0: fanem tej czy innej opcji, tylko stara się też często na to rzetelnie spojrzeć, więc tak to jest. My jakiejś swojej radykalnej oceny tutaj unikamy, bo rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że teraz, skoro zostało to przeprowadzone tak, no to teraz PiS tutaj będzie miał asa w rękawie i po prostu mit jakiś, z którym będzie, który będzie, wiecie, miał wciąż na sztandarach, że tak, tutaj to zostało przeprowadzone w taki sposób, ze złamaniem reguł, zasad, prawa, wszystkiego. Z drugiej jednak strony Donald Tusk obiecał, że to się wydarzy szybko, że w ogóle pierwsza rzecz, za którą się weźmie, to będzie odzyskanie telewizji publicznej. Być może nie należało obiecywać, że to zostanie zrobione tak szybko, być może należało, wiecie, przemyśleć tę obietnicę, no ale co poszło w eter, to poszło. Ale tak poza tym, no to już mówiąc teraz najbardziej serio, jak potrafię, wszyscy wiemy, jak wyglądała telewizja publiczna, że nie stała ona koło rzetelności, koło tego, jak w ogóle media powinno się, jak one powinny wyglądać w tej informacyjnej sferze, więc przez kolejne miesiące, dni mieliśmy oglądać to samo, te paski, tak jak ktoś napisał, kolejna wigilia, teraz za pasem, na której młode osoby LGBT słyszałyby w domach, że są tym ideologią. Tym, są zarazą, ideologią, bo tak powiedział pan w TVP, a w ogóle to Niemcy chcą nam coś tam, to przecież powodowało to po prostu rzeczywiste podziały w rodzinach. Ktoś pisał, moja babcia miała 98 lat i umarła w przekonaniu, że w ogóle ci geje nas krzywdzą, najeżdżają nas Niemcy, bo tak powiedział pan z telewizora, a pan z telewizora nie może kłamać. No i co, babcia umarła? No już nikt jej nie powie, nie pojawi się nowy pan z telewizora, dokładnie, którą przekona pani babciu, to nie.
1: Babcia
0: tak
1: nie zdążyła tego więc, dożyć po prostu.
0: Tak, więc straty po prostu kolejne by się dokonywały, więc no chyba jednak dobrze, że się tak stało, jak stało. Być może można było lepiej, tak jak mówimy. Nie oceniamy tego, a pojawia się tylko ostatnio, moje zdanie, taki argument. Też go ostatnio Szymon Hołownia go wczoraj sparafrazował, że jeżeli idziesz wyczyścić jakieś miejsce z fekaliów, czy tak jak pan Hołownia powiedział, kiedy idziesz wyczyścić stajnię Augiasza, to musisz się liczyć z tym, że przy tej okazji niestety też trochę sobie ręce ubrudzisz.
1: Ja natomiast obawiam się trochę czegoś innego i tu jest taki dość duży kredyt zaufania w stronę obecnej władzy i tego, co będą mieli zamiar zrobić. Mówi się, że w połowie roku, że przez pół roku ma powstać nowa ustawa medialna, w której zostaną zabezpieczone interesy mediów publicznych w ten sposób, żeby już więcej nie mogło po prostu dojść do takiej sytuacji, że one będą narzędziem politycznym. Czy ja w to wierzę? Tyle czasu było, tyle ekip rządzących zajmowało się mediami i publicznymi i każda ekipa, absolutnie każda, traktowała to jak swoją zdobycz, bo jest to łakoma zdobycz, jest to łakomy kąsek. I powiem tak, ja bardzo chcę wierzyć, że tym razem rzeczywiście zostanie coś zrobione, żeby te media były faktycznie mediami publicznymi i żeby po raz kolejny przy jakiejś tam następnej zmianie władzy, no nie oszukujmy się, jakaś tam zmiana prędzej czy później kiedyś nastąpi w tę lub inną stronę, to że kolejni politycy to już w ogóle absolutnie nie będą się przejmować prawem i sobie tych mediów po prostu nie zabiorą, no bo skoro poprzednia ekipa coś takiego zrobiła, to teraz my i będziemy tak sobie te media publiczne wyrywać z jednej opcji w drugą opcję. Mam nadzieję, że to, co się stało teraz, będzie przyczynkiem do tego, żeby już rzeczywiście taka sytuacja w przyszłości przy kolejnych zmianach u steru nie miała miejsca. Ktoś może powiedzieć, że jest to naiwne i ja też powiem szczerze, nie stawiałbym na to wielkich pieniędzy. Natomiast chcę wierzyć, że faktycznie w tym momencie jest na to jakaś szansa. A czy tak będzie, to po prostu w przyszłości się okaże.
0: No dla mnie cały czas wizja takich zupełnie bezstronnych mediów publicznych jest pewnym idealizmem, w ogóle bezstronnych mediów jakichkolwiek. No ale okej, może za mało widziałam jeszcze w życiu i może da się tego dokonać. Mi się wydaje, że zawsze właśnie, jak nie kapitał w mediach prywatnych, to ktoś coś zawsze I trudno mi wierzyć, żeby to się tak w pełni dało zrobić, ale można chociaż starać się zbliżać do ideału i tego życzymy obecnej ekipie. Nie opuszczamy jednak TVP, bo za chwilkę sobie powiemy, co tam się w polskim radiu dzieje. Dzieje się mniej, ale mimo wszystko jednak
1: coś. Też się
0: coś.
1: Troszkę dzieje.
0: Ale warto jeszcze coś powiedzieć o telewizji polskiej, co się wydarzyło wcześniej, co też jest, myślę, ciekawe. Otóż z początkiem stycznia Telewizja Polska ma wprowadzić duże cięcia w części stacji tematycznych. Dotyczy to przede wszystkim TVP3, takie przebie były zapowiedzi, no bo to TVP3 kiedyś wróci, no nie? I zapowiedzi są takie, że zniknąć ma pasmo TVP3 Info, które obecnie, znaczy obecnie, teraz tego nie ma, ale dopóki nie zniknęło, to było emitowane od poniedziałku do piątku i składało się na nie 8 wejść antenowych od godziny 10 do 14.30. Według ramówki na pierwsze dwa tygodnie stycznia, nie wiadomo na ile aktualnej, pasmo w całości znika z anteny, a to był taki właśnie jeszcze dorobek chyba końcówki rządów prezesa Jacka, o ile pamiętam. I tak właśnie się obchodzicie z tym dziedzictwem. W zamian stacja miałaby pokazywać m.in. powtórki reportaży i magazynów, miała pokazywać wiadomości z godziny 12, ale one już nie istnieją, a właśnie, też nie powiedzieliśmy, co w tym kontekście, skoro serwis się nazywa 19.30, to co z wiadomościami o 12 i o 15, czy tam o 8 rano, czy one będą, czy będą miały inne nazwy? O tym nikt nie mówi jeszcze. No ale wracając do tego TVP3 i też jakiś tam serial miałaby w tym czasie pokazywać po godzinie 10, ale wiecie, to wszystko się może jeszcze zmienić, natomiast sygnalizujemy wam, że tutaj takie plany zaszły. Z anteny mają też wypaść wydania Ekspresu Regionów o godzinie 7.45, 12.45, 14.45, 16.45 i Fleszowe o 16.00 oraz Echa Dnia o 16.05, które ma zastąpić magazyn na Sygnale z TVP Info. Nawet nie wiedziałam, że taki jest. Przecież tak się nazywa serial, więc w sumie bez sensu nazywać dwie rzeczy tak samo. Za to Dziennik Regionów miałby być emitowany 3 razy dziennie o 16.45, 20.00 i 22.10. Dlaczego tak? Oszczędności... zanim dlaczego tak, to o tym, że nie tylko TVP3 obejmują te właśnie redukcje, bo dotyczą też innych kanałów tematycznych publicznego nadawcy, między innymi TVP Historia i TVP Kobieta. W obu mają zostać mocno ograniczone premierowe treści. W ramówce TVP Historia na pierwsze tygodnie nowego roku nie ma kolejnych odcinków teleturnieju Giganci Historii chociażby. No i właśnie, dlaczego w ogóle takie zmiany? Przecież no, takie dobre treści były inwestowane w to. Chodzi o to, chodzi o pieniądze po prostu, o plan oszczędnościowy Telewizji Polskiej. Publiczni nadawcy żyli w takiej niewiedzy, ile dostaną w przyszłym roku jako rekompensatę abonamentową z budżetu państwa, bo nie zanosiło się na to, aby to była kwota podobnie wysoka jak w roku bieżącym, kiedy trafiły do nich papiery skarbowe o nominalnej wartości 2,7 miliarda złotych, z czego 2,35 miliarda złotych trafiło do Telewizji Polskiej samej. W tej sprawie się wypowiadał poseł Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, który jest szefem Komisji Kultury i Środków Przekazu i powiedział niedawno portalowi wirtualnymedia.pl, że w przyszłym roku media publiczne mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 900 milionów do 1,7 miliarda złotych. To są kwoty, które wynikają z rozmaitych zobowiązań mediów publicznych, no ale tutaj musi być taka gwarancja, że ta telewizja się zmieni, wróci do dziennikarstwa, będziemy na tyle, na ile się da, bezstronna i tak dalej, i tak dalej. Tam już się coś rozstrzygnęło, prawda, jeżeli chodzi o ten budżet i o to, ile ostatecznie tych pieniędzy będzie, no ale plany zostały powzięte. Jeżeli mieli kręcić tych gigantów historii, no to nie nakręcili odcinków, więc ich po prostu nie będzie. Z tym TVP3, no to zobaczymy, no bo to też będzie pewnie zależało od wizji.
1: Trzeba najpierw je włączyć.
0: Nie, no oni może tam dalej robią. Jeżeli kiedyś pomyślicie, że wasza praca jest bez sensu, pomyślcie, że moglibyście pracować w TVP3 i tworzyć programy telewizyjne, których nikt nie ogląda.
1: No właśnie. Ciekawe, czy dalej robią.
0: Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, które się miały dokonać, to się okazuje, że już mamy taką pewność, iż nie dokonają się wszystkie, chociaż czy można być czegoś teraz pewnym? Otóż w ubiegłym tygodniu Press Service podał informację o likwidacji Telekuriera, czyli jedynego reporterskiego programu społeczno-interwencyjnego, który powstaje poza Warszawą i jest przygotowywany przez dziennikarzy regionalnych ośrodków TVP, nadawanego od 23 lat aż. Ostatnie wydanie miało zostać pokazane 27 grudnia. W obronie audycji stanęli jej twórcy, reporterzy, operatorzy, wydawcy, kierownicy produkcji, ale także montażyści i, uważaj, tłumacze języka migowego, związani z ośrodkami regionalnymi. Pod protestem podpisało się ponad 50 osób. List w obronie Telekuriera wystosował również zarząd regionu Wielkopolski i Solidarności. No i jak widać, interwencje przyniosły efekt, bo w czwartek rano zespół twórców Telekuriera, w ten jeszcze poprzedni czwartek, no w tym tygodniu to komu to było w głowie, zespół został podczas zdalnego spotkania poinformowany, że pozostają w styczniowej ramówce. Była to kolejna już próba usunięcia programu. Dwie poprzednie miały miejsce w ciągu ostatnich 8 lat, a więc już za PiSu, nie? Ciekawe to jest. Ale jaką tutaj decyzję podejmie nowa władza? Trudno nam powiedzieć, no ale skoro były takie protesty, to może sobie to wezmą do serca. No zresztą dlaczego by to zdejmować? No, okej, rozumiem, że to generuje jakieś koszty, ale chyba program interwencyjny, który jest realizowany poza ośrodkiem warszawskim,
1: to jest jednak jakaś misja.
0: To jest rzecz, którą warto byłoby utrzymywać. Natomiast z tym przejmowaniem się misją, to powiem ci, że też jest różnie. Ponieważ mam dla ciebie kolejną informację. Otóż zespół przygotowujący program o osobach zaginionych, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, zapowiedział, że od stycznia nie będzie już on emitowany, a powodem są oszczędności w Telewizji Polskiej. No ale tutaj znów może pieniądze się znajdą.
1: No na takie programy...
0: Zawieszenia, tak, na takie programy zupełnie serio oczywiście
1: tak,
0: powinny.
1: Tak, to powinny być pieniądze, oczywiście, że tak.
0: Od 1996 roku we współpracy z policją oraz służbami poszukiwawczymi twórcy pomagali osobom zaginionym i ich rodzinom. Od września 2016 roku program realizowany był przez Katowicki Ośrodek Telewizji Polskiej. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś.
1: No nie wiedziałem.
0: Bo tam się właśnie znajdowała redakcja programu. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, w ostatnim czasie ten program był obecny w ramach pasma wspólnego TVP3 i ostatnie wydanie ma zostać wyemitowane. Miało zostać wyemitowane 30 grudnia, ale czy może kiedyś lub nie, lub tak.
1: Może
0: lub
1: na fejsie, ostatnim wydaniem. Na YouTubie.
0: Może tak, może na YouTubie, nikt tego nie wie. Program w ogóle mnie się nie kojarzył z TVP3, bo z jedynką telewizyjną mi się kojarzył.
1: I z telewizją Polonia.
0: Mm-hmm. Natomiast został przeniesiony właśnie z TVP1 do TVP3 na początku 2018 roku. Przyjął jakąś nową formułę w ostatnim czasie, cokolwiek to znaczy, nie wiem, bo nie oglądam. Zyskał tę nową formułę jesienią, a jego prowadzącą została Alicja Popiel. Tak więc no, przedstawiliśmy wam ten stan rzeczy a propos tych produkcji TVP3. Natomiast czy możemy się tutaj na coś nastawiać, skoro nie ma TVP3? No trudno powiedzieć, ale też no, nie powinniśmy chyba tych informacji pomijać. Natomiast zdecydowanie myślę, że fajnie by było, gdyby nowa władza jakoś się postarała o środki finansowe na ktokolwiek widział. Bo tak jak powiedziałeś, to jest program z misją. Wiem, że już jest sporo innych miejsc. Jest internet, za pośrednictwem którego poszukiwanie tych osób zaginionych się odbywa. Ale im więcej komunikatów, takich źródeł, takich miejsc, tym pewnie większa szansa na skuteczne poszukiwania. Program wielu tysiącom osób, wielu tysiącom rodzin pomógł i myślę, że każdy z nas w jakimś momencie się z nim zetknął i go widział. I nawet ciebie, Michale, w pewnym sensie ten program straumatyzował, nie sama jego treść, ale jego muzyczna oprawa, którą ty pamiętasz.
1: Oj tak, to naprawdę jedna z mroczniejszych czołówek, z jakimi dane mi się było zetknąć, jeżeli chodzi o programy telewizyjne. A jeszcze tam był ten sam lektor, który był w 997, Zbigniew Zaliński, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, który naprawdę dość się komponował jeszcze z tym podkładem, z tą mroczną taką czołówką. Okazuje się, że ten utwór był w naszej płytotece i my sobie go za chwilę posłuchamy.
0: W naszej płytotece jest wszystko, więc w ramach przerywnika muzycznego posłuchamy, żeby wczuć się w ten mocny, no, w ten roczny klimat. No a my pozostajemy w tym zawieszeniu, że jeśli tylko dowiemy, co z tymi produkcjami TVP3 i innych kanałów tematycznych się będzie działo, to będziemy wam dawać znać o tym w najbliższym czasie.
1: Tak jest. Jeżeli chodzi o ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, zawsze mieliście okazję posłuchać tych pierwszych taktów tego utworu, no to teraz, słuchajcie, tylko w RTV dla was specjalnie, w całości.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i mamy wasze głosy odnośnie stanu obecnego, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Tu Wiesław między innymi napisał, że zostaje Telewizja Republika i w Polsce, i w Polsce, Wiesławie, też nie zapominaj o w Polsce i Telewizja Trwam. I Radio Wnet też warto wspomnieć. Radio Wnet również aktywnie śledzi temat.
0: Ojej, a propos Radio Wnet i Telewizji Republika, zanim, wybacz, przejdziemy do tego wątku
1: do radia
0: radiowego, to musimy poruszyć ten temat. Michale, co byś zrobił, jakby do ciebie zadzwonił ktoś w nocy, o 3 w nocy powiedziałby, że nie działa mu telewizja?
1: To do mnie by się nie dodzwonił, bo ja mam włączony tryb nie przeszkadzać. Chyba, że miałbym go w ulubionych, a myślę, że prezes Matyszkowicz miał tego pana w ulubionych.
0: No, raczej tak. Pomyślcie o tym, co byście zrobili, gdyby zadzwonił do was w nocy o 3 Jarosław Kaczyński i powiedział... Nie działa mi telewizja, co mam zrobić? A zmierza właśnie do wywiadu, którego prezes Polski Zbawca Narodu udzielił Telewizji Republika i Radiu Wnet, zdaje się, jeżeli tutaj niczego nie przekręcam, że to były jednocześnie te media. I tam przywołał sytuację, w której w grudniu, chyba 18 grudnia, wrócił w nocy z Krakowa, czyli zdaje się, że musiał wracać z miesięcznicy pogrzebu, bo to się takie rzeczy obchodzi, i włączył telewizor, się okazało, że nie działa mu. I tak to powiedział, że dzwonię do jednej osoby, nie działa, nie odbiera, druga nie odbiera, aż wreszcie zadzwoniłem do prezesa Matyszkowicza i zapytałem, czy to już.
1: Ale ja współczuję tym ludziom. Ale wiesz co, ja współczuję tym ludziom, patrz, jest godzina 3 w nocy, a jakiś typ dzwoni do ciebie,
0: żeby
1: telewizor nie działa. No naprawdę, to po prostu współczuję.
0: Jak to Sanak śpiewała, sorka za ten telefon dzisiaj o 2 w nocy, tylko chciałam pomocy i ciebie. Także
1: no to właśnie prezes
0: na 3 w nocy, tylko to przemienić, to była piosenka prezesa Kaczyńskiego do prezesa Matyszkowicza, który to prezes Kaczyński chciał się dowiedzieć, czy to już, czy to jak w stanie wojennym nas wyłączyli. A prezes Matyszkowicz powiedział, nie, panie prezesie, bo po prostu pan nie ma wystarczająco nowoczesnego sprzętu, który by obsługiwał ten nowy standard DVB-T2. Proszę sobie kupić telewizor nowy albo przystawkę sobie zrobić, bo to właśnie był ten czas, kiedy nastąpiło przejście na ten nowy standard. Wniosek z tego jest taki, że przez 1,5 roku prezes Kaczyński nie oglądał niczego innego poza TVP, kogo to dziwi, bo już inne stacje to przeszły dawno na ten standard, no nie? Więc on po
1: prostu... No to prawda. Może właśnie dlatego TVP tak zwlekało.
0: No tak, ale nie porozumieli się z nim, że jednak nie zdążył się tam zaopatrzyć w te nowoczesne rozwiązania. Także to jest, myślę, taki zabawny element tej historii. No ale dodamy jeszcze tylko tyle, że nowa ekipa walczy. Już pierwszego dnia został usunięty serial Reset z internetu. Wywalili z aplikacji TVP Go te piekielne kanały, które emitowały w zapętleniu programy Reset oraz Jak oni kłamią. Nie musimy mówić, że oczywiście Jak oni kłamią i inne podobne audycje też z anteny znikają.
1: Ale słuchajcie, na YouTubie jeszcze do niedawna było, więc jeżeli jesteście fanami programu Jak oni kłamią, Resetu i innych takich rzeczy, to zawsze...
0: No kto mi teraz wyjaśni tych szamanów z Wiertniczej? Sama będę musiała wszystko
1: wyjaśniać. Tak.
0: Dobrze. To więc takie rzeczy są związane z telewizją polską, natomiast jak wygląda sprawa w polskim radiu? Powiem szczerze, nuda. Nikt nie transmituje sygnału ze swojego telefonu, nikt niczego nie okupuje, tak jak Polskiej Agencji Prasowej. Po prostu coś tam się personalnie pozmieniało, ktoś czegoś nie uznaje, tego właśnie nowego werdyktu, ale nuda, więc tylko pokrótce Michał wam omówi te zmiany personalne, bo na razie tyle się właściwie wydarzyło.
1: Dokładnie. Publicznym radiem przestała kierować Agnieszka Kamińska, ale ona twierdzi, że nadal jest prezeską, o czym pisała na Twitterze, czyli obecnym X-ie. Natomiast któż teraz tam się pojawił w zarządzie? Otóż nowy prezes Polskiego Radia to jest Paweł Majcher. On w latach 2006-2009 był prezesem Publicznego Radia Wrocław. Od końca 2009 roku do 2012 roku zasiadał w zarządzie Polskiego Radia, a później był między innymi rzecznikiem prasowym szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza. Wiceprezesem Polskiego Radia został Juliusz Kaszyński, dotychczas dziennikarz TVN24. W przeszłości pracował już w Polskim Radiu. No i tu wystosowali panowie prezes i wiceprezes maila do pracowników i napisali w nim między innymi: przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać, znamy realia panujące w firmie. Mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców. Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia. Wiemy też, co działo się w radiu w ostatnich latach. No to dobrze, że wiecie, więc będziecie naprawiać w takim razie. Natomiast naprawa to, jak wiadomo, też zmiany kadrowe i już pierwsze zmiany zaszły. I tak oto Paweł Piszczek stracił stanowisko dyrektora informacyjnej agencji radiowej. No, teraz mamy tam pełniącego obowiązki i jest nim wieloletni reporter Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Funkcję stracili również wicedyrektorzy informacyjnej agencji radiowej Celina Witas, Ewa Ablewicz-Rzeczkowska, Krzysztof Kosowski też również stracił to stanowisko. Krzysztof Świątek przestał być dyrektorem Polskiego Radia 24. Pełnienie obowiązków powierzono dziennikarzowi rozgłośni Grzegorzowi Frontczakowi. No i też kolejny spadek. Otóż Edyta Poźniak nie jest już wicedyrektorką programu Pierwszego Polskiego Radia. To ta pani, która zdaje się wymyśliła radio kierowców i ona bardzo się lubiła z panią prezeską ówczesną, Agnieszką Kamińską. Natomiast również zmiany kadrowe w Trójce. Dawid Wildstein nie jest już wicedyrektorem programu Trzeciego Polskiego Radia. No i mamy też kolejne odejście. Otóż Anna Czabańska odwołana została ze stanowiska zastępcy Biura Programowego Polskiego Radia. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten zarząd. Natomiast to, co bardziej myślę, że może naszych słuchaczy ciekawić, to są również kwestie antenowe, bo się tu już zaczyna dziać. Otóż Janusz Życzkowski, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej i Gazety Lubuskiej, w środę nie poprowadził debaty dnia w Polskim Radiu 24. No ten pan to w ogóle ma problemy, bo też i w innych rozgłośniach Polskiego Radia nie chcą go wpuszczać na antenę. Zdaje się, czy to Radio Zielona Góra, czy Radio Zachód, gdzieś tam, no tak, również tam na antenę się nie dostał.
0: Tak.
1: Do tego to myślę, że sobie jeszcze kiedyś tam może wrócimy, natomiast to tak tylko sygnalizujemy. W czwartkowym poranku gospodarzem politycznych wywiadów nie jest publicysta. Stanisław Janecki, zamiast niego wywiad przeprowadził Grzegorz Frontczak, czyli ten pan, który obecnie kieruje Polskim Radiem 24. Piotr Nisztor również został odsunięty od prowadzenia czwartkowego pasma w godzinach 9:30-13:30. Zamiast niego na antenie pojawił się Paweł Zieliński. W czwartek rano natomiast w sygnałach dnia na antenie radiowej Jedynki nie było rozmów z politykami i w ogóle polityka to jest na razie temat, który w sygnałach dnia ma się nie pojawiać. Do tematów politycznych ma być powrót dopiero po świętach. No i teraz co tam dalej się dzieje? Bo się dzieje też, jeżeli chodzi o takie zmiany personalne, to teraz Polskie Radio chce polegać tylko na ludziach tam zatrudnionych. Otóż Polskie Radio zawiesza współpracę z pracownikami Telewizji Polskiej. W spółce mamy wielu świetnych dziennikarzy, którzy będą zajmowali się publicystyką na antenach Polskiego Radia. Przekazała Monika Kuś, rzeczniczka prasowa nadawcy. Zastanawiam się...
0: Kocham tę kobietę. Po prostu wszystko obroni, wszystko co trzeba, to przedstawi. To jest idealna rzeczniczka.
1: Tak, ale zastanawiam się, czy pani Monika się cieszy, że teraz będzie mogła na przykład więcej informacji udzielać chociażby tym portalom medialnym, które przecież do niej na pewno pisały niejednokrotnie i chciały się dowiedzieć, co tam się dzieje, a ona musiała, słodko uśmiechać i w tym momencie nie mogę udzielić żadnej informacji. To na pewno też tak zupełnie serio, mimo tego, że niejednokrotnie tu się śmialiśmy z tych jej wypowiedzi, to na pewno to też dla niej nie było komfortowe.
0: No, ale, tak.
1: No, więc pozdrawiamy. No i właśnie to była informacja, którą udzieliła w odpowiedzi zwrotnej na pytania portalu wirtualnemedia.pl. I to wszystko oznacza, że na antenach publicznego nadawcy nie pojawią się m.in. Adrian Klarenbach. On od kilku lat prowadził popołudniowe wywiady w Polskim Radiu 24. Michał Rykowski od października był w gronie gospodarzy trójkowego komentarza dnia. No czy na przykład Anna Popek, ona współpracowała z Polskim Radiem od kilku lat. Ostatnio prowadziła Leniwe Popołudnie w Trójce i Między nami kobietami w Polskim Radiu 24. Więc na razie to są takie zmiany, jeżeli chodzi o Polskie Radio. Tu, jak widać, rewolucji nie ma, nic się jakiegoś takiego spektakularnego nie dzieje i dobrze. Ja powiem i dobrze, poczekajmy spokojnie na kolejne zmiany oficjalne i zobaczmy, co będzie się działo. Natomiast nie wiem, czy wszyscy też zdają sobie sprawę, ale Informacyjna Agencja Radiowa, o której tu też wspominałem, publikuje serwisy informacyjne i z tych serwisów mogą korzystać rozgłośnie komercyjne, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby stworzyć swój własny newsroom i produkować własnym sumptem takie informacje. No to zresztą nie tylko Informacyjna Agencja Radiowa, też taką konkurencyjną opcją to jest Agora czy Eurozet. No teraz to tak naprawdę wszystko jedno, bo to jedna firma. Ale tu w związku z tym, co się ostatnio wydarzyło, to Radio Niepokalanów zrezygnowało z serwisów informacyjnych produkowanych przez Informacyjną Agencję Radiową. Oni napisali w swoich mediach społecznościowych, że w związku z ostatnimi wydarzeniami to oni po prostu rezygnują, będą myśleć nad tym, jak tu przygotowywać informacje w inny sposób, jak alternatywnie to rozwiązać, a na razie po prostu nie będzie w ogóle wiadomości na antenie Radia Niepokalanów.
0: No, no i dobrze, po co się nerwować?
1: No, to święta są, to no w takim razie no, nie ma co tutaj ludzi stresować. Więc to na razie pierwsza stacja, która coś takiego stworzyła. Wyczuwam dobry moment dla na przykład Radia Wnet albo dla Telewizji Republika, żeby przygotować jakiś taki serwis typu...
0: Dla ojca Rycyka dobry moment.
1: No na przykład. Na przykład też chociażby dla niego. A wiesz, taką jakąś konkurencyjną ofertę. Może tańszą, żeby więcej osób chciało z niej korzystać, bo te serwisy, no to tam trochę kosztują. Tam powyżej 1000 to na pewno za to się kiedyś płaciło, a teraz to nie wiem nawet, jak wyglądają te stawki. Więc zobaczymy, jakie w przyszłości będą oferty dla komercyjnych nadawców jeszcze na rynku dostępne.
0: No to chyba nie jest teraz najistotniejsze z naszej perspektywy. Najistotniejsze jest to, co się będzie działo antenowo w Polskim Radiu. Będziemy to też oczywiście obserwować. Mamy nadzieję, że poruszyliśmy te najważniejsze wątki związane ze zmianami w radiu i w telewizji, bo tak jak powiedzieliśmy, zostawiamy te jakieś dziwne rzeczy, co się dzieje w Polskiej Agencji Prasowej, bo tam jest jakaś też okupacja.
1: Tak.
0: Ale to już nie jest na nasze nerwy po prostu. Dlatego, żeby ukoić ból, na koniec tej części naszego programu zagramy utwór, który będzie nawiązywał do tych starych, dobrych czasów. My ostatnio, kiedy żegnaliśmy pewnych reporterów Wiadomości TVP, bo był kiedyś taki program jak Wiadomości,
1: był.
0: Teraz już go nie ma, teraz jest jakiś dziwny z cyferkami, więc jak był jeszcze ten program i żegnaliśmy jego reporterów, to graliśmy taką piosenkę, która była świadectwem na to, co by było, gdyby właśnie Wiadomości stały się piosenką. I ten sam autor, czyli Paweł Kieler, pokusił się też o pomyślenie o tym, co by było, gdyby cały kanał TVP Info stał się piosenką. A ponieważ TVP Info, no trudno powiedzieć, czy do nas wróci pod taką nazwą, jaka była, a jeżeli nawet nazwa zostanie, to już zdecydowanie oblicze będzie
1: przekaz
0: inne.
1: Przekaz będzie inny.
0: To żeby wspomnieć właśnie te dobre czasy, ten przekaz, ten warsztat, to jak się robiło kiedyś media publiczne, to posłuchajmy tego właśnie, co by się takiego wydarzyło, gdyby z tego będącego po prostu jakimś ewenementem na skalę światową kanału informacyjnego zrobić piosenkę. The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long.
1: We play for you the best music. This is Radio DHT. No to zostawiamy teraz media publiczne.
0: Wspaniałe to były media, tak. Nie zapomnę ich nigdy. Szereg wspaniałych wspomnień.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: My wrócimy do mediów publicznych, ale już w towarzystwie bombek i innych
1: I ho, ho, ho!
0: Właśnie tego. Ale teraz o innych rzeczach, ani niezwiązanych z tym, co w mediach publicznych, ani ze świętami, czyli wszystkie inne rzeczy. Zajrzymy sobie teraz do serwisu player.pl, w którym w okresie okołoświątecznym pojawiają się aż dwa nowe seriale, przy czym jeden z nich to nie taka nowość dla części widzów, bo mogli się już zetknąć z tą treścią, która się pojawi w serialu w pewnej innej odsłonie. Otóż właśnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia Player przygotował serialową premierę pod marką Player Original. Nazywa się ona Na Twoim Miejscu i to jest miniserial komediowo-obyczajowy, będący rozszerzoną wersją kinowego hitu. Polscy widzowie poznali głównych bohaterów, czyli Kaśkę w tej roli Paulina Gałązka i Krzyśka granego przez Mirona Jagniewskiego. To właśnie są główni bohaterowie filmu Na Twoim Miejscu i poznali ich w styczniu tego roku. No i minął rok niecały do momentu, w którym mogą właśnie obejrzeć te ich losy w wersji takiego miniserialu, ale to nie jest, że wiecie, no tylko film rozczłonkowany na kilka odcinków, tylko mamy taką wersję wzbogaconą o rozwinięcie wątków drugoplanowych oraz sceny, które nie trafiły do filmu. Pozwolę sobie więc w kilku słowach powiedzieć, o co w samym filmie chodziło, a potem uzupełnię to, co zostało tutaj dodane do wersji serialowej. A zatem Kaśka i Krzysiek to młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo na kłótniach, aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każdy z nich musi przyjąć obowiązki tego drugiego i stawiać czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia. Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? No wydaje się, że to jest taka no, taki jakiś dobry pomysł, dość standardowy, ale taki, który ma szansę, żeby się skończyć sukcesem, jeżeli chodzi o taki komediowy film, bo zamiana ciał jest tutaj tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności. W miniserialu Na Twoim Miejscu, czyli w tym właśnie rozwinięciu filmowej wersji, poznamy przeszłość Kasi i Krzyśka i dowiemy się, co tak naprawdę kryło się za sielankowym pobytem pary na Kaszubach przed paru laty. No to ci, którzy oglądali film, no to pewnie się domyślają, jaki tutaj, że w ogóle ten pobyt jest jakoś istotny dla fabuły, no to się pewnie dowiedzą w jaki sposób. Ponadto zobaczymy, czy Edycie, którą gra Magdalena Lamparska, uda się zawalczyć z mężczyznami o godną jej pozycję w firmie, a także czy kolorowa Olga, którą gra Delfina Wilkońska, jej orientacja zostaną zaakceptowane przez konserwatywną matkę Kaśki, w tej roli zaś Maria Pakulnis, czyli dyrektorkę przedszkola. Użytkownicy playera zobaczą na ekranie oprócz wymienionych aktorów także m.in. Jana Frycza, Michała Czerneckiego, Bartłomieja Kotrzedofa, Piotra Packa, Janusza Habiora, Macieja Miszczaka, Oliwiera Grzegorzewskiego, no i też innych odtwórców ról. Ten miniserial składa się z 4 odcinków. Przypomnę jeszcze raz tytuł Na Twoim Miejscu i można już te wszystkie 4 odcinki oglądać, bo one zostały udostępnione równocześnie i to się wydarzyło wczoraj, czyli 22 grudnia, przypomnijmy, w serwisie player.pl. I co myślisz, ciekawe?
1: Myślę, że tak. Myślę, że może być to interesujące. Zobaczymy, jak będzie faktycznie, bo opis faktycznie wydaje się no, taki zachęcający do obejrzenia.
0: A co ty byś zrobił, właśnie jakbyśmy my się zamienili ciałami na przykład? To byłoby ciekawe. Ogólnie myślę, że gdyby doszło do takich zamian ciał i na przykład to by się wydarzyło w jakimś takim momencie, nie mówię nawet konkretnie o tobie, tylko w ogóle o gatunku męskim, w momencie takim szczególnym raz w miesiącu występującym w życiu kobiety, no to myślę, że jakieś takie kwestie jak urlop menstruacyjny czy jakieś inne podobne rozwiązania
1: zostałyby szybko wprowadzone.
0: Absolutnie tak. Natomiast co by się wydarzyło z tej drugiej strony, czyli gdyby to właśnie pani znalazła się w męskim ciele, gdyby mogła być mężczyzną, choćby przez taki jeden dzień. No to wizję w tym kierunku już snuła jedna z polskich artystek. Nie wiemy, na ile to jest zbieżne z tym, co ostatecznie Kaśce, czyli bohaterce serialu i filmu Na Twoim Miejscu, tam przyszło zrobić. No ale to właśnie ta wizja jest taka szersza, bo ona nie tylko została takim zwykłym mężczyzną, ale wręcz super mężczyzną, supermanem, supermenką, super tak. Właśnie taką postacią, która tylu tam rzeczy się podjęła, no to już myślę, że się domyślacie, o kim mówimy, o jakiej piosence, o jakiej artystce. Kaja teraz nam zaśpiewa, a my po tej muzycznej przerwie opowiemy Wam o jeszcze kolejnej propozycji serialowej Playera na czas świąt.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Na antenie Radia DHT słuchacie 200. wydania programu RTV.

0: serial komediowy oparty na francuskim formacie. W 2004 roku powstało 78 odcinków, które pokazał TVN. Teraz serial powraca.
1: No to od razu zapytam, oglądałeś, nie, kiedy to było emitowane?
0: Nie oglądałem.
1: Ja też nie, byłam na pewno za mała na to wtedy, aczkolwiek u mnie w domu się to oglądało i było to lubiane. Wiem, że potem serial stał się jakimś hitem, kiedy odcinki jakoś tam się zaczęły pojawiać na YouTubie, więc niekoniecznie trzeba być, wiecie, z tego pokolenia, które wtedy mogło to śledzić na bieżąco w TVN-ie w tym 2004 roku, żeby to dobrze znać. No i teraz mamy... Powrót,
0: tak.
1: Ale to nie tak, że wiecie, kontynuacja typu dowiadujemy się, co u tamtych bohaterów przed 20 laty się działo, tylko mamy taką właśnie nową odsłonę, tak? Bo w Kamera Cafe można było powiedzieć, ja nawet widziałam takie komentarze, jak pojawiał się polski The Office, że po co nam The Office, jak już mieliśmy The Office, czyli Kamera Cafe. Kamera Cafe,
0: tak jest.
1: Bo to trochę to, no nie? Czyli mm-hmm. mamy w jakimś biurze automat do parzenia kawy, przy którym się toczy takie biurowe życie i pojawiają się tam pracownicy, którzy tam rozmawiają o jakichś różnych rzeczach i to jest jakby cała oś fabularna i tam pojawiają się jakieś humorystyczne wątki. Więc to nie tak, że my teraz wrócimy do tych aktorów, do tych pracowników, którzy tam pracowali 20 lat temu, tylko znów właśnie coś osnutego wokół tego samego pomysłu, ale już z nowymi twarzami.
0: Tak, bo to będzie Kamera Cafe, nowe parzenie.
1: No właśnie.
0: Tak, i ten serial zabierze nas za drzwi małej lokalnej firmy, znajdującej się w jednym z mniejszych miast na mapie Polski. Niezmiernie centrum wydarzeń pozostaje automat do napojów ciepłych, stojący w głównym holu firmy. Miejscu, w którym dzieje się prawdziwe biurowe życie. W firmie Prym wiodą trzej panowie. Po pierwsze jest to Jacek, w tej roli Mateusz Król. Potem mamy Romana, którego gra Adam Bobik. Są to niekoniecznie pracownicy miesiąca, a do tego mężczyźni, którzy pozornie nadają na zupełnie różnych falach, a jednak są najlepszymi kumplami. Trio uzupełnia Jan, w tej roli Michał Czernecki, czyli szef z wielkimi marzeniami, aspiracjami i jeszcze większym ego. Galerię osobowości małego przedsiębiorstwa uzupełniają ich koledzy z pracy, jak również współpracownicy. To ekipa, przy której nuda nikomu nie zagrozi, a efektem ubocznym będzie tylko śmiech. W produkcji, oprócz przed momentem wymienionych aktorów, zobaczymy również Barbarę Wypych, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Rafała Maćkowiaka, Szymona Roszaka, Dominikę Kluźniak, Mikołaja Chroboczka, Annę Szymańczyk, Marcina Miotka, Justynę Ducką oraz Radosława Kotarskiego, który jest
1: tylko
0: też...
1: Tylko możecie znać z internetu.
0: Tak, chyba? Dokładnie. Który jest też headwriterem serialu. Czym się zajmuje headwriter?
1: Znaczy, jak się domyślam, jest jakimś takim głównym scenarzystą, tak? Osobą, no writer to pisarz, head, czyli głowa, czy jakoś tam stoi na czele. Uh-huh. Czyli pewnie on przede wszystkim tutaj odpowiada za tę sferę scenariuszową, za treść. Ale oprócz tego właśnie pojawia się na ekranie, no. Także to jest, myślę, taka ciekawostka, bo jego kanał na YouTubie, nie wiem, czy tam nagrywa dalej rzeczy, bo tak nie oglądam za bardzo, ale myślę, że możecie go kojarzyć, a tutaj właśnie też nie wiedziałam, że się zajmuje scenopisarstwem.
0: On się chyba w ogóle tak działalnością wydawniczą jakoś mocno zajął,
1: no tak,
0: ostatnimi czasy.
1: No to tak, bo wydawnictwo, mm-hmm, właśnie tak. Altenberg, które wydaje książki tych YouTuberów wszystkich.
0: Zgadza się i nie wszystkie zawsze są w elektronicznych wersjach.
1: Najczęściej nie.
0: Tak. Pierwszy sezon serialu będzie się składał z 24 odcinków, a premiera serialu Kamera Cafe, nowe parzenie, będzie mieć miejsce w pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia. A gdzie? A w Playerze.
1: No i to jest też nawiązanie do takiej tradycji, bo w poprzednich latach mieliśmy w okresie świątecznym premiery w Playerze właśnie, na przykład kolejnych sezonów Chyłki, ale myślę, że sięgnięcie po taką premierę bardziej komediową to jest nawet jeszcze lepsze rozwiązanie, bo w tym czasie, kiedy ludzie będą mieć wolne i kiedy to trafi do Playera, to właśnie na fali sentymentu ci, którzy pamiętają Kamerę Cafe tę dawną i będą chcieli zobaczyć, jak to wypadło w nowej wersji, to myślę, że z przyjemnością tam zajrzą, wykorzystają ten czas, żeby nawet być może, jak to się mówi, zbingować, czyli obejrzeć jednym ciągiem przez te wolne dwa świąteczne dni, pierwszy i drugi dzień świąt, ten właśnie sezon.

0: Też pewnie zajrzę, bo jestem ciekawa, jak to się będzie oglądało z naszej perspektywy. Jeżeli to jest oparte na rozmowach przy automacie do parzenia kawy, no to wiecie, nikt tam nie będzie robił salta, ani prawdopodobnie, nie wiem, jakieś sceny zbrodni też się nie spodziewam, żeby tam trzeba było widzieć, żeby
1: tylko
0: to oglądać. Więc to będzie pasowało tak, na dialogach, więc jeżeli one będą dobre i śmieszne, no to fajnie, a dla nas to też powinno być właśnie atrakcyjne z naszej perspektywy. Napiszcie, czy pamiętacie kamerę kafe z roku 2004, czy się Wam w ogóle podobała i czy czekacie na tę nową odsłonę playerową. Ciekawe, czy kiedyś na antenie TVN-u głównego ona się pojawi.
1: No ja powiem tak, jako może nie aż miłośnikowi, ale komuś, komu naprawdę całkiem podobało się The Office polskie, to chętnie zajrzę i sobie to porównam, bo...
0: Myślałam, że powiesz, że jako miłośnikowi kawy.
1: Ale to swoją drogą, to swoją drogą.
0: No ale ty masz też ekspres, a nie tam jakiś automat, co ci wypluje, co coś tam kiedyś. No ale właśnie takie to życie biurowe jest. Jakoś się tam muszą, słuchajcie, ratować i czymś wzmacniać i czymś pożywiać. Nie jest to do końca zdrowe, no ale another cup of coffee, kolejna po prostu filiżanka tej kawy, żeby tylko przeżyć do fajrantu. No to chyba często takie stereotypowe życie korpoludków tak wygląda, więc właśnie another cup of coffee nie bez przyczyny, tak tutaj z angielska zagaiłam, bo właśnie tytuł jest to tytuł piosenki, która teraz zabrzmi w komentarzu do tego serialu, do którego myślę, że zerkniemy i ty i ja, tak jak powiedzieliśmy, a kto ją wykona?
1: Mike and the Mechanics. More than music, what radio should be. Radio. DHT. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a my w programie RTV teraz przechodzimy do kolejnego programu. Do kolejnego programu, tym razem będzie to no, coś takiego bardziej chyba nawet jak reality show, można powiedzieć.
0: No bo player to po prostu, to nie ogranicza się tylko do seriali, ale też ma dla nas coś na kształt reality show. I to reality show opartego na osobach związanych z innymi produkcjami typu reality show.
1: Oj tak.
0: Więc w ogóle gruba rzecz. Nie wiem, czy komuś to jest potrzebne, no ale może do czegoś komuś jednak jest.
1: No znani z tego, że są znani. W każdym razie tu się pojawią. Mowa o programie Królowa Przetrwania. No i jak czytamy w opisie tego programu, 12 kobiet znanych z internetu i programów telewizyjnych typu reality spotka się w Tajlandii w samym sercu dżungli. Bez telefonów, by zmierzyć się z różnymi zadaniami. Tak wyglądać będzie nowe reality show Playera zatytułowane Królowa Przetrwania, które to wystartuje pod koniec grudnia. W programie udział wezmą Aneta Kurp, bohaterka żon Miami, Josephine Kwaśniewska, to zwyciężczyni piątej edycji Love Island.
0: Ewelina... Tam ją jako Josie przedstawiali, więc jak wam to nie brzmi znajomo, no to dlatego, że tam mówili o niej per Josie.
1: Tak jest. Ewelina Kubiak, to z kolei była uczestniczka Warsaw Shore. Klaudia Klimczyk, influencerka znana jako Mama na obrotach. Monika Miller, to modelka, Edyta Folwarska, pisarz.
0: Wiadomo, czyja wnuczka to jest Monika.
1: No tak, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
0: Absolutnie.
1: Klaudia Nieścior, zwyciężczyni 11 edycji Top Model. Marta Linkiewicz, influencerka znana jako Linki Master.
0: Z wielu jakichś dziwnych akcji.
1: Tak, to oczywiście. I kogoż my tu mamy jeszcze? Walerię Szewczyk mamy. Ona jest byłą uczestniczką Love Island.
0: Myślałam, czy jest jakaś mądrzejsza. Taka sprawiała wrażenie. Tak, no wiem, okej, nie ocenia się ludzi, którzy idą do takiego programu i nie doszukuje się w nich wiadomo czego, ale tam mi się wydawała taką wyważoną osobą bardzo, a tutaj tak jakieś takie dziwne rzeczy i w głowie.
1: Mamy następną osobę, to jest Wiktoria Kozar. Jest to zwyciężczyni piątej edycji Hotelu Paradise i Natalia Janosz. To aktorka
0: Bollywoodu, Hollywoodu, wszystkiego.
1: A tak naprawdę to nie. Tak. Na co dzień korzystają z życia i zdobyczy technologii. Otacza je sztab ludzi dbających o ich wygląd oraz urodę. W sercu Tajlandii sprawdzą, czy mają wolę walki, instynkt przetrwania i potrafią dogadać się w kobiecym gronie. Uczestniczki na kilka tygodni zostawią swoich bliskich, followers, stresów i codzienne przyjemności. Opuszczą tym samym swoją strefę komfortu na rzecz przygody. Uczestniczki reality show będą musiały przełamać swoje lęki i zmierzyć się z zadaniami wymagającymi odwagi, siły czy sprawności fizycznej. Będą budować sojusze, mądrze wybierać liderki i sprytnie eliminować najsłabsze ogniwa. Jedna z nich zostanie królową przetrwania i zdobędzie główną nagrodę pieniężną. Premiera dwóch pierwszych odcinków programu Królowa Przetrwania na platformie Player będzie miała miejsce 27 grudnia. Ich emisja będzie również miała miejsce na antenie TVN 7, ale troszeczkę później, bo 28 i 29 grudnia o godzinie 22:25. W Playerze program będzie udostępniany regularnie od 3 stycznia w środy, co tydzień po jednym odcinku. Z kolei w TVN 7 program będzie można oglądać od 4 stycznia w czwartki około 22:20, począwszy też od 4 stycznia, o, tu jeszcze warto to dodać, ale w czwartki właśnie, około godziny 22:20, też po jednym odcinku. No i pytanie, czy będziesz oglądać?
0: No, już chyba tutaj mogliście wywnioskować z mojego komentarza, co na ten temat sądzę. Nie wiem, komu to potrzebne i po co to potrzebne i na co to potrzebne, ale no jest, więc po prostu będzie się klikać. No, to, no są takie treści, no już nie chcę tutaj na jakąś moralizatorkę wychodzić. Więc cóż rzec możemy, jak was interesuje, no to spoko, nie oceniamy.
1: Zastanawiam się tylko, jak fani tych wszystkich kobiet wytrzymają bez nich, albo w zasadzie to już musieli wytrzymać przez parę tygodni bez ich mądrości, zdjęć i innych aktywności w społecznościówkach, nie?
0: To też prawda, ale potem im to jakoś zrekompensują. Tak. Więc teraz zagramy wam utwór, który będzie tutaj komentarzem do tego, który graliśmy wam pół roku temu w innym kontekście, kiedy artystka, kiedy jego wykonawczyni przybyła do Polski. Artystka znana widzom konkursu piosenki Eurowizji, reprezentowała Norwegię z tą właśnie piosenką. O królowej Queen of Kings, czyli królowej królów, wręcz takiej, która by ich, i pan była w stanie pokonać, szybkiej jak wiatr i takiej, której nikt nie pokona, więc no taka oczywiście będzie musiała być królowa przetrwania i o niej właśnie zaśpiewa Alessandra.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli się zastanawiacie, kiedy my zaczniemy coś o świętach, to już niedługo, spokojnie, spokojnie.
0: Zanim to jednak informacje innego typu. Było trochę o internecie, ale wrócimy na moment do telewizji z takiego technicznego punktu widzenia. Powiemy o tym, co się zmieniło ostatnio. No się zmienił standard nadawania, o czym prezes Kaczyński nie wiedział. Tak. Ale oprócz tego, co nieco się zmienia w multipleksie 8 i ma się tam zmienić jeszcze. Jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje, to w ofercie multipleksu 8 naziemnej telewizji cyfrowej pojawiła się pozycja pod nazwą EWTN Go. Jest to no, coś takiego trochę nietypowego, bo to nie jest typowy kanał, tylko to jest usługa streamingowa, która działa w technologii HBB TV, a więc do jej pełnego odbioru potrzebne jest urządzenie z aktywną usługą HBB TV, które jest podłączone do internetu. Kanał to usługę można znaleźć na pozycji numer 90, jeżeli chodzi o numerację LCN. Co to jest EWTN, to już nie będziemy może w szczegółach tutaj przypominać, bo my mówiliśmy o tym kanale, kiedy on startował, ale pokrótce mówiąc, kanał religijny, tam matka Angelika, tak się nazywała ta osoba, która to stworzyła?
1: Zdaje się, że tak.
0: Tak, to była ona.
1: W 80-tych latach to się chyba w ogóle wszystko zaczęło.
0: Tak, tak. I oni się mają wersje różne na świecie, w różnych językach i wersja polska ruszyła jakieś 5 lat temu. I teraz właśnie są w naziemnej telewizji cyfrowej w takiej nietypowej wersji, bo tak jak powiedziałam, jako taka usługa streamingowa i w tym momencie w ramach EWTN Go nadawane są dwa streamy. Jeden to kanał telewizyjny EWTN Polska, czyli to, o czym powiedziałam, a drugi to jest transmisja. To jest konkretnie transmisja na żywo adoracji z Niepokalanowa. Obie te pozycje są świetnie znane sympatykom EWTN Polska, ponieważ można je śledzić na kanale nadawcy na YouTubie i tam także między nimi się na pilocie jakoś można przyłączać. Tak to działa, jak ktoś potrzebuje. A jeżeli chodzi o to, co w przyszłości, to został rozstrzygnięty konkurs, który konkretnie dotyczy nadawania w naziemnej telewizji cyfrowej w multiplexie 8, bo mówiliśmy, że tam w związku ze zwolnieniem tych slotów, tam już konkurs był ogłoszony, ktoś się do niego zgłosił, ale nie spełnił warunków formalnych. No i ostatecznie konkurs został po raz kolejny ogłoszony i jest rozstrzygnięty, tylko to jest trochę dziwne. Przyznasz chyba, że to jest trochę dziwne, no bo tak. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała miejsce na multiplexie 8 kanałowi, który się nazywa... Jezu drogi, jak on się nazywa? Żebym ja wam to dobrze powiedziała, bo to po prostu się nie da powiedzieć. CTV9. Co to jest za nazwa?
1: Jak to wymówić przede wszystkim? Jak oni się chcą identyfikować?
0: Czy to światowo po angielsku, czy to po... Jak ja mam mówić, to nie mam pojęcia.
1: CTV9, czy co?
0: No nie wiem w ogóle, od czego to pochodzi. Grupa Red Carpet to zgłosiła i ma tu nadawać filmy, seriale i dokumenty. Tyle na ten moment wiemy. I to jest jedno miejsce na tym multiplexie. Natomiast konkursu, jeżeli chodzi o drugie miejsce na tym multiplexie, nie rozstrzygnięto. Także no tyle jakby wiemy na ten moment i jest to dziwne i też bardzo byśmy chcieli wiedzieć, jak to wszystko czytać, jak to się ma nazywać, ale nie wiemy i nie rozumiemy, także będziemy śledzić ten temat i jak oni już ruszą, to wam też na pewno powiemy więcej.
1: Tymczasem przenosimy się do czegoś takiego jak Multiplex L4. Jest to lokalny multiplex i tu się rzeczywiście też troszeczkę zmienia. Otóż jak informuje serwis radiopolska.pl, 11, a nie 13 strumieni liczy obecnie nadawany nadal w standardzie DVB-T, czyli prezes może go oglądać, Multiplex L4. Mieszkańcy Wrocławia, Świdnicy i okolic nie mogą już za jego pośrednictwem oglądać Junior Music i Nuta Gold. Z pewnością wielu naprawdę jest smutnych z tego powodu. Jak na forum Sat.Kuriera poinformował przedstawiciel nadawcy, przy okazji zmieniono parametry, aby zwiększyć zasięg. Aktualnie w ramach tego multiplexu nadawane są programy Echo24, TVC, Duble Polsatu i TVN-u, a także Filmax, Home TV, Nuta TV, Power TV, Stars TV, TV Okazje i Xtreme TV, więc sami przyznacie, zawartość interesująca.
0: No ale ludzie oglądają te rzeczy czasami.
1: No tak, no, nasi słuchacze nawet czasem.
0: Nasi słuchacze są
1: tak. Oj, i mamy jakiś, mamy jakiś mały problem na łączu, dobrze, ale już jesteś.
0: A
1: już
0: teraz
1: jesteś.
0: Może czas byśmy... O, tak, już chyba jestem, bo też
1: tak.
0: Zwolniłeś, przyspieszyłeś, ale już wygląda na to, że jest w porządku.
1: Już nie pędzę.
0: Myślałam, że niczym ten renifer strudzony przez Rosję i Estonię, że się szykujesz na święta. W każdym razie to jest dobry czas, żebyśmy zajrzeli do radia, bowiem no, jest już popularną praktyką, że popularni prezenterzy, popularni piosenkarze, przepraszam, stają się prezenterami i otrzymują do prowadzenia audycje radiowe. Tak się działo na antenie RMF FM już kilkukrotnie, od chociażby Marek Piekarczyk czy Ewa Farna mieli okazję poprowadzić audycje swoje, no to teraz do tego grona dołącza kolejna osoba i to nie byle kto, bo jest to Doda, moi drodzy, a jej audycja będzie nosiła tytuł Dodafon i jej premiera odbędzie się dzień przed Sylwestrem, konkretnie 30 grudnia. Co takiego tutaj Doda będzie w tej audycji robić? Czy ona będzie muzykę prezentować? No, coś trochę innego. Otóż Doda się okazuje, że jest specjalistką od wszystkiego. No co, już miłości przecież szukała w telewizji? Na wszystkim się zna. Przecież jeżeli chodzi o wyniki testów na inteligencję, to też są bardzo dobre, czym się chwaliła. No to wszystko jej chyba pomoże w tym, co sobie założyła, jeżeli chodzi o ten program, bowiem Doda będzie rozmawiać ze słuchaczami na różne tematy i udzielać im rad. Tematem pierwszego wydania będzie rezygnacja z posiadania dzieci. No tak, rzeczywiście Doda też mówiła o tym, że ona nie jest zainteresowana tym, żeby mieć dzieci. Mówiła o tym w tym programie, w którym poszukiwała miłości właśnie, więc temat też jej bliski tak osobiście. Mamy tutaj wypowiedź samej przyszłej prowadzącej, która mówi o swoich założeniach odnośnie programu. Chcę mieć kontakt ze słuchaczami, chcę, żeby dzwonili do mnie ze wszystkimi sprawami, z którymi nie mogą sami dać sobie rady. I może nie mają z kim pogadać. A ja jestem bardzo wyluzowana i tak się składa, że mam na wszystko odpowiedź. Możecie dzielić się swoimi problemami na temat wszystkiego. znam wyjście z każdej sytuacji. Może trochę szkoda, że ten program teraz wystartował, a nie w okresie świątecznym, bo na przykład moglibyście tam dzwonić i mówić, że nie mogę, łóżka do barszczu mi się rozwalają, albo pierogi, co mam zrobić, albo biszkopt na ciasto mi siadł, jak mam tutaj z tego wyjść, żeby mi się udał.
1: Ja myślałem, że chciałabyś Dodę zapytać o sytuację w mediach publicznych, skoro ona ma na wszystko odpowiedź.
0: No właśnie, może na to też ma odpowiedź. Audycja Dodafon, tak jak powiedziałam, zadebiutuje w RMF FM w sobotę 30 grudnia o godzinie 11 będzie ten debiut, także w przyszłą sobotę, zanim jeszcze się nastawicie na naszą audycję, to o 11 możecie posłuchać, jak Doda radzi. Natomiast jak dla mnie ta decyzja o premierze tego programu jest trochę bez sensu, ponieważ to jeszcze nie będzie start jego regularnej emisji. On regularnie ruszy od jeszcze kolejnego tygodnia i od niedzieli. I będzie nadawany co tydzień w niedzielę, właśnie od 7 stycznia, o tej wspomnianej porze, czyli o 11. I to już jest jak dla mnie trochę bez sensu, bo rozumiem, że nie chcieli zaczynać w Sylwestra, bo mają na ten dzień jakieś inne tam plany ramówkowe, ale to już może trzeba było zacząć tego 7 stycznia od niedzieli po prostu, a nie mieszać ludziom w głowach, że raz to jest w sobotę, a raz w niedzielę i w ogóle nikt już niczego tutaj nie będzie wiedział. No nie? Jakoś takie tutaj wprowadzili zawieszenie.
1: No to prawda.
0: Trochę tak mi się wydaje. No ale co ja się tam znam, oni przecież na Kopcu są najlepsi we wszystkim i wyniki ich słuchalności o tym świadczą. No to skoro Doda tak we wszystkim radzi, możecie dawać znać, w czym byście wy chcieli, żeby Doda wam poradziła, w jakich sprawach wątpliwych w waszym życiu, czy właśnie ciasto na pierogi, czy jakieś inne poważniejsze problemy. Natomiast Dodzie też się zdarzyło już muzycznie doradzać swoim słuchaczom. W takiej jednej swojej piosence sprzed już kilkunastu lat radziła, żeby być zawsze sobą. Ludzie niech myślą swoje. I tak dalej, a to wszystko pod takim przewodnim motywem, który stał się tytułem tej piosenki, czyli nie daj się. No to właśnie teraz Doda z taką radą dla was wszystkich na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. To była Doda, a my teraz przechodzimy do tematów radiowych, tak? Mniej więcej radio.
0: W zasadzie zostajemy w nich, bo byliśmy w radiu w takim kontekście bardziej tradycyjnym.
1: A teraz internetowo radiowych.
0: Tak, a teraz internetowo, chociaż w zasadzie nam jeszcze tutaj jedna uciekła informacja, taka bardziej lokalna, jeżeli chodzi o radio. To jeszcze tylko tyle dodam, że jeżeli jesteście z zachodniopomorskiego i z okolic Pyrzyc, to od 18 grudnia do Nowego Roku trwa kolejna okolicznościowa emisja Radia Pyrzyce, także no, być może jeszcze będziecie mieli okazję skorzystać. No a teraz zgodnie z obietnicą stacja internetowa, i to już nasze ostatnie wejście nieświąteczne, to tyle możemy powiedzieć, aczkolwiek do stacji, o której teraz powiemy, zajrzymy też w świątecznym kontekście. Mam na myśli Radio Nowy Świat i jej nowego współpracownika, który może być jednak znany osobom słuchającym Radia Nowy Świat. No bo skąd się rekrutują słuchacze Radia Nowy Świat? No z Radiowej Trójki.
1: Oczywiście.
0: No, nie oszukujmy się, słuchali jej przez lata. Stąd też myślę, że sporo z nich kojarzy pana Damiana Kwieka. A mówimy o nim dlatego, że ten właśnie pan, były dziennikarz Radiowej Trójki, rozpoczął współpracę z radiem Nowy Świat. Został autorem podcastu, który nosi tytuł Piąta Rewolucja. Damian Kwiek będzie szukał odpowiedzi na pytania, jak wpływają na nas rewolucje przemysłowe, w jaki sposób zjawiska technologiczne zmieniają nasze życie oraz jak redefiniują miejsce i rolę człowieka. Damian Kwiek opowie o najnowszych cyberzagrożeniach i wyjaśni, co kryje się pod terminem przemysł 5.0 oraz jak należy podchodzić do potencjału sztucznej inteligencji. Pierwszy odcinek Piątej Rewolucji Damiana Kwieka udostępniony został już w piątek, zdaje się w zeszłym tygodniu, w zakładce podcasty Extra Plus dla patronów, którzy wpłacają co najmniej 20 zł miesięcznie. Także jak wpłacacie do mniej, no to nie macie dostępu do tej sekcji. A kolejne odcinki pojawiać się mają co 2 tygodnie. W zakładce Podcastry Extra Plus można też znaleźć 5 innych tytułów, co warto dodać. Są to z archiwum pani M. Magdy Jeton, Komu Piosenkę, Wojciecha Mana i Macieja Jankowskiego, pod czeskim dachem Tomasza Ławnickiego i skandynawskim tropem Jana Janczego. Powiem jeszcze tylko tyle, że w sumie Radio Nowy Świat ma w ofercie podcastowej ponad 70 tytułów różnych autorów. Kilka z nich w ramach nawiązanej współpracy z Onetem znalazło się w aplikacji Onet Audio. A jeżeli chodzi o pana Damiana i o to, co się z nim działo, od czasu, kiedy w Trójce go już nie ma, to obecnie związany jest z czymś, co się nazywa Industry Up. Zajmuje się tam komunikacją, głównie dotyczącą branży przemysłowej i biznesu opartego na technologiach, więc widać, że te technologie to jest rzeczywiście jego specjalizacja. Z Trójką był związany od końca 2007 roku do roku 2016, natomiast wcześniej był dziennikarzem Radia Kraków i Radia RAK. No taka tematyka technologiczna, jeżeli chodzi o ten podcast, nie wiem, czy ty tam jeszcze płacisz Nowemu Światu, a jeżeli tak, to ile? Ale może to coś dla ciebie.
1: No rzeczywiście, technologiczny podcast to faktycznie jest coś, co mogłoby być interesujące. Ja akurat zrezygnowałem z patronowania jakiś czas temu, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie miałem czasu na konsumpcję tych treści, więc na chwilę obecną to wstrzymałem. Natomiast może to i być jakąś tam zachętą, chociaż z drugiej strony to o technologiach to też jest tyle, zwłaszcza o tematach sztucznej inteligencji w sieci, że naprawdę tutaj, no myślę, że bardziej jest to taki materiał dla tych, którzy niekoniecznie mają okazję jeszcze z tym się tak bezpośrednio stykać, żeby ktoś im po prostu wyjaśnił, co to jest, do czego może służyć i no i też jaka może być przyszłość AI.
0: No tak, powiedzieliśmy sobie o radiu Nowy Świat, no to teraz siłą rzeczy, któż się aż prosi, ci, drodzy państwo, no widzicie, to takie są efekty tego, co się działo w mediach publicznych. Tak. No i to już jest nie do odbudowania w mediach publicznych, nie oszukujmy się, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zyskaliśmy aż dwie stacje radiowe. Radio 357 kultywuje tradycję z radiowej Trójki jeszcze, a mówimy o tym już teraz, bo w tym roku będzie się to dokonywało w takiej rozszerzonej formule, która wystartuje wcześniej niż dotychczas. Tak mówię zagadkami, więc wyjaśnij słuchaczom, proszę, o co chodzi.
1: A już z przyjemnością wyjaśniam, a chodzi oczywiście o top Radia 357. Zwykle ten top trwał przez jeden dzień, on się pojawiał w nowym roku, no, wcześniej wiadomo, gdzie się pojawiał i że w Trójce, natomiast teraz będzie on obecny na antenie stacji aż przez 3 dni. W Radiu 357 top pojawi się już od 30 grudnia, wtedy będzie nadawany w godzinach 9-18, tak samo od 9 do 18 31 grudnia, natomiast 1 stycznia w nowy rok od godziny 9 do 21 ten top się pojawi. Teraz zdecydowanie została rozszerzona lista piosenek, na jakie mogli głosować patroni Radia 357. No ciekawe, jak ten top będzie wyglądał, jakie tam piosenki się pojawią i co nowego i czego nowego będzie można również posłuchać. Finał topu nadawany będzie z Kasprowego Wierchu, ale to nie jest jedyna atrakcja, jaka czekać będzie na słuchaczy, bo dodatkowym wydarzeniem będzie koncert Midge'a Jura. On się odbędzie 1 stycznia w Teatrze Komedia w Warszawie. Koncert ten poprowadzi Marek Niedźwiecki i koncert, oczywiście bilety na koncert można było kupić czy dostać, ale chyba też kupić po prostu, jeżeli było się patronem Radia 357. Natomiast jeżeli chcecie po prostu przeżyć to z perspektywy własnej domu, to również nie będzie problemu, bo ten koncert będzie transmitowany na antenie Radia 357, to w wersji audio oczywiście, ale jeżeli dźwięk to dla was za mało i interesuje was również obraz, to na stronach Radia 357 i prawdopodobnie też gdzieś tam w mediach społecznościowych również będzie transmitowany w wersji wideo. No i teraz, któż taki spotka się z wami w ramach topu Radia 357? 7, tu cała redakcja. Tak, cała redakcja muzyczna. No? Cała redakcja muzyczna się spotka. No i będą to Marcin Bisiorek, Katarzyna Borowiecka, Ola Budka, Marcin Cichoński, Bartek Gil, Antoni Grudniewski, Marta Kula, Marcin Łukawski, Mateusz Fusiarz, Marek Niedźwiecki, Maja Piskadło, Tomasz Smokowski, Piotr Stelmach i Daniel Wyszogrodzki. Więc top już, pamiętajcie, od soboty do poniedziałku. Ja współczuję zawsze tym, którzy tam muszą 1 stycznia. Ja bardzo lubię radio, bardzo lubię prowadzić audycje, ale chyba 1 stycznia to bym nie chciał.
0: No tak. Ale być może jakoś tak się świadomie decydują na te dyżury, którzy, tak. Ci, którzy niekoniecznie przepadają za tym, żeby w Sylwestra szaleć, bo są i tacy. My o Sylwestrze będziemy mówić oczywiście później w naszym wydaniu kolejnym i wtedy być może powrócimy do topu, natomiast no, on już będzie trwał, dlatego musieliśmy o nim powiedzieć już z takim wyprzedzeniem, bo to nie jest tak jak zawsze, że to tylko Nowy Rok i mogliśmy w wydaniu sylwestrowym o tym wspomnieć, ale żebyście mogli od początku to śledzić, to powiedzieliśmy o tym już. I tak się składa, że występ tego pana, jego wzmianka o nim, tego pana związanego z zespołem Ultravox, będzie swego rodzaju elementem przejściowym w naszej audycji do już jej ostatniej części, bowiem no, Ultravox to jeden element jego działalności, ale drugi to jest fakt, że współtworzył ten projekt, który nazywał się Band Aid i którego utwór po dziś dzień grany jest w stacjach radiowych. Kiedyś ta piosenka powstała jako część, zdaje się, jakiejś akcji charytatywnej. No, dzisiaj już w oderwaniu od niej, ale wciąż jest wykonywana, wciąż jest grana i wciąż ją w stacjach radiowych słychać. Do they know it's Christmas? Taki jest właśnie tytuł tego utworu, którego sobie za chwilkę właśnie posłuchamy, ale nasza muzyczna przerwa będzie dłuższa, no bo skoro była mowa o Radiu 357 i skoro też jest mowa o świętach, no to oni znowu to zrobili. Znów nawiązali do tej tradycji, którą kultywowali jeszcze wcześniej w innym medium.
1: Pewna ryba wypłynęła.
0: Znów wypłynęła pewna ryba i zabrała ze sobą przyjaciół, ale tym razem już wiadomo, spoiler alert, wiadomo jaka to jest ryba, bo tak w poprzednich latach mieliśmy pewne wątpliwości, jaka to konkretnie ryba jest, może sanda, czy może panga, może inna tam sola, bo nie padała tam nazwa żadnej ryby w nazwie tego projektu, ani też w tytułach piosenek. Tak przypomnijmy, że zupełnie serio to było związane z tym, że Polskie Radio sobie zastrzegło nazwę Przyjaciele Karpia, dlatego też musieli to być przyjaciele pewnej ryby, ale tutaj już w tytule nam się mówi wprost, że to jest jednak ten, który w niektórych wannach może wciąż jeszcze pływać, jeżeli ktoś właśnie kupuje go pod taką żywą postacią. No i chyba jak pływa w tych wannach, to nie jest taki jak w tej piosence, prawda? Bo tutaj tytuł brzmi Karp, umiarkowanie sentymentalny. A no dobra, może rzeczywiście umiarkowanie sentymentalny on jest, kiedy w tych wannach się znajduje i czeka na dalszą obróbkę. A więc najpierw Band Aid w piosence Do They Know It's Christmas na czele ze specjalnym gościem topu Radia 357, no a później Przyjaciele pewnej ryby już ostatecznie wprowadzą nas w nastrój świąteczny i zaproszą do omówienia świątecznych ramówek stacji telewizyjnych i radio.

0: Sukienki
1: nie piecą, matko boską, kiedy to
2: zleciało. No to za chwilę, to jeszcze trochę to potrwa. Znacznie wcześniej, jak to kiedyś usłyszałem w pewnej polonijnej stacji radiowej, Sylwestry. Będą wiemy, Sylwestry, wiemy. Tak, tak. Ale teraz, teraz święta. Ho, ho, ho. Jest sobie nasz świąteczny podkład.
1: Tak, tak. I omówienie świątecznych ramówek radiowych i telewizyjnych. No, takie no nasze wydanie dzisiaj obszerne jest, ale no, nie dało się inaczej tych treści
2: dopiero teraz, tak.
1: Tak. I jak to my zwykle, jeżeli chodzi o telewizję, skupimy się na Wielkiej Czwórce, bo byśmy tutaj nie wyszli do rana, jakbyśmy każdą stację czytali, a chyba się, jak potrzebujecie, to sobie poradzicie i sobie informacje znajdziecie.
2: Teleman.pl, bardzo dostępna strona.
1: Tak, już o tym też mówiliśmy, z perspektywy użytkowników niewidomych. Nie będziemy czytać, wiecie, pozycja po pozycji tych ramówek, więc pomijamy, wiecie, te wszystkie filmy w koło te same, bo to niczemu nie służy, żebyśmy teraz albo czytali ich tytuły, albo omawiali ich streszczenia, więc skupiamy się na premierowych produkcjach, koncertach i przede wszystkim wydaniach specjalnych znanych widzom programów, które zagoszczą na antenach właśnie w święta, a na koniec jeszcze zajrzymy do kilku stacji radiowych. A więc zaczynamy od kanału, ty Michale zawsze tak to prezentowałeś na początek, jaki kanał?
2: Ho, ho, ho, Jedynka!
1: Tak jest, ja tu zawsze śpiewałam, ale już nie mamy czasu, darujmy sobie tę moją piosenkę, że dobre chwile się pamięta, więc Jedynką spędź te święta. I zaczynamy od Wigilii, bo tak sobie będziemy wędrować po kolei przez wszystkie dni świąt. W Wigilię Jedynka przez cały niemalże dzień kolęduje, robi to od 8.30 za pośrednictwem archiwalnych koncertów kolęd z lat ubiegłych. Więc już nie będę wymieniała, jakie to są koncerty, z kiedy, jak się nazywają, bo to niczemu też w zasadzie nie służy. Po prostu możecie mieć, jeżeli potrzebujecie kolęd w tle, no to co wam za różnica, czy to koncert sprzed roku, czy sprzed trzech, prawda?
2: Ważne, więc że są.
1: Więc te koncerty sobie są, a jeżeli chodzi o premierowe wydarzenia, które Jedynka w tym roku reklamuje, to o 15.50 mamy coś pod hasłem Wigilia Wileńska. I w opisie czytamy, że grupa Polaków z Wilna, skupionych wokół tamtejszego polskiego teatru Studio, przygotowuje się do Wigilii. Czynnościom towarzyszą rozmowy przedstawicieli kilku pokoleń. Podczas wspólnego przyrządzania potraw i robienia ozdób choinkowych, dorośli opowiadają dzieciom i młodzieży o tradycjach, dzielą się wspomnieniami i anegdotami, porównują przeszłość ze współczesnymi, zmieniającymi się obyczajami. Nie zabraknie wspomnień o miejscach w Wilnie i miejscowościach na Wileńszczyźnie oraz odniesień do dramatycznej historii. Opowieści przeplatane są tradycyjnymi kolędami. Docierającym wciąż nowym osobom podczas spaceru towarzyszy kamera, ukazując piękne miasto w świątecznej odsłonie. No to myślę, że też takie coś miłego, być może przed Wigilią komuś będzie towarzyszyć takie, wiecie, ciepłe, rodzinne programy. To jest też coś, co mnie, przyznam, relaksuje, mimo że może nie jest to jakaś rozrywka najwyższej wartości, ale tutaj o historii, o tradycjach i kulturze czegoś się będzie można dowiedzieć, więc ta wartość jest. O godzinie 17.30 mamy pierwszy z premierowych koncertów kolędowych pod hasłem Pójdźmy wszyscy do stajenki, koncert kolęd z Niepokalanowa. Widzisz, wracamy do tego Niepokalanowa,
2: tak,
1: byliśmy
2: tak,
1: dzisiaj,
2: tak.
1: Że oni tacy, że rezygnują z tych serwisów. A teraz
2: ale do TVP koncertu, jeszcze
1: tak,
2: przyjdą.
1: W kontekście koncertu, ba, to nie byle jaki koncert, bo z udziałem pary prezydenckiej. I czytamy w opisie, że w 800. rocznicę powstania pierwszej żywej szopki, naprawdę potrzebujemy jeszcze czegoś takiego jak żywe szopki, autorstwa świętego Franciszka z Asyżu w sanktuarium w Niepokalanowie zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy. Wystąpią m.in. Golec w orkiestrach, z których jak wiemy nie ma świąt, Natasza Urbańska, Kasia Cerekwicka, Mateusz Ziółko, Tadeusz Sejbert, Marcin Sujka, Basia Giewont i Olga Szumańska. Artystom towarzyszyć będą chór Gospel Rain, dziecięcy chór Lazurki oraz orkiestra Grzegorza Urbana. Prowadzący, czyli Tomasz Wolny i Olga Szomańska, opowiedzą o historii żywej szopki, z której słynie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. Uff, strasznie to długie. Ma ona pomóc nam przeżywać atmosferę i rozważać tajemnice narodzenia Syna Bożego. No i teraz zapisałam sobie tutaj godzinę 18.55 i widać, że te notatki to nie jest najświeższa rzecz, tak, jaką mam w swoim komputerze, ponieważ robiłam je już no ponad tydzień temu, jakieś półtora tygodnia temu, i tutaj zapisałam takie hasło wiadomości. Otóż nie. Słuchajcie, o 18.55 zostanie wyemitowany serwis 19.30. Tak. No mówiłam, że Tusk oszukuje Polaków. No dzieje się to. Niestety to się właśnie dzieje. I tak jest.
2: Zabrał 35 minut świąt.
1: Tak. I to właśnie, wiecie, to jest właśnie problem z tym tytułem serwisu, że będą jakieś wydarzenia sportowe, olimpiady, mundiale, coś tam.
2: Trzeba będzie przesunąć.
1: Wcześniej albo później i będziemy mieć 19.30 o 20 albo 18.30, bo tak. I to się robi absurdalne.
2: Chyba, że rzeczywiście do, po prostu będzie taka narracja, że dobra, jak w ramówce jest coś z cyferkami, to znaczy, że to są wiadomości. To jest chyba jedyne wyjście z tej sytuacji, jeżeli chcemy zostać przy tej nazwie. Średnio mnie to przekonuje, ciebie chyba też. Ale...
1: No ale tak ale. Jest, więc Donald Tusk nas oszukał, a dlaczego on to zrobił i przesunął 19.30 na 18.55? Bo no najpierw mamy jeszcze o 19.20 orędzie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski na Boże Narodzenie. No a potem to, co właśnie kluczowe dla przesunięcia tego serwisu informacyjnego, to jest to, że o 19.25 mamy uroczystą pasterkę z Watykanu z udziałem papieża Franciszka. No i to już też jest tradycja, że ta pasterka jest o takiej wczesnej porze. Jeżeli ktoś nie lubi takiej pory, jeżeli chodzi o pasterkę, jest tutaj tradycjonalistą, to też dla niego się coś znajdzie, o czym zaraz. A jeżeli ktoś potrzebuje sobie posłuchać kolęd do wigilijnej kolacji lub po niej, zależy jakie tam macie rytuały w świętowaniu, to mamy coś dla was o 21.30 i to zwłaszcza dla tych, którzy chcą posłuchać kolęd w takim bardziej tradycyjnym, klasycznym wydaniu. Zapowiada to już tytuł Święta Noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Koncert kolęd zrealizowany w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w którym artyści scen operowych wykonają repertuar pochodzący z nowej płyty Krzysztofa Herdzina. Solistą towarzyszyć będzie orkiestra Musica Antiqua Collegium Varsoviense z warszawskiej opery kameralnej. Usłyszymy 12 kolęd, takich z tego, co tam było napisane, wynika, że takich naprawdę najpopularniejszych. Natomiast zabrzmią one w oryginalnych aranżacjach. Wystąpią m.in. Gabriela Leguny, Natalia Rubiś, Joanna Moskowicz, Krystian Krzeszowiak, to tego rzeczywiście znam, jest znanym śpiewakiem, Arnold Rutkowski i Rafał Bartmiński, a widowisko poprowadzi Agata Konarska. Tak więc jeżeli śpiew operowy to jest coś, czego lubicie słuchać, no Michał na pewno włączy, tak? Bo to już jest potwierdzone i pewne, bo akurat bardzo lubi
2: oczywiście
1: śpiewu klasycznego słuchać.
2: Bardzo!
1: Jeżeli jeszcze wam kolędowania mało, ale jakieś takie bardziej tradycyjne wersje, w sensie śpiewane, no rozrywkowo, preferujecie, no to po tym koncercie będzie powtórka jeszcze jakiegoś archiwalnego koncertu kolęd w wersji skróconej i w rytmie tychże kolęd wyczekiwać możecie do kolejnej pasterki, bo o 23.55 mamy właśnie coś dla tych, którzy tradycyjnie jak pasterka, no to o północy być musi. No i jeżeli jesteście zwolennikami tej opcji, to możecie sobie włączyć pasterkę z Bazyliki Ojców Franciszkanów w Katowicach. Więc tak wygląda Wigilia w jedynce, no to co za tym idzie kolejny kanał to...
2: Ho, ho, ho, dwójka! A w dwójce, między innymi, o godzinie 14 mamy Familiadę. I to będzie oczywiście wydanie specjalne. W specjalnym wigilijnym odcinku wystąpią muzycy z warszawskiej orkiestry sentymentalnej. W drugiej drużynie znajdą się natomiast członkowie grupy Boom Boom Orchestar. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś literówka, ale
1: nie,
2: chyba nie,
1: tak
2: no, bo to może star, że jako gwiazda, tak? Okej, godzina 14.35, tu także specjalny wigilijny odcinek Koła Fortuny.
1: Ale nie wiemy, co
2: nie wiemy, godzina 15.15, no to następny teleturniej, tym razem Postaw na Milion. W świątecznym wydaniu programu wezmą udział aktorzy z serialu Na Sygnale, Dariusz Wieteska i Lea Oleksiak, a także dziennikarz TVP Sport Robert Patyra i Miss World 2021 Karolina Bielawska. W sumie szkoda, a właściwie dobrze, że naczelny TVP Sport nie brał udziału w tym.
1: No właśnie.
2: Bo byłby zgrzyt.
1: Bo byłby
2: tak. Wygrana zostanie przekazana na Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie. No i potem będziemy mieć filmy świąteczne, między innymi o godzinie 20.
1: No właśnie, to nawet nie film,
2: tak,
1: ani
2: serial.
1: Bo nawiązanie do czegoś, co mieliśmy rok temu, wtedy się pojawił taki pomysł po raz pierwszy, być może pamiętacie, aha, aby stworzyć świąteczny odcinek serialu M jak Miłość. No, mieliśmy kiedyś świąteczne odcinki Klanu, teraz się ich nie kręci. I rok temu pojawił się ten świąteczny odcinek M jak Miłość, dlatego jak teraz zobaczyłam w ramówce, że jest znowu świąteczny M jak Miłość, to pomyślałam, no co, oni znowu powtarzają to, co nagrali rok temu, czy o co z tym chodzi, ale nie, bo to będzie, z tego co rozumiem, nowy, powstały właśnie w tym roku odcinek świąteczny. A co się w nim wydarzy?
2: W Wigilię Kinga i Piotr zostawiają młodsze dzieci pod opieką Lenki. Sami przygotowują bistro, a właśnie w bistro, wieczerze dla potrzebujących. Nastolatka wychodzi jednak na spotkanie z chłopakiem, a bliźniaczki powierza Miśkowi, co nie kończy się najlepiej. Po południu na Deszczową zjeżdżają kolejni goście: Barbara, Rogowscy, Marta z Anią, a nawet Kisielowa z Żakiem oraz Werner, który to pomaga najmłodszym pociechom gospodarzy odzyskać wiarę w świętego Mikołaja. Najbliżsi i znajomi razem ze Zduńskimi przygotowują niezapomnianą rodzinną wigilię. Barbara tymczasem odkrywa, że Lilka nadal kocha Mateusza. Uznaje, że tej miłości warto w końcu pomóc. Niebawem na kolacji zjawia się niespodziewany gość. A kto? No to już musicie się dowiedzieć, oglądając M jak Miłość, jeżeli macie na to ochotę.
1: Chociaż będzie miało M jak Miłość sporą konkurencję. Podobnie zresztą było w zeszłym roku, bo z podobnym czymś się mierzyli, o czym powiemy za chwilę. No nie przedłużajmy zatem, bo powiemy za chwilę, z kim się mierzą, bo kolejna nasza stacja to...
2: Ho, ho, ho, Polsat!
1: A co takiego w Polsacie się będzie działo? Rano filmy świąteczne, filmy familijne. Kolędować z Polsatem można od 12.55, bo oni tych koncertów świątecznych też mają co niemiara, więc mają nam co pokazywać. Też wiecie, kolędowanie z Janem Pawłem II znowu, jakieś tam inne te, co już były. Więc skupmy się na tym kolędowaniu premierowym, a z reguły Polsat właśnie kolęduje pod hasłem Wielki kolędowanie z Polsatem. W tym roku mamy dopisek, że to kolędowanie odbędzie się na Podhalu, a transmisja koncertu pod tą właśnie nazwą odbędzie się o godzinie 16.35. I czytamy w opisie, że znane utwory bożonarodzeniowe zabrzmią we wnętrzu sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, czciciela Matki Boskiej na Bachledówce, położonym nieopodal Zakopanego. Podczas koncertu zorganizowanego w świątyni, z którą związany był nie tylko prymas tysiąclecia, ale także kardynał Karol Wojtyła, wystąpił m.in. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Hyc-Magdzin, tworzący grupę Future Folk, Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Kuba Badach, a także członkowie zespołów Skaldowie, Golec Orkiestra, Mała Armia Janosika oraz wielu innych wykonawców. I to będzie dosyć długie wydarzenie, bo potrwa 2 godziny z hakiem, no tam jeszcze pewnie z reklamami po drodze. Do wydarzeń to potrwa, potem normalnie są wydarzenia. No a cóż może się wydarzyć o 20 w Polsacie w Wigilię? No kto może znać rozwiązanie tej zagadki? Znowu się to wydarzy rok w rok, nie może się to zmienić. On znów będzie sam w domu, Kevin mu oczywiście na imię. No i taką to konkurencję M jak Miłość chce mieć na święta, w Wigilię. Kto wygra, no trzeba się z tym liczyć,
2: że Kevin.
1: Rezultat jest już znany, prawda? I że zwycięzca będzie ten sam, co zawsze. Także kolędować z Polsatem można. To, co przedstawiłam wam, to tylko tak jak powiedziałam, niewielki wycinek. Natomiast zaskoczyło mnie całkiem to, że kolędować można też z kolejną stacją, którą jest...
2: Ho, ho, ho, TVN! TVN.
1: Bo oni nas nie przyzwyczaili do tego. No. Kilka lat temu robili jakiś tam koncert kolędowy, a potem już Nie, i zawsze tak było, że tę ramówkę wigilijną wypełniały paradokumenty, potem ewentualnie były jakieś filmy świąteczne. Tutaj chyba paradokumentów nawet nie ma, bo są sobie po prostu filmy świąteczne, no te same co zawsze, po prostu hity świątecznych ramówek. Natomiast jeżeli chodzi o kolędowanie, które dla nas mają, no to przygotowali je na porę wieczorną.
2: Tak, konkretnie to się wszystko rozpocznie o godzinie 20:00 i to będzie program pod hasłem Wspólne kolędowanie. Dorota Gardias i Krzysztof Skurzyński zapraszają w wigilijny wieczór do Bazyliki Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze na niezwykłe bożonarodzeniowe wydarzenie z udziałem znakomitych polskich artystów. Najpiękniejsze kolędy przy akompaniamencie orkiestry Symfonia Warszawia zaśpiewają Beata Kozidrak, Kaja, Stanisław Sojka, Urszula, Natalia Schroeder, Natalia Kukulska, Piotr Kupicha, Igor Herbut, Ewa Farna, Natalia Nykiel, Łukasz Drapała, Andrzej Lampert, Akantus oraz prowadzący koncert. No to też ciekawe. Wystąpi też gwiazda z Wysp Zielonego Przylądka, konkretnie będzie to Elida Almeida. Muzykom towarzyszyć będzie chór kameralny SGGW, Siena Gospel Choir oraz chór dziecięcy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego. Muzyczne widowisko wyróżnia nadzwyczajna, niepowtarzalna atmosfera, niesamowity anturaż oraz zachwycające aranżacje muzyczne, które wprowadzą w telewidzów w bożonarodzeniowy klimat. No, pozostaje mieć
1: oni
2: nadzieję,
1: tak piszą, może
2: że
1: to
2: tak.
1: Nieprawda.
2: To taki opis jest. No,
1: wierzymy dokładnie. Im na słowo na ten moment przynajmniej.
2: Tak, ale
1: Także tak.
2: Mhm. Ale no właśnie, także takie rzeczy mają dla nas ci najwięksi, ale jeszcze tu się zatrzymamy przy jednej stacji telewizyjnej.
1: Właśnie, bo skłamałam, że o Wielkiej Czwórce będzie mówić tylko.
2: Tak, bo jeszcze
1: no to prawda,
2: zahaczymy.
1: W kontekście ramówek tak, ale w kontekście pewnego innego elementu, o którym też mówimy co roku, zajrzymy do innej stacji.
2: Ho, ho, ho, Telewizja Puls! I oto jutro o godzinie 15:30 Telewizja Puls pokaże charytatywny blok reklamowy TV Puls Seniorom. Wpływy zostaną w całości przekazane Fundacji Telewizji Puls pod dębem działającej na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Polsce. Inicjatywa w tym roku obchodzi 10-lecie działalności. Fundacja Telewizja Puls pod dębem od 10 lat wspiera seniorów. Przez ten czas zainicjowała wiele projektów, m.in. sieć pokoleń Bezpieczny Senior Online czy Wspólny Obiad pod dębem. No i po raz kolejny będzie zbierać pieniądze, więc jeżeli chcecie wspomóc seniorów, no to jutro o godzinie 15:30 oglądajcie Telewizję Puls, gdzieś tam przygotowując ostatnie szlify na przykład do tej wieczerzy wigilijnej, no chyba, że już wtedy u was się zaczyna, bo to o różnych godzinach wszystko ma miejsce przecież.
1: O tym też będzie w piosence, która za chwilę się pojawi, bo tam będzie taka fraza: do stołu siadać czas, chociaż ledwo jest po trzeciej, więc być może niektórzy będą już zasiadać
2: no
1: po tej trzeciej. Napiszcie, jakie tam u was są tradycje, czy wcześniej, czy później, może naprawdę ktoś czeka na tę pierwszą gwiazdkę. Telewizja Puls to nie jest jedyny nadawca, który podobny projekt zaplanował sobie na okres świąteczny, bo oni tutaj czerpią ze wzorców, które istniały w innych kanałach już wcześniej. To jest chyba oczywiste. Był w Polsacie Mikołajkowy blok reklamowy. W tym roku również się pojawił. Telewizja Polska coś też podobnego robi. O czym później? No bo teraz, skoro omówiliśmy sobie tak w pełni Wigilię w tych czterech kanałach, zahaczając jeszcze o piąty, no to przydałaby nam się muzyczna przerwa. Duży tutaj byśmy mieli wybór, analizując te wszystkie utwory, te wszystkie kolędy, które zabrzmią i tych wszystkich artystów, którzy je wykonają w tych koncertach. Ale ja postanowiłam skupić się na pewnej grupie złożonej z młodych osób, która ma zasilić szeregi wykonawców koncertu polsatowskiego, czyli tego kolędowania na Podhalu, bo ich związki kolędowe z Polsatem są dłuższe. Rok temu mieli cały taki swój koncert właśnie kolędowy z zaproszonymi gośćmi. Ta grupa to Mała Armia Janosika i przyznam, że rok temu oglądałam ten koncert I wpadła mi tam w ucho jedna piosenka z niego właśnie, bo ona ma ona bardzo przyjemną, przynajmniej moim zdaniem, melodię. Nawet myślałam, że mi się uda zachęcić któreś z dzieci, które uczę, żeby wykonało ten utwór na jakimś konkursie wokalnym i gdzieś tam próby były, ale ostatecznie padło na inne wybory. Może kiedyś, a może okaże się, że ten utwór również w tym roku usłyszymy pośród tych tradycyjnych kolęd. Chociaż wątpię, myślę, że jednak mała armia Janosika, jak i inni, będzie śpiewać te właśnie znane wszystkim kolędy w czasie tego kolędowania na Podhalu, ale kto wie, może również i w tym roku będą przekonywać nas o tym, o czym chyba nas przekonywać nie trzeba, że tylko jedna jest taka noc.

0: I wracamy do was, bo Wigilia za nami, ale no przecież wiadomo, że jeszcze święta w pełni.
1: Tak jest. No i słuchajcie, nie oszukujmy się, to jest do obronienia ta nasza obecność tutaj dzisiaj, ponieważ zmiana kodu na dwójkę z przodu to wydanie w wersji podwójnej, prawda?
0: Tak,
1: zawsze jesteśmy
0: tak,
1: w wersji
0: tak.
1: dwugodzinnej, to teraz dwa razy dwa możecie sobie łatwo policzyć. No słuchajcie, tak to jest. Dla tych, którzy nie lubią dłuższych wydań, bo wiem, że są tacy słuchacze, były takie głosy kiedyś na Facebooku, my też byśmy woleli, żeby to się inaczej ułożyło.
0: Zwłaszcza
1: ale...
0: o takiej porze roku, tak?
1: Tak, no to... ale znaczy no w ogóle byśmy woleli, bo wiemy, że trudno się już może być skupić po tych trzech godzinach. Natomiast jak mieliśmy to zrobić inaczej w kontekście i świąt, i tych wszelkich wydarzeń w telewizji polskiej i innych rzeczy, no przecież nie zrobilibyśmy wydania drugiego w niedzielę, no bo
0: no
1: nie,
0: sorry,
1: nie odrywajcie nas od rybki i makowca, okej?
0: Okay?
1: A gdybyśmy zrobili je na przykład w piątek, no to moglibyście też o tym nie wiedzieć, bo przecież nie zapowiadaliśmy na antenie takiej dodatkowej obecności.
0: Dokładnie.
1: A i też byłoby trudno się do takiej obecności przygotować, bo tam wciąż przecież siedziało i wrzało w tym kotle dla Woronicza.
0: My tak do samego wieczora przygotowywaliśmy informacje wczoraj.
1: Także tutaj no naprawdę nie było innej możliwości. Nie przedłużając zatem, żebyśmy się wyrobili w tym naszym wymiarze, pierwszy dzień świąt i na początek oczywiście co?
0: Ho, ho, ho, jedynka.
1: A jedynka ma dla nas coś premierowego o dziwnej porze, czyli o 8 rano, więc może nie powinnam o tym mówić, bo to nikogo nie obchodzi, ale mnie to zaciekawiło, bo to po prostu brzmi interesująco. Jest to coś pod nazwą Ej Maluczki z kolędą u cudzichów. I sprawdziłam, rzeczywiście to jest premierowe widowisko, więc czemu oni taki program, o którym zaraz powiem, pokazują o takiej porze? No szkoda może, bo w wędrówce z kolędami przez Polskę twórcy programu zawitają na Spisz. Była taka piosenka Wojciecha Młynarskiego, gdzie Orawa, a gdzie Spisz, no to oni właśnie już wiedzą gdzie. To miejsce niezwykłe na religijnej mapie pod Tatrza podobno. Gospodarzami spotkania będzie rodzina Cudzich, a gośćmi Basia Giewont, Ania Bercyn i Mateusz Ziółko, a więc wokaliści też związani z Podhalem i no tak więc nie rozumiem dlaczego akurat tak, szczególnie już potem przez cały dzień niewiele się ciekawego dzieje, jakieś filmy, jakieś powtórki, inne takie rzeczy. Dopiero mamy atrakcję o 18.35, atrakcję zapowiadaną. Trochę też mnie to dziwi, że taka pora premiery tego właśnie wydarzenia, bo bym się spodziewała, że to bardziej będzie taka atrakcja na wieczór, prawda? Na ten prime time, a nie na tę godzinę po 18. No nie? Takie rzeczy to bardziej byśmy oczekiwali.
0: Dokładnie.
1: Po 20, po 21, chociaż no nie uprzedzajmy faktów, ale tak też będzie. Były przez lata, powstawały różne widowiska świąteczne nagrywane przez wielu słynnych światowych wokalistów, od chociażby Robbie Williams miał takie, które Telewizja Polska kilka lat temu na święta pokazała. No to czas, żeby coś takiego zrobił ktoś z polskiego podwórka. No to któż inny jak nie ta, która żyje tutaj dłużej niż nasza era trwa, więc
0: tysiące
1: była
0: lat.
1: Jeszcze przed Jezusem.
0: Tak.
1: Przed Jezusem była, nie oszukujmy się. 4000 lat żyje, tak twierdzi ona, diwa Edyta Górniak. I pod hasłem Edyta Górniak świątecznie ona właśnie wystąpi i zaprasza widzów na godzinę 18.35 w świąteczną podróż. Gwiazda polskiej sceny muzycznej zaśpiewa kolędy oraz znane piosenki świąteczne. Zabrzmią takie utwory jak m.in. Have Yourself a Merry Little Christmas, Jezus Malusieńki, Pada Śnieg, no nie mogło być inaczej, bo to jest jej żelazny hit z jej świątecznego repertuaru, The Christmas Song czy Let It Snow. Nie zabraknie anegdot, wspomnień i ciepłych opowieści artystki. Ciekawe, czy to będą opowieści z czasów narodzin Jezusa, skoro już wtedy istniała. I one właśnie wzbogacą nastrojowe aranże Grzegorza Urbana, który za to wszystko muzycznie odpowiada. No na pewno zerknę, jak to wszystko Edycie wyszło. Już można oglądać w TVP zapowiedzi tego wydarzenia, jakieś takie pojedyncze piosenki wycięte z tego koncertu, chyba Let It Snow jest emitowane gdzieś tam między blokami reklamowymi, także można się przekonać, jak to wyszło. No potem będzie 19.30, mamy nadzieję, że o 19.30, a cóż wieczorem, a wieczorem też zapowiadany i już tradycyjnie obecny w świątecznych ramówkach specjalny odcinek programu Rolnik Szuka Żony, jego 10. jubileuszowej edycji. Marta Manowska spotka się z 5 parami, którym udało się w programie znaleźć miłość. Odwiedzi m.in. Małgorzatę i Pawła Borysewiczów, Martę Paszkin i Pawła Bodzionego oraz Joannę i Kamila Osypowiczu, przepraszam, dowiemy się, jakie zmiany zaszły w ich życiu i jakie mają plany na przyszłość. Zobaczymy, jak wyglądają ich przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i przekonamy się, czy ten szczególny czas spędza razem także któraś para z ostatniej, 10. edycji programu. No a działo się w ostatniej edycji. Kto oglądał, ten wie, że wątek Waldemara i jego wybranki Ewy nie jest i skierował się ku innej pani, którą zaprosił do siebie w programie, czyli ku Dorocie, że to był bardzo elektryzujący wątek, więc ciekawe, czy Waldemar jest z Dorotą, czy Ania jest z Kubą, jak tam im się to układa, może się czegoś dowiemy właśnie również o bohaterach tej edycji. Nie zabraknie niespodzianek, wigilijnych opowieści, a także życzeń. Więc tak będzie właśnie wyglądał wieczór z telewizyjną jedynką. A skoro mówimy o telewizyjnej jedynce, to winni wam jesteśmy jeszcze jedno do powiedzenia. Mówiliśmy o telewizji Puls, że ona w tym szczególnym świątecznym czasie tutaj podejmuje działania charytatywne. No ale tak jak mówiliśmy, nie oni byli pierwsi, bo już od wielu lat, od 31 lat konkretnie, na antenie telewizyjnej jedynki w święta obecna jest akcja Reklama Dzieciom i nie inaczej będzie w tym roku. Blok reklamowy zostanie wyemitowany w TVP1 dwukrotnie, 25 grudnia i 26 grudnia, około godziny 20. No właśnie, widać, kiedy to przygotowywałam, bo mam w notatkach, że zaraz po głównym wydaniu wiadomości nie ma już czegoś takiego, więc po tym, kiedy się skończy 19.30, można się tych specjalnych reklam spodziewać.

0: Kowalczyk. No. Warto powiedzieć, że jak podaję TVP i zaangażowaniu. Dalej, znowu mnie nie ma.
1: No, przez chwilę cię ucięło, ale powiedziałeś, że wycieczek i co dalej?
0: Tak. I chciałam jeszcze dodać, tak jak dodaję TVP, że dzięki wsparciu i zaangażowaniu reklamodawców przez 30 lat akcji zebrano ponad 33 miliony złotych, więc całkiem sporo, a zgromadzone fundusze pomogły już ponad 1000 beneficjentom, stowarzyszeniom, fundacjom i innym placówkom wspierającym dzieci. Więc no co nas to kosztuje? I tak będziecie oglądać te 19.30, żeby zobaczyć, jak tam ten nowy serwis się kształtuje, to możecie jeszcze zostać i obejrzeć reklamki. A możecie również w tym dniu skierować się ku innej stacji telewizji polskiej, którą jest...
1: Ho, ho, ho, dwójka! A w dwójce, tak jak i w dniu poprzednim, mamy teleturnieje świąteczne i tak oto o godzinie 14 mamy Familiadę. W rozgrywce udział wezmą członkowie zespołu pieśni i tańca Śląsk, a drugą drużynę tworzyć będą członkowie formacji Tęgie Chłopy. Czy ty znasz formację Tęgie Chłopy?
0: A gdzieś mi się ta nazwa przywinęła w kontekście właśnie jakiejś ludowej muzyki, także nie jest mi obca.
1: Aha, tam mi widzisz jest, więc pierwszy raz o nich słyszę, ale to...
0: Może byś się zapisał do formacji Tęgie Chłopy.
1: Czemu nie? Ale mam śpiewać? Jesteś tego pewna?
0: Może mają jakąś sekcję, by kogoś na bębenku może potrzebowali.
1: To ewentualnie. Godzina 14.35 to jest czas z kolei Koła Fortuny. Z okazji Bożego Narodzenia do rywalizacji staną panie należące do koła gospodyń wiejskich. Nie podano gdzie, natomiast taka będzie tutaj drużyna, a właściwie nie drużyna, tylko po prostu będą takie uczestniczki tego teleturnieju. Natomiast o godzinie 15.20 mamy szansę na sukces. Na bożonarodzeniowej scenie szanse na sukces pojawią się m.in. wokalistka Vicky Gabor z siostrą, aktorka Joanna Moro z przyjaciółką, aktor Radosław Pazura...
0: O Boże, czy one nas zabiorą na plażę w Saint-Tropez? Święta, boję się trochę.
1: Może. Będzie aktor Radosław Pazura i sportowiec Marcin Urbaś. To on już śpiewał.
0: Żeby tylko
1: kiedyś.
0: Sportowiec. On tak. Już miał osiągnięcia wokalne. Kto pamięta singiel z Patrycją Markowską? No my pamiętamy tak. Nawet. Czasami on nas na antenie gra. No,
1: oczywiście. Ich występy ocenią wyjątkowi jurorzy, mianowicie będą to młodzi podopieczni białostockich domów dziecka. Towarzyszyć im będzie tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior Maja Krzyżewska. Nagroda dla zwycięzcy, czek w wysokości 20 tysięcy złotych zostanie przekazana na cel charytatywny. I tak wygląda dwójka. Ale to nie koniec, bo jeszcze coś dla nas ma. O, o, o! Polsat! Tylko aż za głośno ten podkład nam tu ryknął.
0: Co mi tak tutaj poszalałeś? To chyba z tej ekscytacji.
1: Że ho, ho, ho, Polsat!
0: Bo tak generalnie to my w tych stacjach... komercyjnych w Polsacie i TVN-ie, to nie spodziewamy się wiele ciekawego już pierwszy i drugi dzień świąt, bo oni wypełniają swoje ramówki filmami. I tak faktycznie w TVN-ie jest, tam już nie będziemy zaglądać. W drugi dzień świąt podobnie, i do Polsatu, i do TVN-u nie zaglądamy, bo bez sensu, żebyśmy wam odczytywali po prostu tytuły filmów świątecznych, ale do Polsatu jednak w kontekście pierwszego dnia świąt na momencik zajrzymy, bo mają dla nas coś ciekawego. O godzinie 19.20, a więc tuż po wydarzeniach, mamy widowisko pod nazwą Boże Narodzenie z rodziną Boczellich. Kto wie, ten wie, że pan Zygmunt Solorz, do którego należy Imperium Polsatu, jest fanem pana Boczellego. Jeżeli pamiętacie takie widowisko zorganizowane na 20-lecie Polsatu, to możecie kojarzyć, że taką niespodzianką utrzymywaną naprawdę do samego końca w tajemnicy był występ Boczellego na tejże właśnie gali. O tym nikt nie wiedział, a to się wydarzyło. No więc nic dziwnego, że pan Solorz stwierdził, że chce pozyskać po raz kolejny Boczellego w kontekście właśnie świątecznym, no bo co, nie tylko TVP może, która miała koncert Cud Życia Wielkanocny, no a teraz właśnie Polsat w kontekście świątecznym, a to jest tym bardziej umotywowane, że Polsat, że pan Boczelli ma takie utwory w swoim repertuarze. Najpopularniejsze utwory świąteczne w wykonaniu światowej sławy tenora Andrei Boczellego, któremu towarzyszą syn Mateo i córka Virginia. Taki właśnie jest plan na ten wieczór pierwszego dnia świąt. U talentu

0: Zbudowana włoska rodzina wykona wiele słynnych nastrojowych piosenek, takich jak Feliz Navidad, Joy to the World oraz Somewhere Over the Rainbow. Tak więc niekoniecznie muszą to być utwory świąteczne, a po prostu takie nastrojowe, tak jak to tutaj określono. A dlaczego powiedziałam o tym, że te utwory są w ich repertuarze już takim stałym, ponieważ mają oni na koncie taką właśnie rodzinną płytę. Andrea Bocelli wraz ze swoim synem, ze swoją córką nagrali taki album, na którym zamieścili swoje wersje świątecznych przebojów. Spoiler, wrócimy jeszcze do tego wątku za moment, bo nie tylko Polsat postanowił skorzystać właśnie z tych dokonań Andrei Bocellego, no ale nie tylko coverami ta płyta stoi, więc nie tylko prawdopodobnie coverów można się spodziewać na tym koncercie, ale również coś swojego autorskiego świątecznego przygotowali i teraz właśnie taki autorski singiel z ich świątecznego albumu wam zagramy. Przypomnij mi, Hale, jego tytuł.
1: A już mówię, tylko sam muszę go namierzyć.
0: Pamięć dobra, ale
1: tak,
0: krótka.
1: Tak. The Greatest Gift. Tak
0: no
1: zatytułowana jest ta piosenka.
0: Najlepszy prezent od nas dla was, a my wracamy za chwilę i przejdziemy wtedy do drugiego dnia świąt.
2: Radio DHT.
3: Merry Christmas!
1: No i słuchajcie, była Wigilia, był pierwszy dzień świąt, no to teraz siłą rzeczy drugi dzień świąt i tu również mamy dla was kilka informacji na temat tego, co dziać się będzie na telewizyjnych antenach, ale już teraz mogę zdradzić, że potem jeszcze powiemy wam co nieco na temat radia, ale to potem, teraz będzie teraz telewizja, a jeżeli chodzi o telewizję, no to tradycyjnie zaczynamy od ho, ho, ho, jedynki. A w jedynce...
0: W sumie tylko jedna atrakcja, tak. Bo tam poza tym są nudy, jakieś filmy, znowu powtórka tego rolnika.
1: No i 19.30.
0: Poprzedniego dnia 19.30, ale jedyna pozycja tam zwróciła naszą uwagę, chociaż troszkę też znowu jestem zaskoczona porą emisji, bo czegoś takiego bym się spodziewała w porze późniejszej, nie wiem jak ty.
1: A tu z kolei o godzinie 13.05 to się wszystko będzie działo, o czym teraz wam opowiemy. Program pod tytułem Lubię wracać tam, gdzie byłem. No to taki tytuł dosyć charakterystyczny. No i tytuł was nie zmylił, bo to będzie opowieść o życiu Zbigniewa Wodeckiego, jednego z najbardziej popularnych i lubianych polskich artystów. Wspomnieniami o muzyku podzielą się członkowie jego rodziny oraz przyjaciele, koledzy z branży, współpracownicy, a także zwykli ludzie, krakowskie kwiaciarki, mechanik samochodowy czy optyk. Nie zabraknie materiałów archiwalnych, w tym fragmentów koncertów, programów telewizyjnych, a także zarejestrowanych wywiadów z piosenkarzem. Opowieści towarzyszyć będą niezapomniane utwory w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, a także te, w których powstaniu brał udział. I to ma dla nas jedynka. Ale to nie koniec.
0: No i tyle wybrałam, może wy byście wybrali coś więcej. No i właśnie jestem zaskoczona tą porą emisji, bo wiem, że to nie jest coś tak, no dokładnie to samo, czym by na przykład był ten dokument o Krawczyku albo o Marii Rodowicz, no bo oni jednak mieli okazję się tam wypowiedzieć osobiście, więc to były produkcje nagrywane zupełnie na inną skalę, długo kręcone, z dużą ilością archiwaliów i pokazywane w tym wieczornym paśmie na święta, ale mimo to czemu o 13, a nie na przykład jakimś właśnie późniejszym popołudniem, tylko tak, no przed obiadem, takie bez sensu to trochę. Natomiast w telewizyjnej dwójce to co zawsze, czyli o 14 specjalna familiada, a do rywalizacji w świątecznym odcinku programu staną tym razem znane z pytania na śniadanie prezenterki, ciekawe długo jeszcze one będą w nim występować,
1: no
0: więc
1: właśnie.
0: Cieszcie się, oglądajcie Idę Nowakowską, cieszcie się, spieszcie się ją kochać. Tak samo Małgorzatę Tomaszewską, Małgorzatę Obczowską, Annę Popek i Izabelę Krzan, a w przeciwnej drużynie wystąpią z kolei Aleksander Sikora, reporter Krzysztof Rześniowiecki, Tomasz Wolny, Robert Rozmus i prezenter pogody Ziemowit Pędziwiatr. W kontekście wszystkich zastanawiam się, jak długo jeszcze, tak więc może je warto obejrzeć jako taką klamrę, prawda, potraktować to ich obecności w telewizji polskiej. Następnie oczywiście o 14.35 specjalne Koło Fortuny, a w tymże wydaniu programu do rywalizacji staną przedstawiciele społeczności akademickiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki z Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej. No czemu nie? Zaś o 15.20 kolejne wydanie specjalne kolejnego programu, tym razem Tak to leciało, a więc program muzyczny, więc domyślamy się, że sobie pośpiewamy jakiś świąteczny repertuar, a z kim? Gościem specjalnym bożonarodzeniowego programu jest zespół Pectus, który zaprosi widzów do wspólnego kolędowania. Będzie okazja, by przekonać się, jak rodzina Szczepaników spędza święta oraz jakie utwory śpiewa przy choince. No a też, jeżeli kojarzycie te koncerty świąteczne emitowane w stacjach telewizyjnych co roku, to wiecie, że bracia Szczepanikowie, jak się dobiorą do śpiewania kolęd na głosy, to całkiem im to nieźle wychodzi. Chwalę ich, chociaż nie jestem koniecznie fanką tych ich wszystkich przebojów o tym, że szczęście jest tak bardzo blisko tam w Barcelonie, coś tam. Ale do kolęd właśnie, wiecie, taka zgrana rodzina, głosy braci, to myślę, że jak najbardziej się nadaje, także efekt często bywa fajny, myślę, że fajny też będzie w programie, a nie zabraknie unikatowych rodzinnych zdjęć z archiwum muzycznej familii. Usłyszymy również polskie przeboje oraz autorską świąteczną piosenkę zespołu Pectus pod tytułem Jedna z pierwszych gwiazd. No skoro świąteczny utwór mają, no to nie może go zabraknąć i już się możecie domyślać, czego nie może zabraknąć również na naszej antenie za moment. Dodam jeszcze tylko tyle, że wygraną bracia Szczepanikowie przeznaczą na stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są. Nie wiem, czym o to się zajmuje, ale nazwa ładna, już się kojarzy z ładną piosenką innej polskiej artystki, Majki Jeżowskiej. A co z kolei wydarzy się wieczorem? No mówiłam o tym, że trochę zaskakująca dla mnie ta decyzja TVP, że ten koncert Edyty Górniak świąteczny umieścili nie w takim typowym prime time po 20 w pierwszy dzień świąt, tylko o 18.35, ale nadrabiają to, bo co prawda no to już nie premierowa emisja, no ale dla tych, którzy nie obejrzą w jedynce, będzie okazja, żeby zobaczyć właśnie panią Edytę w świątecznym repertuarze w drugi dzień świąt o godzinie 20. No także jednak mimo wszystko zrobili z tego takie flagowe wydarzenie i tak są z niego dumni, że aż na dwóch kanałach je pokażą. I tak się właśnie prezentuje ramówka Wielkiej Czwórki z przyległościami na czas świąt. Co do mnie, to ja podtrzymuję swój zwyczaj, który kultywuję już od kilku lat i wieczór wigilijny, już oczywiście po wszystkich kulinarnych i rodzinnych wydarzeniach, spędzę ze stacją TTV i ze świątecznym odcinkiem Google Box, bo tak spokojnie on będzie, jutro o 22 się pojawi. No a pewnie jakieś tam kolędy i inne tego typu wydarzenia będą mi tłem do tegorocznych świąt. Tobie się domyślam, że nie, że sobie tam włączysz coś innego, ale pewnie na 19.30 w okresie świątecznym też będziesz zerkał.
1: Zdecydowanie,
0: jak tam
1: zdecydowanie.
0: Wypadną.
1: Ale właśnie tak patrzę na zegarek i 4 minuty zostały.
0: Że to już, no niestety kochani, nie wyrobimy się dzisiaj, ale strona wiadomości tvp.pl waszym przyjacielem i będziecie mogli po naszym programie, tak jak i my zrobimy, zobaczyć, jak nowa pani prowadząca, której jeszcze nie widzieliśmy w tym programie, czyli Joanna Dunikowska-Paś, poradzi sobie na antenie, przypomnijmy, wcześniej związana z TVN24. No dobrze, zostawmy te informacje i inne trudne sprawy, wprowadzimy się w nastrój świąteczny za sprawą aż dwóch piosenek, bo tyle będzie tych muzycznych akcentów na antenie TVP. A więc najpierw zapowiedziany zespół Pectus, który zaśpiewa o jednej z pierwszych gwiazd, o czym również będzie śpiewał u Sławomira w programie Tak to leciało, no a potem ta, która nagrała całe świąteczne widowisko, z którego przypomnijmy, że TVP jest tak dumne, że aż dwa razy je pokaże. 4000 lat scenicznego doświadczenia, no i jeden z popularniejszych polskich świątecznych hitów na koncie, wciąż pojawiający się w stacjach radiowych, jednak przypomnijmy, że nie nagrała go sama, a w duecie z Krzysztofem Antkowiakiem, a więc najpierw Pectus i jedna z pierwszych gwiazd, a potem duet Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak w utworze Pada śnieg.
2: Radio DHT.
1: No to skoro była telewizja, to teraz będzie, moi drodzy, radio. Radio, przy którym zatrzymamy się na jakiś czas i o radiu w zasadzie to już będziemy mówić do końca naszego dzisiejszego dwusetnego.
0: Dwa wejścia nam zostało, jakby ktoś pytał. I zgodnie z obietnicą wracamy do radia, o którym mówiliśmy w kontekście nieświątecznym. Mówiłam o panu, który nawiązał z tym radiem współpracę, tworząc swój podcast poświęcony technologii. No a teraz zostawiamy te wszystkie wątki technologiczne i inne takie, no bo czas świąt, czas zupełnie innych wątków i Michał wam opowie o tym, co na okres świąteczny przygotowało Radio Nowy Świat.
1: No myślałem, że zrobisz ho, ho, ho, Nowy Świat.
0: Ale, nie wiem, ale jestem śnieżynką, śnieżynki tak nie robią, śnieżynki po prostu ładnie wyglądają.
1: Śnieżynki okay? nie robią radio. Ho, ho, ho? Okej.
0: Okay. To jest radio i tego nie widać, ale myślę, że na pewno wierzycie mi na słowo.
1: Okej, okay. To się nazywa mieć wykręt. W Wigilię 24 grudnia serwisy informacyjne na antenie Radia Nowy Świat będą nadawane w godzinach 10-17 i też do godziny 17 wszystkie audycje będą realizowane zgodnie z niedzielną ramówką. A w zasadzie to chyba nawet do 18, ja bym powiedział.
0: Tak,
1: bo audycja Mateusza Andruszkiewicza Nie Tylko Hip Hop rozpocznie się o godzinie 17, a po niej zostanie wyemitowane dwugodzinne pasmo muzyczne z kolędami. Wigilia w Radiu Nowy Świat rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do północy. W audycji prowadzonej przez Weronikę Wawrzkowicz i Michała Nogasia gośćmi będą Karol Wójcik, to łowca złóż polarnych, Sabina Jakubowska, to jest dula, autorka akuszerek, to przypuszczam, że książka taka jest, Maja Sontag, jest to podróżniczka i Paweł Rabiega, lekarz weterynarii. Jak czytamy w opisie audycji, będziemy się dzielić opowieściami, częstować dobrym słowem, leżakować pod choinką. Rozgościmy się wszędzie tam, gdzie tylko zechcą nas Państwo zaprosić. A naszych gości zapytamy m.in. jakie nagrody dostaje za cierpliwość astronom, jak wygląda oczekiwanie na nowego człowieka, kiedy droga staje się domem, o czym bez słów mówią zwierzęta.
0: Nie rozumiem z tych pytań, zwłaszcza z tej drogi do no jakichś tych głębokich.
1: Może oni tworzyli te heady, a właściwie lidy do 19.30 albo pomagali.
0: No.
1: W dwa świąteczne dni stacja zaprasza od godziny 8 do północy na świąteczny korowód. Dwugodzinne autorskie audycje. W pierwszy dzień świąt te programy poprowadzą Mikołaj Tyczyński, Wojciech Mann, Jan Niebudek, Adam Nowak, Agnieszka Lipka-Barnett, Jan Chojnacki, Jerzy Sosnowski i Krzysztof Grabowski. Natomiast 26 grudnia na świąteczny korowód zapraszają Jakub Jędras, Patryk Rabiega, Mateusz Andruszkiewicz, Jan Janczy, Ksenia Maćczak i Michał Porycki, Wojciech Waglewski i Fisz oraz Kacper Siedlecki i Mikołaj Kierski. 25 i 26 grudnia serwisy informacyjne Radio Nowy Świat nadawać będzie w godzinach 10-20. A specjalna okołoświąteczna propozycja czeka też na patronów Radia Nowy Świat w postaci podcastów Ekstra i Ekstra Plus. Już dziś pojawił się świąteczny mianownik Jana Malinowskiego. W Wigilię ukaże się kolejny odcinek podcastu Adrianny Calińskiej-Czanieckiej Progresywni Wirtuozi, a 26 grudnia pojawią się piosenki na zakładkę Michała Nogasia. Kolejne podcasty po świętach. Poszukiwacze politycznego złota Katarzyny Kasi i Klaudiusza Slezaka 27 grudnia, nie singiel Patryka Rabiegi 28 grudnia, muzyka nie tylko z Afryki Mikołaja Kierskiego z kolei ukaże się 29 grudnia, klimaty północy Jana Janczego 30 grudnia oraz tylko hip-hop Mateusza Andruszkiewicza w Sylwestra. W ramach podcastów Plus jeszcze w tym roku patroni mogą liczyć na nowe odcinki Komu Piosenkę Wojciecha Manna i Macieja Jankowskiego 29 grudnia oraz Pod czeskim dachem Tomasza Ławnickiego 29 grudnia. Tak wygląda oferta Radia Nowy Świat. No, trzeba przyznać, że dość bogata, zarówno dla tych, co nie płacą, jak i dla tych, co płacą, na pewno będzie czego słuchać, jeżeli lubicie te stacje.
0: Tak jest. piszcie, czy znajdujecie tam coś dla siebie, czy będziecie słuchać. No myślę, że szczególnie ten korowód prowadzony przez różnych prezenterów, bo tutaj każdy na pewno będzie miał na to jakiś inny swój pomysł. Zobaczymy, jaki swój pomysł będzie miał Adam Nowak. No, pojawia się on na antenie Radia Nowy Świat w swojej muzycznej audycji, więc sądzę, że to będzie pomysł ciekawy. Nie wykluczam, że też posłucham, bo szczególnie, że jedna z piosenek z repertuaru Adama Nowaka, piosenka, która wpisuje się niejako w okres świąteczny, jest utworem no, stosunkowo mi bliskim, dlatego z tym większą przyjemnością zagramy go Wam teraz. Utwór nawiązujący do świąt, chociaż myślę, że można go słuchać o każdej porze roku i działa tak samo dobrze. No, dzwoneczków tam nie ma, przesłanie uniwersalne, aczkolwiek historia do świąt nawiązuje, a cała akcja rozgrywa się w wielkim mieście.
2: Radio DHT.

0: No i słuchajcie, to się dokonuje właśnie w tym momencie. Ostatnie wejście w 200. wydaniu programu zaraz, RTV.
1: Zaraz już pójdziemy robić te ryby wreszcie. To jest w ogóle trochę dziwne, bo u Michała chyba jakiś remont się dzieje tam.
0: No, jakieś takie naprawdę odgłosy. Dokładnie.
1: Dzień przed Wigilią, że ktoś wbija coś w ścianę, to jest to trochę zaskakujące. Nie rozumiem tego. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to są też odgłosy kulinariów.
0: Oczywiście, oczywiście.
1: Więc za chwilę i my dołączymy, bo tak jak wiecie, z dłońmi uwalonymi ciastem na pierogi, to trochę jednak by się robiło niekomfortowa audycja, bo do konsolety mogłoby wpaść to i owo.
0: To i owo, tak.
1: Tego za chwilę już ruszymy wreszcie do walki, ale teraz jeszcze wam damy znać w rytmach, czego można się będzie nastrajać do tego świątecznego klimatu już w trakcie właśnie świąt, jeżeli preferujecie, żeby tam wam w tle grało radio, a konkretnie powiemy, co przygotowały dwie stacje grupy RMF.
0: Tak jest, a zaczynamy od RMF FM. 24 grudnia w magiczny nastrój świąt od rana słuchaczy RMF wprowadzać będzie Daniel Dyk. We Wstawaj Szkoda Wigilii między 6 a 10 zaplanowano m.in. spotkanie z panem Kleksem i dziećmi z jego akademii, czyli z Tomaszem Kotem i młodymi aktorami występującymi w najnowszej wersji filmu, którego premiera zaplanowana jest na 2024 rok. W ostatnich przygotowaniach do kolacji wigilijnej towarzyszyć będą radiowcy bez cenzury, czyli Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski. W świętach Last Minute między 10 a 14 z właściwym sobie humorem i ironią rozwiążą świąteczne problemy słuchaczy i rozdawać będą ostatnie prezenty. A gościem specjalnym programu wigilijnego będzie Karol Strasburger, aktor, prezenter telewizyjny, z którym w swoim programie Kałamaga Świąt od 14 do 17 porozmawia Mariusz Kałamaga. O godzinie 17 rozpocznie się coroczny 4-godzinny koncert tradycyjnych kolęd i pastorałek w najpiękniejszych wykonaniach polskich artystów. Wieczorem między 21 a 1 w programie 12 spotkań Magda Karwat-Marek porozmawia z 12 niezwykłych i inspirujących osób o sensie i znaczeniu świąt. W Wigilię w Faktach RMF FM Marcin Buczek opowie o karpiu, Tomasz Skory zapyta profesora Jerzego Bralczyka o znaczenie słowa Wigilia, a Katarzyna Staszko odwiedzi Muzeum Dickensa w Londynie z okazji 180. rocznicy wydania opowieści wigilijnej. W pierwszy i drugi dzień świąt RMF FM zaprosi na dwa koncerty akustyczne. W ramach poplisty Live Session od 21 do 1 z poniedziałku na wtorek wystąpi zespół Kwiat Jabłoni, a z wtorku na środę Dawid Kwiatkowski. 26 grudnia na antenie jak co roku zagości szopka dziennikarska RMF FM, dziennikarzy i reporterzy Faktów RMF FM oraz prezenterzy rozgłosu wcielą się w polityków i z przymrużeniem oka podsumują mijający rok. Ciekawe, czy najnowsze wydarzenia również się w tej szopce znajdą. Świątecznych tematów nie zabraknie w Faktach RMF FM. 25 grudnia Marcin Buczek opowie o największej w Europie szopce ołtarzowej zbudowanej wewnątrz świątyni, która powstała w Bazylice w Katowicach Panewnikach. Mateusz Chłystun spotka się z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta przedstawi przegląd świątecznych filmowych klasyków, a Marek Gładysz zaprosi na spacer po Paryżu i pokaże świąteczno-noworoczne iluminacje na polach elizejskich. W drugi dzień świąt w Faktach RMF FM Mateusz Chrobok, autor programu Cyberświat w internetowym radiu RMF 24 poszuka odpowiedzi na pytanie, czy już niedługo świętowanie będzie nam planować sztuczna inteligencja i czy może nam pomóc. A ja swoją drogą polecam zasubskrybować sobie Mateusza Chroboka na YouTubie. RMF FM odwiedzi też Podhale i zaprosi na świąteczne posiady ze Sławomirem Szostakiem z kabaretu Śleboda. Odwiedzi także Berlin, gdzie Benjamin Piłat odwiedzi świąteczny ogród. No i tyle u żółto-niebieskich na głównej antenie.
1: A co u tych, którzy przynajmniej zgodnie z nazwą mają ofertę dla tych lubiących coś bardziej klasycznego, czyli w RMF Classic? Jak głosi zapowiedź, te święta RMF Classic rozpocznie od wigilijnego spotkania z pierwszą damą polskiej piosenki, która ostatnio obchodziła swój jubileusz na antenie Polsatu. Był realizowany jej benefis w ubiegłą niedzielę. Nie mieliśmy wam okazji o tym powiedzieć, bo nas na antenie nie było. No ale taki koncert miał miejsce. Powstała nawet piosenka ku czci pani Ireny Włodzimierz Korczy ją napisał. Ale trochę to było dziwne, bo niektórzy tam, artyści, którzy tam przyszli, śpiewali piosenki pani Ireny rzeczywiście, a niektórzy śpiewali własne i trochę to było niekonsekwentne. I takie może trochę za krótkie, więc jednak jestem starszej daty i wolę, jak TVP realizowało takie benefisy, no bo Polsat wiadomo, że robi to tak trochę współcześniej. No ale w ogóle dobrze, że się coś takiego pojawiło. No a teraz Irena Santor pojawi się w RMF Classic. Będzie gościć w specjalnym wydaniu programu Niedomówienia Artura Andrusa. Te wątki się łączą, bo Artur Andrus był prowadzącym tego koncertu właśnie w Polsacie, więc być może przy tej okazji dogadaliście jeszcze na to, że pani Irena w okresie świątecznym wpadnie do jego audycji. A tutaj jest takie wspomnienie, że w latach 60. i 70. Irena Santor nagrała kolędy i pastorałki, które dla kilku pokoleń słuchaczy są wspomnieniem świąt z czasów dzieciństwa. Oczywiście znam te aranżacje, ale tutaj robię coming out. Moim wspomnieniem z czasów dzieciństwa, cała moja rodzina są kolędy w wykonaniu zespołu Pod Budą. One po prostu są wciąż w mojej głowie, są dla mnie jakimś wzorcem wykonywania kolęd, bo na nich się wychowałam. Kaseta z tymi kolędami u mnie wielokrotnie w domu grała. Właśnie z nich się nauczyłam tekstów kolęd, więc może ktoś dzieli to wspomnienie ze mną, może kogoś też ta kaseta była, dawajcie znać. Ale gdybym była starsza, to pewnie rzeczywiście Irena Santor byłaby takim głosem towarzyszącym moim świętom. No i właśnie do tych nagrań i wspomnień artystka wróci w wigilijnych niedomówieniach, które będą emitowane od 10 do 13. Kolejnym gościem tuż przed pierwszą gwiazdką i wigilijną kolacją będzie Bartek Kierzun, autor książki Jerozolima do zjedzenia. Od 13 do 17 będzie odbywało się spotkanie z nim. To będzie kulinarna podróż w czasie, próba odtworzenia kuchni i dań, które przyrządzali ludzie żyjący ponad 2000 lat temu w okolicach dzisiejszego Betlejem. Od 17 w RMF Classic rozpocznie się koncert z najpiękniejszymi polskimi kolędami i pastorałkami, więc to chyba standardowa oferta większości polskich stacji radiowych, ale będą też prawdopodobnie i takie, które na przekór nie będą grały świątecznych piosenek ani kolęd. No i dobrze, bo też rozumiemy, że nie wszyscy chcą i dla tych, którzy nie chcą słuchać takiego repertuaru, coś w eterze powinno się znaleźć.
0: Niech
1: dla
0: jest
1: tych,
0: wybór.
1: Tak, ale dla tych, którzy chcą, to do wyboru, do koloru. Natomiast o 20:00 specjalne wydanie operowej niedzieli się pojawi, w którym zabrzmi album Aleksandry Kurzak Hej Kolęda z gościnnym udziałem Sebastiana Karpiela-Bułecki. W pierwszy dzień świąt RMF Classic odwiedzi willę Tadeusz w Lanskoronie. Konkretnie zagości tam między 9:00 a 13:00. Jest to najstarszy rodzinny pensjonat w Polsce, w którym bywali tacy artyści jak Wisława Szymborska, Sławomir Mrożek, Andrzej Wajda czy Stanisława Celińska. Po południu, konkretnie od 13 do 17, do studia zawitają Andrzej Piasek-Piaseczny i gitarzysta Kacper Dworniczak, a przyniosą ze sobą najnowszą świąteczną płytę jeszcze zanim święta. No to już jest chyba kolejna świąteczna płyta w dorobku Piaska, prawda? Bo nagrał swego czasu z Sewerynem Krajewskim, a teraz z kimś mi nieznanym, przyznam. To będzie wspólne śpiewanie i rozmowy nie tylko o muzyce, ale także o tym, jak artyści spędzają Boże Narodzenie. Świąteczne wydanie Piątki z literatury, czyli audycji obecnej od 17 do 18, poświęcone będzie książkom i komiksom dla dzieci, ale oczywiście takim, które równie wielką frajdę mogą sprawić dorosłym. Z kolei od godziny 18 gościem świątecznego programu będzie Matt Dusk, kanadyjski artysta, który który tuż przed Bożym Narodzeniem przejechał całą Polskę z cyklem świątecznych koncertów A Very Sinatra Christmas, czyli już wiadomo, kto tutaj był dla niego wzorcem, jeżeli chodzi o te świąteczne wykonania, a wieczór od 21 upłynie w towarzystwie słynnej muzycznej rodziny Bocellich. Czy ja już o tym coś dzisiaj nie mówiłam? A nie, to po prostu déjà vu mam chyba, no nie? Nie mówiłam, to przypadek. Słynnej rodziny Bocellich, bo wiecie, bo oni nagrali taki album A Family Christmas, który, to też taka ciekawostka dla was, Andrea Bocelli właśnie stworzył z synem i córką, to taka nowa informacja. Tak naprawdę to nie, bo przypomnijmy, że wersję live tych ich świątecznych wykonań będzie można zobaczyć w pierwszy dzień świąt na antenie Polsatu. A w drugi dzień świąt RMF Classic odwiedzi m.in. dwie wystawy Szopek Krakowskich i warszawską Kaplicę Sykstyńską, jest coś takiego, od 10 do 13 zaplanowano wizytę tam, a po południu od 13 do 17 dziennikarze stacji opowiedzą o tajnikach pracy na planie filmowym zimą, między innymi zdradzą, jak się robi śnieg. No to trochę może być zaskakujące, że dziennikarze radiowi będą opowiadać o planie filmowym, ale myślę, że to się może wyjaśnić za chwilę dlaczego, bo tak czuję, że to ma związek z pewnym teledyskiem chyba? No, ale
0: całkiem możliwe. Tak.
1: A już po godzinie 18:00 tradycyjnie to, co co roku się dzieje w RMF Classic, odkąd oni wprowadzili ten mój ulubiony format, którym się, no już co roku coraz mniej katuje, ale zdarza mi się. Czyli ten format, w którym tłuką w grudniu przez całą dobę świąteczne utwory, a potem to jeszcze podsumowują w drugi dzień świąt. I tak będzie i tym razem, bo mamy tutaj kolejny wielki finał plebiscytu na świąteczny przebój wszechczasów. Przez cały grudzień już po raz 12 słuchacze wybierali najpiękniejszą ich zdaniem, bo to oczywiście subiektywne, świąteczną piosenkę. W trakcie programu rozlosowane zostaną też nagrody, ale nie głosowałam, to nic nie wygra. No i dużo, dużo muzycznych akcentów tutaj się pojawiło, kiedy mówiliśmy o RMF Classic, więc wybór muzyczny mielibyśmy spory, ale nie zagramy znowu Bocellego, bo tak się składa, że znów, no wszystko tak się nam kręci wokół tradycji. Dziennikarze RMF Classic też mają taką tradycję, że chyba niemal co roku nagrywają jakieś swoje świąteczne utwory, w których to właśnie dziennikarze udzielają tutaj swoich głosów. Znów wsparli się talentem swojego redakcyjnego kolegi Artura Andrusa i tak oto powstała piosenka, która zwieńczy to podwójne wydanie z okazji zmiany kodu na dwójkę z przodu, czyli wydanie numer 200. I myślę, że właśnie w związku z tym utworem, którego za chwilę posłuchamy. Tam pewnie jest, tak przypuszczam, nie wiem, bo nie widzę, że tam jest jakiś teledysk do tej piosenki i być może oni po prostu będą opowiadali o kulisach tego teledysku. Ale czy naprawdę muszą to robić aż przez 4 godziny w tej ramówce świątecznej? No,
0: może tyle tam się działo.
1: Może to tam się rzeczywiście tyle działo i dużo, dużo się działo przez 4 godziny najdłuższego w historii 200. wydania magazynu RTV. Jak, Michale, się czujesz?
0: Żyję jeszcze, więc jest dobrze. Więc jest dobrze i...
1: No to mam nadzieję, że ożywią cię święta i potrawy wigilijne.
0: A z pewnością.
1: Które już od jutra znajdą się na twoim stole.
0: Wagę też na pewno ożywią.
1: Tak więc im, ale nie da się w święta tak przytyć w takim krótkim czasie, spokojnie, to się zrzuci szybko. Tak więc i my wam życzymy tego, żeby również dużo życia, energii i wszystkiego, co najlepsze było w trakcie tych waszych świąt, jak co roku życzymy, żeby były one takie, jak chcecie, jeżeli chcecie, żeby tutaj religia, ten wymiar duchowy był dla nas, dla was najważniejszy, to niech będzie, jeżeli rodzina, to niech będzie, jeżeli kulinaria, niech tak się stanie, będą najlepsze wszystkie ciasta i inne rybki, a jeżeli i media, i telewizja mają w tym towarzyszyć, no to mamy nadzieję, że udało nam się podsunąć wam jakieś tutaj ciekawe propozycje do oglądania. No, no cóż, życzyć w takim kontekście nieświątecznym możemy jeszcze więcej w naszym wydaniu kolejnym, wydaniu, w którym powiemy sobie o ramówkach sylwestrowych i noworocznych i omówimy wszystkie inne rzeczy, które tutaj między świętami a Nowym Rokiem się wydarzą.
0: Bo na pewno się jeszcze
1: dalej może w sferze informacyjnej, więc chyba na tym poprzestaniemy, co? Bo
0: dokładnie.
1: I tak już dużo, dużo się tutaj nagadaliśmy. No, a was...
0: Czas odpocząć.
1: Tak, czas odpocząć, a was zachęcamy do tego, żeby, no właśnie, czy elementem dekoracji w twoim domu jest jemioła na święta?
0: Nie, wiesz co, była przez chwilę, ale jak...
1: Co się zostało? Aha, już wiem, co się zostało.
0: Już mówię, jak wyczytaliśmy, że jest szkodliwa dla kota, to od razu
1: no właśnie,
0: poszła do śmietnika.
1: Tak,
0: jemioła, pamiętajcie, to tak w ogóle, każda część jemioły jest szkodliwa dla kota, więc nie wiem jak z psami, ale z kotami, no to wiem, no bo ten temat akurat mi nie interesował, także no i Gwiazda Betlejemska też, o, to okay. Tak w ogóle, no, uważajcie.
1: Ale ta jemioła w muzycznej oprawie nikomu absolutnie nie zaszkodzi.
0: Oczywiście.
1: Żadnemu stworzeniu, chociaż dziennikarze RMF Classic tutaj w takiej nietypowej dla siebie postaci, no bo wiecie, muzyka klasyczna, filmowa na antenie, takie rzeczy, a tutaj jednak nam zarapują, yo, wręcz powiedzą, yo, jemioła, tak brzmi ten tytuł, tylko Artur Andrus mógł na to wpaść i tylko my mogliśmy udźwignąć ten ciężar poprowadzenia tego długiego, czterogodzinnego wydania. Tylko my, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: Już wesołych świąt.
0: Wesołych świąt. Już ponad 4 godziny. Yo. I do usłyszenia. RTV kolejne w kolejną sobotę. Tak jest. Spotkamy się z wami przed Sylwestrem. Radio
2: DHT. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Nie no, słuchajcie, dziś nie ma co się absolutnie bawić w żadne zapowiedzi, bo już od samego początku wszystko stało się jasne.
1: Tak, możemy chyba odsłonić takie kulisy przygotowywania naszego programu, że niecały tydzień temu przesłałam Michałowi za pośrednictwem pewnego komunikatora link podpisany. Tym razem nie rozpoczniemy RTV piosenką ani o radiu, ani o telewizji, bo mamy lepszy akcent, który będzie nawiązywał do tematu, który z pewnością wypełni sporą część naszego kolejnego wydania. No i nie miał chłopak wyjścia, zgodził się, ale też oporu nie stawiał.
0: Oczywiście, no bo tam pan Rychu był, no to jest wszystko jasne, że nie będę się czepiał, nawet jeżeli piosenka nie do końca jest w stylu Dzikiego Zachodu.
1: Tak, nie sam pan Rychu, a z kolegami z kabaretem Otto sugerują, że jadą na Eurowizję. Nie, to nie jest informacja o tym, że kabaret Otto został wybrany wewnętrznie, ani w ogóle, że tutaj jakkolwiek starał się o to, aby to się dokonało.
0: Ja myślę, natomiast... że jeszcze 2 lata temu mógłby zostać tak wybrany.
1: Jak najbardziej. Natomiast no takie właśnie jest ich rozumienie konkursu. Och, jak wy dużo rzeczy nie rozumiecie. Wy, mamy nadzieję, że będziecie rozumieć sporo, a nawet jeszcze więcej za naszą sprawą, ponieważ nie jest tajemnicą, jakim tematem będziemy się zajmować na początek. Nawet ta muzyczka, która tutaj w tle pobrzmiewa, nie jest przypadkowa, bo to nie jest jakieś takie, nie są losowe dźwięki, tylko jak usłyszycie, się wsłuchacie w to, co tutaj pobrzmiewa, kiedy mówię, to się zorientujecie, że o... Patrz, Michale, jak to się pięknie tutaj dopasowało.
0: Oczywiście.
1: Że ów sygnał, który towarzyszy każdej Eurowizji, pochodzący z Tedeum Charpentiera, doczekał się też właśnie takiej wersji, którą my sobie również pozwoliliśmy wykorzystać, żeby była dla nas tłem. W ogóle kwestia naszego tła, które nam będzie towarzyszyło w mówieniu, będzie się zmieniać. To tak, jak to zapowiadaliśmy poprzednio, no ale właśnie na razie tak niestandardowo, niestandardowy początek, niestandardowe wszystko standardowi prowadzący, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska zapraszają na 240. już wydanie magazynu RTV.
1: Dokładnie tak. To co, jedziemy. Nie ma co przedłużać, wszyscy wiemy, o co chodzi. Grunt to pokazać wdzięki i my będziemy je pokazywać, ale nie mamy aż takich wdzięków jak kabaret Otto i pan Rychu. Czy będą mieć artyści, którzy aspirują, żeby reprezentować Polskę w konkursie piosenki Eurowizji? Ocencie sami i dzielcie się z nami waszymi wrażeniami, ponieważ jesteśmy na żywo, co oznacza, że możemy na bieżąco zaglądać na przykład na naszego radiowego Facebooka i w inne miejsca i po audycji też będziemy oczywiście zaglądać i czytać wasze komentarze w miejscach, w których ta audycja będzie udostępniona, na przykład na YouTubie lub w Tyflo Podcaście. No to trzeba zacząć od początku, bo to nie jest takie proste wszystko, że od razu wam powiemy, dobra, ogólnie to preselekcje są wtedy i wtedy, może pojechać ten i ten, taka i taka jest stawka. Musimy troszeczkę się jeszcze cofnąć do 8 listopada. Nie spodziewaliście się tego, ale tak właśnie będzie. To był piątek, tuż przed takim nieco wydłużonym weekendem, kiedy się spodziewaliśmy, że już się nic nie wydarzy, zaraz 11 listopada i to w zasadzie tyle się może wydarzyć, Marsz Niepodległości co najwyżej, aż tu 8 listopada Telewizja Polska, jak to się teraz modnie pisze i mówi, przerwała milczenie, bo wcześniej jakoś tak nie bardzo w ogóle chciała deklarować, czy nasz nadawca weźmie udział w konkursie piosenki Eurowizji. No a można byłoby pomyśleć, że nie, no bo wciąż ten stan likwidacji, rok temu troszeczkę nie poszło, no to czy będą chcieli? Chcą i wracają do formy wyboru reprezentanta poprzez publiczne preselekcje, nie wewnętrzne, jak rok temu, kiedy wybrano Lunę, no ale tłumaczyłam wam, że ta forma wydawała się wtedy najbardziej adekwatną. No ale już mimo tej likwidacji telewizji można chyba sobie pozwolić na to, żeby zrobić to, czego oczekuje naród, czyli żeby właśnie wybierać reprezentanta poprzez koncert preselekcyjny. I 8 listopada rzeczonego opublikowany został regulamin tych publicznych preselekcji i tutaj nie będziemy jakoś bardzo długo o nim mówić, no bo już wiecie, sporo jego zapisów co do wyboru weszło w życie, zgłaszać się już i tak nie możecie, przynajmniej w tym roku, więc część tych rzeczy nie ma takiego może istotnego znaczenia dla odbiorców, ale jest kilka rzeczy, o których jak sądzę powinniście wiedzieć. Po pierwsze, od razu przedstawiono takie założenie, że w preselekcjach, już w samym koncercie preselekcyjnym, nie będzie żadnych jurorów, a decydować o wyborze reprezentanta będą wyłącznie widzowie. Michale, tutaj będę zadawała Ci takie pytania jako osobie spoza, że tak powiem, bańki, bo Twoje spojrzenie może być również ciekawe i świeże, więc czy to dobrze, że tylko tak zwany televoting?
0: Ja mam wrażenie, że z jednej strony tak, bo to zdecydowanie odda te głosowanie w ręce widzów. Natomiast z drugiej strony, wziąwszy pod uwagę to, że nie tylko widzowie tak później ogólnie mają możliwość decydowania o tym, kto Eurowizję wygra, bo też przecież są jurorzy.
1: No, ale pamiętasz, że w półfinałach na przykład jurorów nie ma, prawda? Dopiero w finale wchodzą.
0: A to widzisz, to mi to trochę umknęło, ale do tych jurorach
1: no, gdzieś
0: tam...
1: No taka była zmiana.
0: Tak, gdzieś tam jednak pamiętałem, więc tak się zastanawiam, czy tu jednak jakiś głos doradczy, ewentualnie rozstrzygający, nie byłby zasadny. Ale w sumie tak z drugiej strony to niech się ludzie bawią, niech decydują, władza w ręce ludu, tak?
1: Powiem Ci, że też tak to widzę, że to są dwie strony, ale może troszeczkę jeszcze inne argumenty przedstawię. Dlaczego to jest dobrze i dlaczego w ogóle skierowano się ku takiemu rozwiązaniu? Jury w polskich preselekcjach, wybory jurorskie nie kojarzyły się zbyt dobrze w ostatnich latach, czego najlepszym przykładem było to, co się wydarzyło w 2023 roku, kiedy to faworyt widzów Jan nie pojechał na konkurs, chociaż wygrał z bardzo dużą przewagą w głosowaniu widzów, ponieważ otrzymał od jurorów odpowiednio niską notę, pojechała Blanka i do dzisiaj są spory sądowe fanów piosenki Eurowizji z Telewizją Polską o udostępnienie kart głosowania z wtedy. Czy też no, te preselekcje wewnętrzne z tamtego roku, kiedy Justyna Staczkowska przegrała jednym punktem, a też była faworytką wielu fanów i czy to, aby właśnie na pewno nie jest czasami tak, że u tych jurorów decydują jakieś koneksje, sympatie i inne takie rzeczy, więc jury się troszeczkę nie najlepiej kojarzy, więc aby wyprzeć tę atmosferę skandali, żeby zrobić takie nowe otwarcie, to postanowiono, że właśnie będzie tylko głosowanie widzów.
0: Tym bardziej, że wiesz, zapraszając tak naprawdę dowolnych jurorów, to w zasadzie możesz sobie wyłonić dowolnego kandydata, no bo w zależności od tego, jaki skład jurorski zaprosisz, to takie będziesz mieć wyniki głosowania, bo nawet to nie musi być tak, że ktoś będzie miał jakieś preferencje, ale wystarczy, że zaprosisz kilka osób, którym będą się takie, a nie inne piosenki podobały i już, a jednak w przypadku widzów, no to mamy tu do czynienia ze znacznie większą próbą.
1: Tam, żeby piosenki się podobały, od razu się przypomina pani jurorka Aneta Woźniak, która pełniła jakąś tam funkcję w TVP, nikt już nie pamięta jaką i była w tym jury 2 lata temu, które Blankę wybrało i tam Olek Sikora zadał pytanie jurorom, co powinna mieć piosenka na Eurowizję i ta pani zaczęła mówić, że powinna mieć tempo i temperaturę. Więc no też zależy, kto czego szuka. Na zawsze pani Anetka w naszych sercach. Druga strona jest taka, jeżeli chodzi o głosowanie widzów, że to sprzyja mobilizowaniu tak zwanych fandomów. Przypomnę może, że ostatni raz głosowanie tylko widzów mieliśmy w 2016 roku, kiedy ludzie stawiali, że albo pojedzie znowu Edyta Górniak, albo pojedzie Margaret, za sprawą której w ogóle byliśmy w czołówce, jeżeli chodzi o notowanie bukmacherów do wygrania Eurowizji, a tu ząg, bo wygrał Michał Szpak, bo jego fanki, tak zwane szpakiry, są szalenie zmobilizowane i one tam wysyłały multum SMS-ów po prostu. Więc może być tak, że nie zdecyduje, wiecie, jakaś tam jakość artystyczna na przykład, a właśnie to, kto się bardziej zmobilizuje, czyli fani, kto ma więcej znajomych, niektórym się już kojarzą takie brzydkie rzeczy, jak jakieś kupowanie kart SIM, kupowanie tych SMS-ów, no ale oby coś takiego się jednak nie stało. I to,
0: no w dzisiejszych czasach jest to też troszeczkę trudniejsze, nie mówię, że niemożliwe, ale trochę może być utrudnione w związku z tym, że teraz masz konieczność rejestracji każdego numeru, więc to trzeba trochę więcej formalności dopełnić.
1: Ale tych SMS-ów można wysłać, to już zdradzę, po 20 z jednego numeru będzie, więc teraz sobie wyobraź, że ktoś ma właśnie taki zmobilizowany fandom, jak miał Szpak w 2016 roku.
0: No jak no, kogoś ale... stać, no to...
1: A ktoś tu policzył, że to tam jest 70 parę złotych, bo mówiła pani Justyna o tym na swoim live. Także jeżeli ktoś wygra z dużą przewagą, to nie zakładajmy, że to jest kwestia jakaś właśnie nieuczciwa. No mamy nadzieję, że tutaj rzeczywiście to głosowanie będzie odbiciem sympatii widzów, którzy zasiądą przed telewizorami. I teraz tak, jak oni 8 listopada opublikowali ten regulamin, to do 4 grudnia można było wysłać zgłoszenia, był formularz w internecie, podobno prosty i przejrzysty, ale przyznam, że nie oglądałam, no bo się nie zgłaszałam. Oczywiście Telewizja Polska nie byłaby sobą, jakby kilka dni jeszcze nie przedłużyła tego terminu z jakichś tam powodów bliżej nieokreślonych, ale co roku się to dzieje. I następnie na tej podstawie jurorzy, o których powiem za moment, no tak, bo na tym etapie jacyś jurorzy być musieli, już nie będzie ich w samym koncercie, no ale wtedy jurorzy rzeczywiście wkroczyli do akcji, tworząc listę 25 utworów, które ich zdaniem najbardziej się nadawały, żeby znaleźć się w tym preselekcyjnym koncercie. No ale teraz tak. Kolejna bolączka z lat ubiegłych. Załóżmy, że zgłasza się do konkursu Justyna Styczkowska i zgłasza się jakaś Kasia z małej miejscowości, gdzieś tam, nie wiem, na południu Polski, której piosenki słyszała tylko mama i babcia, ale te piosenki są super i Kasia wysyła tę piosenkę swoją, która jest świetna i na nagraniu brzmi świetnie. Ale skądże ta komisja ma wiedzieć, jak ta Kasia śpiewa, skoro słyszały ją tylko mama i babcia? I czy wzięcie owej Kasi do koncertu nie będzie zbyt dużym ryzykiem, bo się może okazać, że na żywo to jednak ona nie zaśpiewa zbyt dobrze.
0: No, że tam więcej udziału realizatora niż Kasi.
1: Dokładnie. W związku z tym zdecydowano się na wprowadzenie kolejnego etapu selekcji i 19 grudnia odbył się casting, który miał na celu sprawdzenie umiejętności wokalnych osób z tej 25 przez to samo jury, które przesłuchiwało te wszystkie piosenki, a to już możemy zdradzić, że było ich 224, zdaje się, zgłoszone utwory. Oni to wszystko musieli przesłuchać. Utwory były różne. Dobra, jak chcecie to wpiszcie, jak chcecie to nie wpisujcie w YouTube'a, tytuł Brudna Kuweta. Tak, do polskich preselekcji zgłoszono też utwory stworzone przez sztuczną inteligencję i to obojętne jury musiało tego wysłuchać.
0: Jako miłośnik kotów jestem bardzo zasmucony, że ta piosenka nie dostała się.
1: No ciekawe, jakby to było, wiesz, z tym wykonaniem na żywo.
0: No wiesz, no AI zawsze mogło być jakąś inspiracją, no teraz ktoś musiałby to zaśpiewać. Pytanie, czy autor bądź autorka tego zapytania do sztucznej inteligencji, dzięki któremu udało się wygenerować ten utwór, dysponuje jakimś talentem wokalnym, czy jest tak jak w przypadku moim na przykład?
1: No tak. Ale wróćmy do tego jury. No oni właśnie odsiali te wszystkie wytwory sztucznej inteligencji i inne, takie, których zdaniem się nie nadawały, wybrali 25, no a później do tych osób zakwalifikowanych skierowano zaproszenie na casting, który się odbył 19 grudnia, ale nie do wszystkich z osób zakwalifikowanych, bo tutaj pojawiło się takie zastrzeżenie, że Telewizja Polska może zwolnić z castingu niektórych artystów. Konkretnie chodzi o takie osoby, których umiejętności wokalne są powszechnie znane i uznane, więc jeżeli uznajemy, że ktoś jest, wiecie, artystą obecnym, długo na scenie, śpiewał wiele koncertów, śpiewał je dobrze, śpiewa genialnie, to nie ma po prostu powodu, żeby taką osobę przesłuchiwać. I znów spytam, Michale, czy to dobrze?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko tak. No jeżeli ktoś naprawdę, oczywiście zakładam, że to wszystko zostało zrobione uczciwie i że rzeczywiście taką dziką kartę dano tylko osobom, które są faktycznie znane z tego, że potrafią śpiewać, a nie tylko dlatego, że są znane ich nazwiska gdzieś tam, bo to się jedno z drugim nie zawsze łączy.
1: Ja też myślałam, że to jest okej, okay, ale z drugiej strony potem budzi to trochę niejasności, pojawia się trochę sporów, wątpliwości też po stronie artystów na zasadzie, dlaczego ten został zaproszony, a na przykład, spoiler, zwycięzca The Voice'a musiał śpiewać na castingu, a ktoś tam jednak nie musiał, więc ja już bym dla świętego spokoju chyba przesłuchała wszystkich. Z tej 25 oczywiście, to przecież nie jest tak dużo, żeby potem właśnie nie było gadania, dlaczego ten tak, a ten nie i że tutaj jest jakaś niesprawiedliwość. Tego byśmy uniknęli. Wszystkich przysłuchać i mieć to z głowy i nikt by nie gadał. No bo skoro wiemy w tym roku, że gadali, no to tak jest. I zapowiedziano, że datą ogłoszenia tych zakwalifikowanych już do finałowego koncertu będzie 14 stycznia i tak też się stało. Tylko że kolejny bardzo ważny zapis, którego nie było w latach ubiegłych, do momentu, w którym właśnie ta lista została oficjalnie ogłoszona, czyli do 14 stycznia, wykonawcy nie mogli mówić publicznie, że zgłaszają się do tych preselekcji. Michale, czy to dobrze?
0: Tu nie mam zdania. Takie mam wrażenie, że to jest jednak chyba za bardzo formalizowanie tego wszystkiego. I w sumie dlaczego nie mogli mówić? Jak to uzasadniono?
1: Wiesz, o co chodzi? Bo no? W poprzednich latach było sporo jakichś takich wykonawców, niekoniecznie reprezentujących wysoki poziom, którzy potem lansowali się na tym, że jednak do tej Eurowizji chcą wystartować. I potem pojawiały się przedrukowywane w jakichś plotkarskich mediach takie strasznie długie listy tych potencjalnie zainteresowanych, które świadczyły o tym niekoniecznie za wysokim poziomie tych zgłoszeń. Poza tym te spekulacje, u nas media plotkarskie straszliwie lubią spekulować. A czy ten i w ogóle, a tak po prostu było trochę spokoju i dopiero to wszystko wybuchło 14 stycznia, więc rozumiem, dlaczego to w ten sposób się wydarzyło, bo jakoś strasznie dużo było u nas tych dyskusji, które trwały przez parę miesięcy, te media plotkarskie o tym pisały i to mogło być faktycznie trochę męczące, więc no tutaj groziła faktycznie dyskwalifikacja, gdyby ktoś się ujawnił. Ale powiem wam, że takie zapisy swoje, a ludzie swoje. I kto ma dostęp do pewnych odpowiednich źródeł i jakoś tak bardziej z tych kręgach fanowskich, to tę listę poznał już wcześniej. I ja się z nią faktycznie zetknęłam wcześniej, bo już gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia ona sobie zaczęła krążyć między ludźmi i byłam wręcz zdziwiona, że to jeszcze nie wybucha właśnie gdzieś tam do portali. Być może nie wybuchło tak prędko, bo święta, ale jakoś chyba w tę niedzielę przed Świętem Trzech Króli nagle któryś z portali to jako pierwszy wrzucił u siebie, a kolejne oczywiście zaczęły to powielać za nim, więc to musiało się wydarzyć tylko właśnie z opóźnieniem.
0: Ja myślę, że wiesz, rozwiązanie tej zagadki może być takie, że redaktorzy tych portali to po prostu utworzą informacje w oparciu o źródła, które są dostępne na wyciągnięcie ręki, a jeżeli trzeba jednak zadać sobie już więcej trudu, czyli poszperać na jakichś zamkniętych grupach na Facebooku na przykład, no to przypuszczam, że najzwyczajniej w świecie wśród redakcji tego typu portali nie było żadnego miłośnika Eurowizji.
1: Nie, no tam wiesz, zamknięte grupy właśnie zamkniętymi grupami, ale to, o czym też później powiem, że to jury oceniające piosenki było dosyć szerokie, więc jak ktoś z jury się wypapla komuś, to ten się wypapla komuś i tak się toczy
0: i to potem
1: ta
0: kula
1: śnieżna i powstają listy, więc jakoś to tam przeszło. Tylko, że dobra, wiem, że to jest program o radiu i telewizji, ale czy ja mogę ponarzekać na stan polskich portali w tym momencie?
0: Ależ proszę bardzo.
1: No bo ta lista, która zaczęła chodzić, rzeczywiście się zgadzała pod kątem wykonawców, ale nie zgadzały się wszystkie tytuły, no bo nie ma u nas takiego zapisu, jak jest w niektórych preselekcjach, że piosenki są publikowane wszystkie w tym samym czasie, jak jest, dajmy na to, w Serbii. Co też niektórzy uważają, że byłoby dobrze, no bo jeden się promuje od września, na kogoś tam musimy czekać jeszcze dłużej, zanim nawet po ogłoszeniu tej konkursowej stawki rzeczywiście jest trochę bałagan, więc no raczej było wiadomo, z jaką piosenką się zgłosiła największa faworytka, o której później powiem, i tam tytuł się zgadzał, ale do tych mniej znanych wykonawców te tytuły były powymyślane często. No i na przykład jest sobie, dobra, muszę już zdradzić to nazwisko, jest sobie Kuba Szmajkowski. I tam był podany tytuł, zacytuję, I pray to be like John Lundvik, czy Jon Lundvik, powinnam to w zasadzie wymawiać, o co chodzi. Jon czy John Lundvik to jest reprezentant Szwecji z roku 2019, który zresztą też się ubiega o reprezentowanie kraju ponownie, nawet się dostał już do finału, z pierwszego półfinału Melody Festivalen. Więc jak się widzi ten tytuł i jest się trochę w temacie, to można się domyślić, że aha, czyli piosenka jest pewnie jakoś w klimacie tego Lundvika i o to chodzi, że, no bo to możemy na polski przetłumaczyć, jak ktoś, nie wie, modlę się, żeby być jak ten Lundvik. Więc pewnie ktoś, kto stworzył tę listę, zasugerował, że piosenka Szmajkowskiego jest trochę w klimacie tego Lundvika. Być może faktycznie gdzieś tam w tytule pojawia się słowo pray. I rzeczywiście tak jest, bo ta piosenka nazywa się Pray. I zastanawia mnie po prostu to, że jak ktoś powiela, wiecie, tę listę, w której jest właśnie I pray to be like John Lundvik, to nie spojrzy, ten Szmajkowski, co on to zgłosił? On śpiewa, że chce być jak jakiś Lundvik? Kto to jest? Sprawdzę. Aha, reprezentant ze Szwecji 2019. Kurde, czy on by śpiewał, że chce być jak jakiś reprezentant z Szwecji 2019? To może faktycznie ta lista jest jakaś fejkowa, to może nie będziemy jednak wrzucać tych tytułów. tytułów, a nie, gdzie tam, oni pisali dalej, że Szmajkowski modli się, żeby być jak John Ludwig, więc taka to właśnie jest.
0: Gdyby na przykład okazało się, że na każdym portalu są jakieś inne tytuły tych samych wykonawców, piosenek tych samych wykonawców, to można by nawet wietrzyć jako taką pewnego rodzaju teorię spiskową, że ktoś po prostu chciał sprawdzić, kto i w którym miejscu się wygada z tą listą i że na przykład, nie wiem, iluś osobom podał różne, ale jak rozumiem, to już potem szło masowo i było powielane jeden od drugiego, tak? Kopiował te tytuły.
1: Tak, oczywiście, no to była lista, która gdzieś tam zaczęła krążyć po Instagramie na jakichś takich profilach zamkniętych, więc ktoś wziął tę listę. Później oczywiście co mądrzejsze portale to kopiowały samą listę wykonawców. Zdarzyły się też takie, albo takie, które usuwały te tytuły, jakim ktoś zwrócił uwagę, halo, ale z tym Lundwikiem i z innymi tytułami też trochę beka. Właśnie, było na przykład napisane, że Daria Marx zgłosiła utwór Hotel Paradise. No przecież jaki miałby być powód, żeby ona, no to przecież widać, prawda, gołym okiem, a akurat nie wiem skąd się wzięło to nawiązanie, no bo jej utwór to Let It Burn, więc co to miał mieć do Hotelu Paradise i czemu ktoś wymyślił takiego fejka? No ale nie powiesz mi, że nie widać, że to jest fake, no bo
0: no tak no, wygląda.
1: Miałby nazwać utwór tak jak reality show. Nie ma to jeszcze samo Paradise, wiadomo, ale Hotel Paradise bez sensu. No i tak jak ogłoszono, oficjalnie stawkę przedstawiono 14 stycznia, więc dla kogo była zaskoczeniem, dlatego była, dla niektórych nie była. Odbyło się to w ramach, no właśnie, w poprzednich latach po prostu stawkę czy wszelkie informacje prezentowano w jakimś tam pytaniu na śniadanie najczęściej, a tym razem była duża, porządna konferencja prasowa, więc tu się chwali, bo wydarzenie było takie z rozmachem i na nim też ogłoszono skład tej komisji jurorskiej, która zarówno przesłuchiwała piosenki, jak i później przeprowadzała ten cały casting. I jeżeli chodzi o telewizję, o skład tej komisji, no to przede wszystkim byli w nim przedstawiciele Telewizji Polskiej, byli w nim też radiowcy z różnych rozgłośni, jak na przykład Marcin Wojciechowski, jak na przykład pan Grzegorz Frontczak. No i o ile co do Wojciechowskiego, tutaj chyba nie mam wątpliwości, że on muzyce coś wie, no to ten Frontczak no, też może coś wiedzieć, ale to jest dziennikarz Polskiego Radia 24, więc może taki średnio muzyczny. Była też Tycjana, która udziela się w Niuansie i faktycznie no, jako młoda osoba dała takiego powiewu świeżości, podobno bardzo fajnie się z nią współpracowało, o czym mówił kolejny członek, bo mieliśmy tutaj również przedstawiciela społeczności fanowskiej, czyli Konrada Szczęsnego, przedstawiciela Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji. Był też w tamtym roku Konrad w jury. Natomiast takim sporym zaskoczeniem była obecność w tej komisji Karola Paciorka, czyli youtubera, który niedługo wcześniej przeprowadzał wywiad z jedną z potencjalnych kandydatek, o której powiem za moment, i tam zasugerował, że ta Eurowizja to nie jest coś w ogóle, o czym on ma pojęcie, co ogląda, a potem trafia do komisji. No i znów, czy to dobrze, czy niedobrze, że takie osoby trafiają do komisji?
0: Z jednej strony ktoś mógłby argumentować to, no dobrze,

Czy sięgniemy do jakiejś nazwy z lat ubiegłych, bo bywały to krajowe eliminacje, była to piosenka dla Europy, która to nazwa zresztą ludziom się podoba do dzisiaj i mi też wydawała się takim rozsądnym wyborem. Ale raczej spodziewaliśmy się, takie były informacje, że to będzie tytuł, którego jeszcze nie było. Na pewno to nie będzie to, co było w ostatnich latach, czyli Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję, bo po prostu dłuższego tytułu to się nie dało absolutnie zrobić. No ale moi drodzy, dało się wymyślić coś chyba, no może nie równie wspaniałego, ale mogącego tutaj zdecydowanie stawać w szranki. Wielki finał polskich kwalifikacji. I to jest źródłem wielu memów i żartów, bo my jako osoby pamiętające bardzo dobrze Mały Szomanie, no to możemy kojarzyć słowo kwalifikacje nie tyle z jakąś rywalizacją muzyczną, a z pewnym sportem. No kwalifikacje to są w skokach narciarskich przecież, dlatego są właśnie bardzo śmieszne te wszystkie memy, że wielki finał na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, kto na dłuższy skok, ten pojedzie na Eurowizję. Nie rozumiem tego. Skrót WFPK też jest jakiś nielogiczny. To już naprawdę, wiecie co, nikt na to nie mówi inaczej niż polskie preselekcje. I był taki moment, że sugerowano, że to będą polskie preselekcje, skrót PP. No gdzie wady? A oni się uparli na jakieś polskie kwalifikacje. I to jest też problem dla zagranicznych fanów, bo jak na przykład próbują zrobić jakieś swoje topki i na YouTubie zaprezentować, które utwory im się tam najbardziej podobają, to na przykład chcą skrócić te nazwy czy coś i na przykład piszą My Top of Polskich Kwalifikacji. Więc no jest rzeczywiście problem z tą nazwą, bo dla osób nieposługujących się polszczyzną ta odmiana tutaj jest kłopotliwa. No to chyba nie o to tutaj chodziło zdecydowanie. Więc zmieńcie to na przyszłość, chyba że faktycznie na Wielkiej Krokwi będzie się to wszystko odbywało. No dobra, no to tyle powiedzieliśmy o jurorach, o nazwie, o tym, kiedy to ogłoszono. No i co do tych, których ogłoszono, a w zasadzie ogłoszeni być mieli. Pojawiły się takie zapowiedzi, że takie pogłoski na tej liście, która zaczęła być podawana przez portale, że wśród osób starających się o Eurowizję jest Sarah James. Z piosenką ze swojego ostatniego albumu, z piosenką Tiny Heart. To się okazało dla wielu osób sporym zaskoczeniem, dlatego że Sara w swoim niedawnym wywiadzie z Karolem Paciorkiem mówiła o tym, że jeszcze nie czuje się gotowa na Eurowizję, bo jeszcze nie ma takiego wrażenia, aby miała taką piosenkę, której byłaby wystarczająco pewna, żeby ją zgłosić. Jeszcze nie czuje, żeby to był ten moment. Po czym co? Po czym się zgłasza? Więc tak, no jest pewien dysonans, bo chcielibyśmy, żeby ten artysta, który się zgłasza, był faktycznie pewien tego, co robi, a nie żebyśmy przypuszczali, że to są na przykład jakieś naciski wytwórni. No i tutaj były też takie dyskusje, czy ta piosenka jest dobra na Eurowizję. My nie mamy w tym momencie, wybaczcie, przestrzeni, żeby jeszcze słuchać Tiny Heart, bo widzicie, jaki ten temat jest rozległy, a bardziej się skupiamy na piosenkach innych, o których powiem za moment. I czy to w zasadzie był taki dobry wybór na Eurowizję, to było kwestią wątpliwą dla wielu osób, bo uważały one, że Sara stać na więcej, że ta piosenka nie ukazuje w pełni jej potencjału, że ona może jeszcze dla nas wygrać Eurowizję, przecież ma świetny wokal, ale no może niekoniecznie jeszcze z tą piosenką. Ja nie byłabym aż taka krytyczna, wydaje mi się, zresztą sprawdźcie sobie ten utwór, że ten refren jest tam zapamiętywalny. No czemu właściwie nie, a nie mamy pewności, czy Sara będzie miała coś lepszego, możemy tylko mieć taką nadzieję, wiecie, ona ma 16 lat dopiero, no ale pewności nie mamy. I kiedy też pojawiły się takie zapowiedzi, że ona ma być, no to sądzono, okej, skoro mamy głosowanie widzów, to znamy już faworyta. Sara jest lubiana, nie ma, że tak powiem, elektoratu negatywnego. Sara to zapewne wygra. Ale zaczęło się zbliżać 14 stycznia, konkretnie przyszedł 13 stycznia i wtedy portale nasze ulubione jednak zaczęły pisać coś, co miało sens, że Sary James w tych preselekcjach nie będzie, że ona się wycofuje, że za nią dołączy ktoś ze stawki rezerwowej, o czym za moment, bo też taka króciutka lista złożona z dwóch wykonawców została stworzona. No i rzeczywiście dzień później, czyli 14 stycznia, tuż przed konferencją, ta informacja została potwierdzona, no bo Sara na konferencję nie przyszła, a opublikowała oświadczenie, w którym odsłoniła kulisy tego wszystkiego, napisała, że no właśnie też z tym Tiny Heart, z tą piosenką,

0: to tak może nie do końca czuła, że to jest to, więc chciała, skoro już została wybrana do tej stawki, zmienić piosenkę na inny utwór ze swojej płyty, czyli Psycho, i na to nie dostała pozwolenia, żeby zmienić utwór, dlatego się wycofuje. Jak myślisz, Michale, czy powinna być taka praktyka, że ktoś się zgłasza i potem dochodzi do wniosku, że jednak chce śpiewać inną piosenkę, to Telewizja Polska powinna na to pozwolić?
1: Jeżeli sam artysta uważa, że powinno być, że jakaś inna piosenka będzie lepsza, no to, to dlaczego nie, tak z drugiej strony?
0: No dobra, ale jury oceniało Tiny Heart, a nie Psycho i zakwalifikowało Tiny Heart, a nie Psycho.
1: No to w takiej sytuacji to zawsze jeszcze można oddać tu głos jury i wtedy, jeżeli zostanie ta piosenka zaopiniowana negatywnie, no to w takiej sytuacji artysta albo ma do wyboru, albo idzie z tym, co zostało już zakwalifikowane, albo po prostu rezygnuje.
0: No moim zdaniem regulamin jest regulamin. Skoro oceniali tę piosenkę, to wiecie, teraz każdy by tak mógł sobie... No pewnie do serii po prostu dotarły jakieś głosy, że są niekoniecznie tak szalenie pozytywne opinie o tej piosence, jakich można byłoby oczekiwać, więc zdecydowała się ją zmienić i tak to wiecie, teraz każdy by mógł. Zgłasza piosenkę, śledzi odbiór w społeczeństwie, widzi, że może nie jest super pozytywny, aha, to zmienia. Więc jak pozwolimy raz na taką praktykę, no to ludzie będą częściej z niej korzystać, więc rozumiem tutaj Telewizję Polską. Byłaby jeszcze opcja może, że żeby, jeżeli faktycznie Sara zmieniałaby piosenkę, to żeby dopuścić ją do stawki jakby na zasadach dzikiej karty, bo w regulaminie też jest zapis o przyznawaniu dzikich kart, co też nam się później przyda, właśnie dać jej dziką kartę z piosenką Psycho. I to ewentualnie byłoby do przejścia, chociaż pytanie, czy dzikie karty nie są zarezerwowane dla osób, na przykład, które nie zgłaszały się wcześniej, a Telewizja Polska uznaje, że warto ich zaprosić do preselekcji, bo mają fajną piosenkę, którą gdzieś tam pokazali. To też ewentualnie taka możliwość by była. A Sara jednak się zgłosiła, tylko chciała tutaj zrobić szachermacher. Nie pozwolono jej, nie ma w stawce Sary. Też jest pytanie o to, czy faktycznie jej zależało na tej Eurowizji, czy bardziej tutaj planem wytwórni było jakieś podpromowanie albumu, bo było, nie było w kontekście udziału Sary w preselekcjach. Zaczęło się o niej troszeczkę mówić, więc może niektóre osoby sięgnęły po piosenki z tej płyty. Więc w pewien sposób, jeżeli taki był cel, to został osiągnięty, a Sara nie wyszła, przepraszam, na hipokrytkę, że najpierw mówi, że ta Eurowizja nie, jeszcze nie czuje, nie ta piosenka, po czym mija tydzień i jednak wysyła piosenkę. A była bardzo ciekawa, jak ona by się tłumaczyła z tego, że jednak doszła do wniosku,
1: że tak, jednak poczuła
0: argumenty. No ale no, niedawno mówiła dokładnie o utworach z tej płyty, że nie czuję, żeby to były te piosenki. No to nie ma Sary, jest reszta stawki, ogólnie ta stawka liczyć miała 10 osób i później o tych liczbach sobie jeszcze powiemy. Na miejscu Sary ktoś inny w stawce się znalazł i no oczywiście to jest ten moment, kiedy stawce się bliżej przyjrzymy. Chciałam to zrobić, bardzo mi zależało, żeby to zrobić w kolejności, w jakiej wykonawcy będą startować w koncercie, tylko że jeszcze jej nie znamy. Liczę, że w przyszłym, no musi w przyszłym tygodniu to zostać ujawnione, ale sporo chyba jeszcze zostanie ujawnione co do tego koncertu finałowego, który odbędzie się w przyszły piątek, właśnie nie wybrzmiało, kochani. Przyszły piątek, walentynki z Telewizją Polską, 14 lutego i z Eurowizją. Wielki finał polskich kwalifikacji, nie na Wielkiej Krokwi, tylko w Warszawie, w studiu TVP. Więc pewnie do tego przyszłego piątku rzeczywiście sporo jeszcze zostanie ujawnione, w tym kolejność startowa. Na razie wiemy, kto koncert otworzy i kto go zamknie, bo to zostało wylosowane na rzeczonej konferencji 14 stycznia. Natomiast my zaprezentujemy Wam to w kolejności innej, bo teraz zgodnie z naszą tradycją będzie skrót piosenek, które wystartują w koncercie. Właśnie nie sugerujcie się tą kolejnością, ona nie jest startowa, nie jest alfabetyczna, jest przypadkowa, można by rzec. I postarajcie się, jeżeli to możliwe, zapamiętać tak mniej więcej, co tam usłyszycie, bo później według tej kolejności, w której piosenki zostaną zaprezentowane, będę pokrótce omawiała takie ciekawostki dotyczące każdej kandydatury, a tradycji nie stanie się zadość w pewnym aspekcie, bo to nie ja będę Wam mówiła w trakcie tego skrótu, jak się nazywają artyści i jakie tytuły noszą piosenki, bo żeby nie było, że Michał tylko odpowiada na pytania, czy to dobrze, czy niedobrze,
1: to też coś powie.
0: Wam właśnie przedstawić te takie informacje dotyczące wykonawców i tytułów ich utworów i jak zwykle też musimy dodać, że to jest fragment, który nie pojawi się w tej wersji naszej audycji, która jest udostępniana na przykład na YouTubie czy w Tyflo Podcaście, gdzie nie możemy umieszczać warstwy muzycznej, więc te jakieś niecałe 3 minutki zostaną wycięte z tamtej wersji, a pełną wersję, jeżeli będziecie chcieli do niej wrócić, znajdziecie w serwisie Mixcloud, tak więc wsłuchujcie się uważnie, żebyście byli gotowi na nasze omówienie.
1: No i tak to brzmiało.
0: Ale ciekawa jestem, kto z naszych słuchaczy jest taką osobą jak ja, bo ja od małego mam coś takiego, że wszystko liczę i kto policzył i kto zastanowił się, że coś się chyba nie zgadza, bo przecież Milena powiedziała o 10 artystów. No ale to się za moment wyjaśni. Jedziemy po kolei. Otworzyła tę naszą listę Sonia Maselik. Michale, chyba tobie znane nazwisko, bo
1: znane.
0: Jakiś tam utwór jej zdaje świąteczny u nas jest nadawany.
1: Tak.
0: Wam też może być Sonia znaną osobą, chociażby z jednego z odcinków Szansy na sukces, którą wygrała z udziału festiwalu w Opolu w 2022 roku. Być może, jeżeli ktoś z was śledzi Eurowizję, czy też artystów, którzy się do niej zgłaszają, to kojarzyć może, że Sonia zgłaszała się rok temu do wewnętrznych preselekcji i troszeczkę niektórzy nabijali się z jej piosenki, bo tam był taki tekst, jakby go przetłumaczyć na język polski, że jestem żołnierką, jestem wojowniczką, ponieważ jestem blondie girl, dziewczyną blond, na. Więc ambitne bardzo. W tym roku chyba jest nieco ambitniej w utworze Rumors, bo ma on pewne przesłanie, o którym właśnie powiem. Za moment piosenka po angielsku, ale stworzona wyłącznie przez Polaków, co nie jest takie wcale oczywiste w przypadku utworów z tej stawki. Jest w ogóle jedynym kobiecym, tanecznym utworem na tej całej liście, więc może tutaj służyć to temu, że Sonia się wyróżni. A jeżeli właśnie chodzi o przesłanie, jakie Sonia dla nas ma w piosence Rumors, czyli plotki, to chodzi tutaj o jej osobiste doświadczenia, bo kiedy zaczęła być tak bardziej obecna w mediach po tych swoich udziałach w programach czy koncertach, to zaczęła czytać o sobie szereg niepochlebnych komentarzy, że nie takie włosy, nie taki wygląd, nie takie wszystko. I ona stwierdziła, że właśnie trzeba to przekuć w jakąś taką siłę twórczą i zrobić z tego piosenkę. Sonia w wszelkich wywiadach wydaje się bardzo sympatyczną osobą. Tak jak powiedziałam, charakter tego utworu może jej sprzyjać, bo utworów znacznie spokojniejszych mamy tutaj sporo na tej liście, także pewnie na Eurowizję nie pojedzie, ale ma szansę się dobrze zaprezentować. Kolejna pani to Marien z utworem Can't Hide. I tutaj, kochani, wchodzimy znowu w temat kontrowersji, to co lubimy najbardziej, bo przypomnijmy, że casting ten, wiecie, sprawdzający umiejętności wokalne, odbył się 19 grudnia. I jak zaczęły docierać te plotki, ploteczki, właśnie rumors, jak to Sonia Maselik niech śpiewa, plotki, ploteczki o liście uczestników koncertu finałowego, to fani zaczęli sprawdzać to i owo i do nich dotarło zaraz. Ale 19 grudnia Marien nawet nie była w Polsce. Bo w tym czasie brała udział w takim koncercie, w trasie w zasadzie koncertowej po USA z kolędami, w której brała też między innymi udział Justyna Steczkowska, Edyta Górniak i inni polscy wykonawcy. W większości z jakimś tam już uznanym dorobkiem Marien jeszcze, no niekoniecznie, bo bliżej początku tej swojej drogi. No i tutaj jak dla mnie pojawia się pewna wątpliwość, no bo mówiliśmy o tym, że mają być zwalniani artyści, których dorobek jest uznany, a o Marien myślę, że nie aż tak dużo osób jeszcze słyszało. Jakie tutaj jest uzasadnienie Telewizji Polskiej? Ujawnił je Konrad Szczęsny, czyli ten pan ze Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji, że Telewizja Polska powiedziała, iż z castingu proponują zwolnić top 3 komisji po tym pierwszym głosowaniu oraz dwie osoby z największym dorobkiem. Tak faktycznie, jak oni już to sugerowali. No to, jak wiemy, Marien nie ma największego dorobku, co sugerowałoby, że musiała być w top 3 komisji. To już zdradzę, że w tym top 3 jeszcze musiała być Sarah James, no ale jej już na liście nie mamy, i Kuba Szmajkowski. Ta trójka nie była na preselekcjach, nie było tam Justyny Steczkowskiej i nie było Janusza Radka, no bo tutaj mamy dorobek. Myślę, że jest to oczywiste w obu tych przypadkach, jeżeli już przyjęliśmy to kryterium. No ale wiecie, Sarah James była w America's Got Talent, więc wiemy, o co chodzi. Szmajkowski 2 razy był na preselekcjach, więc też możemy uznać, że wiemy, o co chodzi. Ale z tą Marien, no to znowu jest taka kwestia problematyczna, bo My tutaj znowu nie mamy przestrzeni, żeby wam to włączyć, ale weźcie sobie po programie, poszukajcie występu Marien z festiwalu w Opolu w 2022 roku, jak występowała w premierach, chociaż chyba bardziej powinna w debiutach, z taką piosenką, w której się pojawiają słowa nikt mnie nie zna tak jak ja, tarararararara, więc jesteśmy dalej w gronie ambitnych tekstów. To nie był za dobry występ. Więc jeżeli ktoś się tak zaprezentował, a czy znalazł się w top 3 czy w top 8, to jak dla mnie nie powinno się tej osoby pomijać, jeżeli chodzi o casting. Chociaż na innych nagraniach Marien brzmi spoko i ja nie chcę przez to powiedzieć, że ona nie umie śpiewać, bo inne nagrania sugerują, że tak, a że to Opole było jakimś wypadkiem przy pracy. Ale skoro on się zdarzył na takiej dużej imprezie, to moim zdaniem jednak należałoby ją sprawdzić. No, możecie się kłócić, ale chyba nie będziecie, bo to jest raczej taka powszechna opinia, a jak sobie posłuchacie tego występu starararararara, to myślę, że mi przyznacie rację. Tak wiem, że minęły od tego jakieś 3 lata. Wiecie, jak się troszeczkę jeszcze pogrzebie i poszuka, no to to kolędowanie w USA, swoją drogą, no właśnie kwestia jak dla mnie do dyskusji, czy artystka taka młoda powinna zaczynać karierę od kolędowania w USA, a nie robienia swoich rzeczy. Organizował je Robert Klatt, a jak wam powiem, że tutaj nad tymi preselekcjami, nad tym wszystkim czuwa Piotr Klatt, no to można się zastanowić, czy tu właśnie nie wchodzi jakaś kwestia, że ktoś coś kogoś znał i ktoś zasugerował, że dobra, no nie mogę przyjechać na castingi, trudno, dobrze będzie, nie przejmuj się Opolem, tu nie ma tarararara, więcej wyjdzie, dobrze.
1: Tu jest po angielsku, to nie wszyscy zrozumieją.
0: Dokładnie tak. Nawet ten angielski nie wszyscy rozumieją, bo jest jaki jest. No, ale wiecie, my nic nie sugerujemy jak coś. Tak jak powiedziałam, jest dopiero u progu swojej muzycznej kariery, bo ma lat 20, ale osiągnięcia już spore. No i właśnie kwestia tych znajomości i tych współpracy z największymi, bo familia Klattów to jedno, a drugie to, że w ogóle jej debiutancki singiel napisał dla niej nie kto inny jak Romuald Lipko i to w ogóle była jego ostatnia piosenka, bo gdzieś tam kiedyś ją wypatrzył w jakimś domu kultury i jakoś się tak udało. No trzeba mieć szczęście w życiu. No a później nie wiem, czy miała to szczęście, bo śpiewała na wakacyjnej trasie dwójki. No i miała też szczęście, słuchajcie, za granicami naszego kraju. I to jest kolejna kontrowersja. Obiecywałam, że to się tutaj pojawi. Zapowiadałam szampańską zabawę w tej audycji. Otóż Marien jest promowana takim hasłem, że pokonała 40 milionów Chińczyków w chińskim odpowiedniku Mam Talent. W ogóle jak to brzmi, co to jest za zdanie? Ja to tylko wiedziałam, że w Pekinie jest 9 milionów rowerów, a jak widać w Oriental Music Challenge w Szanghaju jest 40 milionów uczestników. I nagle ludzie zaczęli tego szukać, skąd się to wzięło, czemu my w ogóle nigdy nie słyszeliśmy o tym, że Polka pokonała 40 milionów Chińczyków.
1: I co na to Bayerful?
0: I się okazało, że to nie jest chyba do końca tak, bo w tym konkursie aż tyle osób nie startuje, jakaś może setka, w ogóle ona tego nie wygrała, tylko była ex aequo z jakimś właśnie Chińczykiem, ona śpiewała po angielsku, on śpiewa jakąś piosenkę ludową, także nawet sama nie pokonała, a 40 milionów to jest chyba, tak przynajmniej jest stwierdzone, że to jest liczba zgłoszeń do tego konkursu, więc wiecie, no niby tak, ale jednak może brzmi to trochę zabawnie, jak niektórym się kojarzy Marien właśnie jest trochę z taką nową Natalią Janoszek, która sobie gdzieś tam, wiecie, te sukcesy podbija, wyolbrzymia, a niekoniecznie zawsze wszystkim się chce to weryfikować, bo faktycznie, żeby to zrobić, to trzeba było po jakichś tam chińskich stronkach pochodzić.
1: Stanowski musi do Pekinu pojechać po prostu.
0: Tak, do Szanghaju.
1: A właśnie, do Szanghaju.
0: Bo tam to było.
1: No tak.
0: Także wiecie, jest ryzyko, skoro pokonała 40 milionów Chińczyków, to czymże dla niej jest ta niewielka polska stawka preselekcji? No ale jednak nie jest typowana do wygranej i właśnie też no, przez fanów nie lubiana z uwagi na te kontrowersje. A jej piosenkę Can't Hide współtworzyła Magdalena Wójcik, tak ta Magdalena Wójcik, tak ta Goja. To tak w ramach ciekawostki. Wchodzimy w męską część stawki, Tynski. Czy ty słyszałeś kiedyś o wykonawcy piosenki Miracle? Czy o Tynskim?
1: Nie.
0: No widzisz, jakbyś tam przesłuchał Radia 357, to może byś usłyszał, bo ponoć go tam grają. Ponoć zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalny w takim środowisku, no właśnie niekoniecznie eurowizyjnym, bo fanów zyskuje. Jest to w ogóle bardzo też młody, początkujący artysta i jak zdradził Konrad Szczęsny. Podobno bardzo pięknie wypadł na tym castingu i rzeczywiście zauroczył jurorów, stąd jego obecność w tej stawce, bo piosenka jest balladą, spoiler, nie jedyną balladą męską w tej stawce, bo rzeczywiście trochę nam tutaj obfituje, jeżeli chodzi o takie piosenki, ale wybronił się wykonaniem na żywo, więc być może dlatego w tej stawce się znalazł, ale chyba też nie jest typowany tutaj do jakiegoś wysokiego miejsca, no bo po prostu no, siłą rzeczy jest porównywany do tych innych męskich ballad. Bo w gronie wykonawców męskich ballad znajduje się również ten, którego na liście pierwotnie nie było. Mieliśmy na liście najmłodszą uczestniczkę Sarah James, a w jej miejscu pojawił się, no tak teraz to się złożyło, że najstarszy wśród uczestników Janusz Radek, co nie znaczy, że w jakiś sposób od nich gorszy, z piosenką In Cosmic Mist, więc no w kosmicznej mgle, kosmiczną mgłą nas tutaj otula ze sprawą swojego utworu, a zatem no, uczestnik z listy rezerwowej to jest pierwsza rzecz. Druga, bardzo ciekawa, że już kiedyś Eurowizję się starał i to było lat temu 21, kiedy to w preselekcjach uczestniczył z piosenką Pocztówka z Avignon. Jeżeli nie znacie Janusza Radka, no to nie wiem, no. Dla mnie w ogóle jego obecność tutaj to jest taka silnie nostalgiczna rzecz, bo wiem, że to jest dziwne wyznanie, ale no w dzieciństwie troszeczkę słuchałam Janusza Radka, chociażby kiedy coverował Ewę Demarczyk. No wiem, że to nie jest repertuar, który się kojarzy z 9-letnią dziewczynką, więc proszę mnie nie oceniać. Tak więc mam silny sentyment do jego osoby, no ale nawet i w ostatnich latach w mediach go było sporo ze sprawą wielu koncertów, ze sprawą chociażby programu Twoja twarz brzmi znajomo. Jego wokal wciąż jest świetny. Na Instagramie też tam robi furorę, organizując domówki, jakieś tam spotkania z tymi swoimi fanami. No i ta jego piosenka to rzeczywiście kolejna ballada męska, kolejna po angielsku. I nie była ona dostępna w momencie ogłoszenia listy uczestników jako jedna z dwóch, więc troszeczkę musieliśmy poczekać, żeby ją sobie porównać do innych. Teraz już można. No i wiecie, ja się wcale nie zdziwię, jeżeli na przykład panie, które będą przed telewizorami wypatrywać miłych panów, którzy będą śpiewać romantyczne piosenki jeszcze w takim walentynkowym nastroju, właśnie na tego Radka zagłosują. No czemu by właściwie nie? On też na Instagramie, w mediach społecznościowych bardzo intensywnie relacjonuje te swoje próby. Zrobił całego live'a z tym, jak siedział przy pianinie i próbował tę swoją piosenkę. Jak my nawet jeszcze nie znaliśmy wersji studyjnej, to już mogliśmy usłyszeć, jak on to śpiewa na Insta. I było to bardzo fajne doświadczenie, tak na bieżąco obserwować próbę artysty. Także no, może trochę szkoda, że Janusz Radek po angielsku, bo może po polsku wypadłby bardziej autentycznie, no ale jest. A Janusz Radek po polsku jest u nas na antenie Radia DHT, bo mamy chyba ze dwa utwory w bazie. A jak w ogóle ktoś jeszcze nie kojarzy w ogóle nic na temat Janusza Radka, to pytam się ja, czy oglądaliście Pokémony w swoim życiu. I intro z tychże to również właśnie on wykonał, także taką jest utytułowaną osobą. Kolejna pani, na której piosenkę musieliśmy trochę poczekać, bo nie była ona dostępna 14 stycznia od razu, to jest Daria Marx, przez niektórych nazywana w związku z tym pseudonimem Darią Marksistką. Jeżeli wam to nic nie mówi, jak powiem Daria Paranoia, to chyba już coś
1: to
0: więcej,
1: to już wszystko
0: nie?
1: Powie.
0: Tak, to już wszystko powie. Ona, kiedy startowała z Darią Paranoją w preselekcjach w 2022, to już się promowała też jako Daria Marx, ale chyba to Marx było mniej podkreślane, teraz jest bardziej, więc też tak ją tutaj przedstawiamy. No i otarła się o wyjazd na Eurowizję, przegrywając z Krystianem Ochmanem, mimo że miała wielkiego radiowego hita z milionami wyświetleń na YouTubie, miała też potem kolejne hity. Takie jednak bardziej taneczne, by można rzec. A tutaj Daria postanowiła zgłosić się z zupełnie inną odsłoną, bo Let It Burn to jest ballada. Ten typ, który niektórzy określają jako balladę bondowską. No i faktycznie no coś w tym chyba jest. Dlaczego tak? Dlaczego inna odsłona? Bo Daria stwierdziła, że chce dać coś typowo pod Eurowizję. Jej się to tak kojarzy, że coś takiego bardziej na Eurowizji się sprawdzi, więc wzięła, kupiła balladę od Szwedów i jest. Także no chyba tam sama coś też pracowała przy tym, ale jednak jest to utwór pisany nie u nas, no i nie jest Daria typowana tym razem do wysokiego miejsca. Ona to raczej zaśpiewa dobrze, chociaż przyznam, że nie jestem fanką tej jej maniery w głosie, tego takiego zaciskania, bo czuję, że ona chyba wtedy no jest jednak trochę spięta, trochę się napina i w ten sposób sobie to kompensuje. Już Tatiana Okupnik jedna była, wystarczy. Tak więc nie sądzę, żeby było blisko takiego wyniku, jaki osiągnęła Paranoja i żeby Daria na Eurowizję pojechała. Pewnie później znowu w wywiadach będzie psioczyć i wypowiadać się w jakiś niemiły sposób, bo z tego jest znana, taką ma osobowość, że absolutnie w język się nie gryzie. No okej, okay. I teraz mamy tego, który nam, słuchajcie, tutaj wszystko zaburzył, bo tak, lista uczestników nie ma 10 nazwisk, czy też nazw podmiotów wykonawczych, ma 11. 11 nazwisko pojawiło się na liście w poniedziałek. Jest to Teo Tomczuk, który wykona w preselekcjach utwór Immortal. Uwaga, znowu są kontrowersje. Otóż to, że Teo się w stawce znajdzie, tak jak powiedziałam, nie zostało ujawnione 14 stycznia w dniu konferencji, tylko właśnie w poniedziałek zostało wydane takie oświadczenie przez TVP o przyznaniu karty uczestnictwa, jak to oni nazwali, właśnie dla Teo. Czy oni mogą to zrobić? Mogą, tak jak wam mówiłam. Tylko, że te zapisy o dzikiej karcie są takie mało konkretne, bo na przykład nie bardzo wiadomo, do kiedy Telewizja Polska by ją mogła przyznać, bo nie jest to napisane i chyba w przyszłości lepiej by to było właśnie jakoś dookreślić. Czy na przykład, nie wiem, jeszcze dzień przed preselekcjami oni mogą kogoś zaprosić, a na jakich zasadach? Jakby to miało wyglądać, bo troszeczkę tutaj jest za duży bałagan, który może służyć jakimś właśnie nieporozumieniom. Skąd się Teo wziął? Na jakiej zasadzie oni go zaprosili? Czy on się w ogóle nie zgłosił, oni go odkryli i stwierdzili, że jest super? Tak nie było. Teo zgłosił się, został wybrany do 25 i był na castingu, ale nie spełnił pewnego podstawowego warunku regulaminu, ponieważ kiedy startował w tym castingu, się okazało, że nie ma polskiego obywatelstwa. A taki jest wymóg w regulaminie, że uczestnik musi mieć polskie obywatelstwo. Jak, Michale, sądzisz, czy to jest dobry, potrzebny zapis?
1: A to jest, wiesz co, rzecz, która, nad którą się muszę zastanowić. I tak, tu nie mam prostej odpowiedzi. No, wydawałoby się, że skoro rzeczywiście ktoś chce reprezentować Polskę, to dobrze, żeby to obywatelstwo miał, ale takiego wymogu, zdaje się, w przypadku innych państw nie ma. A przynajmniej nie wszyscy mają takie wymogi.
0: No nie wszyscy, czasami jest, czasami nie ma. Nie da się tak zrobić, żeby na przykład wszyscy mieli taki wymóg, żeby to narzuciła Europejska Unia nadawców, no bo co z tym biednym San Marino, to oni by mieli już całą swoją populację wysłać, przecież nie każdy umie śpiewać. Dlatego no przecież oni dają szansę osobom z innych krajów. Ale dam wam przykład, który Michał już zna, bo dzisiaj chciałam poprawić mu dzień i wysłałam mu piosenkę, która wczoraj wygrała preselekcje irlandzkie. Którą to piosenkę nagrała wokalistka z Norwegii, której związki z Irlandią są wyłącznie takie, że na tak zwanym songwriting campie, czyli takim miejscu, gdzie wiecie, no przyjeżdżają twórcy, wykonawcy, żeby tworzyć piosenki, zagadała do niej jakaś właśnie twórczyni z Irlandii, powstała piosenka i tak oto ta piosenka została zgłoszona do preselekcji irlandzkich, śpiewana przez Norweżkę, współtworzyli ją Szwedzi, a piosenka w ogóle dotyczy psa Łajka, znacie Łajkę, więc piosenka o rosyjskim psie jeszcze w dodatku, jakby wam mało było tej narodowej mieszanki.
1: Ale całkiem przyjemna ta piosenka była, także...
0: Jak dla kogo. I już teraz pomijam tę kwestię, wiecie, o czym jest piosenka i że Szwedzi ją współtworzyli, no bo nie jedną, jak wiemy. Ale pomyślcie, czy chcielibyście, żeby teraz do Polski się zgłosił w ogóle ktoś z jakiegoś innego kraju, kto totalnie nie ma związków z nami, zgłosił się, bo coś tam kogoś gdzieś poznał, albo stwierdził, że w Polsce będzie mu łatwiej niż w innym kraju i żeby nas reprezentował. No w ten sposób jak dla mnie trochę zabiera szansę artystom rodzimego rynku. Wiem, brzmi jak Polska dla Polaków trochę, ale nie taka jest moja intencja i jednak po prostu oglądam tę Eurowizję, żeby widzieć tam artystów z danego kraju, który oni reprezentują.
1: No ale z drugiej strony, tylko, jakby nam przyniósł pierwsze miejsce, to by się ludzie, podejrzewam, cieszyli.
0: No to już tak, idziemy bardzo daleko. Ale właśnie czasami z tym obywatelstwem, no to jest trochę sprawa zawikłana, bo mogą być związki z danym krajem, tak jak Teo ma związki z Polską, ale były problemy z obywatelstwem, bo on się urodził w Bergen, w Norwegii, w rodzinie emigrantów z Polski. I tam było takie prawo do roku 2020, że nie można było mieć podwójnego obywatelstwa. No więc jego rodzice mieli obywatelstwo norweskie, no bo takim pewnie było łatwiej. Teo, jako osoba nieletnia, miał też obywatelstwo norweskie. I tak mu zostało. No i po tym castingu już, znaczy no gdzieś tam w międzyczasie on się bardzo starał o to obywatelstwo polskie i jakoś się chyba udało te procedury przyspieszyć, bo po tym jak się okazało, że nie dopełnił formalności, nie był w ogóle brany pod uwagę w głosowaniu nad składem tej finałowej dziesiątki. Stwierdzili, dobra, w ogóle nie myślimy o tej osobie, chociaż no wypadł dobrze, ale nie dopełnił formalności. Ale przyszedł dzień 16 stycznia, czyli dwa dni w ogóle po konferencji, kiedy już wszyscy uczestnicy byli znani i co się wtedy stało? Andrzej Duda sprawił, że Teo Tomczuk otrzymał polskie obywatelstwo. Nie spodziewaliście się, że w jednym programie dzisiaj wystąpi 40 milionów Chińczyków, Wielka Krokiew i Andrzej Duda. I że to wszystko w związku z Eurowizją, ale wszystkie te rzeczywistości są powiązane i łajka. Nie wiem, co nas tu jeszcze absolutnie czeka. Także dziękujemy panu Andrzeju Dudo, bo dzięki panu mamy kolejną osobę w stawce, no bo potem właśnie zaczęły się postulaty ekipy Teo w kierunku Telewizji Polskiej, że teraz w zasadzie to oni by go mogli dopuścić. Ale jest kwestią budzącą wątpliwości, czy skoro nie dopełnił formalności na etapie castingu już, to czy teraz powinien być przyjmowany na takich wyjątkowych zasadach, czy powinien dostać kartę uczestnictwa? Powinien? Jak myślisz?
1: No właśnie, to jest kolejne trudne pytanie. A już dajmy mu.
0: Ta Eurowizja to nie jest łatwa, to nie są tylko piosenki.
1: A już dajmy mu.
0: Mnie się wydaje, że jak już jest regulamin, to należałoby się go trzymać. Jednak jak nie miał go na wtedy, to już trudno, niech się chłopak stara za rok. Zwłaszcza jeżeli Telewizji Polskiej zależy na uspokojeniu nastrojów wokół konkursu, na odbudowaniu zaufania do preselekcji, do wyboru. Jeżeli pojawia się takie ktoś, że nagle ktoś wskakuje do stawki, no to jakie się pojawiają podejrzenia? Że pewnie ma plecy, że może wskoczyła jakieś pieniądze?
1: Że to ustawione znowu.
0: Albo nie wiadomo co. Że coś tutaj jest znowu ustawione, więc ja bym tego jednak nie robiła. A chłopak młody jest, ma jakieś 19 lat, więc no zdążyłby jeszcze zgłosić się wiele razy. No ale oni jednak jakoś ulegli tej presji, dołączyli go do stawki z kolejną męską balladą. Czyli już mamy Tyńskiego, mamy Radka, mamy Teo, a to nie jest jeszcze koniec. Jak dla mnie ta ballada z tych wszystkich tutaj jest najlepiej napisaną piosenką, więc no w tym sensie Teo absolutnie nie obniża poziomu stawki, nie obniża go też wokalnie, bo dobrze chłopak śpiewa, co też pokazał, no właśnie, bo wy go możecie kojarzyć, jak oglądacie Mam Talent. Ja nie, ale wystąpił tam, wystąpił też na festiwalu w Sopocie, więc tutaj z TVN-em współdziałał, nie jest już więc taki obcy w widowni polskiej, nie jest też obcy w widowni norweskiej, bo tam się udzielał jako aktor, bo wystąpił w popularnym w Norwegii, chyba nie tylko nawet w Norwegii serialu, ale już tutaj wiecie, to nie jest wątek tak dobrze mi zdany, więc nie będę się mu przyglądać. Także jest chłopak utalentowany. Myślę, że gdyby nie ta atmosfera wokół niego, gdyby mógł się wypromować wcześniej, no bo też no z drugiej strony sam sobie to utrudnił w pewnym sensie, no że się zgłosił, wiedząc, że ma mniej czasu na promocję, nie wiem, w mediach, w stacjach radiowych, telewizyjnych, internecie. Gdyby się promował wcześniej, to może byłby nawet w tym gronie faworytów. A może tak czy inaczej wygra, bo to powie w świeżości. Ciekawe jestem, czy to będzie zakomunikowane przez jakichś prowadzących, że to jest karta uczestnictwa, czy tak po prostu będzie, a widzowie częściowo się w ogóle nie zorientują, że on dołączył na takich innych zasadach do tej stawki. Na zasadach takich jak wszyscy, tylko że z pominięciem castingu, tak jak mówiłam, dołączył Kuba Szmajkowski z utworem Pray. To jest jego trzecie podejście do reprezentowania Polski, bo w 2022 roku jego występ z piosenką Love Sick był bardzo dobrze oceniany przez fanów, głównie ze strony wizualną. Występ do You Do Me w 2023 trochę mniej, więc Kuba teraz wraca też z inną odsłoną, taką spokojniejszą, bo Love Sick to była taka piosenka jednak bardziej taneczna. Tutaj no nie jest to taka ballada stricte.
1: No właśnie, nie ballada, w końcu nie ballada.
0: Nie, nie, no, no piosenka taneczna też nie, ale coś tak po środeczku.
1: Tak.
0: Jak dla mnie muzycznie najlepsze podejście Kuby. Oczywiście też nie tak, że autorskie, bo od Szwedów. No ale Kuba zawsze od Szwedów kupował. No, no to jak tak chce, to niech ma. I kolejny pan, który ponownie będzie się starał o reprezentowanie Polski, to Dominik Dudek z piosenką Hold the Light. Tutaj mieliśmy jedno podejście w 2023 roku z piosenką Be Good, którą bardzo lubię do dziś, mimo że ona, no, ona jest w tym stylu, wobec którego mam różne uczucia, ale akurat Be Good do mnie trafia mimo tego wpływu country. Jest u nas ta piosenka grana na antenie Radia DHT i nie dziwi mnie ten wysoki wynik w preselekcjach wówczas. Wcześniej już widzowie znali Dominika Dudka z udziału w The Voice of Poland, który to program wygrał. No i właśnie, Dudek wygrał The Voice i musiał być na castingu. Marian pokonała 40 milionów Chińczyków, czego nikt nie widział, i miała nieudany występ w Opolu i nie musiała być na castingu. Więc widzicie, o co chodzi, więc chyba najlepiej byłoby zaprosić wszystkich i nikt by nic wtedy nie gadał. No i cóż możemy wam jeszcze powiedzieć o Dominiku Dudku, że w tym roku Hold the Light to nie jest jedyny utwór, który zgłosił, bo zgłosił dwie piosenki, jedną bardziej w stylu swoich poprzednich, jeszcze ona nie została wydana, a drugą, no właśnie nie taką country, ale bardziej balladową, więc to już następna męska ballada w stawce. One po prostu wszystkie się pozagryzają, pożrą i połkną i tak się to skończy. A jeszcze jedna taka ciekawostka co do ballady Hold the Light jest taka, że współtworzyła ją reprezentantka Austrii z Eurowizji 2023. Pamiętacie może taką piosenkę Who the Hell is Edgar, gdzie było w refrenie pow, pow, pow, pow, pow, pow. Może Michale kojarzysz taki wątek. Właśnie Teja, która była jedną z wokalistek w tej piosence, jest też twórczynią piosenek dla innych osób i współtworzyła Hold the Light dla Dominika Dudka. Piosenka, która ma też takie osobiste przesłanie ze względu na to, że właśnie Hold the Light, chodzi tutaj o to światło, które możemy znaleźć w kimś ważnym dla nas, w naszym życiu. Dominik chyba taką osobę znalazł, więc właśnie o tym chce zaśpiewać. Zaśpiewa w koncercie jako ostatni, bo to akurat już wiemy, wylosował na konferencji ostatnią pozycję startową. Powiedziałam o tym, który stawkę zamyka, teraz o tych, którzy ją otworzą, czyli o zespole Chrust z piosenką Tempo. No ja o zespole Chrust nie słyszałam dotychczas, a może powinnam wykazywać się patriotyzmem lokalnym, bo jest to grupa z Gdańska, łącząca ze sobą wpływy folku, ale też rocka i elektroniki. No i tutaj słuchajcie, no jestem po prostu dumna z tego, że znam osoby, które robią takie rzeczy, które stają się popularne, bo co prawda nie znam osobiście żadnej osoby z zespołu Chrust, ale oni tę piosenkę współtworzyli z niejakim Krzysztofem Falkowskim, z którym miałam przyjemność studiować na jednej uczelni, na jednym wydziale w tym samym czasie. W dniu, w którym ja broniłam magisterkę historii muzyki, on bronił licencjat z kompozycji i też śpiewałam na jego dyplomie licencjackim. On też w zeszłym roku brał udział w aranżowaniu piosenki, którą Maciej Musiałowski zgłosił do preselekcji, także udaje się chłopakowi, kręci się jakoś wokół tego wszystkiego. A wokalista zespołu Chrust, Małgorzata Oleszczuk, jest absolwentką również tej samej uczelni co ja, tylko że no, kierunku jazzowego, także nie miałam przyjemności jej poznać. A tekst tej piosenki jest też, myślę, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o okoliczności jego powstania, bo powstał nie nad polskim Morzem Bałtyckim, tylko na pograniczu polsko-białoruskim, bo Dariusz z zespołu Chrust gra w ogóle w orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej, jest strażnikiem granicznym, tam przy okazji tego kryzysu na granicy pełnił służbę. No i miał jakiś taki szereg myśli w głowie dotyczący wyborów w życiu ludzkim i na tej podstawie powstał ten właśnie tekst. Do piosenki przyznam jednej z moich ulubionych, w moim top 3 by się zdecydowanie ona znalazła, ale to może będzie jeszcze okazja, żeby o tym powiedzieć i tak jak już wspomniałam, Chrust stawkę otworzy. No i teraz, moi Państwo, crème de la crème. Justyna Steczkowska. Po raz kolejny starać się będzie o reprezentowanie Polski. Raz już ją reprezentowała w roku 1995. Kiedy ja przechodziłam na świat, to ona się już starała, a w zeszłym roku w zeszłym roku postanowiła postarać się ponownie z piosenką Witcher Tarhoro. I wtedy wam mówiłam, że jak dla mnie to chyba byłoby najlepiej, żeby oni tę Justynę wtedy wybrali wewnętrznie, skoro Telewizja Polska trochę nie miała przestrzeni, żeby zrobić jakieś porządne preselekcje. Ostatecznie zrobili preselekcje wewnętrzne i ona nie pojechała, przegrała jednym punktem. Nie zraziła się, stara się ponownie z piosenką Gaja. I tutaj jest taka w ogóle ciekawostka, że już zostało rozlosowane, kiedy poszczególne kraje wystąpią, w których dniach, to znaczy chodzi mi o rozkład półfinałów w maju, już wiemy, które kraje wystąpią w pierwszym i w drugim półfinale i w której połowie. I już wiemy, że niezależnie od tego, kto będzie reprezentował Polskę, to wystąpi w pierwszym półfinale, w pierwszej jego połowie. I teraz patrz, jaka jest akcja. Jeżeli Justyna Steczkowska by pojechała, to ten pierwszy półfinał wypada dokładnie co do dnia w 30. rocznicę jej tamtego udziału w Eurowizji w 95. roku.
1: No to
0: więc
1: byłoby ciekawie.
0: To już jest taki symbol, że nie ma z tym dyskusji. Wtedy otworzyła Eurowizję, gdyby teraz też to zrobiła, gdyby ktoś zdecydował się na pójście tropem tego symbolu, to nawet być może by się jakoś to co do minuty zgodziło. Nie wiem, no, czy są przypadki, czy są znaki, ale coś tutaj ewidentnie może zaistnieć. A co do piosenki Gaja, jest to utwór z najnowszej płyty Justyny, w podobnej stylistyce do Witchera, chociaż ja wolałam Witchera. I kiedy ta piosenka się ukazała, sporo było takich głosów, no okej, potencjał eurowizyjny ma, ale chyba czegoś tutaj jeszcze brakuje. I w związku z tym Justyna zdecydowała się na przygotowanie tak zwanego revampu, czyli wersji takiej specjalnie z myślą o Eurowizji, wersji nieco wydłużonej, no bo skoro na Eurowizji można wykorzystać 3 minuty czasu, no to najlepiej byłoby ten czas zagospodarować w pełni. No i Justyna zagospodarowała w taki sposób, że oprócz tego, że w piosence mamy polski tekst, który mówi o Gai, czyli chodzi no, o Matkę Ziemię, to mamy tam jeszcze fragment po angielsku, mamy brzmienie chórów, mamy miejsce, w którym Justyna będzie mogła potańczyć, mamy też to samo, co było w Witcherze rok temu, czyli te agmy słowiańskie, te takie mantry, z których każda ma jakieś znaczenie, nie dokładnie te same, co w Witcherze, żeby je nie posądzono o autoplagiat, ale nawet one są na tę samą melodię, co w Witcherze. Jak będziemy wam to prezentować, to się jeszcze możecie wsłuchać. Także no, dzieje się tutaj dużo. Dzieje się dużo też bardzo u samej Justyny, która sporo mówi o wizualnej stronie występu, bo oglądała Eurowizję w tamtych latach. Ma takie podejście, że wie, że to jest bardzo ważne, więc szykuje bardzo zaawansowaną choreografię, jakieś jeszcze inne zaskoczenia, tam jakieś kaskaderzy, coś tam. Śledzi też procesy wyboru w innych krajach, jakby się wypowiadała o piosenkach ostatnio wybranych, więc no jest bardzo zaangażowaną, potencjalną reprezentantką. Dla wielu rzeczywiście już bardzo blisko reprezentowania tej Polski, bo tutaj uchodzi za faworytkę. Ale to nie jest zdecydowanie wyścig jednego konia, bo wśród faworytów wymienia się też duet, który nie był wcześniej za bardzo znany. No Justynie Steczkowskiej każdy słyszał, a o duecie Swada i Niczos myślę, że nieliczni. Myślę, że ci, którzy śledzili ten konkretny rodzaj muzyki, jakie oni wykonują, a w preselekcjach wykonają piosenkę Lusterka. Kto to w ogóle jest? Czemu my się nimi zajmujemy? Czemu są faworytami? Tutaj trzeba od razu wyjaśnić, bo to są chłopak i dziewczyna i niektórym to się myli, że Swada to jest ona, Niczos to jest chłopak, więc jest zupełnie odwrotnie. Swada to jest producent i DJ imieniem Wiktor, Niczos to jest wokalistka imieniem Nika. Nie wiem, czy ma tak naprawdę na imię, czy sobie to tak skraca, no ale od tej Niki powstała ksywa Niczos. Dlatego Swada i Niczos, przy czym Swada też jest pisane tak nowocześnie, bym powiedziała, bo zamiast A tam mamy małpę po prostu, no tak czasami niektórzy zapisują, no to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego widzimy. No i ta ich muzyka jest takim tyglem różnych wpływów, bo sam Swada ma korzenie kolumbijskie, co też być może w jego muzyce niektórzy usłyszą. No ale przede wszystkim to, co wpływa na oryginalność tej muzyki, to jest no właśnie. Jak ty, Michale, posłuchałeś piosenki Lusterka, to powiedz mi, że pomyślałeś, że po jakiemu to jest i ile zrozumiałeś z tekstu?
1: Wiesz co? Niewiele.
0: No właśnie, to pomyślałeś, że po jakiemu to może być?
1: Szczerze powiedziawszy, to nie... Nie, no, raczej nie po polsku. Właśnie to mnie uderzyło,
0: no, ale nie po angielsku, ani nie po niemiecku.
1: No właśnie, że tytuł jest polski, a tu jakoś polskiego nie słyszę w tym utworze.
0: na niektórym by się mogło kojarzyć, że jakiś ukraiński, białoruski czy coś takiego. No nie jest to tak. Chodzi tutaj, moi drodzy, o, no właśnie, znowu kwestia nomenklatury, bo różnie to jest nazywane. Oni sami tutaj mówią o języku podlaskim czy mikrojęzyku podlaskim i za ich sprawą właśnie kwestia tego języka podlaskiego, czy w ogóle kiedyś słyszeliśmy, że coś takiego jest, to bardzo mocno przeszło do debaty publicznej i różni profesorowie i inni mądrzy ludzie dyskutują na ten temat. To jest, jak sugerują dane ze spisu powszechnego, ale sprzed lat 20, język, którym się posługuje 30 tysięcy osób, mówi właśnie tym językiem, czy mikrojęzykiem, bo chyba jednak nie dialekt, nie gwara, raczej używa się tego terminu mikrojęzyk. I teraz właśnie od razu, jak ktoś powie, bo pewnie będą takie myśli, a ja mam znajomego z Białego Stoku i on tak nie gada, on mówi normalnym polskim, czasami trochę zaciągnie może, albo powie, podoba się to dla mnie, ale no jednak mówi po polsku, ja go
1: rozumiem. Ale nie w ten sposób, jak w tej piosence.
0: Tak, no wiecie, województwa niekoniecznie się pokrywają z krainami geograficznymi, to bardziej chodzi o jakieś tam okolice Hajnówki, takie miejscowości. To było 20 lat temu 30 tysięcy osób, dzisiaj pewnie jest ich jeszcze mniej, ale ktoś tam jest, kto to kultywuje, kto mówi właśnie po podlasku, chociaż oni sami niekoniecznie chyba tak by to nazwali, bo niektórzy powiedzą, że mówią po swojemu, po prostu, że oni są tutejsi i taką narodowość by nawet zadeklarowali, jakby tam im kazać gdzieś to wpisać, nie, że tam Polak albo jakiś inny, no tylko jestem tutejszy po prostu. Także może to jest taka nauczka, że nie wszystko zawsze trzeba etykietkować. Właśnie czy to jest język, czy to jest co, jaka to jest narodowość i tak dalej. No niestety sporo się zaczęło pojawiać wokół swady inniczo z takich negatywnych komentarzy, że Ukraina, Bandera, coś tam, oczywiście jakieś tam prawactwo musiało wyjść z nor i zacząć pisać jakieś głupoty, ale też no wzbudziło to spore zainteresowanie, no bo chyba jest fajne, że poznajemy szerzej jakąś tam naszą kulturę i tak się właśnie wydarzyło za ich sprawą, ze sprawą tej piosenki, która, wiecie, nie jest właśnie typowym takim folk czy folklorem, bo łączy w sobie ten język podlaski, mikrojęzyk, z brzmieniami elektronicznymi, z funkiem tak zwanym, tak się to nazywa, ja w ogóle w tym nie siedzę. Jeszcze co do tego języka, to też nie jest tak, że Niczo śpiewa tak wyłącznie właśnie po podlasku, bo ona dokonuje takiego kolażu, łączy właśnie te słowa, które pochodzą z języka podlaskiego, będącego mieszanką języka polskiego, białoruskiego, ukraińskiego i tak dalej, a ona jeszcze dodaje do tego jakieś współczesne słowa, tak wiecie, trochę się tym artystycznie bawi. Więc to też myślę, że jest interesująca po prostu artystycznie koncepcja. Także no sporo było dyskusji, które chyba sprawiły to, że ta piosenka stała się viralem w Polsce. Ja się aż dziwię, Michale, że ty w ogóle nigdzie nie trafiłeś, ale na
1: zupełnie,
0: polskich playlistach,
1: zupełnie
0: na ukraińskich playlistach oni zaczęli się z tymi lusterkami tutaj gdzieś tam przebijać, także myślę, że to jest jak najbardziej super.
1: Może wiesz, może dlatego po prostu nie trafiłem, że to jednak nie jest styl muzyki, gatunek muzyki, które go słucham na co dzień i być może po prostu to wyjaśnia tę zagadkę.
0: No, z tego co wiem, to się to zaczęło nawet wyświetlać tym, którzy w ogóle nie siedzą ani w Eurowizji, ani w takiej muzyce. I oni tak samo jak Justyna Styczkowska postanowili zrobić revamp, czyli taką wersję eurowizyjną, żeby nieco dopełnić te 3 minuty, chociaż chyba nie w pełni to zrobili, ale no ta wersja pierwotna lusterek była nieco krótsza, dlatego oni ją postanowili wzbogacić. Tam nie dołożyli nie wiadomo czego, tam nie ma jakichś skomplikowanych wokali, nowej melodii, bo to chyba nie byłoby w ich stylu. Po prostu dołożyli na końcu taki taneczny fragment, gdzie tam niektóre słowa są powtórzone. Właśnie sami stwierdzili, że chcieliby, żeby ta piosenka miała jeszcze bardziej taneczny charakter niż miała wcześniej. No to jest taka wersja ewidentnie pod występ, żeby właśnie te końcowe sekundy zagospodarować czymś ciekawym na scenie. Oni też mówią o tym, że lokalnych artystów właśnie z Podlasia chcą w to angażować, żeby promować to swoje, jak oni w ogóle określają, to jest swój gatunek muzyczny, to swoje Podlasie Bands. Taką nazwę wymyślili, bo stwierdzili, że innej nazwy na to, co robią, nie ma, bo oni faktycznie chcą mówić o tym Podlasiu. Jak tworzą muzykę, to się lubią zaszyć na takim głębokim Podlasiu, z daleka od wszystkiego i tam tworzyć nowe rzeczy, no i takie lusterka nam stworzyli, które są również wymieniane, typowane do wygrania polskich preselekcji. Na pytanie, kto wygra polskie preselekcje, bo to już jest koniec naszej listy, na to pytanie nie odpowiemy Wam tak jednoznacznie, no powiedziałam, kto jest w gronie faworytów, no ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Przypominamy, że 40 milionów Chińczyków to nie jest byle co i na przykład jak teraz Marian się polubiła z jakimiś Chińczykami, to może ich ponamawia do głosowania i wygra i pojedzie na Eurowizję i pokona tam kilkudziesięciu wokalistów z Europy. No to już chyba jest bułka z masłem wobec tych Chińczyków wszystkich. Ale teraz, ponieważ już kończymy po prawie półtorej godziny, to wspaniały temat, to czas na nasze niewiele znaczące opinie, bo nasze głosy są po prostu jednymi z wielu. Gdybyśmy my mieli decydować, kto by pojechał na Eurowizję, to kto by to był? I ja wiem, Michale, że tutaj żadna piosenka nie jest jakąś twoją ulubioną. Moja w sumie też nie. Nie jest tak, że Polska będzie moim faworytem do wygrania tego konkursu. No ale gdybyś miał wybrać z tego grona, kto by miał pojechać na Eurowizję, to kto by to był?
1: To byłby Kuba Szmajkowski.
0: O patrz, no widzisz. Ale właśnie fajnie z kimś spoza bańki pogadać, bo tak często się o tym Kubie nie mówi, a ty jednak o nim wspominasz. A gdybyś miał wybrać spośród tego zestawu tych największych faworytów, o których się mówi najwięcej, chociaż wiecie, gdzie dwóch się bije, tam może skorzystać Marian. Ale Justyna Steczkowska versus Swadajniczos.
1: Justyna Steczkowska.
0: Okej. Okay. I widzicie, i to jest właśnie to, że robimy ten program we dwoje, bo się pięknie różnimy. Ja oczywiście nie przedstawię mojej opinii w jednym zdaniu, a jeżeli już to będzie ono podrzędnie złożone. Bo słuchajcie, ja bym ryzykowała w tym roku. Ja bym wysłała Swadę i Niczos. To nie jest tak, że odmawiam czegokolwiek Justynie Steczkowskiej. Od razu mówię, w ogóle nie trafia do mnie argument. W ogóle w mediach społecznościowych jest tego dużo. Typu, po co ta stara baba się pcha? Przecież już ona ma 50 parę lat i po co jej to? To w ogóle nie o to tutaj chodzi, bo ona jest w świetnej formie. Ludzie chyba też jej tego zazdroszczą, że ona dobrze wygląda. Dalej dobrze śpiewa, więc jeżeli ma coś do pokazania, chce właśnie pokazać, że osoby w tym wieku też mogą robić takie duże rzeczy, to super. W ogóle nie chcę sprowadzać tej dyskusji na ten poziom. Tylko mnie ta Gaja do końca nie przekonuje i ten revamp eurowizyjny temu nie pomógł, bo tam jest tak. Zaraz tego posłuchacie. Po pierwsze, jak dla mnie ona trochę tam dziwnie śpiewa, nie będę tutaj jej udawać, ale jakoś tak jakby trochę pod nosem. Po drugie, w tej eurowizyjnej wersji mamy absolutnie wszystko. Jest polski, jest angielski, są agmy, ma piosenka o Gai, więc w ogóle zmieszanie mitologii greckiej ze słowiańską. Fragment taki dosyć długi, instrumentalu, w którym ona chyba będzie tańczyć, albo nie wiadomo co robić. A wiecie, ja pragnę muzyczki konkretnej właśnie muzyki, a nie tańca, więc mi przeszkadza to, że tam jest tyle tego instrumentala i że nie został on zagospodarowany czymś jeszcze nowym, jakimś bridge'em albo czymś w tym rodzaju. Nie było tutaj na to takiego pomysłu. To, co dla mnie jest super w tym revampie, czego nie było wcześniej, to te chóry. Zwróćcie uwagę, jak ta piosenka się zaczyna, jak ona śpiewa They Call Me Gaia i ma w tle chóry. To jak się to zaczyna, to rzeczywiście tak no, robi wrażenie i potem te chóry też wracają. To rzeczywiście jest okej. Okay. I nie chcę powiedzieć, że ta piosenka jest zła, ale jakoś tak po prostu dla mnie jest za dużo takich eurowizyjnych klisz i się śmieję, że jeszcze tutaj faktycznie chyba trzeba byłoby dodać fragment po góralsku, taniec jakiś, nie wiem, breakdance, oraz, no nie wiem, co by się tutaj jeszcze przydało, solo na wiolonczeli, chociaż chyba nie jestem taka daleka od prawdy, bo coś tam było, że Justyna weźmie skrzypce do ręki, bo przecież gra na skrzypcach. I no, trochę mi się to wydaje też takie przebrzmiałe, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, trochę już nie do dzisiejszych czasów, ale mogę oczywiście nie mieć w tej kwestii racji. I fani jak najbardziej nie podzielają mojego zdania. Ja chyba nie mam takiego typowego eurofanowskiego gustu i szukam innych rzeczy w muzyce i dlatego nie umiem do końca do tej Justyny się przekonać. Wolałam Witchera, chociaż też z czasem zmieniłam o nim zdanie. Też wydał mi się taki trochę już nie na te czasy, ale Gaja mi się taka wydaje jednak wciąż. Z drugiej strony plusem Justyny jest duże doświadczenie sceniczne i jej zaangażowanie. To, jak ona mówi, jak właśnie bardzo chce, jak wszystko śledzi, że będzie objeżdżała te wszystkie imprezy promocyjne, tak zwane pre-party sprzed Eurowizji, jak zostanie wybrana. No i ta symbolika, że 30 lat równo i tak dalej, no to robi wrażenie. Ale wiecie co, Ja już mówię to po prostu od kilku lat, że ja bym chciała, żeby Polska ryzykowała i dla mnie Swada i Nichos byliby totalnie takim ryzykiem. Ile można po prostu wysyłać te radiówki wszystkie, te typu Luna czy Blanka, z całym szacunkiem do nich? No akurat to nie jest nawiązanie do Justyny Steczkowskiej, bo jej piosenka nie jest typowo radiowa. No ale czegoś takiego jak Swada i Nichos, tośmy jeszcze nie wysłali. Ja bym totalnie ryzykowała w oparciu o to, co wiemy teraz. Być może występ na żywo na przykład jakoś nas zawiedzie. I to też nie jest w pełni moja muzyka, taki utwór, który ja bym zapętlała, chociaż już po kilku wysłuchaniach mi się wkręca. Ale na ten moment to jest mój typ. Jestem pogodzona, że nie wygrają, bo wiem, że Justyna Steczkowska jest bardzo popularna. Chociaż też nie do końca chyba lubiana, więc nie wiem, czy ludzie będą na nią głosowali. A z drugiej strony właśnie też może być siła w Podlasiu, że chcąc wypromować swoją kulturę, tutaj Podlasie będzie się działo i no wysyłało właśnie te głosy. Także zobaczymy. No właśnie, bo pamiętamy, że mamy tylko televoting, więc no może... A pamiętacie, jak Suwałki nam wywalczyły Maję Krzyżewską na Eurowizji i potem szóste miejsce na Eurowizji Junior? No właśnie. A Suwałki, już tu jesteśmy blisko. Także na ten moment to jest mój typ, ja bym dała im szansę i w ogóle ich udział, jak sądzę, może być takim przetarciem szlaków na przyszłość dla artystów takich robiących rzeczy nietypowe, niekoniecznie taki typowy sztampowy pop, dla artystów dopiero początkujących, a gdyby oni pojechali na ten konkurs, to już w ogóle myślę, że być może by to odmieniło oblicze postrzegania Eurowizji w Polsce. Myślę, że z jednym i drugim byłoby bardzo prawdopodobne, żebyśmy awansowali do finału, niemal pewne, co na pewno. Na pewno nie ma co mówić. Swada sądzę, że też, bo by się po prostu to odróżniło, więc na ten moment właśnie się pięknie różnimy, jesteśmy w tych dwóch, no nie chcę mówić obozach, bo absolutnie się tutaj nie kłócimy. Jestem pogodzona z werdyktem i liczę się z tym, jaki on, że Justyna pojedzie, ale jeżeli będzie inny wynik, to też go jak najbardziej uszanuję. Jakbym miała przedstawić moje top 3, to nie ma właśnie w nim Justyny Steczkowskiej. Jest nim Swada, jest w nim Chrust, wspominany tutaj. Chociaż wiem, że ta piosenka może trochę irytować, bo tam jest bardzo dużo tego oj dana. Może to też taka trochę folkowa klisza, ale mimo wszystko jest to dobrze zrobione. No i Teo Tomczuk. Jednak z tych męskich ballad to powiem wam, że on, no chociaż otoczka wokół jego osoby jest jaka jest. Jeszcze tylko króciutko. Jeżeli nas pytacie, dobra, nie wiecie w jakiej kolejności oni wystąpią, to chociaż powiedzcie, kto ten koncert poprowadzi. Nie wiemy. Pewnie Artur Orzech, ale może tam jeszcze kogoś dokoptują. Pytacie, dobra, ale czy będą jacyś goście specjalni w czasie koncertu? Mają być. Zapytacie, kto? Ja powiem, nie mam pojęcia, choć plotki są, że to będzie ktoś, kto zna Eurowizję dobrze, bo występował na niej w zeszłym roku. Możecie typować w takim razie, kto się może tutaj znaleźć. Pytacie nas, dobra, to chociaż może wiecie, o której to wszystko zostanie wyemitowane, na jakim kanale, w jaki dzień. Dobra, tyle to wiem. A zatem jeszcze raz powtarzamy, spędźcie walentynki z wielkim finałem polskich kwalifikacji, które odbędą się 14 lutego o godzinie 20:45 i zostaną pokazane, uwaga, w TVP2. To ważne, nie jeden, a dwa TVP2, więc nie obejrzę końcówki Farmy w piątek, no ciężkie to wszystko jest, w TVP Polonia i też na YouTubie, przy czym ta transmisja ma być zablokowana dla widzów spoza Polski, bo chodzi o to, żeby polscy widzowie, jak już nie mają tego telewizora, to żeby jednak wybierali TVP VOD, a zagraniczni widzowie, żeby mogli to oglądać na YouTubie, prawdopodobnie na głównym kanale Eurowizji, który transmituje coraz więcej preselekcji, dzięki czemu nie trzeba tam gdzieś tam się miotać po stronach stacji telewizyjnych z innych krajów, tylko klikamy na YouTubie i mamy. Tak jak powiedziałam, można wysłać 20 SMS-ów, można wszystkie na jedną osobę, czy też wykonawczy podmiot, można to sobie jakoś porozdzielać, jak mam się ktoś inny spodoba. Można też wysłać mniej, no bo jednak 70 zł to dla jednych mało, dla drugich dużo. Można nic nie wysyłać, tylko śledzić. Można napisać do nas na naszym Facebooku na przykład, jakie są wasze typy, wasz stosunek, czy będziecie oglądać, komu kibicujecie, kogo byście wysłali. No a my teraz zaprezentujemy te utwory, o których się mówi najwięcej. To nie jest koniec tego programu, bo mamy jeszcze za moment dwa inne, krótsze wejścia dotyczące innych medialnych tematów. I tak już, kochani, spóźnię się na Witbir, czyli na preselekcje ukraińskie, które zaczynają się właśnie teraz, ale oni bardzo lubią gadać, więc możliwe, że zanim skończymy program, to oni jeszcze niewiele tam zdążą pokazać z tej konkursowej swojej stawki. I dzisiaj w ogóle mam zajęty wieczór, bo na przykład o 20 wybiera Finlandia. Chodź, Michale, obejrzysz coś. Obejrzałbyś Finlandię. Może ci się spodoba inna piosenka od tej, niż ta Irlandia o tej łajce. Może jest jakaś jeszcze nadzieja dla ciebie. Dam ci link, obejrzysz.
1: No ciekawe, co pokażą.
0: Zobaczysz, jaki jest koloryt tego w innych krajach. Będzie fajnie. No to nie mogę ci powiedzieć teraz na antenie, co tam jest, ale poza anteną jeszcze możemy poplotkować, a wy teraz... teraz jesteś ciekawy, dlaczego nie mogę o tym powiedzieć. Może w maju się dowiecie więcej, bo oczywiście w maju szerzej jeszcze przyjrzymy się tematowi Eurowizji, już w kontekście takim, wiecie, bardziej międzynarodowym i pewnie możecie też liczyć u nas na jakieś podsumowanie w ogóle tematu wielkiego finału polskich kwalifikacji, które to podsumowanie, no zobaczymy, kiedy będzie, czy w przyszłym tygodniu, ale no to myślę, że pod warunkiem, że uzbieramy jakieś tam inne informacje, wtedy będziemy bardzo na świeżo, bo w piątek się to odbywa, no a my w sobotę jesteśmy z audycją, no a jak wtedy nie, no to na pewno w jakimś innym terminie, no nie byłabym sobą, jakbym nie poświęciła kolejnych 3 godzin na podsumowanie tego. Ale spokojnie, teraz jeszcze tylko 6 minut z tematem Eurowizji, 6 minut

0: specjalne, a dziś mamy w wejściach dwóch pozostałych ten podkład, na który obiecaliśmy, że zmienimy, no bo przecież ma on medialne konotacje, zwłaszcza ten jego początek. Kto pamięta, ten pamięta Teleekspres. My też przecież jesteśmy takim medialnym ekspresem, no bo bardzo ekspresowo w półtorej godziny mówimy o Eurowizji. To
1: teraz jest moda na ekspresy, więc jesteśmy medialnym ekspresem.
0: Tak, tak więc potańczyłam sobie do Podlasie Bans. Mam nadzieję, że ty, Michale, też mimo wszystko tutaj nóżka się ruszyła, ale teraz już nie będzie tanecznie, będzie informacyjnie, bo informacyjne treści ma dla nas stacja Polsat News, informacyjne i publicystyczne, za sprawą dwóch nowych programów i pierwszy z nich nosi tytuł Dobry wieczór, Polsko. No to my się tak nie możemy witać, bo nie mamy wieczorem programu. Po prostu mówimy dzień dobry, no ale oni mogą, bo mają to nieco później. Już się tak witają od 1 lutego w sobotnie wieczory, także dziś się wydarzy drugi odcinek tego programu, jak dobrze rozumiem. I prowadzący Grzegorz Jankowski występuje tutaj w duecie z drugą prowadzącą, którą jest Adamina Sajkowska. Tak, też do wczoraj nie wiedziałam, że można mieć na imię Adamina, ale radio bawi, radio uczy. I oni w tym programie przedstawiają dwa różne stanowiska wobec poruszanych w studiu problemów. Jak czytamy w opisie, tematami będą zagadnienia społeczne, gospodarcze, obyczajowe i kulturowe. Prowadzący program omówią je z ekspertami, znawcami tematu i publicystami. Dobry wieczór, Polsko to spór o podejście do świata bez owijania w bawełnę, pokazujący trudną, często niewygodną prawdę. Stronami w tym sporze będą no właśnie ci prowadzący. Grzegorz Jankowski, dziennikarz konserwatywny, tak się raczej kojarzy, to nie jest zaskakujące, a Adamina Sajkowska to dziennikarka o poglądach, no ja właśnie jak, wiesz, przeczytałam, że konserwatywne, to myślałam, że to jakaś lewicowa osoba jest, ona ma poglądy liberalne, więc nie zaszkodziłoby, jakby tam ktoś jeszcze przyszedł na trzeciego, żeby tę stronę nie do końca zawsze obecną w publicznej debacie tutaj jednak umieścić na tym spektrum, no ale jej nie ma, mamy liberałkę i mamy konserwatystę. No i jak oni tam się kłócą, czy też debatują, jak na to liczę, ze sobą, no to to możecie oglądać właśnie co sobotę o godzinie 19.50, więc rzeczywiście już uprawniona pora, żeby mówić dobry wieczór, tak jak wspomniałam, oczywiście w Polsat News.
1: Natomiast jeżeli chodzi o to, co nam oferuje Polsat, a właściwie co nam oferować będzie od 10 lutego, no to też kolejny program, mianowicie od tej daty, czyli od 10 lutego, będzie można oglądać program Najważniejsze Pytania, który w duecie poprowadzą Piotr Witwicki i Przemysław Szubartowicz. Program ma być emitowany w poniedziałki o godzinie 18, natomiast od wtorku do piątku o tej porze nadal będzie można śledzić punkt widzenia Szubartowicza. Emisja Najważniejszych Pytań jest przewidziana też na stronie głównej Interii, a pierwszym gościem tego nowego cyklu będzie Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Jak podano w komunikacie, program czerpie inspiracje z najpopularniejszych formatów podcastowych, przenosząc ich atmosferę do telewizyjnego studia. Czy ja wiem, czy najpopularniejszych formatów podcastowych, to nie wiem, jakie są najpopularniejsze formaty podcastowe, czy rzeczywiście to
0: no
1: tak
0: chyba
1: właśnie...
0: jakiś true crime.
1: No właśnie, no to ja się już boję, co tam się będzie działo. Tak, a jakby wymienić najstarsze podcasty, to jednym z nich byłby pewnie Tyflo Podcast. No ale to nie wiem, czy klimat Tyflo Podcastu zostanie przeniesiony do telewizyjnego studia. Raczej chyba nie. Natomiast kim są prowadzący ten program? Otóż Piotr Witwicki to redaktor naczelny Interii oraz dyrektor pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat. Z kolei Przemysław Szubartowicz w Polsat News prowadzi punkt widzenia Szubartowicza, a w Polsat News Polityka debatę polityczną. I tak to będzie wyglądało. Pan Szubartowicz po prostu dostanie jeszcze jeden program, w którym będzie sobie mógł podyskutować i powymieniać poglądy zapewne też. I teraz, proszę Państwa, telewizja dalej. Jak wczoraj tego newsa zobaczyłaś, to po prostu...
0: No co ci napisałam?
1: No, że jest ci bardzo smutno i że nie wiesz, jak sobie w ogóle z przedstawieniem tej informacji poradzisz.
0: Tak.

0: Tak. Ale zrób, bo ja nie dam rady doczytać.
1: Dokładnie. No to ja zrobiłem i teraz postaram się podzielić z wami tą informacją z serwisu radiopolska.pl. Otóż po 11 miesiącach telewizja TVS opuściła nadawany z Rybnika i Ornontowic multiplex telewizji TVT. Strumień wyłączony został w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 2 na 3 lutego. I co, jak można wnioskować po komentarzach na profilu facebookowym stacji TVS, zaskoczyło widzów. A nadawca również po fakcie nie opublikował żadnego komunikatu w tej sprawie. No, wyłączyliśmy to, wyłączyliśmy, nie ma co drążyć tematu. Tej samej nocy z oferty multiplexu TVT zniknął nadawany tam od 29 maja program Kabaret TV. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że oni wam tylko zabierają, to nie jest tak, że nic nie dają w zamian. I w zamian, otóż, operator tego multiplexu zwiększył rozdzielczość Dolce Vita TV i teraz telewizja ta, tak, dostępna jest w jakości HD, także luksusowe jachty i inne takie sobie można oglądać i jeszcze bardziej zazdrościć, po prostu z lepszym obrazkiem.
0: No, także to już nie jest jakby luksusowo, tylko można sobie zabrać to jakby, bo tak, faktycznie w SD no to średnio było z tym luksusem, także no ale jednak co straciliście, to straciliście. Nie wiem, jak będziecie żyć. My żyjemy tak, że jesteśmy na opak. Michał mnie tym zaraził przez ten swój wierszyk z dzieciństwa, chłopak na opak, więc też zrobiłam się na opak i w związku z tym, że szukając w naszej płytotece, nie znaleźliśmy utworu pod tytułem Dobry Wieczór Polsko, a znaleźliśmy utwór Dzień Dobry Polsko.
1: To wam teraz
0: a
1: zagramy.
0: Jesteśmy na opak, to wam teraz zagramy ten utwór i tam Doniu będzie rapował.
1: I Liber też.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i słuchajcie, to jest ten moment, w którym będziemy powolutku kończyć nasze 240. wydanie programu RTV, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze mamy kilka informacji dotyczących radia. W końcu czas na informacje o radiu, a tu zaczynamy od pożegnań, bo kilka osób się rozstaje na przykład z jedną stacją, żeby przejść do drugiej. Przynajmniej tak jest w przypadku jednej osoby, o której powiem na początku tego wejścia. Mowa tu o Marcinie Wojciechowskim, który to rozstał się z Radiem Z, ale spokojnie, jeżeli lubicie audycje prowadzone przez pana Marcina, to po prostu wystarczy zmienić stację radiową, bo wystarczy włączyć, nie wiem czy już teraz, czy już całkiem niedługo, radiową jedynkę, bowiem właśnie według informacji press serwisu tam będzie można usłyszeć Marcina Wojciechowskiego. To taka informacja, natomiast warto wspomnieć, że no, pan Wojciechowski to już jednak w radiu pracuje całkiem długo. W Radiu Z dołączył pod koniec 2007 roku, a jeszcze wcześniej pracował między innymi już w Polskim Radiu, chociażby wtedy, kiedy właśnie radiową jedynką kierował pan Wolski. Natomiast oprócz tego pracował między innymi w radiu Tok FM. Także tu rzeczywiście historia radiowa pana Wojciechowskiego jest dość duża, jest dość długa, a troszeczkę koło zatoczyło okrąg, jak to mawiają. No i teraz znowu będzie można go usłyszeć na antenie radiową jedynki.
0: Ale z tą Zetką przede wszystkim go będziemy kojarzyć.
1: Tak, oczywiście.
0: Z tymi audycjami typu Z na punkcie muzyki.
1: To zdecydowanie.
0: Pamiętam ten moment, kiedy on zaczynał, właśnie jakiś tam 2007 rok i kiedy moja koleżanka, która lubowała się w słuchaniu Radia Z w nocy, bo twierdziła, że lepsza muzyka wtedy idzie, no bo wiecie, dużo tej polskiej muzyki takiej z lat 90. czy coś i ona lubiła tego słuchać, że właśnie jest jakiś nowy prezenter, normalnie tam w nocy nikt nie gadał, a nagle w nocy ktoś zaczął coś mówić i to był pan Marcin Wojciechowski, więc myślę, że to był moment, w którym on się przyuczał, że go właśnie przyuczali na nockach.
1: Tak, bo w Z Polsce nie było normą, żeby tam się pojawiali nocą prezenterzy. Oni dopiero od niedawna to wprowadzili. RMF FM miało to kiedyś już i od dawna, natomiast no, Radio Z nie. No, oni tam grali muzykę i emitowali sensacje XX wieku pana Wołoszańskiego i to wystarczyło.
0: Jezu, tak. Tak, jakiś czy Olejnik była, to i coś tam ze Świata według blondynki, no i Wiadomości oczywiście. Także no takie jest moje wspomnienie, no a później zdarzało mi się wielokrotnie natknąć właśnie na Z na punkcie muzyki, bo co by nie mówić, może no Radio Z nie jest najbliższą muzycznie stacją, ale pan Marcin wiedzę muzyczną ma, co też zapewne było przyczynkiem ku temu, żeby go zaprosić do jury oceniającego na tym etapie wstępnym uczestników polskich kwalifikacji. I no on brał, właśnie tak jak wspomniałam, brał udział w kwalifikowaniu ich do wielkiego finału, który już w przyszły piątek. Ale powiedziałeś o pożegnaniach, to jeszcze jedno takie.
1: Tak, i tym razem rozstanie z Polskim Radiem będziemy mieć, bo z programem trzecim Polskiego Radia rozstała się wokalistka jazzowo-soulowa i psycholożka Monika Bożym, która prowadziła cykl Przyjemność po mojej stronie. Program trzeci Polskiego Radia odniósł się do tego w swoich mediach społecznościowych i tam trójka napisała tak oto: nasza spełniona współpraca dobiegła końca. Bardzo dziękujemy Monice Bożym za oprowadzanie nas po meandrach przyjemności i życzymy spełnienia w nowych wyzwaniach, których się podejmie. Do usłyszenia. A sama pani Monika stwierdziła, że czuje, że musi iść i szukać dalej. No to w takim razie życzymy owocnych poszukiwań i oby znalazła. Audycję pani Moniki Bożym emitowano raz w tygodniu we wtorki po godzinie 23. Natomiast to nie jest pierwsze zetknięcie pani Moniki z mikrofonem, bo przez około 3 lata Monika Bożym prowadziła audycję muzyczną Gabinet terapeutyczny w radiu Nowy Świat. Rozstała się z tą stacją w kwietniu zeszłego roku. Natomiast już niedługo później, bo w maju, rozpoczęła współpracę z Polskim Radiem i właśnie z trójką.
0: A zatem takie były dwa wątki pożegnalne, a teraz dla odmiany wątek podcastowy.
1: Tak, zaglądamy do oferty podcastowej Radia Tok FM, bo tu właśnie pan Andrzej Andrysiak w podcaście Rzeczpospolita Lokalna będzie przyglądać się Polsce z szerokiej perspektywy, próbując uchwycić zachodzące procesy i zmiany, których nie dostrzegają inni. Pomogą mu w tym lokalni dziennikarze, aktywiści i politycy samorządowi z różnych części kraju. Jak czytamy w zapowiedzi programu, poza wielkimi miastami żyje 3/4 mieszkańców Polski. O ich problemach mówią głównie media lokalne, często słabe lub upolitycznione, nierzadko opisujące rzeczywistość w wycinkowy sposób. Z kolei w mediach głównego nurtu przekaz bywa wypaczony wielkomiejskim punktem widzenia i stereotypami. Lukę w przekazie chce wypełnić Andrzej Andrysiak. Premierowy odcinek podcastu pojawił się 5 lutego i jest ogólnodostępny, natomiast kolejny to już będzie można słuchać tylko w ramach Tok FM Premium na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM, więc po prostu trzeba będzie za to zapłacić. Natomiast kim jest twórca podcastu? Otóż Andrzej Andrysiak jest dziennikarzem i wydawcą gazety Radomszczańskiej. O tej gazecie Radomszczańskiej dość często, mam wrażenie, pisze press. Także to jest jakaś taka silna marka lokalna, więc tu rzeczywiście jest uzasadnienie tego, dlaczego akurat on tą tematyką będzie się zajmował. Jest także prezesem Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Także rzeczywiście człowiek zasłużony.
0: Tak więc taki wątek lokalny tutaj się pojawi w tym podcaście i taki pojawi się również u nas ze sprawą ostatniej informacji, bo wybierzemy się do Lęborka, także całkiem tak w temacie, bo wiecie, nie do jakiegoś któregoś z tych największych ośrodków, a rzeczywiście u nas lokalnie będzie, bo i lokalna radiofonia się tam rozwija, bowiem po mieszkańcach Wejherowa i Słupska teraz Radio Norda FM doczekało się kolejnego miasta, w którym nadaje. Jest to właśnie wspomniany Lęborg. Odkąd to się w ogóle dzieje, że Norda jest tam obecna? Mamy tutaj informację od czytelnika serwisu radiopolska.pl, który dał znać, że nadajnik pracujący na częstotliwości równe 98 MHz uruchomiony został w poniedziałek 27 stycznia we wczesnych godzinach popołudniowych. Aktualnie emitowany jest ten sam program, co w pozostałych dwóch stacjach, czyli wszystkie Nordy grają to samo, tyle że jest ten program w Lęborku oznaczony lokalnymi dżinglami. No ale to wiecie, jak zwykle to tak jest, że żeby stacja mogła rozpocząć nadawanie w jakiejś miejscowości, no to wszystkie procedury muszą zostać przeprowadzone. Rozpoczyna się to od ogłoszenia o możliwości uzyskania nowej koncesji na nadawanie. No i takie ogłoszenie w tym przypadku ukazało się we wrześniu 2022 roku. Oprócz nadawcy Radia Norda FM w tym konkursie wystartowały niedużo, bo tylko dwa projekty. Radio Eska, które chciało nadawać Eskę Lęborg, i nasze ulubione, wciąż niedocenione, apelujemy o zmianę tego stanu rzeczy, Mix Radio, które chciało nadawać Mix Radio FM Lęborg, ale nie stało się to. Mamy Nordę, jeżeli jesteście z tych okolic, to piszcie, czy to dobra decyzja, czy właśnie to jest Wam rozgłośnia tam potrzebna. No to skoro było u nas tak lokalnie, za sprawą i podcastu, i tej informacji, to również takowe wątki pojawią się w piosence, którą dla Was Michał wybrał na zakończenie dzisiejszej audycji.
1: Tak, bo posłuchamy sobie piosenki, która mam wrażenie, że jest trochę starsza niż ta wersja, którą zaprezentujemy za moment. To będzie piosenka, którą pierwszy raz usłyszałem albo w powtórce z rozrywki gdzieś w głębokich latach 90., albo w takim magazynie, który pojawiał się na antenie stacji lokalnych. To prowadzili Marek Ławrynowicz i Stanisław Pęksyk. To był magazyn Kiwi. No i nie pamiętam, w której z tych audycji, ale na pewno w której z nich pan Zbigniew Zamachowski śpiewał o tym, że w małym miasteczku są mali ludzie. I o takim małym miasteczku posłuchamy sobie tego utworu już za moment i ten utwór zakończy nasze dzisiejsze 240. wydanie programu RTV. Usłyszymy się? No cóż, zobaczymy kiedy, czy za tydzień, czy za dwa, czy jeszcze za jakiś dłuższy odcinek czasu. Śledźcie naszego radiowego Facebooka, wtedy na pewno będziecie w tej kwestii na bieżąco, a na dziś bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jak zawsze prowadzący ten program Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz, to Wy wędrujcie jeszcze z nami do małego miasteczka, a ja wędruję do braci Ukraińców na selekcję, no a w kolejnym wydaniu na pewno powędrujemy sobie jeszcze w takim kierunku, aby podsumować wielki finał polskich kwalifikacji. Continuous favorites
2: all day long. It's Radio DHT. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta po raz kolejny. Jak zwykle na początek dane liczbowe. Witam w moim trzecim podcaście. W całości jest to odcinek już 40. Można powiedzieć więc, że Tyflo Podcast obchodzi mały jubileusz. No szkoda tylko, że ten odcinek nie jest 6 października. Ponieważ tego dnia Tyflo Podcast skończył 7 miesięcy, więc można powiedzieć, rozwija się dzielnie. Witam w drugiej części podcasta poświęconego Braillite'owi Millennium 20. No można to liczyć jako druga część tego mojego drugiego podcasta, albo jako oddzielny podcast. No, może nie przyczepiajmy się do liczb. W każdym razie, może najpierw małe skrócone, coś w rodzaju małej skróconej powtórki z pierwszej części, jeżeli ktoś słuchał. Jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo polecam, żeby jednak przesłuchać. No więc, jeżeli chodzi o pierwszą część, to jeżeli ktoś pamięta, była mowa ogólnie o wyglądzie Braillite'a, o podstawach w użyciu Braillite'a. Były podane pierwsze kombinacje takie podstawowe do poruszania się po pliku. Jedne z nich na przykład podam. Początek pliku, pierwszy, drugi, trzeci ze spacją, czyli L ze spacją. Druga kombinacja to właśnie skok na koniec pliku. Czwarty, piąty, szósty ze spacją i tak dalej. Polecam po prostu ściągnięcie pierwszej części na temat tego notatnika. No jeszcze zaczerpiliśmy o konfigurację, mianowicie skonfigurowaliśmy mowę syntezatora mowy. No można powiedzieć, że to jest połowa lub może ta mniejsza część konfiguracji. W każdym razie no tyle mniej więcej było w tej pierwszej części na temat tego notatnika. A dzisiaj dalej skupiamy się na konfiguracji Braillite'a. Dzisiaj w sumie cała część będzie poświęcona konfiguracji. Głównie będzie mowa o menu statusu. Menu statusu zawiera praktycznie całą konfigurację. No może jakby się uprzeć i mierzyć to w liczbach. No to myślę, że jakieś 90%, jeżeli nie więcej, to menu statusu, reszta ustawienia parametrów mowy, no i może jakieś tam drobiazgi w menu opcji. No to może nie marudźmy dłużej, tylko przejdźmy do dzieła. No to dobrze, to przejdźmy w końcu do tego menu statusu. Jak pamiętacie, być może przechodzi się to za pomocą akordu trzeci i czwarty ze spacją. Momencik, nie to wcisnąłem, jeszcze raz. Okej, wiecie co, może ja wrócę na razie do tych poprzednich ustawień. Czyli na chwilę zresetuję ustawienia Braillite'a, ja to za jakiś czas pokażę, jak to zrobić. Okej. Okay. Dobra. Okej, tylko muszę oczywiście jeszcze go zwolnić. Głośność jest okej. Dobra. Czyli dajemy tutaj Enter. Okej, okay, czyli wchodzimy do menu statusu. On mówi menu stanu, czyli menu statusu. I mówi od razu pierwszą opcję. To jest tryb konwersacyjny. On jest wyłączony. Jak mam być szczery, to trochę nie wiem, do czego ten tryb konwersacyjny służy. Ja szukałem w polskiej dokumentacji, w angielskiej dokumentacji i nic o nim, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Teraz tak. Jak powiedziałem, tak samo po pliku, jak i po menu, tych, gdzie jest wybór jakiejś opcji, poruszamy się czwarty ze spacją i pierwszy ze spacją, czyli do przodu i do tyłu. Na pierwszą opcję skaczemy L ze spacją, na ostatnią czwarty, piąty, szósty ze spacją. Ja powiedziałem, że jest to menu takie zawijane, czyli jak jesteśmy na ostatniej pozycji, damy do przodu, to skoczymy na pierwszą i odwrotnie, jak jesteśmy na pierwszej pozycji. I teraz tak, to menu statusu jest dość długie. Ono jest podzielone na kilka części. Po częściach, jakby po tych grupach, poruszamy się naciskając do przodu piąty, szósty ze spacją, a do tyłu drugi, trzeci ze spacją. Teraz jestem na pierwszej pozycji, czyli ten tryb konwersacyjny. Aha, i opcję oczywiście włącza się, w ogóle przełącza na włączony lub wyłączony za pomocą spacji. On mówi, czy jest włączony, czy wyłączony. Na przykład teraz jest tryb konwersacyjny i nacisnę spację. Konwersacyjny włączony. Nawet mówi, że jest, że daliśmy spację. Jeżeli chcemy przeczytać całość na linijce brajlowskiej, teraz mam tylko napisane słowo konwersacyjny, daję tą pałkę z angielska zwaną advance bar w prawo i mam napisane, czy to jest włączone, czy wyłączone. Jest napisane wyłączony. Jak dam teraz spację, to syntezator mi mówi, że jest już włączony, a jak ja chcę to jeszcze zobaczyć na linijce, to mi skacze, to jest wyświetlana ta pozycja menu od początku, czyli najpierw jest konwersacyjny, daje tą pałkę w prawo i dopiero jest wyłączony. No niektóre te opcje mieszczą się na linijce w całości, niektóre nie. Można ustawić, jak on ma to wyświetlać, to wszystko jest do ustawienia, zaraz pokażę co i jak. Dobra. Lepiej mieć włączony ten tryb konwersacyjny. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja go zawsze mam włączony. Aha, jeszcze oprócz spacji to można włączać i wyłączać takie opcje T, czyli tak, i N, czyli nie. O, powiedział T, a teraz go wyłączę, czyli nacisnę literę N. No właśnie, no to wciśnijmy T. OK. Niektóre opcje poza tym, że mogą być włączone lub wyłączone, mają jeszcze dodatkowe jakieś parametry. Przez nie można przebiegać spacją albo wciskając daną jakąś tam literę im przypisaną. I teraz tak, jak chcemy włączyć sobie ten tryb konwersacyjny, to jeżeli jesteśmy gdzieś w środku menu statusu, no to możemy oczywiście biegać albo od razu skoczyć na pierwszą pozycję, albo też za pomocą skrótu klawiszowego, tym skrótem dla konwersacyjnego jest G. Dobra, i teraz jeszcze jaką mam właściwość menu statusu? Ano taką, że wychodzimy, jak wyjdziemy poprzez E akord, to zapiszemy wszystkie zmiany. Jak wrócimy do tego menu statusu, to będziemy w pozycji, w jakiej ostatnio opuściliśmy to menu statusu. No dobra, to przejdźmy do konfiguracji Braille'a. Tu już pierwszą rzecz mamy skonfigurowaną. Najpierw ja może pokażę jednak, jak się chodzi po tych grupach menu statusu, czyli piąty, szósty akord. Teraz go naciskam. Parametry mowy, czyli to jest ta nazwa grupy. I mówi od razu pierwszą opcję, mowa włączony. No oczywiście, no słyszymy, że jest włączona, no bo nam syntezator mówi. Czyli pierwsza rzecz to jest parametry mowy, ale tam na początku, gdzie staliśmy, to się jeszcze inaczej nazywa. Parametry szeregowe. I od razu tak konwersacyjny włączony. Aha, już się domyśliłem, że ta konwersacyjny to jest chyba coś na temat, że tak powiem, tego, że urządzenie w pewien sposób jakoś prowadzi komunikację z komputerem, czy zależy jeszcze do jakiego, że tak powiem, urządzenia jest włączone, podłączone. Dobra, parametry szeregowe. Następna, to było parametry mowy, to co już sprawdzaliśmy. Następne, czyli piąty, szósty akord. No to już słyszeliście, ale powtórzę, parametry ekranu brajlowskiego i pierwsza opcja, jaka jest pokazana, monitor brajlowski, jest napisane, że włączony. Jak ja chcę sprawdzić, czy na pewno jest włączony, to daję tak zwaną tą advanced bar w prawo, czyli naciskam na prawy koniec i widzę tekst napisane słowo włączony. No to dobra. Do następnej grupy. Parametry edytora, tutaj sobie ustawiamy. Pierwsze to było parametry mowy, czyli tego syntezatora mowy. Drugie to, jak wiadomo, monitor brajlowski. Trzeci teraz parametry edytora. Tutaj ustawiamy sobie, w jakim trybie mamy edytować pliki. Ja bliżej wyjaśnię zaraz w szczegółach. Jaką długość mają strony czarnodrukowe, brajlowskie. Jeżeli będziemy chcieli sprawdzać, ile stron brajlowskich czy czarnodrukowych ma dany plik. Jeszcze chyba wydruk tutaj też się ustawia, chyba że to jest następna grupa, zaraz sprawdzę.
1: Parametry formatowania drukarza jest skupne.
0: O proszę, parametry formatowania i tutaj ustawia się różne rzeczy związane z drukarką, czyli numerowanie stron, zgodność drukarki i tego typu rzeczy. To oczywiście w szczegółach wszystko będzie powiedziane. Parametry systemowe. Tu jest tylko napisane wersja oprogramowania Braillite'a, czyli ten firmware. To jest Revision 4.5 Beta 3. Nowszego chyba nie ma, że tak powiem. To jest ostatnia wersja, jaka jest dostępna. I wróciliśmy do parametrów szeregowych. A w parametrach systemowych tam mamy oczywiście poza tą informacją o firmware, mamy ustawienia, mamy informacje na temat baterii, takie na przykład o informacji co godzinę, żeby nam pipczał albo mówił, o kontroli terminów, bo mamy też tu w Braillite terminarz i tego typu rzeczy podobne. Okej, to ja teraz... Ponieważ jesteśmy na początku, to teraz nie będę chodził po grupach. Zresztą on tylko mówi te grupy, jeżeli chodzimy właśnie poprzez te kombinacje 5, 6 akord, 2, 3 akord. Tylko teraz będę chodził po każdej opcji osobno. Czy na przykład skaczę na początek. Ok. I teraz będziemy chodzić po każdej opcji. Dobra, mamy już konwersacyjny, to jest ok. Teraz wiadomo, następna opcja to jest albo przesuwamy się tą pałką, bo można, chyba kółkami też. Tak, można. Sprawdziłem właśnie przed chwilą. Można kółko do siebie, to jest następna opcja, od siebie to jest poprzednia opcja. Dobra, ale czasem bezpiecznie jest czwarty punkt z akordem. Ja się teraz tak przesunę. Port szeregowy wyłączony. No to jest port szeregowy służący do przede wszystkim komunikacji z komputerem, aczkolwiek tutaj jak przełączymy w tryb linijki brajlowskiej, to ten port jest automatycznie samoustawiany, więc właściwie tutaj tych opcji się prawie nigdy nie ustawia. No chyba, że zachodzi jakaś naprawdę niebywała potrzeba. Port szeregowy również służy do, że tak powiem, do podłączenia akcesoriów, czyli wspomnianych wcześniej stacji dyskietek i na przykład wyświetlaczy LCD, których tak szczerze powiedziawszy nie wiem, czy jeszcze można kupić. No jak włączymy to on będzie szukał połączenia szeregowego i po kilkunastu chyba sekundach, może trochę dłużej, jak ja to włączę naciskając spację albo T, nie będę w stanie nic mógł na tym zrobić, bo on zacznie potem mówić oczekiwanie na połączenie szeregowe, oczekiwanie na połączenie szeregowe i tak w kółko. Więc naprawdę, kiedy istnieje taka potrzeba, albo na przykład użycie programu Windisk, żeby wrzucić pliki na Braillite'a i zrzucić z Braillite'a, to już on to sam sobie zrobi. Naprawdę nie trzeba do tego tutaj żadnych ustawień. Dobra, następna opcja. On tak dziwnie mówi, 115 200 bodów. Chodzi tylko po... To się powinno przeczytać 11 000... Nie, 115 200 bodów. To jest prędkość maksymalna portu szeregowego. Można ustawić, właśnie tutaj zmienia się to poprzez spację, naciskanie spacji. No to jest oczywiście prędkość portu szeregowego, można ją zmienić, można zwiększyć. Ale jak powiedziałem, do linijki brajlowskiej ona sama się ustawia. Do Windiska chyba jest brana najwyższa prędkość, nie wiem. Ale ja pokażę, jakie tu są możliwości. Czyli naciskam spację. 300 bodów. Mówi 600, ale chodzi oczywiście o 600 bodów. 1200. 2400. 4800. 9600, czyli ta najbardziej używana, na przykład właśnie przy komunikacji jako linijka brajlowska czy coś takiego. 19200 bodów. 38400 bodów. 57600 bodów. I mamy to, co było na początku, 115200 bodów. Dobra, następna opcja, bo tu chyba w sumie już nie ma co doomawiać.
1: Nieparzystość.
0: Nieparzystość, no czyli ta parzystość bitów, o ile dobrze pamiętam, tu w większości ustawia się brak. No bo nie wiem, po co ustawiać parzyste albo nieparzyste. Spacją możemy przełączać opcje.
1: Spacja, parzystość.
0: Parzysta, parzystość. Czyli teraz mamy włączoną parzystość. Przepraszam, chyba nie to nacisnąłem. Nieparzysta. Nieparzystość, czyli po prostu brak. Następna opcja. Półdupleksowe. Pełny dupleks, pełne dupleksowe. Nieduplexowe. Półdupleksowe. Czyli ni mniej, ni więcej, tylko sposób transmisji danych. Półdupleksowe, czyli w obie strony, ale najpierw nadaje jedno urządzenie, potem dopiero odbiera, że tak powiem, komunikat od drugiego urządzenia. Pełny dupleks to jest oczywiście nadawanie i odbieranie jednocześnie, czyli transmisja w obie strony. No i nie dupleks, czyli tylko nadawanie w jedną stronę, o ile dobrze pamiętam. No to takie trochę sprawy techniczne, ale wiadomo chyba o co chodzi. Myślę, że to jest jasne. Następna opcja. 8-bity danych. No to jest oczywiście 8-bitowe dane, jakie są przesyłane. Tu można zmienić to. 7-bitowe i 8-bitowe. Dobra, lecimy dalej. Może dla odmiany przesunę się tą pałką. Ale tutaj Braillet teraz nie powiedział, o jaką opcję nam chodzi. Więc ja może się cofnę. I jeszcze raz skoczę tutaj czwarty. A nie, nie trzeba tak. Naciskając akord C, mówi nam, jaka opcja jest aktualnie wybrana. Jeden bity stopu, czyli jeden bit stopu. Można to przestawić. Przepraszam, pomyliłem się. Dwa bity stopu teraz i jeden bit stopu. Ok, lecimy dalej. Potwierdzenie. No to dalej chodzi o tą transmisję. Tu chodzi, można wybrać brak sprzętowo albo programowo. Czyli tu chodzi ogólnie o transmisję danych. No nie wszystko jestem w stanie idealnie wyjaśnić. Czy dodawać znak końca wiersza przy przesyłaniu? No po prostu, jeżeli są wysyłane pliki przez port szeregowy, no to on dodaje znaki końca wiersza w pliku, ale też wydaje mi się, że trochę chyba też o to chodzi, że jak przesyła dane strumieniowo, to po prostu znak końca wiersza jest jednym z bajtów. To może, kurczę, no nie wiem, ktoś, kto że może lepiej się zna tak bardziej trochę na sprzęcie, byłby w stanie lepiej wyjaśnić. Ja się staram jak mogę.
1: Czy znaki
0: Czy usunąć znaki graficzne? Znaki graficzne to są wszystkie znaki niebędące literami, czyli wszystkie, które są kodami ASCII, które nie zaliczają się do tego szeregu przedziału od 32 do 127, czy jakoś tak. Czyli znaki kontrolne pierwsze od 0 do 31 to są znaki graficzne, ale to jeszcze on jest w stanie powiedzieć, że to jest znaki kontrolne. A wszystkie powyżej to są znaki graficzne. Maksymalna liczba bodów automatycznie włączone, czyli zawsze wybiera najwyższą prędkość portu szeregowego. Nie powiedziałbym, żeby to w czymś przeszkadzało, więc ja to zawsze sobie włączam. Zresztą domyślnie to chyba też jest włączone. Mowa włączone, tu można oczywiście wyłączyć, dam spację. O, nawet nie zdążył powiedzieć, że spacja, no bo mowa została wyłączona. Do wyłączania mowy służy chyba kombinacja akord S. Ja się cofnę na początek. Tak, znaczy to nie tyle do wyłączania, co do stanięcia na tej opcji. Natomiast co do omówionych wcześniej opcji, na porcie szeregowym, jeżeli musimy go włączyć, zamiast wchodzić, przemieszczać się po opcjach, co długo może zająć, możemy wcisnąć literę F. No właśnie. Na parzystości chyba literka P. Tak jest. Bity stopu to jest chyba S. Tak. Jeśli chodzi o bity transmisji. Momencik, nie pamiętam jak to było. Nie. Nie pamiętam. Ale jest to możliwe, żeby tu stanąć. Jakoś. Co mamy jeszcze? Prędkość. To też jakoś już nie pamiętam dokładnie skrótu. Nie wszystkie skróty niestety jestem w stanie zapamiętać, także przepraszam. Dobra, wracamy może do ustawień mowy. Mowa włączone. Następna rzecz. Modulacja głosu, czyli ni mniej, ni więcej, tylko intonacja. Jaki był do tego skrót, niech sobie przypomnę. To była literka I, jak intonacja. Dalej. Test wyjątków, czyli jakieś wyjątki w wymowie. Literka E, jeżeli chodzi o skrót klawiszowy. Mów słowa w trybie płynnego czytania. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja sobie to włączę. A skrót do tego, teraz skoczyłem na początek, żeby sprawdzić skrót. Przepraszam. Nie wiem. Momencik, niech ja... Nie wiem tego. Okej. Nie, już wiem. Do wyjątków jest E, to już mówiłem, przepraszam. A jak z tym płynnym czytaniem? Może C? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem. Nie wszystkie skróty jestem w stanie spamiętać. Okej. Literowanie zbiegów liter i cyfr, czyli jak mamy jakieś wyrażenie, gdzie są litery i cyfry, do tego skrót jest chyba M. Zaraz sprawdzę. Tak. M jak Maria. Dalej lecimy. To jest, to już wyjaśniłem, do czego to jest. Strona kodowa domyślna. Jeszcze jest chyba wybór strona Windows. Tak. Ale przyznam się szczerze, do tego skrótu nie pamiętam. Po prostu nie do wszystkiego da się spamiętać, jak mam być szczery. Ale bardzo pomaga chociażby samo to chodzenie już po grupach parametrów. Teraz mamy to parametru ekranu brajlowskiego. Do monitora brajlowskiego skrót jest chyba B. Najlepiej się cofnąć na początek i sprawdzić. O! Pomyliłem się. B to jest właśnie do tej prędkości ilości bodów. I akord B to jest do monitora brajlowskiego. No, najlepiej to sobie gdzieś zapisać. Ja staram się mniej więcej pamiętać to. No, powiem szczerze, no, i tak czasem muszę całego Braillite'a ustawić, więc i tak muszę po każdej opcji przejść, ustawić, więc no, dość często tych skrótów, jeżeli chodzi o menu statusu, po prostu nie pamiętam. Okej, dalej lecimy. Przesuwanie kursora przez port szeregowy. Momencik. Gdzie to było? Momencik. Gdzie to się skakało do tego? Moment. Nie. Dobra, może ja przestanę z tymi. Co będę pamiętał, to będę... Okej, ta opcja jest do tego, żeby po prostu chyba przesuwać kursor w razie... To chyba trochę chodzi o tryb linijki brajlowskiej, ale tak naprawdę nie wiem, po co oni to umieścili. Wiem, że Braillite jest w stanie jakoś zdalnie wysyłać jakieś rzeczy na ekran. I może to do tego służy. To jeszcze może w dalszej części podcastu spróbuję coś o tym powiedzieć, jeżeli doczytam w dokumentacji, bo właściwie ten podcast to jest tak trochę częściowo robiony. Ja co doczytuję, to potem dogrywam. Następna opcja. No to jest po prostu nie mniej, nie więcej, tylko przesuwanie kursora właśnie za pomocą tutaj tej klawiaturki. Przesuw wsteczny. Ja już mówię, o co chodzi. Jak mamy tą długą pałkę, czyli z angielska zwaną Advance Bar, to tutaj jak włączymy tą opcję, to jak naciśniemy teraz w prawo, to ona się przesunie, to zamiast przesuwać w prawo 20 znaków, to to przesuwa w lewo. I teraz naciskam lewy i przesuwa w prawo. No, jak ma być 4, to mi to... Ja to wyłączę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, komu to ma służyć. Może tak jest lepiej komuś. Ja tego nie lubię. Okej, lecimy dalej. Kółka włączone. Oczywiście można wyłączyć. To po prostu włącza lub wyłącza użycie tutaj tych kółeczek, które wcześniej opisywałem. Jeżeli komuś one przeszkadzają, bo niechcący można je przekręcić i gdzieś skacze tekst, to można je wyłączyć. Braille 8-punktowy. Do tego skrót jest chyba obniżone H. Zaraz sprawdzę. Nie, momencik. Nie pamiętam. O! Akord. Też H obniżone, ale ze spacją, czyli z akordem. To jest wyłączone, ale ja zawsze wolę mieć włączony, więc go sobie włączę. I to jest po to, że po prostu jak piszemy plik tekstowy, no to mamy dostęp do 7 i 8 punktu, bo normalnie 7 służy jako backspace, a 8 jako enter. No, one są też dostępne w Braille'u 6-punktowym. Jeżeli mamy ustawiony Braille 8-punktowy, to możemy też w pliku brajlowskim pisać się z użyciem 7 i 8. No, powiem tak. Teraz w mileniumach to ma sens, bo w tych starszych Braillite'ach, o ile dobrze pamiętam, tam nie, znaczy na pewno dobrze pamiętam to, że nie było oczywiście 8-klawiszowej klawiatury, tylko była 6-klawiszowa. No i pisanie dużych liter w pliku tekstowym sprawiało problem, aczkolwiek nie było to niemożliwe. Jeżeli piszemy plik tekstowy, a nie brajlowski i chcemy uderzyć dużą literę, najpierw trzeba nacisnąć U akord, czyli pierwszy, trzeci, szósty i spacja, i wtedy piszemy literę daną, która ma być duża. Natomiast w pliku brajlowskim, wiadomo, ze znakiem dużej litery, w brajlightach tych wcześniejszych, czyli 2000, najczęściej była taka praktyka, że pisało się plik brajlowski, natomiast potem się go konwertowało do pliku TXT. Tutaj też oczywiście jest to możliwe, ale to w dalszej części może ja to zaprezentuję. Ok, ja tu zawsze włączam braille 8-punktowy. Następna rzecz.
1: Znaki sterujące wyłączone.
0: Znaki sterujące. No to są te znaki kontrolne od 0 do 31. My je możemy zobaczyć, jeżeli włączę tą opcję. Ale to jest trochę wnerwiające, jak mamy być szczery, bo widać wszystkie entery, tabulatory i cuda niewidy. Czasem to bywa pomocne, ale bardzo rzadko. Ja raz chyba tylko miałem problem, bo pisałem program i właśnie program dev C++, bo to chyba w devie jeszcze było, jeszcze pisałem w języku C++, był taki problem, że dev nie wykrywał nowej linii. Wiadomo, że w Windowsie nowa linia to jest 1310, jeżeli chodzi o kody ASCII. Natomiast w Braille'cie, jeżeli piszemy plik tekstowy, to jest to tylko 13, czyli tak jak w Macintoshach. Jeżeli przekonwertowujemy plik brajlowski, Boże, co ja się dzisiaj tak mylę, na plik tekstowy, to wtedy on sam dodaje odpowiednie prawidłowe linie, czyli konwertuje też na styl Windows i nie mamy z tym problemu. Natomiast jeżeli piszemy plik tekstowy, a plikiem tekstowym jest każde rozszerzenie poza BRL, BRF i BFM, no to dostawia te linie nie jako 13.10, tylko jako 13. No i po prostu musiałem to poprawić. Nie znałem jeszcze wtedy takiego fajnego programiku jak PSPad, który to robi w trymiga właściwie. Wystarczy odpowiednią opcję ustawić. Więc najprostsze, co mogłem zrobić, wziąłem plik na Braille'a, włączyłem znaki sterujące i widziałem, gdzie są kody 10, a gdzie są kody 13 i po prostu dorzuciłem, co trzeba. Taka od razu uwaga, jeżeli ktoś chce napisać znak kontrolny na Millenniumie, to piszemy go tak jak litery, czyli od A do Z, ale piszemy przy okazji z punktem 7 i 8 zarazem. Czyli jak chcemy 13... To jest tak jakby litera M, tylko że to jest z 7 i 8, czyli nie 1, 3, 4, tylko 1, 3, 4, 7, 8. To idzie się przyzwyczaić, ale zresztą to nie jest nigdy nam potrzebne. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o znaki sterujące. Normalnie nie ma sensu tego włączać, bo to w niczym, szczerze powiedziawszy, nie pomaga, a tylko dekoncentruje. Następna opcja. Kursor widoczny, on domyślnie jest wyłączony, ale czyli jak piszemy, to go normalnie nie ma, tylko wtedy się pojawia, jak naciśniemy kursor routing nad jakąś literą, bo musimy coś poprawić, to wtedy jest widoczny. Ale ja lubię, jak coś widzę jasno i wyraźnie i jeszcze do tego, gdzie jest kursor, więc naciskam spację, żeby to włączyć.
1: Spacja, kursor widoczny włączony.
0: No i od razu mi się pojawia 7 i 8 punkt, ponieważ tak wygląda kursor w Braille'cie. A jak włączyłem Braille 8-punktowy, to od razu wszystkie opcje są z dużej litery, bo normalnie jest z małej. Bo nie ma właśnie tego 7 i 8 punktu. Dobra, lecimy dalej.
1: Zawijanie słów włączone.
0: Zawijanie słów. Jakby to powiedzieć? Po prostu tak jakby... Jeżeli słowo nie mieści się na linijce tekstowej, na linijce brajlowskiej, w całości, bo już mamy jakiś tekst, ale mamy kolejne słowo danego tekstu, ale ono się już nie mieści, to po prostu naciskamy dalej tą pałkę i mamy już to słowo dalej wyświetlone. Tylko jak mam być szczery, mnie to też wnerwia. Nie wiem, czy to się dało ustawić w tych starszych Braille'ach w 2000-kach. Może i się dało. Ale tutaj wiem, że się da. Ale dlaczego mnie to wnerwia? Bo zamiast naklikać się tylko po to, żeby przewijać 20-znakowe fragmenty, to ja muszę przewijać o wiele bardziej, o wiele dłużej i bardziej się naklikać tą pałką. I po prostu, no, według mnie czasem nawet nie można zaobserwować zdania, jakiejś spójności kawałka zdania albo kawałka tekstu poprzez to przerzucanie słów, czyli z angielska word drop, a tutaj zawijania słów. Może komuś to się podoba, nie wiem, może komuś to bez różnicy. Ja lubię wszystko widzieć na linijce brajlowskiej, więc ja sobie to wyłączam. To się ładnie nazywa. Koniec wyświetlenia przy powrocie karetki. Ta karetka, czyli Carriage Return, to jest oczywiście jeden ze znaków Enter w Windowsie, bo w Windowsie Enter to jest CRLF, czyli Carriage Return Line Feed, czyli wspomniane wcześniej znaki 1310. I do czego to służy? To służy do tego, że jak jest pusta linia, to on nic nie wyświetli na Braille'cie, czyli wyświetli pustą linijkę brajlowską. I ja to zawsze sobie włączam, bo wtedy mam 100% zorientowanie się w tekście. Jak ktoś tego nie lubi, to będzie mu pomijało puste linie. Tak samo dodatkowa jest właśnie też opcja pomocna, to już później ona trochę będzie w ustawieniach edytora. Czy pomijać puste linie? No to też warto ją wyłączyć, żeby nie pomijał tych pustych linii, bo dobrze jest, jak się wyświetla i ja wtedy mam zorientowanie w tekście. Ok, tu włączymy to, koniec wyświetlania. Dobra. Wyświetlaj, wszystko włączone. No tu w sumie nie ma co mówić, no bo nie wiem, co się stanie, jak tą opcję wyłączymy, ale w sumie nie ma chyba powodu większego do tego. Być może po prostu jakieś znaki nie będą wyświetlane. Komunikat w pierwszym stopniu Braille'a. Już mówię, o co chodzi w ogóle. Tu się troszkę ujawnia różnica między obsługą Braille'a, który ma oprogramowanie polskie i angielskie. Tutaj mamy taką opcję komunikaty w pierwszym stopniu Braille'a. To jest włączone. Jak to jest włączone, to po prostu wszystkie cyferki mamy ze znakiem cyfry. Ale tylko te cyferki, co on wyświetla, bo jak wspomniałem wcześniej, jak podajemy w parametrze jakieś cyfry, to wpisujemy tak jak polskie litery. I teraz tak, jeżeli ja to wyłączę, to będzie mi pokazywać te cyferki tak jak polskie litery, czyli ten Braille komputerowy, a dokładnie tablica ściągnięta z tablicy brajlowskiej niemieckiej. No i ja szczerze powiedziawszy to wolę, więc ja sobie to wyłączam. Podobna opcja jest chyba w angielskim oprogramowaniu, z tym, że tam chyba ta opcja jest mniej więcej zastąpiona przez coś takiego jak Grade 2, czyli skróty stopnia drugiego. Nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji, chyba Grade 2 Messages czy coś takiego. Nie powiem w 100%. No ale tam jest możliwość po prostu używania Braille'a, żeby on komunikaty i tekst pisał skrótami brajlowskimi. Zresztą tymi skrótami jest również napisany podręcznik do Braille'a, ale ja dysponuję wersjami elektronicznymi, więc jest napisany normalnie. Te skróty nie są trudne. Ja pamiętam, że jak otrzymałem Braillighta od firmy Altix po złożeniu na niego właśnie komputer dla Homera do tego programu, to do święta przesiedziałem z dwoma tomami dokumentacji i jakoś nie było specjalnych problemów. Przeczytałem to. Zresztą potem nawet Altix dosłało mi takie pudło ciekawe, gdzie były chyba 4 czy 5, czy tam ile dokładnie, tomów dość dużych dokumentacji polskiej, ale bardziej dla Braillighta 2000, ale jak widać chyba ta obsługa chyba niewiele się różni. Trochę się różni, ale bez przesady. Dobra, komunikat w pierwszym stopniu Braille'a wyłączony, czyli będziemy mieli Braille komputerowy. Lecimy dalej. Teraz mamy opcję edytora. Przepraszam. Translator Braille'a. Do czego to służy dokładnie nie wiem. To chyba jest związane, to jest tak dziwnie przetłumaczone, bo ogólnie jeżeli byśmy mieli oprogramowanie angielskie, to chodzi coś właśnie o te skróty stopnia drugiego, czyli grade 2 ogólnie zwane z angielska. Śledzenie kursora, czyli cursor tracking z angielskiego, skrót C. No cóż, to jest przydatna opcja, właściwie zawsze jest włączona, czyli po prostu zawsze jak się ruszamy tą pałką, przewijając tekst, czy po prostu tymi klawiszami, to nie tylko przesuwamy się, ale także przesuwamy kursor. No i według mnie nie warto tego jakoś zmieniać, nie widzę sensu, ja przynajmniej. Sygnał kolumny 0. Już mówię, o co chodzi. To jest chyba rzadko stosowane, ale jeżeli

dzwonek taki. Tak tutaj możemy sobie ustawić, żeby jak wpiszemy któryś znak w linii, żeby nam Braillight dał sygnał. Kolumna 0, czyli ta litera w wierszu 0, czyli sygnału nie ma, ale możemy to w każdej chwili zmienić. Tutaj nie wciskamy spacji, żeby to zmienić, tylko podajemy konkretną liczbę. Zamiast 0 podamy tu na przykład 30. Po wpisaniu 30 dajemy Enter i mamy napisane sygnał kolumny 30, zresztą on chyba nawet to powiedział, zaraz jeszcze raz spowoduję, żeby on to powiedział, czyli akord C, czyli przypominam, bieżąca wybrana pozycja menu na przykład, w tym wypadku menu. Sygnał kolumny 3.0. 3.0 on to mówi. Akurat domyślne fabryczne ustawienia są takie, że on mówi cyframi, ale pamiętamy, że w parametrach mowy możemy wpisać literkę N i będzie nam mówił liczbami. No dobra, ja teraz na chwilę wyjdę z menu. Dałem E akord, czyli Enter. I teraz utworzę szybko jakiś plik. Test.txt. OK. I zacznę coś pisać, na przykład. Może tak. Momencik. Dobra. Okej. Teraz tak. Piszemy tekst. Zaraz powiem, co napisałem.

0: O, momencik, bo
1: Momencik.
0: coś on nam tutaj zwariował. Przypadkiem wcisnął nam się, nie wiem czemu, włączyliśmy port szeregowy. Ok, to jeszcze raz, bo on coś tutaj nam zaczął wariować. Dobra. Jeszcze raz będziemy pisać. Prezentacja Braille Lighta dla Tyflo Podcastu. No, chyba wyrobimy się w 30 znakach, a nawet może nawet więcej. Chodzi tylko o to, żebyśmy mieli ten sygnał. No to uwaga, pisze. Prezentacja. Może napiszemy notatnika. O, słyszeliście ten sygnał? Momencik jeszcze. Skasuję parę liter. Braille. O właśnie. Drugie L, czyli Braille. Braille. E, teraz powinienem napisać. Czyli to drugie L to był 30 znak. I on nam wydał dźwięk. I ten dźwięk jest po to, żebyśmy na przykład dokończyli słowo, albo zdanie, albo no cokolwiek, no bo przecież Braille nie ogranicza nam długości linii. I dali Enter. Enter, jak się pisze teksty, to jest akord czwarty, szósty, czyli tak jakby znak dużej litery ze spacją. Dobra, to ja teraz skasuję ten plik tekstowy. Edycję opiszemy no już jeszcze za jakiś czas, taką szczegółową. Moment... Dobra. Ok, czyli już wiecie, na czym ten sygnał kolumny polega. Wracamy do menu statusu. I wpisuję 0 i Enter. No ok. No bo zazwyczaj tego nie potrzebujemy. No bardzo rzadko w sumie. Mówić okna, wiersze czy zdania. Na czym to w sumie polega?

0: To jest, ja opisałem przesuwanie się po liniach w pliku, że przesuwamy się czwarty z akordem i pierwszy z akordem, czyli ze spacją. Czwarty to jest następna linia, pierwszy to jest poprzednia linia. W opcjach poruszamy się tak samo. I teraz tak, ten czwarty z akordem i pierwszy z akordem wcale nie muszą się przesuwać po liniach. One mogą się przesuwać po wierszach, po zdaniach albo właśnie po oknach. Teraz tak. Żeby zmienić, po jakim parametrze mają się te kombinacje przesuwać, domyślnie jest wiersze, to możemy wcisnąć chyba spację. A moment. O, oprócz spacji możemy wcisnąć literki odpowiednie. L to jest dla wierszy, teraz wcisnąłem S to jest dla zdań i W. W to jest dla window, czyli okna. Ale oczywiście te opcje możemy też zmieniać za pomocą spacji. Dobra, mamy ustawione wiersze domyślnie. I tyle, co chyba na temat tej opcji. Ta opcja może też być dostępna spoza menu statusu. Ja na chwilę z niego wyjdę. I chyba ją można otworzyć poprzez. Momencik, niech sobie przypomnę. Niech ja sobie to przypomnę, jaki tam był. O, już wiem. Akord W. Jeżeli jesteśmy w dowolnym pliku, piszemy plik i chcemy zmienić przesuwanie się za pomocą akord czwarty i akord pierwszy, to wciskamy akord W i mamy święty spokój. Możemy tutaj i tu możemy wpisać L, S albo W. Bo tutaj raczej spacją nie przekładamy, spacją tylko chodzimy po opcjach w menu statusu. Dobra, wracamy do menu statusu. Dobra, lecimy dalej. Długość okna 80. 80 chyba liter w wierszu, mniej więcej. I nie wiem w sumie do czego to służy. Chyba do określenia tych okienek właśnie, po których mamy skakać w poprzedniej opcji. Tylko nie wiem, czy tu chodzi o litery w wierszu, czy o wiersze w okienku. No trudno mi na ten temat coś więcej powiedzieć. Dokumentacje też się jakoś na ten temat nie rozpisują. PC edycja. No, to jest ciężka sprawa. Tu wymaga dłuższego omówienia. Więc ja tutaj na razie wyjdę z tego menu i utworzę plik tekstowy. Tak, tekstowy, jakiś plik testowy. Dobra. Teraz tak, mamy taką rzecz. Normalnie przy ustawieniach domyślnych Braille Light wcale nie pracuje jak notatnik taki, nie zachowuje się jak edytor w komputerze. Do tego, że tak powiem, trzeba dojść, jak to ustawić. Dla jednych to jest problem, dla innych niekoniecznie. Domyślnie notatnik jest ustawiony w trybie dopisywania. Czyli ja napiszę teraz przykładowy tekst. Niech to będzie dalej ten sam tekst, czyli prezentacja notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta przez C z kropką. Przeczytam to. Dobra, mam nadzieję, że zrozumieliście. Wiem, że syntezator jest ciężki do zrozumienia. Dobra, teraz tak. Jeżeli ja teraz cokolwiek zacznę pisać, to będzie on dopisywać po tym tekście, czyli po kropce. Napisałem A, B, C, D jednym ciągiem. I te A, B, C, D mamy dopiero po kropce, po tym poprzednim zdaniu. A byłem na początku pliku. Teraz sobie skoczyłem na początek pliku i napisałem A, B, C, D. A żeby to udowodnić, to ja to przeczytam cały plik. Jestem na początku pliku i wszystkie bez trzeciego, czyli taki znak miana z akordem. Czyli na wszelki wypadek, jeżeli ktoś nie pamięta, pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty i spacja. Abst. O, nawet tak powiedział. No, więc to jest domyślny tryb. I teraz, okej, ja może skasuję te literki. Kasuje się bez akordem, czyli ze spacją, czyli to taki backspace. Albo siódmym punktem, jeżeli mamy Braille'a w trybie sześciopunktowym. Dobra. Teraz co zrobić, żeby on nam tutaj wpisywał, gdzie chcemy? Ano musimy go przełączyć w tryb wstawiania. I to służy do tego kombinacja I z akordem, czyli drugi, czwarty i spacja. Tryb wstawiania aktywny. I teraz możemy pisać gdziekolwiek. Ja stanę na początek. Aha, momencik. Niechcący skasowałem cały tekst. To ja może jeszcze raz go napiszę. Moment. Jeszcze raz. Okej, to ja może napiszę jeszcze raz ten. Okej. A nie, on nie skasował tego. On po prostu, jakby to powiedzieć, nie wiem dlaczego powiedział, że plik jest pusty. Może stanę w dowolnym miejscu, czyli na literze N. Nacisnąłem teraz kursor routing i jeszcze raz włączę go w tym trybie wstawiania. Aha, czyli tutaj niestety nie możemy przeczytać, gdzie jesteśmy, tylko możemy teraz pisać. Ale oczywiście da się to jeszcze zmienić, czyli będziemy mogli czytać, co wcześniej napisaliśmy, ale po kolei. Najpierw jesteśmy w trybie, kiedy PC edycja jest wyłączona, czyli ta edycja komputera i musimy kombinować. Czyli teraz pierwsze co zakombinowaliśmy, to przełączyliśmy go w tryb wstawiania. Ja jestem teraz na słowie notatnik, czyli na literze N dokładnie i napiszę ABCD. OK, powiedział, czyli nacisnąłem E akord i wyszedłem z tego trybu wstawiania. I teraz mam napisane prezentacja, odstęp ABC notatnika, odstęp Braille, odstęp Light, odstęp dla, odstęp tyflopodcasta, kropka. Jeszcze może, żeby było to wiarygodne, przeczytam. Ok. Dobra. I teraz tak. Co zrobić, żeby... Teraz ja może jeszcze raz skasuję to. Aha. Kasowanie też działa tak, jakbyśmy mieli, że tak powiem, tryb do dopisywania. Nawet nie gdybyśmy mieli, tylko go teraz mamy. Przepraszam za ten hałas, ten mikrofon. Jak powiedziałem, teraz, jak chcemy skasować litery, to też mamy teraz notatnik w trybie tym dopisywania, więc żeby skasować te litery w środek wpisane ABCD, muszę go znowu przełączyć w trybie, o ile dobrze pamiętam, wstawiania, w tryb wstawiania. Wstaję na literce N, nacisnąłem kursor routing, tego nie było słychać, bo te kursor routingi są ciche. I teraz włączam tryb wstawiania. O. Okej. Czyli wyszło, że się nie da tego skasować. No dobra, skoro się nie da, to wyczyśćmy wszystko. Dobra, i napiszmy ten tekst jeszcze raz. Dobra, ok. I teraz tak. I trzeci tryb, jaki mamy, to jest dopisywanie, a właściwie nadpisywanie, przepraszam. Ale nadpisać możemy tylko jeden znak, a do nadpisywania wchodzimy drugi, czwarty, szósty akord, czyli ze spacją. Naciskam A. I zamiast prezentacja, to mam w miejsce P mam A, czyli arezentacja. Ale można włączyć tryb stałego nakładania, tylko że to nakładanie, ono czyści po prostu znaki poprzednio napisane. A chcę wyczyścić całe słowo prezentacja. To. Po prostu włączam, naciskam dwa razy ten tryb nakładania, czyli drugi, czwarty, szósty, dwa razy muszę go nacisnąć ze spacją. Ciągłe nakładanie znaków. Tu jestem chyba na tej literce. O, teraz stoję na literce R. I napiszę B, C, D, E, F, G, H, I. I G, H, I, J, K. Dobra. Jakoś to się nam udało. Dobra. Okej, okay, wyjdźmy z tego trybu nakładania, czyli musimy po raz trzeci nacisnąć drugi, czwarty, szósty ze spacją. Wyłączony. I zamiast prezentacji mamy A, B, C, D, F, G, H, I, coś tam. Dopiero potem mamy notatnika, Braille Light dla Tyflo Podcasta. No, przyznacie, że to jest trochę tryb wnerwiający. Mnie też to wnerwiało na początku, jak dopiero zobaczyłem, dopiero poznałem Braille'a. Nie bójcie się, da się to zmienić. Ale żeby nie było tak od razu, to tak, teraz mieliśmy PC edycja wyłączony. Ja może tak, teraz wyczyszczę cały plik. Dobra. I teraz przejdę do menu statusu. Przypominam, trzeci, czwarty ze spacją. I teraz mamy PC edycja. Jak raz nacisnę spację, to jest włączony. I co nam to daje? Teraz zapiszę zmianę, czyli E akord. Wyjście, czyli wyszedłem z menu statusu. Plik jest pusty, dobra. I teraz co nam to daje? A daje nam coś takiego, że zamiast pamiętać te wszystkie kombinacje, jeszcze dziwne jakieś zachowanie, że jak wejdziemy do trybu wstawiania, to coś się dzieje, że nie możemy czegoś przeczytać. Jak do trybów nakładania, to w ogóle jakieś dziwne rzeczy nam się dzieją. To wszystko załatwiamy za pomocą kombinacji i akord, czyli drugi, czwarty ze spacją. Domyślnie mamy, nie pamiętam w której tej. Dopisywanie jest na domyślny. I teraz to, co było wcześniej, czyli gdziekolwiek będę, on zawsze będzie dopisywał. Teraz, no nie chcę, żeby tak się działo, no bo to jest wnerwiające. To naciskam raz i akord, żeby przejść do trybu wstawiania. Wstawianie. Nawet słychać, że troszkę barwa syntezatora zmieniła się. Ja zaraz Wam powiem, o co chodzi z tą barwą syntezatora. Bo to jeszcze się troszkę wiąże z ustawieniami w parametrach mowy. Mamy napisane na lince wstawianie. Pulsuje nam, bo mamy kursor w postaci 7 i 8 punktu. Jeżeli mamy tryb wstawiania, pulsuje nam punkt 7. I teraz możemy pisać jak w komputerze. Bez znaczenia, co to w ogóle będzie. Jeszcze raz napiszę słynny tekst. Dobra. Tylko co mamy teraz? Teraz mamy po prostu to, że gdziekolwiek ja skoczę i mogę cokolwiek pisać i wszystko widzę przy okazji. Nie dzieje się tak jak poprzednio, że jak przyjdę do trybu wstawiania, to nic nie mogę przeczytać, tylko mogę pisać na ślepo. No to skaczę na przykład na słowo notatnik, tak jak poprzednim razem, jestem na literce N i piszę A, B, A, B, C. I mam prezentacja ABC notatnika Braille Light dla Tyflo Podcasta. Czyli teraz nam Braille Light idealnie się praktycznie zachowuje jak w prawdziwym kompie. Ja skasuję te literki ABC. I teraz tak, umiemy przejść do trybu wstawiania. Mamy PC edycja włączony, czyli mieliśmy w trybie dopisywania, teraz mamy tryb wstawiania. No właściwie moglibyśmy tak zostawić. Tylko nie wiem, czy ten tryb wstawiania się zachowa. Chyba nie. Chyba jak wyłączymy notatnik i go włączymy, to z powrotem przejdziemy do trybu dopisywania. Ale wiadomo, już wtedy łatwo, akord i jest spokój. No ale da się łatwiej. Ale jak powiedziałem, po kolei. Dobra, teraz mamy... Okej, no to czas do trybu nakładania znaków, czyli znowu i akord. Nakładanie. I teraz nam głos syntezatora jeszcze się w ogóle obniżył. I jak mamy nakładanie i kursor stanowi 7 i 8 punkt, to pulsuje nam teraz punkt 8. No i dobra, i teraz stańmy na jakimś słowie. Niech będzie zgodnie z tradycją prezentacja. I będę pisać ABCD. I co? Z prezentacja zrobiła nam się ABCD ezentacja. Ładnie brzmi, prawda? Okej, może skasuję te znaki, albo w ogóle wyczyszczę teraz cały plik, wrócę do trybu dopisywania. Okej, unormował nam się głos syntezatora. Na linii co oczywiście pisze odpowiednio dopisywanie, wstawianie, nakładanie znaków. Dobra, wyczyściłem, skasowałem wszystko. Dobra, i najpierw zanim przejdę do trzeciej opcji PC edycja, to najpierw omówię, o co chodzi z tymi syntezatorami mowy, znaczy o co chodzi z tym głosem. Głos syntezatora mowy tutaj się zmieniał, on sygnalizował nam po prostu, w jakim trybie jest Braille Light. To zmienianie głosu można sobie ustawić, to jest z angielskiego zwany voice shifting, czyli jakby przesuwanie głosu. Możemy sobie ustawić, w jakim stopniu ten głos sobie się zmieni. Podwyższy się przy trybie wstawiania, przy trybie dopisywania nie zmieni się, obniży się przy trybie nakładania. Jak to ustawić? Najpierw wchodzimy do menu ustawień parametrów mowy, czyli trzeci, czwarty, piąty akord. I teraz, żeby to ustawić, potrzebujemy nacisnąć kombinację czwarty, piąty, nie, przepraszam, pierwszy, czwarty, szósty. Zmienić głos, jest pytajnik. I teraz musimy wpisać numerek od 0 do 6, w jakim stopniu ma nam się zmieniać głos. 0 to się w ogóle nie zmienia. No i 6 to jest najbardziej zmieniający się głos. Ja nie pamiętam, tam chyba był wpisana właśnie szóstka była. No na przykład wpiszemy szóstkę. 6. Enter. OK. Powiedział, ok, wyszliśmy z tej opcji, ale jesteśmy jeszcze w ustawieniach parametrów mowy, więc drugi raz Enter, żeby wyjść. No i już jesteśmy. I teraz nam będzie się zmieniał. Uwaga, będę przełączał Braille'a w różne tryby. Najpierw wstawianie. Wstawianie. O, bardzo mocno się zmienił. No, widać, że bardzo mocno się zmienia. O, czyli zauważalne są zmiany głosu. No to jest dobre, szczerze powiedziawszy. Plus do tego, jeżeli używacie linijki, pulsują nam odpowiednie punkty przy kursorze. Dobra, przechodzimy dalej do menu statusu. Trzeci, czwarty, spacja. I mamy dalej PC edycję. Była wyłączona, teraz jest włączona i mamy jeszcze trzecią opcję. Uwaga, naciskam spację. O, nawet się głos od razu zmienił. PC edycja, włącz w trybie wstawiania. O co tu chodzi? Po prostu, żeby Braillight zawsze i wszędzie był w trybie wstawiania. Żebyśmy nie musieli przełączać, albo żebyśmy nie musieli zawsze wciskać akord i po włączeniu Braillighta, żeby go umieścić w trybie wstawiania. I teraz praktycznie nam się Braillight zachowuje jak komputer. Czyli zawsze mamy tryb wstawiania. Zamiast wciskając spację, można ustawić T dla włączony, N dla wyłączony i I dla włącz w trybie wstawiania. Żebym nie był gołosłowny, uwaga, przetestowujemy N. T i I. No, jak widać, działa. Ok, i zawsze jak będziecie sobie konfigurować Braillighta, zawsze włączcie sobie włącz w trybie wstawiania, bo to jest bardzo pomocne. Ja zaraz na chwilę wyjdę z menu statusu i sprawdzę, czy te kombinacje akord I w ogóle działają teraz. Działają. Czyli jak potrzebujemy tylko dopisywać, to zawsze możemy się przełączyć. Ale w sumie nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tego potrzebuje. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy włącz w trybie wstawiania, włączamy Braillighta, od razu mamy zawsze w trybie wstawiania, czyli zawsze nam będzie tutaj przy okazji pulsował siódmy punkt z punktów 7 i 8 kursora. I mamy praktycznie Braillighta zachowującego się jak normalny komputer, gdzie edytujemy tekst, przesuwamy i w ogóle, i w ogóle. Dobra, wracamy do menu statusu, bo to nie wszystko. Dobra, lecimy dalej. To, co powiedziałem wcześniej, co do tamtego, to już chyba właściwie temat wyczerpany. Czy pomijać puste wiersze... włączone. Ja to sobie wyłączę. Ponieważ po prostu Braillight zawsze mi będzie wyświetlał pusty wiersz, czyli ten wyświetlacz Braillowski będzie wyczyszczony, a to po prostu służy do tego, żeby mieć pełne zorientowanie w tekście. Według mnie to jest jasne, czyste, klarowne. Jeżeli komuś nie pasuje, zawsze może zmienić. Czy rozróżniać poczet liter przy szukaniu? Ja to mam wyłączone. To jest dziwnie przetłumaczone, ale chodzi mi mniej ni więcej, tylko chodzi o to, czy Braillight podczas szukania, jeżeli szukamy coś w tekście, czy ma rozróżniać duże litery. Jeżeli wpiszemy w parametrze tego wyszukiwania tekst małymi literami, to czy on ma na to zwracać uwagę, czy nie. Jeżeli szukamy tekstu napisanego z dużymi literami, a napiszemy z małymi, no to przy wyłączonej tej opcji nic się nie stanie, znajdzie nam to, co ma znaleźć. Jeżeli mamy włączoną, no to nie znajdzie, bo się przyczepi do dużych liter. Ja mam to wyłączone. To naprawdę nie jest potrzebne. Sygnalizowanie aktywności włączone. Właściwie ja nie wiem, czym to się różni. Ta opcja. Zawsze jak włączę, to Braillight... Ja na początku myślałem, że to chodzi albo o włączanie, albo o te pipczenie, jeżeli zostawimy Braille'a na czas dłuższy. Ja przełączałem tę opcję, zawsze Braille'a reagował tak samo. Nie wiem, czym to się różni. A domyślnie ta opcja jest włączona. Wypowiadanie kodu ASCII włączone. Ja to lubię sobie włączać. Do czego to służy? A no, już mówię. Tam opisy, kiedy na początku w ogóle podcasta opisywałem poruszanie się po pliku, a także czytanie bieżącej części. Zapomniałem tylko powiedzieć, że jak słowo czytamy drugi, piąty z akordem, to jak naciśniemy to dwa razy, to nam słowo zostanie przeliterowane. I no, w normalnym trybie, jak naciśniemy dwa razy, bieżący znak czytamy trzeci, szósty akord, jak naciśniemy go dwa razy, to nam powie słowo związane z tym znakiem. Czyli jak jesteśmy B, no to powie Barbara na przykład. No bo chodzi o to, że to jest B jak Barbara. Natomiast po włączeniu wypowiadanie kodów ASCII to się zmienia. Po prostu naciśnięcie dwukrotne, trzeci, szósty akord, powoduje wyświetlenie na linijce brajlowskiej i wypowiedzenie, jeżeli mamy włączoną syntezę mowy, kodu ASCII danej litery. I to tyle na ten temat. Drukarka jest zgodna z Epson, no to on ma jakieś tam parę protokołów tej drukarki, jeżeli będziemy chcieli drukować swoje pliki. Nie wiem, chyba dzisiaj rzadko kto to stosuje. Ja zawsze wolę ustawić na HP. Mamy dostępne opcje Epson, Image Writer i drukarka jest HP. Czyli protokół jakiś tam domyślny HP, na który być może standardowe drukarki w większości jakoś tam są w stanie odpowiedzieć i wydrukować coś. Numerowanie stron, no to ni mniej, ni więcej, tylko podczas drukowania mamy numerowane strony. Ja to zawsze włączam sobie. Ale to jest naprawdę wszystko jedno, bo chyba dzisiaj rzadko kto drukuje teksty z Braille'a. Ja tego nie używam, nie wiem do czego to jest. Też tego nie używam, nie wiem do czego to jest. I teraz przechodzimy w takim momencie tych ustawień jesteśmy, gdzie musimy zdefiniować, ile tak naprawdę ma strona czarnodrukowa. Znaczy on to nie nazywa dokładnie strona czarnodrukowa, tylko tak zwana strona absolutna. Czemu on to tak sobie nazywa? Nie wiem. Znaczy definiujemy, ile wierszy ma strona czarnodrukowa, ile liter w wierszach i jakie marginesy, górny i dolny. Powiem tak, mi to jakoś tam w zasadzie nie jest potrzebne. Można zostawić na 75, można wstawić 80, bo tu jest napisane akurat 75. Ustawiamy to pisząc konkretną liczbę, czyli ja w tym wypadku piszę 80. I naciskamy E akord. No właśnie, i to ustawiliśmy. Lecimy dalej. Lewy margines 10. Możemy przestawić na przykład na 0. Enter. No właśnie. Długość strony, czyli wierszy 60. No wątpię, żeby strona tyle miała. No chyba, że napisana odpowiednią, że tak powiem, małą czcionką. Zazwyczaj chyba strony mają coś 40 kilka, nie wiem, to Word inaczej liczy, każdy program inaczej liczy. No ale zostawmy już to 60, nie przyczepiajmy się do tego. Górny margines 6, można go sobie przestawić na dowolny. Ja go sobie na przykład przestawię na 0. I teraz mamy strony brajlowskie, czyli długość wiersza Braille'a. No to 33 albo czasem 34 znaki, jak kto woli. Lewy margines Braille'a 1. Przestawia się go tak samo. Długość strony Braille'a 25. Według mnie tutaj jest nieprawda, bo chyba jest 29, więc ja to sobie wpiszę. No to rzeczywiście Jak zwykle zależy, jak się ustawi oczywiście odstępy między liniami w drukarkach brajlowskich. Lecimy dalej. Do górny margines Braille'a 1. To wszystkie te opcje się przestawia dosłownie tak samo. I teraz jesteśmy w... To były tam odpowiednio opcje edytora, opcje formatowania. Teraz jesteśmy w opcjach systemowych. Pierwsze, to co mówiłem, to jest no, jak to się nazywa? Wersja firmware'a Braillite'a. Tam się nic nie da zmienić. Stan baterii. No to jest kwestia dyskusyjna, kurczę, tutaj. Już mówię, o co tu chodzi. Znaczy, jest napisane stan baterii 0, ale ta bateria bynajmniej 0 nie jest. Tu się trochę sprawa nam komplikuje, a mianowicie. Mamy sobie Braillite'a, pracujemy, mamy baterię w jakimś stopniu naładowaną. I teraz tak. Braillite'y te 2000 miały coś takiego, że one automatycznie jakoś wykrywały stopień naładowania baterii. I jeszcze jakoś tam mówiły, czy jest ładowana, czy nie. No i w ogóle jakoś to ładnie wszystko samo szło, a jak się naładowało baterię, to dalej to ładnie wykrywały, że jest naładowany, naładowana, podawały ile procent tego naładowania i był święty spokój. Ale w Braillite Millennium się Freedomowi chyba już się to nie spodobało za bardzo, bo po naładowaniu baterii trzeba skasować licznik użycia baterii. Stan baterii 0 to jest dokładnie ile procent naładowania baterii. Bateria na pewno nie ma 0%, na pewno ma sporo. Ale następna opcja... No właśnie, 37.4 tu jest napisane, czyli to jest taki licznik czasu, ile bateria była używana. Żeby dostać się do tego, do stanu baterii, tu naciskamy znak procent, czyli w tej tablicy Braille'a jest to sześciopunkt. No mówię, wszystkich niestety skrótów nie pamiętam, za co przepraszam. Ale w razie coś, to skróty można sobie doczytać, a jak ktoś nie pamięta, to i tak można przejść sobie przez menu. Dobra. Teraz tak. Żebyśmy mieli 100% naładowania baterii, jeżeli faktycznie tą baterię naładujemy, czyli mniej więcej jakieś tam 4 godziny, to musimy skasować licznik użycia baterii. A kasujemy to naciskając spację. Kasowanie czasomierza baterii. Wybierz T lub N, czyli T dla tak, N dla nie. No to jeżeli chcemy skasować, to T. No właśnie, on tutaj powiedział dłuższy komunikat, ja go wyjaśnię. On to mówi, że można skasować miernik naładowania baterii, jeżeli jest bateria w pełni naładowana. No i wybierz T dla tak, N dla nie, jeżeli chcesz go skasować. No to ja wciskam T. No i 0, wiadomo, wszystko się zeruje. I cofam się do poprzedniej opcji. Stan baterii 100. Mamy już 100% baterii, nawet jak bateria jest wyczerpana, słuchajcie. I właśnie, o co mi chodzi? 2000 bardzo ładnie, z tego co pamiętam, wychwytywały stopień naładowania baterii. I ten stopień był rzeczywisty, bardzo ładnie wszystko wykrywały, nawet chyba sprzętowo. Braillite, niestety, Millennium, wymaga, żebyśmy po naładowaniu sami sobie te czasomierze, wszystkie mierniki skasowali. I to jest tak, najśmieszniejsze jest to, że on software'owo sobie co jakiś czas obniża o 1% tam naładowanie tej baterii. No chyba tylko w czasie rzeczywistym mierzy długość użycia, długość używania. No dobra, tylko że jak on sobie tak sprawdza, to nie do końca jest to zgodne ze stanem rzeczywistym. Bo on sobie może nawet opuszczać do zera cały czas te procenty. A ja jak będę pracował w trybie linijki brajlowskiej, zawsze sobie mogę podłączyć pod zasilacz i on już tego nie wykrywa. I według mnie to jest debilizm. Co by nie mówić o Braillite'cie, ładne tutaj, piękne opcje, ale tutaj się, szczerze powiedziawszy, Freedom no trochę nie wykazał. Nie wiem, co oni mieli na myśli, robiąc coś takiego. Może coś im software'owo nie wyszło. No nie wiem, no ale według mnie to jest bez sensu. No sorry, no to tak jak ja bym musiał w komórce kasować jakieś mierniki naładowania baterii, żeby mi komórka podawała dane co do naładowania baterii, i to jeszcze podawała dane fałszywe. No to jest chyba jakaś lekka przesada, chyba sami stwierdzicie. Dobra, nie marudźmy więcej na ten temat. Uczuliłem na tę sprawę, żeby każdy, kto używa Braille'a, jakoś tam to, o tym pamiętał. Ale pamiętać nie musi, bo ja przez długi czas używałem baterii, gdzie formalnie było napisane 0%, a bateria była w pełni naładowana. No ale jak ktoś chce mieć stałą kontrolę, to niech zawsze sobie kasuje po naładowaniu. Bateria ogrzewana 0 godziny 2 minuty. Dobra, to już byliśmy. Kontrola terminów włączone. To jest nic innego jak po prostu kontrolowanie terminów, ponieważ BrailleLite ma terminarz dostępny z menu opcji. Ja o szczegółach powiem później. I po prostu jeżeli ta opcja jest włączona, no to on sprawdza, czy mamy jakieś terminy. I po prostu przy włączeniu BrailleLite'a, jeżeli faktycznie jakiś termin nadszedł, to on tam nam mówi, że jest komunikat terminarza, dajemy chyba Enter i on to ładnie wszystko mówi, o co nam chodzi. Ja oczywiście zaprezentuję terminarz w dalszej części podcasta. Lecimy dalej.
1: Informacja co godzinę wyłączone.
0: Informacja co godzinę. No cóż, tu możemy ustawić następujące rzeczy. Informacja co godzinę głos, czyli jeżeli mamy włączony syntezator mowy, to nam mówi, jaka jest godzina co godzinę. Informacja co godzinę sygnał, czyli co godzinę będziemy mieli taki sygnał dźwiękowy. No i oczywiście połączenie tych dwóch opcji, sygnał i głos. No i oczywiście wyłączone. Ja to mam wyłączone, no bo po co mi to? Stan baterii włączony. Czyli po prostu powoduje to, że BrailleLite kontroluje swoją tą stan baterii i tam odpowiednio wtedy, kiedy bateria jest już dość słaba, podaje komunikat, że bateria słaba. Po angielsku to chyba low battery czy coś takiego. Praca z folderami wyłączone, to służy do, ja to będę opisywał przy zarządzaniu plikami, ale dobrze jest to włączyć. Chyba, że komuś przeszkadza w ogóle obsługa folderów w BrailleLite, ja jednak lubię je mieć, no to wtedy można wyłączyć, bo no, wedle życzenia, że tak powiem. Ale o folderach powiem przy omawianiu w ogóle o zarządzaniu plikami.
1: Automatyczne uruchamianie programu wyłączone.
0: Automatyczne uruchamianie programu. Nie wiem, w czym to pomaga. Ja to mam wyłączone. Chyba w jakimś tam czasie, czy przy włączeniu BrailleLite'a, nie wiem, można wykonać jakiś konkretny program. Ja wspominałem na początku podcasta o tym, że na BrailleLite'a jest dostępne parę programów. Najczęściej one są dawane razem z BrailleLite'em, jeżeli się kupi BrailleLite'a. Jeżeli się poprosi firmę, no to nawet jak przyślę update do BrailleLite'a, bo pamiętam, że mi przysyłała na moje prośby, to nawet można było uwzględnić coś takiego, że oni wyślą aktualną dokumentację, aktualne pliki z dokumentacją, co zostało zmienione, aktualne nowe programy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy?
1: Język A.
0: I to jest ostatnia opcja. Język A. To też wymaga dłuższego wyjaśnienia. Mówiłem trochę o pamięci flash, która ma 12 mega, o pamięci RAM, która ma 2 mega. W pamięci RAM można pliki edytować, w pamięci flash tylko czytać. Ale na tym pamięć się BrailleLite'a nie kończy. BrailleLite ma specjalne banki pamięci, gdzie przechowuje swoje oprogramowanie. Język w tym przypadku oznacza tak naprawdę nazwę banku. A. Tu jest napisany język A. A to znaczy, że aktualnie oprogramowanie, aktywne jest oprogramowanie polskie umieszczone w banku A. I spacją możemy przełączyć na język B, czyli bank B, czyli jeżeli mam, czyli po prostu, jakby to powiedzieć, oprogramowanie zainstalowane w banku B. Podczas upgrade'u BrailleLite'a, bo można go oczywiście upgrade'ować, jego firmware, wybiera się, który bank chce się update'ować, A, B czy obydwa. Ja zawsze wolę wyróżnić, bo czasem potrzebne jest użycie BrailleLite'a w języku angielskim i te banki właśnie to jest rewelacyjna rzecz, bo ja mam dostęp do BrailleLite'a w języku polskim i mam dostęp do BrailleLite'a w języku angielskim. I język A oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że aktywne jest oprogramowanie w banku A, czyli polskie. I teraz naciskam spację, żeby uaktywnić oprogramowanie w banku B, czyli angielskie. No i powiedział Millennium 20 ready, help 10 pages. Czyli po prostu, że pomoc jest otwarta, że ma 10 pages, czyli 10 stron. I że Millennium 20 ready, czyli Millennium 20 jest już gotowy do pracy. I słychać, przepraszam, słychać, że on to ładnie powiedział po angielsku. I teraz mamy tutaj aktywne oprogramowanie B, czyli jak teraz wejdę do menu statusu,
1: status menu, language B.
0: Powiedział status menu language B, czyli po prostu aktywne jest oprogramowanie w banku B, czyli w tym wypadku angielskie. No cóż, wracamy do polskiego, czyli znowu naciskam spację. I to tyle, jeżeli chodzi o menu statusu. Tu jest właściwie prawie 95% chyba procentowa konfiguracja. No te pozostałe 5%, no to jeszcze może pozostaje no te ustawienie parametrów mowy. No może jakieś tam drobnostki jeszcze z menu opcji. I dobrze, i teraz tak. Niektóre rzeczy, jak powiedziałem, są dostępne spoza menu i TS statusu. Na przykład tryb konwersacyjny. Wyłączyłem tryb konwersacyjny, a zrobiłem to kombinacją G ze spacją, czyli pierwszy, drugi, czwarty, piąty spacja. No cóż, włączmy go z powrotem, czyli po raz drugi G ze spacją. Dobra. Dalej, co my tu jeszcze mamy z tych pożytecznych rzeczy? Akord W, wcześniej opisywany, opisuje nam właśnie to poruszanie się po oknach, wierszach, zdaniach. No i ponieważ chcę wiersze, naciskam L, jak zdania to S, jak okna to W. OK, powiedział, nacisnąłem L. Dobra, co my tu jeszcze mamy z takich fajnych, pożytecznych kombinacji? Możemy sprawdzić, momencik, ja to, przepraszam, możemy sprawdzić, na której stronie w dokumencie jesteśmy. Robimy to poprzez kombinację pierwszy, czwarty, szósty akord. Prowadź P, B lub A. P to jest strona czarnodrukowa, B brajlowska, A tak zwana absolutna. Naciśnijmy P. Proszę czekać, strona 1, wiersz 1. No, to odpowiedział nam, proszę czekać, bo on to sprawdza. Strona 1, wiersz 1, czyli tu, gdzie jesteśmy. A na linijce mamy napisane 1, 1, czyli pierwsza liczba to jest strona, druga to jest wiersz. I to samo możemy dla brajlowskiej i dla czarnodrukowej. Jakie jeszcze tu są fajne, przydatne funkcje? Niech pomyślę przez chwilę. Moment. Aha, chyba coś jeszcze. A, przepraszam. Ok, wykonanie programu. Możemy, gdybyśmy mieli w pamięci flash albo RAM, pliki z rozszerzeniem BNS to są ni mniej, ni więcej, tylko programy dla Braille'a, to możemy je wejść do menu tych programów poprzez akord P. No a ponieważ nie mam żadnych programów, no to powiedział, nie znaleziono programów. Co jeszcze? No niektóre, jest tych skrótów oczywiście trochę więcej, ale będę je opisywać raczej już podczas edycji omówię zaraz po zarządzaniu plikami, bo to się niestety troszkę wiąże, także jeszcze trochę będziecie musieli na to poczekać. Kolejna fajna opcja, czyli właściwie skrót klawiszowy. Czy pomijać puste wiersze, wybierz T lub N, czyli to co mówiliśmy, nie pomijaj, czyli N. Ok, do tego wszedłem poprzez akord Z, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty. W skrótach angielskich ten znak to jest AND, dlatego jeżeli ktoś ma tablicę brajlowską w screenreaderze i naciśnie Shift z siódemką, pojawia mu się taki Z i to jest znak ampersand, czyli po angielsku AND. I ten znak AND, czyli rzet w polskie, również możemy wpisać w menu statusu, żeby przejść na tą opcję mówić okna wiersze czy zdania, czyli to przesuwanie się czwarty akord, pierwszy akord. Dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Czytając plik, możemy chcieć wiedzieć, oprócz na jakiej stronie jesteśmy, na jakim jesteśmy, można powiedzieć, bajcie dokumentu, ponieważ po włączeniu Braille'a lub też po poruszaniu się po plików, oprócz numeru pliku, nazwy pliku, mamy jeszcze dostęp, ilość w bajtach. No to jest taka kombinacja, że jak jesteśmy gdzieś w środku pliku, to nam mówi, na którym bajcie jesteśmy i jeszcze w której kolumnie, czyli dokładnie w którym znaku danego wiersza. Ja może, jaki by tu plik otworzyć, albo przesunę się gdzieś. Dobra. Ok. O, jeżeli Braille coś mówi długo i chcemy go wyciszyć, to naciskamy akord X, czyli pierwszy, trzeci, czwarty, szósty, spacja. Dobra, teraz jestem gdzieś na jakimś tym. Dokument pomoc, na którym jestem, ma dokładnie 39576 bajtów. Ale ja jestem gdzieś w środku i chcę sprawdzić, na którym bajcie jestem, żeby mniej więcej obliczyć, jak ile już przeczytałem. No to naciskam kombinację pierwszy, piąty, szósty, czyli takie E ze spacją. Kolumna 1, kursor 111. To mówi syntezator. Natomiast linijka wyświetla pierwszą liczbę, to jest jedynka, czyli znak w wierszu, na którym stoję, to jest pierwszy. I 111, czyli mam za sobą 111 bajtów jakby dokumentu, stoję na 111 bajcie. Wiadomo, syntezator mówi to bardziej opisowo, linijka to tak skrótowo pokazuje jasno i dobitnie. No i to jest, nie powiem, bardzo przydatna funkcja. Okej. Okay. I to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację Braille'a, o menu statusu. Właściwie można powiedzieć, że cały Braille już mamy skonfigurowany. Kończymy drugą część, może, nie wiem jak to powiedzieć, podcastu, jakiegoś podręcznika. W każdym razie kończymy ten podcast. No, tak naprawdę omawianie Braille'a, można powiedzieć, się dopiero zaczęło. Od razu może zapowiem mniej więcej, co będzie w trzeciej części. W trzeciej części Przejdziemy do trzeciego najważniejszego menu Braille'a, więc menu opcji. Te menu opcji przedstawia po prostu, można powiedzieć, że daje dostęp do całego Braille'a, do wszystkich jego podprogramów, do wszystkich jego funkcji. Tam jest zarządzanie plikami na karcie Compact Flash, kalkulator, data, czas, kalendarze, terminarze i tak dalej, tego jest trochę. Ale jak powiedziałem, to już będzie w trzeciej części, ta druga część się kończy. Ja na koniec podam może do siebie jakieś namiary. Podaję jak zwykle maila fura2@o2.pl fura2@o2.pl. Proszę pisać w sprawie tych podcastów na temat Braille'a. Może ktoś będzie chciał, żebym jakiś jeszcze o czymś podcast nagrał. No, w każdym razie, w razie jakichś uwag, proszę o kontakt. I to wszystko na dziś. Dziękuję. Kłania się Artur Rutkowski.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa w kolejnym Tyflo Podcaście. Przed mikrofonem Piotr Malicki. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył systemu iOS, a dokładniej mówiąc systemowej aplikacji Notatki. Powiem kilka słów oraz przedstawię dwie funkcje nowe, które się pojawiły jakiś czas temu w notatkach. Pierwszą z nich jest możliwość dodawania szkiców w notatkach, czyli takiego odręcznego rysunku. Natomiast drugą funkcją, która pojawiła się w iOS 9.3, jest możliwość dodawania haseł do konkretnych notatek. W podcaście zaprezentuję dwa sposoby na dodawanie haseł do notatek oraz pokażę, jak można w łatwy sposób dodać odręczny rysunek. Są to rzeczy proste, ale myślę, że dla niektórych mogą być przydatne. Leży teraz przede mną iPhone 5 z włączonym internetem Wi-Fi, aby móc dyktować tekst, żeby można było szybciej coś napisać. Biorę go teraz do ręki, odblokuję go. Zwolnię trochę mowę, aby była zrozumiała dla wszystkich.
2: 65%.
1: Myślę, że tak będzie wystarczająco dla wszystkich. I teraz na pierwszej stronie od początku poszukam aplikacji Notatki.
2: Notatki.
1: Są notatki, tapiemy dwukrotnie.
2: Notatki, katalogi, nagłówek.
1: I idziemy gestem przesunięcia palcem w prawo.
2: Edycja.
1: Po kolejnych elementach.
2: W moim iPhone'ie, nagłówek, notatki, brak notatek. Przycisk, nowy katalog, przycisk, nowy katalog.
1: I to
2: przycisk.
1: Tyle. Nie mam tu żadnych notatek. Stworzymy na potrzeby Tyflo Podcastu nowy katalog.
2: Uwaga, pole tekstowe, edyt, nowy katalog, podaj nazwę dla tego katalogu.
1: I musimy podać nazwę dla katalogu.
2: Pole tekstowe, edycja, tryb, punkt stawiania na końcu.
1: Tapię w pole dwukrotnie i nazwiemy katalog Tyflo Podcast.
2: Wielkie, Y, wielkie, R, wielkie, T, wielkie, U, Y, Y, F, F, L. L, O, O, P, P, O, O, D, D, X, C, C, A, A, S, S, T, T.
1: I nad klawiaturą.
2: Pole tekstowe. Wymasz tekst. Anuluj. Zachowaj.
1: Przycisk. Szukamy przycisku zachowaj i tapiemy w niego dwukrotnie.
2: Zachowaj. Katalogi. Notatki. Brak notatek. Utworzony katalog. Tyflo Podcast.
1: I VoiceOver nam oznajmił, że utworzony jest katalog Tyflo Podcast.
2: Tyflo Podcast. Brak notatek. Przycisk.
1: Odnajdujemy go na liście i tapiemy w niego dwukrotnie.
2: Tyflo Podcast. Przycisk wróć.
1: I idziemy teraz gestem przesunięcia w prawo. Co mamy w tym katalogu?
2: Tyflo Podcast. Nagłówek. Edycja. Wygaszony. Przycisk. Szukaj. Pole wyszukiwania. Przeglądarka załączników. Przycisk. Nowa notatka. Przycisk. Brak notatek. Blokuj teraz. Blokuj teraz.
1: I to już jest koniec. Blokuj teraz jest to tylko taka informacja. Tu nic się nie da zrobić. Po dodaniu pierwszej nowej notatki ta informacja zniknie stąd. A więc dodamy sobie na początek jedną nową notatkę.
2: Brak notatek. Nowa notatka. Przycisk.
1: Tapiemy dwukrotnie.
2: Nowa notatka. Notatka. Pole tekstowe. Pokaż pasek narzędzi. Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków.
1: Pójdę od góry, żeby pokazać, co jest dostępne.
2: Przycisk wróć.
1: Tyflo Podcast. Przycisk wróć.
2: Udostępnij notatkę. Wygaszony.
1: Udostępnić notatkę można. Ale na razie jest to wygaszone, ponieważ nie mamy żadnej treści ani żadnego rysunku.
2: Gotowe. Przycisk.
1: Można zatwierdzić.
2: 8 kwietnia 2016.

0: Usuń. M.
1: I przejdziemy do nowej linii. Za chwilę powiem dlaczego.
0: Return. Nowy wiersz.
1: Witam. I teraz jesteśmy w nowym wierszu. Przeszedłem do następnej linii dlatego, że gdy notatka będzie zablokowana, na liście notatek będzie widać tą notatkę i będzie widać tylko słowo witam. Gdybyśmy napisali jeszcze kilka innych wyrazów w tej pierwszej linii, wtedy one byłyby widoczne dla nas i dla innych użytkowników, którzy by przeglądali naszego iPhone'a. Dlatego najlepiej w pierwszej linii jest napisać tytuł, a pod spodem pisać inną treść notatki.
0: Ekran zablokowany.
1: Muszę jeszcze raz odblokować ekran, ponieważ mam włączony tryb oszczędzania.
0: Piątek, 13.20, piątek, odblokuj, odblokuj.
1: I będziemy teraz dogrywać resztę notatki.
0: Notatka, pole tekstowe, edycja, punkt stawiania na początku wiersza numer witam, punkt stawiania na końcu.
1: Punkt stawiania na końcu. I teraz, aby nagrać, tapię dwukrotnie dwoma palcami i nagrywam treść notatki. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam, Piotrek.
0: Wstawione. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam, Piotrek.
1: I po nagraniu wiadomości tapnąłem znowu dwa razy dwoma palcami. Słychać było charakterystyczny dźwięk i voiceover powiedział nam, jaka treść została wstawiona. Teraz sprawdzimy sobie.
0: Notatka. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Witam. Nowy wiersz. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam, Piotrek. Punkt wstawiania na końcu.
1: Wszystko jest dokładnie napisane tak, jak podyktowałem i napisałem. Idąc teraz gestem w lewo, przesunięcia w lewo, szukam przycisku gotowe.
0: 8 kwietnia 2000. Gotowe. Przycisk.
1: I tapię dwukrotnie.
0: Gotowe. Wygaszone. Udostępnij notatkę. Przycisk. Tyflo podcast. Przycisk wróć.
1: Teraz wrócimy się do folderu, żeby zobaczyć, jak wygląda ta notatka na liście.
0: Tyflo podcast. Tyflo podcast. Przycisk wróć. Tyflo podcast. Edycja. Szukaj. Witam. 13.26. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam, Piotrek.
1: I teraz mamy słowo witam, godzinę utworzenia notatki oraz dalszą część notatki. Aby ją zablokować hasłem, musimy w nią jeszcze raz ponownie wejść.
0: Tyflo podcast. Przycisk wróć.
1: I gestem w prawo musimy stanąć na...
0: Udostępnij notatkę. Przycisk.
1: Udostępnij notatkę. Tapiemy w to dwukrotnie.
0: Udostępnij. Uwaga. Anuluj. Przycisk.
1: I gestem w prawo...
0: Przycisk.
1: Przesuwamy się po kolejnych elementach tej listy, która nam się tutaj wyświetliła.
0: AirDrop. Aby wysyłać rzeczy przez AirDrop, stuknij liwą Wi-Fi oraz Bluetooth. Wiadomość. Przycisk. Mail. Przycisk. Facebook. Przycisk. Więcej. Przycisk. Kopiuj. Przycisk. Blokuj notatkę. Przycisk.
1: Możesz i mamy tutaj opcję blokuj notatkę. Tapiemy w to dwukrotnie.
0: Ustawianie hasła. Gotowe. Ustawianie hasła. Anuluj. Przycisk.
1: I pojawiło nam się okno ustawianie hasła. Idziemy znowu gestem przesunięcia w prawo.
0: Anuluj. Ustawianie hasła. Nagłówek. Gotowe. Przycisk. Utwórz hasło dla wszystkich zablokowanych notatek. Nagłówek. Hasło. Nowe hasło. Wymagane. Bezpieczne.
1: I tu mamy pole do wprowadzenia hasła. Tapiemy w to dwukrotnie.
0: Nowe hasło. Bezpieczne. Pole tekstowe. Edycja.
1: Hasło nadamy test.
0: Wymagane. T. Ważne. Jeśli. E. S. T.
1: Dotykamy teraz mniej więcej u góry ekranu.
0: Nowe hasło.
1: I w prawo
0: bezpieczne.
1: Idziemy, aby znaleźć to pole.
0: Wymasz tekst.
1: Dalej idziemy w prawo.
0: Potwierdź hasło. Wymagane. Bezpieczne.
1: I trzeba potwierdzić hasło. Tapiemy tutaj dwukrotnie.
0: Punkt stawiania.
1: I znowu podajemy test.
0: T. E. S. Ważne. Jeśli. R. T.
1: I znowu dotykamy mniej więcej na środku ekranu.
0: Potwierdź hasło. Wymasz tekst.
1: I idziemy w prawo.
0: Przycisk. Podpowiedź. Podpowiedź hasła. Zalecane. Pole tekstowe.
1: I tutaj możemy dać podpowiedź do hasła. Gdybyśmy to hasło zapomnieli. Do hasła nie będę dodawał podpowiedzi, ale można taką podpowiedź dać. Pod spodem jest jeszcze informacja.
0: Ważne, jeśli zapomnisz to hasło, utracisz możliwość wyświetlania swoich zablokowanych notatek. Więcej informacji.
1: Tak, dlatego można dodać podpowiedź, aby tego hasła nie zapomnieć. I teraz w lewo szukam przycisku gotowe.
0: Podpowiedź, podpowiedź, wymasz, potwierdź, zweryfik, nowe hasło, hasło, utwórz hasło dla, gotowe, przycisk.
1: I tapiemy dwukrotnie.
0: Gotowe. Notatki odblokowane. Dodano ochronę hasłem do witam.
1: I voiceover nam powiedział, dodano ochronę hasłem dla witam. I teraz patrzymy, co mamy wyświetlone na ekranie.
0: 8 kwietnia 2006. Udostępnij notatkę. Przycisk. Odblokowana. Przycisk.
1: Nad udostępnij notatkę pojawił się przycisk odblokowana. W tej chwili ta notatka jest odblokowana i każdy może do tej notatki zerknąć i zobaczyć, co w niej jest. Kiedy tapnę w to dwukrotnie.
0: Notes locket. Tyflo podcast. Przycisk wróć. Zablokowana. Przycisk.
1: Pojawia nam się wtedy przycisk nie odblokowana, tylko zablokowana.

0: Zablokowana. Czasami też jeszcze wypowiada komunikat, że notatka została zablokowana. To zależy od tego, jak mu wyjdzie po prostu. I teraz ta notatka jest zablokowana. Idę gestem dalej w prawo, będąc dalej w tej notatce.
1: Udostępnij notatkę. Ta notatka jest zablokowana.
0: I mamy informację, ta notatka jest zablokowana i nie możemy przeczytać żadnej treści, jaka jest w tej notatce.
1: Wyświetl notatkę. Przycisk. Usuń notatkę. Przycisk. Lista kontrolna. Wygasz zdjęcia. Wygasz szkic. Wygasz nowa notatka.
0: I
1: Przycisk.
0: takie opcje mamy do końca strony, z których część jest wygaszona, no bo notatka jest po prostu zablokowana. Teraz cofnę się do folderu Tyflo Podcast, żeby pokazać, jak ta notatka wygląda w tym folderze.
1: Szkic, zbier, listak, usuń, wyświetl, ten udostęp, zablokować, Tyflo Podcast, przycisk, Tyflo Podcast.
0: I teraz idziemy gestem w prawo.
1: Tyflo Podcast, nagłówek, edycja, szukaj, polewysz, witam, zablokowana, 13, 26, zablokowana.
0: I teraz słyszymy wyraźnie, że mamy witam, zablokowana, godzinę stworzenia notatki i zablokowana. I nic poza tym słowem w pierwszej linii nie ma wyświetlonego i nikt tej notatki nam nie może przejrzeć. Jedną z wad, która niestety jest i którą zauważyłem, jest możliwość usunięcia tej notatki, pomimo tego, że ona jest zablokowana. Bez wprowadzenia hasła możemy normalnie tę notatkę niestety usunąć. I z poziomu folderu Tyflo Podcast, i z poziomu, gdy wejdziemy do notatki. To jest niestety jedna wada, którą zauważyłem. Odblokuję jeszcze iPhone'a.
1: Odblokuj. 13:33. Piątek. Odblokuj. Odblokuj.
0: I pokażę, jak odblokowuję jeszcze tą notatkę.
1: Notatki. Przycisk wróć. Tyflo. Edycja. Szukaj. Witam. Przegląd. Witam.
0: Wchodzę w notatkę.
1: Tyflo Podcast. Zablokowana. Udostępnij tę notatkę. Wyświetl notatkę. Usuń notatkę. Wyświetl notatkę.
0: I topię przycisk wyświetl notatkę.
1: Uwaga. Bezpieczne. Poletek. Podaj hasło, aby wyświetlić tę notatkę.
0: I muszę podać hasło, aby tą notatkę wyświetlić.
1: Bezpieczne. Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu. T. E. W. S. E. W. S. T. OK. Przycisk.
0: I tapię dwukrotnie w przycisk OK.
1: OK. Tyflo Podcast. Notatki odblokowane.
0: Notatki odblokowane. Pojawił się komunikat i teraz patrzymy w prawo.
1: Odblokowana. Przycisk. Udostępnij notatkę.
0: Mamy przycisk odblokowana, a nie zablokowana.
1: 8 kwietnia 2020. Notatka. Witam. Nowy wiersz. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam, Piotrek. Pole tekstowe.
0: I wszystko mamy w tej chwili wyświetlone i napisane i możemy przeczytać tę notatkę oraz ją edytować. Teraz cofnę się do folderu Tyflo Podcast.
1: Tyflo Podcast. Przycisk. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Szukaj. Pole. Witam.
0: I dodam nową notatkę. Szkic.
1: Nowa notatka. Przycisk.
0: Tapię przycisk nowa notatka.
1: Pokaż pasek na wiel. Pokaż pasek narzędzi.
0: I teraz pod polem edycji mamy pokaż pasek narzędzi. Tapię w to dwukrotnie.
1: Ukryj pasek narzędzi.
0: Pojawiło nam się ukryj pasek narzędzi. I teraz gestem przesunięcia w lewo mamy opcję.
1: Szkic. Przycisk.
0: Szkic. To jest właśnie ta do rysunków. Opcja.
1: Zdjęcia. Przycisk. Ustawienia wstępne stylu tekstu. Przycisk. Lista kontrolna. Wyłącz notatka. Pole tekstowe.
0: I to jest tyle. I mamy pole tekstowe. Nas interesuje szkic, więc tapniemy dwa razy w przycisk szkic.
1: Lista ustawień, zdjęcia, szkic, przycisk. Obszar szkicowania, orientacja, gotowe, przycisk.
0: Otwiera nam się nowe okno i od góry mamy takie opcje.
1: Gotowe, przycisk.
0: Gotowe, czyli zatwierdzenie.
1: Cofnij, wygaszony, przycisk.
0: Możliwość cofnięcia jakiegoś ruchu, na przykład narysowania jakiejś kreski.
1: Przywróć, wygaszony.
0: Przywróć, przycisk. Można też przywrócić, jeżeli coś skasowaliśmy niechcący.
1: Dodaj szkic, wygaszony.
0: Dodaj szkic. Czyli można dodać nowy szkic do tego, który rysowaliśmy.
1: Obróć. Przycisk.
0: Można obrócić szkic w każdą stronę, czyli 4 razy można go obrócić.
1: Wyślij. Wygaszony.
0: Można go gdzieś wysłać.
1: Obszar szkicowania. Orientacja pionowa.
0: Tutaj mamy obszar szkicowania, na którym zaraz pokażę, jak się rysuje. I dalej mamy takie opcje.
1: Narzędzia szkicowania. Zaznaczone. Narzędzie długopis. Przycisk.
0: Mamy narzędzie długopis.
1: Narzędzie marker.
0: Marker.
1: Przycisk. Narzędzie ołówek. Przycisk.
0: Ołówek.
1: Pokaż linijkę. Przycisk.
0: Można również pokazać linijkę, żeby na przykład wzdłuż tej linijki coś rysować.
1: Narzędzie gumka. Przycisk.
0: Mamy również narzędzie gumka, po wybraniu której, gdy przejdziemy palcem po danej kresce, zostanie ona zmazana. Również po tapnięciu dwukrotnym z przytrzymaniem na gumce pokaże nam się opcja, czy wymazać wszystko. Więc jeżeli nie chcemy na przykład już całego rysunku, możemy tapnąć dwukrotnie z przytrzymaniem na gumkę i zostanie cały rysunek po zaakceptowaniu wymazany.
1: Zaznaczone. Czarny zero. Przycisk.
0: I mamy tu jeszcze coś takiego jak czarny zero. Tu są do wyboru różne kolory. Tapnę to dwukrotnie.
1: Zaznaczone. Czarny zero. Zaznaczone. Narzędzie długopis. Przycisk. Zaznaczone. Czarny 0, przycisk.
0: Idziemy w prawo i mamy.
1: Szary 72, przycisk. Cyjan niebieski 41, przycisk. Cyjan 79, przycisk. Zielony 67, przycisk. Żywy żółty 80, przycisk. Pomarańczowy 63, przycisk. Czerwony 36, przycisk. Czerwony 36,
0: i to jest tyle. Przycisk. Mamy do wyboru takie kolory. Ponieważ ja najlepiej widzę czarny, wybiorę sobie czarny. Tak jak było. Wybieram tapię w to dwukrotnie. I wybiorę sobie teraz narzędzie. Narzędzie marker, ponieważ jest ono najgrubsze. Teraz wyłączę sobie kurtynę, tapiąc trzykrotnie trzema palcami, abym widział to, co rysuję.
1: Kurtyna wyłączona.
0: Na szczęście w notatkach da się rysować przy włączonym voiceoverze, co jest dosyć dobrą opcją, bo wystarczy tylko wyłączyć kurtynę, tak jak teraz zrobiłem, i możemy rysować. Dotykamy ekran mniej więcej na środku,
1: obszar szkicowania, orientacja pionowa,
0: żeby voiceover powiedział obszar szkicowania, i aby rysować musimy tapnąć dwukrotnie z przytrzymaniem i przy tym przytrzymaniu wtedy rysujemy dany kształt. Teraz pokażę, jak to się robi.
1: Obszar szkicowania, orientacja pionowa. Szkicowanie rozpoczęte.
0: VoiceOver nam mówi szkicowanie rozpoczęte i teraz mogę rysować. Narysowałem domek, puszczam palec.
1: Szkicowanie zakończone.
0: I teraz VoiceOver nam oznajmił szkicowanie zakończone. Mamy teraz na ekranie na białym tle narysowany czarny domek.
1: Wyślij, przycisk.
0: Możemy go wysłać,
1: obróć,
0: obrócić, tapnę dwukrotnie.
1: Obróć.
0: I teraz domek się przekręcił. Teraz dach jest po lewej stronie, a domek po prawej.
1: Obróć.
0: Kiedy tapnąłem jeszcze raz, domek jest teraz do góry nogami. I można go tak obrócić w każdą stronę świata. Zapiszemy go w takim razie, jeżeli już jest rysunek skończony.
1: Dodaj szkic. Przywróć. Cofnij. Gotowe. Przycisk.
0: I topiemy przycisk gotowe, aby go dodać.
1: Gotowe. Tyflo podcast. Przycisk wróć.
0: I teraz idziemy w prawo, będąc w notatce.
1: Udostępnij notatkę. 8 kwietnia 2000. Notatka. Załącznik. Szkic. Nowy wiersz.
0: I voiceover nam mówi załącznik szkic.
1: Aby dostęp do tej rzeczy. Załączniki. Użyj pokrętła.
0: Tak. I można się również dostać do tej rzeczy. Zminimalizowany szkic, czyli ten domek odwrócony, widać również na górze ekranu. Dodamy mu jeszcze hasło.
1: 8 kwietnia. Udostępnij, udostępnij notatkę.
0: W tym celu tapiemy w udostępnij notatkę.
1: Uwaga. Anuluj. Przycisk. Włącz udostępnianie przez airdrop. Przycisk.
0: I gestem w prawo szukamy blokuj tę notatkę.
1: Airdrop, wiadomość, mail, Facebook, więcej, zachowaj obrazek, kopiuj, przycisk, blokuj notatkę, przycisk.
0: Blokuj notatkę. Tapiemy dwukrotnie.
1: Dodano ochronę, notatka,
0: o.
1: Załącznik, szkic.
0: I pojawiła się informacja, dodano ochronę do notatki.
1: 8 kwietnia, udostępnij notatkę, odblokowana, przycisk.
0: Jest przycisk odblokowana, tapiemy w to dwukrotnie.
1: Notes locket, tyflo podcast, przycisk wróć.
0: I teraz notatkę mam już zablokowaną i nikt nie będzie mógł zobaczyć, co tutaj narysowaliśmy. I szkicu też nie ma pokazanego w tej notatce, a więc trzeba ją odblokować, aby zobaczyć, co było w tej notatce narysowane. Teraz cofnę się do katalogu Tyflo Podcast.
1: Tyflo Podcast. Przycisk wróć. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Nowa notatka. Zablokowana. 13.39. Zablokowana.
0: I VoiceOver nam od razu odczytał tą notatkę, że została ona zablokowana, jest tylko nazwa nowa notatka, nie ma żadnego wpisu, ponieważ nic nie pisaliśmy i nic nie jest widoczne.
1: Szukaj.
0: Pokażę jeszcze jedną opcję, która jest zamieszczona tutaj w notatkach i właśnie jest też również w tym folderze Tyflo Podcast.
1: Nowa notatka, witam, przeglądarka załączników, przycisk.
0: Jest to przeglądarka załączników. Tutaj można oglądać wszystkie szkice, które są w notatkach. Jeżeli mamy na przykład kilkanaście notatek i nie chce nam się szukać dokładnie, gdzie był jakiś szkic. Po wejściu tutaj w przeglądarkę załączników mamy wyświetlone wszystkie rysunki, które narysowaliśmy. Jeżeli ta notatka oczywiście nie jest zablokowana, ponieważ jeśli jest zablokowana, tutaj się nie wyświetli. Pokażę teraz również, że można niestety usunąć przy zablokowaniu.
1: Nowa notatka, zablokowana, 13.39, zablokowana.
0: Słyszeliśmy wyraźnie, że notatka jest zablokowana i teraz palcem w dół.
1: Przenieś, usuń.
0: Jest usuń, tapiemy dwukrotnie.
1: Tyflo Podcast. Witam, zablokowana. Przeglądarka załącz. Witam, szukaj.
0: I nie ma już tej notatki, jest tylko ta jedna została. Niestety została usunięta bez poproszenia o żadne hasło. Nie powinno tak być, ale może to się jeszcze zmieni w następnych aktualizacjach systemu iOS. Pokażę jeszcze tylko jeden sposób na dodawanie hasła. W tym celu muszę wyjść z notatek przyciskiem Home.
1: Notatki.
0: I wejść do systemowych ustawień, które mam na dole w doku.
1: Dok. Ustawienia.
0: Tapię dwukrotnie.
1: Ustawienia.
0: I teraz idę gestem w prawo do opcji notatki w ustawieniach.
1: Ustawienia. Tryb samolot. Wi-Fi. Bluetooth. Sieć komórkowa, hotspot osób, powiadomienia, centrum sterowa, nie przeszkadza, ogólne, ekran i jasność, kapeta, dźwięki, kod, bateria, prywatność, iCloud, iTunes Store, poczta, kontakt, notatki, przycisk.
0: I są notatki, tapiam w to dwukrotnie.
1: Notatki, ustawienia, przycisk wróć.
0: I teraz idziemy w prawo szukając opcji hasło.
1: Notatki, sortuj notatki, nowe notatki zaczynają się od konto domyślne dla Siri. Wybierz konto, które, hasło, przycisk.
0: Tapiam w to dwukrotnie.
1: Hasło. Notatki. Przycisk wróć.
0: W momencie, kiedy nie mamy dodanego żadnego hasła do żadnej notatki, tapiąc tutaj w przycisk hasło, od razu zostaniemy poproszeni o ustalenie hasła dla wszystkich notatek. Ustalając hasło tam w pierwszej notatce, domyślnie to samo hasło jest również w drugiej notatce. Tutaj możemy ustawić różne hasła dla różnych notatek. Już pokażę, jak to się robi.
1: Zmień hasło. Przycisk. Hasło. Nagłówek. Zmień hasło.
0: Mamy opcję zmień hasło,
1: wyzeruj hasło,
0: wyzeruj hasło i pod spodem, pod wyzeruj hasło mamy informację tekstową.
1: Pozwala utworzyć nowe hasło dla nowo blokowanych notatek. Czynność nie dotyczy notatek, które są już chronione hasłem.
0: I w tej chwili, gdybym kliknął wyzeruj hasło,
1: wyzeruj hasło,
0: przycisk. To pokażę.
1: Wyzeruj, uwaga, czy na pewno chcesz wyzerować? Spowoduje to zmianę hasła używanego dla notatek. Wyzeruj hasło, przycisk.
0: I topiemy w przycisk wyzeruj hasło.
1: Wyzeruj hasło. Ustawianie hasła. Anuluj. Przycisk.
0: I od razu w tym momencie pojawia nam się formularz do ustawienia nowego hasła. Jeżeli w tej chwili ustalimy hasło, notatki, które dodamy w tej czynności i tapniemy udostępnij notatkę i w przycisk odblokuj, będą te notatki zablokowane właśnie tym nowym hasłem, a te pozostałe będą zablokowane hasłem test. Myślę, że te dwie funkcje, które dzisiaj opisałem, przydadzą się niektórym do blokowania notatek albo do możliwości zrobienia sobie szkicu. Dzięki temu, że możemy robić szkic, nie potrzebujemy już żadnej aplikacji zewnętrznej typu Paint, takiej jak ja używałem wcześniej, tylko możemy bez problemu, bez wyłączania VoiceOvera, rysować sobie bezpośrednio w aplikacji notatki. Tak samo możemy dodać sobie hasło do każdej notatki i nikt, kto weźmie naszego iPhone'a w rękę, nie będzie mógł podejrzeć tych notatek. W nowszych iPhone'ach, gdzie działa już Touch ID, notatki można odblokowywać nie hasłem, tylko odciskiem palca w Touch ID, co jest o wiele prostsze, łatwiejsze i szybsze. Mam nadzieję, że informacje, które podałem w tym podcaście, będą dla wszystkich pomocne. W razie jakichś pytań, proszę pisać w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Pozdrawiam, Piotr Malicki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj opowiem o routerze Huawei E5776, ale opowiem od strony interfejsu i pokażę ten interfejs, jak on wygląda. My o tym routerze rozmawialiśmy w audycji na żywo swego czasu, natomiast nie mogłem pokazać interfejsu, ponieważ w momencie, gdy połączę się z routerem, wtedy nastąpi przerwa w emisji audycji i narobi się trochę bałagana. Poza tym, jak każdy router, i ten wymaga pewnych swoich sterowników. A dlaczego, to już powiem. Otóż router Huawei E5776 to jest generalnie router Wi-Fi. Można podłączyć za jego pośrednictwem 10 użytkowników, ale też można go użyć jako takiego routera USB, No i wtedy można połączyć jednego użytkownika przez USB i dziewięciu przez Wi-Fi. No i właśnie mówię o tym USB, ponieważ wymagane są właśnie sterowniki do tego podłączenia USB. Ale jak się łączy z routerem przez Wi-Fi? Przez Wi-Fi z routerem łączy się bardzo prosto. Przyciskamy przez około 2 sekundy przycisk Power, który znajduje się w prawym górnym rogu routera, po czym czekamy, aż w połączeniach sieci bezprzewodowej pojawi nam się Huawei Mobile Wi-Fi, w zależności od zainstalowanego wewnętrznego oprogramowania, lub Huawei E5776. To w najnowszym oprogramowaniu i tak się to pojawia. Po czym próbujemy się połączyć, jeśli połączenie nam nie wychodzi, przyciskamy przycisk Wi-Fi Protected Setup, który znajduje się u dołu po lewej stronie urządzenia i czekamy, aż system z Windows 7 się połączy. Jeśli nie możemy się połączyć, mamy inny system, naciskamy dwa razy przycisk Wi-Fi Protected Setup, dwa razy szybko, wtedy na ekranie przez kilka sekund pojawi nam się hasło, musimy je jakoś spisać, zapamiętać, nie wiem, zrobić z tym coś i wpisać je w połączenie, wtedy się też połączymy. Domyślnie router jest, ma zabezpieczone połączenie WPA-PSK, więc tak to wygląda. Jeszcze słówko o tym, jak to urządzenie wygląda. Jest to taka płaska tacka o grubości mniej więcej 1,5 cm, długości 15 cm i szerokości 8 cm. Po prawej stronie mamy przycisk Power, który przyciśnięty raz powoduje włączenie routera, przyciśnięty drugi raz powoduje jego wyłączenie. Po prawej stronie u góry mamy slot na kartę SIM, później przycisk reset koło tegoż slotu, później mamy klapeczkę i slot na kartę microSD. Dlaczego mówię, że klapeczkę? Bo te wszystkie sloty są przykryte takimi gumeczkami Huawei, takimi klapeczkami. No i po przeciwnej stronie, u dołu, po prawej stronie, tak samo pod klapeczką, wejście na antenę zewnętrzną TS9, wtyk TS9 i po przeciwnej stronie, czyli u dołu po lewej stronie, przycisk Wi-Fi Protected Access Setup WPS, a na środku slot micro USB, znaczy wejście micro USB. Tak mniej więcej wygląda ten router. Bateria 3000 mAh pozwala na pracę 8 godzin. Niektórzy piszą, że 10, mi się nie udało, 8 spokojnie działa. 8 godzin można pracować, bateria jest budowana, więc no, nie musimy, że tak powiem, nosić ze sobą, nie wiem, ładowarek albo innych jakichś rzeczy. Następna rzecz, która jest ważna, co dostajemy w komplecie? Dostajemy router, instrukcję szybkiego użytkowania, taki quick start, dostajemy kabel USB, dostajemy ładowarkę. To wszystko spakowane w dużym pudełku, w którym się mieści mniejsze pudełko. No i takie pudełka to są... Dostajemy jedno w drugim i to wszystko tak jest spakowane. Tak jak powiedziałem, a propos Wi-Fi, połączenia Wi-Fi, spokojnie się można połączyć i wtedy jakby połączenie Wi-Fi i połączenie USB jest tożsame, ponieważ zarządzamy routerem przez przeglądarkę internetową. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, co zrobić, żeby fajnie się połączyć z tym routerem przez port USB i żeby nie instalować tam śmieciowego różnego oprogramowania, które domyślnie jest zawarte w tym modemie, bo niekoniecznie mamy zapotrzebowanie na tego typu oprogramowanie, prawda? W momencie, gdy włączymy modem do portu USB, pojawi nam się dość ciekawa rzecz. Znaczy nie pojawi nam się nic. Oprócz tego, że na ekranie wyskoczy napis charging. Ja tu sobie pozwolę włączyć. i nic niestety się nie dzieje. No, wiadomo. Trudno, żeby się działo. Oczywiście napis charging wyskoczył sobie. Router się ładuje. Natomiast my chcemy go włączyć. W tym celu przyciskamy klawisz power umieszczony w prawym górnym rogu ekranu i przytrzymujemy go przez 2 sekundy. Raz, dwa. Puszczamy przycisk power i czekamy. Właśnie tutaj dźwięki ze schematu Andrego pokazują, że coś się dzieje. Coś się dzieje, proszę Państwa. Interesujące rzeczy się dzieją. O, właśnie, procesy. Interesujące procesy się dzieją. I już powiem, bo połączyliśmy się, proszę Państwa, z tym modemem.
4: Pulpit, lista, komputer 2/36.
3: W tej chwili mam na pokładzie program NVDA, ale używam do tego syntezatora SMP, żeby łatwiej było wszystkim zrozumieć, ponieważ nie każdy lubi SPK.
4: Komputer 2.
3: Wchodzę w komputer.
4: Widok Nowit 2 robocze 3. Stacja dysku w DFRE, a stacja dysku w CD Huawei E5776-6Z7. Dysk wymienny I7Z7.
3: A no właśnie, co nam się zrobiło, proszę Państwa? Zrobił nam się dysk wymienny I.
4: Stacja dysku w CD Huawei E5776-6Z7.
3: Na której to są, na której to jest oprogramowanie, które będziemy instalować?
4: Dysk wymienny I7Z7.
3: To jest czytnik kart, bo można do tego modemu dodać kartę microSD, udostępniać to zarówno jako czytnik kart używać, jak też można udostępnić wśród użytkowników podłączonych do routera.
4: Huawei E5,
3: zajrzyjmy na stację dysków CD Huawei E576.
4: Dysk wymienny, stacja dysków C, dysk wymienny i installer language dialog place select alan englic polsk, englic polski, ok, przycam cel przycisk.
3: OK, cancel. Ja zrobię cancel.
4: Komputer, widok, dysk wymienny i sieć, stacja dysków CD Huawei E.
3: Bo
4: kontekst zainst odflush auto odflusher. Stacja
3: chcę
4: dysków
3: zrobić,
4: CD.
3: Chcę podglądnąć, co tam jest na tym dysku. Nie chcę instalować w ciemne oprogramowania modemowego. I otworzyłem z menu kontekstowego Windowsa 7 ten dysk Huawei 5776.
4: autorum.exe2z Huawei E5776-1Z5 autorum.exe autorum.inf startup.iso4syssonfig.dat5z5
3: autorum Huawei E5776.
4: Widok elementu lista data.bin niezaznaczony 1Z2 setup.exe2z2
3: mamy setup exe. Możemy z tego setupu to oprogramowanie zainstalować. No i możemy tak zrobić. Nie ma żadnego problemu. Wtedy nam się zainstaluje oprogramowanie firmy Huawei. Nie będzie to mobile partner. Będzie to takie przyjazne w miarę połączenie. Natomiast co ja polecam? W momencie, gdy zainstalujemy to oprogramowanie, no bo niestety wyjścia za bardzo nie mamy, jak inaczej nie damy rady tego obejść. W momencie, gdy zainstalujemy oprogramowanie na dysku C w katalogu Program Files bądź Program Files x86 w przypadku Windowsów 64-bitowych, będziemy mieli katalog Huawei i tam drivers. Ten katalog drivers radzę przekopiować w jakieś lepsze miejsce, po czym wyinstalować całe to oprogramowanie i z katalogu użyć z katalogu tego driverów, użyć driver setup.exe. To włączamy, odpalamy to, poczekamy troszeczkę, wyłączamy modem z USB, włączamy go jeszcze raz, możemy zrestartować komputer. Ale co otrzymujemy dzięki temu? Nie musimy już się łączyć, nie musimy mieć oprogramowania Huawei'a, tego, które nam troszeczkę śmieci w kompie. Może nie bardzo przeszkadza, ale śmieci. Tylko mamy dodatkowe połączenie i mamy program, który jest połączony. Mamy po prostu połączenie, dodatkowe połączenie sieciowe.
4: Ja menu start, to... pole wyszukiwania po EIE i OWE. Wyświetl połączenia sieciowe. Połączenia sieciowe. Widok elementu. Lista.
3: I mamy tutaj.
4: Połączenie lokalne niezaznaczony 1Z3. Połączenie lokalne 2Z3.
3: Właśnie, połączenie lokalne 2.
4: Połączenie sieciowe Bluetooth. Połączenie lokalne 1Z3.
3: Wyłączamy połączenie lokalne.
4: Kontekst wyłączył.
3: Niestety.
4: Połączenia sieciowe, widok elementu, lista, połączenie lokalne 2Z3.
3: Jest połączenie lokalne 2, na które się przyłączył komputer i przełączył się na Huawei, na ten modem. I dzięki temu od razu możemy
4: połączyć się z internetem.
3: Jesteśmy od razu już połączeni z internetem przy pomocy sieci plus. Akurat możemy sprawdzić przy pomocy programu Topnet Info na przykład. To jest też kolejna korzyść z takiej instalacji tych driverów jako samych, z jaką siłą jesteśmy połączeni.
4: Połączenia sieciowe Eukalyptu, Google, możliwe połączenia.
3: Włączamy topnet info. Ten sygnał oznacza, że Topnet Info od razu wykrył, że jest połączenie sieci 3G. No i teraz będę próbował to okiełznać tutaj NVDA i sprawdzić, jaki tu jest zasięg na przykład, z czym się połączy.
4: Przejdź do punktu uwagi i czas otwarcia pusta. -87.41% skup 13.
3: No właśnie, już dostałem wiadomość, że mam połączenie LTE, zasięg niestety tylko 47% i -87.41%. Czyli wcale nie jest to najlepsze połączenie. No niestety, jakie warunki mamy, jakie mamy przy antenie zewnętrznej, mamy to połączenie znacznie lepsze. Ten router posiada wejście na antenę zewnętrzną, ale mówię, że oczywiście program Topnet Info tutaj nam tylko pomoże w określeniu zasięgu. Nie połączymy się nim, nie rozłączymy połączenia. Będziemy próbowali nacisnąć rozłącz, ale połączenie nam się nie rozłączy, ponieważ żeby rozłączyć połączenie, to trzeba albo to zrobić z panelu routera, do którego za chwilę dojdziemy, albo po prostu ten router fizycznie wyłączyć. No, nie ma innego wyjścia. Zamknijmy już Topnet Info, bo Topnet to info, tylko taka widok, ciekawostka.
4: Eukalyptus, szczęśliwy.
3: Mamy Firefoxa i wejdźmy na interfejs naszego routera Huawei E5776.
4: Pasek narzędzi 192.168.1.
3: W tym celu wystukuję sobie 192.168.1.1, bo tak domyślnie się łączy ten router.
4: Google dokument zajęty, przycisk szczęśliwy traf zajęty Huawei E5776, nagłówek poziom 2, bieżące połączenie lista.
3: No i mamy właśnie taki panel Huawei'a. No i oglądnijmy go chwilę.
4: Odwiedzony link, strona domowa. Odwiedzony link, statystyka. Odwiedzony link, SMS.
3: Strona domowa, statystyka,
4: odwiedzony
3: SMS.
4: Link, aktualizuj.
3: Odwiedzony
4: link, ustawienia. Link, udostępnianie. Koniec lista rozwijana, zwinięte polski. Link, instrukcja, obsługi, zaloguj.
3: Teraz mamy język polski wybrany, bo można przełączyć na angielski. Potem mamy instrukcję obsługi, którą można sobie spokojnie poczytać.
4: Lista elementów 1, odwiedzony link, inbox.
3: Skrzynka odbiorcza.
4: Koniec lista LTE.
3: Potem mówi nam, że jest połączenie LTE.
4: Nagłówek poziom 1 plus.
3: Właśnie sieć, no to plus, no cóż. Takie połączenie mamy, jakie mamy.
4: Połączono. Odwiedzony link ustawienia połączeń. Nagłówek poziom 2. Bieżące połączenie. Odebrane / wysłane. 86.95 KB / 11.7 KB.
3: No właśnie, tak mało żeśmy wysłali i odebrali.
4: Czas trwania 7.43.
3: Czas trwania 7 minut 43 sekundy.
4: Czas trwania 7.43. Mój numer nieznany.
3: Mój numer, nie wiem dlaczego, ale nie wyświetla numeru.
4: Nagłówek poziom 2. Status sieci WLAN.
3: Status sieci Wireless LAN.
4: Status sieci WLAN. Włącz.
3: Jest wyłączony. Gdyby był włączony, byłoby wyłącz.
4: Ilość użytkowników w 0/10.
3: Ilość użytkowników podłączonych może być 10, ale tak naprawdę jest 0, ponieważ ja jestem połączony po porcie USB. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o Wi-Fi, niewielkie tu różnice są. Byłoby tylko ilość użytkowników podłączonych, byłaby 1 po prostu i tyle.
4: Nagłówek poziom 2. Udostępnianie. Kliknij widok plików, aby wyświetlić zawartość karty. Klikalne karta SD.
3: No właśnie, udostępnianie to jest właśnie karta SD.
4: Co by plik C2006-2013 Huawei Technologii jest co? Wszelkie prawa zastrzeżone. Co by plik C2006-2000 lista.
3: Jeszcze powiem a propos karty. Właśnie tego modemu możemy użyć jako czytnika, bądź możemy udostępnić te pliki microSD w obrębie połączonych użytkowników. Czyli możemy sobie, nie wiem, na przykład coś tam skopiować z tej karty SD po Wi-Fi, na przykład jak będziemy połączeni z tym routerem. Natomiast powiem tak, ja nie mam włożonej karty microSD w ten router, więc pominijmy sobie ten akurat fakt. No i zobaczmy, co w ogóle mamy.
4: Odwiedzony link, strona domowa. Odwiedzony link, statystyka.
3: Statystyka.
4: Pole edycji z autouzupełnianiem pusta.
3: Cokolwiek byśmy chcieli zrobić, bo to jest ciekawe. Zazwyczaj spotykamy się tak, że jak zalogujemy się na router, znaczy jak się nie zalogujemy, to w tym momencie najpierw nas prosi o login i o hasło. Tylko wejdziemy na bramkę. Natomiast tutaj możemy sobie to obejrzeć. Natomiast, żeby cokolwiek zrobić, już musimy się zalogować. Nawet, żeby podejrzeć statystykę, to musimy się zalogować. W tym celu ja się zaloguję.
4: Koniec lista, nazwa użytkownika, pole edycji z autouzupełnianiem.
3: Nazwa użytkownika.
4: ADMIN, pole edycji, ramka about blank, koniec ramka link. About konflikt, nazwa użyj pole, hat pole, link, zaloguj.
3: Zaloguj.
4: Huawei E5776, lista elementów 6, odwiedzony link, strona domu, odwiedzony link, staty, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link, ustawień, link, udostęp, koniec, link, instrukcja, lista elementów 1, odwiedzony link, smcin, bo koniec, tabela Z5, linii ANT, 3, kolumn typ, bieżąca ilość, łączna ilość, pobrane, 86.95 KB, 49.92 GB, wysłane 11.7 KB, 10.76 GB, łącznie 98.2 KB, 51.68 GB, czas trwania 7.43, 37.32, koniec tabela statystyki użycia są orientacyjne, ilość danych sprawdź u operatora.
3: No właśnie, statystyki są orientacyjne. Ja powiem więcej. Ja tych statystyk nie odświeżałem od kiedy ten router jest u mnie. W związku z tym taka ilość tych gigabajtów tu się nazbierała. Tak naprawdę ich tutaj nie ma.
4: klikalne wyczyść historię, nagłówek poziom 2 podłączeni klienci WLAN, tabela Z1 linii AND 5
3: kolumn. Jeszcze można znaleźć połączenie.
4: Adres IP, nazwa adres MAC. Czas trwa, koniec, ta, adres i...
3: Ale może sobie wyczyścić tę historię.
4: Koniec tabela, lista elementów, jeden, koniec, ramka, potwierdź.
3: Aha, i u góry sprawdzamy...
4: Link. Czy na pewno chcesz zerować licznik danych i czasu trwania? Link ok.
3: Chcę wyzerować...
4: Lista odwiedzony link staty od link udoskon link inta bieżoło pobra 00 wysłuch 00 czas trwacza koniec tabel.
3: Udało mi się wyzerować statystyki. Czasami tu właśnie są u góry rzeczy, czasami u dołu. Trzeba patrzeć na potwierdzenia. Niektóre są u dołu strony, niektóre są u góry strony. Ja celowo używam tutaj w tym podcaście NVDA, tylko dlatego, że ten program jest do ściągnięcia. Przez każdego z użytkowników jest on całkowicie darmowy, całkowicie bezpłatny i, że tak powiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten program można było sobie ściągnąć i przy pomocy tego programu obsługiwać tenże router i inne.
4: Odwiedzony też. Link strona domowa, odwiedzony link statystyka, odwiedzony link SMS.
3: SMS.
4: Huawei E5007, lista odwiedzony link EC, odwiedzony link aktualizuj, odwiedzony link ustawienia, link udostęp, koniec, link instrukcja, lista, koniec, odwiedzony link 2/2.
3: No tutaj wychodzi, że mam jakieś dwa SMS-y.
4: Klikalne link wysłane, link 0, klikalne link robocze, link 0, klikalne link ustawienia SMS, koniec, lista nagłówek poziom 1, skrzynka odbiorcza. Klikalne nowa wiadomość, klikalne usuń, klikalne importuj, tabela Z3, linii AND 4, kolumn pole wyboru nieoznaczone. Numer, zawartość, numer pole wyboru nieoznaczone, oznacza numer, zawartość, data, pole wyboru, ozn, pusta, 7362.
3: No proszę bardzo.
4: Jesteśmy okropnie zdziwieni, zewciac nie chcesz odebrać cennej premii w zloty sms.pl 30 z... Obecnie darmowy SMS okna 82000 pole wyboru oznaczone.
3: No proszę bardzo.
4: Pusta plus 48 miliardów 6 nadawca SMS-a próbował powiadomien wysłij na numer nada plus 48 miliardów 6 4366723 ADAW powiad koniec tabela linkoid 0 linkoid link 1 linkoid 1 pole edycji z autouzupełnianiem klikalne przejdź.
3: Tutaj możemy sobie od razu odpowiedzieć na ten SMS, jak chcemy.
4: Pole 2000 obecnie darmowy jest 7000 pusta, pole wyboru oznaczone. Data, zawart numer, pole koniec, klikalne, usuń.
3: I można usunąć sobie, proszę bardzo, usunąć SMS-a.
4: Klikal pole 1, linkoid, zepramka, a koniec, link. Na pewno usunąć, linkok.
3: Na pewno usunąć, OK. Tutaj też z góry nam się pojawiły. Powiem tak, z racji tego, że jest to numer internetowy, to w ogóle nie interesują mnie żadne SMS-y, które tam przychodzą. Nie interesuje mnie, co tam jest, ponieważ jest to naprawdę praktycznie nieważne, tak, co byśmy tam wstawili. Co do ustawień jeszcze tego klienta SMS.
4: Void, lista elementów 4, klikalne ustawienia SMS link.
3: Wejdźmy w te ustawienia.
4: Huawei E5, koniec lista, co link, lista elementów 4, klikalne ustawienia SM, klikalne robocze, zer, klikalne wysł, klikalne skrzynk, koniec lista instrukcji, lista elementów 6, udostępnianie ustawienia, odwiedzony link, aktualizuj SMS, odwiedzony link, status, odwiedzony link, strona dom, odwiedzony link, koniec, klikalne, zastosuj. Co klikalny przycisk opcji oznaczone wyłącz. Przycisk opcji nieoznaczone włącz o raport.
3: Raportowanie SMS-ów na przykład.
4: Pole edycji z autouzupełnianiem plus 48 miliardów 6 numer centrum.
3: No tutaj mamy numer centrum SMS-u.
4: Pole edycji z auto uzupełnia raport, przycisk opcji nieoznaczone włączone.
3: Tutaj możemy raporty...
4: Raport, pole, numer centrum,
3: włączać,
4: nagłówek, poziom 1, ustawienia SMS, lista elementów 4, klikalne, odwiedzony link, ustawienia SMS, klikalne, link 0, link robocze, klikalne, link 0, link wysłane, klikalne, odwiedzony link 0, odwiedzony link, skrzynka, ok, koniec, lista rozwi, lista elementów 6, link udostępnia, odwiedzony link, ustawienia, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link SMS,
3: no właśnie,
4: odwiedzony
3: tutaj
4: link,
3: nie dużo
4: strona
3: mamy.
4: Domo, odwiedzony link, statystyka,
3: odwiedzony
4: link, strona,
3: weźmiemy.
4: Huawei E5000, lista, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizuj.
3: Aktualizuj. Tutaj możemy sprawdzić,
4: Huawei E5000,
3: czy mamy nowszą wersję oprogramowania.
4: Poziom 2, aktualizuj. Lista, odwiedź link, koniec, lista, L, odwiedzony link, ustaw, link, link, in, nagłówek, poziom 2, aktualizuj. Ta wersja jest aktualna.
3: Ta wersja jest aktualna, więc nie mamy dostępnego nowszego oprogramowania, ale naprawdę tak jest, że jeżeli jest dostępne, to się nam pokaże, że jest do ściągnięcia. Powiem tylko tyle, że aktualizacja firmware'u jest wznawialna, więc to nie jest to, że tam możemy mieć jakiś problem z pobraniem albo coś. Tutaj akurat jest to w pełni weryfikowalne. Mi się firmware pobierał prawie 3 godziny, ale się pobrał. Był jakiś problem, ale się pobrał i mam to zainstalowane i działa.
4: Odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktu, odwiedzony link, ustawienia.
3: Ustawienia. Kolejny,
4: Huawei E5700, lista, odwiedzony link, link, udostęp, koniec, link, instru, lista, klikalne, ustawienia połączenia.
3: Ustawienia połączenia.
4: Klikalne WLAN.
3: Wireless LAN.
4: Klikalne bezpieczeństwo.
3: Bezpieczeństwo.
4: Klikalne system.
3: System.
4: Koniec, krok 1Z4.
3: I teraz weszliśmy w ten taki
4: ten kreator pokaże, ten jak kreator bezpiecznie skonfigurować urządzenie. Klikalne następny.
3: On, ten kreator nas poprowadzi przez takie wstępne ustawienie połączeń, więc że tak powiem, i tu nam zapisze PIN i takie inne rzeczy, ale my nie będziemy przez ten kreator przechodzić, dlatego że po prostu jest już to wszystko tutaj skonfigurowane. Natomiast ja chcę pokazać ustawienia, jakie są.
4: Odwiedzony link, szybka konfiguracja.
3: O, jeszcze jest szybka konfiguracja.
4: Koniec, lista, link, instrukcja obsługi, admin, wyloguj.
3: Instrukcja obsługi.
4: Lista rozwijana, zwinięte polski. Link, instrukcja obsługi, admin, wyloguj, link, strukcja, obsługi, admin, spac,
3: nie wiem dlaczego czyta mi to naraz, mam włączony układ ekranu, a jednak tak to jest, no ale cóż.
4: Lista elementów 5, klikalne, odwiedzony link, szybka konfiguracja, klikalne, ustawienia połączenia.
3: Ale ustawienie połączenia.
4: Klikalne, oklikalne, usta, lista, klikalne, odwiedzony link, zarząd, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci, klikalne, odwiedzony link, zarządzanie profilem, klikalne, odwiedzony link, ustawienia sieci, koniec, klikalne, bezpieczeństwo, klikalne, cyst, koniec, lista, nagłówek, poziom 1, lista elementów 3, klikalne, odwiedzony link, połączenie.
3: Połączenie.
4: Huawei E5776, zajęty, /190, lista, odwiedzony link, status, odwiedź, link, koniec, lista, L, odwiedź, link, udostęp, koniec, link, instru, lista, klikalne, ustawienia, lista, klikalne, odwiedzony link, zarząd, klikalne, odwiedź, koniec, klikalne, bezpiecz, klikalne, cyst, koniec, lista, nagłówek, poziom 1, połączenie, nagłówek, poziom 2, połączenie, tryb połączenia, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
3: Można mieć automatyczny, albo...
4: Lista ręczny, automatyczny, 1Z2.
3: Albo ręczny.
4: Tryb, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
3: Automatycznie to wybiera nam, czy ma się połączyć z LTE, czy z innym tam, coś mu najlepiej.
4: Pusta, pole wyboru, nieoznaczone, włącz nawet w roamingu. Max czasy bezczynności.
3: włączy nawet w roamingu, czyli jak nie znajdzie sieci, to może próbować się połączyć przez pierwszą napotkaną, która jest dostępna w naszym
4: pole
3: roamingu.
4: Wyboru,
3: to można oznaczyć bądź zaznaczyć.
4: Mac, czasy, bez, czy pole edycji z autouzupełnianiem 600. Klikalne zastosuj, co pyrnik,
3: tutaj 600, pole edycji z auto. Czyli 10 minut.
4: Ustawienia połączenia, lista elementów 3, klikalne odwiedzony link, połączenie, klikalne odwiedzony link, zarządzanie profilem.
3: Zarządzanie profilem.
4: Huawei E5700, lista odwiedzony link, staty link ins, lista klikalne ustawienia, lista klikalne odwiedzony link, klikalne odwiedzony link, ustawienia koniec, klikalne bezpieczeństwo, klikalne system, koniec, nazwa profilu, pusta, lista rozwijana, zwinięte plus internet domyślny, pusta, lista rozwijana.
3: Profilów można mieć troszkę więcej.
4: Nazwa prof. Lista rozwijana.
3: Nie pamiętam
4: zwinięte
3: ile.
4: Plus input stat. Intern. Nazwa pusta. Nazwa użytko pust. Hasło pust. Klikalne nowy profil. Klikalne edytuj. Klikalne usun. Co pyrnik.
3: Tutaj możemy sobie zrobić profile. Możemy sobie więcej tych profili utworzyć. Nie pamiętam ile, ale można.
4: Klikal put na intern pattern, pusta lista, nazwa prof na główę, lista, klikalne bezpiecz, klikalne WLAN, klikalne lista elementów 3, klikalne odwiedzony link ustawienia sieci, klikalne odwiedzony link zarządzanie profilem, klikalne odwiedzony link połączenie, klikalne odwiedzony link ustawienia sieci.
3: Ustawienia sieci.
4: Huawei E5776 zajęty. /109 lista odwiedzony link staty od link udostępnia koniec link ins lista klikalne ustawienia poło lista L klikalne odwiedzony link zarząd klikalne odwiedzony link ustawienia się koniec lista klikalne WLAN klikalne bezpieczeństwo klikalne cyst koniec nagłówek poziom 2 sieć. Tabela Z1, linii AND, 2 kolumn, preferowany tryb, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, automatyczny. Koniec tabela nagłówek, poziom 2, wyszukiwanie sieci.
3: I teraz tutaj mamy, w momencie gdy mamy ręczny przyłączone, to nie dość, że nie mamy tej bezczynności, to jeszcze tutaj możemy tryb automatyczny, tutaj możemy, czy ma być LTE, czy CDMA, czy HSDPA, czy HSPDC. I tak dalej, tutaj możemy wybrać coś.
4: Tabela, koniec, tabela, nagłówek, poziom 2, wyszukiwanie sieci, tryb, lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, automatyczny.
3: Tak samo wyszukiwanie
4: klikalne,
3: sieci.
4: Klikalne, zastosuj, co klik.
3: Musieliśmy tu zmienić na tryb ręczny w tamtym ustawieniu połączeń.
4: Klikalne, odwiedzony link, połączenie. Koniec lista element, koniec lista ustawienia połączenia, lista element, klikalne odwiedzony link, zarządzanie profilem, klikalne odwiedzony link ustawienia sieci, koniec
3: ale
4: lista, klikalne WLAN, klikalne bezpieczeń, klikalne WLAN.
3: I przejdę do zakład wireless LAN.
4: Klikalne uc, klikalne WLAN, lista, klikalne link, za, klikalne link, filtr mac sieci, klikalne link, zaawansowane uc, WLAN.
3: Zaawansowane ustawienia WLAN.
4: Klikalne link, filtr max sieci
3: filtr
4: WLAN.
3: Max sieci, filtr max sieci WLAN.
4: Klikalne link, ustawienia WPS.
3: Ustawienia WPS.
4: Klikalne link, DHCP. Koniec lista, klikalne bezpieczeństwo. Podobam klikalne system. Koniec system. Lista, nagłówek poziom 1, ustawienia sieci.
3: Ustawienia sieci.
4: Nagłówek poziom 2, sieć. Tabela Z1, linii AND, 2 kolumn, preferowany tryb. Lista rozwijana, zwinięte, niedostępne, automa, koniec, tryb, lista, klikal, co ty, klik, klik,
3: tutaj akurat mamy nagłówek, lista,
4: klikalne link, podstawowe, ust, WLAN, koniec, lista, WLAN, klikalne, ustawienia, połączenia, klikalne, WLAN, lista, elementów, 5, klikalne, link, podstawowe, ust,
3: podstawowe
4: Huawei
3: ustawienie WLAN.
4: 5707
3: list,
4: koniec, nie moż, jeśli nie można używać funkcji, jeśli tryb szyfrowania ma ustawienie brak w PBSK lub web. Na lista, klikalne bezpieczeń, klika, koniec, nie moż, jeśli tryb szyf może mieć trudności z dostępem do urządzenia. Identyfikator sheet, pole edycji z autouzupełnianiem Huawei uwierzytelnianie 802.11.
3: Tutaj mamy identyfikator SSID.
4: Lista rozwijana, zwinięte. Tryb szyfrowania, lista rozwijana, zwinięte.
3: I tu mamy ale tu nic nie możemy zrobić.
4: Uwierz, lista rozwijana, zwinięte. Wyszyfrowania, lista rozwijana, zwinięte. AS plus tki.
3: AS plus tki.
4: Lista rozwijana, zwinięte. Klucz sieciowy, pole edycji zabezpieczone. Klucz sieciowy 2, pole edycji zabezpieczone. Koń pole, klucz sieciowy 3, pole ed, klucz się, pole e, pusta. Pole wyboru nieoznaczone, wyświetl hasło. Bieżący klucz sieciowy. Tabela lista rozwijana, zwinięte. W przypadku łączenia urządzenia podręcznego wybierz klucz sieciowy 1. Lista rozwijana.
3: To jakoś nie możemy.
4: Koniec tabela lista lo- w przypadku koniec ta przycisk opcji oznaczone. Włącz. Przyć wyłącz pusta. Klikalne klikalne zastosuj. Co klipu wycz włącz ale... tabela kon przycisko emisja identyfikatora sheet.
3: Aha, emisja identyfikatora SSID tutaj
4: ukryć, włączyć. Lista wyszyfrowania. Lista rozwijana, zwinięte. Klucz listy, lista uwierzytel, pole ed, ident, może, jeśli nie, nagłów, lista, klikalne bezpieczeń, klikalne lista elementów 5, klikalne link DHCP, klikalne link ustawienia WPS, klikalne link field match, klikalne link zaawansowane ust, klikalne odwiedzony link podstawowe ust, klikalne link
3: zaawansowane Huawei ustawienia
4: 5776, nagłówek poziom 1, lista konta, lista kanał, list kraj. Koniec tabela, lista rozwijana, zwinięte, Albania, kraj. Koniec tabela, nagłówek poziom 1, zaawansowane, ust, WLAN. Tabela Z, lista rozwijana, zwinięte, Albania.
3: Kraj, Albania? Możemy wybrać Polskę.
4: Kanał, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
3: Kanał automatyczny, ale...
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9,
3: 8, 9.
4: 4, 3, 2, 1, automat. Jeden
3: automatyczny
4: kanał, lista rozwijana, zwinięte, Armenia, Australia, Pakistan, Pan, Peru, Filipols, Portugal, Polska, kanał, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny,
3: 1,
4: 4, 6, 8, 9, 8, 9, 8, 9,
3: 8, mam cały czas,
4: 1, automat,
3: 9 kanałów,
4: kanał, list kraj. Koniec tablica kanał, lista rozwijana, zwinięte, auto, tryboś, lista rozwijana, zwinięte, tryb 802, 11, lista rozwijana, zwinięte.
3: A tutaj właśnie nie możemy...
4: Tryboś, lista rozwijana, zwinięte, izolacja punktu dostępu, lista rozwijana, zwinięte. Izola, lista rozwijana, zwinięte, koniec, lista, automatyczny wył sieci WLAN. Lista rozwijana, zwinięte, bez zasilania zewnętrznego.
3: Tak, bez zasilania zewnętrznego.
4: Czasy u sieci WLAN, lista roz... Czasy u sieci WLAN, lista rozwijana, zwinięte, 10. Przepustowość Wi-Fi, lista rozwijana, zwinięte, 20. Koniec ta tabela Z7 linii, koniec tabela klikalne, klikalne, za 100 tabela Z7 linii, AND 2 kolumn, lista rozwijana, zwinięte 20. Karty przed Huawei E5776, dokument, tabela, lista rozwijana, 20, zwinięte. Przepu, lista rozwijana, zwinięte 20.
3: 20, nie wiem.
4: Koniec, co klita, szlicza, li, al, li, tak, lit, klika, mamy... lit, kraj, koniec, list, klikal, klikalne, lista elementów, 5, klikalne, link, DHCP, klikal, klik, klika, klikalne, odwiedzony link, podstawowe, ust, klikalne, odwiedzony link, zawan, klikalne, link, filtr, max, sieci, WLAN,
3: filtr, max, Huawei WLAN,
4: 5776, nagłówek, list, konw, 1, wybierz tryb filtrowania adresu w max z listy rozwijanej z pola filtr, max, WLAN. 1. Wyłącz powoduje wyłączenie filtra max LAN.
3: Wyłącz powoduje filtr.
4: 2. Zezwala i pozwala urządzeniu klienckiemu połączyć się z swoim urządzeniem za pomocą sieci WLAN.
3: pozwala połączyć się twojemu.
4: Jeżeli adres MAC danego urządzenia klienckiego znajduje się na liście adres MAC.
3: Na liście adres MAC.
4: Czy odmóc nie pozwala urządzeniu klienckiemu połączyć się z twoim urządzeniem za pomocą sieci?
3: WLAN
4: nie filtr MAC WLAN. Jeżeli adres MAC danego urządzenia klienckiego znajduje się na liście adres MAC. Filtr MAC sieci WLAN. Lista rozwijana, zwinięte, wyłącz.
3: A w tej chwili jest wyłączony.
4: Adres MAC E1, 0, 10, 2, tabela Z5, linii AND, 3, kolumn, pole edycji niedostępne, pusta, pole edycji niedostępne, pole edycji niedostępne, pusta, pole edycji niedostępne, pole edycji niedostępne, pusta, pole edy, pole e, pusta, pole e, pole, pusta, pole e, koniec, tabela klikalne, zastosuj, co by.

0: ustawienia poło klikalne wlan, lista klikalne odwiedzony link zaawans klikalne odwiedzony link filtmac klikalne odwiedzony link ustawienia WP klikalne link DHCP koniec klikalne system. Koniec Kotlin jest jedynym poświadczeniem umożliwiającym nawiązanie połączenia wprowadź Kotlin. Wygenerowany przez klienta dostępu bezprzewodowego, a następnie kliknij przycisk zastosuj po dwóch minutach Huawei E5776 odbierze żądanie dostępu od klienta dostępu bezprzewodowego. Kotlin dla funkcji FCS. Pole edycji z autouzupełnianiem. Klika pusta. Klikalne, zastos pusta, pole edycji z autouzupełnianiem.
1: Tutaj mogę zmienić sobie ten kod PIN.
0: Kod PIN dla funkcji
1: WPS.
0: Inny kod PIN na głup, lista, klikalne bezpieczeństw, klikalne lista elementów 5, klikalne link DHCP, klikalne odwiedzony link ustawienia WP, klikalne link DHCP.
1: Teraz Huawei DHCP. Chcemy tutaj zmieniać ustawienia WPS.
0: Na główek poziom 1 DHCP tabela z 6 linii AND 2 kolumn.
1: Chcę po prostu pokazać mi więcej, czego się możemy...
0: Autouzupełnianiem macka porcie konie odwi link udo koniec link ins lista klikalne ustawienia połączeń klikalne WLAN lista klikalne odwiedzony link zawan klikalne odwiedzony link firma klikalne odwiedzony link ustaw klikalne odwiedzony link DHC koniec lista klikalne bezpieczeństwo klikalne system koniec lista tabela Z6 link pole edycji z autouzupełnianiem 192.168.1.1 maska porcie pole edycji z autouzupełnianiem 255.255.255.255.0 serwer przycisk opcji serwer przycisk opcji oznaczone w przycisk opcji nieoznaczone wyłącz początkowy pole edycji z autouzup końcowy pole edycji z autouzupełnianiem 192.168.1.200
1: a to 192.168.1.200
0: dzierżawa DHCP pole edycji z autouzupełnianiem 86400
1: 86400
0: koniec tabela klikalne zastosuj co wynik klikalne
1: to są ustawienia DHCP dość proste
0: lista klikalne bez udostępnianie
1: czyli tutaj chodzi o kartę SD microSD, którą
0: koniec
1: można
0: lista,
1: włożyć
0: lista rozwijana zwinięte polsk link instruk lista klikalne ustawienia połącze klikalne WLAN klikalne bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo. Kolejny.
0: Klikalne bez lista elementów 10. Klikalne link zarządzanie kodem PIN. Klikalne link autosprawdzanie PIN. Klikalne link
1: zarządzanie kodem PIN.
0: Huawei
1: co tutaj mamy?
0: 700 lista działanie kodu PIN. Działanie kodu PIN. Na głowę lista elementów 5. Klikalne system. Koniec działań lista rozwijana zwinięte wyłącz. Kod PIN. Pole edycji zabezpieczone. Pole koniec od 3. Klikalne zastosuj. 3. 2. 3. Z. A. S. T. 3. Liczba pozostałych prób. 3.
1: A liczba pozostałych prób jest.
0: Klikalne zastosuj. Co ty? Co ty? Klik 3. A. Klikalne link autospraw.
1: Autosprawdzanie PIN.
0: Huawei E. 5776 zajęty.
1: Powiem tylko tyle, że kreatorze
0: koniec lista co klikalne zastos 3 liczba pozostałych prób pole edycji zabezpieczone kod PIN pusta wyłącz przycisk opcji nieoznaczone włącz przycisk automatyczne zatwierdzanie przycisk opcji oznaczone włącz
1: automatyczne zatwierdzenie.
0: Funkcja automatycznego sprawdzania poprawności kodu PIN jest włączona.
1: I od razu przy starcie sprawdza poprawność
0: kodu. Bieżący stan. Nagłówek lista elementów 5. Klikalne system. Klikalne lista elementów 10. Klikalne odwiedzony link. Ustawienialny link zapora.
1: Potem mamy zaporę.
0: Huawei E5776 nagłówek poziom 1. Co ty klikal wyłącz PIN klikalne zastosuj. Wyłącz PIN do portów sieci WAN. Pole wyboru nieoznaczone.
1: Możemy wyłączyć PIN do
0: włącz
1: portów sieci.
0: Włącz filtr adresu IP. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr adresu IP.

0: Funkcje filtru adresu VIP, sprawdzanie portu zapory. Nateit nagłówek poziom 1 zapora. Lista klikalne, lista elementów 10 klikalne, odwiedzony link ustawienia nad konie. Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące sposobu włączania i wyłączania funkcji filtru.
1: Sposobu włączania i wyłączenia funkcji zapory. Filtru zapory.
0: Funkcje filtru adresu i sprawdzanie portów sieci WAN za pomocą polecenia PING są dostępne tylko po włączeniu zapory. Pole wyboru oznacza...
1: No i tu się robimy
0: klikalne odwiedzony link ustawienia SIPALK. Klikalne link ustawienia DMZ. Klikalne link przekierowań. Klikalne link serwer. Klikalne odwiedzony link filtr i się. Klikalne link serwer wirtualny.
1: Mamy też serwery wirtualne.
0: I klikalne zastosuj. Klikalne dodaj. Pusta tabela Z1 linii AND 7 kolumn notuje. Stan sieci. Protokół. Port LAN. Adres i LAN port WAN. Nazwa. Koniec lista elementów 4 punktor. Uwaga, ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku zastosuj. Punktor protokół. Protokoły stosowane przez usługi. Dla portu sieci LAN/WAN wynosi od 1 do 65000 punktor. Port sieci LAN/WAN. Port komputera udostępnij. Punkt. Koniec list. Skonfigurowanie serwera wirtualnego umożliwi komputerom zewnętrznym dostęp do usługi. Usługi. FTP lub innych usług dostępnych w sieci LAN. Lista, lista, klikalne, lista elementów 10, klikalne, odwiedzony link ustawienia nad, klikalne link przekierowania portu, klikalne, odwiedzony link serwer wirtual, klikalne link przekierowania portu.
1: Działa podobnie jak w innych routerach, ale mamy przekierowanie portów, to jeszcze co innego.
0: 70 list, koniec, ikon, wiedekon, nagłówek, poziom 1,
1: przekierowanie portów,
0: konfiguracja parametrów umożliwi korzystanie ze specjalnych aplikacji w sieci, takich jak gry, online, wideokonferencje i telefony. Lista elementów 5 punktor protokół WISF. Protokoły obsługujące wzajemne połączenia i współdziałanie aplikacji specjalnych i serwerów zdalnych. Punktor port wyzwalania port wychodzący aplikacji port jest to pojedynczy port. Punktor otwarty port. Punktor otwarty port być jeden po numerów po aplikacji. Punktor uwaga, ustawienia zaczną obowiązywać. Koniec li tabela Z1 linii AND 7 kolumn nazwa. Stan sieci, port wyzwalania, protokół WISF, otwarty port, opcje, koniec tabela pusta, klikalne dodaj, klikalne zastosuj, klikalne
1: musimy
0: dodaj.
1: Musimy kliknąć dodaj i wtedy nam się pojawią te wszystkie opcje, które tu są.
0: Puta,
1: ale mamy port, tą
0: opcję. Aplik numer być punkt serwer punkt koniec konfigur na główek lista klikalne lista element klikalne odwiedzony link ustawienia UPNP klikalne odwiedzony link ustawienia SIPA klikalne link ustawienia DMZ klikalne odwiedzony link przekierowania klikalne link ustawienia DMZ.
1: Ustawienia DMZ.
0: 5000 lista koniec. Jeśli komputer nie może uruchamiać aplikacji za pośrednictwem urządzenia, urządzenie po włączeniu funkcji po sieci DMZ należy wprowadzić w wyświetlonym polu adres IP komputera.
1: Należy wprowadzić adres IP komputera.
0: Sieci DMZ. Przycisk opcji nie oznacz, włączyć, wyłącz, adres i wyłącz, przycisk opcji oznaczone, wyłącz, adres, pusta, klikalne, zastosuj.
1: No, trzeba włączyć DMZ i tak zwaną strefę zdemilitaryzowaną i można tam komputer sobie wrzucić. Czy to ma jakieś znaczenie, to już pozostawiam Państwu, ale opcja DMZ
0: wyłącz,
1: też Huawei
0: 5706 klikalne, odwiedzony link ustawienia UPNP, klikalne, odwiedzony link ustawienia SIPALK, klikalne odwiedzony link ustawienia DM klikalne odwiedzony link
1: ustawienia
0: SIP-ALK Huawei E5700 list koniec
1: modem
0: obsługuje funkcję SIP-ALK aplikacja SIP może po uruchomieniu poprawnie komunikować się z innymi aplikacjami internetowymi. Pole wyboru oznaczone włącz funkcję SIP-ALK port SIP pole edycji z autouzupełnianiem 5060 klikalne klikalne odwiedzony link ustawienia UPNP klikalne odwiedzony link ustawienia SIP klikalne odwiedzony link ustawienia
1: UPNP
0: Huawei
1: Universal Plug and Play
0: lista elementów
1: Universal Plug and Play. Niektóre programy po prostu same mogą rozkazać routerowi przy pomocy funkcji właśnie Universal Plug and Play, jakiego portu chcą, jaki port ma router dla nich przekierować. Taki mechanizm ma na przykład Skype, taki mechanizm ma Miranda i parę jeszcze innych, rozkazuje routerowi, dzięki temu bez problemu się łączą wtedy, kiedy trzeba, używając właśnie tego Universal Plug and Play. Zobaczymy, jakie tu są ustawienia UPnP.
0: Klikal koniec, architektura UPnP
1: zapewnia bezpośrednią łączność sieciową między komputerami,
0: urządzeniami gospodarstwa domowego, urządzeniami elektronicznymi i urządzeniami bezprzewodowymi.
1: Jest
0: protokół rozproszonej otwartej architektury oparty na ustalonych standardach takich
1: jak
0: protokołu internetowego TCP/XML oraz SOAP. Stan UPnP.
1: Stan UPnP.
0: Przycisk opcji oznaczone włącz. Przycisk wyłącz klikalne zastos wyłącz.
1: Czy jest włączony?
0: Na klikalne odwiedzony link ustawienia UPN klikalne odwiedzony link ustawienia nad.
1: I jeszcze na
0: Huawei E5776 na lista koniec symetryczny mechanizm nad nagłówek poziom 1
1: ustawienia nad
0: symetryczny
1: ma?
0: Mechanizm
1: symetryczny
0: nad
1: mechanizm
0: często stosuje się
1: często
0: w przypadku bramek
1: podwyższonych rygorach
0: zabezpieczeń nad typu asymetrycznego zapewnia niższy poziom bezpieczeństwa, jednak umożliwia poprawną pracę niektórych aplikacji i wyższą zgodność z aplikacjami konsumenckimi. Na przykład
1: konsolach gier.
0: Przycisk opcji oznaczone asymetryczny.
1: Mamy włączony nad asymetryczny.
0: Przycisk opcji nieoznaczone klikalne za co by klikalne odwiedzony link ustawienia UPNP klikalne odwiedzony link ustawienia nad koniec lista klikalne system.
1: No i następna zakładka.
0: Koniec lista elementów 5, klikalne system.
1: Następna zakładka, jakby następne takie podmenu, to jest
0: klikalne
1: system.
0: Bezpieczeń, klikalne system, lista elementów 5, klikalne link, informacje o urządzeniu.
1: Informacje o urządzeniu.
0: Klikalne link, zmień hasło.
1: Klikalne
0: link, przywróć wartości domyślne.
1: Przywróć wartości.
0: Klikalne link, ponowne włączenie. Klikalne link, ustawienia dodatkowe. Koniec lista nagłówek poziom 1 ustawienia nad symetr nagłówek lista elementów 5 klikalne lista elementów 5 klikalne link ustawienia dodatkowe.
1: Myślę, że ustawienia dodatkowe
0: Huawei E5776
1: no
0: lista
1: i tak
0: elementów
1: dalej,
0: 4
1: admin,
0: klikalne
1: tak
0: koniec odwiedzony link statystyka odwiedzony link strona domowa odwiedzony link aktual odwiedzony link link udostęp koniec link ins lista klikalne ustawienia połącz klikalne WLAN klikalne bezpieczeń klikalne system. Lista elementów 5, klikalne link i klikalne link, zmień has, klikalne link, ponowne włączenie, klikalne link, ponowne włączenie, klikalne odwiedzony link, ustawienia dodatkowe, koniec lista, nagłówek poziom 1, ustawienia dodatkowe, wyboszcz energii, pole wyboru nieoznaczone, szybkie uruchamianie. Pole wyboru oznaczone co by ik C2 co by ik C2 pole wyboru oznaczone co by ik C2 2013 Huawei Tech Pol 3 podna lista elementów 5 koniec odwiedzony link SMS odwiedzony link aktualizm.
1: Czyli tu już mamy praktycznie wszystko, bo to mamy i całe wszystkie żeśmy przeszli ustawienia i tak dalej. Powiem tak, nie wiem jak się obsługuje przez ten router USSD. Nie próbowałem szybkiego uruchamiania, wolnego uruchamiania.
0: Instrukcja o plink, oświadczenie o prawach autoplink, logowanie doc, plink, stan działania, plink, szybka konfigur, plink, połączenie, plink, statystyka, plink, wiadomości, plink, aktualizacja on, plink, udostępnianie karty MIC, plink, zarządzanie kodem PIN, plink, ustawień.
1: Cała instrukcja jest, że tak powiem, dostępna.
0: Topnetin.
1: Bezproblemowo wszystko jest, wszystko działa tak jak powinno działać. Mamy troszkę opcji, mamy to szybkie uruchamianie, którego nie sprawdziłem. Kod PIN jest prawidłowo interpretowany, także to wszystko działa dosyć stabilnie. No, zasięg jest taki jak jest, tego LTE tutaj nie najlepszy. Ale router wydaje się całkiem sympatyczny. Nie wiem, jak się obsługuje właśnie wiadomości USSD, te kody USSD. No ale router nie był sprzedawany do oferty na kartę prepaid, tylko był sprzedawany do oferty z abonamentem, że tak powiem. Więc tak mniej więcej przedstawia się w dużym skrócie interfejs modemu routera Huawei E5776 LTE. Ja przypomnę, że router może pobierać z prędkością 150 megabitów na sekundę, wysyłać 50 megabitów na sekundę, co przekłada się na 18 megabajtów na sekundę i wysyłania 5 megabajtów na 5 megabajtów na sekundę. Tak dokładnie to wygląda. Co w praktyce jest, powiem szczerze, mało możliwe, albo praktycznie prawie wcale niemożliwe. To tyle w tym podcaście. Jeśli są jakieś pytania, komentarze, proszę umieszczać pod audycją lub pisać na adres rollupmapa.tyflopodcast.net. To jest adres mailowy rollupmapa.tyflopodcast.net. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Adrian Potrzebowski. To już jest chyba trzeci odcinek w moim wydaniu. Cieszę się, że mam co przedstawiać w tych moich podcastach. Ten podcast będzie chyba najdłuższy, jaki dotąd nagrałem. Tak się składa, że teraz mam wolny, nikogo nie będzie niedługo już w domu i będę mógł spokojnie nagrywać podcasta. Dzisiaj przedstawię Wam klienta poczty e-mail Microsoft Outlook Express. Na pewno się wszyscy będziecie pytać, po co to? Przecież każdy zna ten klient poczty, ale tak sobie pomyślałem, że może warto zachęcić wszystkich, znaczy tych jeszcze, co się jeszcze wahają, żeby użyć tego klienta, do skorzystania z jego funkcji. Ja powiem jedno. Jest bardzo dobrze dostępny dla screenreaderów. Ja jeszcze nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. JOS czyta w nim. Jestem pewien, że wszystko. Nie wiem, jak jest z Windows Ice'em, ale chyba też czyta wszystko. Wiem, że wielu z Was używa klienta poczty e-mail Mozilla Thunderbird, ale mi jakoś on nie przypadł nigdy do gustu. Jakoś zawsze wolę Outlooka. Dobra. To już nie będziemy marudzić. Otworzymy od razu Outlook Express. Trochę tylko uporządkuję na moim biurku. Mam bardzo mało miejsca, bo tutaj stoi parę rzeczy takich. I to wchodzimy. Aha, jeszcze powiem, że mam ustawiony syntezator eSpeak i JAWS 9, ale niedługo się i tak przesiadam na JAWS 10, więc nie ma tego. To otwieramy menu start.
4: Menu start, e-mail 1.8, przemieszczam się używając strzałek u góry i górę.
3: Właśnie, pierwsza opcja jest e-mail, czyli ten właśnie Outlook Express. Inne screenreadery, nie wiem jak go czytają, ale wiem, że Supernova, bo kiedyś też z niej skorzystałem i korzystałem. I powiem, że nie jest to dobry screenreader, nie polecam nikomu, ale to jest tylko moje osobiste, moja osobista ocena. Czytał e-mail Outlook Express, ale Joss czyta e-mail, więc wejdziemy w tę pierwszą opcję. Nie wiem dlaczego jest zawsze pierwsza opcja e-mail, ale tak jest właśnie chyba lepiej. Jestem pewien, że po otwarciu programu przyjdzie do mnie z 20 nowych wiadomości, ponieważ jestem zapisany na listę Tyflos. I już otwieramy klienta poczty e-mail, naciskając Enter.
4: Zamykam menu. Pole listy pomiędzy elementami przełącza się klawiszami strzałek lista.
3: O właśnie. Na pewno słyszeliście ten dźwięk taki, to był dźwięk przychodzącej wiadomości. Tych wiadomości jest zapewne dużo, popatrzymy sobie, nic nie szkodzi.
4: Nie zaznaczone Agnieszka Szub. Wiadomo. Nie przeczytana aktament Agnieszka Szub, nawet przeczytane Miniklando 1.0 i program M2 Player sierpień 20. Nie przeczytana Rebika Reapollo i 3. Niasia sierpień 2. Nie przeczytana Maciek Czuta literka wiedu Niasia sierpień 2.
3: A tu są takie różne...
4: Nie przeczytam.
3: Z Tyflosa.
4: O, Agnieszka Szublamet.
3: Tutaj właśnie.
4: Rudówka Dusia Poczta od Pelo Sierpień. Rudówka Dusia Poczta od Puste. To potwierdzenie mówi.
3: Właśnie.
4: List.
3: Tutaj jakieś potwierdzenie dostałem.
4: Nie przeczytana Krzysztof Ty. Nie przeczytana Aktament Stanisław Kotowski. Nie da i myśl 0. Nie przeczytana Michał Gibisz Reapollo i 3.
3: Dobrze.
4: Zazna.
3: Te wiadomości mi nie są potrzebne na razie. Weźmiemy je, usuniemy.
4: Outlocket. Tak.
3: Tak.
4: Lista dnia.
3: No znowu przyszedł.
4: Nie przeczytana Rebika Reapollo i 3.
3: Dobrze, bo one będą przychodziły co jakiś czas, bo to są wiadomości z Tyflosa. Więc na razie trochę wyciszymy głośniki. I powiem jeszcze nieco o programie Outlook Express. Żeby z niego korzystać, trzeba sobie jakby tak tam w tym programie założyć konto, ale nie do końca. Ja to opiszę, jak to zrobić, żeby móc w ogóle korzystać z tego programu. Bo na pewno każdy wie, że trzeba pierw połączyć się ze swoim dostawcą poczty e-mail. W moim przypadku jest to O2.pl. I u nich mam właśnie e-maila. No dobrze, to może opiszemy menu główne, to znaczy menu, pasek menu Outlook Express. Są następujące opcje.
4: Menu plik, aby przemieszczać się.
3: Trochę podłożnie może, plik.
4: Edycja E, widok E, narzędzia E, wiadomość B, pomoc C.
3: No i pomoc. To ja postaram się pokrótce opisać funkcje zawarte w tych menu. Przechodzimy do paska, przechodzimy do menu plik, otwieramy je strzałką w górę.
4: Menu nowy, pod menu przemieszczaj.
3: Nowy, czyli wejdziemy w to spod menu nowy, zobaczymy
4: wiadomość.
3: Co tam jest ciekawego.
4: Wiadomość pocztowa P.
3: Wiadomość pocztowa.
4: Kontakt M.
3: Kontakt.
4: Folder.
3: Folder.
4: Wiadomość do grup dyskusyjnych P.
3: Wiadomość do grup dyskusyjnych.
4: Wiadomość pocztowa P.
3: No i to wszystko. Nawet już podaję skróty klawiszowe. Właśnie, wiadomość do grup dyskusyjnych. Taka jest sama opcja, ale to omówię później.
4: Nowy pop.
3: Przejdziemy dalej.
4: Zakończ.
3: Zakończ.
4: Zakończ i wyloguj tożsamość niedostępne.
3: Zakończ i wyloguj tożsamość. Przepraszam za błąd w wymowie.
4: Pracuj w trybie offline.
3: Pracuj w trybie offline, czyli bez połączenia. Potem też to mogę zaprezentować.
4: Właściwości Alt Enter C.
3: Właściwości.
4: Tożsamości pod menu T.
3: Tożsamości. Kurde, co ja się ciągle mylę. Tożsamości.
4: Przełącz tożsamość P.
3: Przełącz tożsamość.
4: Drukuj. Kontrol P.
3: Eksportuj
4: pod menu T.
3: Eksportuj.
4: Importuj pod menu I. Folder pod menu D. Zapisz jako zapytanie. Zapisz na łączniki. Zapisz jako A. Otwórz kontrolowo. Nowy pod menu N.
3: I to wszystko. Tam jeszcze były pod menu eksportuj, importuj i folder, ale to i jeszcze tożsamości, ale to omówimy później. Teraz przejdziemy sobie do menu edycja.
4: Wiadomość pocztowa P.
3: Oj, przepraszam, to nie.
4: Nowy pod zacząć. Kopiuj kont.
3: Edycja, kopiuj.
4: Oznacz wszystkie jako przeczytane kontrol sheet niedostępne.
3: Właśnie. Jak mamy jakieś wiadomości, jeszcze tej opcji się w nią nie bawiłem, ale to na przykład jest tak jak w forum na przykład Klango Playera, że można oznaczyć całe forum jako przeczytane. Nie wiem, z czym to się przydaje. W każdym razie ja z tej opcji nie korzystam. Mam ustawione, że wiadomości mają być same przeczytane, jak tylko parę sekund zatrzymam się na niej dalej.
4: Oznacz kompensację jako przeczytaną kontrol te niedostępne by.
3: Tak.
4: Oznacz jako nieprzeczytane.
3: Oznacz jako nieprzeczytane, czyli że na przykład kurde, jak to wytłumaczyć, mamy jakieś wiadomości w skrzynce, są przeczytane, ale my chyba chcemy, żeby nie były nieprzeczytane. Zobaczymy, czy mamy tutaj jakąś wiadomość. Tak, właśnie ona była już przeczytana, bo leżała w skrzynce odbiorczej i ja ją już się trochę na niej zatrzymałem. Teraz użyjemy opcji
4: oznacz jako nieprzeczytane.
3: Oznacz jako nieprzeczytane, wcisniemy Enter.
4: Zamykam menu wiadomości lista.
3: I
4: nieprzeczytana Medicare Apollo i 3.
3: Właśnie ta wiadomość pojawiła nam się jako nieprzeczytana.
4: Medicare.
3: A po paru sekundach już jest znowu przeczytana, bo zatrzymałem się na niej strzałką. To może sobie ją przeczytamy. Tak dla przykładu. Czytać można skrótem Jossa insert strzałka w dół.
4: Witaj, witam, dzięki za objaśnienia tych różnic. Ja też mam Apollo i nie zamienię to na razie na żaden inny. Sprawdź proszę, jak sobie poradziłeś. Pozdrawiam, Beata, wiebie, 4811027, kiedy Medica 68 original mesa.
3: Tu mają jakiś taki problem. Jakiś problem z Apollo. Usuniemy tę wiadomość, bo nie jest do niczego potrzebny.
4: Lista.
3: I przejdziemy dalej do oglądania menu edycja.
4: Oznacz jako przeczytane podróżni folder elementy. Oznacz jako przeczytane nie.
3: O, tutaj oznacz jako przeczytane. Czyli, że chcemy wszystkie wiadomości wiadomości znaczyć jako przeczytane. Dalej jest.
4: Opróżnij folder elementy usunięte, niedostępne. O.
3: Opróżnij folder elementy usunięte. Czyli, że na przykład jak usuwam jakąś wiadomość, korzystając z normalnego delete'a, to ona ląduje w takim folderze elementy usunięte, z której możemy ją wywalić, tak powiem, do śmietnika, a nawet gorzej. Wywalić ją po prostu, żeby była. Już jej nie było w ogóle na dysku. Właśnie. Ja zwykle korzystam z tej drugiej opcji, Ctrl-Shift-Delete, żeby wywalić wszystkie wiadomości, które mi nie są potrzebne. Idziemy dalej.
4: Usuń kontrol de niedostępne.
3: Usuń.
4: Kopiuj do folderu niedostępne.
3: Kopiuj do folderu, że na przykład można sobie przenosić wiadomości z jednego folderu do drugiego.
4: Przenieś do folderu Ctrl-Shift-A niedostępne.
3: Znajdź
4: pod menu.
3: Znajdź
4: wszystko kontrol na niedostępne. Kopiuj kontrol C niedostępne.
3: No i to wszystko. Popatrzymy teraz sobie na menu widok.
4: Menu widok bieżący pod menu się.
3: Widok bieżący. Ja tego nie korzystam z widoku.
4: Bocznie się zmienić. O. Zatrzymaj jest niedostęp. Zwin niedostępny. Rozwin niedostęp. Przejdź do folderu. Następny pod menu. Przejdź do folderu. Ctrl Y P.
3: To są takie opcje.
4: Następny pod menu N. Poprzednia wiadomość. Kodowania niedostęp. Rozmiar tekstu. Wiadomość HTML. Zablokowane obra. Wiadomość.
3: To są takie opcje do ustawiania widoku. Nie będziemy się bliżej przyglądać. Każdy musi sam zobaczyć. Wchodzimy do menu. Narzędzia. To jest bardzo ważne menu w tym programie. Tak samo jak pozostałe, ale tutaj się ustawia wszystko, opcje, preferencje i tyle. Pierwsza opcja w menu to...
4: Menu wyszli i odbierz od menu.
3: Tak, wyszli i odbierz.
4: Opcje. Konta.
3: Konta.
4: Reguły wiadomości pod menu R.
3: Reguły wiadomości.
4: Dodaj nadawcę do książki adresowej niedostępne.
3: No jest niedostępny. Dodaj nadawcę do książki adresowej.
4: Książka adresowa. Ctrl Shift A.
3: Książka adresowa.
4: Synchronizuj wszystkie S.
3: Też korzystam z tej książki adresowej. Bardzo fajna książka. Myślę, że niej bardzo fajnie korzysta.
4: Wyszli i odbierz od menu B.
3: I to wszystko.
4: Wyszli i odbierz wszystkie. Ctrl N.
3: I teraz jesteśmy już w tym. W menu wiadomości. Pierwsza wiadomość, to jest nowa wiadomość. Można również zrobić to... Przepraszam, to mój pies szczekał. Można również zrobić to przez menu plik. Nowy wiadomość pocztowa. Tu pierwsza opcja jest nowa wiadomość.
4: Połącz i dekoduj niedostępne.
3: Połącz i dekoduj.
4: Ignoruj kompensacje niedostępne.
3: Ja sam tych opcji niektórych nie rozumiem, więc nie będę tłumaczyć źle.
4: Monitoruj kompensacje niedostępne. M. Odlatuj wiadomości niedostępne. F. Zablokuj nadawcę niedostępne. Utwórz regułę z wiadomości niedostępne. Prześlij dalej jako załącznik niedostępne. Prześlij dalej kontrolę niedostępne. Odpowiedz wszystkim kontrol shiftem niedostępne. Odpowiedz nadawcy kontrolę niedostępne. Nowa wiadomość używając pod menu U. Nowa wiadomość kontrolę E. Spis treści indeks F1S.
3: I to już jest pomoc. Przeszliśmy do menu pomoc. Spis treści.
4: Microsoft Outlook Express informacje. Microsoft w sieci web pod menu by. Readme R. Spis treści Linux F1S. Zamykam.
3: No i to wszystko. Ja jeszcze powiem trochę o wyglądzie Outlook Expressa. Gdy uruchamiamy go po raz pierwszy, pojawia nam się chyba, nie jestem pewien, ale chyba tak, kreator konta, znaczy kreator takiej jakby rejestracji, w której musimy podać imię, nazwisko chyba, nie jestem pewien, że to robił, i tak to pokażę, e-mail swój, hasło, że tak ładnie pamiętam, ale dobrze, jestem, opowiemy o tym później. Teraz jesteśmy w głównym menu Outlooka, bo w pierwszym uruchomieniu już jesteśmy zarejestrowani, wszystko gra. Mamy takie jakby sieciowy, taka jakby wygląd, jakby to była jakaś strona internetowa. Tam są różne takie opcje, przejdź do gdzieś tam. I tam jest taka opcja, że przy starcie uruchamy domyślnie z otwartą skrzynką odbiorczą. I tak ja sobie ustawiłem, bo tak jest dla mnie lepiej. To pójdziemy tabulatorem po kolejnych opcjach.
4: Strona ma rad linków, nie wybrano żadnej wiadomości.
3: No właśnie, tutaj można tabulatorem otworzyć wiadomość, która się znajduje w skrzynce, ale i Joss powiedział ładnie, że nie wybrano żadnej wiadomości. Czyli, że nie wybrałem wiadomości, albo ich po prostu tam nie ma. Raczej to drugie, bo nie słyszałem dźwięku, który by sugerował nadejście nowej wiadomości.
4: Adresy lista Adrianek 1 z 11.
3: A tak, adresy... Tu właśnie są takie moje adresy. Przejdziemy trochę.
4: Ania Spiker, Bartek Kowalik, Biblioteka Centralna PZN, Danuta Orłowska, Karina Czerwechowicz, Krzysztof Stlępe.
3: I tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej.
4: Lista folderu, od skrzynka odbiorcza 1 z 6, aby przebieg...
3: Tak, skrzynka odbiorcza i są tutaj następujące foldery.
4: Poziom 1, foldery lokalne otwarte,
3: foldery
4: 6 elementów.
3: Foldery lokalne, bo to jest takie drzewo, foldery lokalne.
4: Poziom 0, Outlook Express of...
3: Zamkniemy Outlook to wszystko. I tutaj jest takie coś, takie początek drzewa to jest Outlook Express. Otwieramy strzałką w prawo.
4: Outlook Express otwarty, 1 element. Poziom 1, foldery lokalne otwarte, 6 elementów.
3: Tak, już otworzył się namyślnie foldery lokalne i są tam następujące elementy.
4: Poziom 2, skrzynka odbiorcza 1 z 6, skrzynka nadawcza, elementy wysłane. Kopie robocie, elementy usunięte.
3: A to jeszcze elementy usunięte?
4: Elementy wysłane, elementy usunięte. Kopie
3: robocie,
4: spam.
3: Spam i to wszystko.
4: Kopie spam.
3: I spam. Dobrze. Jakoś nigdy jeszcze nie musiałem sprawdzać mojej skrzynki spam, bo tam nic nie ma. Dobrze. No to... Pokrótce...
4: Lista wiadomości, 0 elementów.
3: Opisałem wygląd. prąd, taki bardzo zewnętrzny Outlook Expressa. Teraz zaraz przejdziemy do opisów ustawień, czyli wejdziemy w opcje. Albo nie, najpierw pokażę, jak założyć tam sobie konto, to znaczy jak się tam jakby tak zarejestrować. No to tylko muszę teraz na chwilkę gdzieś iść i zobaczymy się za chwilę. Dobrze, witam już ponownie. To przechodzimy ponownie do naszego Outlook.
4: Podlog 1, folder wylosan, podlog 0, podlog 2, sync, podlog.
3: I przenosimy się z powrotem do mojej skrzynki odbiorczej. Podnosimy trochę mój screen reader, dobra. I wchodzimy teraz w narzędzia Alt-N.
4: Menu Bezlin, odbierz od menu.
3: Dobrze. To ja może tutaj już nie będę mógł skorzystać z tego kreatora zakładania konta. Kurde, niestety. Ale jest on bardzo łatwy. Trzeba podać login do e-maila, hasło. Takie hasło, jakie podaliśmy przy zakładaniu konta na poczcie e-mail. Tak, trzeba podać serwer poczty przychodzącej i poczty wychodzącej. Potem już po założeniu konta można to pozmieniać w ustawieniach kont, które zaraz właśnie pokażę.
4: Opcje konta.
3: Wchodzimy w konta.
4: Zamykam menu konta internetowe, okno dialogowe, poczta strona, konta lista, www, poczta od ma.pl, poczta domyślne, dowolne, dostępne, 1 z 1, pomiędzy elementami, przemier, menu konta. Co to jest? C, zamykam.
3: I tutaj jest lista założonych kont. Domyślnie poczta 2.pl. Weźmiemy dalej.
4: Poczta zakładka, dodaj przycisk, usuń właściwości przycisk.
3: Tu jest taka opcja właściwości, wejdziemy w nią.
4: Właściwości www. Poczta od ma.pl, okno dialogowe, ogólne strona, wpisz przyjazną nazwę dla tych serwerów, na przykład praca lub serwer poczty Microsoft, edycja www. Poczta od ma.pl, wpisz tekst.
3: A sobie też trochę pozmieniamy tutaj. Resztę wpiszę na przykład.
4: Caps lock tag. Caps lock nie. Caps lock tag. Caps lock nie. Wpisz przyjazną nazwę dla tych serwerów, na przykład praca lub serwer poczty Microsoft, edycja mój serwer poczty e-mail.
3: Wpisałem sobie mój serwer poczty e-mail.
4: Właściwości mój serwer poczty e-mail, okno dialogowe, ogólne strona, nazwa, edycja, Adrianek, wpisz tekst.
3: Co zmienię? Nie chcę być Adriankiem, wpisz sobie Adrian.
4: Kapslok nie.
3: Adrian.
4: Organizacja, edycja, wpisz tekst, alt plus o.
3: Nie mam organizacji czy żadnej firmy, więc pominiemy to.
4: Adres e-mail, edycja, podsiadowski, dwa od ma.pl, fiszek, alt plus.
3: Tak, tu już jest mój adres e-mail podany, jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować. Jeszcze go podam na końcu tego podcasta.
4: Adres zwrotny, edycja, fiszek, alt plusa.
3: Nie wiem dokładnie, o co chodzi, więc tutaj nic nie wpisywałem.
4: Uwzględnij to konto przy odbieraniu poczty i synchronizacji, pole wyboru zaznaczone, wyczyścić.
3: Pewnie, to jest moje przecież główne konto, bym nie uwzględniał tego konta przy odbieraniu wiadomości, to kurde wiadomości bym nie miał.
4: Okej, przycisk, a zastosuj przycisk, a ogólne za.
3: Tu są jeszcze kolejne zakładki ogólne. Dalej.
4: Serwery zakładka, pomiędzy zakładkami przełączaj się skrótem Ctrl Tab.
3: Serwery, zakładka, idziemy tabulatorem.
4: Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer medycyjny do odczytu POP3. Czytaj tekst przy pomocy standardowych skrótów do czytania, a alt plusem.
3: POP3.
4: Poczta przychodząca POP3, edycja, www, poczta od ma.pl, wpisz tekst, alt plus o.
3: Tak, tu adres poczty przychodzącej POP3.
4: Poczta wychodząca z edycja, www, poczta od ma.pl, wpisz tekst.
3: SMTP, poczta wychodząca, taki sam adres jest.
4: Nazwa konta, edycja, Potrzebowski 2, wpisz tekst, alt plus n.
3: Nazwa konta Potrzebowski 2.
4: Hasło edycyjne, hasła, wpisz tekst, alt plus h.
3: Oczywiście hasło nie czyta.
4: Gniazdka.
3: Tylko takie coś czyta.
4: Zapamiętaj hasło po lewej, bo był zaznaczone.
3: Mam już napisane, żeby hasło zapamiętywał, ale nie wiem dlaczego czasami go coś świrnie ten Outlooka, że mi każe gdzieś podawać jakiegoś konta hasło. Nie wiem dlaczego tak jest, ale potem to już się naprawię. Więc ogólnie mówiąc, zdarza się to bardzo rzadko. Jedziemy dalej.
4: Logowania księżyc ubezpiecznego również wydzielania hasła pole wyboru nie zaznaczone. Zaznacz wciskając.
3: Nie, nie ma takiej opcji logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła, bo nie zaznaczałem tego, bo inaczej jakieś byłyby problemy, nie pamiętam czy...
4: Serwer wymaga uwierzytelnienia pole wyboru zaznaczone.
3: Tak. Serwer wymaga uwierzytelnienia, bo kiedyś chciałem założyć konto i nie zaznaczyłem tej opcji, no i były problemy z włączeniem. A jak to zaznaczyłem, to już było wszystko ok. Idziemy dalej.
4: Ustawienia, przycisk aktywny.
3: Na ustawienia, wejdziemy w ustawienia.
4: Serwer poczty wychodzące i okno dialogowe. Informacje o logowaniu użytych samych ustawień. Co był serwer poczty przychodzące i opcja zaznaczone. 1 z 2, wybierz
3: opcję. To są takie jakieś zaawansowane opcje, o których ja nie mam żadnego pojęcia, bo nie jestem sieciowcem. Znaczy nie siedzę w tym.
4: OK, przycisk aktywny. Anul przycisk.
3: Właśnie, bo nie wprowadzałem żadnych zmian.
4: OK, przycisk. Anul, zastosuj przycisk.
3: I serwer. Zobaczymy, czy jest jeszcze jakaś zakładka.
4: Połączenie zakładka.
3: Połączenie.
4: Zawsze łącz z tym kątem używając pole wyboru nie zaznaczone. Zaznacz wciskając spację.
3: A nie wiem czego używając, zobaczymy.
4: Zaznacz pole kombi, sieć lokalna, 1 z 1, aby wybrać opcję, użyj strzałek.
3: Sieć lokalna.
4: Zawsze łącz z tym,
3: nie oznaczymy tak jak było domyślnie.
4: Okej, przycisk aktywny.
3: Nie chcę nic
4: Anul, zastosuj
3: tutaj
4: przycisk.
3: Pomieszać.
4: Zabezpieczenia zakładka.
3: A jeszcze zabezpieczenia
4: zakładka. Wybierz przycisk aktywny, wciskając alt plus, zabezpieczenia zakładka. Wybierz przycisk aktywny, wciskając spację alt plus by.
3: Coś tu czosnie czyta.
4: Certyfikat edycyjnego odczytu. Czytaj tekst. Wybierz.
3: Certyfikat.
4: Certyfikat. Okej. Zabezpieczenia za. Zaawansowane za.
3: Jeszcze jest zakładka tutaj zaawansowane.
4: Poczta wychodząca z edycja 25. Fishtex alt plus e.
3: Tu są jakieś chyba porty Holender, ale nie wiem za nic. Chyba to są porty, tak, ale nie jestem pewien.
4: Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL, pole wyboru nie zaznaczone, zaznacz wciskać.
3: Ja tutaj niestety nie mogę się kłaść w tych opcjach, bo to są takie zaawansowane, przelecimy jeszcze.
4: Poczta przychodząca POP3 edycja 110, fishtex,
3: no,
4: alt
3: to są
4: plus.
3: Porty, porty.
4: Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL, pole wyboru nie za. Numery portów serwera, limity czasu serwera, sumat poziomy 11%, aby podziel wiadomości większe niż pole wyboru nie zaznaczone, zaznacz wciskając spację alt. Pozostaw podziel wiadomości na serwerze, pole wyboru nie zaznaczone, zaznacz wciskając spację alt plus by.
3: Przydałoby się zostawiać jakieś kopie, ale nie.
4: Okej, okay, szyb. Zaawans.
3: No to już ten nie ma więcej.
4: Pozostaw, okej, okay, przycisk.
3: Naciśniemy okej, okay, bo wprowadziłem jakieś tam malutkie zmiany.
4: Konta internetowe, okno dialogowe, poczta, strona, właściwości,
3: no
4: przycisk.
3: No i właśnie tutaj już wróciliśmy do okna opcji konta.
4: Importuj,
3: importuj. Importuj służy do tego, żeby chyba zaimportować ustawienia ze starszego klienta poczty, jakiego używaliśmy, zobaczymy.
4: Import.
3: Zobaczymy.
4: Importowania konta internetowego okno dialogowe, nazwa pliku pole edycyjne kombi, 0 element, konta internetowe.
3: No, można sobie zaimportować z pliku, ale tak ja już mam swoje własne konto, więc nie będzie mi to potrzebne.
4: Konta lista, mój serwer, poczta zakład, próby dyskusyjne.
3: A to są takie
4: import,
3: śmiercie,
4: zamknij,
3: mogłam się przydać, ale mi tam nie ten.
4: Lista wiadomości.
3: Teraz, na wszelki wypadek,
4: zacząć.
3: Zrestartujemy mój klient.
4: Pulli. ZOS. Resort Wrona.
3: Aha, przepraszam, to jest mój program nagrywający.
4: Me.
3: Pocznijmy i uruchomimy go ponownie.
4: Zamykam menu. Pole listy. Pomiędzy elementami przemieszczaj się z szankami. Wiadomości lista 0 elementów. Pomiędzy elementami przemieszczaj się z szankami. Lista wiadomości 0 elementów. Pomiędzy elementami przemieszczaj się z szankami.
3: Dziękujemy bardzo. Josowi. Że mi tak ładnie to powiedział. Żadne wiadomości nawet nie przeszły. Pójdziemy z powrotem do menu narzędzia.
4: Menu wyszlij odbierz opcje.
3: Teraz zajmiemy się najważniejszą tutaj rzeczą, opcjami.
4: Zamykam menu opcje, okno dialogowe, ogólne strona, podczas uruchamiania przejdź do mojego folderu, skrzynka odbiorcza, pole wyboru zaznaczone.
3: I o to mi właśnie chodziło. To jest taka opcja, podczas uruchamiania przejdź do mojego folderu, skrzynka odbiorcza. I takie sobie ustawiłem, zaraz odznaczymy tę opcję i wam pokażę. Jak będzie wyglądał Outlook Express? jest odznaczona opcją automatycznego przechodzenia do mojej skrzynki odbiorczej.
4: Niezaznaczone.
3: Oznaczamy.
4: Ponadto, jeśli są jakieś nowe próby dyskusyjne, pole wyboru zaznaczone, wyczyści.
3: No tak, zaznaczone.
4: Automatycznie wyświetl folderwy z nieprzeczytanymi wiadomościami, pole wyboru zaznaczone.
3: Mhm.
4: Odtwórz dźwięk, gdy przychodzą nowe wiadomości, pole wyboru zaznaczone, wyczyści.
3: Właśnie, ten dźwięk, który słyszeliśmy, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy klienta tego Outlook Express, był dźwiękiem nowych wiadomości.
4: Wyszli mi odbierz wiadomości przy uruchamianiu pole wyboru zaznaczone.
3: Tak.
4: Sprawdź, czy są nowe wiadomości, co pole wyboru zaznaczone. Minedycyjne podkrętło jeden ustaw.
3: Za minutę, co minutę będziesz sprawdzał, czy są nowe wiadomości. Czyli będzie co minutę łączył się z moim serwerem poczty i będzie odbierał te wiadomości na mój komputer. Tutaj jeszcze powiem taką jedną ciekawostkę, że kiedy klient sieci e-mail, nie wiem jak jest to w przypadku innych tego typu programów, ale Microsoft Outlook Express, kiedy odbiera pocztę z serwera, po prostu jakby ją tak przenosi stamtąd całkowicie na komputer, użytkownika. I kiedy się logujemy na serwer, to nie ma tam żadnych wiadomości, bo klient już nam je ściągnął na komputer. No to jest taka ciekawostka. Jak pierwszy raz tak zauważyłem, to byłem trochę zdziwiony. Mój tata też, bo też mu założyłem konto, jego konto wklepałem do tego Outlooka, ale jakoś nie jest z niego za bardzo zadowolony, bo jakoś nie może się w nim połapać. Chociaż widzi, jakoś chyba woli te strony internetowe. Też ma konto na dwa. Dobrze, to idziemy dalej.
4: Jeśli mój komputer nie jest w danej chwili podłączony, pole edycyjne klombi nie łącz 1, 3, ustaw.
3: No właśnie, nie wiem o co chodzi. Aha, chyba wiem, że jak nie jest komputer podłączony do internetu, to nie łącz. A są tam jeszcze takie opcje jak... No. Co się stało?
4: Minedycy, jeśli mój puste. OK, przycisk łatwy. Jeśli mój komputer nie jest w danej chwili podłączony, pole edycyjne klombi, połącz nawet podczas pracy w trybie offline. 3, ustaw.
3: Aha, coś nie czyta. Będziemy musieli się cofać.
4: OK, jeśli mój komputer nie jest w danej chwili podłączony, pole edycyjne klombi, połącz tylko wtedy, kiedy nie jest ustawiona praca w trybie offline. Masz 3, ustaw.
3: No i tutaj ta pierwsza opcja.
4: Minę. Jeśli mój komputer nie jest w danej chwili podłączony, pole edycyjne klombi, nie łącz 1, 3.
3: Nie łącz i zostawimy tak domyślnie.
4: OK.
3: Teraz wciśniemy OK i pokażę, jak Outlook Express wygląda bez zaznaczonej opcji. Przy uruchamianiu przejdź do mojego folderu skrzynki odbiorczej.
4: Lista wiadomości, 0 elementów, powie.
3: Trzeba będzie zrestartować
4: zacząć.
3: Klienta.
4: Zamykam.
3: I otworzyć go ponownie.
4: Zamykam.
3: Wygląda on w następujący sposób.
4: Pomiędzy elementami przemieszczam się z szakami. Przejdź do link. Strona masz.
3: I jak mówiłem, to wygląda tak jak strona internetowa. Też można się po niej bardzo fajnie poruszać strzałkami, tabulatorem i tymi różnymi komendami JOS-a. Pierwsza opcja to jest przejść do link.
4: Puste. Dla Adrian. Link znajdź wiadomość.
3: Znajdź wiadomość.
4: Link tożsamości on mouse over.
3: Tożsamość.
4: Poczta e-mail.
3: Poczta e-mail.
4: Twoje. Link w księdze odbiorczej. Nie mam jak przeczytanych wiadomości pocztowych.
3: No to jest takie właśnie coś, jak wygląda ten klient.
4: Utwórz. Link nową wiadomość pocztową.
3: Tu są właśnie takie linki do najczęściej używanych funkcji. Też mam zamiar pokazać, jak się tworzy nową wiadomość.
4: Link czytaj pocztę.
3: Czytaj pocztę.
4: Próby dyskusyjne. Link załóż konto prób dyskusyjnych.
3: Załóż
4: kontakty. Link otwórz książkę adresową. Link znajdź osoby. Anti pole wyboru nie zaznaczone. Puste. Porada dnia.
3: I właśnie tu jest porada dnia.
4: Puste. Anti pole wyboru nie zaznaczone.
3: To chyba o to, żeby...
4: Link znajdź osoby. Puste. Porada dnia.
3: Do... skrzynki odbierania.
4: Link grafika close on mouse over. Puste. Możesz tworzyć własne foldery do przechowywania wiadomości. Puste. I menu klik kliknij folder, a następnie nowy.
3: Taka porada dla...
4: Puste. Po utworzeniu nowego folderu, za pomocą metody przeciągnij lub upuść możesz umieszczać w nim wiadomości. Puste. Link poprzednio on mouse over. Link asset on mo... Link asset on mo... Link asset...
3: No i na tym się kończy. To pole do zaznaczenia było właśnie chyba do tej funkcji. żeby przy uruchamianiu pokazywało
4: szczelkę odbiorcze. Link porad puste. Antipony wyboru nie zaznaczone.
3: Na przykład zaznaczymy sobie te opcje.
4: Przy uruchamianiu programu Outlocket Press automatycznie przejdź do mojej księgi odbiorczej. Pole wyboru zaznacz.
3: I zaznaczone.
4: Menu. Zacząć. Zamykam menu. Select menu.
3: Restartujemy program.
4: Wiadomości lista 0 elementów pomiędzy element.
3: I oto pojawia nam się on w zwykłej takiej postaci. Zwykłego programu z oknami, bez żadnych linków. Z menu. Oczywiście ten, przypominający stronę, też ma menu, ale tu ma taki interfejs bardziej HTML-owski. No to może teraz przejdziemy dalej do opcji.
4: Menu, konta, K, reguły, wiadomości, opcje.
3: Byliśmy w zakładce ogólne, teraz przejdziemy do zakładki...
4: Czytania strona, czytania wiadomości.
3: Czytanie.
4: Czytania zakładka.
3: Czytanie. I dalej.
4: Oznacz wiadomość jako przeczytaną po wyświetlaniu jej przez pole wyboru zaznaczone.
3: Może lepiej oznaczymy to opcję, bo mnie będzie tylko denerwowała, bo zawsze się dziwię, że mam jakieś przeczytane wiadomości, skoro nawet ich w ogóle nie miałam.
4: Automatycznie rozwin pogrupowane wiadomości pole wyboru nie zaznaczone. Automatycznie powieść wiadomość podczas przeglądania okienku podglądu pole wyboru zaznaczone.
3: To takie opcje czytania wiadomości.
4: Czytaj wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu pole wyboru zaznaczone.
3: Właśnie. Nie. Tak nie może być. Nie, czekaj, może być chyba... Zwykły tekst. No właśnie. Jak się odznaczy to pole, wszystkie wiadomości będą w HTML-u. Czyli najlepiej właśnie zaznaczyć, czytaj wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu. I będziemy mieli wtedy trochę mniej kłopotów.
4: Pokaż etykietki narzędzi dla elementów przysłoniętych na liście wiadomości pole wyboru zaznaczone. Wyczysz.
3: Nie wiem, o co w tym chodzi.
4: Wyróżnij monitorowane wiadomości pole kombliczem mody 11 z 17.
3: Takie kolory, jak wyróżnić wiadomość?
4: Powiesz pole wyboru zaznaczone. Liczba wiadomości edycyjne pokrętu od 300 ustaw warto.
3: Czyli, że maksymalnie w skrzynce odbiorczej może być 300 wiadomości.
4: Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczytane przy wyjściu z próby dyskusyjnej pole wyboru nie zaznaczone. Czcionki, przycisk, ustawienia międzynarodowe.
3: Czytanie małe?
4: Potwierdzenia zakład.
3: Potwierdzenia. Dla mnie dość fajna opcja, chociaż nie zawsze przydatna. Chodzi tu mianowicie o to, że jak do kogoś wiadomość wysyłamy, to jak on ją odbierze i będzie chciał otworzyć, najedzie na nią na przykład strzałko, to wyskoczy okienko, że nadawca żąda potwierdzenia wiadomości. I jak wciśniemy tak, to do nadawcy zostanie wysłany taki plik, a czy nie plik, tylko wiadomość, z tekstem to potwierdzenie mówi, że wiadomość wysłana któreś tam, coś tam została odczytana na komputerze odbiorcy, czy dostarczona na komputer odbiorcy, ale nie gwarantuje, że została przeczytana. I właśnie w tym jest taki problem, że nie wiadomo, czy została przeczytana, czyli w końcu nie została przeczytana. Ale ja mimo tego mam tę opcję zaznaczoną, bo uważam, że wtedy mam jakąś tam pewność, że moja wiadomość dotarła i że odbiorca ją tam znalazł i jest świadom, że doszła do niego nowa wiadomość.
4: Żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości pole wyboru zaznaczone.
3: No właśnie, to jest ta opcja.
4: Zawsze wysyłaj potwierdzenia przeczytania opcja zaznaczone.
3: Tak, zawsze wysyłaj potwierdzenie.
4: Jeśli wiadomość nie jest wysyłana do listy wysyłkowej i moja nazwa nie pole wyboru zaznaczone, potwierdzenia zabezpieczeń, przycisk aktywny.
3: Ktoś nie czytał ten czas tego do końca.
4: Okej,
3: Ale pójdziemy na następną opcję.
4: Wysyłanie zakładka.
3: Następna zakładka to jest wysyłanie.
4: Zapisz sobie wysłanych wiadomości w folderze elementy wysłane pole wyboru zaznaczone. Wyczyścić.
3: Tak, mój folder elementy wysłane na pewno robi się od śmieci.
4: Wyślij wiadomości bezzwłocznie poleby podróż zaznaczone. Automatycznie umieszcz osoby, którym odpowiadam i mojej książce adresowej poleby podróż zaznaczone.
3: Bardzo przydatna opcja. Według mnie bardzo przydatna. Będziemy mogli wtedy jeszcze raz pisać do osoby, do której pisaliśmy, nie znając jej adresu e-mail. I stąd właśnie wzięły się u mnie osoby takie jak Danuta Borowska, no i takie inne. Bo pisałem do nich, albo one do nich pisały, ja im odpisywałem, no i właśnie stąd ich adresy w mojej skrzynce odbiorczej.
4: Automatycznie dotrąc adresy e-mail, się redagowaną poleby podróż zaznaczone, wyciek.
3: Tak. Tu jest fajna opcja, która pozwala na dokończenie adresów, tych, których mamy w skrzynce odbiorczej, kiedy już ich wpiszemy. Na przykład jak piszemy, na przykład mamy kogoś w kontaktach o nazwie na przykład Paweł, no to możemy wpisać pa i nam od razu wskoczy weł, albo możemy dalej wykasować to i jeszcze raz wpisać twoją nazwę. Chociaż to trochę może być upierdliwa ta funkcja, bo wtrąca się na przykład jak mamy dwa kontakty o tej samej, na przykład początku tym samym, to ona się wtrąca z. Nie wiem, jak to do końca działa, więc ja z tego
4: automatycznie dokończę adresy e-mail, firmy na to panu poleby podróż zaznaczone.
3: Oznaczymy tę opcję, mnie tylko denerwuje.
4: Dołącz wiadomości od podmiotu i poleby podróż nie zaznaczone, zaznacz przyciskaj.
3: Tak, to jest taka opcja, na przykład, że jak odpowiadamy komuś na jakąś wiadomość, to on pozwala na napisanie pod spodem na przykład oryginalna wiadomość albo original message. Ja tego nie mam zaznaczonego, bo po co? To jest tylko takie denerwujące.
4: Odpowiednie zdania do gości używając formatu, jakim zostały wysłane poleby podróż zaznaczone.
3: Tak. Odpowiedz na wiadomości używając formatu, w jakim zostały wysłane. I na przykład, jak jakaś wiadomość została wysłana w formacie zwykły tekst, to odpowiedź też będzie w formacie zwykły tekst. A jak wiadomość została napisana w HTML, to odpowiedź też będzie w HTML.
4: Ustawienia międzynarodowe. Przycisk HTML opcja zaznaczone. 1 z 2 wybi. Ustawienia HTML. Przycisk. Ustawienia zwykłego tekstu. Przycisk.
3: Ustawienia zwykłego tekstu.
4: HTML opcja nie zaznaczone. Zwykły tekst opcja zaznaczone. Ustawienia HTML. Przycisk. Ustawienia zwykłego tekstu. OK. Przycisk.
3: Mi tam to nie interesuje, nie będę nic tam zmieniać, bo na coś mogę jeszcze tak powiem brzydko zrypać. Idziemy dalej.
4: Redagowanie zakład.
3: Redagowanie.
4: Ustawienia czcionek. Przycisk.
3: Ustawienia czcionek. To może się przydać. Na przykład jak ktoś jest słabo widzący, albo potrzebuje większej czcionki, albo chcemy, żeby nasza wiadomość była napisana większymi literami. Nie będę w to się mieszał, bo nie wiem. Chociaż ja nie widzę i nie będę mieszać tutaj w ustawieniach.
4: Ustawienia czcionek, przycisk.
3: Jakoś do tych osób, których pisałem zwykle, czasami widzących, jakoś im to nie przeszkadzało, jakie mam czcionki, więc nie będę tutaj jeszcze mieszał.
4: Poczta poleby podróż nie zaznaczone, zaznacz wciskając.
3: Co?
4: A, ustawienia czcionek, przycisk. Poczta poleby, próby dyskusyjne poleby podróż nie zaznaczone. Upłóż nowo, przycisk, łatwy dni.
3: Upłóż nowo.
4: Powiedz więcej, przycisk. Poczta poleby podróż nie zaznaczone, próby dyskusyjne poleby. Okej, okay, przycisk. Zastos, reda.
3: Mówię, są takie opcje różne, które się raczej na co dzień do szczęścia nie są potrzebne, żeby korzystać z klienta Outlook Express.
4: Podpisy zakładka.
3: Podpisy, czyli podpisy cyfrowe, którego nie mam, więc pominiemy za zakładkę.
4: Zabezpieczenia zakładka. Podjęcie
3: zabezpieczenia.
4: Połączenie zakładka.
3: Połączenie.
4: Konserwacja zakładka.
3: Konserwacja. I to wszystko.
4: Przy uzupełnia pocisk poczta próby i ht pod anuluj się lista.
3: Ech, nie ma celu, wszystkie manuly, wszystkie moje zmiany zostały utracone, ale ja sobie je później naprawię. I na tym mniej więcej polega klient Microsoft Outlook Express. I teraz ja się zastanawiam, czy... Dobra. Wyślemy do kogoś jakąś wiadomość, może do któregoś z moich kontaktów. Zaraz wybierzemy do którego. No i napiszemy coś w stylu, nazywamy podcasta o kliencie poczty Microsoft Outlook Express. No dobrze, teraz napiszemy wiadomość do prowadzącego Tyflo Podcast, czyli takiego założyciela tego podcasta, Michała Dziwisza.

0: Reset.
1: Jakiś temat.
0: Tyflopod
1: cast.
0: Temat edycja Tyflopod cast.
1: Oj.
0: Zaznacz puste. Kapslop. Kapslop nie. Z.
1: Tyflopod cast.
0: Temat edycja Tyflopod cast. Edycja.
1: Nie? Teraz napiszę następujące wydarzenie.
0: Kapslop tak. Kapslop. Kapslop. Kapslop nie. L, bez reżlone.

0: przepraszam.
1: I.
0: Zrobiliśmy się z klawiaturą.
1: Zamykam menu bez bytu. Z.
0: Przestawiła się jakoś dziwnie. To napiszemy to
1: cut
0: na zetniku.
1: Cut. Nie.
0: Właśnie nagrywam podcasta o kliencie.
1: Spacja, puste.
0: Poczty. E-mail.
1: Kapslok.
0: Microsoft.
1: Kapslok. Nie.
0: Utilio.ok. Express. Piszę tę wiadomość. Ponieważ chcę pokazać, jak się wysyła wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę. Nie przejmować się tą wiadomością, bo nie jest to nic ważnego. Dobrze. Napisaliśmy następującą wiadomość do prowadzącego jeden podcast.
1: Witam, właśnie nagrywam podcast o klienicę poczty e-mailem z wiadomości.
0: Ojej, co się tu stało?
1: Puste, właśnie nagrywam podcast o klienicę spły a c e i e t l a p e i w a e c a p o p a s t a c o c k l i e l i l c e spacja e i e puste, właśnie nagrywam podcast o klienicę poczty e-mailem micro pły a c e i e spacja.
0: Przepraszam, mamy jakieś... problemy.
1: Stop.
0: Dobrze, już jesteśmy. Jestem już na antenie. No to będziemy teraz odsłuchiwać wiadomość. Proszę bardzo.
1: Witam, właśnie nagrywam podcasta o kliencie poczty e-mail Microsoft Outlook Express. Piszę tę wiadomość, ponieważ chcę pokazać, jak się wysyłam wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę nie przejmować się tą wiadomością, bo nie jest to nic ważnego.
0: Dobrze.
1: Pust, jeszcze nie miały...
0: Zaznaczymy wiadomość.
1: Skopiujemy.
0: Notatnik. Sobie zamkniemy. I wkleimy tu treść wiadomości.
1: Pozdrawiam i proszę nie przejmować. Witam.
0: Jeszcze raz sam przeczytamy.
1: Witam, właśnie nagrywam podcasta o kliencie poczty e-mail Microsoft Outlook Express. Piszę tę wiadomość, ponieważ chcę pokazać, jak się wysyłam wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę nie przejmować się tą wiadomością, bo nie jest to nic ważnego.
0: Dobrze, wiadomość się wkleiła bardzo dobrze. To teraz skorzystamy ze skrótu klawiszowego, żeby ją szybko wysłać. Skrót klawiszowy to Alt-S. Można równie dobrze zrobić to z menu plik.
1: Wyślij wiadomość Alt+S Y. Zamykam.
0: I wjechać na opcję wyślij wiadomość lub wcisnąć Y. No to ja używam skrótu klawiszowego Alt+S i...
1: Cedek z menu.
0: Wiadomość została wysłana do Michała Dziwisza.

0: bardzo mi przykro, że muszę zaśmiecać mu skrzynkę odbiorczą wiadomościami takimi, ale mam nadzieję, że to zrozumie. Dobrze. Ta wiadomość jest wysłana. I pokażę, że zapisała się ona w takim folderze, który nazywa się
1: Elementy wysłane.
0: Elementy wysłane. Jest tutaj taka skrzynka nadawcza, ale to jest, kiedy wiadomości jeszcze nie zostały do końca wysłane, więc ciskamy tabulator, aby przenieść się do skrzynki takiej elementy wysłane.
1: Lista wiadomości,
0: no. Tych wiadomości jest bardzo dużo, dosyć. Bardzo dużo jest. I tu jest właśnie moja wiadomość. Posłuchamy, co czyta gadacz o niej.
1: Michał Gimiśnek, tytuł podczas sierpień 21.2014.38.07 poczty e-mail.
0: Tak. Właśnie wszystko ładnie przeczytał. Teraz otworzymy sobie wiadomość tą.
1: Od Adria. Puste.
0: I ją sobie
1: Witam.
0: Przeczytamy.
1: Witam, właśnie nagrywam podcasta o kliencie poczty e-mail Microsoft Outlook Express. Piszę tę wiadomość, ponieważ chcę pokazać, jak się wysyłam wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę nie przejmować się tą wiadomością, bo nie jest to nic ważnego.
0: Wszystko gra.
1: Lista dnia.
0: To zaznaczymy te wszystkie wiadomości wysłane, bo już mam tutaj prawdziwy śmietnik.
1: Outlook.
0: Trzeba było już trochę to wywalić, to... Usuniemy to w ogóle z komputera skrótem Shift Delete.
1: Tak.
0: Wciskamy tak.
1: Lista wiadomości 0 elementów.
0: I wiadomości zostały już skasowane z komputera. Na amen. Tak się zastanawiam, coś jeszcze tutaj mam. Mogę tu pokazać z tym programem? No on ma dosyć bogate funkcje, ale żeby móc opisać tutaj te wszystkie funkcje, to bym musiał poświęcić na to jeszcze parę dobrych godzin. Może jakieś wady tutaj spróbuję wymienić z tego programu. No właśnie, jedną z tych wad, które ja zauważyłem przynajmniej, jest taka, że czasami mu coś odbije i prosi mnie o podanie hasła do mojego serwera, mojego konta poczty e-mail. Ale nie wiem, po co mu to hasło, nawet jak mu podaje moje hasło, to mu coś odbija i mówi, że... I pokazuje jaki komunikat, że nie można się połączyć z serwerem, bo coś tam. Jeszcze jakieś tam wady. Kurde. Korzystam długo już z tego programu, ale... na przykład, że... No nie wiem, nie mogę sobie już nic przypomnieć, ale jak to sobie jeszcze przypomnę, to może nagram jakąś taką drugą, króciutką część tego podcasta. I tam przedstawimy jeszcze parę innych drobnych funkcji tego programu. Ale teraz już będziemy kończyć podcast. Bardzo mi miło było nagrać go. Wiem, że bardzo dużo osób zna tego klienta poczty e-mail, ale postanowiłem nagrać o nim podcast, jako że nikt tego nie zrobił, a uważam, że program ten zasługuje na zauważenie, bo jest to bardzo dobry klient poczty e-mail. No teraz już z wami żegnam, pozdrawiam wszystkich, Adrian Potrzebowski, do usłyszenia.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją na żywo na antenie Tyflo Radia, czyli radia funkcjonującego przy serwisie Tyflo Podcast, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących. www.tyflopodcast.net. Tam jesteśmy i tam publikujemy co tydzień kolejne świeże audycje, których możecie słuchać zupełnie za darmo, pobierając je ze strony oraz w Tyflo Radiu, wtedy kiedy w Tyflo Radiu nie ma audycji na żywo. Więc tak się po prostu uzupełniamy. A dziś w piątek piątek, 30 sierpnia po godzinie 19 przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, ale nie jestem tu sam. Witam mojego dzisiejszego gościa, czyli Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie.
4: Kłaniam się uprzejmie.
3: Dziś będziemy... O, nawet jeszcze godzina się odezwała. Dziś będziemy rozmawiać...
4: Godzina jest spóźniona.
3: Tak, godzina spóźniona.
4: Jeszcze nie przejmowałem.
3: Ale i tak to nasi słuchacze w dużej mierze zapewne będą tego słuchać później gdzieś tam z pliku MP3, więc ta godzina zupełnie nie będzie aktualna. W każdym razie, dziś rozmawiać będziemy na temat wypalania płyt, a konkretnie na temat jednej aplikacji, całkiem dostępnej trzeba przyznać, która nam te wypalanie umożliwi.
4: Powiem tak, stosunkowo dostępne i tak jak napisałem, może całkiem to bym tak nie powiedział, ale jest rzeczywiście darmowa i da się. I da się wypalić płytę, nawet nie jedną, kilka. No, atutem tej aplikacji rzeczywiście jest to, że jest darmowa, jest obecnie w dwóch wersjach i na systemy 32-bitowe i 64-bitowe. Co nie jest takie częste, bo te 64-bitowe systemy tak powoli się przedzierają do nas. Natomiast ta jest w dwóch wersjach i to nas ratuje.
3: A ta aplikacja to?
4: Infrarekorder oczywiście, autorstwa niejakiego Christiana Kindala. Albo Kindela, nie wiem jak tu się czyta. Zaraz mi ktoś zarzuci, że Kindachl się pisze. To Kindal myślę. Kindal albo Kindal. Christian Kindel tą aplikację stworzył. Strona, z której można pobrać aplikację, to infrarekorder.org.
3: To jeszcze może właśnie...
4: Recorder.org, tak się to pisze, o właśnie, tak się to pisze, Recorder, bo ktoś napisze Recorder i potem powie, że nie ma. Nie, to jest Recorder. I tam można to pobrać. Wersja, tak samo Infrarekorder ma jeszcze wersję portable, tak zwaną. O to, żeby to też jest ważne.
3: Czyli wersja przenośna.
4: Przenośna, dokładnie. Nie jest ona tak bardzo rozwinięta jak wersje instalacyjne, ale też umie dużo. Też umie sporo. O różnicach można na stronie przeczytać w wersji angielskiej. Do wersji portable trzeba specjalny plik pobrać ze strony jeszcze dodatkowy.
3: A propos pobierania tych dodatkowych plików, to zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji infrarekordera, to również i do wersji stacjonarnej warto pobrać jeszcze jeden dodatkowy plik ze strony, prawda?
4: Tak, do wersji stacjonarnej się pobiera tak zwany plugin MP3 z powodów licencyjnych, tak autor twierdzi. Trzeba to pobierać osobno. Kodek jest zrobiony jest oparty na Lejmie i po prostu służy do tego, żeśmy mogli wypalać płyty audio z plików MP3.
3: Więc całkiem przydatne narzędzie.
4: Tak, całkiem przydatne narzędzie. Natomiast chciałem powiedzieć, że wersja infrarekordera 32-bitowa jest w pliku .exe, natomiast 64-bitowa w pliku MSI, z rozszerzeniem MSI. Coraz więcej ostatnio programów 64-bitowych spotykam z rozszerzeniem tych instalatorów z rozszerzeniem MSI, więc może to jakiś trend, albo ja się nie znam. W każdym razie możemy sobie pobrać infrarekordera. Infrarekorder nam się niestety zainstaluje w wersji angielskiej. Trzeba z menu Options Settings wybrać język i potem z zakładki Languages albo Languages wybrać opcję, wybrać język polski. Zastosować przycisk OK i jeszcze raz uruchomić aplikację. Wtedy będziemy mieli już po polsku program. Powiem tak, program umie dość dużo. Nie umie tyle, co najpopularniejszy pakiet, moim zdaniem, czyli Nero. Natomiast za Nero musimy zapłacić. I to zapłacić trochę. No oczywiście ktoś może powiedzieć, no, że są, że tak powiem, wersje alternatywne. No ale my tu o takich opowiadać... Coś się dzieje. My tu o takich nie będziemy wersjach opowiadać, prawda? Alternatywnych.
3: Oczywiście, to znaczy są jeszcze wersje dodawane pakietu Nero do różnego rodzaju urządzeń. Czasem z komputerem możemy dostać jakieś okrojone nawet wersje programu Nero, ale to też nie o to chodzi, bo one są gorsze.
4: Ale to już właśnie o to chodzi. I tu już zaczynają się problemy, bo na przykład takim Nero Essential, załóżmy, nie możemy tak wszystkiego ładnie poustawiać, jakby nam się chciało w projekcie. Płyty. Tak ustawić opcję ISO, albo czy to z powodów dostępnościowych, czy to z innych powodów, nie wiem, różnych. Po prostu najlepiej się pracuje z Nero Burning ROM, a Nero Burning ROM jest bodaj w wersji, o ile się nie mylę, pełnej i chyba w wersji light, ale nie pomnę w tej chwili do końca, a nie chcę jakoś tam wprowadzać w błąd.
3: Natomiast z Nero jest jeszcze jeden taki problem, że rzeczywiście ta aplikacja jest całkiem sympatyczna, ale ona jest przeładowana. Nero to jest kilkaset megabajtów do pobrania z internetu. Więcej?
4: Tak, z internetu. Tak, kilkaset megabajtów, tak, z internetu, tak. Ale po instalacji to już jest ponad giga.
3: A infrarekorder to jest malutki pliczek instalacyjny kilkumegabajtowy.
4: Dokładnie, 3 megabajtowy, po zainstalowaniu to tam jest troszkę więcej niż 3 megabajty, nawet nie sprawdziłem w tej, bo akurat na tym się nie skupiłem, ale to jest naprawdę niewielkie coś i to niewielkie coś w tej chwili jest w wersji 0.53, tak, 0.53 i rozwija się cały czas. Mniej więcej raz na rok ukazuje się kolejna wersja i naprawdę muszę powiedzieć, że aplikacja robi wrażenie.
3: To właśnie w tym momencie sprawdziłem, Robercie, od razu jeszcze powiem, na jednym z komputerów naszych redakcyjnych pod Windowsem XP ta aplikacja liczy sobie po zainstalowaniu 13,4 MB. Także naprawdę niewielki program.
4: Dokładnie, w porównaniu z 1 GB Nero i różnych jego podkomponentów. Poza tym nie ingeruje w system tak jak aplikacja Nero. No może ktoś powie, no ale Nero naprawdę nam to umożliwia i jest dopracowane. I też trochę w tym racji, no ale tutaj nie płacimy. Tu nie płacimy i jesteśmy legalni i mamy coś do wypalania płyt. Ja jeszcze wspomnę o jednej aplikacji, o której ktoś kiedyś wspomniał na liście dyskusyjnej, tak zwanym Deep Burnerze. Deep Burner póki co, bo też go testowałem przed infrarekorderem, wygląda trochę inaczej, ale ma pewne mankamenty, przynajmniej dla Windowsów 64-bitowych. U mnie na przykład nie udało mi się zmusić Deep Burnera do tego, żeby wypalił mi płytę w takiej prędkości, jakiej ja chcę. Była prędkość tylko widoczna, 48 i prędkość maksymalna. Takie dwie, to raz, a po drugie nie mogłem ustawić projektu tak, jak ja tego chcę. Czyli nie mogłem ustawić, o tym będę mówił, co można zrobić właśnie w infrarekorderze. Nie mogłem ustawić na przykład tego, żeby mi wypaliło, żeby mógł wypalić wszystkie pliki z takimi nazwami, jakie są oryginalne. Ponieważ normalne ISO ma pewne ograniczenia w nazwach i w Nero się dodaje, się zaznacza pewne ptaszki, żeby te ograniczenia pominąć i w infrarekorderze tak samo te ograniczenia można spokojnie pominąć i w tym momencie płytę normalnie wypalamy, natomiast Deep Burner nam każe po prostu skracać nazwy i nie mogłem nigdzie znaleźć po prostu możliwości, aby ustawić projekt na przykład. No to tak, i dlatego, że tak powiem, porzuciłem ten program, ale mam nadzieję i życzę twórcom, żeby, bo też jest to program za darmo, żeby rozwijali i może rzeczywiście dopracują dopracują i też jest mały.
3: Bo InfraRekorder, to też powiedzmy, ja z tym programem gdzieś tam zmierzałem się już od kilku ładnych lat i muszę powiedzieć, że ten program początkowo też nie był zbyt dobrze dostępny. Były problemy, chociażby były problemy z dodawaniem plików do projektu. Teraz już działa to lepiej i możemy w końcu z tego korzystać. Może nie jest to tak wygodne jak w Nero, ale też się da, więc nie jest źle. Właśnie widzę tutaj jakąś wiadomość od słuchacza Sebastiana. Sebastian zapytał, z jakiej strony można pobrać te aplikacje. Infrarecorder.org,
4: tak. Mówiliśmy już o tym prawie na samym początku audycji. Można sobie to pobrać, jest to za darmo i to jest właśnie chyba największym atutem tej aplikacji, bo powiem tak, ale to może, nie wiem, czy teraz, czy później po prezentacji, program jednak jest troszkę niebezpieczny. Brakuje mi ostrzeżeń pewnych, które na przykład ma Nero, a które by się przydały. Ja sobie tak zrobiłem niechcąc, żeby powiedzieć, bo niektóre po prostu sposoby wypalania płyt są niedozwolone przy pewnych prędkościach, a InfraRekorder umożliwia wszystko, że tak powiem, i on nie protestuje. Że tak.
3: InfraRekorder zakłada, że ma do czynienia z użytkownikiem, który zna się na wypalaniu płyt, wie co i jak. Dokładnie. I wie, jakich opcji używać. Ale Dokładnie. Tak prawdę mówiąc...
4: Ma zresztą helpa nawet niezłego, tak. Takiego normalnie, którego można sobie przeczytać, gdzie przez F7 go włączamy tryb przeglądania i normalnie sobie.
3: Ale tak prawdę mówiąc, Robercie, to jeszcze a propos tego, o czym mówisz, wydaje mi się, że taki zwykły użytkownik, który rzeczywiście się nie zna na wypalaniu płyt i on po prostu chce dokonać prostej operacji w postaci wypalenia płyty, to on nie będzie zmieniał tych opcji, o których ty mówisz, tylko po prostu on zaakceptuje domyślne ustawienia, zazwyczaj ewentualnie zmniejszy prędkość i też tę płytę wypali i nic się nie stanie złego.
4: A tak, jeżeli nie będzie ruszał, to się nic... Tak, to masz rację, to się nic złego nie stanie, natomiast ja sobie poruszałem przy okazji testowania programu i sobie poruszyłem. Płyta się nadawała do kosza, pomimo tego, że została wypalona poprawnie. Ja będę mówił w czym rzecz, bo naprawdę InfraRekorder umożliwia troszkę różnych rzeczy interesujących. Takich na przykład jak zapis warirek dla posiadaczy nagrywarek firmy Plextor. Tylko że zapis warirek, to jeszcze już o tym mówię, używa się go tylko przy prędkości razy 4. InfraRekorder używa to przy prędkości razy nawet 24 i większej. A co się potem dzieje, no to właśnie to, że można...
3: Po prostu niszczy się płyta.
4: Wyrzucić do kosza. Tak.
3: Dobrze, Robercie, no, to ja myślę...
4: Troszeczkę brakuje jeszcze, ale naprawdę warto się tym zainteresować programem, bo jak się niewiele rusza, można wiele zdziałać, można wiele zrobić. Można też zrobić z łatwością płytę tak zwaną hybrydową, CD Extra, płytę z danymi i z audio jednocześnie. Też to nie jest wielki problem w przypadku InfraRekordera.
3: Dobrze, Robercie, to ja myślę, że czas by przejść do prezentacji tego narzędzia, do którego już tak zachęcamy. Właśnie. A ja jeszcze, zanim rozpoczniesz prezentację, przypomnę, że można do nas dzwonić, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania dotyczące InfraRekordera. I podkreślam, bardzo proszę o pytania dotyczące dokładnie tej aplikacji. Zapraszam, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. A dla tych wszystkich, którzy nie chcą Skype'a, wolą skorzystać z tradycyjnego telefonu bądź też komórkowego, jest nasz numer telefonu 123 834 835. Przypominam, że to jest numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Tyle mojego, Robercie.
4: Albo 12 383 48 35, jak ktoś woli.
3: Jak ktoś woli, ale chyba łatwiej jest zapamiętać tą podaną przeze mnie formę. A że ona nie jest może do końca poprawna, z zapisem numerów telefonów obowiązującym chociażby w naszym kraju. A to już zupełnie inna historia. Dobrze, Robercie, ja teraz oddaję Ci głos.
4: Więc ja najpierw powiem jeszcze jedną rzecz. Po zainstalowaniu programu, bo nie będziemy go w tej chwili instalować, bo on już jest zainstalowany, ale instalacja jest dosyć prosta. jeszcze pobieramy tak zwany plugin MP3, który sobie wypakowujemy w zależności. Wersja 64-bitowa C Program Files, Infrarecorder Codex, wersja 32-bitowa też, ale na przykład można jeszcze zrobić taki myk, że ktoś może lubić programy 32-bitowe i na 64 zainstalować, no to C Program Files, x86 i tak dalej, tak? Infrarecorder Codex. Do katalogu Codex wypakujemy pliki pluginu, który pobieramy ze strony. To jedno. Jeszcze druga rzecz, która mi właśnie wyszła z głowy. Aha. Infrarecorder w wersji 64-bitowej ma problem z tak zwanymi powłokami Explorera. To znaczy tam jest napisane i podejrzewam, że to działa w 32 bitach, ponieważ tutaj komputer, którego ja używam, jest 64-bitowy, to znaczy tu jest Windows 7 64-bit. Pomimo tego, że zaznaczyłem w wersji, żeby dodawał do eksploratora, do menu kontekstowego swoje różne rozszerzenia typu wypal płytę, dodaj do projektu i tak dalej, katalog, niestety tego nie robi. Nie wiem, prawdopodobnie jest to jakiś błąd. No i jeszcze jedną rzecz, którą warto wiedzieć, którą wychwyciliśmy, Michale, to jest sposób wyświetlania, o czym zaraz będziemy mówić, sposób wyświetlania sposób wyświetlania programu, może tak najprościej, ponieważ jak włączymy program, co za chwilę zrobię, i wybierzemy projekt, pojawi nam się z jednej strony drzewo z katalogami, podkatalogami, lista, no pojawiło nam się coś takiego, coś w rodzaju eksploratora i analogicznie coś podobnego z drugiej strony, tylko że to oznaczone datą kreowania projektu. Przy czym, trzeba powiedzieć sobie też jedno, że niekoniecznie musimy wybierać nowy projekt. Bo domyślnie infrarekorder włączy się nam z projektem. Po prostu z takim projektem domyślnym, który mamy. I teraz wersja 32-bitowa od 64-bitowej różni się tym, że w 64-bitowej czytniki widzą jakby taką więcej rzeczy niepotrzebnych, tak bym powiedział. Widzi coś takiego jak format nagłówka i to nie jest lista, to jest jakby coś dodatkowego i to trochę przeszkadza.
3: To jest taki element w Windowsie 7, w Windowsie 8 umożliwiający sortowanie różnych rzeczy i wyświetlanie
4: po nazwie,
3: tak, po kolejnych literach alfabetu. Jest coś takiego, ale to nie jest to jakoś bardzo mocno uciążliwe, da się z tym pracować, co zresztą zaraz pokażesz.
4: Zaraz właśnie pokażę. Do prezentacji użyję programu Non-Visual Desktop Access, ponieważ jest to program darmowy, można go zawsze ściągnąć. NVDA, jak ktoś nie wie, z internetu, jak ktoś nie ma, zawsze może zainstalować, jest spolszczony, że tak powiem, ten program darmowy. Nie będę używał żadnych ani JAWS-ów, ani WindowsI, ani WindowsI, ani JAWS-ów, ponieważ to są programy płatne. Chociaż powiem tylko tutaj taką dygresję, byłem w stanie sprawdzić, że troszeczkę przy pomocy WindowsI jest łatwiej ten program obsłużyć, ponieważ mówi, ile w danym czasie zostało, bez wchodzenia w ustawienia, jakby ile zostało zajęte.
3: Ale zanim, Robercie, rozpoczniesz prezentację, to mamy telefon od pierwszego słuchacza. Oj, już nie mamy. Próbował się do nas dodzwonić Kamil, ale chyba zrezygnował, bo musiał chwileczkę poczekać, bo nie chciałem ci przerywać. Dobrze, zatem rozpocznij proszę prezentację.
4: Więc ja posłużę się po konsultacjach redakcyjnych syntezatorem SMP, który będzie sobie tutaj mówił, ponieważ tak wybrano w drodze głosowania, więc ja tylko spełniam, że tak powiem, żądania. Więc dostajemy się do infrarekordera. Wiadomo jak. Niestety infrarekorder nie instaluje się na pulpicie sam. Przynajmniej mi się nie zainstalował. Ale jako też nie chcę na pulpicie, więc z niego się dostać.
5: Menu pusta. Wszystko. Przywinec CD. Zwinie i infrarekorder. Rozwinięte.
4: Rozwijamy.
5: Dwa, poziom 2. Infrarekorder. Help 1.
4: Najpierw mamy
5: dwa,
4: help.
5: Infrarekorder 2. Z 2. Poziom 2.
4: I potem mamy infrarekorder, czyli ikonkę, którą uruchamiamy program.
5: Tak, infrarekorder, widok, folder, lista.
4: I od mamy włączony właśnie program infrarekorder. I tak naprawdę on już jest z projektem. Z pewnym domyślnym projektem, który on ma tam po prostu od początku zapisany. Ten projekt nazywa się...
5: Formant na głód, widok drzewa, nowy lista. Widok drzewa 130 830 922.
4: Tak się to nazywa. To jest data, czas kreowania projektu. Tak to twórca zrobił. To się nazywa 130. To można zmienić klawiszem F2 i przypisać sobie własną nazwę. Ale żeby było już tak poprawnie, to ja przejdę może po menu tego programu. Może najpierw po tym menu takim bocznym, gdzie mamy naciskając lewy Alt, mamy
5: pasek narzędzi, plik Alt P,
4: plik,
5: edytuj Alt E,
4: edycja
5: Alt A,
4: akcja,
5: widok Alt U, opcje Alt O,
4: opcje,
5: pomoc Alt P,
4: pomoc,
5: plik Alt P.
4: I teraz w menu plik mamy
5: nowy projekt, rozwijamy
4: nowy projekt.
5: Otwórz projekt, CTRL,
4: zapisz projekt,
5: zapisz projekt jako J,
4: zapisz projekt jako
5: ustawienia projektu,
4: ustawienia
5: wyjście,
4: wyjście,
5: nowy projekt, rozwijamy
4: nowy
5: N,
4: projekt, jak rozwiniemy, mamy
5: dysk z danymi N, dysk z danymi multisesja M,
4: dysk z danymi multisesja,
5: DVD z danymi D, dysk audio A,
4: DVD.
3: Może Robercie, DVD, skoro już tu jesteśmy, to powiedzmy od razu, czym różni się dysk z danymi, a dysk z danymi multisesja, bo to może dla niektórych słuchaczy być niejasne.
4: Dobrze, dobrze. Więc dysk z danymi to jest dysk, na który nagrywamy dane i który jest od razu zamknięty. Nie można już do niego nic więcej dodać. Natomiast dysk z danymi multisesja jest to taki dysk, który możemy sobie jakby nagrać i potem do niego dodać jeszcze coś w późniejszym terminie. Ja generalnie lubię te dyski, które są bezmultisesyjne, bez multisesji, dlatego że one się lepiej jakoś czytają, no ale może w dobie teraźniejszych nagrywarek nie ma to większego znaczenia. W każdym razie często też jak dostaję od kogoś Windows najczęściej tak robi, że robi właśnie ten dysk multisesyjny. Czyli coś nagramy, nie zajmuje całej płyty, to możemy w późniejszym terminie do tego jeszcze coś tam dodać. No, żeby zająć tą płytę bardziej. Nie wiem, czy jeszcze powinienem bardziej klarownie to wytłumaczyć. Natomiast dysk z danymi taki jest dyskiem tylko już do odczytu, do którego nic nie możemy już dopisać. Tak? Tak.
3: Dokładnie.
4: Więc potem mamy DVD z danymi, dysk z audio i danymi, czyli tak zwane CD Extra, albo ja to nazywam jeszcze hybrydowe CD, ale może to się mylę.
5: Dysk DVD wideo,
4: dysk DVD wideo,
5: dysk z danymi N,
4: dysk z danymi,
5: dysk z danymi multisesja N.
4: No i potem już mamy dysk z danymi multisesja i tak dalej.
5: Nowy otwórz projekt, CTRL-o.
4: Otwórz projekt, tutaj możemy otworzyć sobie...
5: Otwieranie dialog, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, alt n, put pliki typu, lista rozwijana, projekt, files, irp, zwinięte, alt p.
4: Irp, infrarekorder project, ale nie
5: rozwinięte.
4: Tylko. Rozwinięte.
5: Zwini pliki typu, lista rozwijana, projekt, files, irp, zwinięte, alt p.
4: Nie, tu nie możemy więcej.
5: Zwinięte. Infrarekorder, pusta, pasek, nowy projekt, zapisz projekt jako...
4: Zapisujemy projekt albo jako IRP, albo jako coś innego.
5: Ustawienia projektu.
4: Ustawienia projektu. Tutaj z tego, tutaj będziemy ustawiać sobie projekt, ja zaraz powiem o co chodzi, ale tutaj też dowiemy się ile projekt tak naprawdę nam zajmuje dana płyta. Ile w megabajtach, ile w bajtach i tak dalej. To się nam wyświetla na dole w takim miejscu, na dole ekranu, przynajmniej i Window Eyes, bo to jestem w stanie sprawdzić, mówi, że używane tyle i tyle. Niestety nie udało mi się NVDA zmusić do tego, żeby to nam powiedział. Potem mamy menu edytuj i tutaj mamy
5: nowy folder.
4: Nowy folder kreujemy sobie na przykład na płycie jak chcemy w projekcie.
5: Zmieni nazwę F2N.
4: Zmieniamy nazwę F2, czyli mówiłem o tej dacie takiej, która tam jest, tam 130, coś tam. I mogę nacisnąć F2 i tutaj zmienię sobie nazwę.
5: Usuń der niedostępne U.
4: Usuń, tu wiadomo, że niedostępne, bo nic nie dodaliśmy do projektu.
5: Dodaj rozwijane D.
4: Dodaj. I tutaj mamy rozwijane.
5: Zaznaczone Z.
4: Zaznaczone albo...
5: Wszystko U.
4: Wszystko. To się nam przyda wtedy, kiedy będziemy coś dodali do projektu.
5: Zaznaczony shift do import P.
4: Import. Możemy tutaj coś sobie zaimportować.
5: Zaznacz wszystko CTRL-AW.
4: Zaznacz wszystko.
5: Odwróć zaznacz nowy folder N. Od za import.
4: Jeszcze wrócę do importu.
5: Otwieranie dialog, nazwa pliku, lista pliki typu, lista rozwijana, file list, txt, M3U, zwinięte, Alt P. Rozwinięte.
4: M3U.txt i M3U to jest na przykład plik playlisty. No tutaj możemy sobie tak, no mamy tutaj taki import. Ja tego akurat nie do końca używałem, więc nie do końca wiem, na czym ten import polega, ale tu można to wstawić szczególnie.
3: Najprawdopodobniej polega to na tym, że jeżeli mamy jakąś listę powiedzmy plików w jakimś pliku txt albo w pliku playlisty, to jeżeli to zaimportujemy, to wczytają nam się do projektu wszystkie pliki z tej playlisty.
4: O właśnie, prawdopodobnie tak to jest.
5: Edytuj, akcja, alt.
4: Potem mamy akcję po menu edytuj.
5: Wypal kompilację.
4: Wypal kompilację. Ja powtarzam po tym syntezatorze, bo nie dla każdego ten SMP jest... jest chyba taki dobry, nie wiem. Rozwijamy menu pod menu wypal kompilację
5: na
4: i mamy na CD DVD
5: do pliku obrazu P.
4: Do pliku obrazu. I tu możemy stworzyć plik ISO albo plik projektu IRP.
5: Na CD slash C.
4: I tak samo mamy na CD
5: obrazu, czyli wypal obraz O.
4: Wypal obraz, czyli tu możemy wypalić sobie obraz ISO bądź jakiś inny, który jest strawny dla infrarekordera.
5: Kopiuj dysk rozwijany i
4: kopiuj dysk
5: na CD slash C.
4: Na CD
5: do pliku obrazu P.
4: Do pliku obrazu
5: na CD slash
4: tak samo
5: zarządzanie ścieżkami Z.
4: Zarządzanie ścieżkami. Tutaj możemy zgrać sobie z pliku. Płyty audio, ścieżki i tak je na przykład nagrać na inną płytę. Podają w helpie od infrarekordera, jak kopiować dyski audio. Tą metodą ja nie polecam, bo dyski audio to jest jeszcze co innego w ogóle. Ale taką metodą, czyli można sobie zgrać poszczególne traki do Wave'a i potem sobie tam poustawiać we własnym projekcie.
5: Kasowanie nośnika wielokrotnego zapisu.
4: Nośnika wielokrotnego zapisu. Tutaj mamy też parę metod tego kasowania. To przejdę.
5: Zamknij dysk Z.
4: Zamknij dysk, czyli możemy zamknąć dysk multisesyjny. Czyli jeżeli chcemy, żeby dysk multisesyjny przestał być multisesyjny i stał się dyskiem tylko do odczytu, bo wiemy, że już nic nie będziemy tam dokładać, i chcemy, żeby on był bardziej kompatybilny ze starszymi CD-ROMami, tudzież odtwarzaczami i tak dalej, to możemy taki dysk zamknąć przy pomocy tej komendy.
5: Informacja o dysku.
4: Informacja o dysku.
5: Plex Store DVD-R.
4: Tutaj mówi mi Plex Store, to jest tutaj nagrywarka moja.
5: Wczytaj sesję.
4: Wczytaj sesję. Można zaimportować tutaj sesję z płyty. To umożliwia właśnie infrarekorder.
5: Wysuń dysk rozwijany.
4: Wysuń dysk.
5: Let's store def. Wypal kompilację rozwijane.
4: I potem mamy wypal kompilację.
5: Wypal obraz. O, kopiuj dysk rozwrażądzanie ściekacowanie nośnika wielokrotnego zapisu.
4: Nośnika wielokrotnego
5: kacowanie
4: zapisu.
5: Dysku wielokrotnego zapisu. Dialog anuluj przycisk nagrywark. Proszę włożyć płytę. Lista rozwijana w plec. Ignoruj niewłaściwą to cymuć. Kacowanie pole wyboru. Nie oznacz. Wysuń dysk po zakończeniu kacowania pole wyboru. Oznacz symulacja pole wyboru. Pomoc przycisk. Anuluj przycisk.
4: On prosi mnie o dysk, żeby mu włożyć, ale już mówię, o co chodzi. Chodzi tu o dyski tak zwane wielokrotnego zapisu, tak zwane CDRW. CD Rewritable Discs. I Infra Recorder używa czterech metod kasowania według pomocy. I są to pierwszy rodzaj, kasowanie szybkie. Drugi rodzaj, kasowanie pełne, które trwa długo, długo. Trzeci rodzaj według Helpa, otwieranie ostatnio otwartej sesji. Czyli jeżeli taki dysk wielokrotnego zapisu jest zamknięty, to może go on otworzyć. Jeszcze jest czwarty rodzaj kasowania. Kasowanie obrazu TOC czy coś w tym stylu. I tutaj powiem, nie będę się wypowiadał, bo tu nie bardzo się na tym znam. O, ale według Helpa jest, chociaż zaraz może spróbuję zignorować mu ten.
5: Pac, edy, ak, widok, a, akcji, kom, wypal, kopiuj, dysk, zarządzanie, ścieżka, cowanie, nośnika, wielokrotka, co, nagrywark, proszę, włoż, ignoruj, niewłaściwą, to, cymuć, kacowanie, pole wyboru, nie, odstacja, wysuń, dysk, po, zakon, symulacja, pole wyboru, nie, pomoc, przycisk, anuluj, nagrywark, proszę, ignoruj, niewłaściwą, wysuń, dysk, po, zakończeniu, symulacja, pole, pomoc, przycisk, anuluj,
4: żąda dysku, ja w tej chwili nie mam tutaj żadnego dysku wielokrotnego zapisu niestety, więc nie bardzo mogłem tę komendę przetestować. To mamy już menu akcja. Teraz menu widok. I tutaj przyznam szczerze, pomimo przestawiania różnych opcji, ja nie odczułem jakichś większych zmian. Ale prześledźmy to menu.
5: Paski narzędzi rozwijane.
4: Rozwijamy paski przyciski narzędzi. Standardowe, przyciski standardowe oznaczone. Dostosuj.
5: Przyciski standard. Pasek stanu oznaczony.
4: Pasek stanu oznaczony.
5: Dziennik programu.
4: Dziennik programu.
5: Duże ikony.
4: Duże ikony.
5: Małe ikony.
4: Małe ikony. Lista.
5: Szczegóły.
4: Szczegóły.
5: Paski narzędzi
4: i tak
5: rozwijane.
4: Dalej. I to jest cały widok.
5: Pac, edy, ak, wid, opcje, alt, o, ustawienia, u,
4: ustawienia,
5: urządzenia, u,
4: urządzenia,
5: ustawienia, u,
4: ustawienie i urządzenie. W menu ustawienia ustawiamy sobie opcję infrarekordera, zaraz do tego przejdziemy, natomiast menu ustawienie, menu urządzenia, znaczy to jest takie pole ustawienie urządzenia, tam sprawdzamy sobie właściwości nagrywarki. Mało tego, możemy zrobić tak zwane zeskanowanie nagrywarki, albo na przykład jak zainstalowaliśmy dodatkowe urządzenie jakieś, to tam możemy sobie zeskanować, bo nie zawsze infrarekorder zobaczy, że mamy na przykład kolejną nagrywarkę w systemie, albo że zmieniliśmy, więc tam robimy tak zwany reskan. I tam możemy zobaczyć, jakie nagrywarka ma właściwości.
5: Urządzenia, ustawienia, urządzenia,
4: urządzenia,
5: urządzenia, dialog w celu uzyskania szczegółowych informacji, dwukrotnie kliknij na urządzeniu, to przycisk.
4: Dwukrotnie kliknij na urządzenie.
5: Pocz, pusta, 1, wyszukiw, lista, 1, 2, 0, w Play Store, DVD, EPXL,
4: 890, 1, 6, 1, Z, 1. I teraz, no, ja tutaj nie bardzo mogę, chociaż...
5: Przejdź do punktu uwagi, 1, 2, 0, 1, lewy.
4: Może inaczej.
5: Przejdź do punktu. Właściwości Plex Store DVD-R-XL890-1.6 dialog general karta właściwości Plex Store DVD-R-XL890-1.6 typ lokalizacja nagrywarka CD/DVD-3.1.2 MR jednostki logicznej 0 rozmiaru fora 1536 AB maksymalna prędkość odczytu 8468/48/41X maksymalna prędkość zapisu 8468/48/41X odczyt zapis CDR pole wyboru częściowo oznaczone
4: zapis CDR mamy
5: DVD RAM pole wyboru częściowo oznaczone
4: DVD RAM tak samo mamy obsługiwane
5: CDR pole wyboru częściowo oznaczone
4: CDRW też mamy nie wiem dlaczego mówi, że częściowo oznaczone ale obsługuje
5: DVD RAM pole wyboru częściowo
4: CDR pole wyboru częściowo oznaczone nie wiem dlaczego syntezator mówi częściowo oznaczone ale CDR i CDRW ta nagrywarka obsługuje w zupełności
5: DVD-R pole wyboru częściowo
3: DVD-R pole wyboru częściowo oznaczone A, okej.
4: Okay. DVD-RDL?
5: DVD-RWDL pole wyboru
4: DVD-RWDL?
5: BD pole wyboru nieoznaczone.
3: O tego chyba nie obsługuje.
4: Blu-ray disk, tak, Blu-ray disk nie obsługuje.
5: HD-DVD pole wyboru nieoznaczone.
4: HD-DVD chyba też tu nie obsługuje.
5: DVD-R pole wyboru częściowo oznaczone. DVD-R pole wyboru...
4: I tu już rzeczywiście, już się... A nie.
5: General karta właśnie. BD pole wyboru nieoznaczone. BD. HD ok, przycisk z urządzenia dialogce wyszukiwanie przycisk.
4: Tutaj mogę zrobić wyszukiwanie, czyli jeszcze raz zreskanuję urządzenie.
5: Pomoc przycisk, ok, przycisk okay. Infrared.
4: To mamy w tym dialogu ustawienia, natomiast...
3: To zanim, Robercie, przejdziesz do opcji, to jeszcze jedno pytanie od naszej słuchaczki Eweliny. Ewelina napisała tak. Witam serdecznie, czy ten program może nam zawirusować komputer? Czyli możemy przez przypadek wraz z programem ściągnąć wirusa, który nam zainfekuje komputer? No jeżeli znaczy, będziemy tylko... pobierać z oficjalnej strony, to nie.
4: Raczej z oficjalnej strony nie, aczkolwiek powiem tak, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach to wszystko się może zdarzyć i nawet na oficjalnych stronach, które jakiś haker zaatakuje, chociaż nie widzę powodu, żeby ktoś miał atakować stronę akurat infrarekordera, ale jak zaatakuje ktoś oficjalną stronę programu, no to można, tak? No wszystko można. Natomiast myślę, że infrarekorder jest takim dobrodziejstwem, że nie powinno się go atakować i hakerzy raczej nie mają powodu, żeby w ten program jakoś celować, zatem, atakować.
3: Zatem Ewelino, jeżeli będziesz pobierała z oficjalnej strony, przypomnijmy adres?
4: infrarecorder.org
3: to nie masz się czego obawiać. Możesz z dużym prawdopodobieństwem założyć, że tam wirusa nie będzie. Oczywiście warunek jest jeden i to zawsze zalecamy. Oprogramowanie antywirusowe z aktualną bazą. Niech będzie chociażby darmowe jakieś oprogramowanie, ale komputer powinien być chroniony przez oprogramowanie antywirusowe. Zawsze i wszędzie.
4: Dokładnie, raczej tak. I jeszcze jedna rzecz. Chciałem tylko a propos już Eweliny, bo sobie przypomniałem, nie musicie się obawiać, przynajmniej teraz, nie wiem jak było tak też wcześniej, mam nadzieję, że tak będzie dalej, ale często jest tak, że z darmowym oprogramowaniem instalują nam się, a to jakiś Google Toolbar, a to jakieś coś tam, a to jakieś inne takie różne niechciane rzeczy z infrarekorderem, instaluje nam się infrarekorder. I nic więcej. I nie musicie się tego obawiać, że doinstaluje wam się jakieś niechciane coś. Tak, przynajmniej tak z moich doświadczeń. Instalowałem wersję tutaj 64-bitową, żeby nie było. Nie 32-bitową, z racji, że system jest 64-bitowy. Przejdę teraz do menu ustawień.
5: Pac, pomoc, opcje, alt, kontekst, urządzenia, ustawienia, konfiguracja, dialog z zakładkami, główny tab zaznaczony.
4: Konfiguracja składa się z czterech zakładek. Główne zaawansowane język i rozszerzenie. Powłoki. Główne. Zapamiętaj ostatni folder, ten mam oznaczony. Infrarekorder pamięta, gdzie ostatnio, z czego ostatnio, żeśmy korzystali. Czyli załóżmy, jak robiłem projekt i byłem w jakimś tam folderze, to jak otworzę infrarekordera, to zobaczysz, a to ostatnio nagrywałem taki i taki folder. Ale nie projekt, tylko folder. To żeby nie było.
5: Zadam skojarz infrarekorder z plikami projekt infrarekorder pole wyboru nieoznaczone.
4: Tu jest, to jest nieoznaczone. Można zaznaczyć, jak kto chce.
5: Folder tymczasowy grupa poniższy folder będzie folder używany, tymczasowy, gdy dane będą musiały być tymczasowo zapisywane na twardym dysku. Pole edycji zaznaczone
4: zapisywane na twardym dysku. Tu jest folder
5: przycisk.
4: Można, tu jest przycisk do zmiany tego folderu.
5: Powiąż infrarekorder z obrazami dysku ISO, ING oraz CUE pole wyboru nieoznaczone.
4: Obrazami dysku ISO, ING i Q. Można to zaznaczyć albo nie.
5: Wyświetlaj ekran powitalny podczas uruchomienia programu pole wyboru nieoznaczone.
4: Ja odznaczyłem, bo nie lubię ekranów powitalnych.
5: Ok, przycisk, anul okay. Pomoc, przycisk, jest... dialog z zakładkami, główny tab.
4: I to jest zakładka głównego menu.
5: Zaawansowane
4: tab
5: zaznaczony.
4: Zakładkę menu zaawansowanego.
5: Advanced karta właściwości mi będło. Dziennik programu niezalecane dla codziennego użycia pole wyboru nieoznaczone.
4: Niezalecane dla codziennego użycia. Można włączyć i wtedy nam się zapisuje w odpowiednim katalogu, co ten program robił. Zajmuje nam to oczywiście troszkę dysk za każdym użyciem, więc domyślnie się to raczej odznacza, bo po co?
5: Rozmiar bufora FIFO grubo. Ta opcja pozwala zmienić ilość pamięci RAM, jaka będzie używana w roli bufora. To będzie bufor dodatkowy w stosunku do fizycznego bufora nagrywarki. Pole edycji zaznaczone 4.
4: W stosunku do fizycznego bufora nagrywarki. Tutaj jest zaznaczone 4 akurat. Ale można to zmienić, 5, 6, nie wiem ile tam się chce. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli nagrywamy, o tym będę mówił, jeżeli wypalamy płytę i wypalamy ją na, jakby z dysku, nie wypalamy tego w locie, bo infrarekorder jeszcze może wypalić nam w locie płytę. Ale generalnie lepiej stosować coś takiego, że jakby projekt jest obsługiwany przez tak zwane właśnie tak zwaną wirtualną nagrywarkę i potem z dysku już bezpośrednio przygotowany projekt jest wypalany, co po prostu powoduje, że wypalanie płyty jest bardzo stabilne i że nic się z tym nie stanie. To chyba taka jeszcze naleciałość z dawniejszych czasów, ponieważ teraz już te nagrywarki mają te technologie buffer underrun i tak dalej, tak zwane przeciwkobuforowe i teraz już to jest to inaczej, no ale tu jest jeszcze to zrobione. Ja jeszcze chcę dodać, że infrarekorder obsługuje tak zwane napędy SCSI, potrafi obsługiwać kontrolery SCSI, czyli... Zresztą ja potem powiem, by ten program jest... napisany w oparciu o pewne oprogramowanie jeszcze z lat 80. Oni zresztą o tym piszą. I oni po prostu, autor zmodyfikował to wszystko tak, żeby to pasowało na dzisiejsze czasy.
5: Włącz efekt dymu wymaga Windows Vista
4: i trzeba włączyć jeszcze Aero. Efekty, więc dla nas w ogóle to dla mnie rzecz, że tak powiem, niedostępna.
5: Język tab zaznaczony.
4: Kolejna zakładka to jest język.
5: Language karta właściwości. Infrarekorder musi zostać ponownie uruchomiony, żeby nowy język został uaktywniony. Język lista rozwijana polic zwinięte.
4: Polski ja mam akurat, ale jest tych języków naprawdę dużo. Jest
5: Norwegian,
4: Macedonia, litewski jest, łotewski, koreański,
5: italian,
4: japoński,
5: portugalski, brazylijski,
4: portugalski, rumuński, angielski, potem mamy zakładkę już ostatnio rozszerzenia. To jest
5: wyświetlaj elementy menu kontekstowego w podmenu pole wyboru oznaczone. Wyświetlaj ikony elementu w menu pole wyboru oznaczone. Lista. Dita imagec pole wyboru zaznacz. Dits imagec pole wyboru zaznaczone.
4: Ja tu mam wszystko. Wszystko mam tu pozaznaczane. Powiem tak, jeśli chodzi o ten shell extension, czyli te wyświetlania, to w 64-bitowej wersji u mnie nie chciało zadziałać. Nie wiem dlaczego, nie chce zadziałać, nie mam zielonego pojęcia. Być może to w 32-bitowej wersji działa poprawnie. Ja przetestowałem to w wersji 64-bitowej dla Windows 7 i to nie chce działać. A szkoda, bo fajna opcja, można by było normalnie do projektu dodać katalog z eksploratora Windows, nie będąc w programie, i po dodaniu go z eksploratora program by się nam uruchomił już z dodaną zawartością i z dodanym projektem. No i jeszcze mamy menu pomoc. To już ostatnie z menu.
5: Tematy
4: pomocy.
5: O programie. Nieznane.
4: Infrarekordy.
5: Nieznane.
4: Nie wiem, dlaczego nie chce nam czytać.
3: No i coś nam się podziało w tym momencie.
5: Nieznane.
3: Niefajnego.
5: Uwagi.
4: Nie, po prostu...
5: Audycja tam.
3: Chyba się po prostu zamknął, tak. Zamknął się program.
4: Tak, się zamknął program, za chwilę go...
3: To skoro ty będziesz uruchamiał, to ja przypomnę jeszcze namiary kontaktowe do nas. Jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać dzisiejszego gościa Tyflo Podcastu na żywo, czyli Roberta Łabęckiego, to zapraszam. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o programie Infra Recorder. No to co, Robercie?
4: Ja jeszcze proponuję przerwę muzyczną, dobrze, zanim zaczniemy wypalać po prostu projekt, żebyśmy rozdzielili tutaj kwestię wypalania projektu od opisu programu.
3: Dobrze, zatem teraz zgodnie z twoją, Robercie, sugestią
4: odrobina przerwa muzyczna,
3: muzyki.
4: Ja, tak. Tak powiem, napiję się trochę wody.
3: Dobrze, bo w gardle zaschło. Rzeczywiście dziś musisz się całkiem sporo nagadać, żeby te aplikacje... No dobrze przedstawić, bo ona wydaje się, że jest taka prosta, ale jednak tych opcji konfiguracyjnych trochę ma i trochę się trzeba tu zagłębić. Ja też myślę, że nasi słuchacze części tych rzeczy nie będą potrzebować, no ale gdyby potrzebowali, to warto to oczywiście wszystko wyjaśnić. Tyle o menu aplikacji i o jej opcjach, ale to oczywiście nie wszystkie parametry infrarekordera. O kolejnych już za kilka minut.
2: To jest Tyflo Podcast.
3: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której Robert Łabęcki prezentuje program Infra Recorder. O, jeszcze chyba z nim walczy, ale zanim, Robercie, przejdziesz dalej, to odbierzmy telefon, bo zdaje się, że mamy jakiegoś słuchacza na linii. Halo? Halo? Oj, chyba jednak... Nie mamy nikogo na łączu już tym razem. No dobrze, to ja przypomnę tylko nasze namiary. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. O, może teraz? Halo?
6: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, słuchamy.
6: Mam kilka pytań dzisiaj, bo kilka rzeczy jest tutaj dla mnie niejasnych odnośnie tego programu.
3: Słuchamy.
6: Pierwsze to mówiliście o wypalaniu płyt i o nagrywaniu płyt, więc...
3: To jest to samo.
6: Chciałem zapytać... jak to rozumieć? Czy
3: wypalanie i nagrywanie płyt to jest to samo.
4: Aha, już mówię, ponieważ dobrze. Myśmy się zagalopowali w swoim slangu takim informatycznym. Dlaczego się mówi, że jest to wypalanie? Dobrze. Po prostu laser, tą płytę, po prostu prześwietla i dlatego się mówi, że jest to wypalanie, ale to jest nagrywanie i to jest to samo, że tak powiem.
6: Dobrze, druga rzecz. Mówiliście, że na płycie można sobie zrobić folder. No to folder można zrobić, ale ja go rozumiem, jest to trochę niejasna sprawa, bo jeżeli włożymy, nagramy taką płytę i włożymy sobie do radia, no to wiadomo, że w radiu już ten folder nie wejdziemy, prawda?
4: Nie wejdziemy, natomiast też jest ważne, że bo tu chodzi o tak zwane dyski multisesyjne. Wtedy, bo trzeba, foldery robimy tylko na płytach z danymi. Nie robimy na płytach audio. Do radia generalnie płytę audio.
3: I także jeszcze jedna rzecz. I także jeszcze jedna rzecz, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, bo teraz mamy już coraz więcej do czynienia z coraz większą ilością różnych takich odtwarzaczy, które czytają pliki MP3, które możemy sobie nagrać na płytę. I to są właśnie też właśnie na przykład radia, do którego po prostu do takiego radia z kompaktem albo do takiej wieży wkładamy płytę. To też lepiej te pliki MP3 wypalić bezpośrednio na tej płycie. Nie wkładać ich do jakiegoś foldera, tylko po prostu luzem na tej płycie.
4: Tak, aczkolwiek niektóre...

0: Ja nie mam noga, no tylko mam dopisane piki, to jak mam na przykład jakąś, powiedzmy, lekcję sobie mogę dopisać, i to są tylko płyty do komputera, prawda? Pik na przykład notatnika, prawda?
1: Tak, można tam nagrać po prostu różne dane, czyli różne pliki komputerowe. To mogą być pliki tekstowe, graficzne, muzyczne, jakiekolwiek.
2: Jakiekolwiek, dobrze, gry też tam można.
0: A wersja tego programu, bo mówiliście, że jest wersja 32-bitowa i 64-bitowa. I to działa Windows XP, Windows 7 i Windows 8. I mam rozumieć, że każda wersja, na przykład jak mam Windows 32-bitowy, to najlepiej instalować tylko wersję 32-bitową.
1: Ja powiem więcej, wersja 64-bitowa nie pójdzie na 32-bitowym, na 64-bitowym pójdzie wersja 32- i 64-bitowa.
2: Tak, ale wersja 32-bitowa nie będzie miała pewnych rzeczy.
0: Jeszcze mam dwa pytania, bo mówiliście coś o kasowaniu, że można coś kasować i nagrać jeszcze raz, ale to dotyczy tylko płyty
2: dysków
0: z danymi, czy
2: nie,
0: czy
2: to dotyczy tak? Płyt wielokrotnego zapisu. Są na rynku płyty wielokrotnego zapisu, które można kasować i je można nagrywać i kasować, tak jak taśmy magnetofonowe.
1: Tak zwane płyty RW.
2: Coś w rodzaju. RW. One tak, mają inne warstwy do wypalania, że tak powiem, troszeczkę. I one są dużo droższe od płyt tradycyjnych. Nie wiem, ile to teraz kosztuje. I to dotyczy tych płyt.
0: Tylko płyt danymi, a nie dotyczy płyt audio, tak?
1: To znaczy, o ile ja wiem, to płytę audio także można zapisać na dysku RW, natomiast może być problem z odczytem tej płyty. Niektóre odtwarzacze odczytają ją, a niektóre nie. Także to jest po prostu takie ryzyko.
0: Dobrze, i to jest bezpłatna opcja.
1: Jaka opcja?
0: Jak kasuje albo kasowanie na przykład, to nie muszę nic płacić.
1: Nie, absolutnie nie.
0: Dobrze.
2: Program jest w ogóle za darmo. Tak, program jest darmowy, dlatego o nim mówimy.
0: Jeszcze jedna chwileczka, jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jeżeli ja bym na przykład zmienił język, to wtedy będzie taka różnica, że syntezator będzie czytał syntezator w takim języku, jaki ustawię, prawda?
1: Nie. Syntezator będzie czytał w takim języku, w jakim mamy głos syntezy. Ten język, który był zmieniany w infrarekorderze, dotyczy tylko i wyłącznie języka tego programu. Więc na przykład, jeżeli przełączymy na język angielski, to w tym momencie, mając polską syntezę, nie zmieniając tej polskiej syntezy, będziemy mieli coś w rodzaju, na przykład mamy menu plik.
2: Nie
1: tak?
2: Plik edycja, to mamy tylko file edit.
1: Dokładnie. Nie będziemy mieli file tak edit action. Trzeba by było wtedy zmienić jeszcze syntezę.
2: Dokładnie, będziemy mieli file edit action.
0: To będzie po angielsku napisane po prostu.
1: Tak.
2: Tak, tak.
0: Dobrze, a gdzie mogę znaleźć podstawowe skróty do tego programu, klawiszowe i całą obsługę? Będzie na tej stronie?
1: To znaczy, my będziemy się starali w dzisiejszej audycji zaprezentować te aplikacje w miarę naszych możliwości, więc prosimy nas po prostu słuchać i wtedy, miejmy nadzieję, wszystko okaże się jasne. Jest także pomoc,
2: tak.
1: jest pomoc, ale czy tam są skróty klawiszowe?
2: Nie ma skrótów klawiszowych, nie ma. Ja przeczytałem całą tę pomoc od deski do deski.
1: A poza tym ta pomoc jest w języku angielskim.
2: pomoc jest w języku angielskim, dlatego też my...
0: Nie ma jej w języku polskim.
1: Nie ma jej w języku polskim.
2: Nie ma jej w języku polskim, jest w języku francuskim.

0: jak coś pomoże, albo w hiszpańskim.
1: Przedkładają tylko angielskim, albo w hiszpańskim, tak?
2: Tak, albo francuskim.
0: Albo we francuskim. Z tym, że...
2: Interfejs jest w języku polskim.
0: Interfejs, tak. Cały jakby program, z wyjątkiem podręcznika. Natomiast no my po to prezentujemy, żebyście Państwo mogli sobie to wysłuchać tej audycji na przykład później i na podstawie, bo ja za chwilę będę pokazywał, jak wypalić projekt od początku, czego użyć, jak użyć, żeby to wszystko było w miarę, że tak powiem, zrozumiałe i wtedy, bo na razie żeśmy omówili po prostu menu programu i te ustawienia, a teraz będziemy wypalać po prostu projekt. Jak przygotować płytę z danymi.
1: Będzie to kiedyś to tam na Białoruku Polskim?
2: No ale to nie jest pytanie do nas. To trzeba zapytać się autora. Dokładnie, my nie jesteśmy twórcami.
0: Christiana Kindala.
2: My nie jesteśmy twórcami, więc ciężko nam powiedzieć.
0: Twórcą aplikacji. My tylko ją prezentujemy. Jest ona darmowa, po prostu nic za nią nie trzeba zapłacić. Nic nie trzeba za to płacić. Można sobie to zainstalować.
1: A na stronie mogę znaleźć kontakt do autora?
2: Tak, tak. Na stronie
0: oczywiście, wszystko
2: tylko
0: jest.
2: Tylko znając życie, autor będzie raczej rozumiał język angielski. Trzeba do niego napisać po angielsku.
0: Dokładnie.
2: Dobrze, w takim razie bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i myślę, Robercie, że czas już najwyższy, żeby przejść do prezentacji, tworzenia projektu.
0: Powiem tak, nie wiem, nie udało mi się z moimi umiejętnościami NVDA przeczytać informacje o programie. Chyba mam je za słabe, no ale NVDA nie jest moim jakby natywnym programem odczytu ekranu, więc wybaczcie. Ale oto będziemy robić projekt. Najprościej z menu plik. Nowy projekt. Wybieramy Alt, potem strzałka w dół. Nowy projekt, klawisz w lewo.
3: Dysk z danymi.
0: Dysk z danymi. Naciskam Enter.
3: Pusta, widok drzewa 130 832 006.
0: 130 800 2006. Ja nie wiem, dlaczego on tak to nazywa, ale on tak to robi niestety. Ja nie mam na to siły, że tak powiem. Zaraz będziemy to wszystko zmieniać. Ale to jest nazwa naszego projektu. W ogóle tabem przemieśćmy między... Jak wygląda ten cały...
2: Interfejs.
0: Ten cały interfejs tego dodawania do projektu. Osoba widząca przeniesie sobie myszką odpowiednie pliki i foldery do projektu. Musimy to robić inaczej.
3: Widok folderu lista awaryjny 2000 Big Dropbox Dunder.
0: To jest lista u mnie w katalogu rzeczy, które będziemy dodawać do projektu. Następny tabulator.
3: Format, nagłówka, lista, nazwa, nagłówek, kolumny.
0: To jest właśnie to, co jest wyświetlane w systemach 64-bitowych, czego nie ma w systemach 32-bitowych. To możemy pominąć, bo to jest... Ja nie wiem, jak się to nazywa, ale to jest jakiś format, nagłówka, coś takiego. Mi to raczej bardziej przeszkadza niż pomaga, ale to jest.
3: Widok drzewa, nowy rozwinik.
0: I teraz tak, tu są katalogi. Tu są katalogi, ale już od dysku, czyli to, co chcemy dodać do projektu.
3: Lista.
2: To ja może, Robercie, tak uściśle troszeczkę. Robercie, poczekaj sekundkę.
0: I 130, nie, już mówię, 130, dobrze. Z powrotem wracamy do menu projektu. Dobra, uściśle.
2: Ja bym chciał uściślić a propos tych katalogów. Jeżeli w tym drzewku, które pokazał przed momentem Robert, ustaniemy na jakimś katalogu, podświetlimy go strzałką, to na tej liście, którą Robert pokazywał wcześniej, będzie widoczne to wszystko, co znajduje się wewnątrz tego katalogu. Zarówno pliki, dokładnie, jak i foldery. To chciałem jeszcze dodać, żeby, dokładnie, nie było niejasności. To jest, proszę Państwa, tak jak mamy na przykład w eksploratorze Windows. Mamy też drzewko, na którym mamy no, na przykład dyski i możemy to rozwijać strzałką i możemy przechodzić głębiej, głębiej, głębiej, a na liście obok mamy po prostu różnego rodzaju pliki i foldery, które znajdują się wewnątrz tego, co podświetliliśmy na drzewku. Tyle miałem do dodania.
0: Dokładnie. I tak to jest. I teraz po czym właśnie możemy się zorientować, gdzie jesteśmy? Właśnie po tym, jak natrafimy na te takie dziwne numerki. Widok drzewa.
3: Lista, widok drzewa 130 832 3.
0: To jest właśnie nasz projekt płyty. Ja się cofnę teraz.
3: Lista. Widok drzewa, nowy, rozwinięte, poziom, bit, zwin, dropbox, bit, awaryjny, poziom, poziom, 3, bit, zwin, poziom, poziom, 3, awaryjny, zwin, zwinięte, dysk lokalny, nowy, zwinięte, 2.
0: Będziemy nagrywać do naszego projektu, ja mam tutaj dysk, dysk C, nowy, dysk roboczy, tych dysków jest tu kilka i chcę nagrać sobie rzeczy z dysku nowy, i nie wszystkie, tylko jakieś wybrane. I teraz co robię? Sposoby są dwa. Albo rozwijam to drzewko i dodaję, załóżmy, jakiś katalog.
3: Rozwij poziom 3, awaryjny.
0: Załóżmy awaryjny. I teraz naciskam spację na katalogu awaryjny. On mi mówi awaryjny zwinięte.
3: Spacja.
0: Nacisnąłem i teraz z menu
3: pacet na że edytuj, ale
0: edytuj.
3: Nowy folder, zmień nazwę, usuń D, dodaj rozwijane D.
0: Dodaj
3: zaznaczone,
0: zaznaczone. Robię dodaj zaznaczone.
3: Infra recorder pusta. Widok folderu lista. Wksy format nagłówka. Widok drzewa awaryjny zwinięt lista. Widok drzewa 130.
0: Patrzę.
3: Nieznane. Widok drzewa 130.
0: Nieznane. Chciało
3: widok
0: mi się
3: folderu lista. Wksy i podklad zaznaczony. 4 kwiecień wksy. Format na głów, widok drzewa awaryjny, zwinięte, je rozwinięte, 7.
0: Czasami się może zdarzyć tak, że się nie doda nam ten z drzewka. I pewniejszą metodą jest dodanie tego folderu, czy czego chcemy, z listy. Z tej listy, o której mówił Michał. Czyli jeżeli jesteśmy na tym nowym zwinięte.
3: Poziom, poziom 3, awaryjny, poziom zwinięte, nowy, zwinięte, 2.
0: Nowy D, mamy zwinięte. Cofamy się shift tabulator.
3: Widok folderu lista, format, nagłówka list, widok drzewa, widok folderu lista, format, SZ5Z0.
0: Ojoj.
3: Infrared, audyt i in, widok folderu nieznane, widok drzewa 130 tysięcy.
0: O właśnie, mamy
3: nieznane. Widok folderu lista awaryjny 2000 zaznaczony. Bit 2000 awaryjny.
0: Tutaj mamy
3: format nagłówka i widok drzewa poziom 2.
2: Tak, w tym momencie jesteś na tej liście.
0: Tak, tak, tak. Mhm. Tylko właśnie ten format nagłówka.
3: Widok folderu lista format nagłówka nieznane. Widok folderu list nieznane.
0: On
3: widok
0: trochę
3: drzewa nieznane.
0: On przeszkadza.
3: Widok folder format nagłówka lista nazwana nieznane.
0: Widok
3: format nagłówka lista, widok drzewa, nowy, zwinięt, widok folderu lista, format nagłówka lista, nazwa nagłówek kolumny,
2: bo Robercie, bo rozwijane. Trzeba, jak dobrze pamiętam, po prostu shift-tabem przechodzić, nie tabem,
0: tak,
2: tylko shift-tabem.
0: Tak, widok, ale to nie zawsze.
3: Widok format nagłówka
0: tutaj
3: lista, nazwa tak nagłówek kolumny, zaznaczony, rozwij, widok drzewa, nowy, zwini, widok folderu lista, format
0: o,
3: nagłówka
0: właśnie
3: lista. SNR4HMAZNH0.
2: A naciśnij escape.
0: Niestety.
3: I o. Nieznane. Widok drzewa 130 tysięcy. Nieznane. Widok folderu lista awaryjny 2000 Dropbox.
2: Jeżeli coś takiego i od razu informacja dla naszych słuchaczy, jeżeli coś takiego się pokaże, czyli pokaże się ten format nagłówka, co czasem może się zdarzyć, po prostu trzeba nacisnąć escape.
0: Tylko w 64-bitowych systemach tak jest. Tego nie ma w 32-bitowych, nie ma tego kłopotu. To już mówię od razu, że tego, ale załóżmy, że chcemy
3: Dropbox 2000 Dunder 2000 N 2000 Dunder N Granie Huawei 3200
0: na przykład nagrać ten folder Huawei. Naciskamy tutaj spację.
3: Pacet edytu nowy usuń dodaj rozwijane D.
0: Dodaj
3: zaznaczone Z.
0: Zaznaczone Z.
3: Infra recorder pusta. Widok folderu lista Huawei 3200 granie N Dum Dropbox.
0: Jeszcze chcę
3: 2 awaryjny
0: 2013, dodać folder
3: 4,
0: awaryjny.
3: 20, 7, spacja.
0: spację zaznaczam, cały czas jestem na tej liście, jednak to jest pewniejsza ta lista niż to drzewko. W drzewku czasami się nie chce nam to dodawać, nie wiem dlaczego, ale czasami tak właśnie jest. Pewniejsza jest lista, z listy się zawsze dodaje. Dodaj zaznaczone. I teraz patrzymy, czy nam się...
3: Widok drzewa 130
0: i patrzymy, czy nam się to dodało. Są te dwie rzeczy. Czyli jak rozwiniemy ten 130 coś tam, to mamy Huawei i awaryjny. No i teraz chcemy zobaczyć, ile nam to zajmuje. No bo nie wiemy, więc robimy coś takiego.
3: Alt lewy. Ustawienia projektu. Właściwości projektu, dialog, general, karta właściwości, rozmiar, zawartość, projekt płyty z danymi 6,13 GB, 6 miliardów 583 miliony 795 910 bytec 1941 plików 196 folderów 0 ścieżek typ pole edycji zaznacz.
0: To nam zajmuje 6,3 GB.
2: Czyli już trochę przekracza teraz... rozmiar płyty DVD, więc musielibyśmy po prostu coś usunąć.
0: Przekracza rozmiar płyty DVD pojedynczej.
2: Dokładnie, jeżeli mamy podwójną, tak, jeżeli mamy nie. podwójną, to nie, oczywiście.
0: A że spróbujemy tutaj akurat zasymulować tylko wypalenie projektu, to nie będę tego na razie usuwał, ale nam to powiedziało, że ma to 6,13 GB. Ja już więcej nie będę tam dodawał.
2: To ja jeszcze tylko chciałbym króciutko powiedzieć, a propos chyba, że będziesz pokazywał funkcję, o co chodzi z dodaj wszystko. Że nie tylko zaznaczone, a dodaj wszystko.
0: Nie, możesz powiedzieć.
2: Dobrze, to powiem. Jeżeli, i tu się nam przydaje to drzewko. Bo to drzewko, z którym Robert miał przed momentem problem z dodawaniem, to się bardzo przydaje w momencie funkcji dodaj wszystko. Kiedy sobie staniemy na jakimś elemencie tego drzewka, dajmy na to, jesteśmy na jakimś folderze w tym drzewku i chcielibyśmy dodać wszystko, co znajduje się wewnątrz tego foldera. To już nie musimy go podświetlać na liście, tylko po prostu podświetlamy go na drzewku, zwyczajnie za pomocą strzałek kursora i za pomocą menu edycja wybieramy dodaj wszystko i powinno nam się to wszystko dodać. A dodaj zaznaczone, korzystamy z listy, aby dodać te zaznaczone konkretne rzeczy, które nas interesują. To jest taka różnica.
0: Chociaż mówię, czasami mi działało to też z drzewka, ale właśnie z listy jest bardziej pewne. Z listy to zawsze zadziała, a tutaj to tak różnie.
2: Mamy telefon, Michał jeszcze... się do nas dodzwonił. Witamy serdecznie.
0: O. Halo.
2: Halo, czy się słyszymy? Oj, chyba się już nie słyszymy niestety. Więc dobrze, wróćmy do prezentacji.
0: I teraz tak. Jestem w zakładce General, ustawienia projektu. Wiem, że to zajmuje 6,13 GB. Ale to się nazywa 130 coś tam. Ja nie chcę, żeby się to tak nazywało, więc robię sobie backspace. I nazywam sobie to Moje dane awaryjne.
3: Moje dane awaryjne.
0: Tak sobie to zrobiłem. I teraz tak się będzie nazywała moja płyta. Po wypaleniu. Tu możemy to spokojnie zmienić.
3: Przycisk.
0: Potem mamy OK.
3: Anuluj przy pomoc przy dialog z zakładkami. Główny tab zaznacz system plików.
0: Teraz mamy zakładkę system plików, bo jesteśmy tutaj w ustawieniu projektu. I teraz idziemy tabulatorem.
3: Ile system karta właściwości, system plików, lista rozwijana ISO 9660, zwinięte.
0: ISO 9660, najczęściej używany system plików, ale mamy tu także.
3: ISO 9660, UTF.
0: Mamy tu także UTF w stanie alfa, nie polecam.
3: ISO 9660, UTF DVD video.
0: UTF DVD wideo też nie bardzo polecam. Znaczy w helpie jest, w pomocy jest napisane, żeby to jest na razie w stanie alfa, ten wypalanie w UTF-ie i oni raczej nie zalecają, żeby tego używać, natomiast można. I jeszcze można samo UDF wypalić. Ale ja polecam najbezpieczniejsze ISO 9660. Wiadomo, że wtedy ta płyta będzie czytana wszędzie. Tabulator.
3: Przycisk.
0: Mamy OK.
3: Anuluj pomoc, dialog, zakładka ISO, tab zaznaczony.
0: Kolejna zakładka ISO.
3: ISO karta właściwości charakter set poziom lista rozwijana poziom 3 bez ograniczeń długości na pliku zwinięte.
0: I tutaj mogę powiedzieć InfraRecorder kolejny raz oferuje 4 poziomy nagrania, z tym, że ten czwarty poziom nie jest rekomendowany. Tak samo jak w przypadku właśnie tego UDF-u. Można, ale oni nie rekomendują. Tu jest ustawiony trzeci poziom bez ograniczeń. Jeszcze są poziomy tak zwane bez ograniczeń dla nazwy plików. Bo o czym ja mówiłem w przypadku tej aplikacji DeepBurner? O tym, że tam od razu mi wyskakiwało, że pliki mają zbyt długą nazwę. Muszą być skrócone, bo to. I nie mogłem nazwać plików tak, jak chciałem. InfraRecorder ma tę przewagę, że on nam on nam nagra tak, jak my chcemy ten plik. W takiej nazwie, jakiej my chcemy. Przynajmniej ja na razie się nie spotkałem, żeby mi coś odrzucił. Jakąś nazwę. A czasami niektóre nazwy mają ponad 200 znaków, szczególnie w jakichś remiksach albo innych takich. I teraz mamy bez ograniczeń.
3: Poziom 4 ISO 9660 wersja 2.
0: ISO 9660 wersja 2.
3: Poziom 2. 31 znaków.
0: 31 znaków.
3: Poziom 1. Poziom 11 znaków.
0: 11 znaków.
3: Poziom 3 bez ograniczeń długości nazw plików.
0: Ja daję bez ograniczeń długości nazw plików. Następnie tabulator.
3: Używaj rozszerzonych nazw plików Wioliet, pole wyboru oznaczone.
0: Używaj rozszerzonych nazw plików Wioliet albo Joint. Używaj rozszerzonych nazw plików. To też zaznaczamy.
3: Udostępnij więcej niż 64 znaki dla nazw Wioliet, pole wyboru oznaczone.
0: Udostępnij więcej niż 64 znaki dla nazw Joint. To też zaznaczamy.
3: Format lista rozwijana tryb 1 zwinięte.
0: I teraz tak. Tryb 1 oznacza, że to będzie płyta DVD albo CD, ale nie będzie to płyta CD Extra albo nie będzie to płyta hybrydowa. Bo jeszcze jest tryb 2, CDXA, tak zwany CD Extra, ale tym się nie będziemy zajmować, bo to już tak bardziej zaawansowana funkcja, ale tu zostawiamy na formacie 1.
3: Pomiń numery wersji w nazwach plików standardu ISO 9660, pole wyboru, użyj rozszerzenia Rockridge, pole wyboru oznaczone.
0: Użyj rozszerzenia Rockridge. Ja przyznam szczerze, że bardzo z różnymi rzeczami się spotykałem na internecie z tym. W ogóle Rockridge to jest jakaś tam wyspa czy miejsce na świecie, bodajże chyba w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, coś w Auckland, to jest chyba w Stanach Zjednoczonych, ale spotkałem się, że to jest rozszerzenie dla standardu Romeo czy Romeo. Powiem, że te informacje nie są sprawdzone do końca. W każdym razie help podaje, że Rockridge'a zaznaczamy po to, żeby mieć, żeby te nazwy na płycie były w ogóle nieograniczone niczym i nikim i żeby nam się to wszystko ładnie ponagrywało. I to wszystko rzeczywiście się ładnie nagrywa, bo to już zdążyłem sprawdzić, więc ja mam zaznaczone, użyj rozszerzenie Rockridge.
3: Lista rozwijana ISO 9660 standard winięte.
0: ISO 9660 standard, ale możemy jeszcze.
3: DOS.
0: ASCII.
3: Do ISO 9.
0: Ale bierzemy standard.
3: Przycisk anul pomoc dialog z zakładkami ISO tab pola tab zaznaczony.
0: Pola.
3: Fields karta właściwości system przygotował etykieta streszczenie opis bibliograficzny pole edycji pusta.
0: Tutaj wpisujemy sobie różne rzeczy, kto przygotował, do czego i tak dalej.
3: Wydawca pole edycji. Wydawca pole edycji pusta.
0: Tutaj mamy etykietę. Możemy sobie wpisać tak samo tutaj te tą etykietę moje dane awaryjne.
3: Wydawca, pole edycji pusta.
0: Wydawca to mogę sobie wpisać na przykład, że rola.
3: EOEAB, pole edycji pusta.
0: Tutaj mamy
3: pole edycji pusta.
2: I jak dobrze pamiętam, Robercie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale Windows chyba lepiej czyta te etykiety.
0: Oczywiście.
2: Bo tu nie każde, tak, bo nie w każdym polu czytana jest tu etykieta. Więc użytkownicy NVDA mają z tym trochę problemu.
0: Ja dlatego nie chciałem, znaczy myśmy się zdecydowali na prezentację przy pomocy NVDA, dlatego że każdy może NVDA ściągnąć. Natomiast ja nie ukrywam, pewne ułatwienia będą mieli tutaj użytkownicy Windowsa na przykład. Ja JOSa nie posiadam i nie jestem w stanie powiedzieć.
2: O ile pamiętam, to z JOSem jest tak samo.
0: Bo na przykład w Windowsie w momencie nie musimy wchodzić w ustawienia pliku, żeby sprawdzić, ile zajmuje. Jak zejdziemy myszką prawo dół na sam dół, to nam wtedy mówi, że użyto tyle i tyle. Użyto tyle i tyle. I w tym momencie nie musimy jakby wchodzić w te ustawienia pliku, żeby sprawdzić, ile zajmuje nam projekt. A tutaj musimy wejść, żeby to przeczytać. No ale i tak suma summarum w te ustawienia trzeba wejść, żeby potem sobie poustawiać te wszystkie pola.
3: Fields, karta właściwości, system przygotował, etyk, wydawca, pole, dial, pomoc, przycisk, anulacz, ok, przycisk, fields, karta właściwości, pusta. Pusta.
0: I potem
3: pusta,
0: mamy...
3: Ok, przycisk, anul, pomoc, przycisk, dialog z zakładkami, pola, tak zaznaczony. Płyta startowa, tak.
0: Coś takiego, co się nazywa płyta startowa.
3: Bo od karta właściwości, obrazy startowe, lista.
0: I tu do tego są potrzebne jakieś obrazy startowe.
3: Anuluj.
0: I powiem szczerze, jest to jakoś wytłumaczone w helpie, ale ja nie pojąłem.
2: Z tego, co ja czytałem w Helpie i próbowałem z tego skorzystać, to moje wnioski są dosyć przykre, bo mam wrażenie, że jest to po prostu niedostępne.
0: Możliwe, że jest to niedostępne, w każdym razie...
2: Bo tam
0: razie,
2: powinniśmy mieć dostęp do jeszcze kilku opcji, przynajmniej z tego, co zrozumiałem w Helpie, w którym jest to dosyć klarownie wytłumaczone, niestety...
0: Tak, że tam można dodać coś...
2: Tak, a tu niestety się tego nie da zrobić. Być może można to jakoś myszką przeciągać albo robić podobne rzeczy, ale...
0: Może niestety. Tak, ale być może jest też sytuacja taka, że dla 64-bitowych systemów jest to niedostępne, a
2: dla 32-bitowych jest to... Tak samo, dla 32
0: też
2: samo.
0: Sprawdzałeś, tak. bo ja nie mam te 32, nie byłem w stanie sprawdzić. No, zajmijmy się może zwykłą płytą, a nie płytami jakimiś startowymi, zaawansowanymi, bo...
3: Widok folderu, lista awaryjny, dwa typy.
0: Ale teraz mamy, już ustawiłem projekt.
3: Nowy, zwinięte, dwa, lista. Widok drzewa, moje dane awaryjne, zwinięte.
0: Moje dane awaryjne. Mam wszystko. Rozwijam te moje dane awaryjne.
3: Rozwinięte. Huawei 3000, awaryjny, zwinięte.
0: Mam katalog awaryjny, no wszystko jest. No to co? To trzeba nagrać, prawda? Trzeba nagrać, no więc
3: narzędzi,
0: bierzemy lewy alt,
3: edyt, akcji, widok,
0: idziemy
3: akcji,
0: do akcji.
3: Wybal kompilację, rozwijam na CD / C. Wybal kompilację, proszę włożyć, wysuń dysk, symulacja, po lewy, włącz system ochrony, zapisu, po lewy, boru oznaczone.
0: Tutaj mamy oczywiście włącz system ochrony zapisu, pole wiadomo zaznaczamy, mamy pole symulacja, bo możemy sobie to nagrać najpierw na dysk i potem jak to się wszystko nagra na dysk, to potem nagra nam na płytę.
3: Przesuń ścieżki z danymi, pole wyboru nieoznaczone.
0: Przesuń ścieżki z danymi, to też tego nie zaznaczamy, bo to się to jest potrzebne w przypadku płyt CDXA.
3: Zamknij dysk po zakończeniu,
0: zamknij dysk
3: zapisu,
0: po zakończeniu
3: oznaczone.
0: Zapisu. Ja to zaznaczam, ale można to odznaczyć i wtedy będziemy mieli dysk otwarty.
3: W locie pole wyboru nieoznaczone.
0: W locie. O tym, co mówiłem, że może od razu zacząć nagrywać, ale ja nie zaznaczam tej opcji. Wolę stabilniejsze nagrywanie i wolę sobie nagrać tak bezpiecznie po prostu i stabilnie.
2: Potrwa to trochę dłużej.
3: W zakończeniu, w zapisu, tak. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Ale jest pewniejsze. Weryfikuj dysk po zakończeniu zapisu. Można to zaznaczyć, wtedy od razu program nam sprawdzi, czy poprawnie się wszystko nagrało po zakończeniu zapisu. Ja nie polecam zaznaczać tej opcji, wolę sprawdzić to troszkę inaczej. Mianowicie, jak mi się skończy nagrywać płyta, zamknę infrarekordera, po prostu skopiuję całą zawartość płyty na inny, gdzieś tam w jakieś tam swoje miejsce. Jeżeli się wszystko dobrze skopiuje, to znaczy płyta jest dobrze nagrana i wtedy mogę te skopiowane spokojnie skasować, a płytę schować w jakieś miejsce.
2: I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć. Czasem może zdarzyć się tak, że zakończymy nagrywanie płyty i będziemy chcieli to sprawdzić, czy nam ta płyta się nagrała i płyta się nie będzie odtwarzać. I tu jest ważne, i to bardzo ważne o tym, co jest ważne to, co powiedział Robert przed momentem. Trzeba zamknąć infrarekordera. Może zdarzyć się tak, że po prostu system nie będzie miał dostępu do naszego napędu, jeżeli infrarekorder będzie uruchomiony. Więc w tym momencie dostaniemy komunikat, że w stacji nie ma dysku, więc moglibyśmy uznać, że płyta jest uszkodzona. A kiedy zamkniemy infrarekordera...
0: Zapętlimy się w ogóle.
2: Dokładnie.
0: Możemy się też zapętlić. Dlaczego tak się dzieje? W suporcie jest napisane w Frequently Asked Questions, jest napisane, że jest to spowodowane plikiem cygwin.dll, który powoduje jakieś tam zamieszanie, które autor zamierza poprawić w następnych wersjach programu. No w każdym razie na dzień dzisiejszy to jest w trouble w tak zwanej sekcji programowej. Tak jak ja mówię, infrarekorder nie jest programem, nie wiem, może super, hiper dopracowanym, ale jest przede wszystkim darmowy i można na nim dużo. Natomiast nie jest pozbawiony wad. O, nie jest pozbawiony wad.
2: Mamy telefon. To może spróbujmy odebrać telefon. Halo?
1: Halo, jeszcze chciałem dwie rzeczy dodać.
2: Słuchamy.
1: Chciałem jeszcze powiedzieć pierwsza rzecz zapytać o tą opcję nagrywania, bo mówiliście, że można od razu zacząć nagrywać. Po włączeniu to nie wiem, czy po włączeniu programu, czy...
0: Nie, chodzi tu o to, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że przygotowujemy projekt i nie mamy miejsca, załóżmy, jest taka sytuacja, że nie mamy w ogóle miejsca na jednym ani na drugim dysku i chcemy zwolnić miejsce na którymś z dysków. I teraz przygotowujemy projekt po to, żeby go nagrać na płytę. I żeby go nagrać nie w locie, potrzebujemy mieć miejsce na dysku, gdzie jakby zrobi nagrywarka tak zwaną wirtualną nagrywarkę, wirtualny swój bufor i jakby tą płytę złoży i dopiero zacznie nagrywać. Natomiast w locie ona to będzie robić w pamięci RAM. Czym się to objawi? Znaczy, może się to objawić tym, że możemy mieć kłopot z nagraniem takiej płyty, acz nie musimy. To nie jest powiedziane, że to nie zadziała. Natomiast stabilniejsze jest nagrywanie po prostu z dysku.
2: To szczególnie było istotne wtedy, kiedy mieliśmy słabe procesory, małą ilość pamięci operacyjnej. No i wiadomo, na przykład mogło być tak, że powiedzmy jakiś proces w tym momencie musiał skorzystać nagle z pamięci i nam tej pamięci sporo zabrał, a w danym momencie jakieś informacje z tej płyty były przechowywane w pamięci i jeszcze one nie trafiły do bufora nagrywarki. I w tym momencie mógł być problem z zapisem, no i w efekcie czego płyta mogła okazać się do wyrzucenia. Teraz już mamy takie pojemności pamięci operacyjnej, że nie powinno to mieć znaczenia. Niemniej jednak lepiej ostrożnie do sprawy podchodzić.
0: To znaczy ja mówiłem o tym, że infrarekorder jest zrobiony z myślą też o starszych napędach i o napędach z Kazi, a tam, że tak powiem, to było i tą opcję po prostu zostawiono. Natomiast fakt jest faktem, że jeżeli nie mamy miejsca na dysku, na żadnym z dysków i chcemy szybko zwolnić miejsce na dysku, uzyskać te 700 mega czy te 9 giga wypalając DVD, to właśnie robimy wypalanie w locie, bo wtedy nie zużywamy tego miejsca na dysku w ogóle, tylko on po prostu to wszystko jest robione w pamięci RAM. I że tak powiem, po wypaleniu mamy zwolnionego część miejsca na dysku, po prostu uda się nam tą płytę wypalić, tak? Na tej zasadzie. I tym się różni opcja w locie, a nie w locie.
2: I słuchamy, czy jeszcze jakieś pytanie?
1: No, ja jeszcze na koniec chciałem o jedną rzecz poprosić, bo wy często mówicie o różnych opcjach programu i pokazujecie to na komputerze i wtedy jest trudno zrozumieć, więc ja bym bardzo prosił, jeżeli można, że jeżeli po prostu komputer mówi, żebyście po prostu poczekali następną opcją, zanim powiecie o następnej opcji.
2: Dobrze, to w takim razie, Robercie, to już kwestia w twoją stronę, uwaga od naszego słuchacza. Postarasz się?
0: Tak, bo staramy się, oczywiście, słuchacz nasz pan, prawda? No. Czy są jeszcze jakieś pytania?
1: Nie, dziękuję za telefon, życzę miłego wieczoru.
2: Dziękujemy za telefon, wzajemnie pozdrawiamy i do usłyszenia. Przypominam jeszcze namiary kontaktowe do nas 123 834 835 oraz tyflopodcast.net. To pierwsze to był nasz numer telefonu, a to drugie to był nasz Skype.
0: To jeszcze, bo już prawie kończymy nagrywanie naszego projektu, przygotowywanie naszego projektu, więc może ja jeszcze zobaczę, co tu możemy zrobić.
3: Przycisk.
0: Aha, tu mamy przycisk.
2: Nieopisany.
0: Nieopisany, ale przycisk oznacza bardzo ciekawą rzecz. Ustaw domyślny. Czyli powróci nam do ustawień domyślnych. Może nam zaszkodzić, a może nie. To zależy. Jak się pogubimy w ustawieniach, to ten przycisk nam powróci do ustawień domyślnych. Bo tutaj mamy jeszcze...
3: Kopii lista rozwijana, zwinięte pole edycji, zaznaczone 1.
0: Ile kopii chcemy mieć projektu? Wydział kopii, zaznaczone, zwinięte 1.
3: Anuluj przycisk. Pomoc przycisk, dialog z zakładkami, główne tab zaznaczony. General karta właściwości, lista rozwijana w Play Store DV, wysuń dysk po, symulacja pole wyboru, nie włącz system ochrony zapisu pole wyboru.
0: No, bo tu jeszcze mamy tak zwane ustawienie prędkości. I teraz to ustawienie prędkości może być bardzo różne. W zależności od płyty, jaką dostaniemy, takie ustawienia prędkości będzie nam sugerował nasz napęd. Tak to sobie wymyślili w Intrarekorderze. Można nagrywać w moim przypadku od 1 do 48 szybkości. No ale na przykład ostatnio znalazłem płytę, znaczy nagrywałem płytę, która mi się nagrywała z mniejszą prędkością niż 16. Dlaczego? Bo tak. Także tu i potem mamy przycisk OK. Jak naciśniemy OK, zacznie nam się nagrywać płyta, ale...
3: Symulacja pole wyboru, nie włącz, wysuń, lista rozwijana w Play Store, dialog z zakładkami, główne, zaawansowane...
0: Ja jeszcze przejdę do zakładki zaawansowane, bo tam może być troszkę fajnych rzeczy. I tak.
3: Advanced karta właściwości 0. Dopuszczaj nadpalanie pole wyboru oznaczone.
0: Dopuszczaj nadpalanie. Ja mam to zaznaczone, bo ja czasami takie płyty robię. Załóżmy, mamy płytę, która ma 700 MB, a ja mam zawartości w katalogu do nagrania 706 MB. Albo 704 MB. I gdy nie włączę tej opcji, to Infrarekorder wyświetli monitor, że no, nie nagram. Musisz włożyć większą płytę. Co wcale nie znaczy, że się nie da tych 4 mega tak naprawdę nagrać. Da się nagrać właśnie przez włączenie opcji tak zwanego nadpalania, czyli overburningu. Ja mam to włączone.
3: Odwróć kolejność bitu, audio pole wyboru nieoznaczone.
0: Odwróć kolejność bitu audio, to mam nieoznaczone, ale to się tyczy płyt audio i to w ogóle jest jakiś starszych napędów.
3: Ignoruj rozmiar nośnika, nadpalanie, pole wyboru oznaczone.
0: Ignoruj rozmiar nośnika, nadpalanie. To też mam zaznaczone, to się tyczy właśnie tej samej opcji, co co było poprzednio. Tylko że tam dopuszczaj na odpalanie było, a tu jeszcze ignoruj rozmiar nośnika. Kolejna taka opcja.
3: Ustaw flagę CIMMET pole wyboru nieoznaczone.
0: Ustaw flagę CIMMET. To się tyczy do napędów SCSI starszych albo SCSIowych nowszych. Nie jest istotne.
3: Yamaha Audio Master QE, pole wyboru oznaczone.
0: Yamaha Audio Master QR przy płycie audio opcja dość pożądana, tutaj nie jest istotna.
3: Plex Store Varirec, pole wyboru nieoznaczone.
0: Plex Store Varirec. O czym mówiliśmy? To jest tryb taki wymyślony przez firmę Plex Store, tryb zapisu, który zezwala na regulację mocy laserowej podczas zapisu i ten tryb jest obsługiwany tylko przy prędkości 4x, nie wyższej. On jest stworzony generalnie po to, żeby stare napędy, stare odtwarzacze mogły czytać płyty audio nagrane, właśnie wypalone. Jak to działa, nie wiem, ale infrarekorder to obsługuje, więc można sobie. Ja na początku chyba tego programu wiem, że zrobiłem, że infrarekorder jest pozbawiony wad i jest programem trochę niebezpiecznym i można mu zaznaczyć ten tryb warirek, a jednocześnie dać prędkość na 48 albo tam 24 albo 16 i on nie wyświetli żadnego monitu, że płyta będzie nieczytelna, a tylko po prostu ją wypali. A że płyta będzie nieczytelna, to już inny problem, że będziemy musieli ją wyrzucić do kosza.
2: A Nero z drugiej strony, no. Ja pamiętam, że kiedyś popadał aż w taką skrajność, że ostrzegał przed nadpalaniem. Był taki komunikat, nie wiem czy później jeszcze on również
0: Nero
2: się pojawiał.
0: Cały czas ostrzegał cały przed
2: czas, tak, że można uszkodzić płytę lub nagrywarkę.
0: I płytę i nagrywarkę.
2: Ryzykujesz
0: tak.
2: Sam.
0: I cały czas, tak. Ryzykujesz sam i Nero cały czas ten komunikat wyświetla, żeby nie było. Cały czas to jest wyświetlane i cały czas tak jest, także... Znaczy ja uważam, że to nie jest złe, no po prostu... Natomiast infrarekorder po prostu jak ustawisz, tak działa i tam nie patrzy, to leci wszystko po prostu jak tam to.
3: Suwak 50.
0: To mamy regulację tego trybu warirek, bo to jest też, ten suwak jest po to, żeby określić ile, ponieważ ten tryb operuje pewną zmienną mocy lasera, coś w rodzaju MIDI VBR-u w MP3 i tym suwakiem się zmienia tą skalę dla tego warireka. No suwak jest widoczny, obojętnie czy pole jest zaznaczone, czy nie. No tak już to zrobimy.
3: Pole edycji tylko do odczytu zaznaczone 0.
0: Podejrzewam, że to jest dalej do trybu warirek. Czyli to jest chyba jakaś regulacja związana z tym trybem. No bo... Albo jeszcze to jest co innego. W każdym razie...
3: Suwak 100.
0: Ten suwak reguluje to pole edycji. Ale mogę to zaznaczyć.
3: Suwak 50.
0: Nie, i ten suwak dalej jest, więc...
2: No to już są takie dosyć zaawansowane rzeczy. Już wchodzimy naprawdę w szczegóły, których podejrzewam, że większość naszych użytkowników nie będzie zazwyczaj wykorzystywała w infrarekorderze. Niemniej jednak, no warto będzie gdzieś tam to sprawdzić. Także, Robercie, w tym momencie pytanie, jeżeli sprawdzisz, po co to jest... Możemy liczyć na komentarz pod audycją?
0: Możemy liczyć, natomiast powiem tak, no mógłbym się przełączyć na inny syntezator i zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś napisu, ale obawiam się, że nie, natomiast też w helpie nie oznaczono tego jakoś. Może to coś, że tak powiem, przedstawia innego. Trzeba to jeszcze, że tak powiem, dopracować albo zobaczyć, o co chodzi.
3: Advanced karta właściwości 0, dopuszczaj nadpalanie pole wyboru, odwróć kolejność bit do dia, pomoc przycisk, anuluj przycisk.
0: Mamy już OK.
3: Advanced karta właściwości 0, odznaczanie 0. ok, przycisk advanced karta 0 odznak suwak 5 dziecię pole ok, przycisk panu pomoc przycisk dialog zakład główny tab zaznacz.
0: Jeszcze wrócę do głównych. Tak, ja postaram się napisać, do czego to służy, aczkolwiek chyba nie będę wiedział, bo no w helpie nie ma, że tak powiem, za dużo na ten temat. Ale może coś mi się uda, nie wiem.
2: Dobrze, to przejdźmy póki co do tego, co wiemy.
0: To co, to chyba właśnie. Bo tutaj nie, już, skoro już mamy tę płytę, to może pokażę.
3: General karta, prędkość zapisu.
0: O właśnie.
3: Rozwijana maksymalna, rozwinięte.
0: Prędkość zapisu. Mamy od razu, czego nie mieliśmy.
3: 48.
0: Potem mamy 48x.
3: 40x.
0: 40.
3: 32.
0: 32.
3: 24.
0: 24.
3: 16.
0: 16. I mamy 16. Tak tutaj mi to on pokazuje, ten program.
3: Metoda zapisu. Lista rozwijana.
0: Metoda zapisu.
3: On CSAO zwinięte.
0: Session at once. SAO.
3: Task at on CSAO.
0: TAO, czyli Track at Once.
3: TAO bez przerw między utworami.
0: TAO bez przerw między utworami, podejrzewam, że do płyty audio.
3: Zapis w trybie RAW 96.
0: Zapis w trybie RAW 96.
3: Zapis w trybie RAW 16.
0: Zapis w trybie RAW 16.
3: Zapis w trybie RAW 96.
0: Zapis w trybie RAW 96P coś tam. I to.
3: Zapis w trybie RAW 96.
0: PM chyba to jest. Albo ty może wiesz, Michale, czy to mówi PW czy PW?
2: Szczerze mówiąc nie wiem, natomiast mamy pytanie jeszcze, kolejne od Nuno 69 A. Taki nick ma nasz słuchacz. Jak to pobrać ze strony? Bo daje download i nic. W momencie, o ile dobrze pamiętam, w momencie wejścia do download, to tam mamy jeszcze kolejne
0: wersje,
2: jakby kolejne wersje do pobrania. Tam nie wystarczy tak, wejść w download, trzeba jeszcze wybrać wersję. I to się pobiera, popraw mnie Robercie, jeżeli się mylę, ale z SourceForge'a, tak? Z tego takiego portalu.
0: Tak, tylko że tam jest bezpośredni jakby link, to się zaczyna pobierać.
2: Tak,
0: tylko
2: ale trzeba wybrać
0: albo
2: jeszcze wersję.
0: 64, albo portable. I jeszcze tam są chyba nawet starsze wersje, o ile się nie mylę, ale tak, tak. I teraz tak, ja polecam zapis.
3: Metoda zapisu, lista rozwijana, session, add-on, CSAO.
0: Metodę SAO po prostu. To się dobrze zapisuje i wtedy jest najmniej problemów z tym.
3: Wysuń dysk po zakończeniu zapisu,
0: pole wyboru
3: nieoznaczone.
0: To można sobie zaznaczyć.
3: Symulacja pole wyboru.
0: I dalej mamy.
3: Lista dialog za pomoc przycisk anuluj ok, przycisk general karta.
0: I dalej mamy tak jak tutaj opisałem. Jeszcze mi przyszła na myśl jedna rzecz.
3: Pusta.
0: Jeszcze przejdę do tej.
3: Copy, lista rozwijana, zwinięte ok, anul pomoc, dialog z zakładkami, główny tab, zaawansowany tab, za pomoc.
0: Do tego suwaka.
3: Anul, ok, przycisk, advanced karta, władz, suwak, 5, dziesięć. Pole ok, anuluj pomoc, dialog z zakładkami, zaawansowany, główny tab, general karta, prędkość zapisu, lista rozwijana, maksymalna, zwinięte 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
0: moc, ale nie, to nie jest do tego. Suwak pozostaje jednak chyba zagadką. Ja myślałem, że on jest jednak do nadpalania. Dobrze, że ktoś zwrócił uwagę, że czasami się ja tutaj, że tak powiem, zagalopuję. Chociaż mówię, spróbuję to zbadać. Dlaczego? Do czego to jest ten suwak.
2: Ja, Robercie, mam jeszcze taką sugestię, bo teraz tak naprawdę...
0: I potem mamy OK. I jak zrobimy OK, zacznie nam się wszystko wypalać.
2: I będziemy mieli taki lock, godzina, minuta, sekunda, jak dobrze pamiętam,
0: tak,
2: z informacjami, co tam się dzieje. Najpierw, jeżeli nie nagrywamy w locie, to zostanie stworzony wirtualny obraz tej płyty, a później zostanie wypalony. Tam nawet jeszcze jest taki komunikat specyficzny, że pozostało jeszcze tylko tam 2 sekundy, 1 sekunda na anulowanie operacji.
0: Tak, ale to jest też taki pasek postępu, który tam się...
2: Ja Robercie, jeszcze proponuję, żebyśmy pokazali może naszym słuchaczom, jak tworzy się płytę audio, bo jeżeli masz to jakoś tam przećwiczone, albo płytę audio z danymi, bo to, jak bawiłem się infrarekorderem, też jest dosyć dostępne i dosyć fajnie się to można zrobić.
0: Ja powiem tak, ja nie robiłem płyty audio z danymi, audio i danych, ale można. Płytę audio i dane robi się o tyle łatwiej, że jest to drzewko, ale jest też... Znaczy, to ty robiłeś.
2: Tak, ja robiłem. Ja testowałem to, jak zrobić płytę audio z danymi. Także może nawet bym teraz spróbował to pokazać, tylko muszę przełączyć sobie syntezator.
0: I znaczy, to... różnice są niewielkie, bo tak, format wybieramy ten, nie format jeden, tylko format drugi, CDXA, przy ustawieniach projektu, tylko różnica jest w tym drzewku i w tym...
2: No właśnie, o to mi chodzi.
0: To tu możesz pokazać, ponieważ ja robiłem płyty z danymi tutaj tą aplikacją. Akurat ostatnio nic mi z audio nie było potrzebne do zrobienia.
2: Więc ja teraz spróbuję. Niestety ty tego nie będziesz słyszał ze względu na konfigurację kart, ale ja spróbuję to teraz pokazać. Przełączę właśnie sobie syntezę na SPK. O, właśnie, mamy. Więc otwieramy infrarekorder. Mamy infrarekorder. I teraz, skoro mam już otwarty program infrarekorder, to mogę przejść do tego pierwszego zadania, o którym mówiłem, czyli do nagrania płyty audio. Na dobry początek naciskam Alt, przechodzę do menu plik, wybieram nowy projekt i dysk audio. No i teraz już interfejs doskonale znamy, więc tylko szybciutko pokażę, jak to zrobić. Mamy widok drzewa, czyli jestem w tym momencie na pulpicie. I teraz jedna ważna rzecz. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z ikony komputer, czyli de facto dostać się do naszych dysków twardych, to musimy mieć włożoną płytę. Ja zaraz może pokażę, o co chodzi. Mam otwarte to drzewko i teraz szukam ikony komputer. Czyli muszę najpierw zwinąć w ogóle to drzewko całkiem. Teraz komputer, naciskam literę K i rozwijam to prawą strzałką.
3: Stacja dysku, nowy E.
2: I jest jedna ważna rzecz. Kiedy naciśniemy tą prawą strzałkę na ikonie komputer, musimy bardzo szybko wejść dalej. Czyli po prostu naciskamy wtedy prawą strzałkę i bardzo szybko strzałkę w dół. Nie wiem, dlaczego tak jest, niestety tak jest. Najlepiej, kiedy mamy włożoną płytę, trochę to dłużej trwa. Bo w przeciwnym wypadku po prostu najzwyczajniej w świecie nam się to zamknie i znowu będziemy musieli rozwijać to okno komputer i tak dalej, i tak dalej. Bardzo nieprzyjemna rzecz, mam nadzieję, że kiedyś zostanie to poprawione. Mam, powiedzmy sobie, teraz folder, a właściwie dysk twardy E, dysk nowy, więc teraz sobie to rozwijam, szukam jakiegoś folderu, o, na przykład mam N, teraz mam jakiś folder o nazwie HAC, no i teraz przechodzę sobie tabem, żeby coś tu dodać. Szukam, o właśnie, to musiałem kilka razy przejść tym tabem, żeby znaleźć listę plików. No i teraz powiedzmy, na przykład jakiś tam Andy, nic z tego nie będzie, radio version, o, to będzie, tu jest MP3, tam niżej miałem specjalny plik do programów emisyjnych używany, czyli plik MMD. Wchodzimy sobie do edytuj i teraz dodaj zaznaczone. Teraz na przykład dodamy sobie jeszcze jakiś inny plik. Black Eyed Peas. Let's get it started. Też bym chciał dodać. Edytuj. Dodaj. I zaznaczone. I teraz zobaczmy, gdzie mi się to podziało. Przechodzę sobie tabem, tu mam nieznane, więc to ignoruję. Przechodzimy dalej.
3: Jeden tytuł, Andy nic z tego nie będzie, radio version MP3, długość 0,256, dwa tytuł, Blackskate PAZ, get it started MP3, długość 0,336,
2: lo... P, Proszę bardzo, mamy naszą płytę audio. Co prawda tylko dwa utwory, niemniej jednak moglibyśmy tu dodawać i dodawać jeszcze, jeżeli mamy tylko taką ochotę i chcemy dodać nieco więcej materiału audio. Więc to tyle, a teraz jeszcze pokażę jak dodać, a właściwie jak stworzyć dysk audio i z danymi jednocześnie. Szukamy dysk z audio i z danymi. I to jest trochę bardziej skomplikowane. Nie chcę zapisywać, wychodzę z tego. Więc teraz, właściwie po prostu naciskam literę N. Więc teraz mamy rzecz następującą. Szukam teraz tego na drzewku. Tu jest to, o czym mówił Robert, czyli 130 i tak dalej, jakieś tam cyferki. Ale teraz, to są nasze dane. Kiedy nacisnę strzałkę w dół,
3: projekt płyty audio.
2: Mamy projekt płyty audio. Teraz załóżmy, że chcę dodać jakieś dane, 130. Więc sobie tutaj zaznaczam te 130 i tak dalej, i tak dalej. Teraz szukam sobie jakichś danych, gdzie tu mam te pliki. Tu mam te pliki, więc załóżmy, no tu mam samą muzykę, więc się może wycofam z tego. Widok drzewa, wycofamy się z tego troszeczkę, przejdę sobie na główny folder mojego dysku, nowy E. Zobaczmy, co my tu mamy. Może coś znajdę ciekawego. Win8.txt, jakiś plik tekstowy. Załóżmy, że chcę go dodać, więc dodaj i wybieram zaznaczone. I teraz poszukajmy sobie
3: nowy E, lista.
2: Tu mam drzewko z dyskiem CD, a właściwie CD lub DVD. To są dane. Teraz Shift-Tab, przechodzę do listy plików.
3: Lista. Win8.txt.
2: I mamy Win8.txt. Więc teraz załóżmy, że chcę dodać jeszcze oprócz tego Win8.txt jakieś pliki muzyczne.
3: Projekt płyty audio.
2: Projekt płyty audio. No i teraz znowu przejdziemy sobie do
3: N.
2: Wchodzimy sobie do HATS. Rozwijam. No i znowu powiedzmy, poszukamy teraz jakiegoś materiału audio. Dokładnie, na przykład Zio magiczne słowa MP3. To MMD akurat, ale tu mam MP3. Więc edytuj, dodaj i zaznaczone.
3: Błąd dialog, dodawany plik jest nieobsługiwany, ok, przycisk.
2: No to jakiś akurat komunikat, że dodawany plik jest nieobsługiwany, być może jakiś błąd dekodowania. No spróbujmy dodać jakiś inny. Urszula, niebo dla ciebie, na przykład o. I spróbujemy to dodać. Import nie, dodaj zaznaczony. O, i tym razem się udało. Widocznie tamten plik był w jakiś sposób uszkodzony, że infrarekorder nie był w stanie go dodać. No to teraz sprawdźmy. Przechodzimy sobie do...
3: Jeden tytuł. Urszula, niebo dla ciebie, 1996 MP3. Długość 0438. Lokalizacja E. NHC Urszula.
2: No i pięknie, mamy dodane. Teraz
3: projekt płyty audio.
2: To jest projekt płyty audio. Jak sami państwo słyszycie, naciskam sobie strzałki w górę i w dół i nie słychać żadnych innych plików, a przecież mam dodany plik jeszcze Win8.txt. Gdzie on jest? Naciskam tab. Strzałka w górę.
3: Lista. Win8.txt rozmiar.
2: I Win8.txt. I tu się schował ten plik, bo to jest po prostu plik z danymi. I tak to wygląda, tak wygląda tworzenie zarówno dysków audio, jak i dysków audio oraz z danymi jednocześnie w programie InfraRecorder. No i cóż, i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację dzisiejszą InfraRecordera.
0: InfraRecordera.
2: Co możemy na tak koniec powiedzieć o tym narzędziu?
0: Aplikacja nie jest pozbawiona wad, żeby nie było, to nie mówcie. Nie jest tak idealnie dopracowana jak Nero, to też trzeba sobie powiedzieć. Natomiast jest za darmo. Jest mała, jest za darmo, jest nieprzeładowana. I ja powiem tak, ja tego używam, bo się da. Myślałem, że się nie dało, bo kiedyś się nie dało, nie można było dodać folderu. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Teraz już dzięki tej opcji dodaj zaznaczona, ale co najważniejsze, aplikacja się rozwija. I z każdym rokiem będą kolejne wersje. Mam nadzieję, że kolejne wersje darmowe. I mam nadzieję, że w końcu dojdziemy do takiego poziomu, że aplikacja będzie naprawdę, że tak powiem,
2: naprawdę wymiatać. Dobra. Dobrze, mamy jeszcze telefon. Was. Mamy jeszcze telefon, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy? Halo? No niestety, okazało się, że tu ktoś się po prostu nie zdecydował jednak na to, żeby z nami porozmawiać, a szkoda. Więc w takim razie myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję.
0: No, znaczy nie chciałbym potem komentarzy z takiej serii, że no wypaliłem tym i płyta się popsuła, bo tą aplikacją łatwo jest płytę popsuć, jak się...

0: Ewentualnie jeszcze można zmienić tam, gdzie jest bez ograniczeń, bo tam, gdzie można sobie zmienić, że bez ograniczeń w nazwach, tak? Tam, gdzie jest ISO, czyli że tam nazwy bez ograniczeń, żeby były, to można spokojnie zmienić, bo to nie spowoduje żadnych perturbacji. Natomiast nie polecam włączać żadnych varireków, VQF-ów i innych tego typu rzeczy i zapisów z różnymi takimi rafami czy innymi, bo można się, no można nagle zobaczyć, że o, coś tu nagle, niby wszystko się dobrze zapisało, a nie można nic odczytać. A ja tak miałem 2 dni temu, dosłownie.
1: Eksperymentowałeś troszeczkę, tak.
0: Tak, trochę z, właśnie z tym varirekiem eksperymentowałem, ponieważ infrarekorder w momencie, gdy zaznaczę to pole, powinien mi ograniczyć prędkość automatycznie do 4. No ale niestety nie. On tego nie zrobi. On pozwoli, żeby wypalić sobie, nie wiem, na przykład w prędkości 16 albo 20, a że płyta będzie potem nie do odczytu, no cóż.
1: To już jest po prostu
0: tak,
1: inna
0: tak
1: historia.
0: Tak jest właśnie infrarekorder.
1: Niemniej jednak aplikację polecamy jako darmową alternatywę dla Nero do wypalania płyt. Miejmy nadzieję, że będzie wam służyć i że będziecie z aplikacji zadowoleni. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję, za wysłuchanie. Robercie, dziękuję ci za poświęcony czas, za demonstrację tej aplikacji.
0: Uprzejmie.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Na pewno jeszcze się niejednokrotnie usłyszymy i jeszcze na pewno nieraz o czymś nam opowiesz.
0: Mam nadzieję.
1: Ja również dziękuję za uwagę. My słyszymy się w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyflo Radia. Spotkamy się już w poniedziałek. Porozmawiamy sobie wtedy z Mikołajem Rotnickim o ekosystemie Apple, o tym, co to jest Apple ID, do czego nam się może przydać i ogólnie o tym, co tak naprawdę ten ekosystem Apple dla nas jako użytkowników, chociażby urządzenia z systemem iOS, oznacza. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No powiem ci, że Niemcy to rzeczywiście wielokulturowy kraj jest, bo przed momentem artystka, która ma swój pseudonim artystyczny Nura, śpiewała właśnie radio, ale wiesz jak się nazywa płyta, z której pochodzi to nagranie?
3: Nie mam pojęcia.
1: Habibi.
3: Aha, no. No i właśnie, czy to jeszcze Niemcy? To jest takie pytanie, od którego możemy zacząć. Nie wiemy również, i tutaj byśmy mogli także zadać pytanie, o czym konkretnie ona śpiewała w tym utworze radio, bo w takim razie można by się było zastanawiać, co to za radio, może jakieś multikulturowe. Nie mam wiedzy na ten temat, chociaż języka niemieckiego uczyłam się przez moment w podstawówce i nawet wtedy lubiłam się go uczyć, właśnie tak sobie wspominałam, kiedy tutaj słyszałam końcówkę tej piosenki i szło mi to nieźle jak na warunki podstawówki, bo innym dzieciom jakoś, no nie wiem, czy nie były w stanie, czy może no, po prostu nie angażowały się na tyle, żeby odtwarzać ten niemiecki akcent, a może ja nie byłam w tym jakaś wybitna, no ale chociaż się starałam, że się tak wyrażę.
1: Z odtwarzaniem niemieckiego akcentu to też nie miałem nigdy problemu, natomiast gorzej szło z całą resztą. Ze swojej nauki języka niemieckiego przez 2 lata troszeczkę później niż ty, bo w liceum, to zapamiętałem jedynie taki wierszyk, ale on jest taki, że chyba nie będę go cytował o tej porze.
3: Może jednak rzeczywiście. Nie, w każdym razie, no też jakoś czułam, że moje korzenie mnie zobowiązują do tego, żebym tego niemieckiego się uczyła. Później jednak w gimnazjum niemieckiego nie było. W liceum był, ale tam się już nie starałam odtwarzać akcentu, bo jakoś nie chciałam się wyróżniać. No i ta nauka się już stała nieco większym wyzwaniem, bo ta gramatyka no była rzeczywiście taka, nad którą trzeba było trochę przysiąść, więc już dzisiaj nie pamiętam z tego języka zbyt wiele, chociaż może jakieś resztki w mojej głowie zostało, no ale chociaż na pewno się ze mną zgodzisz, że jedno słowo z piosenki zrozumieliśmy, czyli słowo tytułowe, wiemy, że coś tam było o radiu.
1: I dlatego
3: o radiu,
1: właśnie tak, ta piosenka rozpoczęła nasze no 230. Właśnie. Pierwsze wydanie magazynu RTV.
3: Dokładnie, o, chociaż my nie tylko o radiu, ale oczywiście również o telewizji mówić będziemy, jako głosi tytuł naszego programu, który prowadzą niezmiennie

0: Zmiennie te same osoby, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: Które to osoby dziś pojawiają się na tej antenie na żywo, co oznacza, że możecie dzielić się z nami jakimiś waszymi wnioskami, komentarzami, refleksjami, zażaleniami, co tam jeszcze macie, a chyba
1: i
0: już takowe napływają.
1: Tak, właśnie. I ja chciałem dodać i oficjalnie to powiedzieć, że tego programu, przynajmniej na razie, nie tworzy sztuczna inteligencja. My kilka razy o tym już mówiliśmy, że na razie AI-owi nie oddaliśmy we władanie programu RTV, ale ze względu na dzisiejsze treści, zarówno słowne, jak i muzyczne, myślę, że jest to warte podkreślenia. Chociaż sztuczna inteligencja na naszej antenie dziś zagości i to nawet kilkukrotnie.
0: Tak, możemy potwierdzić, że to my z krwi i kości. Teraz właśnie w niektórych mediach przed programami pojawia się taki komunikat, że program powstał przy udziale sztucznej inteligencji, więc być może rzeczywiście należałoby opatrywać audycje, w których tej sztucznej inteligencji nie ma, komunikatem, że ona tam nie występuje, więc dobrze, że to dodałeś, nikt tutaj nie będzie miał wątpliwości.
1: Chociaż ja ci powiem, że ja czasem sobie notatki przygotowuję, wspierając się czatem GPT, natomiast nie tym razem.
0: No bo rzeczywiście będzie jednak pewien udział tego AI, tak jak wspomniałeś, ale prowadzący wciąż żywi. No i myślę, że to dobrze, bo tak jak już kiedyś mówiliśmy, sztuczna inteligencja nie ma jeszcze tej mocy, żeby sama tutaj przyjść i nas wykurzyć, a że my po prostu lubimy być na antenie, no to będziemy na niej z przyjemnością. Nawet gdyby już były takie możliwości, że AI mogłoby poprowadzić program na poziomie nas satysfakcjonującym. A są takie zaczątki,
1: są,
0: to myślę,
1: są.
0: Że
1: to sobie potem o tym pogadamy.
0: O naszych zabawkach sobie opowiem, tak. Bo my mamy ostatnio takie super zabawki. Ale u nas dzisiaj dużo, mamy nadzieję, super tematów. Rozpoczniemy od takiego wątku, który sprawił w tym tygodniu, że niektórzy twórcy mediów w tym kraju mogli się poczuć super, bo na pewno jest super, jeżeli jest się docenionym, jeżeli chodzi o swoją pracę i nagrodzonym.
1: Oczywiście.
0: Nas za RTV jeszcze nikt nie nagrodził. Ciebie za Tyflo Podcast to i owszem, coś się
1: zdarzało
0: kiedyś zdarzyło.
1: Zdarzało się, tak.
0: A my w ramach Tyflo Podcastu się też pojawiamy, co myślę, że warto przypomnieć, jakby ktoś jeszcze tego nie ogarnął. A dlaczego tak wspominam o tym nagradzaniu? Nie dlatego, no dobra, może trochę też się dopraszam, żeby ktoś może wreszcie powiedział po ponad 200 wydaniach, robicie fajne rzeczy, postawcie sobie statuetkę nad łóżkiem, na półce, a wtedy się będzie kurzyła, więc...
1: Ale wiesz, są tacy, którzy robią jeszcze więcej wydań niż my i też o nich chyba tego nie powiedzieli. Pozdrawiamy serdecznie ekipę medialnych.
0: No tak, w każdym razie... My oczywiście, jeżeli chodzi o to nagradzanie, mówimy nie, jeżeli chodzi o taki samolubny nasz kontekst, a w kontekście szerszym medialnym, bowiem no są w tej medialnej branży już od lat pewne nagrody, pewne statuetki, które są przyznawane różnym produkcjom, różnym osobom. No mieliśmy tych statuetek tak naprawdę dwa główne rodzaje, bo były wiktory, które miały swój wielki powrót, ale to się skończyło na takiej jednorazowej sytuacji. No jest jeszcze drugi plebiscyt, o którym mówimy u nas co roku, ale mam wrażenie, że on tak przygasł, no bo kiedyś to było, panie, że w telewizyjnej dwójce można było oglądać rozdanie telekamer, bo o nich mowa. Później to się przeniosło do telewizji Puls i my to jak najbardziej śledziliśmy. Mówiliśmy też o kandydatach, o nominowanych, o głosowaniu na te właśnie telekamery i w tym roku jakoś się o tym nie mówiło. Jak portale medialne zaczęły pisać, że w sumie to nie wiadomo, kiedy te telekamery będą, no to nagle się pojawiło ogłoszenie, że one rzeczywiście będą i były, ale to się wydarzyło poza telewizją, z tego co wiemy, stąd też u nas nie było takiej informacji, kiedy można oglądać galę, aczkolwiek no, fragmenty z tego wydarzenia jak najbardziej krążą i to nie jest tak, że brak transmisji telewizyjnej sprawia, że to już całkowicie nie ma znaczenia, bo na pewno to znaczenie jest mniejsze niż było, to nie oszukujmy się, bo mówi się o tym mniej, ale w dzień tej gali oraz dzień po niej widziałam takie właśnie przejawy entuzjazmu tych nagrodzonych zarówno w mediach społecznościowych, jak i na antenach tych stacji telewizyjnych, z których ci nagrodzeni się wywodzą, dziękowano właśnie za docenienie, a zatem teraz wam powiemy, kogo doceniono, żebyście byli na bieżąco i żebyście powiedzieli, czy się zgadzacie, a gala miała miejsce w ten poniedziałek. Tak więc no taka to w miarę świeża informacja. 27 raz już wręczono telekamery. Przypomnijmy, że Teletydzień za to wszystko odpowiada. No i mamy te stałe kategorie. No stałe jak stałe, bo jakoś tam na przestrzeni lat jednak ten zestaw podlega pewnym modyfikacjom, no ale szkielet jest powiedzmy zachowany, bo najczęściej się wybiera na przykład najlepszą aktorkę i tym mianem w tym roku określono Vanessę Alexander, która chyba ma szansę zostać nie tylko najlepszą aktorką w tym roku, ale też najlepszą tancerką, bo z tego co słyszałam, w Tańcu z Gwiazdami radzi sobie bardzo dobrze. Nie wiem, nie oglądam, nawet jakbym oglądała, to bym nie zweryfikowała, no ale takie do mnie wieści doszły. Natomiast jeżeli chodzi o najlepszego aktora, no to tutaj Filip Gurłacz został tak określony. W kategorii serial zwyciężyła produkcja Netflixa 1670, więc oni nie podchodzą do tego tak wąsko, no to co zresztą w dzisiejszych czasach byłoby bardzo słabe, gdyby podchodzili do tego tylko tak, że biorą pod uwagę te telewizyjne produkcje, trzeba jednak do tego streamingu zajrzeć.
1: To już my tak od dawna nie podchodzimy do tego tematu i
0: a
1: też do internetu
0: podchodziliśmy na początku.
1: Oj tak, tak.
0: Ale nie dało się tego uniknąć. Za dużo się w tym internecie dzieje, żebyśmy to tak omijali. Ale nasza nazwa nie została zmodyfikowana, nie dodaliśmy sobie tam niczego dalej. Jesteśmy RTV i w naszym haśle w dżinglu też jest mowa o radiu i telewizji, a jednak obejmujemy szerszy obszar. No a o 1670 no zdecydowanie mówiło się bardzo dużo, no to też chyba się nie dziwimy, że taki werdykt. W kategorii informacje i publicystyka nagrodę otrzymała Diana Rudnik z Faktów TVN, a za zatem rzeczywiście to jest ta osoba, co do której wspominałam, że na antenie dziękowała, dzieliła się tym i wydanie tych faktów popołudniowych w TVN24 rozpoczęła właśnie od odniesienia się do tej nagrody. Był wyemitowany materiał z tej gali, jak tam ona otrzymała statuetkę właśnie. Paulina Chylewska, obecnie z TVP, a do niedawna jeszcze gdzie indziej, bo w grupie Polsat, wygrała w kategorii komentator, prezenter, dziennikarz sportowy. To jest taka długa nazwa tej kategorii, żeby tam się wszyscy zmieścili, którzy robią coś ze sportem. Zastanowiło mnie tylko, no bo skoro teraz ona jest przedstawiona, że była z TVP, no to który etap jej działalności w sumie tutaj doceniono? Czy jeszcze z Polsatu, czy to, co tutaj jeszcze w TVP zrobiła? No chyba to jest jednak za poprzedni rok, więc zakładam, że działalność w Polsacie jeszcze jednak mimo wszystko. A teraz już właśnie jest przedstawiana pod szyldem swojego obecnego pracodawcy i dawnego, no bo przecież wróciła do Telewizji Polskiej po kilku latach nieobecności. Ewa Kasprzyk. To jest nowy, tegoroczny nabytek Tańca z Gwiazdami i jego jury, a to nie, no to w sumie jednak oni chyba brali pod uwagę ten rok, mi się wydaje, no bo Ewa Kasprzyk dołączyła w tym roku do Tańca z Gwiazdami, jeżeli tutaj nic nie mylę, no i postanowiono właśnie ją uznać za najlepszą jurorkę. Także oni tak chyba patrzą, jak tam mają ochotę, żeby
1: jak im pasuje.
0: Nagrodzić. Takie jest wrażenie. Z kolei inny program stacji, w której nadawany jest Tańc z Gwiazdami, czyli Polsat, program Twoja twarz brzmi znajomo, wygrał w kategorii format rozrywkowy. Jeszcze zostało przyznane coś takiego jak tytuł Olśnienie teletygodnia i on powędrował do aktora Eryka Kulma, także mamy aż dwóch nagrodzonych aktorów. No i jeżeli chodzi o to w ogóle, kto decydował o tym, że te statuetki przyznano, bo ja coś zatrzymałam na tych czasach dawnych, gdzie to czytelnicy Teletygodnia decydowali, oni tam wypełniali jakieś kupony, je wysyłali i potem na gali było czytane trzecie miejsce i 18% głosów otrzymał ktoś tam. No a parę lat temu oni postanowili to zmienić i ta decyzyjność po stronie samych widzów została zmniejszona, bo głosowanie no, odbyło się co prawda poprzez stronę telekamery.pl, ale to się wydarzyło w kategoriach aktor, aktorka i serial. Tam głosowali czytelnicy Teletygodnia i widzowie, zaś w pozostałych kategoriach laureatów wybrało jury, które było złożone z redaktorów wydawnictwa Bauer. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego to tak wygląda. W sensie, czemu akurat te kategorie mają być tymi, w których decydują widzowie, a tam jakiś program rozrywkowy czy prezenter sportu, no to ma tam decydować jury. Czemu akurat te tak, a te inaczej? A czemu, i czemu w ogóle nie wszystkie mają być właśnie rozstrzygane poprzez głosowanie widzów? Albo może pół na pół, jak już tak bardzo chcecie? No bo chyba to głos widzów jest najważniejszy w
1: no
0: tym.
1: Właśnie.
0: Jaka produkcja, jaki dziennikarz, prezenter, juror cieszy się ich największym uznaniem. Tak mi się jakoś wydaje, ale ten kształt to głosowanie ma już od kilku lat, bo pamiętam, że już wcześniej też o tym mówiliśmy, że właśnie aktor, aktorka i serial to oni oddają widzom, a resztę nie. To nie jest nowość. No i tak jak powiedziałam, ta gala odbyła się w poniedziałek. To się wydarzyło w Muzeum Polin. Więc nie wiem, czy Muzeum Historii Żydów Polskich to jest miejsce, które się najbardziej kojarzy z tym. Na pewno jest oczywiście wiele innych miejsc w stolicy i nawet nie tylko w niej, w których mogłoby się to odbyć, a takie miejsce związane z historią niekoniecznie się z tym kojarzy, no ale rozumiem, że oni tutaj po prostu pewnie oddają salę na niejedno tego typu wydarzenie, niekoniecznie związane z tą swoją główną tematyką i to na pewno też nie zaburza ich pracy i prezentowania tych wszystkich wystaw, które oni pokazują. A galę poprowadzili Agnieszka Cegielska i Błażej Stencel, czyli nowy nabytek Telewizji Polskiej, o którym powiemy sobie za moment, bo rzeczywiście jest go teraz sporo, być może do tego stopnia, że w kolejnych edycjach to on będzie laureatem telekamery. Tak więc piszcie, co sądzicie, czy popieracie, czy może nagrodzilibyście kogoś innego, chociaż mnie się wydaje, że trochę trudno jest się do tego odnieść, skoro nie mamy takiej listy nominowanych, zwłaszcza w tych kategoriach, w których to nie widzowie decydowali. Jakby nam tam podali 5 powiedzmy programów rozrywkowych, to byśmy mogli powiedzieć, na który my byśmy stawiali, a tak wiecie, oni sobie wybrali to arbitralnie, więc cóż my tutaj możemy. No i w odniesieniu do tego, o czym wspomniałam przed chwilą, do TVP, do pewnego prowadzącego, o którym za moment nawiążemy teraz do wątku, który był już zapowiadany, chociaż no cały ten kontekst jakoś no osłabł w mediach, a było o nim bardzo głośno kilka tygodni temu. Kiedy to powódź przetoczyła się przez kilka województw w naszym kraju. Wątek w mediach obecny mniej, przynajmniej w tych ogólnopolskich, ale no w życiorysach osób, które to dotknęło, na pewno obecny wciąż, bo to nie jest tak, że to się skończyło wraz z tym jednym weekendem, bo konsekwencje będą odczuwać z pewnością jeszcze długo. No i Telewizja Polska, o której już mówiłam, od samego początku zaangażowała się nie tylko w relacjonowanie tego wszystkiego, ale też w udzielanie pomocy powodzianom i informowano też o tym, że to będzie kontynuowane za sprawą nagrania pewnego utworu, tak samo jak to drzewiej bywało. No i były też już takie zapowiedzi, że odbędzie się pewne wydarzenie specjalnie właśnie z myślą o tych, którzy muszą mierzyć się po dziś dzień ze skutkami żywiołu. No a że to wydarzenie jest już dziś i to całkiem niebawem, nie dużo czasu do niego zostało, bo godzina z hakiem, no to informujemy was o nim teraz. Gdyby jednak ktoś z was chciał w trakcie, bo nie obiecujemy, że skończymy do rozpoczęcia tamtego wydarzenia, gdyby ktoś z was jednak chciał zerknąć, no to żeby wiedział, że taka opcja istnieje, bo przypominamy, że nas sobie zawsze można nadrobić. No ale co takiego w takim razie nas czeka za godzinę i 13 minut, jeśli dobrze liczę?
1: Czeka nas wydarzenie zatytułowane Nadzieja razem dla was. Będzie to koncert, który odbędzie się na błoniach stadionu PGE Narodowy w Warszawie. No i tu sporo gwiazd, bo na scenie wystąpią m.in. Tomasz Organek, Kamil Bednarek, Lambe Rybowska, Grzegorz Skawiński, Olga Szomańska, Łukasz Zagrobelny, Małgorzata Ostrowska, zespół Ira, Sztywny Pal Azji, Kobra Nocka, Michał Szpak, Natalia Nykiel, Andrzej Krzywy, Majka Jeżowska, Staszek Karpiel-Bułecka, Mieczysław Szcześniak i wielu innych. Towarzyszyć im będzie orkiestra Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli, natomiast koncert poprowadzą aktorka i prezenterka telewizyjna Barbara Kurdej-Szatan, gospodyni cudownych lat na antenie telewizyjnej Dwójki, i Błażej Stencel, czyli jeden z tych, co prowadzą Koło Fortuny, także...
0: I co poprowadził telekamerę.
1: Tak, w telewizyjnej Dwójce i ostatnimi czasy zdarzyło mu się też telekamery prowadzić. Natomiast będzie tu też gość specjalny, a nawet gościni, bo to będzie prezeska Fundacji TVP Katarzyna Dowbor. Wpływy z koncertu zostaną w całości przekazane na rzecz powodzian. Będą to m.in. przychody z bloku reklamowego wyemitowanego w przerwie koncertu i z wiadomości SMS. Jak podała Telewizja Polska, wydarzenie wspierają Polskie Radio, Radio Z, RMF FM, SK i SK2. Te stacje będą zapraszały swoich słuchaczy do uczestnictwa w wydarzeniu i oglądania go na antenie Telewizji Polskiej. Na scenie na błoniach PGE Narodowego obok prowadzących koncert pojawią się również dziennikarze radiowi. Będą to Urszula Kaczyńska z Radiowej Jedynki, Kamil Baleja z Radia Z, Kamil Nosel z Eski i Eski 2 oraz reprezentujący RMF FM Paweł Jawor. Koncert będzie można zobaczyć już niedługo, bo o godzinie 17.30 na antenie telewizyjnej Jedynki oraz w TVP Polonia.
0: To fajnie, że się tak udało to ponad podziałami, jeżeli chodzi o te stacje radiowe, że nie tylko Polskie Radio, co się wydaje taką oczywistą linią współpracy z TVP, ale że też rzeczywiście ci dziennikarze radiowi tutaj dołączyli, chociaż i tak ten skład prowadzących mnie rozczarowuje, bo ja to tęsknię do czasów, kiedy takie wydarzenia poprowadziliby Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Olek Sikora. No ale, ale teraz no właśnie
1: no
0: nie, mamy...
1: No teraz mamy, teraz przyszło nowe i teraz mamy inną ekipę, więc... Ale no swoją drogą też można by się zastanawiać, czy na przykład jeszcze powiedzmy rok temu byłoby możliwe nawiązanie aż tak szerokiej współpracy. Myślę, że w jakiś tam sposób na pewno tak, ale nie jestem pewien, czy aż tak szeroko to by poszło. Bo tak. Gdzieś tam powiedzmy z Eską czy z RMF-em, to myślę, że TVP byłoby się w stanie dogadać, ale na przykład z Radiem Z w tym momencie już będącym własnością Agory? No nie wiem.
0: No coś tam rzeczywiście może by się wydarzyło, no bo rzeczywiście temat powodzi to jest taki, który jednoczy w tym wsparciu i dobrze, ale faktycznie, tak jak mówisz, pewnie nie na taką skalę i ten skład artystów byłby na pewno też inny. Bo
1: tam no tak.
0: Rafał Brzozowski to by poprowadził i zaśpiewał połowę koncertu.
1: Tak. Tam Zenek dla Powodzian by też na pewno zaśpiewał.
0: Tak. Ktoś by tam przyjechał, zaśpiewał Mambo Number 5 albo jakieś inne takie hity, bo skoro dla mundurowych śpiewali, to mogliby
1: no tak.
0: i dla ofiar powodzi. Jacyś tam ludzie z talent shows by pośpiewali covery. Krystyna Giżowska i jakoś by to było.
1: Tak.
0: A tutaj jednak mamy tych wykonawców, którzy się przez długi czas w TVP nie pojawiali i dopiero w ostatnich miesiącach można ich zobaczyć. Także myślę, że rzecz ciekawa tak czy inaczej jest też z muzycznego punktu widzenia może to być. Więc no, jak zwykle dajemy wam wybór i wiecie, że o 17.30 możecie na przykład podzielić swą uwagę, jeżeli macie takie zdolności pomiędzy nas i pomiędzy koncert Nadzieja Razem dla was.
1: Na jaka pewno będzie... oglądajcie blok reklamowy w przerwie.
0: Tak.
1: To zdecydowanie
0: nie zaszkodzi,
1: warto.
0: No.
1: Tak. Zwłaszcza jeżeli, ja wiem, że wy się nie możecie do tego przyznać, ale jeżeli macie u was urządzenie Nielsena, te mierzące oglądalność, to koniecznie, koniecznie. Wszystkie telewizory.
0: To, jaka będzie muzyczna puenta tego wejścia, jest już, myślę, oczywiste, bo o niej wspomniałam, ale jeszcze zanim ta puenta, to skoro jesteśmy przy TVP, to jeden taki wątek personalny, bowiem mamy pożegnanie z Telewizją Polską. Odchodzi z niej niejaka Marzena Kawa, może to być wam znane nazwisko, więc no nie zawsze może mówimy o takich odejściach osób mniej znanych, bo takie też bywają, no ale o pani Marzenie to myślę, że mogliście słyszeć, albo nią gdzieś tam napotkać, chociaż nawet mogliście o tym nie pamiętać, bo to była prezenterka pogody i programów lifestyle'owych. Z publicznym nadawcą była związana prawie 2 dekady, no więc rzeczywiście to już jest długa obecność, więc takie rozstanie warto odnotować. No i o swoim odejściu z Telewizji Polskiej Marzena Kawa poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych, ale tam nie pisała o żadnym dziewczęcym marzeniu, więc nie będziemy tego cytować, bo to nudne. No i jeżeli chodzi o to, co robiła w Telewizji Polski, no to tak jak powiedziałam, przede wszystkim prognoza pogody, między innymi po głównym wydaniu wiadomości, też w Pytaniu na śniadanie, w TVP Info kilka lat temu. Jeżeli chodzi o Pytanie na śniadanie, no to nie tylko, że tam właśnie prowadziła prognozy pogody, ale stała się w ogóle gospodynią tego programu na jakiś czas i zaczęła też prowadzić Teleekspres na deser emitowany w niedzielę jako ciąg dalszy Teleekspresu w TVP Info, a od wiosny 2021 roku była też wśród prowadzących Dziennik Regionów w TVP3. Natomiast jesienią 2019 roku rozpoczęła i do wiosny 2021 roku tam była, mianowicie w Polskim Radiu, bo tam współprowadziła 4 pory roku w radiowej jedynce. No, więc 20 lat w Telewizji Polskiej długi czas, ale no, on nie rozpoczął, ta obecność na ogólnopolskiej antenie nie rozpoczęła jej medialnej kariery, no bo jeszcze wcześniej robiła inne rzeczy, konkretnie w stacjach, w stacji lokalnej, w TVP3 Warszawa, no ale tam była raczej wydawczynią, więc ta jej obecność antenowa, no to właśnie są te główne kanały, prowadzenie pogody, no i też te takie lifestyle'owe rzeczy, tak więc, no być może kojarzycie, więc to taka informacja, nie wiemy, czy tutaj jeszcze będą jakieś dalsze wątki, bo nie mamy informacji, czy pani Marzena planuje coś ciekawego dalej. No a my teraz planujemy dotrzymać słowa, bo już taka obietnica była z naszej strony, kiedy się dowiedzieliśmy, że Telewizja Polska robi to, co już się działo w roku 1997 i że po raz kolejny powstanie specjalna wersja piosenki Moja i Twoja Nadzieja, no to jeszcze ta wersja nie była dostępna, bowiem no, była dopiero na etapie przygotowań i wtedy, kiedy komentowaliśmy relacje medialne i wsparcie też mediów w kierunku Powodzian, no to właśnie dopiero ją nagrywano, dopiero tworzono teledysk i my się wtedy musieliśmy posłużyć tamtą wersją sprzed lat 27, ale obiecaliśmy, że jeżeli tylko będzie powrót do wątku Powodzi i mediów i już ta wersja nowsza będzie dostępna, no to jak najbardziej Wam ją pokażemy, żebyście mogli porównać. No i już od kilku tygodni ona jest. Premiera była w serwisie 19.30. No i tak jak też wtedy wspominaliśmy, wiele głosów, wielu artystów, zarówno takich obecnych na scenie już od lat, jak na przykład Zbigniew Hołdys, jak Natalia Kukulska, jak i również tych, którzy od kilku lat dopiero te swoje kariery budują, jak na przykład Wiktor Dyduła czy Oskar Cyms, jest Natalia Niemen, jako chyba takie nawiązanie do tego, że jej ojciec uczestniczył w nagrywaniu tego, tej poprzedniej odsłony piosenki. Tak więc zapraszamy do słuchania i do wyłapywania, jakie jeszcze głosy, jacy jeszcze artyści zdecydowali się wesprzeć Powodzian w akcji TVP.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak, brawa dla artystów, którzy zagrali i zaśpiewali w szczytnym celu, a teraz wybieramy się na wycieczkę.
0: Tak, wybieramy się na wycieczkę w przestrzeni i też trochę w czasie, bo informacja, którą Wam teraz przekażemy, nie wiąże się ani z tym, co już na antenie zaistniało, ani z tym, co zaistnieje jutro czy pojutrze, tylko no tak jakoś przypuszczamy, że do kolejnego tygodnia tych informacji może nie być aż tak dużo, żebyśmy pojawili się tutaj za tydzień z naszym kolejnym programem, bo jednak ten tydzień roboczy będzie krótszy, to będą tylko 4 dni, w piątek się raczej tak, jakieś takie medialne rzeczy nie wydarzą. Stąd też, żebyśmy nie mieli jakiejś zaległości wobec Was, to Wam przekażemy już informacje o dwóch takich nowościach, które wystartują z początkiem listopada. I mimo tego, że początek listopada to nie jest czas kojarzony raczej z urlopami, to stacja TVN7 zabierze nas na wycieczkę, bowiem ma dla nas kolejną nowość, która była już zapowiadana, bo już się mówiło, że oprócz tych, które oni tam wcześniej wprowadzili, oprócz tego Mówię Wam i tego programu o tej klinice urody, co tam w poniedziałki to jest, 21. Anatomia Piękna to chyba się nazywa, że oprócz tego oni jeszcze wprowadzą nieco później nowość pod tytułem Wycieczkowiec. No, a że się zbliżamy do dnia wprowadzenia właśnie programu Wycieczkowiec, chociaż czy to będzie program, czy to będzie serial, czy co to właściwie będzie, to mam nadzieję, że ustaliby za moment wspólnie, no to właśnie postanowiliśmy Wam o tym wreszcie opowiedzieć. Co nam się już udało dowiedzieć, czego jeżeli chodzi o Wycieczkowiec? Tego, że tutaj będą opowiedziane historie, które będą się działy no właśnie na pokładzie jednego z największych i najbardziej luksusowych statków w Europie. Ponad 4000 pasażerów i 1300 osób załogi. Liczne bary, baseny, siłownie, restauracje, spa, kino, a nawet teatr. Czy ty płynąłeś kiedyś takim czymś?
1: Nigdy. No, nie wiem, czy będę miał okazję w swoim życiu, bo podejrzewam, że bilety to są drogie.
0: No, te też tak przypuszczam. No, ale tutaj bohaterowie będą mieć taką okazję. Każdy odcinek serialu przedstawiać będzie oddzielną historię pełną emocji, tajemnic i zwrotów akcji. Punktem odniesienia dla wszystkich wydarzeń jest stała załoga, pracownicy statku, którzy wspierają bohaterów w rozwiązywaniu ich problemów. Więc nie jest to tutaj wprost zdefiniowane, ale chyba wątpię, żeby chodziło tutaj o to, że nagrywano w czasie rzeczywistym pasażerów jakiegoś wycieczkowca. No nie wiem, czy myślisz, że to będzie właśnie coś takiego, jak powiedziałam, czy raczej, że idziemy w stronę paradokumentalną?
1: Myślę, że jednak idziemy właśnie w tę stronę paradokumentu, bo strasznie dużo byłoby zachodu z różnego rodzaju kwestiami związanymi z udostępnianiem wizerunku, ze zgodami, żeby to, wiesz, ci wszyscy ludzie musieli wyrazić odpowiednie błogosławieństwo dla producentów, że oni mogą na przykład jakąś, no na przykład, dajmy na to, kompromitującą ich scenę pokazać w telewizji. A myślę, że jak kogoś stać na wycieczkę takim statkiem, to jednak o ten swój wizerunek, taki zewnętrzny, też czasem musi zadbać. Więc raczej wydaje mi się, że to wszystko będzie odegrane.
0: Poza tym, skoro tutaj jest mowa, że mają być opowiedziane jakieś ciekawe historie tych poszczególnych pasażerów, no to wiecie, no weźcie teraz, wyłuskajcie spośród tych pasażerów kogoś, kto miałby jakąś historię, która by się nadawała do odcinka.
1: I kto by się chciał podzielić nią z
0: ludźmi. I kto by się jeszcze chciał nią podzielić. Jak ludzie kupują bilety na taki statek, to chyba właśnie nie po to, żeby przy tej okazji iść do telewizji, więc ten tytuł wycieczkowiec być może mógłby sugerować, że tutaj zostanie pokazana praca tych osób z załogi i tak dalej, no to może też by był materiał na jakąś ciekawą produkcję, ale nie wiem, czy na taki serial codzienny, także stawiam na paradokument, aczkolwiek tutaj za produkcję odpowiada Constantin Entertainment. Mówię to nie bez powodu, chociaż z reguły pomijamy te firmy producenckie, ale oni produkują zarówno Kuchenne rewolucje, jak i Ukrytą prawdę, więc no powiedziałam to po to, żebyśmy mieli świadomość, że te firmy robi zarówno rzeczy paradokumentalne, jak i powiedzmy, że prezentujące jakieś tam realne sytuacje. Wiadomo, że sobie namalujcie cudzysłów, bo wiadomo, że Kuchenne rewolucje też pewnie mają jakiś tam swój scenariusz.
1: No jest sporo tej reżyserii jednak i tam.
0: No ale wiemy, o co chodzi, tak? Umiemy to odróżnić, że to jest jednak inny typ produkcji niż Ukryta prawda, więc oni robią i takie, i takie. No a kiedy się będzie można przekonać, na ile nasze przypuszczenia są słuszne? 4 listopada, czyli to jest poniedziałek, nie najbliższy, a jeszcze kolejny. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 20. Mogliście pomyśleć, zaraz, ale to pasmo to już zajęte przecież jest, bo tam Hotel Paradise. Tylko że Hotel Paradise, tak jak się skończy październik, tak i skończy się on. No i w związku z tym to pasmo postanowiono czymś zapełnić. Tak więc no trochę inny typ produkcji, bo w tym paśmie nas właśnie przyzwyczajono raczej do tych wszystkich bikini realities typu Hotel Paradise, typu 40 kontra 20, albo jakieś tam jeszcze były inne programy z tymi, z jakimiś influencerami, czy tam gwiazdami właśnie tego typu programów, to One Night Squad, czy coś takiego. Więc raczej programy typu reality show, czy właśnie ta gałąź bikini reality, a tutaj prawdopodobnie to będzie raczej paradokument. Więc
1: chyba,
0: nie wiem, czy to dla mnie.
1: Chyba, że rzeczywiście mieli na tyle rozmachu producenci i na tyle pieniędzy, żeby zapchać ten statek takimi różnymi właśnie influencerami, którzy pojawiają się chociażby w tych bikini reality shows, albo którzy chcieliby tam się pojawić. I może rzeczywiście będzie to coś na kształt bardziej właśnie reality show niż paradokumentu.
0: No i żeby się tego dowiedzieć, musicie 4 listopada wybrać się w rejs. Może to będzie nawet piękny rejs. To nie jest przypadkowe nawiązanie, moi drodzy, no bo tutaj komentarz muzyczny był jedyny możliwy, aczkolwiek ja na niego nie wpadłam, więc dziękuję prowadzącemu za przytomność umysłu.
1: No jeszcze o Titaniku pomyślałem, ale
0: mogłoby tak być. Chociaż ten nasz komentarz, no też może nie jest taki, wiecie, do końca w punkt, no bo ten statek, którym oni będą płynąć, nie będzie parostatkiem raczej, bo będzie cokolwiek bardziej nowoczesny, no ale liczymy tak czy inaczej, że będzie to piękny rejs, w który widzowie wybiorą się w z TVN7, a wy teraz wybierzecie się z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Radio, music and memories. DHT. To bardziej jak pociąg brzmiało niż jak statek, ale okej.
0: A myślę, że warto też odnotować jeszcze jedną rzecz związaną z tą piosenką, bo kto ją wykonał, to wy dobrze wiecie, ale jest też bardzo dużą ciekawostką, kto jest autorem tekstu tego utworu, bo nie zawsze się o tym pamięta i kiedy się
1: ja zapomniałem.
0: Kiedy się myśli o utworach z tamtego czasu, to jednak ma się na myśli pewną grupę tekściarzy, a na pewno nie ma w niej tej osoby, którą się kojarzy z trochę inną działalnością, też pisarską, satyryczną jak najbardziej, ale nie myśli się o nim w kontekście bycia autorem tekstu, prawda?
1: No dokładnie.
0: A jest to, moi drodzy, jakiś konkurs byśmy mogli zrobić, ale nie chce się brać udziału w naszych konkursach, więc
1: to sami sobie przyznamy, tak.
0: Sami sobie przyznamy nagrodę tej, co nam nikt jej nie chce dać, że to był to Tadeusz Drozda. Osoba bardzo zasłużona, jak widać, nie tylko dla polskiej muzyki, bo napisał o parostatku, który popłynął w piękny rejs, ale też inne rzeczy zrobił. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale gdyby nie Tadeusz Drozda, to byście nie mieli Polsatu.
1: A przynajmniej nie mielibyście go pod tą nazwą, bo pewnie dokładnie pod jakąś inną, ale rzeczywiście Tadeusz Drozda wymyślił nazwę Polsat, no i potem przecież...
0: Tak twierdzi, przez, tak, to znaczy. No.
1: Przez lata dyżurny satyryk i inne jego wcielenia chyba jeszcze do teraz mają miejsce gdzieś tam w tych szczególnie kabaretowych programach. A swoją drogą, jeżeli właśnie interesuje was między innymi historia Polsatu, to najnowszy odcinek Podcasteksu się poleca.
0: Tak, my świadomie, myślę, pomijamy tutaj u nas te wątki tej tak zwanej sukcesji po polsku,
1: no tak,
0: czyli tego, co się dzieje wokół Zygmunta Solorza, bo jest to oczywiście związane z jako takim imperium Polsatu, natomiast nie są to wątki takie stricte medialne, związane z tym, co się dzieje na antenie, kto się na niej pojawia, więc nie mówimy tutaj o tych dzieciach, o pani nowej żonie, o tym, czy Zygmunt Solorz był na tyle świadomy, żeby te decyzje podejmować. Są inni, którzy się tym zajmą lepiej, a jeżeli tutaj miałoby być jakieś bardziej gruntowne zmiany w Polsacie, to na pewno im się będziemy przyglądać, no ale skoro Polsat, skoro historia Polsatu i takie kultowe programy, lata 90., Polsat, co ci się kojarzy przede wszystkim?
1: O, dużo różnych programów, na przykład Halo Miliard, na przykład Piramida, taki teleturniej, ale też Idź na Całość oczywiście.
0: Otóż właśnie to. Czy to oznacza, że mamy właśnie 42. plotkę od 30 lat, że ten program jednak postanowiono przywrócić do kolejnego kanału, bo to przecież ciągle o tym słyszymy? Nie, to nie jest ta sytuacja, tylko to jest taka sytuacja, że gospodarz dawny, ten pierwszy, bo to potem przecież jeszcze był inny, że gospodarz dawny programu Idź na Całość zyskuje teraz nowy program, które będzie również w Imperium Polsatu, ale nie w tym Polsacie głównym, tylko w Super Polsacie, moi drodzy. A tytuł tego programu to jest Bitwa o palety. I kiedy przeczytałam, że program pod taką nazwą ma być nadawany, to moja pierwsza myśl to była taka, czy to ma być jakiś taki format, który został stworzony we współpracy z pewną siecią sklepów, która postanowiła z dystansem do tego wszystkiego podejść i nieco obśmiać to, co wszyscy zawsze tak żwawo komentują, że u nich to stoją te palety i przejść się nie da i miejsca nie ma. Ale to na sklepy narzekałam już w innej audycji nie poświęconej mediom. Więc nie, Bitwa o palety to nie będzie program o tym, jak ludzie się przyciskają pomiędzy paletami w Biedronce. No tylko coś nieco innego. Oryginalnie w ogóle, no oczywiście to nie jest polski format, bo to jest adaptacja formatu Return Masters, który od kilku lat emitowany jest m.in. w Niemczech. No a tak jak powiedziałam, pierwszą polską edycję pokaże kanał Super Polsat, gdzie format zadebiutuje 4 listopada, czyli to wielki dzień wspaniałych premier, Wycieczkowiec, Bitwa o palety. Po prostu nie będziecie wiedzieli, co wybrać. No tylko, że tutaj Wycieczkowiec ma tę przewagę, że będzie 5 razy w tygodniu, a Bitwa o palety 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20, więc no godzina taka sama. Życie to jest sztuka trudnych wyborów po prostu. czy Super Polsat, czy TVN7. Ja wybieram nic, nie wiem, włączę sobie coś, DHT sobie włączę, bo ładna muzyczka jest. Ale jeżeli wy byście chcieli wybrać Bitwę o palety, a może jeszcze tego nie wiecie, tylko no, za chwilę się przekonacie o tym, jak wam powiem, co tam takiego się będzie działo. Otóż w każdym odcinku 4 dwuosobowe drużyny licytują 3 palety, spośród których tylko jedna, tylko zawartość dwóch jest możliwa do podejrzenia. Natomiast jedna, szczelnie zakryta, do końca pozostaje tajemnicą dla kupujących. Telewizyjne kamery towarzyszą drużynom, które wygrały licytację, obserwując ich reakcję na to, co odnaleźli w środku. W paletach może kryć się zarówno kosztowny sprzęt, jak i rzeczy niskiej wartości. Następnie te drużyny, które wygrały licytację, mają 2 tygodnie na sprzedaż towarów ze swoich palet, a kamery programu śledzą ich postępy i podglądają sposoby na handel przedmiotami z drugiej ręki. Para, która osiągnie największy zysk, zostaje zwycięzcą odcinka. To jest jakieś strasznie dziwne.
1: No.
0: Naprawdę czasem zachodzę w głowę, jakież to będą jeszcze nowe pomysły na te formaty i jak to się dzieje, że ci twórcy owych formatów siedzą i wymyślają właśnie jakieś takie rzeczy, bo na coś takiego bym absolutnie nie wpadła.
1: I mnie jeszcze zastanawia, za ile potem sprzedają te licencje.
0: To też prawda. Kto ten program poprowadzi, no już tutaj powiedzieliśmy, ale gdyby kogoś ominęły lata 90., no powiem szczerze, no ja jestem zbyt mała, żeby pamiętać dobrze, iść na całość. Są to jakieś takie przebłyski z mojego dzieciństwa, takie tam, że nie wiem, mama mnie czymś karmi i to leci w telewizji. Coś takiego mi się buja po głowie, ale to może już też jest jakiś wytwór mojej późniejszej wyobraźni.
1: Nie pamiętasz tego śmiechu ząka charakterystycznego?
0: No właśnie tak. Tak średnio, powiem szczerze, ale że ząg był, to wiem. I bramka numer 1 i tak.
1: Tak, bo ząg to akurat to się przebiło już po prostu do mainstreamu, jeżeli chodzi o mowę, tak? Jeżeli komuś coś nie wyszło, coś nie poszło, o, ząg, no to też trzeba pogratulować.
0: Dokładnie, no ale gdyby już kogoś ominęły te lata jeszcze bardziej niż mnie, no to przypomnę, że Zygmunt Heiser, zanim zaczął reklamować proszki do prania, to prowadzi właśnie Idź na Całość, no i teraz będzie gospodarzem Bitwy o palety i ma tutaj prowadzić te emocjonujące licytacje. A jeżeli chodzi o to, kto w owych licytacjach będzie uczestniczył, to zapowiedź jest taka, że uczestnikami Bitwy o palety są zarówno osoby doświadczone w tej branży, jak to napisano, czyli jak rozumiem doświadczone w handlowaniu rzeczami z drugiej ręki, jak i ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z tą formą biznesu. Wszystkich łączy otwarte ta głowa do interesu, chęć poszukiwania nowych wyzwań i przedsiębiorczość. Jak ujawnił Polsat, wśród uczestników pierwszej polskiej edycji tego formatu Return Masters, czyli u nas Bitwy o palety, znajdziemy m.in. stand-upera, fotografa, pszczelarza, muzyka, youtuberów, kierowcę czy informatyka. Radiowców nie ma, więc nie czujemy się tutaj reprezentowani.
1: Nie są doświadczeni w handlu po prostu. Może ktoś z jakiegoś radiowego biura reklamy by się zgłosił.
0: Może, ale jest muzyk. No to czym on tam mógł handlować?
1: Prawami autorskimi.
0: Może i tak, albo jakieś instrumenty sprzedawał, jak sobie chciał kupić lepsze skrzypce czy coś. No w każdym razie, jak tutaj wam zaprezentowałam tę formułę, to jest ona dziwna i w pewnym sensie może rzeczywiście czegoś takiego nie było, ale z drugiej strony jednak mogło to brzmieć znajomo, bo są już takie programy, co nam tutaj wirtualne media skrzętnie przypominają, więc my za nimi, bo jakoś chyba oboje tych rzeczy nie śledzimy, więc są takie programy, w których pojawiają się już podobne elementy, jak na przykład Łowcy Skarbów, kto da więcej w TV4, czy też Zakup w ciemno w TTV, to chyba przede wszystkim. No i też w połowie października w TVN ruszył program Unboxing, Wielkie Otwarcie, gdzie drużyny także wybierają w ciemno, no tylko tam są te przesyłki, no bo to jest we współpracy z Amazonem, a tutaj mamy konkretnie palety. Nie wiem, Michale, co wybierzesz, Wycieczkowca czy Bitwa o palety?
1: Wiesz co?
0: Będziesz prowadził Tyflo Podcast większość z tych dni.
1: Tak, wygląda na to, że w tym tygodniu, mimo że jest krótszy, to przez wszystkie 4.
0: A no widzisz.
1: No,
0: ale no, żebyśmy tutaj nie wprowadzili w błąd naszych słuchaczy, jeszcze nie w tym tygodniu, a w kolejnym. Czyli od 4 listopada.
1: A to jeszcze nie wiem. To jeszcze widzisz, to jeszcze nie wiem.
0: No to czyli coś, czyli specjalnie sobie tak to ustawisz, żeby móc oglądać te dwie premiery.
1: Na dwa telewizory.
0: Tak naprawdę to... To nie wiem. Natomiast już co do rzeczy niebędących premierami, a powrotami, to mamy tutaj taką maluteńką zaległość, bo wczoraj miała miejsce premiera pewnej rzeczy, ale właśnie premiera kolejnego sezonu, a nie taka premiera stricte, bo to już jest czwarty sezon pewnego serialu. I o ile, jeżeli chodzi o Bitwę o palety, to nie wydaje mi się tak szczególnie zainteresowany, tak ten powrót, ten nowy sezon pewnego serialu chyba cię nawet zainteresował, bo poza anteną wspominałeś, że już zerknąłeś.
1: Oczywiście, że tak. Ja regularnie i wiernie oglądam, jak tylko się pojawi nowy sezon The Office w wersji polskiej, bo ten serial bardzo lubię, aczkolwiek niestety znowu jest bez audiodeskrypcji. Zdaje się, że drugi sezon miał audiodeskrypcję, a potem i wcześniej jakoś tak o tym zapomniano. A może ta audiodeskrypcja pojawi się później? Kto wie, bo to też różnie bywa. Natomiast już przechodząc do rzeczy, no to tak jak wspomniałaś, zadebiutował ten serial wczoraj, czyli w piątek. I serial trafił do Canal Plus Online oraz na antenę Canal Plus Premium. Składa się z 12 odcinków, natomiast jak na razie w bibliotece Canal Plus Online dostępne są pierwsze 3 odcinki. W komunikacie nadawca wskazał zaś, i tu mamy taką promocyjną zapowiedź tego sezonu, z której nic nie wynika, ale ja ją przeczytam. Plujesz na widok kranówki, patrzysz ze zgrozą na tych, którzy do swoich butelek wlewają ciecz z kranu, darzysz szacunkiem jedyną słuszną markę wody mineralnej w Polsce, a może i nawet na świecie, czyli kropliczankę. Jeśli tak, to wraz z pracownikami Siedleckiego potentata możesz głośno krzyknąć: nie daj się nabić w butelkę kranówie. Będzie więcej śmiechu? No cóż, to się okaże, bo jak powiedział dla wirtualnych mediów scenarzysta tego serialu, Jakub Różyło, mam poczucie, że trzeci sezon był bardzo smutny i emocjonalny. No zwłaszcza ten ostatni odcinek, to prawda. Więc możliwe, że ten sezon będzie trochę bardziej komediowy, żeby zagrać na trochę innej nucie, bo nie da się cały czas utrzymać tego samego poziomu zaangażowania emocjonalnego. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć sobie The Office, no to już pierwsze 3 odcinki w Canal Plus Online są na pewno dostępne, a poza tym no, pewnie co tydzień będą kolejne dochodziły.
0: Tak, a więc możecie sobie nadrobić, jeżeli z uwagi na tę naszą nieobecność umknęła wam informacja o rozpoczęciu emisji czwartego sezonu. No ale my już do The Office muzycznie się odnosiliśmy, kiedy ten serial u nas w Polsce startował, więc teraz oczywiście odniesiemy się do nowości. Choć wydawało mi się to niemożliwe i pisałam jeszcze do Michała: Michale, ale no co my mamy zagrać do Bitwy o palety? A Michał powiedział: potrzymaj mi mój potężny kufel z wodą, bo znalazł w tym czasie coś.
1: Znalazłem.
0: No wiecie, tam może można by się czepiać detali, czy aby na pewno chodzi tutaj o te palety i w ogóle. No ale jest piosenka o paletach, jest, moi drodzy, rap o paletach.
1: To będą te palety, takie z supermarketu.
0: No właśnie,
1: bardziej.
0: Ale no już, no,
1: ale
0: dobra,
1: no już nie wchodźmy w szczegóły.
0: Nie można mieć wszystkiego.
1: Jest towar na palecie i w Bitwie o palety też będzie towar na palecie, tak. I ten towar trzeba będzie sprzedać. Także słuchajcie, wszystko się zgadza, Kauflandowicz i regiony.
0: A właśnie,
1: wola.
0: A jest inny sklep, który słynie przecież z tych palet. No ja nie wiem, czy w Kauflandzie też jest tak zawalone tymi paletami. Może to zależy od miasta. Wpisujcie miasta i piszcie wasze wrażenia. Tak więc teraz zaprezentuję ten utwór, bo nie zaśpiewa, tylko zarapuje Kauflandowicz, który z jakiegoś powodu nie nazwał się Biedronkowicz.
1: Albo Lidlowicz, tak dla kontrastu.
0: Ale tam nie stoją palety. Aż tak bardzo.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to sobie porapowaliśmy razem z Kauflandowiczem, a teraz możemy przechodzić na prawą stronę.
0: Tak, idziemy na prawo, moi drodzy, bo się dzieją rzeczy, już od września przecież się dzieją rzeczy w Polsce. 24, bo tak się nazywa nowa stacja, która powstała, tak? Wiem, że mieliśmy wcześniej markę w Polsce, no ale oni dostali tę nową koncesję, stworzyli nową stację. Bardzo, bardzo dużo o niej mówiliśmy, o tej ramówce, o osobach tworzących programy emitowane w stacji. No i nie minęły 2 miesiące, a już są zmiany w jednym z pasm, któremu poświęciliśmy sporo czasu na początku września, i teraz wychodzi na to, że wszystko na marne, bo oni już wszystko tutaj postanowili pozmieniać. Tuż po naszej poprzedniej audycji, która była 2 tygodnie temu, okazało się to, o czym teraz będę mówiła, a więc no, nie mieliśmy Wam o tym okazji powiedzieć, chociaż informacja już nie jest taka super świeża, ale świeże też mamy. A zatem w ogóle od czego trzeba zacząć? Od tego, że z ramówki telewizji w Polsce 24 zniknął program Poranek. Stacja rano teraz pokazuje pasmo informacyjno-publicystyczne, w którym ma być zgodnie z zapowiedzią mniej tematów lifestyle'owych. Przypomnijmy, że Poranek był pokazywany w telewizji w Polsce 24 codziennie od startu stacji, czy od 2 września. Był przez większość dni, czyli za wyjątkiem soboty, emitowany od 7 do 10. W soboty było 3 kwadranse krótsze, no bo tam jest salon dziennikarski, kultowy program, który niegdyś w TVP, no a teraz został z oczywistych względów przeniesiony tutaj. Głównymi gospodarzami Poranka były 2 duety, Magdalena Ogórek i Rafał Porzeziński oraz Małgorzata Obczowska i Jacek Łęski. W ostatnich tygodniach niektóre wydania współprowadzili także Marta Kosik, Damian Stanisławski i Marta Piasecka. Te nazwiska się będą jeszcze dzisiaj przewijać. No i nie oglądałam tego nigdy, przyznam, bo nie wstaję tak rano i Poranek plus akurat ta stacja telewizyjna to nie jest połączenie, które by mi pasowało, no ale podobno formuła tego programu była bliższa śniadaniówką TVN, TVP2 czy Polsatu niż takim typowym pasmom porannym w kanałach informacyjnych. Czyli bardziej Dzień Dobry TVN niż wstajesz i wiesz w TVN24, tylko oczywiście po tej drugiej stronie. Gospodarze prowadzili zasadniczą część siedząc na kanapie, no tak rzeczywiście nam się to kojarzy raczej z takim rozrywkowym typem śniadaniówek, co rzeczywiście mogło średnio korespondować z kształtem samego kanału, który nie ma takiego lifestyle'owego wydźwięku, a raczej właśnie bardziej informacyjno-publicystyczny. W programie oprócz tematów politycznych i gospodarczych pojawiały się właśnie kwestie społeczne i lifestyle'owe. Jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl, można by się faktycznie było zapytać, dlaczego taka zmiana, chociaż już jakiś tam powód Wam podrzuciłam. No więc wirtualne media dotarły do takich wniosków, że oglądalność Poranka była niezadowalająca, dlatego postanowiono z jednej strony ograniczyć koszty, a z drugiej skupić się w paśmie porannym na tematyce politycznej. Celem jest skuteczniejsza rywalizacja o widzów z innymi stacjami informacyjnymi, zwłaszcza, no oczywiście nie z TVN24, tylko z kim?
1: No wiadomo, z Republiką.
0: Z Tomaszem Sakiewiczem i jego imperium.
1: Chociaż no, swoją faktycznie drogą, gdzie są teraz ci wszyscy eksperci, specjaliści, którzy mówili, że teraz jak TVP Info zmieniła kurs, to będzie taki tort do wykrojenia, że jest tak dużo osób, które będą chciały oglądać te kanały prawicowe, że to można by było jeszcze spokojnie Z2 odpalić. No tak jakoś chyba nie bardzo.
0: No jakoś tak chyba nie bardzo, no ale rzeczywiście to się wydaje jakoś tam takie logiczne, bo jeżeli ten Poranek tak faktycznie wyglądał, a potem wskakiwało pasmo tam z wywiadami i takimi rzeczami przez cały dzień, no to może rzeczywiście jedno do drugiego średnio pasowało, no ale byli ludzie, tak jak powiedziałam, 2 duety, które ten Poranek prowadziły. Co z nimi dalej? No było pewne już od momentu, w którym zapowiedziano te zmiany, że z telewizją w Polsce 24 na pewno dalej będą współpracować Magdalena Ogórek i Jacek Łański, ponieważ dołączyli w stacji do gospodarzy pasm publicystycznych. Także no już mają tam inne rzeczy do robienia. O nich mówiliśmy. Tam Magdalena Ogórek ma ten swój salon polityczny, Łęski ma też inne rzeczy. Ale niestety nie dla wszystkich starczyło miejsca, bo o rozstaniu z kanałem wieczorem w niedzielę 13 października poinformowała natomiast Małgorzata Obczowska. Mamy tutaj cytat z Instagrama, bo myślę, że on nam wystarczy. Było miło, ale się skończyło. Miło mi było Was budzić i zapraszać interesujących gości, poruszać dla Was ciekawe, ludzkie, ważne i zabawne tematy. Kolegom ze stacji życzę powodzenia i rozwoju, a ja na razie idę się wyspać. 20 pobudek o 5 rano w ciągu ostatniego miesiąca. No to ja rozumiem, że to nie są łatwe rzeczy. Tak. I mimo tego, że więcej mnie z panią Małgorzatą dzieli niż łączy, to tak czy inaczej współczuję.
1: Nie tu się możemy tego. Akurat w tej kwestii solidaryzować.
0: Tak. Chociaż no właśnie, z drugiej strony, pani Obczowskiej tam już nie będzie, ale przychodzą nowe osoby do poranka, znaczy nowe jak nowe, nie nowe w stacji, tylko nowe, bo poranka wcześniej nie prowadziły, ale w stacji jak najbardziej nie nowe, bo tutaj po prostu sam rdzeń tworzące. Bracia Karnowcy po prostu przychodzą do poranka, już tam więcej nic nie trzeba. Teraz w paśmie porannym jest jeden gospodarz, drugi dziennikarz prowadzi serwisy informacyjne, no i tam dominuje już oczywiście właśnie tematyka polityczna, a nie taka rozrywkowa. W ostatnich dniach program prowadzili m.in. Anna Pawelec i Damian Stanisławski i w tym paśmie porannym jeszcze pojawiły się kolejne nowości i tak o godzinie 7.30 można obejrzeć kilkuminutowy agroflash prowadzony przez gospodarza serwisów informacyjnych, na przykład w minionych dniach był to ten sympatyczny prezenter Adam Giza, zaś około godziny 8.15 po serwisie informacyjnym pokazywana jest rozmowa polityczna. W roli jej gospodarza można było w tym tygodniu zobaczyć Martę Piasecką, to nazwisko też do nas wróci, ale jeżeli chodzi o to, co w dalszej części dnia, czyli po poranku, no to też tutaj będą wracać te nazwiska, zwłaszcza jedno, o którym już mówiłam w kontekście poranka.
1: Tak jest, bo to w ofercie kanału w Polsce 24 pojawił się program publicystyczny Stanisławski Kontra, prowadzony przez Damiana Stanisławskiego. Program ma identyczną formułę jak obecny już wcześniej w ramówce program Płużański Kontra. Z ustaleń press serwisu wynika, że oba programy mają być nadawane zamiennie w dni powszednie o godzinie 10. Natomiast kim są ci ludzie, którzy za to odpowiadają? Otóż Damian Stanisławski w Polsce 24 pracuje od startu kanału, czyli początku września, prowadzi m.in. serwisy informacyjne, a w przeszłości pracował w TVP. Z kolei Tadeusz Płużański z nadawcą w Polsce 24 i jego poprzednika, czyli telewizji w Polsce, jest związany od stycznia 2024 roku. Wcześniej pracował m.in. w Polskim Radiu 24 i w Radiu Łódź. Jest także prezesem Fundacji Łączka, która zajmuje się zachowaniem pamięci o żołnierzach wyklętych.
0: Zapamiętajcie te nazwy, Stanisławski Kontra, Płużański Kontra, bo to się jeszcze tutaj przyda i w pewnym sensie będzie przewijało. Wróćmy jednak do innej osoby, czyli do Marty Piaseckiej, o której mówiłam, że prowadziła w tym tygodniu te rozmowy polityczne w poranku. To nie jest jedyna rzecz, którą ta antenie robi, o nie, nie, bo jeszcze na antenie w Polsce 24 prowadzi nowy program informacyjny Raport. Jest on emitowany o godzinie 12, trwa około pół godziny. Raport ma być także pokazywany o godzinie 15, także takie dwa wydania, nie wiem tutaj, czy ten sam gospodarz, czy inny. No idziemy sobie dalej tą ramówką w tym, co tam w ciągu dnia się dzieje. Od tego poniedziałku o godzinie 16.30 można oglądać nowy program publicystyczny pod tytułem Sparring, w którym pojawia się Jacek Łęski, ten, co wcześniej prowadził poranek, no ale tam już go nie ma, no to dostał inny program i rozmawia tam z dwójką polityków, a w jednej z części tego programu ci politycy nie tyle, że dyskutują właśnie z prowadzącym, tylko sami sobie zadają pytania. Co myślę, że akurat jest spoko formułą, o ile rzeczywiście zadziała w jakimś tam konkretnym przypadku, bo to też może być
1: różnie.
0: Różnie. Tak. No i dalej, mieliśmy tutaj magazyn o godzinie 17, który prowadziła lewica lewicy, nie bójmy się tego określenia, czyli kto?
1: Aleksandra Jakubowska.
0: Ona właśnie, natomiast będą tutaj pewne modyfikacje, pani Aleksandra nie znika, spokojnie, nie martw się, powiem, że jesteś fanem. W każdym razie ten program zyskuje nową nazwę, bo to teraz będzie, już w zasadzie jest od tego tygodnia, Ekspres Polityczny. I w poniedziałek będzie on prowadzony przez Małgorzatę Gałkę i pierwotna zapowiedź była w ogóle taka, że ten program będzie emitowany raz w tygodniu, właśnie w poniedziałki, i że jedyną jego prowadzącą będzie Małgorzata Gałka. A tutaj jednak okazuje się, że będzie to nieco inaczej wyglądało, ale skoro już pani Gałka została wywołana do tablicy, to pozwolę sobie ją zacytować, ponieważ ona nam tutaj zreferowała, czego się można po tym programie spodziewać. Ze sprawą takich pytań, my lubimy bardzo taką formułę. Czy na przykład ty się zastanawiasz, jak tak naprawdę wygląda praca w polskim parlamencie od kuchni? Albo czym się zajmują posłowie, kiedy kamer nie ma? Nie wiem, może jedzą albo chodzą do łazienki. Jak wygląda nie tylko sala plenarna, ale miejsce pracy dziennikarzy i posłów? I czym oni tak naprawdę w tym budynku się zajmują? Zastanawiają cię takie rzeczy czasami?
1: Wiesz,
0: nie możesz przez to spać?
1: Bardzo mnie zastanawia, jak pani Gałka chce odpowiedzieć na to pytanie, co robią posłowie, kiedy nie ma kamer w programie telewizyjnym, w którym trzeba użyć kamer. Gratuluję. Myślę, że będzie to nie lada wyzwanie.
0: Tak, idziemy w świetną stronę. No, natomiast tak jak tutaj wspomnieliśmy, Małgorzata Gałka jest tą gospodynią wydań poniedziałkowych. Kilka słów o niej, jakbyście nie kojarzyli. Jest związana z telewizją w Polsce 24 od startu stacji na początku września. Przygotowuje przede wszystkim wejścia reporterskie i materiały do wiadomości o krajowej polityce. Do przełomu tego roku i roku obecnego pracowała w Telewizji Polskiej, ale wiadomo, jak to się skończyło. Tam była reporterką Panoramy i Wiadomości. No i wychodzi na to, że to jednak właśnie nie będzie tak, że ten program będzie tylko raz w tygodniu prowadzony przez panią Gałkę, bo każdego dnia gospodarzem programu ma być kto inny. Oprócz Małgorzaty Gałki w tym gronie mają się znaleźć Magdalena Wierzchowska,

0: I on zmienił teraz nazwę. W zasadzie on ma dwie nazwy, bo albo się nazywa Kielczyk Kontra, albo Ogórek Kontra, więc nie musimy chyba mówić, od czego zależy ta nazwa i kto akurat jest obecny w studiu, kiedy te konkretne nazwy występują. No dobra, jakby ktoś nie ogarnął, no to jak Kielczyk Kontra, no to Marta Kielczyk, jak Ogórek Kontra, to Magdalena Ogórek. Więc już rozumiecie teraz ten trend w stacji, jest rano Stanisławski Kontra albo Płużański Kontra, a wieczorem jest Kielczyk Kontra albo Ogórek Kontra, więc moi drodzy, my teraz chyba pójdziemy za tym trendem i w najbliższym czasie na antenie Radia DHT będą się pojawiały dwa nowe programy, tylko właśnie jeszcze nie wiem, czy w miejscu RTV, czy tak po prostu, ale musimy to przemyśleć. Jeden się będzie nazywał Dziwisz Kontra, a drugi to już sami wiecie, jak się będzie nazywał.
1: No tylko co w tych programach?
0: No, no będziemy mówić o tym, że jesteśmy w kontrze, a nie, przepraszam, w kontrze. To był już inny pan w innej stacji, który teraz właśnie nie jest w kontrze, tylko w uwielbieniu dla Białorusi, na którą pojechał i skąd relacjonuje, jak tam jest fantastycznie. Tak, Jarosław Jakimowicz jest właśnie tam i Magdalena Ogórek, która jest kontra, mówi o tym, że żałuje tego epizodu w swoim zawodowym życiu, że współpracowała z Jakimowiczem. Natomiast oni nie byli kontra tak przez cały czas, bo wcześniej po prostu to właśnie była debata po wiadomościach, którą prowadziły no, zarówno te obie panie, które teraz będą kontra, czyli albo Kielczyk, albo Ogórek, ale też dyrektor programowy stacji Michał Adamczyk, o nim za chwilę, no oraz Jacek Łęski, ale on będzie uczestniczył w sparingu teraz po południu, więc nie ma czasu. Także szykujcie się, musimy obmyślić formułę naszych programów autorskich Dziwisz Kontra i Wiśniewska Kontra. Będziemy mówić, co nas denerwuje na świecie i jakoś to będzie, na pewno się coś znajdzie, Michale, szykujmy się.
1: Ja wiesz co, ja myślę, że te programy no to będą w jakiejś takiej formie, przynajmniej u nich, że tam będzie on, ten prowadzący albo prowadząca kontra ktoś, no to trzeba będzie jakiś gości zapraszać, z którymi się ewidentnie nie zgadzamy i...
0: No, no to Dziwisz Kontra nie będziesz, nie będziemy się zgadzać ze sobą, ty ze mną, a Wiśniewska Kontra ja z tobą.
1: Myślałem, że w twoim programie będziesz chciała zapraszać artystów country.
0: Dobra, jest to myśl, a ty artystów wykonujących muzykę dawną i będziesz mówił, po co śpiewacie to barachło?
1: Na przykład.
0: Tak naprawdę to zostajemy przy...
1: Ludzi z opery będę
0: RTV,
1: zapraszał.
0: Bo... RTV nas wystarczająco angażuje, ale twórcy telewizji w Polsce 24 są bardzo zaangażowani i oni na tym nie poprzestają, bo my omówiliśmy teraz tylko dni robocze, ale w niedzielę, od jutra już prawdopodobnie będzie super atrakcja, ponieważ wraca pewien program znany z TVP. Czy pamiętacie jeszcze Strefę Starcia? No bo ja pamiętam świetnie, ona tu jest. Ona będzie znowu. To był program nadawany na antenach TVP3, TVP Info, a pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości także w TVP1 był taki epizod, a gospodarzem był wspomniany tutaj Michał Adamczyk, przez niektórych złośliwie nazywany pięściarzem z uwagi na swoją przeszłość.
1: W sumie nazwa programu do tego pseudonimu tak trochę pasuje.
0: Coś w tym jest, a wydawcą był Samuel Pereira, więc też znane nazwisko, no i też osoba, która dołączyła do w Polsce 24, więc być może i tutaj będzie pełnić tę funkcję. W każdym z odcinków politycy dyskutowali o najgłośniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia i tam zawsze było tak sporo tych gości. To nie było może aż takie super jak Studio Polska, skoro Magdalena Ogórek jest w stacji w Polsce 24 i reaktywują Strefę Starcia, to Studio Polska mogli by też, uważam tak, ale no na razie to się nie dzieje jeszcze, ale też rzeczywiście tych gości tam było sporo, zarówno politycy, ktoś tam czasami przychodził z publiczności, żeby coś powiedzieć, ktoś zaśpiewał jakąś pieśń o papieżu i to trwało strasznie długo, no też się działy rzeczy, więc będą działy się dalej, konkretnie już od środy to wiemy, bo wieczorem w wiadomościach powiedziano o tym, że format wraca, tylko że nie będzie nadawany pod nazwą Strefa Starcia, tylko Strefa Starcia Michała Adamczyka. Ja kocham to, że oni są właśnie po prostu ludźmi marką i że w tytułach tych programów są ich nazwiska.
1: Już
0: i
1: się bałem.
0: Nic nie trzeba dodawać.
1: Tak. Już się bałem, że będzie to Strefa Starcia Kontra.
0: No właśnie, no było takie ryzyko. Program będzie emitowany w niedzielę o godzinie 21.30 i potrwa blisko godziny. Tak, bo to nie jest krótki program. Takie starcie to rzeczywiście długo trwa.
1: Na więcej niż 10 rund trzeba.

0: No więc właśnie o to chodzi. Piszcie, jak Wam się podobają te zmiany, jak oceniacie to, że oni już jednak po niecałych 2 miesiącach tutaj postanowili takie roszady w swojej ramówce wprowadzać. Co na to wszystko Tomasz Sakiewicz? Świetnie się bawi, to już Wam możemy powiedzieć, bo tam mu gra muzyka mu w sercu, ale do tego się odniesiemy później. I grają mu różne inne rzeczy. Na przykład od minionej niedzieli na antenie Telewizji Republika emitowany jest nowy program pod nazwą Lewy z bicepsem. Więc są takie wątki związane z aktywnością fizyczną różną, tu pięściarstwo, tu bicepsy, sparingi, jakieś takie różne sytuacje.
1: Kiedyś był ale... Pakuj z Marianem jeszcze. Tak, tak. To nie przestanie mnie bawić.
0: Ale tutaj nie będzie chodziło o sport, to zaraz już powiemy. Poprowadzą ten program, no skoro lewy i biceps, no to lewy to będzie, moi drodzy, Rafał Woś. Zaraz przedstawimy postać, jak ktoś nie zna, a biceps, no to też już mówiliśmy, kto się kryje pod takim pseudonimem, to jest Sławomir Jastrzębowski. A no co do Jastrzębowskiego, to on jest już w tej Republice od kilku tygodni, a co do Wosia, no to jest początek współpracy ze stacją. Ten nowy cykl ma być komentarzem do wydarzeń społeczno-politycznych bez udziału polityków, tylko z zaproszonym gościem. Woś i Jastrzębowski już mieli okazję ze sobą współpracować i to pod tym samym szyldem zresztą, bo prowadzili już program pod tą nazwą w Salonie 24 do września tego roku, więc niedawno skończyli. A teraz będzie można ten program oglądać, już w zasadzie można to robić w Telewizji Republika w niedzielę o godzinie 16:30. Pierwsze wydanie już za nami, także może ktoś ogląda i wie, jak to wypadło. No i właśnie co do gospodarzy, no to Sławomir Jastrzębowski, tak jak powiedziałam, już w Telewizji Republika jest od września. Nie bójmy się tego słowa, on jest przyjacielem Republiki. No bo jak pojawia się w paśmie, które jest nadawane o 5:30 w paśmie Przyjaciele Republiki, no to
1: się trzeba zaangażować.
0: Tomasz Sakiewicz nie mógłby sobie znaleźć lepszego przyjaciela absolutnie. Obczoska tam narzekała, że musiała wstawać 20 razy tego. Nie wiem, ile razy
1: i
0: musi
1: dlatego
0: wstawać
1: już
0: w miesiącu.
1: Nie musi,
0: właśnie. Nie wiem, ile razy musi wstawać Jastrzębowski, bo tam tych przyjaciół Republika ma sporo, no ale jednak sam fakt, że to robi, to nie, to... To jest ważne poświęcenie. No i tutaj powiedzieliśmy o tym serwisie Salon 24, w którym oni już prowadzili z Wosiem ten swój format, bo w ogóle Jastrzębowski był właścicielem portalu Salon 24, no ale sprzedał go i poszedł sobie do Republiki, chociaż w międzyczasie mówił, że on teraz będzie odpoczywał, no ale tak odpoczywa, że wstaje o 5 rano, no różne są wybory.
1: Ja bym nie
0: ludzi
1: chciał tak odpoczywać.
0: Staram się nie oceniać. No ale żyjemy w wolnym kraju jeszcze, póki tam władza nie pozabrania różnych rzeczy. Jeszcze co do medialnej przeszłości bicepsa, to od grudnia 2007 roku do wiosny roku 2018 był redaktorem naczelnym Super Expressu. Natomiast Rafał Woś, czy postać Ci znana w ogóle?
1: Wiesz co, jakoś przebijało
0: przecież
1: się.
0: Przecież masz lewicowe
1: to
0: poglądy.
1: No właśnie tak. To mi się kojarzy z takim niby człowiekiem o lewicowych poglądach, ale bardzo w stronę Prawa i Sprawiedliwości zmierzającym.
0: To się nazywa alt-left chyba. I Rafał Woś znany jest właśnie z tego, że kreuje się na osoby o poglądach lewicowych, choć gdyby zapytać ludzi rzeczywiście o lewicowych poglądach, czy Rafał Woś ich zdaniem zalicza się do lewicowych publicystów, to mieliby tutaj zdania nieco odrębne, bo to jest ten typ człowieka, nie jest aż tak dużo takich ludzi, ale oni są strasznie głośni, więc sprawiają wrażenie, jakby ich było dużo, którzy uważają, że PiS jest w ogóle najbardziej lewicową partią, bo dał 500+, więc PiS socjalny, super partia lewicowa i więcej nie trzeba, a że tam się dzieje coś z tym LGBT-tą, to jest właśnie taki słynny cytat z Rafała Wosia, tylko bez histerii, i on tam dymiących lów nie widział w kierunku osób LGBT, więc tam nic się w ogóle nie wydarzyło. Także to jest właśnie taka lewica, stąd też chyba nie dziwi nikogo, że z tym Jastrzębowskim, który jest cokolwiek prawicowy, no przecież nie bez powodu przyszedł do Republiki, że tam niby jeden z bardzo lewa, drugi z bardzo prawa, ale tak naprawdę się spotykają jak najbardziej.
1: Po środku.
0: No zresztą, skoro jest pan Woś teraz wicenaczelnym tygodnika Solidarność, którym niedawno zresztą został, to już chyba też o czymś świadczy.
1: Ja tygodnik Solidarność bardziej kojarzę z domeny, więc może warto ją przypomnieć. To jest tysol.pl. Jeżeli macie znajomych o poglądach prawicowych na Facebooku,
0: ciągle wrzucają to na Facebooku,
1: to będą wam to ciągle wrzucać na fejsa. Tak, tak, to prawda. Chociaż mam wrażenie, że już teraz mniej, ale kiedyś to naprawdę bardzo często. I tysol.pl i PCH24. To takie dwa miejsca bardzo, bardzo intensywnie promowane przez część przynajmniej moich znajomych z tej prawej strony.
0: No tak, ale PCH to też już troszeczkę tam inne środowisko. Wracając do Wosia, no to on dla Salonu 24 podobno pisze nawet dalej, mimo tej sprzedaży, także no tutaj już te drogi rzeczywiście się przecinały z Jastrzębowskim Welbicepsem. Od jesieni 2018 roku do maja, 3 lata później, był związany z Tygodnikiem Powszechnym. Ponadto przez kilka lat pisał felietony do Super Ekspresu, także widzicie, że no wpadali na siebie panowie, no to musiało w końcu coś z tego wyjść. Wcześniej związany był też z Polityką i Dziennikiem Gazetą Prawną, także bardziej dziennikarstwo takie prasowe niż telewizja, no ale teraz jest właśnie w takim wydaniu. Czy Telewizja Republika żyje tylko polityką? Ależ oczywiście, że nie, bo Telewizja Republika robi wszystko, żebyśmy żyli lepiej. I tak oto właśnie w związku z tym do oferty Republiki dołączył program medyczny pod tytułem Żyj Lepiej, który prowadzi Anna Popek. Ten program można oglądać w niedzielę o godzinie 8 rano, więc wiem, że jutro wstajecie i oglądacie to. Są w nim porady dotyczące zdrowia. Magazyn składa się z felietonów, rozmów z gośćmi oraz przepisów kulinarnych. Więc świetny program. Zupełna nowość, nigdy czegoś takiego nie było. Podobnie jak kolejna nowość, trochę nawiązująca do tego, do tej linii, bowiem mamy jeszcze jeden nowy program, a w zasadzie nowy cykl, który się nazywać będzie Beauty, a w zasadzie już się nazywa, bo jest od wczoraj na antenie, Beauty Box Sekrety Urody. Jest on nadawany w piątki o godzinie 7.20, począwszy właśnie od wczoraj 25 października, czyli to jest właśnie taki cykl w ramach poranka, a jego autorka Kalina Bensira to jedna z nowych gwiazd stacji Tomasza Sakiewicza, chociaż o tym, że ona dołączy, to już oni mówili na konferencji ramówkowej jakoś tam w okolicach przełomu sierpnia i września, ale wtedy jeszcze się nie pojawiła informacja, co konkretnie w Republice poprowadzi, no to już wiemy. Jakby komuś to nazwisko niewiele mówiło, no to spokojnie, ja też nie jestem w tym segmencie szczególnie oblatana, bo Kalina Bensira to jest właścicielka sieci klinik medycyny estetycznej La Perla. A co się znajdzie w jej programie, to zdradziła w telewizji Republika, więc pozwolę sobie zacytować. W programie Beauty Box Sekrety Urody, która to nazwa zresztą nawiązuje do marki jej kosmetyków. Także ona tutaj, wiecie, ta sieć klinik i kosmetyki, no taka kobieta jest ambitna, przedsiębiorcza, a jeszcze do tego poprowadzi program, w którym będą pokazywane metamorfozy widzów, porady na temat pielęgnacji, rekomendacje oraz najnowsze trendy w branży beauty. Na widzów czekają także konkursy. Także też na pewno zgodzisz się ze mną, że nowość i że nie było absolutnie programu, które byłoby o pielęgnacji, o metamorfozach i innych takich rzeczach. Nigdy
1: w telewizji Republika nie
0: Sakiewicz
1: było.
0: Odkrywa. No to akurat jest prawda. No i na przykład w pierwszym odcinku pani Bensira poruszyła temat otyłości, więc to jest może taka jakaś zapowiedź, jakich wątków się tutaj można spodziewać. Natomiast no to też nie jest tak, że to jest jej pierwsza obecność w telewizji, a wcześniej to się zajmowała tymi biznesami swoimi tylko, bo swoją wiedzą już się dzieliła w mediach wcześniej. W styczniu 2021 roku zaczęła prowadzić wspólnie z Marzeną Rogalską cykl Zacznij od nowa, emitowany na antenie TVP2 zaraz po pytaniu na śniadanie. Wcześniej w Polsat Cafe była gospodynią programów Beauty Inspect i jeszcze razem z Katarzyną Skrzynecką prowadziła 7 życzeń. Natomiast jeszcze w radiu też podziałała sobie w Chili Z, konkretnie prowadziła audycję 4 strony piękna. Także takie wspaniałe rzeczy dzieją się w Republice. Piszcie, gdzie lepiej się dzieje, czy w Polsce 24, czy Republika, to jest wasz wybór. Ja myślę jednak, że Republika, dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, Tomaszowi Sakiewiczowi gra
1: Oni stawiają na nowoczesne technologie. Teraz oni chyba zbierają na jakąś ścianę wideo?
0: Nie wiem, tego nie widziałam, ale rzeczywiście nowoczesność to jest to, co uderzyło im do głów. Bo, no co prawda tam wiecie, jeszcze nie mają jakichś programów muzycznych, koncertów, takich rzeczy, ale muzyka jest na antenie obecna i to, co za chwilę wam pokażemy, poznaliśmy już jakiś czas temu, kiedy wrzucił to profil Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, który wyhaczył, że w programie tym, Ekspres Republiki u Rafała Patyry został pokazany pewien utwór. Ale oni na tym nie poprzestali, bo ten utwór po prostu za chwilę stał się jakimś hitem antenowym. Tomasz Sakiewicz emitował go i może dalej emituje, nie wiem, co się dzieje o 5:30 rano, zanim się zacznie program Przyjaciele Republiki, to
1: może,
0: to już
1: wiesz
0: tam
1: co?
0: Jest.
1: Może to jest tak jak w Radiu Wnet kiedyś, nie wiem czy do dziś, ale kiedyś Krzysztof Skowroński przed każdym porankiem grał Yellow Submarine. No to może właśnie redaktor Sakiewicz czy gra Nie bać Tuska.
0: No właśnie, już zdradziłeś ten tytuł, który to zresztą pojawia się z całą tą pieśnią jeszcze w innych kontekstach, bo tam oni jakiś spot zrobili, w którego tle też to brzmi. I wy się pewnie zastanawiacie teraz, no Nie bać Tuska, tak, żeby nie było, my nie przekręcamy, tam jest Nie bać.
1: Nie
0: więc
1: bać.
0: Jak tego za chwilę posłuchacie i pomyślicie, że tam jest wulgaryzm, nie ma go, Tomasz Sakiewicz by tego nie zrobił,
1: nie,
0: żeby tam
1: Tomasz,
0: był wulgaryzm.
1: Tomasz Sakiewicz jest kulturalny.
0: Tak, ale hasło Nie bać Tuska jako takie, które pojawia się jednak na pewnego typu manifestacjach. Tomasz Sakiewicz właśnie tutaj mówił o tym, że jednak potrzeba rozładowania tego napięcia, które pojawiło się w związku z obecnością Donalda Tuska w krajowej polityce, z tą agresją, stąd właśnie emisja tego utworu przed Przyjaciółmi Republiki i nie tylko. I wy może myślicie, jakiż to wykonawca podjął się nagrania takiej właśnie pieśni? Czy to jakiś kolejny wytwór Jana Pietrzaka, Ryszarda Makowskiego albo innych tam gwiazd prawicowej sceny? Otóż nie. Jak najbardziej te gwiazdy by to chętnie nagrały, ale już nawet tych gwiazd nie trzeba, bowiem jest, moi drodzy, coś takiego jak sztuczna inteligencja, w skrócie AI, i nawet ona doskonale wie, co jest z tym Tuskiem, że my nie chcemy być niewolnikami niemieckiej gospodarki i że po prostu potrzebujemy nowych wyborów i że cała prawda tylko w Republice i w Polsce, bo to tam też jest zawzmiankowane, więc te medialne wątki tam są. Tak więc wysłuchajcie teraz tego utworu, który no, jest właśnie w całości wytworem AI, i pokołyszcie się wraz ze sztuczną inteligencją w rytm tego, co Tomasz Sakiewicz oferuje swoim widzom, a zdradzić możemy, że wątek AI jeszcze do nas powróci.
1: No i tak to właśnie sztuczna inteligencja nam pośpiewała.
0: I przez tę właśnie sztuczną inteligencję ja dziś obudziłam się dużo wcześniej niż powinnam, z melodią w głowie Nie bać Tuska, nie bać Tuska. Dziękuję pan Sakiewicz, bo to z powodu ekspansji, jaką tutaj pan spowodował, jeżeli chodzi o ten utwór, więc nie martwcie się, jutro również obudzicie się prawdopodobnie z tym przesłaniem, żeby nie bać Tuska. Tak, wiem, że to nie jest po polsku, ale
1: no właśnie,
0: trzeba z tym jakoś żyć. Ale wiesz, to na manifestacjach z przeciwnej strony, kiedy byłam na jednej, to też jedna pani zachęcała, że jeżeli ktoś już nie chce tak wulgarnie, to można krzyczeć Nie bać PiS, więc wszyscy tak robią. Ci, którzy z jakiegoś tam powodu, nie wiem, nie oceniam, nie chcą właśnie użyć tego brzydszego słowa, które powiedzmy, że tutaj się bardziej narzuca i kojarzy. Także obudzicie się z tym jutro i będziecie się godzinę jeszcze dłużej z tym męczyć, bo mamy zmianę czasu, więc tym bardziej dziękuję pan Sakiewicz. A my przechodzimy do ostatniego naszego wejścia, do tematyki radiowej, bo sobie wreszcie przypomnieliśmy, że mamy takie wątki właśnie u nas też. I najpierw pojedziemy sobie, byliśmy dzisiaj już w pięknej rejsie, wybieraliśmy, teraz jedziemy nieco bliżej, bo do Krakowa jest taka stacja jak OFF Radio Kraków. Być może niektórzy zapomnieli, że ona istnieje, ale istnieje sobie już lat 9 i tam pewne zmiany, więc sobie o nich powiemy, bo wyobraź sobie, że w OFF Radio Kraków mamy teraz nowych prezenterów, więc myślę, że to dobrze, że fajnie. Szczególnie, że to są młode osoby. Nie to, że sięgnęli po jakieś uznane nazwiska, co oczywiście też to byłoby super, ale no, dają szansę, żeby jakieś nowe głosy na antenie zaistniały, więc wspieramy to jak najbardziej, więc o tym powiemy. Także pokrótce przedstawimy te postacie. Jest 20-letnia Emilia Nowak, która się przedstawia jako Emmy. To jest studentka dziennikarstwa, ekspertka od popkultury, z pasją śledząca najnowsze trendy w świecie kina, muzyki i mody. Jest też 22-letni Jakub Zieliński, czyli Kuba, tak o nim mamy mówić, studiujący na AGH inżynierię akustyczną, specjalista od technologii i muzyki, pasjonat poszukujący najnowszych wiadomości z zakresu produkcji dźwięku i nowych rozwiązań technologicznych, oraz 23-letni Alex, to jest zaangażowany społecznie, z pasją poruszający tematy związane z tożsamością, kulturą queer i wpływem mediów na społeczeństwo, do niedawna student psychologii. Więc bardzo tutaj się cieszymy z tego, że są takie głosy nowe na antenie. Tak naprawdę to rzeczywistość jest nieco inna i kto z Was śledził media społecznościowe w ostatnim tygodniu i nie tylko społecznościowe, bo tradycyjnie też się sprawa rozbiła, to myślę, że już się na to natknął i że tylko czekał, kiedy my do tego nawiążemy, ale tutaj celowo taki układ tych newsów, bo zarówno to wejście poprzednie, konkretnie akcent muzyczny, który je zakończył, jak i to wejście łączy jeden wątek sztucznej inteligencji. I ta sprawa wybuchła we wtorek. My do niej dotarliśmy, kiedy ona jeszcze nie była takim dużym tematem, bo gdzieś tam na Facebooku wyświetliło mi się udostępnienie pewnego posta i wtedy wysłałam to Michałowi z takim pytaniem. No i jeszcze na razie za bardzo się o tym nie mówi, ale jest taka ciekawostka, to jak myślisz, poruszymy to w audycji? On mówi, że tak.
1: Może zdecydowanie warto, bo to coś nowego. Tak.
0: Po czym minęło kilka minut i się okazało, że sprawa rzeczywiście jest duża i komentują teraz wszyscy specjaliści, politycy i kto tam jeszcze chcecie.
1: No i ludzie radia, ludzie mediów, zwłaszcza tych starych mediów, którzy ewidentnie widać po prostu, że to, co przez nich przemawia, to przede wszystkim strach o swoją przyszłość.
0: Tak. A co takiego konkretnie się tutaj wydarzyło? No przecież nowych trójki prezenterów, takie młodziutkie osoby. Rzecz jest w tym, że to, co wysłałam Michałowi, ten post z Facebooka, post autorstwa Mateusza Dębskiego, tłumaczył całą sprawę, która zaistniała w Radiu Kraków i pan Mateusz nam to wszystko wyjaśnił. Pan Mateusz do niedawna sam prowadził jeszcze audycję w OFF Radiu Kraków, czyli to jest, przypomnijmy, taka dodatkowa antena Radia Kraków obecna w internecie i w DAB-ie Plusie. No właśnie emitująca muzykę alternatywną, jakieś tam audycje autorskie, takie rzeczy do niedawna właśnie i pan Mateusz gospodarzem takiej audycji autorskiej był do niedawna, bowiem zarówno jego audycje, jak i audycje innych osób zniknęły z anteny, rozstano się z tymi osobami i to, że teraz pojawiła się informacja o nowych głosach, to nie jest tak, że przyjęto troje nowych, młodych prezenterów do pracy. Tylko to wszystko...
1: Tych troje wygenerowano.
0: Te postacie zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. W całej okazałości to jest zarówno ich wizerunki, jak i ich głosy, to też do tego jeszcze nawiążemy, jak i no, te wszystkie treści, które pojawiają się na antenie. A tamte osoby, które tworzyły program wcześniej, no już się na antenie nie pojawiają. I to, co pan Mateusz udostępnił, to jest petycja, którą możecie w internecie znaleźć i ją podpisać, jeżeli chcecie. Jeżeli również no, zgadzacie się z tym, że takie praktyki nie są do końca okej z iluś powodów, począwszy choćby od takiego, że to jest medium publiczne, jednak, które powinno być odpowiedzialne za słowo i za treści. I co innego jeszcze, jakby się ktoś bawił prywatny w to, a w medium publicznym, no należałoby się chyba trochę nad tym zastanowić. Po drugie...
1: No właśnie, wiesz co, ja tu mam bardzo mieszane odczucia, jeżeli chodzi o ten argument, bo dla mnie to nie jest do końca trafiony, bo medium publiczne też jednak stać na pewnego rodzaju eksperymenty. I jeżeli jesteś nadawcą prywatnym, to bardzo liczysz się z wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany, a przynajmniej jeżeli rzeczywiście ktoś cię słucha i od słuchalności zależą twoje przychody, więc z tym eksperymentowaniem na antenie to tak nie do końca możesz sobie pozwolić. Więc gdzie eksperymentować i gdzie próbować różnych form, jeżeli nie w radiu publicznym?
0: No, jest to argument, rozważcie to sobie, ale kwestia kolejna, no to jest taka, że tutaj były wspomniane, zwłaszcza u tego Alexa, takie wrażliwe społecznie tematy, jak kultura queer, tożsamość i czy rzeczywiście chcemy oddawać tutaj pole sztucznej inteligencji właśnie w kontekście kwestii tak wrażliwych. No i kwestie też no, ludzi, którzy pracowali w tym radiu, chociaż oczywiście w tej sprawie już się wypowiedział redaktor naczelny Radia Kraków, który jednocześnie odpowiada za OFF Radio i redaktor likwidator, no bo to tak teraz
1: no tak. Działa.
0: I on powiedział o tym, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z jakimiś zwolnieniami, bo to tam na etacie to chyba pracowały 3 osoby i dalej tyle tam pracuje, a ci ludzie, którzy prowadzili tam audycję, no to na podstawie umów jakichś tam właśnie, wiecie jakich, więc to nie jest tak, że kogoś zwolniono z pracy, że ktoś stracił chleb z tego powodu, no tylko po prostu tych audycji nie ma, no ale to już wiecie, nawet nie chodzi o to, że no okej, okay, faktycznie dobra, chleba nikt nie stracił, ale mimo to no właśnie, co sądzisz o takim pomyśle i też o jego realizacji, bo my oczywiście posłuchaliśmy tego, na ile byliśmy w stanie, bo no, jesteśmy ludźmi pracującymi, ale włączyliśmy to w Radiu Kraków, co nam się chyba w życiu nigdy nie zdarzyło jeszcze.
1: Dokładnie i też chciałbym w ogóle od tego zacząć, bo teraz OFF Radio w różnych miejscach jest odmieniane przez przypadki. Wszyscy murem za OFF Radiem, za ekipą, która tworzyła to radio, a ja mam jedno pytanie. A czy ktoś w ogóle tego wcześniej słuchał? No właśnie. No
0: ja znam jedną osobę, która słuchała tam audycji autorskiej i ta osoba słucha też nas, więc ktoś jednak jakichś tam odbiorców swoich to pewnie miało, ale faktycznie ale to, no
1: była,
0: nie jest...
1: ale to była nisza. Tam zdaje tak. się największą słuchalność to oni mieli w 2019 roku i to było 0,2%. No więc sama przyznasz, że niewiele. Zresztą no, to stacja nadająca w DAB Plus i w internecie, więc gdzieś tam powiedzmy, o ile w sieci można mieć naprawdę dobre zasięgi, jeżeli zadba się o promocję, no to DAB Plus to jest nadal coś, po co sięga, mam wrażenie, niewiele osób. No, jak już ktoś sobie kupi nowe radio, to się nagle okazuje, że coś tam nowego mu wskakuje na skalę, natomiast tak generalnie to raczej nie po to ludzie wymieniają odbiorniki. No i teraz tak, co do samej zawartości OFF Radia, no to nie jest to coś, czego ja osobiście słuchałbym na co dzień. Być może, nie przeczę, były jakieś tam ciekawe audycje autorskie prowadzone przez kogoś, natomiast no audycja autorska audycją autorską, a cała reszta to po prostu, no to radio, ja to określę jednym słowem, przynajmniej to, co słyszę teraz, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną chociażby, to jest po prostu nudne. No tego się inaczej nie da określić. Zdarza im się zagrać coś fajnego, ale generalnie jest godzina na przykład 14, ja sobie włączam OFF Radio, a tam się po prostu snuje ta muzyka, że można przy niej od razu usnąć i to kilka kawałków z rzędu takich się pojawia, więc no nie. Co do samych wejść, i tu też chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo tak się ludzie boją, obawiają, że AI radiowcom zabierze pracę. Z moich obserwacji, a ja się nie boję technologii, może dlatego, że nie pracuję w radiu, więc mogę być gdzieś tam o swoją pracę spokojny, to podchodzę do tego z takim pewnym dystansem, ale jednak zauważam, że ta sztuczna inteligencja absolutnie nie jest na takim etapie, żeby była w stanie zabrać pracę żywemu człowiekowi i samodzielnie stworzyć radio. OFF Radio nie generuje programu ze sztuczną inteligencją przez 24 godziny. Słuchajcie, ci prezenterzy wirtualni tam się pojawiają przez ile? Przez 6 godzin dziennie?
0: Od poniedziałku tak? do piątku po 2 godziny programu no ma to, każdy z tych prezenterów.
1: No to przepraszam bardzo.
0: A raz w tygodniu jeszcze autorską audycję muzyczną i ekskluzywny wywiad z wybitnymi postaciami polskiej i światowej kultury polityki i działaczami, i to jest chyba wątek, przy którym w tym momencie musimy się zatrzymać, prawda? Bo
1: tak, ale wiesz co, ale jeszcze dobra, tylko dokończę ten swój wątek. No bo tak, wydawałoby się, że sztuczna inteligencja to jest coś, co pozwoli ci wyprodukować program radiowy po prostu taniej, tańszym, mniejszym kosztem. A skoro jesteś w stanie za pomocą tej sztucznej inteligencji wygenerować 6 godzin programu dziennie, jeżeli nie jesteś w stanie stworzyć programu automatycznie, który będzie obecny na antenie przez 24 godziny z prezenterem, ze słowem, z jakimś atrakcyjnym, po prostu z jakąś atrakcyjną zawartością, to znaczy, że to jest coś grubo nie tak i ja wiem, co tam jest nie tak. Po prostu te wszystkie wypowiedzi sztucznej inteligencji, ktoś, jeżeli nawet nie pisze ich sam, wspomaga się czatem GPT, to każda taka wypowiedź jest przeglądana i pewnie jeszcze poprawiana, generowana ileś razy i dopiero jest wprowadzana do systemu emisyjnego. To nie jest żadna sztuczna inteligencja, to są po prostu voice tracki generowane za pomocą syntezy mowy, nic więcej. Ja słuchałem swego czasu, bo jest taki amerykański produkt, który nazywa się Radio GPT i on rzeczywiście ma za zadanie stworzyć taką ofertę dla amerykańskich komercyjnych stacji radiowych, które po prostu mają jakby całkowicie zastąpić swój program radiowy czatem GPT i innymi narzędziami do sztucznej inteligencji. I rzeczywiście tam brzmi to naprawdę atrakcyjnie, tylko ja tego posłuchałem trochę dłużej. To się nie aktualizuje, te wejścia są powtarzane. To nie jest to, co obiecują twórcy, czyli to nie są informacje bieżące. To ktoś wygenerował raz i włączył tak po prostu, żeby pokazać, słuchajcie, można. No można, tylko to jeszcze nie jest ten etap.
0: To będzie pewnie kiedyś ten etap.
1: Na pewno.
0: To faktycznie jeszcze nie jest, bo jeśli chodzi o zawartość merytoryczną tych wejść, no brzmienie głosów jest jak najbardziej ładne i pewnie ktoś tam by się faktycznie mógł nabrać, że to są głosy jakichś rzeczywistych osób, jak ktoś jest taki, wiecie, mniej wprawiony, no bo tam intonacja to wszystko jest. A jeżeli chodzi o to, co tam mówią, no to nie jest to żadne odkrycie Ameryki, nie jest to okraszone, wiecie, jakimś ciekawym komentarzem, tylko oni albo mówili tam sami o sobie w tych pierwszych dniach, że to jest właśnie taki off Radio Kraków i tam chcemy być dla was, albo zapowiadali, że teraz będzie to, czy a teraz to jakaś piosenka, albo no rzeczywiście, no komentarz do tematów społecznych, że w Sejmie jest teraz przewaga posłów po 50 roku życia, średnia wieku posłów wynosi tyle i tyle, no jakbym sama tego nie wiedziała i okej, no rzeczywiście takie coś jest wam w stanie wygenerować sztuczna inteligencja, no ale jednak no nie będzie to nigdy jeszcze na ten moment takie pogłębione, więc to sobie jest i może zapychać tę antenę, ale no jest na etapie rozwoju.
1: Właśnie takiego wszystko. Eksperymentu, dlatego tak. Ja tu jak najbardziej rozumiem, że można sobie taki eksperyment przeprowadzić, zwłaszcza na antenie, której praktycznie nikt nie słucha i to się po prostu marnuje, więc tu rzeczywiście czemu nie? No, zwłaszcza, i to jeszcze o tym warto powiedzieć, bo o tym redaktor, naczelny dyrektor, likwidator Radia Kraków też mówił, że ten eksperyment jest przewidziany na 3 miesiące. Tak, potem nastąpi tak zwana ewaluacja, czyli zobaczymy, co nam z tego wyszło, a potem zadecydujemy, co dalej. Generalnie Off Radio ma zostać zreformowane i ma być to stacja kierowana do młodego słuchacza. Zastanawiam się tylko, po co, skoro młodzi to tak za bardzo radia nie słuchają.
0: A młody ma Spotify, a dajcie im spokój. No co wy byście musieli zrobić, to nie wiem, żeby przyciągnąć młodych, ale nie sądzę, żeby to było to, chyba że chcecie, żeby wasze radio było memem i w tym kontekście, ale raczej nikt go nie będzie traktował poważnie, bo jednak młodzi ludzie, nie lekceważmy ich jako odbiorców, oczekują, jak sądzę, nieco innych treści, właśnie bardziej pogłębionych, jeżeli już by mieli włączać to radio, No przecież słuchają podcastów.
1: Ale wiesz, no,
0: rzeczy.
1: No właśnie.
0: Jakieś takie wejść o głupotkach.
1: No właśnie, młodzi ludzie są inaczej już jednak przyzwyczajeni do innego sposobu, to się ładnie mówi, konsumpcji treści. Mają wszystko na wyciągnięcie ręki, czyli podcasty, czyli ulubioną muzykę. Nie muszą czekać, aż im pan albo pani z radia zagra piosenkę, której chcą, bo sobie ją znajdą na YouTubie. Jeżeli chcą audycji na jakikolwiek temat, to tak naprawdę na YouTubie czy w katalogach podcastów, to wystarczy po prostu wpisać, o czym chcesz tych audycji i sobie coś znajdziesz. Ludzie młodzi są obyci z technologią, bo z tą technologią dorastali i dorastają i potrafią po prostu szukać, a radio no to nam gdzieś tam sprawia przyjemność, bo mimo tego, że my potrafimy szukać, ale jesteśmy jednak no, przyzwyczajeni do tego, że tego radia się słuchało, tak? No i fajnie jest go jeszcze posłuchać.
0: Dobra, ale są tutaj sprawy, które rzeczywiście trzeba bardziej jeszcze przyjrzeć, bo tak. Te ich wejścia o głupotkach albo takie mało pogłębione wnioski, że posłowie są starzy, no to to jest jedno.
1: Ale wywiady
0: to, o czym wspomnieliśmy, są wywiady z osobami znanymi i to... Nie ukrywam, że nie znam wywiadów z tych kolejnych dni, ale takim szerokim echem się odbił wywiad z pierwszego dnia, bo to nie jest tak, że AI generuje pytania i przychodzi do studia jakiś, nie wiem, aktor z Krakowa i on będzie na nie odpowiadał, bo generowane są nie tylko pytania, generowane są także odpowiedzi, co sprawia, że można pogadać z kimś, kogo już na przykład wśród nas nie ma, ale dostępne są próbki jego głosu w oparciu, o które można wygenerować wypowiedzi, które ta osoba mogłaby wyrzec, ale tego zrobić nie może. I właśnie na tej podstawie stworzyć wywiad o rzeczach, o których ta osoba no nie mogła mieć pojęcia, bo jej wówczas, kiedy one się dokonały, już na nie świecie nie było. No i we wtorek właśnie zaistniał taki wywiad. Posłuchajcie może próbki, jak to wyglądało.
2: Dodatkowa okazja, aby posłuchać jej zdania na temat literatury, twórczości i samej Nagrody Nobla. Co więcej, to doskonała okazja, żeby jeszcze raz w ogóle móc ją usłyszeć. Zapraszam Was serdecznie do słuchania naszej rozmowy oraz do jej komentowania w social mediach. Zostańcie z nami. Chciałabym teraz zapytać Panią o Pani osobiste doświadczenie związane z Nagrodą Nobla. Jak to było, gdy dowiedziała się Pani, że zostaje laureatką? To musiało być wyjątkowe uczucie.
3: Ach, Emilio, to była prawdziwa niespodzianka. Gdy odebrałam telefon z wiadomością, że dostaję Nobla, moje pierwsze myśli nie były o poezji, literaturze czy wielkich wyróżnieniach. Pomyślałam, o rety, jak ja to przeżyję. Przecież będę musiała wyjść na scenę, powiedzieć coś mądrego, a potem jeszcze uścisnąć ręce tylu ludziom.
1: No i to myślę, że rzeczywiście mogło wywołać kontrowersję.
0: Tak, gdyby ktoś nie poznał, bo tam w tym fragmencie on był wycięty, nie przez nas, bo my nie zdołaliśmy tego nagrać, ale wzięliśmy to sobie z X-a od użytkownika Gromota, chociaż widziałam to też na innych kontach, więc nie jestem pewna, kto to nagranie zrobił, ale no, jak coś, no to źródłem naszym był użytkownik Gromota, który właśnie zamieścił fragment z tym, więc tam nie padło imię i nazwisko, no ale jak słyszycie o noblistce polskiej, no to była ona taka, no czy teraz no jest ich więcej, ale no ta, która tutaj zabrzmiała, no to była Wisława Szymborska.
1: Ale wiecie, o innej to... noblistce też się wypowiadała, tak. Na przykład o właśnie o twórczości, no, Olgi właśnie. Tokarczuk, o entuzjumie.
0: I to, że tutaj zostało zadane takie jakieś pytanie, jak tam o tym, no, jak tam do tego Nobla pani podeszła, jak pani nagrodę dostała, to jest małe piwo, chociaż trochę nie wiem po co to nam, skoro sama Szymborska o tym wiele razy za życia wspominała. Tam nawet jej znajomi to określali mianem tragedii sztokholmskiej. Ale rzecz właśnie w tym, że w kolejnych częściach tego wywiadu, których niestety nie mamy uwiecznionych, ale Michał to słyszał, były rozmowy z Wisławą Szymborską, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, o rzeczach, o których ona już nie mogła wiedzieć, czyli właśnie, tak jak powiedziałeś, o twórczości kolejnej noblistki Olgi Tokarczuk. No i chyba tutaj jest... to już nie jest, wiecie, tylko kwestia jakiejś zabawy, takich rzeczy, jest to kwestia kontrowersyjna, bo fakt faktem, że tam podobno, no zresztą oni opatrują te swoje wejścia komunikatem, że audycja powstała przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, tak, ale ktoś włączy to w trakcie i on może się nie zorientować, że tak było, więc ta sztuczna inteligencja może, no co zresztą wiemy nie od dziś, przyczyniać się do jakiejś dezinformacji w społeczeństwie.
1: Dokładnie, natomiast wiesz, tak z drugiej strony też wydaje mi się, że może być to sposób jakiś na właśnie wskazanie tego problemu, bo pytanie, w jaką stronę pójdzie to dalej, ale ja tak pamiętam na przykład takie słuchowisko sprzed lat na antenie Radia Kraków, to akurat właśnie w Radiu Kraków się pokazało, które się nazywało bodajże Hate Radio albo Radio Hate, nie wiem, czy miałaś okazję go słuchać.
0: I to
1: było właśnie też utrzymane w konwencji audycji radiowej, która zaczynała się tak niewinnie, no tam coraz bardziej kontrowersyjne tezy się zaczynały pojawiać, aż wreszcie tak naprawdę okazało się, że to wszystko doprowadza do jakichś walk ulicznych. I jeszcze w dodatku pani prowadząca tak się nakręciła, że po prostu wszystkich podburzała, żeby też wychodzili i walczyli o Polskę. I tak dalej, i tak dalej. To też, jeżeli ktoś włączył to w środku, to mógł sobie pomyśleć, że kurczę, co się dzieje teraz w Krakowie. Mm-hmm. Więc ja tak w czambuł tego też nie potępiam, natomiast wydaje mi się, że jest to, no rzeczywiście, ktoś, kto ten wywiad stworzył, czy go oskryptował, to po prostu chce pokazać i chciał pokazać właśnie to, do czego sztuczna inteligencja może doprowadzać, bo zazwyczaj mamy z tym do czynienia w różnego rodzaju reklamach, gdzie na przykład to parę miesięcy temu było to takie słynne, jak na przykład, nie wiem, tam Mateusz Morawiecki albo Robert Lewandowski zachęcali do różnych inwestycji finansowych, tak? No okazało się, że to jest jedno wielkie oszustwo i oni nic nie mieli z tym wspólnego, na przykład.
0: Tak, ale przy tej okazji jeszcze musimy do jednej rzeczy nawiązać, jedną rzecz zdementować.
1: No właśnie.
0: Nasz słuchacz Jacek w odniesieniu do, jak rozumiemy, być może słyszał właśnie ten konkretny fragment w jakimś innym źródle niż nasza audycja, albo jakąś właśnie wypowiedź z wykorzystaniem głosu tej Emilii Emi, która tutaj przeprowadzała ten wywiad z Szymborską, już to tak powiem w uproszczeniu, bo wiemy, że to się tak naprawdę nie wydarzyło, bo to wszystko wygenerowane. I Jacek napisał nam taki komentarz sugerujący, jakoby źródłem do wygenerowania głosu rzeczonej Emilii miał być mój głos i że Radio DHT ma to szczęście, że ma mój głos w formie żywej. Jacku, nie wiem, co się wydarzyło tutaj, jakie myśli w twojej głowie, jakie procesy, ale nie miało mi sens takiego, dementuję, nie udzielałam swojego głosu. Co więcej, nawet nie uważam, żeby on był podobny.
1: No właśnie, bo też mi się tak wydaje, że on nie jest podobny, a przynajmniej nie zrobiłaś tego świadomie. Ale ja podejrzewam, że w Radiu Kraków najzwyczajniej w świecie są osoby, które użyczyły świadomie i rzeczywiście dobrowolną zgodę, no tak, dały na wykorzystanie tych głosów. Ewidentnie, ja tam słyszę, to jeszcze tak, gdyby kogoś technicznie interesował ten cały proces, ja tu ewidentnie słyszę takie bardzo charakterystyczne rzeczy z silnika Eleven Labs, który potrafi tworzyć naprawdę bardzo realistycznie brzmiące głosy. Na podstawie naszych własnych próbek takie głosy można wygenerować, no wysyłając tam, powiedzmy, nie wiem, od jednej do kilku godzin nagrania, że po prostu siadasz sobie i coś mówisz, a potem możesz generować za pomocą tego głosu naprawdę naturalnie brzmiącą mowę. Te oddechy są takie bardzo charakterystyczne. To jest coś, co on generuje, więc podejrzewam, że właśnie za pomocą tej usługi to było wyprodukowane.
0: Mnie to też śmieszy, jak ona się tutaj, ale to w tych wszystkich głosach jest, jak ona się przycina, żeby dodać rzekomo tej naturalności, żeby nie było, że to, wiecie, gada jak Katarynka, bo jednak na co dzień, tak, jak mówimy, to mamy różne przycięcia, więc ma tam czasami te jakie nam się też niestety zdarzają, chcielibyśmy, żeby ich było jak najmniej, zwłaszcza w wypowiedziach takich radiowych, no ale nie da się ich uniknąć. Natomiast tam one są, co nie do końca jednak wypada tak realistycznie, jaki byłby zamysł, ale no jest to tak, tam, więc
1: tego można dorzucić albo więcej, albo mniej. Niestety ja mam wrażenie, że jeszcze nikt nie znalazł złotego środka, jak te suwaczki poustawiać optymalnie, żeby to naprawdę bardzo naturalnie brzmiało.
0: Dodamy jeszcze, no bo wejścia antenowe to jedno, jeżeli chodzi o oprawę muzyczną OFF Radia Kraków, to nadal będzie za nią odpowiadał dotychczasowy szef muzyczny OFF Radia Kraków, czyli Wojciech Barczyński, ale teraz jednak przy programowaniu muzycznym posiłkuje się również narzędziami AI.
1: No ciekawe, wiesz co, to ja też mogę powiedzieć co nieco na ten temat, bo próbowałem kiedyś prosić sztuczną inteligencję, żeby pomogła mi w ułożeniu jakiejś naprawdę ciekawej playlisty, to stwierdziłem, że ja to jednak sam zrobię.
0: No właśnie, tak byłam ciekawa, czy byś chciał poeksperymentować, ale już masz to na koncie i to nie jest to. Natomiast oni eksperymentują konkretnie od minionego wtorku, 22 października, od godziny 8, bo to wtedy to wystartowało pod takim, pod taką właśnie postacią. No i wprost jest ta nowa odsłona określana jako eksperyment badawczo-medialny, próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może mieć ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury mediów, dziennikarstwa i społeczeństwa. No, rzeczywiście, jeżeli to traktować jako eksperyment, no to faktycznie, tak jak mówisz, nie jest to takie do potępienia w czambuł, na pewno do dyskutowania.
1: To znaczy, wiesz co, ja w ogóle nie uważam, żeby było tutaj i żeby miało jakiś wielki sens potępiać sztuczną inteligencję i to, że ona się pojawi prędzej czy później w radiu.
0: No nie.
1: Ona się po prostu pojawi i tylko dlaczego ona się nie pojawia do tej pory? A ażby się prosiło przecież, żeby na antenach różnych stacji radiowych w porach, kiedy nie ma żywego człowieka, a zatrudnienie jego jest nieopłacalne, to po prostu pojawiały się wygenerowane za pomocą AI zapowiedzi prezenterskie. No nie robi się tego właśnie dlatego, że to zwyczajnie zbyt długo trwa i że to jeszcze nie jest ten etap, żeby ta sztuczna inteligencja nam coś ciekawego powiedziała. My mamy narzędzia, za pomocą których możemy wygenerować ten głos, ale nie mamy jeszcze czegoś, co nam pozwoli naprawdę niewielkim kosztem i w optymalny sposób to generować, więc no tak się można bawić, ale jeszcze sztuczna inteligencja prezentera radiowego z prawdziwego zdarzenia to tak szybko nie zastąpi, spokojnie.
0: I chyba lepiej, szybciej, sprawniej i mądrzej będzie, jak już ktoś usiądzie przed mikrofonem i coś powie.
1: Dokładnie.
0: Niż się bawić z generowaniem tych voice tracków, tych treści, coś tam.
1: To a tak kiedyś, właśnie... ale wiesz, z drugiej strony kiedyś, jak na przykład będą takie usługi, które nam pozwolą na chociażby zagospodarowanie pasm prezenterskich w radiu DHT z użyciem sztucznej inteligencji, no to my będziemy pierwsi, którzy to wdrożą, bo po prostu no, nie mamy na tyle czasu, żeby tworzyć program 24 na dobę. Co, nie chcielibyście, żebyśmy my się na przykład do was odzywali jakiś czas i coś wam ciekawego powiedzieli?
0: O drugiej w nocy, jak tak naprawdę
1: na przykład
0: będę spać. No, czemu nie? No i oczywiście musiał się do sprawy odnieść redaktor naczelny Radia Kraków i likwidator jednocześnie Marcin Pulit i wypowiedział się tutaj dla mediów. Już troszeczkę mówiliśmy o tym, co powiedział, że to nieprawda, że tam ludzi pozwalniano i tak dalej, że to 3 miesiące, ale pozwolę sobie zacytować jeszcze dokładniej, żebyśmy mieli pełen obraz. Kreowany przez AI program ma być adresowany do osób z tak zwanego pokolenia Z. Czyli Michale, do ciebie na pewno nie, a ja też jestem jakoś tak na granicy, ale chyba jeszcze jestem w gronie milenialsów, więc może dlatego po prostu nie kupuję zawartości tych wejść. Ale tak naprawdę to już też powiedzieliśmy o tym, że to nie do końca tak jest. Odpowiadać na ich potrzeby i zainteresowania, poruszać kluczowe dla nich tematy, analizować, jak AI może wpływać na to, co myślą, jak konsumują informacje. No właśnie w tych zdaniach jest część częściowo sensownie, a częściowo nie. Bo z jednej strony jako eksperyment i sprawdzenie tego, jak tam konsumują informacje, okej, to można, ale odpowiadać na ich potrzeby nie ma takiej opcji z powodów, o których już tutaj powiedzieliśmy, więc trochę pan mówi sensownie, a trochę, ja tego nie widzę, żeby faktycznie to odpowiadało na potrzeby tej generacji Z. Dzięki narzędziom AI będziemy również korzystać z pomocy krakowskich naukowców i pracowników firm IT, więc to taka współpraca przy tej okazji. No i No i fajnie, i sobie współpracujcie. My zarówno sztucznej inteligencji w radiu, jeżeli faktycznie to ona już będzie miała rację bytu taką jeszcze większą niż teraz, jak i w ogóle sztucznej inteligencji absolutnie nie potępiamy, bo
1: chyba jeszcze mieliśmy powiedzieć o zabawce. Tym. Tak, o naszej zabawce, czyli notatniku Google'a, który jest w stanie na razie po angielsku wygenerować podcast na podstawie tego, co mu wrzucicie. I ja na przykład wrzucałem kilka odcinków RTV, żeby wygenerował na ich podstawie taką 15-minutową albo tam 20-minutową audycję.
0: Czy konkretnie powiedz, co robiłeś, bo mamy przecież transkrypcję tych naszych audycji.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc wrzucał Michał tę warstwę tekstową, bo to, co teraz piszemy, to później zostanie, mówimy, to zostanie później przetworzone przez taki mechanizm, który tam będzie wpisywał te nasze słowa, też sztuczna inteligencja, i później cały ten materiał jest w sadem, że się tak wyrażę, do tej naszej zabawki i z tego powstaje taki podcast w języku angielskim, ale będący rozmową,
1: dialogiem
0: dwojga osób o głosie męskim i głosie żeńskim, bardzo zresztą dobre brzmienie z tych głosów, więc robi się niejako podcast o naszym podcaście, o tych naszych tematach, więc droga nasza kochana zabawko, jestem ciekawa, jak ty teraz podejdziesz do tego, że rozmawiamy o tobie, bo oczywiście po audycji, to myślę, że nie omieszkamy tego zrobić. Jak oczywiście. Już ten mechanizm przetworzy, najpierw przetranskrybuje na tekst, to potem wrzucimy i zobaczymy, czy ta wspaniała zabawka będzie mówiła sama o sobie. Pozdrawiamy cię, droga sztuczna inteligencja, i życzymy miłego przetwarzania tego, o czym gadamy. Ale to jest rzeczywiście dla nas ciekawe i idzie to jak najbardziej w dobrą stronę, chociaż czasami robi tam jakieś babole.
1: Oczywiście, że tak.
0: Typu porusza ileś razy ten sam temat i się kręci
1: wraca do niego. Tak.
0: Albo wymyśla jakieś historie, bo sztuczna inteligencja to jest jak taki typ człowieka. My znamy takich ludzi, że oni nie mówią, jak czegoś nie wiedzą, to nie powiedzą, że nie wiem, tylko wymyślają rzeczy, nie?
1: No,
0: na przykład
1: dokładnie.
0: Mówią, zdaje się, że znamy tych ludzi, nie? I oni właśnie są jak ta sztuczna inteligencja, która wymyśla jakieś cuda na kiju czasami, których ja nie powiedziałam w audycji o czymś, a ona w ogóle właśnie tworzy jakieś scenariusze, opowieści dziwnej treści. Ale no rozwija się to niewątpliwie i taka rozmowa może już sprawiać wrażenie właśnie takiego nie najgorzej prowadzonego podcastu.
1: Dokładnie, więc zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Na pewno warto to wszystko obserwować, bo rzeczywiście no, sztucznej inteligencji można, słuchajcie, naprawdę można pisać jakieś protesty, petycje i tak dalej, że nie, że tutaj tego nie róbcie, tego nie róbcie. Ale po co? To już wszystko za daleko poszło i tak jak mieliśmy kiedyś rewolucję przemysłową, to też nikomu na dobre nie wyszło niszczenie chociażby maszyn parowych w XIX wieku. No tak teraz naprawdę sprzeciwianie się przeciw AI, które gdzieś tam tu wchodzi, to nie na tym rzecz polega. Ważne, żeby się po prostu przystosować do tego, że to rzeczywiście zaczyna być obecne i trzeba się nauczyć to wykorzystywać, a przede wszystkim też jeszcze bardziej i jeszcze czujniej zwracać uwagę na różnego rodzaju informacje, które dostajemy, bo dezinformacja wkracza na naprawdę wyższy poziom. Jeszcze mamy tu taką wypowiedź od naszego słuchacza Krzysztofa, który napisał na Facebooku do nas tak. To całe off Radio Kraków mocno zalatuje Basią z Radia Piekary sprzed roku. No tak, bo przecież Radio Piekary też już miało taki eksperyment. Aktualnie eksperyment AI jest też w Radiu Wielkopolska, gdzie w tygodniu jest niejaka Maja Popowska.
0: A to chyba już...
1: Tak, to Jacek zdaje się. Tak, Jacek jako fan Radia Wielkopolska. Dokładnie.
0: No, ale o Radiu Wielkopolska się nie mówi w tym kontekście. Oni się nie chwalili, więc...
1: No tak, bo oni się...
0: wrażenie, że Maja Popowska istnieje. A no. Jacek, no nie słuchaliśmy tego, ale wierzymy, Jacku, że tutaj dobrze rozpoznałeś.
1: I słuchajcie, ile osób zwróciło na to uwagę? Poza jakimiś...
0: Jacek tak, i Krzysztof.
1: No i może jeszcze parę osób z forum Radio Polska. Ale poza tym nikt, bo tak naprawdę większość
0: gada jakaś tam gada. No,
1: nie zwraca
0: wystarczy.
1: Na to uwagi. No jeżeli ten głos jest dostatecznie podobny do głosu ludzkiego, to naprawdę nikt na to uwagi nie zwróci.
0: Tak, dzielcie się z nami waszymi jakimiś jeszcze wnioskami w temacie, jeżeli takie wam się nasunęły. Czy my coś jeszcze chcemy dodać w sprawie?
1: Myślę, że nie.
0: Chyba wyczerpaliśmy wątek, choć nie do końca, bo jeszcze do nas wróci sztuczna inteligencja, po prostu jakieś no, wyjątkowe wydanie, bo możemy już zdradzić, że piosenka o Tusku nie była jedynym wytworem AI muzycznym,
1: to prawda,
0: w tym programie zagości, no bo skoro taki temat, no to my też potrzebujemy do tego odpowiedniego muzycznego komentarza, ale zanim to, inne jeszcze medialne, radiowe konkretnie informacje, nie związane już ze sztuczną inteligencją, a z żywymi ludźmi z krwi i kości, na przykład taką osobą jest Eliza Michalik, która po 4 latach współpracy rozstała się z radiem Nowy Świat. W rozgłośni prowadziła autorską audycję W Głębi Duszy. W programie wyemitowanym 13 października pożegnała się ze słuchaczami i tutaj powiedziała między innymi oczywiście, że dziękuję za ten wspaniały 4-letni czas i tutaj cytat: moja decyzja, którą podjęłam, żeby pójść sobie dalej i robić też inne rzeczy w życiu, ale na pewno nigdy tego czasu nie zapomnę. To jest bardzo dziwne zdanie i koślawe. Wiem, że czasami jak mówimy, to nam wychodzą takie dziwne rzeczy, ale no jednak ma pani Eliza trochę doświadczenia w mediach, więc no powiedzmy, że nawet już osobom najbardziej doświadczonym zdarzają się takie koślawe zdania. Nie zacytowałam tego po to, żeby się pastwić nad panią Elizą, tylko po to, żeby wam dać znać, jak tutaj jest właśnie sytuacja wygląda, że chce robić jakieś inne rzeczy w najbliższej przyszłości i dlatego odchodzi, ale no press service tutaj próbował to zbadać, jakie konkretnie rzeczy to mają być, nie chciała jednak jeszcze ujawnić swoich dalszych planów zawodowych. Co w miejscu audycji W Głębi Duszy będzie emitowane, czyli w niedzielę po godzinie 17, nie wiemy, musimy czekać do początku listopada, bowiem na ten właśnie moment Nowy Świat zapowiada, że nas poinformuje, co w swojej ramówce umieści, tak więc myślę, że my w kolejnym wydaniu o tym powiemy. No, o przyszłości Elizy Michalik już mówiliśmy wiele razy, o tej przyszłości prawicowej chociażby, tak, bo pani Eliza nie zawsze taka antyklerykalna była i w ogóle o przyszłości w Superstacji także. A co do teraźniejszości, no to nie tylko ta audycja radiowa w ostatnim czasie u niej była, bo od kilku lat pani Eliza prowadzi swój kanał YouTube'owy, który obecnie ma 81 tysięcy subskrybentów. Sami ocencie mało, dużo. Może oglądaliście, oglądacie panią Elizę i tak więc jeżeli wam będzie smutno, że w Radiu Nowy Świat już jej nie ma, no to będziecie mogli wracać do tego, co mówi, co pisze tam na X-ie, jest aktywna w innych miejscach też, także spokojnie. Będziemy teraz w kolejnym radiu, w radiu z muzyką rockową. Konkretnie w radiu tym, które swoją ekspansję miało kilka miesięcy temu i tam nadaje według tej dziwnej polityki, że w stolicy, Warszawie tak, mamy dwie mutacje nadające to samo. Mowa o SC Rock, która we wszystkich swoich miastach, a więc jak rozumiemy w Warszawie ze zdwojoną mocą emitować będzie, już w zasadzie emituje nowy program pod tytułem To był dobry rok. Ale się domyślacie, to już jest taka znana gra słów, że jak jest coś rockowego i gdzie są jakieś elementy kalendarium, to to słowo rock nie jest zapisywane tak po polsku, tylko właśnie, żeby jeszcze się z muzyką kojarzyło, żeby ten tytuł można było na dwa sposoby rozumieć. Czyli to był dobry rock w kontekście również muzycznym. Ta audycja nadawana jest we wtorki o godzinie 21, a jej gospodarzem jest dziennikarz stacji długoletni już Jaro Sobierajewicz. Bohaterem każdego odcinka jest wybrany przez dziennikarza rok lub wydarzenie sprzed lat. Pojawiać się będą też zapowiedzi nadchodzących koncertów. W swojej audycji Jaro Sobierajewicz gra zarówno piosenki znane, jak i nagrania mniej popularne. No i tutaj mamy cytat z prowadzącego, bo jak to zwykle bywa, takie cytaty najlepiej oddają stan rzeczy i nie wypaczają niczego, co by mogła zrobić nasza parafraza, a więc zacytuję. Wieczorem przychodzi moment wyciszenia, zostawiamy za sobą pracę, domowe obowiązki, raczej już mamy ogarnięte. I wtedy siadam przed mikrofonem i opowiadam o tym, jak to kiedyś było. Jak dobry był i jest rok. Ten z C w środku. Wracam do ważnych wydarzeń, łączę fakty, przypominam zapomniane historie. Wspominam i na chwilę znów staję 17-latkiem, który właśnie odkrywa z kaset U2, Nirvana czy Black Sabbath. Tak jak powiedziałam, pan Sobierajewicz już długo, długo jest związany z Eską Rock, bo od 20 lat, czyli tyle, ile ma tę stację, bo przypomnijmy, że niedawno świętowali swój jubileusz, o czym mówiliśmy. Współprowadzi pasmo Kultowe Kawałki, Kultowe Historie w dni powszednie od 9 do 12. Jest też autorem podcastu Rockowe Kalendarium dla fanów historii rocka i metalu. Czyli takie wątki kalendaryjne, jak widać, to jest to, w czym się dobrze odnajduje. I też warto powiedzieć, że program To Był Rock jest kolejną audycją autorską na antenie Eski Rock, bo rzeczywiście to jest jeszcze spuścizna z czasów Marcina Bisiorka, bo on, kiedy jeszcze ta Eska Rock nadawała w kilkunastu miastach, przed tą zmianą, że nadawali tylko w Warszawie, już nie mówiąc o tej zmianie obecnej, że nadają znów w kilku miastach, ale dawno, dawno temu on w Eski Rock wprowadził to pasmo, w którym właśnie były audycje autorskie od poniedziałku do piątku, od 21 do 23. Później ten sam trend podchwyciło Muzo, już właśnie też stworzone przez Marcina Bisiorka z tą samą niemalże ekipą. Nie wiedziałam, jak to jest w SC Rock. Myślałam, że oni tutaj nie idą w te audycje autorskie, a one jednak są, więc warto, żebyśmy sobie uporządkowali, jakie to są. W poniedziałki, więc mamy o 21:00 program Playlista osobista Michała Cieślika. No to on też nadawał to w Muzo, o ile dobrze pamiętam. We wtorki, no to już wiecie, że mamy sobie Rajewicza i To Był Dobry Rok. W środy Człowiek z Metalu prowadzi to wokalista zespołu Nocny Kochanek, Krzysiek Sokołowski. Także ta współpraca z Nocnym Kochankiem tam jest intensywna, bo był i występ na tym jubileuszowym koncercie stacji i audycja, i w ogóle widać, że tutaj współdziałają intensywnie. W czwartki Kawałki Mojego Życia, czyli rozmowy Wojtka Góralskiego, a w piątki Szkuta Mówi Agnieszki Szkuty, czyli to jest prezenterka newsów. Nie wiedziałam, że poza prowadzeniem raportu ma też swój program, w którym, jak widać, mówi, też pewnie z kimś rozmawia, no ale jak widać, w czymś takim też się odnajduje. I na sam koniec wędrówka lokalna. Byliśmy już w Krakowie, a teraz będziemy w mniejszym nieco ośrodku miejskim, czyli w Goleniowie. Czy byłeś kiedyś, Michale, w Goleniowie?
1: Nie. A ty?
0: Ja też nie, ale Goleniów jest teraz miastem, które odrodziło się nam na radiowej mapie Polski.

0: Jeżeli chodzi o sam Goleniów, no to właśnie za Radio Polską to Wam przedstawię, no bo to nie są moje okolice, więc nie kojarzyłam, jak tam ten eter się kształtował. To jest ogólnie trzecie podejście do nadawania w Goleniowie, bo poprzednie dwa dotyczyły częstotliwości 93,2. Jako pierwsze w połowie lat 90. próbowało powiązane z Gazetą Goleniowską Radio Goleniów, jednak jak wspominają szczecińscy radiowcy, skończyło się na retransmitowaniu szczecińskiego radia ABC i ostatecznie cofnięciu koncesji. Wspaniała historia. Drugie podejście do nadawania z miasta nad rzeką Ina, tak się ona nazywa, RTV bawi, uczy i wszystko robi, podjęło koszalińskie Radio Północ. Radio Północ Goleniów ruszyło 1 września 2003 roku. Nadawcy jednak nie zależało tak bardzo na tym Goleniowie, biedny Goleniów, bo na większej miejscowości mu zależało, na Szczecinie. I podobno na antenie dało się to odczuć, że oni to bardziej dla tego Szczecina by chcieli grać niż dla Goleniowa. O. Przez długi czas operacja taka była jednak wstrzymywana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale udało się to dopiero po przyjęciu stacji przez grupę ZPR 11 stycznia 2011 roku. Radio Północ Goleniów przeszło do historii i odrodziło się jako Radio Wawa Szczecin na przełomie i lipca i sierpnia 2012 roku.
1: Jak no, to się teraz... historia plecie.
0: Tak się plecie, a teraz się tak właśnie plecie, że mamy twoje radio w Goleniowie. Nie, to nie będzie kolejny powód, żeby zagrać Budkę Suflera, bo ona była u nas niedawno, ale w nawiązaniu do innego miasta, czyli do Lublina, gdzie odpalono Radio 929. I tak to się też historia plecie, że kończymy wydanie magazynu RTV numer 231. Nie wiemy, jak historia się zaplecie w kolejnych tygodniach, bo zobaczymy, jakie będzie bogactwo tych medialnych informacji. No i właśnie już jesteśmy zabezpieczeni, gdyby jednak tych informacji nie było. Przekazaliśmy Wam te informacje dotyczące początku listopada, co do których już mieliśmy świadomość, czyli o tych super programach, o bitwie o palety i o wycieczkowcu. No i historia też zaplecie się tak, jak już wspomnieliśmy, że nasz dzisiejszy program pod znakiem sztucznej inteligencji, choć prowadzący z krwi i kości, był już akcent muzyczny ten, który zagrał w duszy Tomaszowi Sakiewiczowi. No a teraz akcent muzyczny kolejny i tutaj się trochę zastanawialiśmy, bo no jest, jak się już przekonaliście na podstawie piosenki o Tusku, jest taka opcja, żeby sztuczna inteligencja Wam wygenerowała piosenkę.
1: Jest takie narzędzie Suno. Ono się Suno nazywa, tak. Między innymi jeszcze kilka innych usług też jest, ale chyba Suno jest najbardziej znane. Tam się wchodzi, wpisuje o czym może być, w jakim stylu ma być ta piosenka, no i kilkadziesiąt sekund i mamy. No tylko... z różnym efektem.
0: Tak, no i więc żeby była jasność, to nie jest tak, że ona nam wyrzuca nutki i potem musicie je sobie nagrać, albo że wyrzuca sam tekst. Macie już po prostu piosenkę, gotowca, w której melodia została wygenerowana, słowa zostały wygenerowane, chociaż można te słowa wygenerować sobie wcześniej przy pomocy jakiegoś tam innego narzędzia typu ChatGPT.
1: Albo nawet samemu napisać, no jeżeli potraficie pisać, tak, układać słowa do piosenek, ale na przykład nie macie muzycznych zdolności.
0: Z melodią jest kłopot.
1: No to co za problem? Odpalacie Suno, wpisujecie to, co tam wymyśliliście i sprawdzacie, jak to się w różnych stylistykach na przykład będzie sprawdzało.
0: Jak nie macie zdolności wokalnych, nie, wcale to nie miało być uszczepliwe w kierunku tutaj jednej osoby, to też nie ma problemu, bo właśnie sztuczna inteligencja, jakiś wygenerowany głos Wam to zaśpiewa i nawet wygenerowane instrumenty Wam to zagrają.
1: I nawet
0: już powstają
1: lepiej niż ja.
0: Na takie eksperymenty. Tak, powstają liczne takie eksperymenty. Są też takie eksperymenty i myśleliśmy, że też pójdziemy w tym kierunku, w których to używa się głosu jakiejś postaci i z nią tworzy się utwór, no, którego tak naprawdę nigdy nie wykonała, ani też nigdy nie wypowiedziała tego tekstu, bo znajdziecie już gdzieś właśnie rapującego Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska.
1: Śpiewającego Jarosława Kaczyńskiego, śpiewającego chociażby Mniej niż Zero, też gdzieś widziałem.
0: Tak, też. albo papieża Karola Wojtyłę / Jana Pawła II śpiewającego czołówkę z kiepskich. albo raperów, którzy normalnie, i to właśnie myśleliśmy, że to wam tutaj zagramy, raperów, którzy normalnie są bardzo ze sobą pokłóceni i tam wiecznie od lat się dissują, co znaczy, że no nagrywają na siebie utwory, które świadczą o ich wzajemnej antypatii, a tutaj sztuczna inteligencja stworzyła utwór, że Tedy i Peja nagle zapołali do siebie sympatię, już teraz się lubią

0: nie będą się już dissować. Więc myśleliśmy, że pójdziemy w tym kierunku, ale uznaliśmy, że okej, no dzisiaj już rapsy były o tych paletach i może też nie wszystkim to uniwersum hip-hopowe jest takie super znane, więc poszukaliśmy. Nie oszukujmy się, najpierw sami trochę próbowaliśmy generować, bo Michał wczoraj próbował wygenerować piosenkę o właśnie sztucznej inteligencji w Radiu Kraków, bo byłam w Off Radiu Kraków, bo nie ukrywam, że byłam bardzo rozczarowana, że nikt tego wcześniej nie zrobił, ale chyba tam by trzeba było trochę jednak dłużej posiedzieć przy tych parametrach.
1: Nie wiem dlaczego,
0: bo ta piosenka była...
1: Bo oczywiście chciałem cię strollować, nie wiem, ale nie wiem dlaczego zamiast country wyszło mi reggae jakieś takie.
0: A nie, to było reggae? Nie, to było jakieś podobne.
1: No coś w rodzaju, tak.
0: No na pewno nie było to country, ale czy reggae też bym nie powiedziała. Ale to poszukaliśmy trochę na YouTubie, bo takich utworów troszeczkę jest, gdzie już ktoś rzeczywiście się pobawił tą sztuczną inteligencją, tymi parametrami. No i skoro to sztuczna inteligencja zawładnęła Off Radiem Kraków, to najlepiej by było, żeby ona nam zaśpiewała sama o sobie i taki też właśnie będzie koniec naszego dzisiejszego programu, a myślę, że przy jakiejś kolejnej okazji, jak będzie nieco więcej czasu, to byłoby dobrze, Michale, żeby ona stworzyła piosenkę, nie bójmy się tego, o nas, o naszym programie, żeby jej powiedzieć, że RTV, kto to tam prowadzi, co my robimy i żeby ona stworzyła piosenkę. Obawiam się, w jakim ona będzie stylu, ale może znów ci się nie uda. Trolling.
1: Zobaczymy.
0: Co prawda, no tutaj nie będzie takiego czystego hip-hopu, tak jak pierwotnie wam planowaliśmy zagrać, ale jednak do estetyki hip-hopowej bardziej będzie nawiązywała ta sztuczna inteligencja, która sama tutaj się pięknie przedstawi, a więc wszystko, kochani, wygenerowane słowa, tekst, muzyka, instrumenty, wokal, ale nie wygenerowani sztucznie, tylko prawdziwi prowadzący wam tutaj o tym wszystkim opowiadali i ostatnią piosenkę wam włączą i mamy nadzieję, że również w niezmienionej postaci pojawią się w kolejnym wydaniu, a są to, byli to i będą to w kolejnych wydaniach. Mamy nadzieję, bo się nie damy wykurzyć przez AI. Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: To jest Tyflo Radio w kalendarzu poniedziałek, 26 dzień kwietnia 2021 roku. Witam bardzo serdecznie, minęła godzina 19. Startujemy z kolejnym spotkaniem na żywo na antenie Tyflo Radia przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale dziś tej audycji nie będę prowadził sam. Dziś razem ze mną wirtualnie w studiu współprowadzący tę audycję, czyli Arkadiusz Świętnicki. Cześć Arku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś program, który już kiedyś na naszej antenie się pojawił, jakieś 9 lat temu była o nim audycja, albo więcej nawet, nie?
1: 12
0: lat temu. 12, tak, bo to w 2009 roku.
1: 31 tak. grudnia 2009 roku.
0: Piotr Witek, tak, Piotr Witek robił audycję o programie Total Commander i ten program, proszę Państwa, się rozwijał sporo, sporo wcześniej przed audycją i on się rozwija nadal. On nadal jest używany.
1: I to w bardzo dobrym dla nas kierunku się rozwija.
0: Tak. I o tym dziś na pewno też powiemy. Powiemy, co to jest w ogóle ten Total Commander i jakie ma ciekawe funkcje, możliwości, do czego możemy go wykorzystać, bo tych możliwości w Total Commanderze jest naprawdę sporo. W jednym z tyflo przeglądów wspominałem, że ja zeźlony gdzieś tam na eksplorator Windows dałem szansę Total Commanderowi po iluś tam latach, kiedy tak naprawdę no, stwierdziłem, że w sumie no, chyba aż tak bardzo to taki zaawansowany menedżer plików nie jest mi już w tym momencie potrzebny. No i co się okazało, że jednak jest. W Windowsie 10, w eksploratorze Windows, szczególnie z NVDA, to naprawdę opłaca się wydać te tam chyba niecałe 200 zł.
1: 40 euro.
0: Mm-hmm. Czyli około 160 zł, może troszkę więcej, na licencję Total Commandera i po prostu mieć ten program i cieszyć się z jego możliwości. Audycja jest dziś realizowana na żywo, możecie do nas dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie także do nas pisać w komentarzach pod audycją, która jest transmitowana na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. Teraz Arku, już oddaję Ci głos. Na dobry początek, może dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Co to jest ten Total Commander i jak to z nim jest w ogóle? Do czego może nam się ten program przydać?
1: No więc Total Commander to jest program, który swoją, nie filozofią, ale swoją podstawą działania jest dokładnym odpowiednikiem eksploratora plików wbudowanego w system Microsoft Windows, czyli program Total Commander ma nam umożliwić, ułatwić zarządzanie naszymi zbiorami danych, czy to na lokalnych dyskach twardych, czy to na serwerach FTP, dyskach zewnętrznych, a przy pomocy poszczególnych wtyczek również nawet jakieś inne źródła danych, takie jak chociażby jest wtyczka do baz danych Microsoft SQL i tak dalej, i tak dalej. Program Total Commander to jest tak zwany OFM, czyli ortodoksyjny manager plików, Orthodox File Manager. I terminem OFM określamy aplikację, określamy manager plików, który czerpie przykład z takiego bardzo starego programu na system operacyjny MS-DOS. Ten program nosił nazwę Norton Commander. I OFM-y charakteryzują się tym, że mają ustawione równolegle do siebie dwa panele, czy tudzież dwa okna. I taki model interfejsu sprowadza się do tego, że możemy pracować co najmniej z dwoma katalogami naraz, co w przypadku zarządzania plikami jest naprawdę zacną funkcją. Ale Total Commander posunął wszystko dużo, dużo dalej, dodając mnóstwo, setki, tysiące mniejszych bądź większych usprawnień do zarządzania tymi danymi. Mamy chociażby bardzo fajny mechanizm szukania, mamy narzędzie, które umożliwia nam zmianę nazwy wielu plików naraz, mamy bardzo rozbudowany system wtyczek i ta jakby ilość, czy raczej liczba, bo wtyczki są policzalne, liczba dostępnych wtyczek naprawdę jest ogromna i naprawdę robi wrażenie i zakładam, że większość osób znajdzie coś dla siebie
0: Ja tylko tak jeszcze a propos tych wtyczek, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo ja też ostatnio właśnie przeglądałem katalogi wtyczek i tu oczywiście masz Arku rację, że tych wtyczek jest bardzo dużo.
1: Tylko nie na oficjalnej stronie.
0: To jest jedna rzecz. Jest taka strona nieoficjalna z wtyczkami dla Total Commandera, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam teraz jej adresu.
1: totalcmd.net.
0: A widzisz, co dwie głowy do nie, to nie jedna, ale co do tych wtyczek, to niestety wtyczki do Total Commandera mają jedną wadę. One się pojawiają, one przez pewien czas są rozwijane, a później one po prostu zaprzestają być rozwijane. Efekty tego są takie, że na przykład jeszcze sporo różnych wtyczek nie jest kompatybilnych z wersją 64-bitową Total Commandera. Jesteśmy zmuszeni używać wersji 32-bitowych, a jeżeli nam się zdarzy, że będziemy mieli jakąś interesującą wtyczkę, to się może okazać, że owszem, ona kiedyś działała, ale autor porzucił, przestał ją rozwijać, no i po prostu jest tym kłopot. Także niestety część z tych wtyczek po prostu w ten sposób się zachowuje. Oczywiście jest cała masa dobrze działających wtyczek, to żeby
1: ale
0: nie
1: tak
0: było.
1: Ale tak jest z wtyczkami do wszystkiego, a Total Commander to nie NVDA na szczęście i pan Christian Giesler nie zmienia sobie interfejsów, bo tak mu się podoba, czyli nawet bardzo starynkie wtyczki.
0: To bardziej właśnie jest problem.
1: Tylko problem z bitowością tych wtyczek.
0: To jest problem z bitowością i z tym, że raczej to wynika z tego, że na przykład po drugiej stronie, bo te wtyczki to służą do odczytu jakichś na przykład rzeczy, do ukompatybilniania Total Commandera z pewnymi rzeczami, to tam się może coś zmienić po drugiej stronie i przestać działać. No, bardziej o to chodzi.
1: Tak, to jest owszem fakt. Co jeszcze? No, Total Commander jest programem płatnym i istnieje wersja demonstracyjna tego programu. Ta wersja demonstracyjna działa na zasadzie bardzo fair wobec użytkownika, czyli możemy po prostu program testować w nieskończoność, ale przy uruchomieniu pojawia się nam takie śmieszne okienko. I niektórzy ludzie niewidomi, którzy interesują się Total Commanderem, no, powiedzieli, że to okienko jest trudne do przeskoczenia i w ogóle jest z nim problem. To też chyba za chwilkę właśnie pokażę, jak to okienko okiełznać, tego przypomnienia o rejestracji, ale zachęcam do zakupu programu, naprawdę zachęcam, szczególnie, że jego deweloper ostatnio bardzo mocno zaangażował się w accessibility, w dostępność programu Total Commander, co chyba Michał też już zaobserwował, bo od wersji 10.0.0 beta 2 zostały poczynione ogromne zmiany w dostępności programu.
0: Szczerze mówiąc, ja korzystam jeszcze z dziewiątki.
1: 9.51.
0: Tak, dokładnie. Nie aktualizowałem do wersji beta, ale tak widziałem chociażby na forum Eltena, gdzie tam pisałeś w wątku o Total Commanderze, że z wersji beta na wersję beta ta dostępność się naprawdę poprawia. Aczkolwiek właśnie z tym okienkiem rejestracji tam coś zostało popsute, bo kiedyś to chyba działało lepiej, teraz w którychś wersjach beta zaczęło działać gorzej. I czy teraz już zostało to naprawione, czy
1: teraz
0: nie?
1: Teraz już zostało naprawione chyba, jeżeli to jest ten błąd, jeżeli to jest ten sam problem, o którym mówimy. Właśnie zaraz przejdę do tego okienka. Ja wyrejestruję teraz szybko swoją kopię. I zamykamy program i uruchamiamy go ponownie.
2: Total Commander, informacja o programie Bootonatpe.
1: Lądujemy w takim okienku, które przypomina nam, że testujemy program i że powinniśmy go zakupić. I teraz, jeżeli chcemy przejść do programu, to naciskamy dwukrotnie klawisz Tab.
2: Inform 1, Bootonat 1.
1: I lądujemy na przycisku oznaczonym jako 1. I teraz trzykrotnie naciskamy strzałkę w dół.
2: 2 Bootonat 2, 3 Bootonat 3, 2 klient.
1: I program mówi mi 2 klient, dlatego że używam ZDSR-a, no to tam nie wiem jak NVDA by to nazywał, ale w każdym razie powie nam cyfrę i coś tam. I tą cyfrę, którą on nam mówi, musimy nacisnąć. I jak naciśniemy...
2: Total Commander X6410.00.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.0.7.
0: ogóle w tym momencie to też warto powiedzieć o sposobie licencjonowania, jak to wygląda. Ty przed momentem właśnie usuwałeś, czy zmieniałeś nazwę pliku z licencją, bo to tak właśnie jest, że dostajemy taki plik licencyjny, który po prostu musimy wkleić w odpowiednie miejsce do katalogu z Total Commanderem. Restartujemy program i on już po prostu zaczyna widzieć te licencje, nie trzeba nic więcej robić.
1: To jest taki wirtualny dongiel, powiedzmy. No dokładnie. Tak to się mniej więcej bardzo podobnie zachowuje. Ja w tym momencie zarejestruję z powrotem program, czyli z powrotem skopiuję ten, przeniosę ten plik.
2: List.win.1.024 Total Commander zmienia nazwę, przeniesz Total Commander po min button alt p anuluj jak wszystkie jako a Total Commander anuluj button. Total Commander anuluj button. Total Commander anuluj button.
1: I restartujemy program.
2: Total Commander X60. Na Meting Controls Meti Total Commander X60410.00 SS7 Arkadiusz Świetnicki list.
0: I jak widać, działa. Jest zarejestrowany Total Commander. Arku, nie słychać cię. O! No, coś tu... O, już jesteś.
1: Halo?
0: Jesteś. Już cię słychać.
1: Już wszystko działa. Więc teraz warto by sobie troszkę porozmawiać o tym, jak właściwie ten program działa. I nie zacznę wyjątkowo od paska menu, tak jak ludzie, którzy słuchają moich audycji, wiedzą, że tak robię.
0: Bo tu okno główne jest bardzo ważne.
1: Bo tu okno główne jest najważniejsze. Lądując w oknie głównym, zaczynając jakby pracę z programem, lądujemy na lewym panelu, czyli na lewym oknie. I klawisza mi strzałek. Normalnie chodzimy sobie po plikach, tak jakbyśmy to robili normalnie. Spacją oznaczamy taki plik. F5 kopiujemy plik do przeciwnego okna. F6 przenosimy plik. F7 tworzymy katalog. F8 usuwamy plik do kosza, tudzież katalog. Shift F8 kasujemy z pominięciem kosza. I to są takie najważniejsze funkcje. Jakby z poziomu klawiatury, takie, o których teraz w tym momencie chcę mówić.
0: Natomiast gdyby ktoś się zastanawiał, to warto też pamiętać, że działają te wszystkie standardowe Windowsowe skróty, czyli delete, shift delete, to usuwanie.
1: Dużo wtedy tracimy.
0: Tak, ale gdyby ktoś jednak chciał z tego korzystać, to też działa Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. A tracimy oczywiście, bo wtedy działa nam mechanizm systemowy, a nie działa ten mechanizm Total Commandera, który na przykład potrafi szybciej wykonywać różnego rodzaju operacje.
1: I dlatego ja polecam przemapować sobie skróty domyślnie, jak się komuś mają mylić, to polecam sobie przemapować skróty po prostu, żeby Ctrl-C, Ctrl-X i tak dalej zachowywały się jak w Explorerze. I to się oczywiście da zrobić, to już pozostawiam wam do kombinowania. Klawiszem tabulator zmieniamy aktualny panel. Jest oczywiście wiele, wiele więcej skrótów, ale o nich będę mówił w trakcie pokazywania samej aplikacji. Więc teraz przejdziemy sobie chyba do mojego ukochanego paska menu.
0: To wiesz co, Arku, może zanim przejdziemy, to przeczytam komentarz, który do nas przyszedł, a napisał go Mojsior. Od kiedy używam Total Commandera, jestem bardzo zadowolony szybkością tego programu i nie zamierzam używać nigdy więcej eksploratora plików. Trochę szkoda, że Microsoft zepsuł eksploratora plików, bo kiedyś był on bardzo przyjemny.
1: Tak, w XP-ku był świetny.
0: Tak. I jeszcze tu Mojsior napisał, warto powiedzieć, że ten program nazywał się kiedyś Windows Commander. Tak, nazywał się i jeszcze pozostałości po tym widzimy, bo wincmnt.k, gdzieś tam wincmnt.ini i tak dalej, to są takie rzeczy, o których rzeczywiście, to jakieś tam kwestie licencyjne po prostu. A ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś właśnie jest stażem dość wiekowym, jeżeli chodzi o używanie komputerów, to być może z takich właśnie programów podobnych do Total Commandera za czasów DOS-a, to nie tylko Norton Commandera kojarzy, ale też kojarzy program Foltyn Commander, który to późniejszy twórca gadu-gadu Łukasz Foltyn napisał i to był program, z którego niewidomi bardzo często używali, którego używali jako menedżera plików, bo on był no, dość fajnie udźwiękowiony i współpracował jeszcze z readboardem do tego wszystkiego.
1: Ciekawe, nie słyszałem nigdy o tym.
0: Z tym kowoksem readboardowym.
1: Później tam jeszcze już za czasów Windowsa pojawił się taki program FAR, to taki konsolowy menedżer plików. Mhm. Także to dużo tych.
0: Tak, ta koncepcja tych właśnie ortodoksyjnych menedżerów plików rzeczywiście jest całkiem sporo. No dobrze, to przejdźmy może do tego menu.
1: No więc oczywiście menu otwieramy klawiszem Alt.
2: Pliki, hasło, pupatka.
1: I warto powiedzieć, że to menu może u każdego wyglądać inaczej. U każdego ono może wyglądać jak kto chce. Może mieć nazwy opcji, jakie chce sobie mieć. Dlatego, że wszystko w tym programie nie ma rzeczy, której nie da się dostosować. Bo tutaj wszystko możemy ustawić dokładnie tak, jak nam się podoba. Ja natomiast pokazuję domyślne polskie wbudowane w program menu, które po prostu jest by default, więc się nie przejmujcie, że będą tu opcje, których u was nie będzie, bo będą.
2: Zmienia atrybuty.
1: Ta opcja pozwala nam zmieniać atrybuty pliku. Atrybuty to takie metadane, powiedzmy, informacje o pliku, które są przechowywane w tabeli naszego systemu plików. Czyli tak jak na przykład książka ma swój tytuł, autora, gatunek, ISBN i tak dalej. Tak samo plik jest też oznaczany jakimiś konkretnymi atrybutami, takimi jak nazwa, typ, data modyfikacji, data ostatniego dostępu, data ostatniego zapisu, data utworzenia, oryginalna nazwa i tak dalej, i tak dalej. I te atrybuty możemy sobie tutaj zmieniać.
2: Spakuj.
1: Nazwa mówi sama za siebie. Program pozwala nam pakować pliki do różnych formatów i istnieją do Total Commandera tak zwane packery. To jest rodzaj wtyczki, która pozwala nam pakować do większej ilości formatów, do innych formatów. Te packery pozwalają nam też konwertować pliki między sobą, bo kto zabroni?
2: Rozpakuj
1: Alt F9. Możemy też używać skrótu Alt F6. Ale taką jedną z zasad pana Christiana Gislera jest to, że Total Commander ma działać na wszystkim. I tym sposobem Total Commander działa od wszystkiego, co jest Windowsem 95 w górę. A na Windowsie 95 była taka funkcja, której już niestety teraz nie ma, że Alt F6 to był skrót, który przerzucał nas pomiędzy oknami, jakby suboknami, oknami podrzędnymi w aktualnym oknie. Później tego skrótu już nie było, no ale niemniej jednak pan Gisler postanowił, że dalej mapping będzie na Alt F9 i Alt F6 będzie na nowszych systemach.
2: Testuj
1: archiwum. Pozwala nam sprawdzić, czy utworzone archiwum jest względnie integralne.
2: Porównaj
1: według zawartości. To jest narzędzie, powiedzmy, taki mini git dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników. A jak ktoś nie wie, co to git, no to po prostu program pokazuje nam porównanie zawartości dwóch plików, czy to tekstowych, czy to binarnych. I na tej podstawie możemy określić różnicę między tymi plikami. Ja osobiście do tego polecam inne narzędzie, ale Total Commander też sprawdza się w tej roli dobrze. Tamtego używam, bo po prostu jestem przyzwyczajony. Skojarzy. Możemy skojarzyć dany typ pliku z jakimś tam programem. Warto pamiętać, że to utworzy skojarzenie dla całego systemu.
2: Wewnętrzne skojarzenia Total Commandera.
1: Właśnie, tu jest druga opcja. Wewnętrzne skojarzenia Total Commandera. I ta opcja pozwala nam utworzyć skojarzenie typu pliku z jakimś programem, ale tylko i wyłącznie w obrębie samego Total Commandera, co otwiera nam drogę do pewnych ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o te kojarzenie plików, ale o tym opowiem za moment.
2: Właściwości, alt enter.
1: Właściwości, no to nic nowego. Otwiera się nam...
2: Zwykły dokument tekstowy do txt, ma właściwości. Zwykły dokument tekstowy do txt, tylko do odczytu hex, but, tongu, hex,
1: ketan, otwiera się nam po prostu... ekran właściwości. Oblicz zajmowaną przestrzeń. Tutaj nie ma skrótu podanego. Tłumacz się widocznie pomylił przy tłumaczeniu opcji. Naciskając Ctrl-L, program wyświetli nam w prostym okienku dialogowym, ileż to dany katalog czy plik zajmuje miejsca w bajtach. W bajtach z uwzględnieniem rozmiaru klastra, bo to jest stary program i wtedy takie informacje nie były ukrywane przed użytkownikiem. Czyli to jest tak, jeżeli byśmy potrzebowali.
2: Narzędzia wielokrotnej zamiany, Ctrl-T.
1: Narzędzie wielokrotnej zamiany.
0: I tu jest od razu, Arku, prośba. Nie wiem, czy teraz, czy później będziesz to pokazywał, ale Mojsior bardzo by chciał, żebyś to narzędzie zaprezentował, bo go nie rozumie.
1: Narzędzie wielokrotnej zamiany zaprezentuję, tak. MRT musi zostać pokazane, bo to jest jeden z takich głównych... No to jest taka kultowa funkcja i w Total Commanderze, więc ją trzeba pokazać.
2: Edytuj komentarz, Ctrl-Z.
1: Edytuj komentarz. Komentarze to jak ktoś używa iPhone'a na przykład, to w aplikacji pliki ma tagi. No i to jest coś... tego rodzaju możemy sobie tworzyć komentarze do plików. Kiedyś, jak mi się chciało, byłem młody i miałem więcej czasu, to w takich komentarzach zapisywałem sobie teksty piosenek. I co mi to dawało? No, jako że kojarzyłem sobie te komentarze z tytułami niektórych piosenek, z plikami niektórych piosenek, jeżeli chciałem piosenkę o konkretnych słowach, to po prostu sobie szukałem po tychże. I można sobie to tak zastosować. No można też oczywiście inaczej, nie wiem, możemy tagować po prostu sobie dokumenty czy inne pliki z pominięciem struktury katalogów, prawda?
2: Drukuj hasło .b. Listę plików. Drukuj hasło.
1: Drukuj, no to znowu uproszczenie wynikające z tłumaczenia, bo to pozwala też drukować, ale możemy też zapisywać te różne informacje.
2: Listę plików. L. Listę plików,
1: listę plików, czyli drukuje, tudzież pozwala nam zapisać do pliku listę plików znajdujących się w aktualnym katalogu.
2: Listę plików z podkatalogami.
1: Listę plików z podkatalogami, czyli po prostu rekursywną listę plików, czyli ze wszystkimi podkatalogami.
2: Zawartość pliku pod kursorem, Ctrl-F, 9.
1: Zawartość pliku pod kursorem. Jeżeli potrzebujemy szybko wydrukować jakiś dokument, to po prostu Ctrl F9 naciskamy i nie musimy na przykład czekać, aż się Word otworzy, czy Bóg wie jaki inny program. Po prostu naciskamy i drukujemy. Tyle.
2: Listę plików L.
1: Ten styl w tym podmenu.
2: Podziel plik L.
1: Podziel plik. No, kiedyś ta funkcja miała sens. Teraz może też ma, ale nie wiem. W każdym razie możemy podzielić dowolny plik, czy to tekstowy, czy to binarny, na kilka mniejszych części. I potem taki plik scalić. I daje nam to mniej więcej tyle, że możemy na przykład, jeżeli wrzucamy gdzieś jakieś pliki, mamy na przykład limit 128 MB, możemy wrzucić na raz, no to dzielimy sobie taki plik na części, nie musi to być archiwum, może to być każdy dowolny plik i możemy go takiej osobie wysłać i ona sobie potem go scali.
2: Scalaj pliki. A.
1: Scalaj pliki. No to odwrotność dzielenia plików pozwala nam złączyć pliki. No niestety z tą funkcją jest taki haczyk, że pliki powinny być, muszą być posortowane w odpowiedniej kolejności, żeby to zadziałało dobrze. Zakoduj plik. Możemy po prostu zakodować plik do postaci tekstowej, na przykład do base64. No i jeżeli nie potrzebujecie tej funkcji, no to nie potrzebujecie. Jak będziecie jej potrzebować, to będziecie wiedzieli, że to akurat jej szukacie i ona tu jest.
2: Dekoduj.
1: No to pozwala nam zdekodować plik, który znajduje plik, czy też zaznaczenie, które jest pod kursorem.
2: Utwórz plik i sum kontrolnych CRC32MB5SHA1U.
1: Otwórz plik lub pliki sum kontrolnych. Ta opcja natomiast pozwala nam właśnie utworzyć pliki sum kontrolnych. Sumy kontrolne to nic innego jak taki samo automatycznie generowany podpis pliku. Czyli można dzięki temu sprawdzić, czy plik, który mamy, jest naprawdę tym plikiem, który chcemy mieć.
2: Weryfikuj sumy kontrolne z plików sum kontrolnych F.
1: Weryfikuj sumy kontrolne. No to możemy weryfikować sobie właśnie sumy.
2: Zakończ F4C.
1: I zakończ. Możemy zamknąć program. Więc teraz pokażę te... to w sumie skończę opisywać najpierw pasek menu i potem będę się cofał do tych wszystkich opcji.
2: Pliki zaznacz hasło palcy.
1: Zaznacz kolejne podmenu, w którym to podmenu możemy zmieniać czy kontrolować zaznaczenie w Total Commanderze, które to możemy naprawdę na wiele sposobów tworzyć.
2: Zaznacz grupę, szary nie.
1: Zaznacz grupę.
2: Zaznacz grupę, szary nie.
1: Nie wiem, o co chodzi. A, szary plus. Ciekawe nazewnictwo tego klawisza.
0: Czyli ten numeryczny, jak
1: numeryczny
0: dobrze
1: plus,
0: pamiętam.
1: Tak, szary plus. Coś to widziałem gdzieś tak kiedyś, chyba w NVDA to było. W 2009 roku coś z szarym plusem. Czy to w Orce? No nie wiem, spotkałem się już kiedyś z tym, ale tak zbiło mnie to z tropu swoją drogą. Ale to zaznaczenie grupy pozwala nam bardzo, w bardzo zaawansowany sposób zaznaczać pliki. Zaraz opowiem, o co chodzi.
2: Odznacz grupę, szary.
1: Odznacz grupę, czyli możemy w drugą stronę.
2: Zaznacz wszystko, kontrol szary.
1: Zaznacz wszystko.
2: Zaznacz wszystko, szary.
1: Kontrol szary plus. To pozwala nam po prostu zaznaczyć wszystkie pliki w katalogu. Kontrola też działa i nie tracimy na tym nic.
2: Odznacz wszystko, kontrol szary.
1: Odznacz wszystko. No to tak samo, tylko w drugą stronę.
2: Odwróć zaznaczenia szary.
1: Odwróć zaznaczenie to jest taka funkcja, że na przykład, że po prostu odznaczają się pliki, które były zaznaczone i zaznaczają się pliki, które nie były zaznaczone.
2: Zaznacz wszystkie z takim samym rozszerzeniem.
1: Zaznacz wszystkie z takim samym rozszerzeniem. No po prostu zaznaczamy wszystkie pliki, które posiadają takie samo rozszerzenie. Warto powiedzieć, że ta funkcja działa, jakby ta funkcja bierze tylko ostatnie rozszerzenie. Czyli jeżeli na przykład mamy plik tar.gz i tar.xz i tar.bz2 na przykład, to wówczas ta funkcja nie zadziała, bo zaznaczyłaby nam tylko na przykład tar.gz. Jeżeli chcemy się bawić w wielopoziomowe rozszerzenia, no to do tego służy funkcja zaznacz grupę.
0: Tak, bo tam sobie możemy zdefiniować to, co my mamy zaznaczać. Po prostu definiujemy sobie maskę, jak ma wyglądać ta grupa.
1: Tak.
2: Zapamiętaj zaznaczenie.
1: Zapamiętaj zaznaczenie, czyli możemy sobie zapisać aktualne zaznaczenie. Jeżeli na przykład jesteśmy w jakimś folderze i często tam zaznaczamy jakieś konkretne pliki, to możemy sobie to zaznaczenie zapamiętać.
2: Przywróć zaznaczenie szary.
1: Przywróć zaznaczenie. Szary slash przywraca zaznaczenie, okej. Okay. Czyli znak dzielenia.
2: Zapisz zaznaczenie do pliku.
1: Zapisz zaznaczenie do pliku. No to możemy zapisać sobie zaznaczenie właśnie do pliku, żeby potem je przewrócić.
2: Załaduj zaznaczenie z pliku.
1: No i tak samo, załaduj zaznaczenie z pliku. Ładujemy sobie plik z zaznaczeniem i nam działa wszystko.
2: Kopiuj wybrane nazwy do schowka.
1: Kopiuj wybrane nazwy do schowka. To po prostu kopiuje nazwy zaznaczonych plików do schowka.
2: Kopiuj wybrane nazwy ze ścieżką do schowka.
1: Kopiuj wybrane nazwy wraz ze ścieżką do schowka. Czyli kopiuje nazwy wszystkich plików plus ścieżki dostępowe do nich.
2: Kopiuj do schowka z wszystkimi detalami.
1: Kopiuj do schowka z wszystkimi detalami. Jakie piękne tłumaczenie. Czyli działa to tak, jakbyśmy w... no, i po prostu kopiuj ze wszystkim. Czyli korzystając z aktualnego widoku kolumn. O tak to powiem pokrótce.
2: Kopiuj do schowka ze ścieżką i detalami.
1: kopiuj do schowka ze ścieżką i detalami, no to to już jest taka opcja maxi ze wszystkim.
2: Porównaj katalogi shift mapę.
1: Porównaj katalogi, to możemy porównać katalogi. Warto pamiętać, że wszystkie funkcje porównywania działają w taki sposób, że lewy panel, aktualny panel z przeciwnym panelem jest porównywany, o tak to powiedzmy, dlatego że niekoniecznie lewy z prawym, może być prawy z lewym. Ktoś może być pracować jakby odwrotnie.
2: Zaznacz nowe, ukryj takie same pliki C.
1: Zaznacz nowe, ukryj takie same pliki. Czyli po prostu zaznaczam pliki różne od tych, które teraz mamy zaznaczone, a tamte ukrywa. Czyli innymi prostszymi dużo słowami pracujemy tylko na zaznaczeniu, bo wszystko inne się nam ukrywa.
2: Zaznacz grupę, szary nie.
1: No i to jest tyle.
2: Zaznacz polecenia, hasło, pupalte.
1: Teraz kolejne podmenu, polecenia.
2: CD drzewo, altem 10B.
1: CD drzewo. Pozwala nam to wydrukować całe drzewo katalogów naszego dysku, wydrukować czy zapisać do pliku, no cokolwiek. To takie uśmiech w stronę użytkowników MS-DOS-a, komenda tree, która logowała cały system. No i to jest coś takiego.
2: Szukaj Alt+7S.
1: Szukaj. Genialna wyszukiwarka Total Commandera, która w dodatku wspiera Everythinga.
0: Właśnie, i wtedy jeszcze szybciej to wszystko działa, bo jest w stanie współpracować z bazą Everythinga.
1: Z bazą Everythinga jest w stanie współpracować i możemy szukać na przykład w zawartościach plików, co jest po prostu fenomenalną funkcją.
2: Szukaj w oddzielnym procesie, Alt+7P.
1: Szukaj w oddzielnym procesie. To jeżeli mamy słabszy komputer i chcemy szukać, jakby żeby program pozwalał nam szukać w innym procesie, żeby otworzył drugie swoje okno. I niestety ta opcja jest zepsuta. Dla użytkowników niewidomych, ja zgłosiłem to panu Gislerowi, mam nadzieję, że wkrótce to naprawi, bo to w tej becie się dokładnie zepsuło, w becie 7. No nie mają etykiet kontrolki. Jeżeli znamy interfejs szukania na pamięć, no to wtedy możemy sobie poradzić, ale to nie powinno tak być. Dlatego przestrzegam.
2: Etykieta dysku.
1: Etykieta dysku. Możemy sobie zmienić etykietę dysku, bo tak. Właśnie tu to jest to, że niektórzy tłumacze mają takie fantazje, jeżeli chodzi o dodawanie własnych rzeczy do menu. I ta opcja jest chyba domeną właśnie naszej wersji językowej i rosyjskiej. W angielskiej tego nie ma, na przykład. No to jest właśnie Total Commander. Tu wszystko można ustawić, jak się komu podoba.
2: Informacja o systemie.
1: Informacja o systemie. To jest fajna rzecz. Jak ktoś nie lubi Windowsowego widoku informacji o systemie, no to tu ma taki fajniejszy.
2: Synchronizuj katalogi.
1: Synchronizuj katalogi. Kolejne potężne narzędzie, które pozwala synchronizować katalogi po prostu. Czyli jeden katalog, zawartość katalogi zapełniają się treścią swoją. Po prostu możemy mieć dwie identyczne kopie w jednym miejscu. Znaczy no w dwóch miejscach właściwie, ale wiadomo o co chodzi.
2: Ulubione wrócia, ulubione katalogi, kontrol deka.
1: Ulubione katalogi możemy mieć po prostu zestaw ulubionych katalogów i Ctrl D sobie otwieramy je.
2: Wróć alt lewa strzałka R.
1: Wróć.
2: Otwórz okno miersza polecen T. Wróć.
1: Po prostu wracamy, backspace też działa.
2: Otwórz okno miersza polecen T.
1: Otwórz okno wiersza poleceń, no to wiadomo.
2: Widok gałęzi spod katalogami, Ctrl D.
1: Widok gałęzi spod katalogami. Widok gałęzi to jest coś takiego, że cała struktura katalogów od katalogu, w którym aktualnie się znajdujemy, w dół zostaje spłaszczona do jednego katalogu. Czyli jeżeli na przykład mamy 1000 subkatalogów, to wtedy ta funkcja pokaże nam to tak, jakby wszystko było w jednym folderze. To się przydaje, jak na przykład, nie wiem, dźwięki przeglądamy, czy cokolwiek. No ja lubię tą funkcję.
2: Otwórz folder pulpito.
1: Otwórz folder pulpit, to otworzy ten folder taki eksploratorowy, powiedzmy. No tam biblioteki, ten komputer i tak dalej.
2: Menedżer przesyłania w tle.
1: Menedżer przesyłania w tle to jest kolejny, moim zdaniem, błąd tłumaczenia, bo przesyłanie jest po sieci. To jest menedżer transferów po prostu, gdzie możemy zarządzać aktualnie trwającymi operacjami kopiowania, przenoszenia, usuwania, etc., etc.
2: Źródłowy docelowy kontrolu.
1: Źródłowy docelowy, czyli po prostu panele się synchronizują. lewy i zawartość prawego staje się zawartością lewego. To jest wszystko.
2: Polecenia sieć hash popup alt s.
1: Sieć. Kolejne submenu.
2: Podłącz dyski sieciowe.
1: Podłącz dyski sieciowe, czyli znana z eksploratora opcja mapowania dysku sieciowego.
2: Podłącz dyski sieciowe.
1: Podłącz dyski sieciowe.
2: Udostępnij aktualny katalog.
1: Udostępnij aktualny katalog. No nie znam się na tym, wiem, że to jest w Windowsie i wiem, że ludzie z tego korzystali. Dla mnie to jest tak powolna opcja, że w życiu nie korzystałem z udostępniania folderów w Windowsie, więc może Michał się wypowie, jak to działa.
0: To znaczy, ja też już dawno korzystałem z udostępniania folderów w Windowsie. Wiem też, że to działa, ale to się z systemu na system trochę gdzieś tam zmieniało. Później były te kwestie z tym użytkownikiem i hasłem, więc no, ja też raczej jak mam sobie coś udostępnić, to raczej wybierałem inne opcje do udostępniania. Także też za wiele nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Już dawno z tego nie korzystałem.
1: No właśnie, także ja też wiem, że to działa w Total Commanderze i wiem, że ludzie korzystają z tej opcji, bo to jest po prostu nakładka na systemowy kreator udostępniania, tylko wiadomo, no jak to w Total Commanderze bywa, znowu z paroma jakimiś opcjami.
2: Zakończ udostępnianie.
1: Zakończ udostępnianie, no to samo.
2: Pokaż udziały administracyjne.
1: Pokaż udziały administracyjne. Zgaduję, że chodzi o to, żeby pokazało, kto jest administratorem aktualnego katalogu i w sumie może to zadziała u mnie.
2: Pokaż udziały administracyjne. Obrazek do zwykły
1: nie,
2: dokument.
1: Nie, to nie zadziała, bo...
2: Obraz zwykły dokument tekstowy do
1: FTP. Nie jest udostępniany po sieci.
2: Zwolek się. Podłogą pokaż udziały FTP połączenia. Kontrolę
1: FTP połączenia. Tu możemy zarządzać naszymi połączeniami do różnorakich serwisów FTP.
2: FTP nowe połączenie. Kontrolę N.
1: FTP nowe połączenie to powinno być szybkie połączenie, bo możemy po prostu jednorazowo się na jakiś serwer podłączyć.
2: FTP rozłącz, kontrol, shift, F, umal,
1: R. FTP rozłącz, po prostu rozłączamy się z aktualnym serwerem, jeżeli jesteśmy do niego połączeni.
2: FTP pokaż ukryte pliki. O.
1: FTP pokaż ukryte pliki. Pokazuje, powoduje ta opcja, że jeżeli pliki mają atrybut ukryte, to i tak są pokazywane, ale to działa tylko w serwerach FTP. Nie rozumiem dlaczego, ale do normalnego użytkowania zmieniamy to gdzie indziej.
2: FTP ściągnij według listy. L.
1: FTP ściągnij według listy. To się przydawało do tych starych serwerów FTP, gdzie ważne było w jakiej kolejności co się pobiera. I tu możemy taką listę zaimportować.
2: Port podłącz do drugiego PC.
1: Port podłącz do drugiego PC.
2: Podłącz, port, podłącz.
1: To chodzi o połączenie szeregowe do drugiego
0: połączenie
1: komputera.
0: Równoległe.
1: Równoległe.
0: Ja jeszcze nawet gdzieś w szufladzie powinienem mieć taki kabel, za pomocą którego coś takiego można było robić. I raz w życiu z tego korzystałem. Łączyłem dwa komputery za pomocą połączenia właśnie równoległego, bo nie było tam w tej lokalizacji żadnej szansy na podłączenie po sieci, bo to jeszcze nie były te czasy, że sieci były tak powszechnie dostępne. No i można było sobie właśnie połączyć takie dwa komputery za pomocą portu równoległego.
1: Obydwa wyłączyć, podłączyć
0: tak,
1: kabel.
0: Tak, dokładnie. To nie USB. Tu można było sobie narobić szkody, kiedy byśmy nie wyłączyli komputera przy łączeniu, właśnie przy podpinaniu tych kabli.
1: I trzeba była zawrotna prędkość tam ile? 120 kb?
0: No coś koło tego. Ja już nawet nie pamiętam, jak duża to była prędkość, ale była strasznie wolna. Bardzo wolno to wszystko działało. Jeszcze Windows kiedyś miał taki program, to chyba zniknęło w Windowsie XP, na pewno w Windowsie 98 to było. Program się nazywał Bezpośrednie Połączenie Kablowe. I tam można było jeszcze coś takiego robić. Łączyć właśnie za pomocą kabla równoległego przede wszystkim. Chyba szeregowo też się dało, ale większe prędkości można, minimalnie większe prędkości
1: tak,
0: można było uzyskać na porcie równoległym.
1: Tak jest. Kwestia kilku
0: jest.
1: Kilobitów, ale jednak tak by było. No ja tego nie mogę pamiętać, ale wiem, czytałem dużo o tym i w sumie ciekawy jestem, jak to działało.
2: Podłącz dyski sieciowe.
1: I to jest tyle, jeżeli chodzi o menu sieć.
2: Sieć widok hasło pupalto.
1: Widok.
2: Krótki kontrol F1K.
1: Krótki. Tu mamy kilka predefiniowanych widoków. Tym się nie sugerujcie, bo można ich mieć ile się chce. Krótki, czyli pokazuje nam tylko nazwę pliku i tyle.
2: Pełny kontrol F2P.
1: Pełny, czyli pokazuje wszystkie takie podstawowe kolumny.
2: Komentarze, kontrol, shift, F2M.
1: Komentarze, czyli widok komentarzy.
2: Tryb własny kolumn Shift F1 hasło
1: tryb własnych kolumn.
2: Tryb własny kolumn Shift F1 menu pop-up separator na label. Konfiguruj własne kolumny.
1: I tu możemy tworzyć własne kolumny. O tym oczywiście opowiem, bo to też jest ważna opcja. I też pan Gisler się postarał, żebyśmy my jako osoby niewidome mogli korzystać z tej opcji.
2: Tryb własnych widoków hasło pop-up default. Konfiguruj default.
1: Tryb własnych widoków. To możemy sobie tworzyć widoki własne. Te widoki mogą się zmieniać w zależności od folderu, w którym przebywamy i od jeszcze kilku innych czynników.
2: Drzewo kontrolę 8B.
1: Drzewo, czyli pokazuje nam aktualny panel w formie drzewa.
2: Osobne drzewo kontrol Shift F8 hasło.
1: Osobne drzewo, czyli pokazuje nam normalnie panel plus panel jako drzewo i możemy jeszcze ustawić, żeby się nam pokazywały dwa drzewa, dla jednego i dla drugiego panelu.
2: Widok miniatur, kontrol Shift F1.
1: Widok miniatur, czyli pokazuje nam miniatury, jeżeli przeglądamy sobie obrazki.
2: Szybki podgląd, kontrol Q.
1: Szybki podgląd, to jest genialna opcja. Jeżeli naciśniemy kontrol Q, to wówczas, jak będziemy chodzili strzałkami, to będzie się nam pokazywał aktualny plik, czy to jest plik TXT, czy to jest plik audio, będziemy sobie mogli go odsłuchać. Zaraz tą opcję zresztą pokażę.
2: Pionowe ułożenie.
1: Pionowe ułożenie. To możemy sobie panele zrobić tak, żeby były ustawione do siebie w taki sposób, że... Bo teraz jest tak, że jest lewy panel i prawy panel, a tak to byłby górny panel i dolny panel, w tę stronę.
2: Nowa zakładka folderu, kontrol TV.
1: Nowa zakładka folderu. To jak w przeglądarce, nawet skrót jest podobny.
2: Wszystkie pliki kontrolę w 10S.
0: Ja chciałem powiedzieć tylko, że to jest bardzo wygodna sprawa, bo dzięki temu też spotykałem się z takimi opiniami, że ten Total Commander no to jest w sumie fajny, ale ja to się przyzwyczaiłem, że ja mam otwartych ileś tych folderów naraz i co ja mogę zrobić, żeby mieć tak samo? No to właśnie dzięki temu można, bo można w jednym panelu mieć ileś zakładek i przełączać się między nimi za pomocą Ctrl Tab.
1: Tak, to jest genialna opcja. Mi jednej rzeczy brakuje, ale pan Gisler mi obiecał, że on to zrobi. Chodzi mianowicie o to, żeby otworzyć listę otwartych zakładek. Bo to by się mogło przydać. No nie, jak masz na przykład ileś...
0: Oczywiście.
1: I to fajnie by było. I tak jak teraz na przykład jest w Chromie, że możesz sobie przeszukiwać te zakładki, które masz otwarte nawet. Ja mu to mówiłem i on mówił, że to w sumie nie jest ciężkie do zrobienia, tylko coś tam. I że to on mówił, że być może zrobi. Także czekamy.
2: Programy kontrolę 11R. Wszystkie pliki kontrolę 10.
1: Wszystkie pliki, czyli pokazuje nam wszystkie pliki.
2: Podłącz dyski sierówki, podciągnie, podmiel czas, rozczas, tylko naznaczone użytko w terom, przy nowa zakład, wszystkie pliki, programy, kontrolę w 11.
1: Programy, czyli tylko pliki wykonywalne.
2: .txt.
1: .txt, bo tak mi się chciało i tak sobie zrobiłem. Często potrzebuję wylistować tylko pliki .txt.
2: Użytkownika, kontrolę w 12.
1: I użytkownika możemy sobie stworzyć własny filtr, według którego pliki mają być pokazywane.
2: Tylko zaznaczone pliki, o.
1: Tylko zaznaczone pliki, czyli pokazuje nam tylko zaznaczenie i nic więcej, żebyśmy... przez przypadek nie zepsuli sobie całego katalogu.
2: Nazwa kontrolę w 7.
1: Tu już są opcje sortowania. Nazwa.
2: Rozszerzenie kontrolę w 4. Czas kontrolę w 5. Wielkość kontrolę w 6. Nieposortowane kontrolę.
1: Czas wielkość nieposortowane.
2: Odwrotny porządek T. Odczytaj ponownie.
1: Odwrotny porządek. Ta opcja nie ma sensu, bo na przykład jak mamy tryb sortowania po nazwie i naciśniemy znowu skrót do sortowania po nazwie, to sortowanie się odwróci. Samo. Także ta opcja jest, ale nie trzeba z niej korzystać. Ona chyba jest dla przejrzystości.
2: Odwrotny porządek T. Odczytaj ponownie źródłowy kontroler C.
1: Odczytaj ponownie źródłowy, no po prostu odśwież.
2: Krótki kontroler
1: I to jest na tyle.
2: Widok konfiguracja hasło PUPALT.
1: Konfiguracja, czyli serce wszelkiego rodzaju ustawień programu.
2: Ustawienia U.
1: Ustawienia.
2: Edytuj pasek przycisków S.
1: Edytuj pasek przycisków. Tu możemy sobie dodawać nowe elementy do paska przycisków tak zwanego. No niestety z paska przycisków jeszcze nie skorzystamy. To jest rzecz, która nigdy w TC nie była dostępna dla osób niewidomych. I teraz trwają prace nad tym, żeby jednak była dostępna.
2: Edytuj pasek przycisków 2 pionowy 2.
1: Edytuj drugi pasek przycisków.
2: Edytuj bezpośrednie pliki konfiguracyjne P.
1: To dla ludzi, którzy lubią sobie w INI zmieniać ustawienia i niektóre ustawienia są dostępne tylko i wyłącznie z poziomu plików INI, pliku INI. Na przykład moje ulubione Minimize on Close, o którym za chwilkę opowiem.
2: Ciemny normalny.
1: Ciemny normalny, to możemy sobie zmienić motyw.
2: Zapisz pozycję okna.
1: Zapisz pozycję okna, no to nam się raczej nie przyda.
2: Zapisz ustawienia.
1: Zapisz ustawienia, czyli program wymusza zapisanie ustawień na dysku.
2: Ustawienia.
1: I to jest na tyle.
2: Start hasło pupalte.
1: Start.
2: Programy hasło pup. Try hasło pup. Edytuj niniejsze menu start. S. Edytuj menu główne programu. P.
1: I to jest coś takiego, że
2: programy hasło pup.
1: Możemy sobie tworzyć własne menu, tak jak pokazywałem taki program kiedyś Quick Access Pop-up. I to na podobnej zasadzie działa, tylko tutaj to jest bardziej rozbudowane w TC, ale przez to, że jest bardziej rozbudowane, wymaga korzystania z edytora tekstowego. Ta składnia nie jest trudna, to nie jest programowanie, ale to jest jednak jakiegoś rodzaju pisanie. Menu start, czyli to jedno menu, możemy sobie edytować bez żadnego skryptowania z poziomu okienka, po prostu pokażę to. Ale jeżeli chcemy sobie tworzyć na przykład własne menu główne, tak jak jest na przykład Extended Menus for TC, to jest tylko do angielskiej wersji, ale to są takie bardzo rozbudowane menu TC, w ogóle przebudowane od zera. I w tym menu jest dużo ciekawych opcji.
0: Tylko jeden jego minus, to od razu warto powiedzieć, gdyby ktoś miał ochotę sobie skorzystać. Jeżeli sobie to menu zainstalujemy, to musimy korzystać z angielskiej wersji Total Commander.
1: Total Commander. No tak. Powiedziałem właśnie, że tak, ona jest tylko w wersji angielskiej. Tak,
0: ale nawet jeżeli mamy polską lokalizację, to po prostu wtedy po instalacji tego menu zostajemy no po prostu jakby zmuszeni do przełączenia się na wersję angielską. Więc...
1: To by się dało obejść, jakby wybrać plik LNG nasz i plik MNU tamten, tylko że to byłoby sens.
0: No tak, bo i tak te menu byłyby po angielsku. Ale to jest akurat fajne, ja sam z tego korzystam, jeżeli ktoś się nie boi, jeżeli dla kogoś język angielski nie jest problematyczny, to ja polecam, bo tam jest naprawdę sporo fajnych opcji jeszcze dodatkowo.
1: No tak. Ja tu mam menu start.
2: Razy party kontrol alt F4, zabezpieczę kontrol alt F5, razy party tryb hasło, programy hasło pup.
1: Jak widzicie, ma nawet skróty do tych niektórych tam.
2: Team tag kontrol alt F2, kontrol alt F2, tu kontrol alt F3, tu F2, team tag, tu kontrol, programy hasło pup.
1: Mamy sobie takie menu utworzone z programami.
2: Rycha, edytuj niniejsze menu start S. Edytuj menu główne programu, P, programy hasło pup.
1: No i to jest na tyle.
2: Start pomoc hasło pup alt C.
1: No i już ostatnie pod menu, pomoc.
2: Indeks F1.
1: Indeks, czyli po prostu ekran pomocy.
2: Skróty klawiatur OBS.
1: Wykaz skrótów klawiszowych.
2: Rejestracja programu.
1: Rejestracja programu, czyli informacje o rejestracji.
2: Odwiedź stronę Total Commander O. Sprawdź aktualizacja. O Total Commander T. Indeks F1.
1: Nie ma co wyjaśniać. W sumie ciekawi mnie jedna rzecz.
2: Oto odwiedź stronę Total Commander O. Odmienię SS tytułu dowodcu Total Commander Home Document HTTPS.
1: A myślałem, że się otworzy nasze rodzime totalcm.pl. Warto wspomnieć też o tym, tak a propos, że istnieją różnego rodzaju mody do Total Commandera, czyli na przykład TC Ultima Prime to się nazywa i to jest program, to jest taki zestaw, który zawiera w sobie Total Commandera, miliony wtyczek i jakieś inne programy. Nie wiem, co o takich zestawach sądzić, no są. Nie wiem, czy Michale się bawiłeś Ultimą, czy...
0: Nie bawiłem się tym, ale też widziałem różnego rodzaju tego typu zestawy i muszę powiedzieć tak, ja nawet kiedyś chyba sobie jakiś odpaliłem ten zestaw, ale problem jest taki, że one nie są dość mocno testowane. To znaczy ktoś skonfigurował sobie jakiś tam zestaw, u niego działa i często jest tak, że on to po prostu gdzieś wystawia do sieci jako taką paczkę. Na zasadzie, no macie to, używajcie sobie, może być fajnie albo nie fajnie. Natomiast problem zaczyna się w sytuacji, kiedy na przykład to robią jacyś nasi wschodni sąsiedzi, taki zestaw i w pewnym momencie korzystamy z polskiej wersji systemu operacyjnego. I ja na przykład kilkukrotnie się natknąłem na jakieś nieprawidłowe działanie tego, wyskakiwały błędy, często też błędy pisane cyrylicą, bo tam chyba jeszcze jakieś skrypty do tego dochodziły,
1: tak,
0: zlokalizowane.
1: Rosjanie uwielbiają w autohotki robić różne rzeczy do Total Commandera i tam takie rzeczy są cyrylicą
0: I to jest wszystko fajne, tylko po prostu, no niestety, to już jest...
1: To bardziej dla zaawansowanych użytkowników.
0: To jest dla zaawansowanych.
1: Jeżeli pierwszy raz korzystacie z Total Commandera, to nigdy nie korzystajcie z jakichś Ultim Prime. Jest taki zestaw nie wiem jak on się nazywa, który został stworzony przez pana Pawła Porwiszcza. On parę rzeczy przetłumaczył, chociażby dzięki niemu mamy instalator ten NSIS w języku polskim. Ten instalator, z którego korzysta chociażby NVDA chyba. To dzięki właśnie temu panu mamy po polsku. I on stworzył taką paczkę, ale mimo wszystko ja tych pakietów użytkownikom, którzy zaczynają, nie polecam. No to taka dygresja. Więc teraz przejdźmy sobie do dalszej prezentacji TC.
2: Zwykły dokument tekstowy do tej.
1: Zacznę od zmiany atrybutów. Z opcji raczej nie będziemy korzystali zbyt często, ale jednak możemy. Więc pokażę wam, jak ono działa.
2: Zmienia atrybuty spod katalogami TextBook to Buntecket.
1: Spod katalogami, czyli czy. No ja akurat zaznaczyłem plik, więc nie wiem, to co się pokazuje i tak. Ale chodzi o to, czy rekursywnie mamy zmieniać, czyli aktualnego katalogu i wszystkiego pod nim. Atrybuty.
2: Archiwizowany TextBook to Buntecket.
1: A, czyli że plik jest archiw.
2: To obraz zwykły do plizm paczu, alt F5P, nazw odznacz grupę, nazw odznacz wszystko, obraz zwykły dokument plizm paczu, zmienia archiwizowany ten zbukton, tecket alta, tylko do odczytu ten zbukton, tecket alta.
1: Tylko do odczytu, zaznaczymy sobie, żebym wam pokazał, jak to się będzie zachowywało.
2: Tecket alta, ukryty ten zbukton, tecket alta.
1: Możemy ukryć plik.
2: Systemowy ten zbukton, tecket.
1: Możemy oznaczyć plik oraz systemowy.
2: Zmień datę czas, ten zbukton, tecket
1: alta. Możemy zmienić sobie datę modyfikacji pliku, co robię tak dla śmiechu.
2: Data. Czas ten data ten 0401-2021-1492.
1: Zobaczymy, czy puści.
2: 0401-1490 Maselec. Czas ten
1: 12-54-30.
2: Zmień atrybuty wtyczek. Ten z buktą buntę z buktą.
1: Mamy taki przycisk.
2: Reater ten zim. Zmień datę czas. Proplist 1-1-1601.
1: Czyli mamy kalendarz. O, pierwszy rok to jest 1600. A no pewnie.
2: Proplist
1: 1-0-0-0-1. Zobaczymy, co się stanie.
2: Czas ten 12:54:30.
1: Możemy sobie zmienić właśnie czas.
2: Zmienia atrybuty wtyczek.
1: Czyli jeżeli mamy zainstalowaną jakąś wtyczkę, która pozwala na dostosowanie dodatkowych atrybutów, to możemy sobie je zmienić. Ja mam taką wtyczkę i to pokażę, ale na przykładzie innego pliku.
2: Więcej atrybutów. Zmienia atrybuty wtyczek. Kombo box ma ładu zapisu stawienia. Z aktywnego panelu źródłowego 1.1.1.
1: Możemy

0: Zastanawia mnie jedna opcja, bo z tego co wiem, to Stacja jest wyszukiwarka. I teraz pytanie takie jedno jest z mojej strony dotyczące tej wyszukiwarki. Otóż w Windowsie, nie wiem jak teraz, ale w starszych wersjach 7 to na pewno było, że gdy wpisywało się fragment pliku tekstowego, potrafił znaleźć go po zawartości.
1: Tak, Total Commander to potrafi. Ja mówiłem, że on to potrafi, ale jeszcze tego nie pokazywałem, więc nic się nie ominęło.
0: A drugie pytanie dotyczy podglądu plików, bo też coś mi się obiło o uszy, że taka funkcja istnieje.
1: I tak.
0: Czy to działa, jak to działa i skąd to wziąć?
1: Też to będę pokazywał. Ctrl-Q sobie naciskasz i to jest jakby na zasadzie wciskanie, wciśnięcie, wyciśnięcie. No i tak to działa, też to będę pokazywał. Nie ominęło cię, bo przelecieliśmy się tylko po menu, więc nic się nie ominęło. Teraz pokazuję zmianę atrybutów.
0: Czyli żadne, o, moja ulubiona opcja, do której odpalam Total Commandera. Czyli jakby to powiedzieć, no to wyświetla po prostu plik w jakiś konkretny sposób, czy to się otwiera gdzieś
1: pod tabem? Plik MP3 na przykład odtwarza. Pliki tekstowe możemy sobie podglądać, jak naciśniemy tab, to ci będzie czytało. Czyli każdy, wiele typów plików można podglądać i istnieją też wtyczki. Ja pokażę na przykładzie właśnie, jak te wtyczki działają, jak na przykład można pliki exe podglądać. I o tym
0: ale
1: też będzie mowa.
0: Ale ogólnie to te exteki na przykład nie wymagają wtyczek, jak rozumiem.
1: Nie. Tam wszystkie te exte, MP3, OGG, WAV, M4A i tak dalej są jakby wbudowane. Wtyczki są do takich dziwnych formatów. Nie wiem, jest wtyczka na przykład Excellence do podglądu arkuszy excelowskich. Czy jest wtyczka XML Tree View, że można podglądać sobie drzewa, jakby XML jako drzewo. No i jest mnóstwo takich pluginów.
0: Jeszcze mi się w sumie jedno nasunęło. Czy da się bardziej zrobić eksploratora z TC, jakąś wtyczką, żeby miał to podobne skróty, podobnie wyglądało i tak jak po prostu ktoś jest przyzwyczajony do starego wyglądu, mógł więcej zrobić.
1: O ile skróty zrobisz i ja będę pokazywał, jak zrobić skróty a la eksplorator.
2: To z wyglądem tutaj może być problem.
1: To znaczy, no też można się bawić, tylko jemu chyba chodzi o to, że na przykład pod strzałkami masz kolumny, no nie?
2: A, w ten sposób.
1: I no tego, no ciężko by to było zrobić, bo nie wiem, nie mam w tym momencie pomysłu, jakby to można było zrobić. Może się jakoś da.
0: No to byłyby wszystkie moje pytania. Jak będę jeszcze chciał się o coś dopytać, to oczywiście przedzwonię. Tak więc dziękuję za odpowiedź.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki Marcelu, do usłyszenia. Wy też możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, no i na kontakt.tyflopodcast.net oraz na Facebooku. Tam też możecie do nas się odzywać. Zapraszamy serdecznie. No to wracamy do prezentacji.
1: No więc ja sobie otworzyłem te więcej atrybutów.
3: Mamy
1: takie bardzo oldschoolowe okienko, gdzie z listy rozwijanej wybieramy sobie, co chcemy edytować.
3: Komentarz. Data utworzenia. Data zapisania. Czas zapisania. Data dostępu. Czas dostępu. Skompresowany. Zaszyfrowany. Jadki twarze.
1: I możemy sobie ręcznie uzupełniać wartości tych atrybutów NTFS. No, możemy, jak ktoś chce.
3: Więcej atrybutów button alt. Nie ma zmiany atrybuty wtyczek. Komowo set dwa ładu napisu samie. Aktywnego panelu w grubokej button. Grubomot spotka archiwizowa spot pomoda
1: grubokej. Ja teraz obiecałem, że zmienimy sobie datę modyfikacji na kwiecień 1492. No i próbujemy to zrobić.
3: Total Commander X obraz zwykły dokument tekstowy .txt2.3.3.2.4.0.1.2.2.1.2.1.2.1.
1: Jak widać, data się nam nie zmieniła. Ale zobaczymy, czy plik jest tylko do odczytu.
3: Zwykły message od linę NMM. A message. Zapisz kąt zapisywania jako nazwa pliku.
1: Jak widać, plik jest tylko do odczytu.
3: Potwierdzanie zapisywania jako nie button, tak button, zapisywania jako ok button, zwykły dokument tekstowy .txt plik jest ustawiony tylko do odczytu. Próbuj ponownie przy użyciu innej nazwy pliku.
1: Ktoś się nie postarał nawet w samym Windowsie przy tłumaczeniu tego. Ludzie rzadko chyba tak oznaczają pliki. Czy ja zapisy jestem? Bo
2: tak, jesteś.
1: O, bo się wystraszyłem. Także w taki sposób to działa. Plik jest faktycznie tylko do odczytu.
3: A message.

0: Czyli działa, no zmiana daty nam nie zadziałała, bo nie można ustawić takiej daty. Ja bym na przykład ustawił, spróbujemy, żeby wam na pewno pokazać, że to działa, na jakąś normalną datę.
1: Czas button. Zmienia wtycz błażą, bo nie zmienia. OK, anul, OK, to obraz, zwykły dokument tekstowy do tej ma przecinek 3320412019.
0: Tak, datę już przyjął. Możemy sobie zmieniać właśnie atrybuty.
2: Ja tymczasem zaglądam do naszych komentarzy i kolejny pozytywny komentarz, jeżeli chodzi o Total Commandera. Rafał do nas napisał. Ja tam się cieszę z Total Commandera, gdyż mój eksplorator plików w wersji Windows 10909 zawiesza się totalnie. No cóż, no to dobrze, że jest total.
0: Dobrze, że jest total, już się totalnie nie zawiesza. No, Microsoft przesadził z pewnymi rzeczami i tyle w eksploratorze, bo tam tyle tych zdarzeń u IA się generuje, to głowa mała, trochę nie tędy droga. No ale co, ja będę państwa z Microsoftu pouczał?
1: Pliki z mpaku, ATF-MP, pliki H, zbyt obrazek, ropu, folder, pliki, multimedialne,
0: VR0. Teraz pokażę wam pakowanie plików.
1: Archiwum do pliki, multimedialne, VR0.
0: Mam sobie folder, pliki, multimedialne. I ten folder powiedzmy, że chcę spakować, więc naciskam sobie F5. Nie F5, tylko ALT-F5.
1: Spaku, pliki, spaku, wybrany, R1, pliki, potem z zip, C, program, files, total, cmp, pliki, multimedialne, do zip.
0: I teraz mamy w polu edycji taką dziwną rzecz wpisaną, mamy zip dwukropek
1: i
0: w cudzysłowach ścieżkę. To jest ścieżka drugiego panelu. Jeżeli w Total Commanderze wykonujemy jakieś operacje, to przez to, że to jest OFM, no to te pliki, te operacje wykonujemy w taki sposób, że jeden panel jest źródłem, a drugi panel jest celem. I tak samo jest tutaj. Czyli jeżeli ja w drugim panelu mam otwarty ten katalog C, program files, total CMD, total CMD 64, no to do tego katalogu będzie próba utworzenia archiwum, która oczywiście się nie powiedzie.
1: Spakuj także ścieżki dostępu tylko dla podkatalogów.
0: Spakuj także ścieżki dostępu, czyli po prostu preserve directory structure. Zachowaj strukturę katalogów, po prostu program postara się, zachowa strukturę katalogów tego naszego folderu.
1: Spakuj zagnieżdżone podkatalogi,
0: czyli rekursywnie będzie pakował.
1: Archiwum wieloczęściowe,
0: czyli możemy na te potocznie zwane party podzielić archiwum.
1: Przenieść do archiwum,
0: czyli pliki źródłowe zostaną usunięte.
1: Utwórz samorozpakowujące się archiwum,
0: no to możemy sobie stworzyć plik exe.
1: Utwórz oddzielne archiwa po jednym dla każdego zaznaczonego pliku katalogu.
0: Utwórz oddzielne archiwa po jednym dla każdego zaznaczonego pliku lub katalogu. Przydatna opcja, jeżeli mamy zaznaczenie, to dla każdego elementu zaznaczenia tworzy się oddzielne archiwum. Możemy skorzystać z hasła.
1: I
0: tu jeszcze za już wszystkim mamy
1: taką
0: grupę przycisków radiowych, gdzie możemy wybrać sobie format.
1: Tu
0: możemy konfigurować packer, o czym za chwilę. Czyli jak opanujemy na przykład to, że możemy sobie wpisać zip dwukropek, 7z dwukropek, ARJ dwukropek i ścieżkę, to wówczas naprawdę możemy bardzo szybko pakować katalogi. Przy rozpakowywaniu to działa. Nie wiem, czy działa to przy pakowaniu, więc w sumie sprawdzimy.
1: 55
0: dwukropek, cudzysłów, kropka, cudzysłów. Czyli spakuj do pliku RAR do aktualnego katalogu. Nie wiem, czy to działa. Nie gwarantuję wam, że to zadziała. Sam sprawdzam. Spróbujemy pakować.
1: Total Commander, OK, button, ale to nie mogę znaleźć zewnętrznego programu pakującego. Musisz zainstalować i skonfigurować zewnętrzny paker, by móc obsługiwać ten typ archiwum.
0: No tak, bo ja nie mam WinRAR.
1: Ustaw pokaż aset klient. Total Com list pliki multimedia. Spakuj pliki z R, A, R, Solo, Blank, Motaw, Solo, A, R.
0: Zip.
1: Solo, R, Solo, Blank, Total Commander zachowaj te nazwy jako UTF-8 unixowe lub tonal. Ostrzeżenie. Próbujesz hakować jeden lub więcej plików z nazwami unixowe należącymi do innej strony kodowej. Większość hakerów ZIP, jak na przykład Explorator, nie rozpakuje plików o takich nazwach. Zachowaj te nazwy jako UTF-8 unixowe. Zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8 unixowe. Zachowaj nazwy unixowe w dodatkowym polu. Zachowaj nazwy na zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8 unixowe lub tonal. Zachowaj nazwy unixowe w dodatkowym polu lub tonal.
0: I nie przez przypadek pozwoliłem programowi wygenerować ten błąd. W środku są pliki o chińskich nazwach. Bo taki, na taki problem możemy się natknąć. Ale to nie jest żaden problem.
1: Zachowaj nazwy, akcent, zachowaj znaki, nianci, jako znaki zapytania. Puszcz to na ten, przerwij pakowaniem, zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8 Unicode.
0: Zachowaj wszystkie nazwy jako UTF-8 Unicode i tyle. A jeżeli kogoś interesuje, o co w ogóle z tym chodzi, to polecam sobie poczytać o stronach kodowych i o tym, jak to kiedyś było. Ja to pokrótce wyjaśnię, po prostu kiedyś nie było czegoś takiego jak Unicode. Każdy język miał swój sposób zakodowywania swoich znaków narodowych, a Chińczycy
2: każdy język i to miał kilka tych sposobów. Polskich stron no, kodowych to tak. Było ho, ho, ho, Windows, tak. Isolatin i jakaś jeszcze Mazowia gdzieś tam.
0: Ale tak. To Mazowia z Sadosa jeszcze było, SCR.
2: Tak jest.
0: Działał pod Mazowią, on miał inny. Ale to tak, wiesz, dla uproszczenia. A na przykład, no jakby to powiedzieć, Chińczycy mają tak troszkę dużo tych znaków. I z tego powodu powstał sobie standard GB2314. No, tak jak my mieliśmy Windows 1252, tak oni mieli GB2314. No i te, przez ten rozbieżności w nazwach, nie w nazwach, tylko w stronach kodowych, te problemy wynikały. Teraz to już nie ma znaczenia, ale jak mówiłem, pan Gisler lubi chyba Windowsa 95 i tego typu wynalazki. W sumie szanuję to, bo no warto, żeby
2: kwestia tej kompatybilności wstecznej, Arku, bo to nie, nigdy nie wiadomo, na co się trafi i z czym będziemy mieli do czynienia, może być naprawdę czasem różnie. A tymczasem mamy telefon kolejny. Kogo witamy?
3: Po raz drugi ja.
2: Słuchamy, Marcel.
3: Bo mi się nasunęło kolejne pytanie, tak jak mówiłem, jak będzie mnie coś interesowało, ciekawiło, to się będę odzywał.
0: Bardzo dobrze.
3: Kwestia dotyczy właśnie tego pakowania. Powiedziałeś wcześniej, że nie masz zainstalowanego WinRara, żeby spakować do RAR. To jakby on do każdego typu pliku musi mieć osobnego packera, czy jak
0: nie,
3: to
0: nie, nie. On ma domyślnie wbudowanego packera do ZIPa i 7-ZIPa. A jako, że RAR jest formatem zamkniętym, no to pan Gisler nie mógł sobie tak po prostu dodać obsługi RARa do swojego programu. I dlatego on niby się pluje o ten packer, ale wystarczy, w internecie można znaleźć bibliotekę unrar64.dll i jak taką bibliotekę wrzucimy do folderu z Total Commanderem, to wtedy już on nie będzie się o to pluł. I w sumie ta biblioteka jest legalnie dostępna z internetu, możemy ją pobrać, nie musimy mieć całego WinRara.
3: Okej, okay, a teraz jeszcze pytanie dotyczące bardzo fajnej opcji, której często używam w WinRarze właśnie. Utworzenie archiwum SFX. Czy będziesz pokazywał, na jakiej zasadzie to tutaj działa i w ogóle co on wykorzystuje, w sensie Total Commander, do robienia tych archiwów?
0: On ma swój, to jest prościutkie tworzenie.
2: To jest
0: SFX-ów.
2: Tak naprawdę kwestia zahaczenia jednego pola.
0: Tak, tam nie ma, bo ja wiem, tobie chodzi o te różne możliwości używania VBS-u i tak dalej. No tego jest wtyczka, która się chyba nazywa po prostu RAR. I to jest wtyczka, która w pełni się interfejsuje z WinRarem i wspiera wszelkie jego opcje. Jest na totalcmd.net w kategorii z packerami, możesz sobie ją pobrać, zainstalować i się pobawić. No niemniej jednak, jakby domyślnie, te archiwa SFX są bardzo proste.
3: Rozumiem, to ja będę tam sobie sprawdzał, w ogóle muszę sobie sprawdzić, jakie tam ogólnie wtyczki są, a tego pewnie są tysiące.
0: Tak, tam dużo jest tych wtyczek. I wiele, akurat jeżeli chodzi o Total Commandera, to Polacy mogą być dumni, bo nasze wtyczki są jednymi z najpopularniejszych, nasze i rosyjskie, i niemieckie. To są trzy
3: czyli,
0: kraje,
3: że tak powiem, Słowianie trzymają się razem.
0: Tak.
2: A Niemcy pomagają jeszcze do tego.
0: A Niemcy pomagają.
3: No tak.
0: W sumie Total Commander jak wyszedł pierwszy raz w październiku.
3: A to może nawet sąsiedzi
0: w 1993 roku, to Total Commander na początku był tylko i wyłącznie po niemiecku, bo pan Gisler jest Szwajcarem. I dlatego Total Commander w wersji angielskiej dorobił się dopiero w sierpniu 1994 roku, czyli no 10 miesięcy po wydaniu oficjalnym. Tak, tak. 94, tak.
3: A teraz to się robi odwrotnie, że teraz to się najpierw robi angielskie, a później się robi krajowe.
0: No tak.
2: Dobrze, Marcelo, to dziękujemy bardzo za telefon. W takim razie, jak coś jeszcze będziesz miał jakieś pytania, dzwoń śmiało.
3: Okej.
2: Okay. Do usłyszenia. Hej.
0: No więc zaujemy do nazwy jako Unicode.
1: Błąd tworzenia netipe. Okej, okay, ustawiam to błąd napisu nowego pliku netipe. Dysk może być pełny.
0: No tak, dysk może być pełny. W sumie bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
1: Total Commander X.
0: Ale to chyba wynika z tego, że ta kropka po prostu nie działa. Jeszcze raz spróbuję.
1: Total
0: Kropka backslash test kropka zip.
1: Total Commander zachowaj teraz wyjaśnił te 8 unicowe mówcą na zachowaj Total 6 3 nas macie 3
0: nie, teraz
1: już wpisałem. Total Commander i dużo fliki multime archiwum do arkuszec archiwum do prawie zbytły do wento bramu zempe dokumentu dokument arkusz archiwiki dużo kropka kropka test do zip 81.610.
0: O, jak widać jest, czyli działa trik z kropką. Jeżeli wpiszemy sobie w cudzysłowiach tam kropka backslash coś tam, to nie musimy w drugim panelu przechodzić do jakby tego miejsca, gdzie chcemy, żeby plik się spakował. Wiem, że wiele osób dalej będzie robić kontekstowy i wypakuj, ale ja polubiłem to. Ja po prostu lubię mieć wszystko w jednym. I dlatego ta opcja się mi przydaje. Skoro mamy już takie archiwum, to pokażę jeden taki drobny plik. Oj, coś zepsułem. Zobaczcie. Pokażę taki jeden drobny trik. Przyjmijmy, że mamy plik zip i nagle stwierdzimy, a fajnie byłoby, gdyby ten plik zip magicznie stał się samorozpakowującym się archiwum. Więc naciskamy sobie Shift F6. To jest zmiana nazwy w totalu. I zamiast zamieniamy rozszerzenie na .exe.
1: Total Commander tak buton alt utworzyć samorozpakowujące się archiwum netip.
0: I on sam ogarnął, że my manipulujemy rozszerzeniem i zaproponował nam utworzenie archiwum samorozpakowującego się.
1: To Total Commander i 64.10. Obrazek .exe 81.
0: I jak widać, program utworzył to archiwum. To jest oczywiście, jakby to powiedzieć, no raczej mało kto będzie się tak bawił w zmianę rozszerzenia zipów, ale nawet to zostało przewidziane. I teraz uruchomimy sobie taki plik. I to jest taki prościutki po prostu packer zaszyty w exeku. Ja zmienię z powrotem. Obrazek. Teraz czy on mi pozwoli.
1: Total Commander X6, obrazek do zip 80.
0: Zmieniłem z powrotem na zip i pokażę, jak działa testowanie archiwów. Testowanie archiwów działa właśnie tak, czyli pasek sobie przelatuje, jeżeli program wywala nas do okna głównego, to znaczy, że z archiwum jest wszystko w porządku.
2: Że nie wykrył błędu.
0: Nie mam teraz pomysłu, jakbym mógł uszkodzić archiwum, żeby pokazać, co się dzieje, więc tego nie pokażę. Chociaż w sumie może. Nacisnąłem F4, żeby edytować sobie takie archiwum w notatniku i skasujemy sobie jakiś razowy znak i zapiszemy. O, od razu.
2: I już się popsuło.
0: I udało mi się, zepsułem archiwum. Także jak na przykład chcemy komuś coś przesłać i na pewno chcemy sprawdzić, że na 100% ten plik jest integralny, no to właśnie tą opcją sprawdzimy. Ja teraz to archiwum zepsute już
1: mogę się go pozbyć.
0: Jak widać, Total bardzo szybko usuwa. Nacisnąłem Shift F8 spację i już po krzyku było. Eksplorator lubi... On... Okej, eksplorator usuwa szybko, ale on ma taki problem, że on bardzo długo zaczyna usuwać. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale czy ty też się spotkałeś z takim problemem swoją drogą, bo...
2: W ogóle operacje eksploratora na plikach są takie, czy jakieś kopiowanie, czy tego typu, mam wrażenie, że one są takie nierównomierne. Akurat usuwania to nie zauważyłem, ale bardzo często jest tak, że sporo czasu jest 0%, a potem nagle wszystko idzie dość żwawo. Także rzeczywiście coś w tym jest.
0: I to w sumie ciekawe, no bo kopiowanie, czyli operacja w sumie niskopoziomowa, to powinna być najlepiej rozwiązywana przez twórców systemu operacyjnego, a nie przez programy firm trzecich.
2: No ale jak zwykły widać, dokument, to nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką.
0: Teraz kolejną rzeczą, którą pokażę, nie będę pokazywał porównania według zawartości, bo to po prostu jest kwestia listy i różnic, ale pokażę skojarz z, czyli tworzenie systemowych skojarzeń plików.
1: Skojarz z, skojarz wszystkie pliki z rozszerzeniem zakończone na combobox text mp3.
0: Czyli skojarz wszystkie mp3.
1: Skojarz combobox text mp3 c, program VSX86 fobar 2000 fobar 2000 dotec procent 1.
0: Niestety kiedyś, lata temu, znałem sposób na to, że bo niestety Total Commander ma jeden problem, jeżeli używamy fubara, i to jest tylko problem z fubarem, ale on tego fubara uruchamia na okrętkę i przez to fubar bardzo powoli się uruchamia. I to właśnie ma związek z tym, co tutaj jest.
1: MP3C, program VSX86, fubar 2000, fubar 2000, dotec procent 1.
0: Bo on normalnie uruchamia, a fubara jakoś inaczej trzeba uruchomić, żeby on szybko działał, tylko ja nie doszedłem do tego, co to jest. I tutaj możemy sobie wybrać ten typ, jakby jakim jest plikiem ta nasza MP3.
1: Nowy typ,
0: nowy typ, możemy utworzyć sobie nowy typ pliku.
1: Edytuj typ,
0: typ możemy edytować aktualny.
1: Okay, button, anulować wszystkie pliki.
0: Tyle. Pamiętajmy jednak o tym, że tutaj to nie jest opcja, która służy do zabawy, dlatego że możemy na przykład sobie skojarzyć z czymś pliki exe. I będzie, jakby to powiedzieć, niewesoło troszkę. Dlatego jak się chcemy tym bawić, to lepiej, żebyśmy wiedzieli, co robimy. Bo może się różnie stać. Ale nieważne. Ja postaram się nie zepsuć sobie komputera. I wejdziemy sobie w edycję typu.
1: Edytuj typ pliku, opis typu, tekst mp3.
0: Opis typu. Czyli po prostu... No, opis typu, który się nam pojawia.
1: Otwórz tekst C, program VSX86, fobar 2000, fobar 2000, dotek C, procent 1.
0: Otwórz, czyli jaki program ma zostać wykonany i z jakimi parametrami. Procent 1 to jest po prostu zmienna odpowiadająca za plik, jakby, który chcemy otworzyć.
1: Button. BDTX, button, buntecke, tak, button.
0: Tu jest taki przycisk, którym przeglądaj.
1: Przeglądaj nazwa pliku. Pliki typu anuluj górny pas adres. Górny pasek na anuluj lub edytuj otwórz tekst.
0: Nic nadzwyczajnego.
1: DD,
0: czyli czy chcemy uruchomić tam w trybie DD program. To jest coś związanego chyba z sterownikami kart graficznych, jeżeli mnie pamięć nie myli. Coś z rozdzielczością, że w trybie jakiejś tam innej rozdzielczości. Nie wiem, o co dokładnie chodzi.
1: NBWNF, Blask, C, program VSX86, FOBAR 2000, FOBAR 2000, dotek C, add procent 1, Blask.
2: To jest chyba do kolejkowania.
0: Tak, tak, tak. To jest jakby już typowo fubarowska.
1: Nowa, button, alt, n, edytuj, nowa, n, nbwnf, hit, c, play info, hit, c, nbwnf, hit, c, play info.
0: To się nazywa verbs po angielsku, czyli czasowniki. I niektóre programy wspierają właśnie takie czasowniki dla różnych typów plików.
1: Nowa, edytuj, usun, button, alt, edytuj, akcje, fobar 2000, dotem, petrzy, opis akcji, menu kontekstowe, tekst, nbwn, fobar 2000.
0: I tu możemy nawet sobie tworzyć wpisy w menu kontekstowym, jakbyśmy chcieli.
1: Polecenia, program, tekst, c, program, VSX80, button.
0: Polecenie.
1: Użyj bd, tekst, button, unte, ok, button, anul, pomoc, nazw, opis akcji, menu, nazwa akcji, czasownik, tekst, reaton, nbwn. Opis akcji, menu kontekstowe, tekst, nbwn, fobar 2000.
0: I to właśnie tak się spisuje.
1: Polecenia, program,
0: możemy
1: tekst,
0: sobie
1: c,
0: tworzyć
1: button,
0: takie czasowniki. Okay,
1: pomoc,
0: kolejna okay. Zaawansowana rzecz. I w sumie mam pomysł, jak naprawić wolno działającego fubara. Tylko ostrzegam, że to w sumie jest pomysł i nie wiem, czy on zadziała. I jeżeli się, Michale, zgodzisz, to spróbuję go wcielić w życie.
2: Spróbujmy, natomiast ja jeszcze zanim zaczniesz próbować, to przeczytam pytanie od Rafała. Mam też takie pytanie, bo ty, Arku, mówiłeś, że Total Commander może dzielić pliki. Czy pliki audio też może dzielić, bo Goldwave i tak zwane Q-pointy to różnie z tym bywa?
0: Może dzielić pliki audio, tylko nie wiem, czy wtedy da się je tak ładnie odtwarzać.
2: Możemy czy tam są nagłówki, bo to chyba on niekoniecznie dzieli z nagłówkami te pliki.
0: To znaczy, on może to dzielić. Chyba pan Piotr Witek pokazywał to i on chyba dzielił MP3, z tego co ja pamiętam, ten podcast. I chyba to się da zrobić, ale sprawdzimy to oczywiście. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie od słuchacza, to sprawdzimy. No ja teraz wytłumaczę, o co chodzi z tym moim pomysłem. Domyślnie program wykonuje tą akcję domyślną, czyli to procent 1 po prostu otwarcie pliku, a tutaj mamy na liście tych czasowników
1: program
0: o właśnie, mamy coś takiego. I jak ja bym ustawił tę akcję jako domyślną, żeby on wykonywał ten czasownik dla MP3 jak na przykład, to ciekawe, co by się stało? Teraz to spróbujemy zrobić.
1: Nowa edytuj, puszczą alt. Edytuj akcję, po polecenia, propis akcji, menu kontekst, po polecenia, problem, notatio,
0: ja program. Ja wszedłem, żeby sobie skopiować ten tekst.
1: Puszczą, użyj ten okej, puszczą, edytuj ty nowa, puszczą, puszczą, otwórz tekst, c, program, file, problem, c, premierzą.
0: I edytujemy.
1: Problem, file, problem, jeden, zrób, zadwy, opisy, nazwa, zmienią,
0: anul, okej. No i uwaga, 3, 2, 1, okej.
1: Skoja się edytuj ty, okej, anul, okej, puszczą, total, com, ma, dokument,
0: i szybko uruchomimy plik.
1: Format 2000, mp3.
2: I to działa.
0: I działa nawet bardzo szybko.
1: Dokument.
0: Otwiera się w takim tempie. Total. Czyli naprawiłem wolno działającego fubara w Total Commanderze.
2: Czyli powiedzmy jeszcze raz, co tam trzeba zrobić.
0: Jeżeli jest, jak jesteśmy na ekranie edycji tych czasowników, nie czasowników, tylko skojarzeń, to idąc sobie tabem mamy listę właśnie tych czasowników, czy tych akcji. Bierzemy sobie wtedy, mamy taką akcję w przypadku fubara Play Now, Play in fubar 2000. I tam ta akcja wygląda tak, że jest c2.bxsh program filezik86bxsh fubar2000bxsh fubar2000.exe spacja slash Play Now spacja procent 1. I my ten tekst kopiujemy i wklejamy go jakby w domyślne pole służące do otwierania plików. Jakby w domyślną akcję, która dzieje się po enterze, czyli w pierwsze pole, na którym lądujemy, otwierając ekran kojarzenia plików. I to naprawia problem, który wielu użytkowników miało. No nie myślałem, że taki piękny pomysł mi przyjdzie podczas audycji na żywo.
1: Dokument.
0: Także mamy ogarnięte skojarzenia? Nie do końca.
1: Wewnętrzne
0: skojarzenia Total Commander.
2: Jeszcze tak a propos, bo tu mamy jeszcze wypowiedź od Kota. Zapewne do dzielenia MP3 jest jakaś wtyczka poprzednikowi, natomiast chodziło o dzielenie plików przy pomocy pliku Q. To znaczy, tu wyżej jest jeszcze informacja od Rafała, że on ma po prostu taki duży plik i chciałby podzielić. Rafale, zainteresuj się programem, o którym ja mówiłem w jednym z Tyflo przeglądów. To tak jeszcze a propos, jeżeli by się okazało, że z tym Total Commanderem to nie bardzo to chce działać. Jest taki program, on jest konsolowy co prawda, ale no, da się go ogarnąć. MP3SPLT. I on służy do dzielenia plików audio za pomocą tam różnych poleceń. Można sobie i czasowo, i objętościowo, i jeszcze na ileś różnych
0: ale
2: sposobów.
0: Ale chyba do Totala
2: używać.
0: Jest wtyczka, jeżeli on chce dzielić przy pomocy Q, to chyba jest jakaś wtyczka do tego, tylko no, tych wtyczek jest pełno i oczywiście nie pamiętam nazw. Ja chcę pokazać raczej taki czystego mniej więcej Totala.
2: No tak, bo z tymi wtyczkami to też potem różnie
0: dobry,
2: może być.
0: Żeby użytkownicy mieli obraz po prostu czegoś, co zobaczą po instalacji zaraz, no nie?
2: Dokładnie tak.
0: I teraz te wewnętrzne skojarzenia Total Commandera, one siłą rzeczy są potężniejsze od tych systemowych. Mamy typy plików, ten ekran jak widać wygląda inaczej i nawet mamy, jak widzicie, informację dostępności, jak mamy my, niewidomi, korzystać z tego. Tutaj nie zostało zaktualizowane to łączenie, ale pan Gisler dodał opcję sortowania kontrol góra-dół strzałkami.
1: Załaduj dodatkowe polecenia ze wszystkich pasujących typów.
0: Dodatkowe polecenia ze wszystkich pasujących typów. Czyli jeżeli mamy na przykład plik, nie wiem, .tar.gz, to mogą się nam zsumować polecenia z pliku tar i z pliku gz.
1: Dodaj button. Edytuj, usuń,
0: i okay, dodaję edytuj, plik. Usuń oczywiście. Ja sobie dodam nowe skojarzenie wewnętrzne w totalowe.
1: Określ typ pliku, wprowadź typ pliku, na przykład .txt lub wyrażenie regularne poprzedzone znakiem, na przykład arrow.txt.
0: No i właśnie, tu już jest niezła zabawa, bo możemy sobie definiować wyrażenia regularne. Czyli jeżeli plik zawiera jakiś tam konkretny tekst w swojej nazwie, to niekoniecznie musi mieć takie rozszerzenie, żeby było otwierane przez taki program.
1: List zero items. Definiuj button alt p. Okay, button
0: alt list zero. Listę jakby typów. Czyli to jest normalnie kalka tego, co jest w eksploratorze, tylko tutaj jest więcej opcji i dlatego to okno wygląda inaczej.
1: Definiuj button alt p. Definiuj wybór szukana sek. Combo box step. Redbird 1 text button untecke. Talemerysing text button untecke.
0: Możemy definiować wybór, czyli możemy szukania z zapytań everythinga i tak dalej sobie
1: określ typ pliku definiuj button alt p.
0: Tworzyć te definicje, no ale to już jest bardzo zaawansowana opcja. Troszeczkę to liźniemy, jak będziemy opowiadać o szukaniu.
1: OK, panu wprowadź typ pliku, na przykład do tej serii, do
0: MP3, MP3 z czymś skojarzyć, powiedzmy.
1: Definiuj, OK, panu, OK, edytuj typ button, otwórz tekst, button, nazwa typu tekst do MP3, zmień ikonę button, albo pomoc button, albo pomoc button,
0: zmień ikonę, czyli możemy sobie zrobić ikonę dla MP3.
1: Nazwa typu tekst asterisk dot button, nazwa typu tekst dot mp3, button, nazwa typu wprowadź rodzaj plików, na przykład dot list zero item, definiuj list wprowadź rodzaj dot table button, wprowadź dot mp3, edytuj otwórz te button, nazwa typu tekst
0: nazwa
1: dot mp3,
0: możemy sobie wybrać nazwę dla naszego typu,
1: otwórz,
0: otwórz,
1: button, list zero item,
0: czyli
1: otwórz
0: co my chcemy otwierać, jaki program, no powiedzmy, że chcę button otwierać pliki Windows Media Playerem,
1: list zero button,
0: kaprys. Więc klikamy sobie w ten tu oto przycisk.
1: Przeglądaj nazwa pliku. Kombowo na widok elementu CC podczas selekcji dokumentem.
0: I szukamy sobie.
1: One planu ten kombo ubitany z lokalny cał. Perfliki program.
0: Odpowiedni
1: program. Applic Windows Defender. Windows Defender. Windows Mail. Windows Media Player. It's on mount of m. Sonfit m. Player dot f. Next dot f. Wempens. Wemper pecha dot m. Share dot f. Sonfit dot x. M. Player dot x. Edytuj typ list 0 i but, otwórz tekst C, program files Windows Media Player, player dot exe, procent 1, 1 ubl, 1 ubl,
0: no i tu możemy sobie wszystko pięknie
1: wybrać. Tu
0: możemy sobie tworzyć też te czasowniki.
1: Nowa edytuj, but, usun, but, scroll, bar 0, ok,
0: no to na tyle. Dajemy ok.
1: Wewnętrzne skojarzenie edytuj, usun, ok, anul, ok, but, total commander, dokument MP3, dot MP3.
0: Odpalić naszą MP3.
1: Windows, Windows Media Player,
0: jak widać gra w Windows Media Playerze. I ja teraz nie mam Explorera kompletnie, w sensie no mógłbym go mieć, ale wymagałoby to ode mnie dużych zabaw, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że...
2: Że to się zachowuje tylko tak w Total Commanderze.
0: Że to się zachowuje tylko w TC, tak. Ja usunę to skojarzenie, bo ono mi nie jest potrzebne. Jak widać, Total Commander to jest program niesamowicie logiczny, w końcu jest pisany przez matematyka, więc musi być logiczny. I tu jest wszystko po prostu na talerzu, nie tak jak w tych nowych programach. Taka dygresja, wybaczcie za tą dygresję, ale muszę. Nowe programy starają się być przyjazne użytkownikowi, a na przykład dla mnie przez tą swoją przesadną wręcz przyjazność są mniej przyjazne.
2: Dlatego, że tak naprawdę przed tym użytkownikiem bardzo dużo rzeczy chcą ukryć albo po prostu na sporo rzeczy nie pozwalają, bo ze względów jakichś tam bezpieczeństwa. Total Commanderem myślę, że jakby ktoś bardzo się pokusił, to mógłby sobie narobić szkód w systemie, no ale wszystko jest dostępne.
0: No właśnie, o to chodzi, że...
2: Po prostu kwestia tego, że użytkownik musi być odpowiedzialny za swoje działania, to tak samo jak w systemach z rodziny Linux chociażby, czy Unix, jak usuwamy pliki z wiersza poleceń, to nie dostajemy pytania o to, czy my chcemy te pliki usunąć. Nie, tam po prostu odpowiednim zapytaniem to tak naprawdę możemy wywrócić cały system.
0: No ja tak kiedyś zrobiłem na serwerze produkcyjnym a propos takich rzeczy, że zrobiłem przez przypadek mv/.mv-.. bo chciałem, nie wiem jak to się stało, ale tak zrobiłem i wszystko po prostu wyciągnąłem na wierzch i po zabawie było, koniec.
2: No dokładnie, dokładnie. Także no można, ale dobrze, wróćmy do Totala.
0: A propos Linuxów i programów konsolowych,
1: dokument
0: to jeżeli naciśniemy strzałkę w prawo w Total Commanderze, to teraz otworzyło się nam okno konsoli i jakby w aktualnym katalogu i my możemy wykonać dowolne polecenie CMD. I program wykona je na aktualnym pliku. Czyli na przykład wpiszemy sobie ffmpeg minus i tam mp chyba 3 to się nazywało.
1: Listem PLIS,
0: mp3.mp3 minus o test.m4a na przykład. Nie wiem, czy tak to się pisało.
1: Listem pet środka commander x 6 muzyczka mp3 do tempet dokument mp muzyk a zbyt oka muzyk mp roku
0: roku aktu aki pliki gdzieś utworzył indziej, bo on wykonał tą komendę, ale chyba się nie wykonała. W każdym razie możemy wykonywać od razu bezpośrednio stąd polecenia wiersza poleceń.
1: Zwykły dokument.
0: Istnieją też pewne maski, jakie, które możemy zastosować, czyli tam chyba lewy kwadrat i duża litera N, prawy kwadrat to jest nazwa aktualnie podświetlonego pliku. Lewy kwadrat G, prawy kwadrat to jest jakby lewy kwadrat P to jest ścieżka i tak dalej. No jest kilka tych masek, można sobie poczytać w pomocy, są ładnie opisane. No, wadą tego jest to, że nie widzimy wyjścia komendy. W sensie na pewno jakoś się da, ale ja nie wiem jak to zrobić. Żeby było pokazywane wyjście polecenia.
1: Wyszukiwarka rota, plik zmpak, rozpresu, porówna, ubie, zamart, kojazdy, ewenlent, właściwości, alte, oblicz, zajmowano, narzędzia, wielokrotne, zamia, oblicz, zajmowano, przestrzenio.
0: Jeszcze sobie obliczymy,
1: pliki, obrazek, na przykład, muzyczka, ropu, do folderu, player, zero, pliki multimedialne, player, zero,
0: na przykład pliki. Folderu, pliki multimedialne.
1: Dużo pliki, pliki multimedialne, zero, dużo pliki multimedialne, 85, 75, pliki, dużo pliki.
0: Tutaj objętość tego katalogu, ale jak naciśniemy sobie Ctrl-L,
1: Total Commander, OK, Button, Alto, całkowita, element, screen, navigation, całkowita, zajmowana, przestrzeń. 85,559,020,33 pliku A. U1 katalog. 83,553K81M. Aktualnie używana przestrzeń uwzględniając rozmiar klastra. Na dysku źródłowym 85,622,784 bajtów. Wymagana na dysku docelowym 800. Wymagana na dysku docelowym 85,622,784 bajtów.
0: No ja mam te sektory raczej tak poustawiane, żeby było dobrze, ale nie sektory, tylko klastry. Ale no jak widać pokazuje tutaj nawet takie rzeczy. I oczywiście Ctrl C kopiuje nam wszystko
1: minus, minus,
0: do schowka.
1: Minus mi total commander, minus całkowita zajmowana przestrzeń. 85,559,020,233 pliku A. Jeden katalog 80 lang. Aktualnie używana przestrzeń na dysku wymagana na minus minus OK. Minus mil lang.
0: Także możemy sobie kopiować jakbyśmy chcieli do schowka.
2: Kolejne pytanie od Rafała. Ja mam też pytanie, bo mówiłeś, Arku, że F5 kopiuje się plik w Total Commanderze. Czy mogę wtedy jakimś skrótem przenieść go do Audacity na przykład, czy radzisz mi wtedy używać systemowego kopiowania?
0: Generalnie Audacity odbiera, Audacity, Reaper, cokolwiek, odbiera pliki od użytkownika pobierając schowek, a Total Commander jak kopiuje pliki, to kopiuje je z pominięciem schowka. Więc po prostu Ctrl-C robisz i wtedy wklejasz na przykład do Audacity plik, to wtedy normalnie Ctrl-C. Ja odradzam używać Ctrl-C, jeżeli kopiujesz pliki pomiędzy katalogami, no nie? Ale jeżeli do zewnętrznej aplikacji, no to jest jedyna możliwość.
2: Tak jest, więc nie warto tego skrótu zapominać. Ctrl-C, on się nam nadal przydaje i dobrze, że w Total Commanderze działają dwa mechanizmy. No to teraz możemy już przejść do narzędzia wielokrotnej zamiany.
0: Więc pokażę wam od tego, co zrobiłem. Zaczniemy od tego, co ja w ogóle zrobiłem. Zepsułem pliki w najgorszy możliwy sposób, a dlatego, że teraz wyglądają tak.
1: To jest bardzo długa nazwa pliku, którą za jakiś czas na pewno usuniemy i już jej nie będzie, dlatego że ona w sumie strasznie nam przeszkadza w szukaniu czali z litera, litera 1 do tempe 3-4, to jest bardzo długa nazwa pliku.
0: I tak dalej, bo narzędzie wielokrotnej zamiany służy raczej do bardziej zaawansowanych rzeczy, ale skoro tutaj słuchacz nam napisał, że nie do końca rozumie jak to działa, to zacznijmy od czegoś prostego.
1: To jest bardzo,
0: Mam tutaj 31 plików, które mają takie bardzo długie nazwy, których my nie chcemy. I my chcemy tylko i wyłącznie oryginalną nazwę pliku, czyli to, co jest za tym wszystkim. Czyli zaledwie trzy znaki. Więc kopiujemy sobie to, czego nie chcemy. List. I oczywiście my możemy to usuwać z każdego pliku pojedynczo. W Total Commanderze jest to nawet całkiem łatwe do rozwiązania z pominięciem tego narzędzia, ale ja zaznaczam wszystkie pliki i naciskam sobie Ctrl-T, aby otworzyć
1: narzędzia wielokrotnej zamiany. Combobox Text to jest bardzo...
0: Narzędzie wielokrotnej zamiany. Ja tego narzędzia wielokrotnej zamiany używałem do tego, żeby te pliki zepsuć i dlatego mam w tym polu edycji wpisaną tą moją nazwę. A na końcu mam sam znacznik, lewy kwadrat, duże N, czyli oryginalna nazwa pliku. Ja to usunę, bo ja tego nie chcę. I tutaj mamy pole szukaj. I w tym polu ja mogę wpisać to, czego ja nie chcę.
1: Przycisk powiadomień button. Pokaż uch, total com mamy, i total dla mamie, szukaj combobox text. Jest pacu i jeden row spad. Zamień na combobox text, czyść.
0: I zamień na...
1: Less than seen, set the leap, feature, add line, element.
0: I zamienimy to na nic. Nie chcemy, żeby tutaj cokolwiek było.
1: Daszek, ten zbów, to bunt, tecket, alt, daszek.
0: Tutaj możemy sobie...
1: Jeden x, ten zbów, to daszek, ten tecket, daszek.
0: Regularnymi.
1: Left, right, red, by ten zbów, to bunt, tecket, combobox niezmienione. Wszystkie z małej, wszystkie z dużej. Pierwsza litera duża, pierwsza wsłonia z dużej. Pierwsza wsłonia z dużej, angielski w tytułach. Pierwsza wsłonia...
0: Możemy sobie zmieniać kapitalizację znaków.
1: Button. Kontekst menu po plack. Ładu nazwy sliku, plack. Edytu nazwy, plack. Wybierz edytor, plack. Plack, ładu nazwy, plack. Nuli, com, L. A, C, K, com, nuli, A. Wybierz plack, ładu nazwy, sliku, plack.
0: Tu możemy sobie wczytywać definicję zamiany nazw plików z pliku.
1: Startu od tekst 1. Krok co tekst 1.
0: Tutaj mamy licznik. Pokażę zaraz, jak działa licznik.
1: Cyfr, combobox 1. Definiuj licznik, C, combobox, F, ma ładu, napisz ustawienia. Domyślne, napisz ustawienia, usuń wpis. Usuń, napisz omyśl, F, ma ładu, F, ma ładu, domyślne. Button. Total Commander wpisz słowo kluczowe na
0: listę. Tutaj mamy listę, w której mamy pokazane jakby co się stanie z naszymi plikami, jeżeli wykonamy operację.
1: To jest bardzo długa na Ctrl element screen na wciśnij, to jest bardzo długo tempę 3 blask. 1,43 c, usersnuj dokument, wciśnij start, aby rozpocząć zamianę nazw. Dla Ctrl to jest bardzo długa nazwa pliku, którą na jakiś czas na pewno usuniemy i już jej nie będzie, dlatego że ona w sumie strasznie nam przeszkadza w szukaniu czali z litera litera 1 do tempę 3, 4,46,8,112,030,2015,15,58,59 c, usersnuj dokument z tekst podczas pliki multimedialne.
0: Jak widać tam pod koniec było to, co się stanie. Z naszym
1: szukaj combobox text, text combobox text. Right N, left to length.
0: Po drugiej stronie mieliśmy tą bardzo długą nazwę.
1: Lista wyników, button alt L, cofnij, button start, button list, to jest, to jest, to jest.
0: Naszą jest sobie tutaj łatwiej troszkę.
1: Chaliz litera litera do tempe 3 lat, to jest bardzo długo, jest, bardzo jest, to jest.
0: Bo w ZDS-erze ja mogę sobie
1: chaliz litera litera 11 do tego.
0: A tak to trzeba wysłuchać całej nazwy. I po tej nazwie jakby oryginalnej będzie ta nazwa, która się stanie z tym plikiem w cudzysłowie, jeżeli my naciśniemy przycisk start. Ja teraz ten przycisk start nacisnę.
1: Narzędzia wielokrotnej zamiany combobox text.
0: No i pliki się zamieniły, nie ma problemu.
2: I zawsze warto sobie sprawdzić to, co nam się stanie z nazwą tych plików przed zamianą, żeby nie popsuć jeszcze bardziej. To...
0: Ale nawet jak już popsujemy...
1: Kropka, chaliz litera, litera 1 do tempe 3, chaliz litera, litera 2, chaliz.
0: Pliki wróciły do tego, jakie powinny być. Ale przyjmijmy, że popsułem, nie sprawdziłem, popsułem. Nic prostszego, naciskam Ctrl-T.
1: Narzędzia zamknij button, lista wyników button alt,
0: top. Innego muszę zanurzyć pliki, przepraszam.
1: Narzędzia nie zamknij, lista cofnij button alt C. I... Total Commander, tak button alt C, cofnij następującą zamianę nazwy, to jest bardzo długa nazwa pliku, którą na jakich...
0: Na przykład cofniemy.
1: Nie mów tam, nie mów tam, but, narzędzia nie lista wyników, cofnij but, lista zamknij, combo box, mam lista cofnij start, lista start.
0: Narzędzia start.
1: To chrop, to jest bardzo długo, to jest,
0: jak widać, cofnęło się do tamtej nazwy. Także to jest takie najbardziej podstawowe zastosowanie narzędzia wielokrotnej zamiany. Pokażę jeszcze troszeczkę inny sposób, troszeczkę inną inne zastosowanie tej funkcji, czyli licznik. Przyjmijmy, że mam sobie pliki. No tutaj te pliki są akurat ponumerowane, czyli z litera, litera 1, mp3, 2 i tak dalej. Ja usunę tą bardzo długą nazwę, czyli cofniemy cofnięcie. I przyjmijmy, że ja chcę, żeby te pliki były ponumerowane. One są ponumerowane, ale udajmy, że nie są. Więc zaznaczam sobie ten tekst, nie ten tekst, tylko wszystkie te pliki, które chcę, żeby miały zmienione nazwy. I teraz w narzędziu wielokrotnej zamiany wpisujemy sobie następujący tekst. Oczywiście istnieje sposób na wstawianie tego z okienek, ale ja chcę wam pokazać, jak to wstawiać przy pomocy znaczników, bo jest o wiele szybciej. Więc przyjmijmy, że chcę, żeby były pliki nazywane 01.mp3. Więc wpisujemy sobie następujący tekst. Lewy kwadrat, duża litera C, jak counter, czyli licznik, prawy kwadrat, kropka, spacja, żeby po prostu była kropka, lewy kwadrat, duża litera N, prawy kwadrat. I to oznacza tyle. C, czyli licznik, kropka, lewy kwadrat N, prawy kwadrat, czyli oryginalna nazwa pliku. Teraz my tam dalej pod tabem pojawią się nam ustawienia tego licznika. Startuj od, czyli od jakby jakiego, od którego elementu po prostu ma, od jakiej cyfry ma startować ten licznik.
1: Krok co, tekst jeden.
0: Krok co, czyli co ile ma iterować.
1: Cyfr, kombo box
0: jeden. Cyfr, czyli ile ma być cyfr.
1: A, 10, 9, 1, 2, 3, A, 10, 8, 1, 2.
0: Ma być tych cyfr dwie, bo mówiliśmy, że będzie 0, 1, mp3 i tak dalej.
1: Definiuj licznik, c, kombo box, m, dwa, ładu, napisz ustawienia, domyślne, napisz usun, fis, napisz domyślne, m, dwa, ładu, napisz ustupton, list, chanis, litera, litera, 1, do mp3, 0, 1, chanis, litera, litera, 1, do mp3, 4, 3, 1.
0: Nie widać, zadziałało. Klikamy teraz start.
1: Start. Narzędzia wielokrotnej zamiany kombo box step, top, krop, 0, 1, chanis, litera, litera, 1, do mp3, 33, 32, 31, 30, 29, 28.
0: Jak widać?
2: Ponumerowo.
0: Zadziałało. Jeszcze pokażę inny znacznik, który pozwoli nam na wpisanie do nazwy pliku aktualnej nazwy katalogu. Lewy kwadrat, duże P, prawy nawias, spacja minus spacja, lewy kwadrat N, prawy nawias, żeby była katalog, pauza.
1: Nam plisa, cofnij list, nam plisa wyników, button, alt, cofnij, but, start, put, list, 20, 28, chanis, litera, litera, 10, do mp3, pliki multimedialne, 28, chanis, litera, litera, 10, do mp3, 2, start, cofnij, start, put, narzędzia, wielokrot, total, kro, 0, 1, chanis, li, 0, 0, 0, 0, 0, pliki multimedialne, 28, chanis, litera, litera, 10, do mp3, 2, 30, plik,
0: kro, plik, kro, nie zaznaczyłem wszystkich plików, ale wiecie, o co chodzi.
1: Pliki multimedialne, l, i, k, i, k, m, u, l, t, i, m, r, t, i, a, l, n, r,
0: t, g, to całą absolutną ścieżkę by wystawił, czyli c, user, snuno, documents, TC podcast, pliki multimedialne i dopiero wtedy nazwa. Jest tych znaczników dużo więcej.
2: Zapewne jest, w pomocy wszystko jest też opisane.
0: W pomocy jest, są też znaczniki jakby per wtyczka, znaczniki dla wtyczek. Nie wiem, czy jest sens to pokazywać. Na przykład...
2: Myślę, że nie, bo to już jest takie naprawdę zaawansowane i co każdy, kto będzie chciał, to zrobi. Jeszcze jest takie pytanie od Kota. A czy da się numerować losowo?
0: Da się. Lewy kwadrat, duże R.
2: No i to tyle. Więcej pytań nie ma, przynajmniej na razie.
0: Wiem w sumie, do czego chcesz wykorzystać to losowe. Ten, jak jakiś na przykład odtwarzacz sprzętowy nie ma funkcji odtwarzania losowego, no to wtedy...
2: No to tak, to można sobie polosować taką playlistę pewnie.
0: W bardzo prosty sposób.
1: Pliki z niepatrofa, testu, porów, kolemne, włas, oblik, narzędzia, edytuj komentarz, druku, hasło, edytuj komentarz, kontrol, zem.
0: Pokażę w sumie może te komentarze.
1: Pliki, ha, 01, chan, 0005,
0: kontrol, z.
1: Plik komentarza,
0: plik tekst. Komentarza. No tak, bez comment file, czyli skomentuj plik. I ktoś przetłumaczył jako plik komentarza. No nic, wpiszemy sobie bardzo fajny utwór.
1: R.U. Bardzo falang, bardzo falang, lang, litera, dwa, okej, pan, ulu, pomoc, dwa, okej, totalkom, 0, 0, 5, chanis, litera, litera, 5,
0: my nie widzimy tych komentarzy. Jeżeli chcemy mieć widok komentarzy, to musimy nacisnąć Ctrl-Shift-F1 domyślnie.
1: 0, 5, krop, 0, 5, chanis, litera, litera, 5, dotempe, 3, 2, przecinek, 4, 3, 5, 595, 0, 3, 30, 2020, 16, 0, 1, krop, 0, pliki na stole, na, pole, przeczka, pole, przeczka, pole, polepszyć widok haskon widok, krup odczyta odmrotnie posor to mielkość czas rozśnazma kontyl to nazwa użytkownika top takes from wszystkie nowa makro nowe użytk widok osobne dwie kontrole ryb własny kolum komentarze kontrol shift f2m to 005 chanis litera litera 5 do tempe 3 fajny utwar.
0: No tam się pomyliłem, ale wiecie, o co chodzi, pokazuję te komentarze faktycznie. I tych komentarzy można używać do przeszukiwania też plików i katalogów. O szukaniu w sumie opowiem za chwilkę, jeszcze nie teraz.
2: A Arku, co z tym szybkim podglądem? Bo to, o to
0: szybki
2: też
0: podgląd, tak, o to też były pytania. No to pokażę, jak to działa. Bardzo prosty sposób. Naciskamy sobie Ctrl-Q i teraz idziemy sobie strzałkami.
1: Pliki multimedialne. Bez plik do pion 7.30. 30. 30. 30. 29. 27. 26.
0: Także jak widać, po prostu program nam gra. No i
2: jak rozumiem, przewijać nie da się tego podglądu.
0: Da się.
2: A w jaki sposób?
0: Naciskamy tam i strzałką do góry.
2: Aha. A jeżeli mamy na przykład plik tekstowy?
0: Też pokażę.
1: Naciskamy
0: tab. I mamy normalnie treść pliku.
2: Super.
0: A jeżeli na przykład nie chcemy cały czas mieć wszystkiego, cały czas podglądać,
1: tylko
0: chcemy jedną rzecz podglądać i tyle, to F3 przycisk.
2: Tak, F3 to po prostu odpala nam ten podgląd taki standardowy.
0: Tak, po prostu w osobnym oknie. Także to jest takie. Jeszcze a propos tego, to pokażę, jak działa podgląd plików EXE. Chwila się musi pomielić, zastanowić. Zależności. Od pliku teamtalk5.dll. A na przykład, jak chcemy sobie zobaczyć, od czego zależy Talk, no to rozwijamy. Możemy sobie zobaczyć, od czego te biblioteki zależą, ale te biblioteki nie zależą od niczego, bo są jakby systemowe. No ale. No, przyznacie, że ciekawa funkcja.
2: Mamy jeszcze pytanie od Rafała. Jeszcze raz, jak się przewija plik, Rafale? Kiedy masz włączony ten szybki podgląd, czyli Ctrl-Q i zaczyna ci coś grać, naciskasz Tab i strzałkami albo Page Up, Page Down.
0: Najlepiej Page Upem i Page Downem, bo większe inkrementy przesuwa.
2: Dokładnie.
0: Także możemy sobie tak podglądać pliki EXE, możemy nawet sprawdzać, jakie funkcje eksportują. No to raczej każdemu się nie przyda, chociaż na przykład jeżeli program się nam nie uruchamia, jakiś konkretny, to możemy sprawdzić, od czego zależy i na tej podstawie diagnozować problemy, że na przykład o, nie mam tego, więc dlatego program nie działa, no nie? Dlatego to jest w sumie przydatna opcja, nawet dla osób, które nie programują. No ale teraz w sumie pasowałoby troszkę zająć się tym, jak program ustawić i co można w nim ustawić. Jeżeli bym chciał opisywać wszystkie ustawienia, to podejrzewam, że musielibyśmy spędzić tu kolejne ileś godzin, dużo na pewno. Ale postaram się tak z grubsza omówić te ustawienia Total Commandera. Więc otworzymy sobie ustawienia.
1: System of start, konfigura ustawienia, konfiguracja list ustawienia selected. Wyświetla ustawienia. Pokaż pasek przycisków,
0: pasek przycisków. O pasku przycisków troszkę wspominałem. Niestety on dla nas jeszcze nie jest do końca używalny, więc jak na razie, jeżeli nie zamierzacie korzystać z bety Total Commandera 10, korzystacie z wersji 9.51, to możecie sobie odznaczyć ten element.
1: Pokaż pasek przycisków, dwa
0: pionowy tak z pionowym paskiem przycisków.
1: Pokaż paski napędów, ten zbów, to
0: pokaż paski napędów, i tak nie używamy myszki, więc po co nam to?
1: Pokaż listę wyboru napędów, ten zbów, to
0: wyboru napędów, tak samo. Od tego są skróty ALDF1, żeby zmienić lewy napęd, i ALDF2, żeby zmienić prawy napęd.
1: Pokaż zakładki folderów, ten zbów, to
0: folderów, i tak korzystamy z Ctrl Taba.
1: Pokaż nazwę bieżącego katalogu, ten zbów, to
0: multeckie tamte. Pokaż nazwę katalogu. Ciekawe, gdzie on to pokazuje. W sumie aż to zaznacza ciekawości.
1: Tecket, pokaż nazwę bieżącego katalogu. Pokaż out, pokaż room, pokaż last, ok, anul, pomoc, anul, ok, book, to total commander, kropio, zapas, total commander, x, krop, kropio, mo, total commander, x, 60, kropio, prynik, ne, kropka, akcent, la, total commander, x, 60, 4, 10, bok, 0, 0, szarfe, ses, 7, marka, plus, świetnicki, kropka, 1, 0, 4, 21, 2021, 17, 51.
0: Dla nas, czyli w sumie mogłoby to... Mogliby to w pasku tytułu
2: pokazać. W pasku tytułowym, tak, bo to by było przydatne akurat, co my tam mamy.
0: Zgłoszę to, zgłoszę tę sugestię, bo to w sumie byłoby fajne.
1: Pliki system obstarczą, i widok chrąc ustawienia, usta konfigura, pokaż paski napędów, pokaż listę wyboru napęd, pokaż zakładki folder, pokaż nazwę bieżącego katalun, pokaż nagłówki kolumn, ten zbów, to multeckie tantie.
0: No nam to jest niepotrzebne, chyba że ktoś korzysta z ZDSR-a lub z JOS-a i nie zna Total Commandera, to wtedy mu będzie mówiła tam nazwa, coś tam, rozmiar, coś tam, ale to bez sensu. Jeżeli ktoś nie potrzebuje tego.
1: Pokaż pasek stanu, ten zbuch, tą
0: pasek stanu, no to jak mamy jakieś operacje w tle, no to się przydaje czasem.
1: Pokaż wiersz poleceń, ten zbuch,
0: pokaż wiersz poleceń, czyli że na, zawsze pod tabem mamy wiersz poleceń.
1: Run command line only when focused, ten zbuch, tą
0: to jest opcja nieprzetłumaczona. Run command line only when focused, czyli jeżeli wykonujemy jakieś polecenie wiersza, polecenie CMD, no to wtedy zostaje ono uruchomione tylko jeżeli jesteśmy na oknie tej konsoli.
1: Pokaż przyciski klawiszy funkcyjnych, ten zbuch, to multeckie tamte.
0: Pokaż przyciski klawiszy funkcyjnych. Ta opcja działa tak, że na dole okna mamy na przykład F5 copy, F5 kopiuj, taki przycisk. I jakby możemy sobie korzystać z takiej, nie wiem, wirtualnej klawiatury, powiedzmy.
1: Płaski interfejs użytkownika, pasek przycisków ustawiany osobno, ten zbuch, to
0: interfejs użytkownika, czyli no, to jest jakaś kwestia wyglądu tych kształtu kontrolek.
1: Styl Windows XP menu i wszystkie paski, ten zbuch,
0: styl Windows XP. No, to tam Windows XP wprowadził ten taki styl jakiś aero, nie aero, tylko to troszkę wcześniejsze. To też są kwestie kosmetyczne.
1: Ok, button, anul, pomoc, zastosuj, button, list ustawienia, selekcja.
0: Dalej, wyświetlanie.
1: Pokaż pliki ukryte, ten zbuch, button, teckę,
0: pokaż pliki ukryte, czyli jeżeli pliki mają nawet atrybut ukryty, no to wtedy będą pokazywane i tak.
1: Pokaż pliki systemowe, ten zbuch, tą
0: teckę. Pokaż pliki systemowe, to tak samo, tylko że dla atrybutu S, czyli system.
1: Użyj długich nazw plików, ten zbuch, tą teckę, tatio.
0: Użyj długich nazw plików. Jako że korzystamy przeważnie z Windowsa 10, może niektórzy z 7, nie ma sensu odznaczać tej opcji.
1: Pokaż całe nazwy plików 8 pod 3 małymi literami, jak u eksploratora, ten zbuch, tą teckę, tatio.
0: Pokaż nazwy, to te stare takie pliki, do, powiedzmy DOSowe, może Windowsowe 3.11. Te stare nazwy plików będą pokazywane po prostu małymi literami.
1: Pokaż nadrzędny katalog, kropka. Tam gdzie w głównym katalogu dysku, ten zbuch, to multeckie tamte.
0: Pokaż nadrzędny katalog, kropka, także w głównym katalogu dysku, czyli możemy wyjść poza główny katalog dysku i wtedy to nas przeniesie do tego folderu takiego Windows App, czyli tam ten komputer, biblioteki i tak dalej.
1: Pokaż nawiasy kwadratowe wokół katalogów, ten zbuch, to multeckie tamte.
0: Pokaż nawiasy kwadratowe wokół katalogów. No to po prostu powoduje, że katalogi, nazwy katalogów są obtoczone nawiasami kwadratowymi.
2: I tak można je rozróżnić od plików, chociaż pliki w Windowsie to zazwyczaj i tak mają rozszerzenie.
0: Tak, ale na przykład jak szybko chcemy, no nie? No na przykład w ZDSR-ze sobie podstawiam lewy kwadrat gwiazdka, prawy kwadrat pod dźwięk, na przykład, bo można.
2: No tak, no i już mam, wiesz.
0: Już wiem, no nie? W JOS-ie też tak można, więc to się przydaje.
1: Dodaj ten zbuch, tą teckę. Limituj szerokość kolumn na widoku krótkiego, do ten zbuch, tą teckę.
0: Tu możemy limitować szerokość kolumn w widoku krótkim i możemy wpisać wartość
1: metoda,
0: w piksela.
1: Zawsze metoda sortowania, combo box, naturalne sortowanie, alfabetycznie i długie liczby.
0: Oj, tu się namęczyłem. Metoda sortowania. I mamy takie opcje
1: alfabetycznie,
0: jak...
1: Alfabetycznie uwzględniając znaki diakrytyczne.
0: Alfabetycznie uwzględniając znaki diakrytyczne, tylko że wtedy będzie się nam działo śmiesznie z liczbami, bo będzie na przykład 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21 i tak dalej.
1: Wyłącznie według kodów numerycznych znaków.
0: Wyłącznie według kodów numerycznych znaków, czyli program po prostu będzie leciał, bo jaki będzie kod, to nieważne, czy to będzie A, J, B, V, D, to on będzie sortował po prostu po kodach numerycznych.
1: Naturalne sortowanie, długie kodów znaków i liczb. Naturalne sortowanie, alfabetycznie i długie liczb.
0: Naturalne sortowanie, alfabetycznie i długie liczb. Alfabetycznie i według liczb, to jest opcja, którą polecam zaznaczyć.
1: Zawsze ładuj kompletne drzewo katalogów,
0: Zawsze ładuj kompletne drzewo katalogów, to jest niepotrzebne, spowalnia niepotrzebnie pracę programu.

0: I to mnie niestety trochę boli, ale w eksploratorze też tak jest, więc dam radę to przeżyć, chociaż muszę napisać do pana Gislera, żeby jednak dodał taką opcję, bo to nie może być ciężkie do zrobienia. A może jest, nie wiem, nigdy nie programowałem menedżera plików. Ale powinno się to dać zrobić.
1: Pokaż teksty pomocy dla przycisków etykietki podpowiedzi text button etykiet.
0: Pokaż teksty pomocy dla przycisków etykietki podpowiedzi.
1: Unetykiet.
0: To tak zapamięci, bo mi program niepotrzebnie czyta po dwa razy.
1: Pokaż etykietę ścieżkę sieciową dla dysków text button etykiet.
0: Pokaż ścieżkę sieciową dla dysków. No to po prostu, jeżeli mamy te dyski sieciowe, ten home share cały Windowsowy, no to wówczas będzie pokazywana ścieżka.
1: Pokaż nazwę pliku jako etykietkę podpowiedzi. Jeśli się nie mieści text button, unetykiet alt t.
0: No to jest jakby opcja sama przez się.
1: OK button. Anuluj pomocna stosu list wyśl ikony.
0: Ikony, no nie będę tutaj wchodził. Jeżeli ktoś chce, to może.
1: Czcionka.
0: Czcionka tak samo.
1: Kolory.
0: Kolory też.
1: Kolumny.
0: Kolumny, tu się muszę zatrzymać, to jest bardzo ważna rzecz. Ja przepraszam, chciałbym opisać wszystkie te ustawienia, ale no
2: Tego
0: niestety
2: jest za
0: jest ich.
2: dużo po prostu.
0: Tego
2: To
0: jest za dużo. To bym. Byśmy musieli zrobić totalcommander.tyflopodcast.net i wtedy może by się dało.
1: w osobnej kolumnie radio button teckę tato.
0: W osobnej kolumnie, nie wiadomo
1: Kont
0: co,
1: element
0: zaraz
1: screen
0: sprawdzimy
1: nawiga ustawienia
0: to.
1: kolumny. Wyświetlanie. Pokaż rozszerzenia plików.
0: Pokaż rozszerzenia plików w osobnej kolumnie. Ja mam tak zaznaczone, bo mi jako użytkownikowi ZDSR jest fajnie się wtedy poruszać po rozszerzeniach, ale wy możecie sobie zaznaczyć
1: Bezpośrednio po nazwie radio button
0: bezpośrednio
1: teckę
0: po
1: tato.
0: nazwie i będzie tak bardziej eksploratowato, czyli będzie test.txt, a w moim przypadku to jest test tab, jakby znak tabulacji.txt. To jest bez znaczenia, jak kto lubi.
1: Rozszerzenie tekst 177.
0: Na rozszerzenie jest akurat 177 pikseli. Nie wiem, dlaczego tak jest domyślnie, nie ruszałem tego.
1: Wielkość tekst wzniesie 28.
0: Wielkość, czyli szerokość tej kolumny.
1: Data czas tekst wzniesie 31.
0: Data czas, czyli na datę czas jest tyle miejsca.
1: Atrybuty tekst wzniesie 85.
0: No, atrybuty 285. Ciekawe skąd te wartości. W sumie ciekawe, jak to. Dlaczego tak, a nie inaczej?
1: Komentarz cały tekst 100.
0: Na komentarz jest 100.
1: Dostosuj szerokość kolumny do szerokości okna text button teckę tab
0: I możemy. A, to z tego wynika. I on to sam wylicza. Bo możemy dostosować szerokość kolumn do.
1: Pokaż dostosuj szerokość kolumny do szerokości okna
0: Szerokości
1: text button.
0: okna.
1: Pokaż wiek w dacie 20xx text button teckę tab 2.
0: Pokaż wiek w dacie.
1: Użyj formatu 12-godzinnego AMPM text button unteckę.
0: Możemy niezależnie od ustawień systemu użyć formatu 12-godzinnego.
1: Pokaż liczbę katalogów w stopce text button teckę tab G.
0: To też jest ciekawe, bo możemy sobie zobaczyć, ile jest katalogów w danym podkatalogu.
1: Wyświetlanie wielkości combo box bajtów.
0: Wyświetlanie wielkości.
1: Bajtów, dynamicznie x dot x KMG.
0: I
1: Dynamicznie x dot x
0: tu możemy
1: KMG.
0: sobie ustawić, czy program ma nam pokazywać wielkość
1: Bajtów.
0: w bajtach,
1: Bajtów.
0: w kilobajtach.
1: Dynamicznie x KMG. Dynamic x, left x, faka, zachem, zachem,
0: I tutaj dynamicznie.
2: Dynamicznie, czyli pewnie od największej jednostki, czy w gigabajtach, czy w megabajtach i tak dalej.
0: Tak, i tu jeszcze można ustawiać, żeby tam, żeby, bo tu
1: dynamicznie x,
0: mamy x.k/m/g, czyli on będzie zaokrąglał tak bardzo, czyli nie wiem, jeżeli plik będzie miał tam 13 bajtów, to i tak będzie 1 kilobajtem.
1: Dynamicznie x dot xkm.
0: x.xkmg, czyli do drugiego miejsca po przecinku.
1: Dynamicznie xkm. Dynamicznie x dot xkm. Dynamicznie xkm bt. Dynamicznie x dot xkm bt.
0: O, tu jest taka opcja maxi, czyli do trzech miejscach po przecinku i kilobajty, megabajty, gigabajty, terabajty. Ciekawe, jak będą już dyski petabajtowe, to czy on zaktualizuje i doda odpowiednią
2: No, myślę, że będzie aktualizacja.
1: W stopce combo box bajtów.
0: I w stopce zawsze w kilobajtach.
1: Domyślny button alt n. OK button. Domyślny
0: to
1: button
0: możemy
1: alt.
0: przywrócić, jakbyśmy coś namieszali.
1: OK, anul pomocna stosu list klu zakładki folderów. Pokaż nazwę zakładki nawet, gdy jest tylko jedna zakładka text button unteckę alt p.
0: A czy to będzie rozwiązało naszego problemu z folderami w pasku tytułu? Zobaczymy.
1: Etykiet pokaż. Zakładki w wielu rzędach text button unteckę
0: Zakładki
1: alt
0: w wielu rzędach, czyli no i jeżeli po prostu działa to wizualnie w taki sposób, że jeżeli mamy bardzo dużo tych zakładek, to te zakładki będą spychały stopniowo okno programu w dół, to główne z panelami.
1: Wszystkie zakładki tej samej szerokości text button unteckę.
0: Wszystkie zakładki tej samej szerokości, czyli wszystkie zakładki mają stałą szerokość i tyle, niezależnie od tego, jaką mają nazwę. jak długa jest ich nazwa, takie mają, taką mają szerokość i tyle.

0: ogranicz długość nazwy zakładki do tekst button tekst.
1: No i to związane z tym opcji.
0: Ogranicz długość nazwy zakładki do tekst 32.
1: 32
0: znaków. Potwierdź zamknięcie wszystkich zakładek tekst button tekst.
1: Opcja znana z przeglądarek, jeżeli zamykamy wszystkie zakładki naraz, to wtedy mamy informację o tym odpowiednią.
0: Zamknij zakładki podwójnym kliknięciem tekst button tekst.
1: To dla myszkowców, że dwukrotne kliknięcie zamyka zakładkę.
0: Kontrol otwiera nową zakładkę w tle tekst button tekst.
1: Kontrol strzałka w górę otwiera nową zakładkę w tle, czyli jakoby otwiera, zakładka jest gotowa do działania, możemy na nią przejść kontrol tabem, ale nie ląduje nam na niej fokus.
0: Otwórz nową zakładkę obok obecnie aktywnej tekst button tekst.
1: Otwórz nową zakładkę obok obecnie aktywnej. Czyli dla nas ma to o tyle znaczenie, że jeżeli mamy na przykład 5 zakładek i jesteśmy na trzeciej i otworzymy nową zakładkę, to raz Ctrl Tab przejdzie nam na nową zakładkę, a nie na czwartą. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, to wtedy nowe zakładki będą się tworzyły na ogonie jakby, czyli za ostatnią zakładką.
0: Oznacz zablokowane zakładki za pomocą gwiazdki tekst button tekst.
1: Oznacz zablokowane zakładki za pomocą gwiazdki, to jest opcja dostępnościowa powiedzmy, bo jeżeli zablokujemy zakładkę, zablokowanie to jest coś takiego, że zabezpieczamy zakładkę przed zamknięciem, to wtedy taka zakładka jest ogwiazdkowana.
0: Aktywuj panel docelowy po kliknięciu na jedno zakładki tekst button tekst alta.
1: No to wiadomo.
0: Zawsze pokaż literę dysku w nazwie zakładki tekst button tekst alta.
1: Zawsze pokaż literę dysku w nazwie zakładki.
0: Tekst zawsze pokaż literę dysku w nazwie zakładki. Pokaż ikony na zakładkach tekst button tekst kalty. Button.
1: Tu możemy edytować ikony zakładek.
0: Return to locket tab rod direct story on tab hang tekst button tekst button. Return okay button. Return to locket tab rod direct story on tab hang tekst button.
1: Czyli wróć do katalogu głównego zakładki po zmianie zakładki.
0: Ok button.
2: Czyli wróć do tak naprawdę do tych dwóch kropek, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: Które tam są na samej górze i po naciśnięciu których możemy przejść wyżej.
1: Sprawdziłem i niestety to nie pokazuje w pasku tytułu.
0: Zakładki folderów, pokaż nazwę zakładki nawet, klient, list, własne kolumny.
1: Własne kolumny. To jest
2: i właśnie
1: opcja.
2: To jest odpowiedź na pytanie naszego słuchacza Kota. Czy można wyłączyć wyświetlanie konkretnych kolumn? Jeśli tak, to jak? No to teraz się pewnie dowiemy. Jak?
1: To teraz się dowiesz, pan Gisler zrobił, bo ta funkcja była bardzo myszkowata. Niestety tu wszystko się przeciągało i uszanowanie dla tego człowieka. Zaprojektowaliśmy niejako razem pewien patent na to, jak osoby niewidome mogą sobie zarządzać tymi kolumnami.
0: Konfiguruj kolumny dla systemu plików from box ogólne.
1: I teraz właśnie możemy wybrać system plików, dla którego chcemy konfigurować kolumny, czyli mam dwa systemy plików, mam ogólny i cloud. Cloud to jest taka wtyczka do Total Commandera służąca... Opisywałem kiedyś taki program jak Air Explorer. I to jest dokładnie to samo, tylko że w Total Commanderze, no nie?
0: Konfiguracja własnych kolumn sortowania. Przeciągnij upuść list zero items.
1: Konfiguracja własnych kolumn.
0: Nowa button alt enter konfiguruj nowa edyt usuń copy ok button copy button usuń edyt nowa.
1: I utworzymy sobie nowy widok kolumn.
0: Własne kolumny nowa kolumny button alt. Anuluj button ok anulować szerok. Tekst 80.
1: Szerokość. Czyli szerokość tej kolumny.
0: Scroll bar 0.
1: To jest nieważne. Szerok
0: tekst 30. Scroll nazwa tekst. Dostosuj szerok kolumny do szeroka tekst. Nazwa tekst.
1: Nazwa, czyli na przykład test.
0: Dostosuj szerok poziomy pasek.
1: To jest
0: okay,
1: nazwa widoku.
0: Dodaj kolumnę button
1: alt. I teraz dodajemy kolumnę. I ta kolumna pojawia się nam z lewej strony, czyli jakby na samym początku, czyli to będzie pierwsza kolumna.
0: Szerok, test roll bar, szerok, test roll bar, nagłówek tekst.
1: Nagłówek, czyli wpiszemy na przykład nazwa.
0: Szerok, tekst of scroll bar, lewy równy, combo box, zawartość tekst, button,
1: zawartość tekst. I tu możemy wpisać dowolny znacznik, jaki chcemy.
0: Button, nazwa tekst, test, button.
1: Ale możemy, wystarczy, że wybieramy sobie ten przycisk.
0: Wybierz właściwość wtyczki, filtr tekst.
1: I wybierz właściwość wtyczki.
0: OK, button, anuluj wtyczki, list, tc, select, tc, media, info, tc,
1: mam
0: wszystkie wtyczki.
1: Wszystkie wtyczki, tc, czyli jakby te kolumny, które wspiera Total Commander.
0: Media,
1: i
0: info.
1: Media, info, mam taką wtyczkę do zaawansowanych informacji o plikach multimedialnych.
0: TC, właściwości, list, pełna nazwa, select, tc.
1: No i tu mamy właściwości. Pełna nazwa.
0: Nazwa.
1: Nazwa. Czyli nazwa bez rozszerzenia, rozszerzenie, samo rozszerzenie,
0: nazwa DOS.
1: Nazwa DOS, czyli nazwa przekonwertowana na tą krótką nazwę DOSowską.
0: Komentarz.
1: Komentarz.
0: Ścieżka, wielkość, data utworzenia, czas utworzenia, data napisania, czas napisania, data dostępu, czas dostępu, atrybuty, opis atrybutów, archiwalny, tylko do odczytu, ukryty, systemowy, katalog, skompresowany, zaszyfrowany, rzadki, czwarce, offline, opis wersji, NR wersji, typ pliku, liczba losowa, zdekoduj znaki HTML tekst, zdekoduj znaki HTML UTF 8, zdekoduj znaki HTML UTF 16, długość ścieżki, rozróżniana wielkość liter nazwy, rozróżniana wielkość liter folderu, zonelit, host URL, preferer URL.
1: No widać, tu mamy parę opcji. Ktoś by się mógł zapytać, po co, po jakiego gwinta liczba losowa? Ano, liczba losowa w tym miejscu znajduje się z tego względu, że możemy, on pobiera to bezpośrednio z tej bazy, której on używa do narzędzia wielokrotnej zamiany. No i o cała historia. Weźmiemy sobie tą pełną nazwę.
0: Filtr tekst, ok, but, anulf, tycz, włas, filtr, ok, anulf, ok, but, własne kolumny, button, zawartość, tekst, tekst, dot, pełna nazwa, left, z, p, dot, p, l, n, a, a, n, a, z, w, a,
1: a, i, n. Takie coś się wpisało w tym widoku, także jeżeli ktoś zna doskonale Total Commandera, to może sobie sam to uzupełniać.
0: Wyrób, scroll, share, nabu, scroll.
1: Ja chcę na przykład zrekreować widok typowo eksploratorowy, czyli nazwa, rozmiar, typ, data modyfikacji. Nie. Na odwrót. Nazwa, data modyfikacji, typ, rozmiar. Tak to było?
2: Szczerze chyba mówiąc, ja już nawet nie pamiętam.
1: Nazwa, data modyfikacji, typ, rozmiar. Tak.
0: Sierro, sierro, sierro,
1: to no to dodajemy kolejną kolumnę. Ona już ląduje troszkę, po prawej stronie, ale przyjmijmy, że mi się pomyliło i na przykład pomyślałem, że najpierw jest typ, a potem jest data modyfikacji. Czyli wpiszemy sobie tutaj typ. Zła kolejność.
0: Sierok, tekst, rol, wyrób, zamar, button. Zamartość, tekst, button. Wybierz właściwość, wtycz, ok, but, filtr, właściwości, list, pełna, nazwa, nazwa, roz, nazwa, roz. Filtr, tekst, ok, button, własne kolumny, button. Nazwa, tekst, test. Dostosuj poziomy, ok, anul, zastosuj, dodaj kolumny, button, alta.
1: I teraz dodamy tę datę modyfikacji.
0: Sierostro, sierstro, nabłówek, te sierok, nabłówek, tekst, nazwa. Sierstro, wyrób, nabłówek, te, nabłówek, sierok, te, nabłówek, tekst, typ. Sierstro, wyrób, nabłówek, nabłówek, tekst. Data modyfikacji. Sierostro, wyrób, nabłówek, button. Wybierz mu, ok, but, filtr, tekst. Właściwości, list, pełna, nazwa, cele, nazwa, roz, nazwa, roz, komentarz, ścieżka, wielkość, data utworzenia, czas utworzenia, data napisania, czas, data dostępu, czas, atrybuty, czas, data, czas, data napisania, czas,
1: data modyfikacji.
0: Własne kolumny, button, nazwa, tekst, test. Dostosuj, ok, anul, nazwa, kolumny, button, alta.
1: Kolumnę, czyli rozmiar.
0: Sierstro, sierstro, nam sierstro, wyrł, nam łupty, nam sierstro, wyrł, nam łupty, nam łupek, tekst, batam sierstro, wyrł, nam łupty, nam łupek, tekst, sierok, tekst, rol, arne, wyrł, nam artość, tekst, button, wybierz, ok, anul, wtycz, właściwo, filtr, ten, wtycz, media, i, zecer, właściwości, raz, roz, raz, komentarz, ścieżnie, lata, czasów, wata, wielkość, własne kolumny, button, nazwa, tekst, test.
1: I ojoj, pomyliłem się. Niestety się pomyliłem, zła kolejność,
0: okay, anul, nas, to powinno być scroll, sierok, scroll, nabłówek, tekst, nazwa, sierostro, wyrób, zamarto, button, nabłówek, tekst, typ, sierostro, wyrób, zamarto, nabłówek, tekst, data modyfikacji.
1: I na tym polega patent dostępnościowy, który został wdrożony, że
0: sierok, nabłówek, tekst,
1: data modyfikacji jest za typem,
0: button, wyrób, sierok, ten nabłówek, tekst, typ.
1: A powinno być na odwrót, data modyfikacji powinna być przed typem.
0: Button, nabłówek, tekst,
1: więc
0: data modyfikacji.
1: Sobie skrót Ctrl Page Up.
0: 1 row 17 kolumn, but, nabłówek, tekst, data modyfikacji, but, zamamy, rów, stro, sierok, nabłówek, tekst, nazwa.
1: Jak widać, teraz jest nazwa.
0: Sierostro, wyrł, nabłówek, nabłówek, tekst, data modyfikacji. Sierostro, wyrł, nabłówek, nabłówek, tekst, typ. Sierostro, wyrł, nabłówek, nabłówek, tekst,
1: wielkość.
2: Czyli po prostu możemy za pomocą skrótów klawiszowych w tym widoku przesuwać te kolumny.
1: Tak, i jeszcze to jest już moja sprawka, że w ZDS-a, że on wymawia dokładnie na jakim pikselu się to zaczyna. To już jest do ZDSR-a takie usprawnienie. No i możemy sobie tak
0: sprawdzać.
1: Skoro już to zmienimy tą nazwę i zmienimy ją na replika widoku z eksploratora.
0: Dostosuj się kolumn, poziomy pasek, ok, button. Konfiguracja nowa, button, alt, n. Edyt usun, but, tropiu, button, alto, ok, button. Anul pomoc, zastosuj, button.
1: Zastosujemy
0: list własne
1: sobie
0: kolumny, selecte. Tryb własne kolumny, anul, ok, tropiu, ok, button. Total com, akt, dot, dot. Akcent, lakes, 04212017756, br. Akcent, 0, edytor tekstowe, rofly, pl, edytor tekstowe, edytor tekstowe.
1: I sobie przełączę na ten
0: sieczka,
1: widok. Widok.
0: Krótki, pełny kontrolę, tryb, wiemo kontrolę, tryb własnych widok, tryb własnych kolumn, shift F1, F1, rekonfiguruj własny, jeden replika widoku z eksploratora, jeden. Edytor tekstowe, kiedy kontrolę, element string, navigat, liber, tryb, krop, akcent, at, zerad, zlack, 0302000,
1: jak widać, idę sobie teraz.
0: 0302000, 21, 15, 01, zlack. 02, Chalice litera litera 2, Meyer Blatt, MP3 Blatt, 1.1.5.7 Blatt,
1: tak jest,
0: Krysza Fabianic, Euroflipel, Euroflipel 02, 27, 2021, 17, 47, Meyer.
1: Diron pokazuje jako typ pliku. Na
2: że to jest katalog po prostu.
1: Folder plików. Ale jak widać, udało mi się w miarę wiernie odwzorować. Mógłbym się jeszcze bardziej postarać i nazwy poustawiać dokładnie takie same, jak są w eksploratorze i nie ustawiać ich jako nagłówki, tylko tam jako nazwy, żeby czytało nawet jak w eksploratorze. Dałoby się to zrobić. I jak widzicie, to się przyjemnie, ładnie buduje. Możemy sobie stworzyć, możemy czuć się, że stworzyliśmy coś własnego, no nie? To jest takie fajne.
0: Nie
1: usunę ten...
0: No bo
1: jeszcze nie będę tego usuwał.
0: Tryb widoku. List default selected. Dodaj bus zmien tryb
1: kolumny. Możemy tworzyć tryby widoku. To jest coś... Tryb widoku to jest taki kontener, który trzyma w sobie ustawienia kolorystyczne, ustawienia kolumn, ustawienia sortowania. I tego typu rzeczy.
0: Zmień widok kolumny, zmień tytuł, button alt, dodaj, button alt, default, select, dodaj, zmień total commander, tytuł dla menu, text, default.
1: Tytuł dla menu, okay, to możemy sobie wybrać tytuł tego widoku.
0: Widok kolumny, combo box, bez zmian. Chrupki, pełny, komentarze, widok miniatur, bez zmian, jeden replika, bez zmian, bez chrup, pełny.
1: I możemy sobie wybrać tutaj widok kolumn, jaki ten tryb widoku ma posiadać.
0: Kolejność sortowania, combo box, nazwa.
1: Możemy wybrać kolejność sortowania.
0: Malejąco, text, button, unteckie, dodatkowe kolejności sortów, text. Button,
1: tu możemy dodatkowe. Za pomocą wyrażeń regularnych definiować dodatkowe kolejności sortowania.
0: Button, kontekst, menu, pop-up. Jeden nazwa, has, pop-up, jeden, rosnąco, 0, 9, malejo, rosnąco,
1: i możemy
0: 1, nazwa, has,
1: sobie bardzo poustawiać to.
0: Button. Zmień ikonę pliki, kontekst,
1: możemy sobie zmienić ikonę tego widoku.
0: Priorytet, text, button, unteckie, scroll bar, 0, ok,
1: i ustawić go jako widok priorytetowy.
0: Scroll, ok, anu, pomoc, list, tryb, widoku,
1: selekcje. Nawet ktoś się ma spytać, po co takie tryby widoku robić. I to będzie odpowiedź co, za chwilę. Zobaczycie.
0: Automatyczne przełączanie.
1: Automatyczne przełączanie.
0: Caps lock on, automatycznie przełącz tryb widoku, się zmiania katalogu. Text button, unteckie, alt, list, zero item, dodaj, button, scroll bar, ok, button, anu, pomoc, nasto, list, automatycznie, text, list, dodaj, scroll, ok, button, anu.
1: Przy przełączeniu katalogu zmienić tryb widoku.
2: Bo na przykład mamy jakiś typ plików, z którym się chcemy, albo w jakimś folderze jest istotna dla nas większa szczegółowość, a w innym folderze ta szczegółowość nie jest dla nas ważna. Jak
1: no
2: rozumiem, to jest do tego.
1: Tak, dokładnie. I na przykład
0: dodajemy sobie... Combo box, mu combo box, nie może pasować, list selected, text, combo box, musi pasować.
1: Tu mamy takie sobie oto opcje, że musi pasować.
0: List, musi pasować.
1: Czyli jeżeli będzie pasowało w pełni, to wtedy się to spełni i się uruchomi ten warunek.
0: Nie może pasować.
1: Nie może pasować, czyli do wszystkich katalogów, które nie pasują do tego wzorca, będzie to działało.
0: Procent, co najmniej 50% dopasowań.
1: Co najmniej 50% dopasowania.
0: Co najmniej jedno dopasowanie.
1: Co najmniej jedno dopasowanie.
0: B, katalog. Co najmniej B, L, z literą napędu. B, katalog. L, U, ścieżka UNC, serwer. V, wirtualny folder. F, połączenie FTP. A, archiwum. P, wtyczki systemu plików.
1: Jak widać.
0: S, wynik wyszukiwania.
1: Tutaj możemy sobie takie rzeczy poustawiać. I dalej w dół mamy coś, czego nam
0: więcej
1: nie czyta.
0: Więcej podrębów to ustaw, więcej podrębu, ustaw następujący tryb combo box.
1: Więcej podrębu,
0: button alt, list selected.
1: I tutaj
0: mniej podrębu, button alt, więcej blank, blank, button, text, put, text. Więcej podrębu.
1: Mamy pole edycji, w których możemy wyrażenia regularne wpisywać własne, jakich potrzebujemy.
0: Mniej pod ustaw następujący tryb combo box. Default, default, default, default, scroll bar, ok, button, anu, pomoc, na stosu, button. Pomoc, anu, ok, button. Total list 01, list euro, flipel euro, list, list, list, list euro.
1: Klimat, pole,
0: siedzi, bo konfiguracja, ustawienia, usta, konfiguracja.
1: I jeszcze mamy taki, w tym więcej pod regu, możemy w drugim polu edycji, niestety te pole edycji nie mają jeszcze nazwy, w drugim polu edycji możemy wpisać komendę Total Commandera, bo Total Commander jest programem modularnym i każda jego opcja to jest jakaś komenda, jakieś polecenie. I możemy sobie wpisać zestaw takich komend oddzielonych kreskami pionowymi. Jeżeli wejdziemy do takiego katalogu, to na przykład coś może się stać konkretnego.
0: Pokaż masę klient, list ustawienia.
1: Bardzo zaawansowana opcja.
0: Wyśnij przeciąg kolumna po własne tryb. Automatyczne przełączanie język language out. Automatyczne reguły dropping counter. Listę sum selecces. Dodaj button listę strona usun. Button altu. Combo usun. Button button alt. Czy na pewno chcesz usunąć naznaczony element? Konfiguj na stosu tu pomoc nas list automatyczny. Automatycznie punktec list zero items. Autolien.
1: Więc tutaj możemy naprawdę takie, no naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo zaawansowane rzeczy robić, jeżeli chcemy.
0: Język language.
1: Dalej mamy język, ale zajrzę tutaj z innego powodu.
0: No
1: tu możemy wybrać, jaki chcemy język. To jest bez problemu. Ale możemy też zmienić sobie plik menu głównego, o czym już wspominaliśmy z Michałem wcześniej. I możemy sobie dzięki temu utworzyć jakby własne menu programu od zera i z tego miejsca je zmienić. Jak dałem sobie edytuj, to jak widzicie, otworzyło mi się to menu w notatniku. O, jak widzicie, tam jest pod koniec CM podkreślenie pack files, CM podkreślenie.
2: Czyli to są te komendy Total Commandera.
1: To są te komendy Total Commandera. I, i w taki prosty sposób możemy sobie tworzyć menu. Czyli zaczynamy od pop-up, w cudzysłowie nazwa jakby menu. Potem jest menu item. I no, już dalej. Wszystko jest logiczne. Po przecinku jest komenda Total Commandera i tak w koło. Czyli możemy sobie robić, jest też komenda CM podkreślenie browse commands i ta komenda po prostu uruchamia listę wszystkich komend Total Commandera, których jest w tysiącach. Więc mamy w czym wybierać. Czyli otworzy się nam strona, z której możemy sobie pobrać dodatkowe języki, czy też menu.
0: Okay,
1: no i to jest operacje. Tyle. Teraz operacje. To jest bardzo ważna zakładka ustawień.
0: Pozwól uruchomić tylko jeden kopię Total Commandera na raz.
1: Pozwól uruchomić tylko jedną kopię Total Commandera na raz. Polecam to zaznaczyć, szczególnie jeżeli ktoś używa moich skryptów do podmiany Total Commandera za eksploratora. Te skrypty są do pobrania z LT-nowej grupy Total Commander Polska i właśnie to pozwala, to sprawia, że możemy mieć tylko jedną kopię Total Commandera otwartą, żeby nam się nie mnożyły te okienka.
0: Minimalizuj
1: do zasobnika systemowego. Kolejna opcja, która przyspiesza działanie programu. Po LDF4 Total Commander ląduje w traju, w sensie jeszcze nie do końca. Ale o tym za chwilkę.
0: Zawsze idź do głównego katalogu przy zmianie napędów.
1: To jak chcemy wedle uznania. Program otwiera, program domyślnie pamięta, gdzie ostatnio skończyliśmy przeglądanie danego dysku i tam się udaje.
0: Otwiera pliki i katalogi pojedynczym kliknięciem testbutton unteckę tarty.
1: To jest dla nas nieważne.
0: Podświetl tylko nazwę pliku podczas zmiany nazwy bez rozszerzenia testbutton unteckę.
1: O, to jest fajna rzecz, że tylko nazwa pliku się zaznacza bez rozszerzenia.
0: Autom uzupełniania ścieżek testbutton unteckę
1: tarty. Automatyczne uzupełnianie ścieżek, to jeżeli wypełniamy coś w konsoli, to wtedy klawiszem tabulator możemy uzupełniać sobie ścieżki.
0: Autom dodawania sugerowanych nazw testbutton unteckę.
1: Automatycznie dodawaj sugerowane nazwy.
0: Zawężanie historii katalogów testbutton teckę.
1: Zawężaj historię katalogów, to możemy sobie, bo program posiada historię ostatnio odwiedzonych katalogów, o której też opowiem za chwilkę.
0: Dodatkowe linie poniżej kursora testbutton teckę.
1: To dla osób widzących możemy sobie poszerzyć trochę kursor.
0: Dodatkowe linie poniżej kursora tekst 4. Użyj prawego przycisku myszy jak łęce menu kontekstowe po 1c. Radio button teckę talter.
1: To nie wiem w sumie do czego służy.
0: Przez kliknięcie na ikonę text button teckę talto.
1: Tu jest jak mamy otwierać katalogi.
0: Tylko na ekranie dotykowym text button unteckę taltem.
1: Czyli gdzie ma działać przeciąganie.
0: Zaznacz również katalogi radio button teckę talta.
1: Podczas Ctrl A. Czy ma zaznaczać też katalogi, czy kontrola ma zaznaczać tylko pliki?
0: Ignoruj
1: jednogodzinne opóźnienie, to wynika tam z różnic w strefach czasowych, żeby to się wszystko ładnie synchronizowało.
0: Katalogi testbutton text, panele pełny krótki i tak dalej, testbutton text, ta historia wiersza poleceń, testbutton text, ta historia katalogów, testbutton text, po wybraniu za pomocą klawisza his panel, katalogi testbutton text, element screen, nawigów, opera, wyszprob, ikony, pozwól kolory, minimalizuj kolumny, zawsze idź do głównego zakładki folderów, własne kolumny, otwieraj pliki i katalogi pojedynczym plik, podświetl tylko nazwę pliku podczas nas autom uzupełniania his, użyj prawego przylewy przycisk myszy jak window, przez kliknięcie zaznacz tylko pliki blask, przez kliknięcie na ikonę blask, zaznacz również katalogi blask, ignoruj jeden do innego wybranu za pomocą klawisza spacji blask, przed kopiowaniem panele pełny krótki i tak dalej, ten
1: gdzie
0: teckę, tak.
1: Klikanie na ikony działa, a gdzie nie.
0: Historia miersza
2: polecenia. Ale to dla nas też nie jest jakoś specjalnie istotne.
0: Przed kopiowaniem kasem rysing ten zbówcą teckę, przed kopiowaniem kasowaniem ten zbówcą teckę.
1: Tutaj mamy, gdzie ma się odgrywać dźwięk. Everything, jeżeli tą opcję zaznaczymy, to program będzie korzystał z bazy Everythinga.
0: Preferowany typ combo zwykły tekst UTF-16, zwykły tekst UTF-16 max,
1: zwykły tekst UTF-16. Preferowany typ, czyli jak enkodujemy pliki tekstowe w Total Commanderze.
0: Zestaw
1: DOS to jest osobna opcja, no bo raczej mało kto jej będzie używał.
0: Kopiuj
1: komentarze razem z plikami, czyli jeżeli kopiujemy pliki przy pomocy Total Commandera, to razem z tymi komentarzami, o których mówiłem wcześniej. Czytaj z obu, czyli jak przechodzimy do katalogów, to czy mają być dwa panele, mają się odświeżać.
0: Okej, panu pomoc, zastosuj listopę, edycja, widok. Kopiuj usuń, odświeżanie, szybkie szukanie, FTP, wtyczki, mina, loki, do hacker, różne.
1: Tu jest jeszcze pełno rzeczy, ale ja opowiem tylko o szybkim szukaniu, bo wiele osób odciąga od Total Commandera to, że domyślnie jak naciskamy litery, to program otwiera nam jakąś dziwne wyszukiwanie. I nie robi nam tak jak eksplorator. A to się bardzo łatwo zmienia.
0: Chodzi o
1: ustawienie szybkiego szukania.
0: Same litery na początek, na same litery na opcję,
1: same litery. I to jest cała filozofia.
2: Bo domyślnie, jak dobrze pamiętam, to z prawym altem ten efekt.
1: Z prawym altem, tak. Ctrl Alt litery, można też ustawić Alt litery. A
2: najlepiej same litery i działa.
1: Najlepiej i działa tak jak należy.
2: Tak jest. O Total Commanderze podejrzewam, że można by było mówić jeszcze sporo i czy ty, Arku, jeszcze coś chcesz pokazać? Jeszcze jakieś rzeczy typu szukanie?
1: Tak, chcę pokazać szukanie na pewno tak bardzo podstawowo.
2: Dokładnie.
1: Ja otworzę sobie folder Windows, bo dlaczego nie? I naciskamy Alt F7. Szukana sekwencja. To możemy sobie, czego chcemy szukać? Szukaj wy, możemy sobie wiele katalogów kreskami pionowymi oddzielić.
0: Button. Przeglądania w poszukiwaniu folderu.
1: Okej, button, wybierz katalog. Możemy sobie wybrać katalog.
2: W taki wygodny sposób możemy ten katalog wybrać, jakbyśmy nie chcieli wpisywać z palca.
1: Wyrażenia regularne możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy, czy nie chcemy. Dwa dwukropki przed sekwencją zawsze to włączają.
0: Everything, test, button, test, test,
1: everything, czyli czy chcemy korzystać z bazy everything.
0: Przeszukuj archiwa wszystkie za wyjątkiem UC2, test, button,
1: test, test, archiwa, możemy przeszukiwać w archiwach.
0: Szukaj w podkatalogach ComboBox, wszędzie nieograniczona.
1: Szukaj w podkatalogach nieograniczona głębia.
0: Tylko aktualny katalog, 1 poziom głów, 2 poziom, 3 poziom, 4, 5, 6, 7, 100 poziom głów, 90, nie wszędzie nieograniczona głębia.
1: I możemy sobie wybrać, ile poziomów ma program przeszukiwać.
0: Znajdź tekst, ten zbów to buntecki tante.
1: Znajdź tekst to to, o co pytał Marcel. Czyli możemy znaleźć określony tekst w pliku.
0: Etap, list, ogólny etap. Zaawansowany etap, wtyczka, ogólna pista.
1: Ale to jeszcze nie koniec.
0: Zaawansowany etap.
1: No, mamy opcje zaawansowane.
0: Data pomiędzy, test button, test
1: data. Data pomiędzy, czyli szukamy plików, które mają datę w takim a takim zakresie.
0: Nie starsze niż, test button,
1: nie starsze niż.
0: Starsze niż,
1: starsze test niż.
0: Wielkość pliku, test button, test atrybuty, test button, test ket, znajdź zdublowane pliki, test button, test etap, list, zaawansowane
1: etap. Także to są takie opcje.
0: Wtyczki tam.
1: Jeszcze dalej mamy wtyczki.
0: Szukaj we wtyczkach, test button, test ket,
1: alzy. Szukaj we wtyczkach, no oczywiście nie chodzi o to, że, nie wiem, przeszukujemy wtyczki, tylko w atrybutach, które dają nam wtyczki.
0: Tecket, szukajmy wtyczka. Ale wszystkie radio button, tecket, wtyczka, combobox, tc.
1: I możemy na przykład wybrać, czy chcemy szukać w media info.
0: Właściwość combobox z duration. Audio psovec, video psovec, overall litrate, video litrate, audio litrate, audio litrate,
1: mowę. I możemy wybrać
0: audio channels, audio sampling rate, widz, hate, frame file, depth, aspect radio, no, frame rate, video format.
1: Wszystkie te opcje media info, no nie?
2: Czyli na przykład możemy szukać plików MP3, powiedzmy o bitrate 192 kbps.
1: Tak, i oczywiście możemy tu łączyć, jak widzieliśmy, były opcje AND, OR i tak dalej.
0: Więcej reguł, button, alt, mniej reguł, etap, list, wtyczki, tam. Wtyczki, szuka, mf, wtycz, głas, operator, kwartos, tekst, combobox, same. Więcej reguł, button, alt, mniej reguł, etap, list, wtyczki, tam. Wtycz, wtycz, szuka, mf, wtyczka, combobox, media, właści, operator, combobox, zamiera, wielkość, liter, operator, list, zamier, balsin, red, by, jeden, zamiera.
1: Mamy operator, zawiera, wykrzyknik zawiera, czyli nie zawiera.
0: Zamiera, wielkość, liter,
1: zawiera z uwzględnieniem wielkości liter, nie zawiera z uwzględnieniem wielkości liter, jest równy, nie jest różny.
0: Wielkość liter, wielkość liter, red by 1, red by
1: 1, red by 1 i nie zawiera. Spełnia wyrażenie regularne i nie spełnia wyrażenia regularnego. I te wyszukiwania możemy zapisać na przykład do pliku. Ja na przykład powiedzmy, że bardzo interesuje mnie, że Windows jest plik, który w swojej nazwie zawiera plik Windows. wiem, bardzo ambitne, więc wpisujemy Windows i klawiszem Enter. Szukamy.
0: Znajdź pliki, szukaj w poszukana se, aget, app, list, obu wyniki, znajdź te wyniki wyszukiwania, x, list, c, Windows, c, wiking, kelce, upac, kage, for, roll, lub, x, tylat, 31, f, 3, 6, c, Windows, c, Windows, c, wiking, kelce, upac, kage.
1: Troszkę tego jest i na przykład...
0: C, Windows, c, wiking, kelce, upac, kage, Windows, wink, c, znów, 64, Microsoft, Windows, n, 3, 31, f, 3, 6,
1: zainteresował mnie ten plik i na przykład klawiszem Enter.
0: Mogę do niego przejść.
1: Przerwałem już to, bo... Ale klawiszem Enter możemy po prostu przejść do tego pliku w jakby strukturze katalogów. No i nie mam niestety wielu plików tekstowych, żeby pokazać, jak działa szukanie w tekście, ale generalnie szukanie w tekście działa troszeczkę inaczej, bo program nam mówi na przykład, że w tym pliku jest wystąpienie danego tekstu i klawiszem F4 wówczas otwieramy daną linię, bo klawisz Enter otworzy sam plik, a klawisz F4 otworzy plik na danej linii, w której jakby zostało znalezione wystąpienie.
2: Jeszcze taka jedna uwaga a propos tego szybkiego podglądu, o którym mówiliśmy. To warto pamiętać o tym, że jak mamy ten szybki podgląd aktywny, to przynajmniej w tej wersji Total Commandera, którą ja mam, być może u ciebie to jest inaczej, ale ja nie mogę przejść do drugiego panelu wtedy. Bo
1: tak,
2: pojawia
1: widzący
2: się...
1: też go nie widzą.
2: Tak,
1: widzący też nie widzą.
2: Więc po prostu też warto mieć to na uwadze, że jeżeli sobie włączycie ten szybki podgląd za pomocą skrótu Ctrl-Q, to żebyście się nie wystraszyli, jak gdzie mi zniknął drugi panel. To
1: tak,
2: po prostu...
1: Widzącym też tak. Się zasłania, to wygląda po prostu tak graficznie, że jakby drugi panel, przeciwny panel jest przykrywany przez ten player. Czy tam, no, ten
2: czy podgląd pliku
1: tak
2: tekstowego,
1: zwany.
2: Tak, ten lister. Dokładnie. No dobrze, Arku, czy coś jeszcze o Total Commanderze, o jego funkcjach możemy powiedzieć? Na pewno moglibyśmy
1: pewno.
2: Powiedzieć dużo.
1: Trzy razy tyle. Albo może i cztery.
2: Więc
1: ale...
2: może jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś więcej pytań, jeżeli coś się pojawi, to jeszcze kiedyś się spotkamy i coś pokażemy z tych zaawansowanych.
1: Ja jeżeli chodzi o Total Commandera, to zapraszam do kontaktu prywatnego. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś uwagi, szczególnie do dostępności, na pytania będę się starał odpowiadać, ale nie obiecuję. Na pewno na te takie prostsze będę się starał odpowiadać. Ale dlaczego ja mówię o tym, żeby do mnie pisać w sprawach dostępności? Dlatego, że współpracuję z panem Christianem Gislerem nad tym, aby program był coraz to bardziej dostępny i zbieram uwagi od użytkowników, żeby jemu je przekazywać i żebyśmy mogli opracowywać odpowiednie rozwiązania ku temu. I dlatego zapraszam do siebie na adres e-mail nuno69a@gmail.com i tam zapraszam do dzielenia się uwagami co do dostępności Total Commandera. Przypominam, że poprawki dostępności mają dojść dopiero w wersji 10. Która
2: czy już
1: wersja
2: wiadomo
1: 10?
2: kiedy będzie ta wersja 10? Bo na razie
1: nie
2: są
1: wiadomo.
2: Bety.
1: Na razie są bety publiczne, które są bardzo stabilne. Zresztą w becie pierwszej był taki problem, że nie dało się tworzyć kolumn własnych, bo nie było widać w ogóle komend Total Commandera. I to był jedyny błąd, na jaki ja natrafiłem w becie, jakby podczas normalnego używania. Także zapraszam do testowania bet. No ludzie niewidomi używali Total Commandera od lat. W sumie nie wiem dlaczego tam twórcy NVDA robili jakieś wtyczki czy coś do tego. Nie wiem, dlaczego nikt nie wpadł na to, żeby po prostu z panem Gislerem się skontaktować.
2: Wtyczki się przydają chociażby dlatego, żeby mieć informacje, no w przypadku NVDA, chociażby po to w tym momencie, no przynajmniej ta wtyczka, z której ja korzystam do Total Commandera, która mówi o tym, w jakim panelu jesteśmy, ale też jedna jeszcze ważna rzecz, informuje o zaznaczonych elementach, bo tego też NVDA nie czytał domyślnie bez tej wtyczki.
1: A w ZDS-ze to jest Windows Control 5 i zawsze to czytało, ale to dobrze, że mi to zgłosiłeś, bo problem z panelami mamy już jakby na liście to do, żeby czytało to zawsze, czyli lewy lista, prawy lista, ale dzięki za...
2: No i informacje o zaznaczonych elementach, tak?
1: Muszę
2: też
1: sprawdzić to z NVDA, bo mówię, no u mnie Windows Control numeryczny 5 zawsze działało, a tutaj, no nie wiem, no sprawdzę to na pewno, dziękuję bardzo za uwagę. po prostu zastanawiam się, bo no, pan Gisler bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, zareagował dość szybko, jak zacząłem mu zgłaszać pewne problemy. Tak w sumie ja zacząłem te problemy zgłaszać tak dla zasady, jakby bez jakiejś większej nadziei, no bo stwierdziłem, że skoro ten program tyle lat istnieje, to na pewno był jakiś zainteresowany nim niewidomy przede mną. A jak widać, to nie do końca tak było, bo
2: to jest w ogóle ciekawe, bo przecież i do JOS-a powstawały jakieś skrypty, i do NVDA powstawały skrypty i różne rzeczy tego typu. Do Windowsa zdaje się, że też. Być może po prostu też było tak, że autor kiedyś dostał jakieś sugestie od użytkowników niewidomych i całkiem możliwe, że tak było. Ale ja mam wrażenie, że Total Commander to jest na tyle dojrzały program, że tak naprawdę teraz można się zacząć polerką. I gdzieś tam, powiedzmy, te kilkanaście lat temu, kiedy on jeszcze był tak bardzo aktywnie rozwijany, to po prostu było jeszcze wiele, wiele innych różnych rzeczy do zrobienia na liście to do przed dostępnością. A teraz
1: do wersji 10 doszły też bardzo dużo nowych funkcji, więc to chyba nie jest to. Niestety taka dygresja, znowu zauważyłem u niektórych użytkowników niewidomych taki problem. I ja nie mówię o użytkownikach, którzy nie mają pojęcia o komputerach, tylko nawet o tych, którzy mają, że przykładowa wiadomość do dewelopera wygląda: dzień dobry, zrób pan program dostępny, bo ja jestem biedny, niewidomy.
2: A autor zazwyczaj, ale o co chodzi?
1: Ale o co chodzi? A ja do pana Gislera napisałem: dzień dobry, korzystam z pańskiego programu, który bardzo mi się podoba, nieraz mi uratował życie. Prosiłbym o dodanie etykiet dostępnościowych do pól edycji. Może to pan zrobić dzięki właściwości takiej i takiej w Win32, która wynika z tego i z tego. Dałem mu odpowiednie linki do MSDN. Otrzymałem odpowiedź, że zrobi. No, na odpowiedzi się zaczęło, myślałem, dobra, zrobi, ale faktycznie zrobił.
2: Także... I tu myślę, że jest problem taki, że z jednej strony, bo mamy dwie grupy użytkowników, mamy dwie grupy. Mamy programistów i mamy użytkowników. I często też jest tak, no, że rzeczywiście użytkownicy niewidomi się zgłaszają do danego twórcy, ale część przynajmniej użytkowników, a ta część i ten odsetek tych użytkowników, mam wrażenie, jest coraz większy, ma no niewielką świadomość tego, jak to jest, że to w ogóle dane oprogramowanie jest dostępne, i autorzy tego oprogramowania też nie wiedzą, co zrobić, żeby było dobrze. I teraz, jeżeli autor ma na tyle czasu, żeby gdzieś tam coś poczytać, to się dowie. No ale też, no jeżeli nie ma takiej woli, no to już zaczyna być to problematyczne, no bo użytkownik by chciał, ale w sumie nie wie co.
1: No dokładnie.
2: Także to taka refleksja, no ale zawsze warto próbować, rzeczywiście próbować kontaktować się z autorami. No rzeczywiście, jeżeli dostają taką informację zwrotną, jak dostali od Arka, jak autor Total Commandera od Arka dostał, że w zasadzie dostał podane na tacy, co ma zrobić, żeby było ok, no to dla nich lepiej, ale jeżeli nawet nie macie takiej wiedzy technologicznej, próbujcie. to próbujcie, no bo kto próbuje, ten być może coś zyska, a jak ktoś nie spróbuje, to po prostu no, nic z tego nie będzie. W każdym razie Total Commander cały czas jest programem aktywnie rozwijanym, cały czas jest usprawniany, a teraz też jest usprawniany o rzeczy związane z jego dostępnością, także bardzo fajnie, i tu Arku też podziękowania dla ciebie, że działasz w tej sprawie.
1: Ja działam, bo jestem aktywnym użytkownikiem tego programu i chciałbym, żeby było nas więcej.
2: Dokładnie, bo to jest naprawdę bardzo dobra aplikacja, polecamy wszystkim. Miejmy nadzieję, że was ta nasza dzisiejsza audycja do tego przekonała.
1: Przepraszam bardzo, ale przypomniała mi się jedną rzecz, którą muszę pokazać, bo miałem ją pokazać i zapomniałem. Opcja nazywa się Inline Rename, czyli zagnieżdżona zamiana nazwy, powiedzmy.
2: Aha.
1: I to działa w taki sposób, że naciskam sobie Shift F6, żeby zmienić nazwę. I teraz klawiszami strzałek w górę i w dół ja mogę chodzić sobie po tych plikach i będę automatycznie w polu edycji zamiany ich nazwy. Czyli to jest taki szybszy sposób, że jeżeli potrzebujemy zamienić kilka plików i nie chcemy używać narzędzia wielokrotnego zamieniania, to możemy sobie zmieniać w taki sposób te pliki przy pomocy właśnie strzałek w górę i w dół. Dziękuję. To była taka mała rzecz.
2: Też bardzo fajna, opcja i podejrzewam, że tych takich smaczków Total Commander to kryje jeszcze wiele, wiele, wiele różnych. Jeżeli wy coś ciekawego w Total Commanderze odkryliście, o czym nie powiedzieliśmy, to się pochwalcie oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Też zachęcamy do wysłuchania tej audycji, którą w Tyflo Podcaście nagrał Piotr Witek o Total Commanderze. Tam od podstaw to jest tłumaczone, więc jeżeli ktoś tak chciałby zacząć, to też warto, żeby sobie tej audycji
1: posłuchać. Tak, też warto.
2: Bo ona nie straciła na aktualności.
1: Tam jest, pan Piotr Witek korzystał z JOS-a w wersji 9. Poznałem to po pewnych komunikatach, więc możecie sobie nawet porównać, jak to wyglądało. Bo jest kilka różnic, które zauważyłem, ale uderzyło mnie, jak bardzo ten program się nie zmienił wbrew pozorom.
2: Tak, bo co do zasady, to ten Total Commander od lat jest tak naprawdę taki sam. Tam dochodzą oczywiście różne funkcje, dochodzą różne możliwości, ale podstawa, baza jest taka sama.
1: Dokładnie.
2: Tak jest. No i tą optymistyczną, myślę, informacją, bo no, jak komuś się zmienia interfejs programu co chwilę, to też chyba niedobrze, ale tu Total Commander to no, co najwyżej po prostu dochodzą nam różne opcje, a podstawa jest ta sama, więc tą optymistyczną informacją kończymy dzisiejsze spotkanie na antenie Tyflo Radia o Total Commanderze, o jego poprawkach, nowościach i o jego przede wszystkim tych bardziej zaawansowanych możliwościach opowiadał Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję ci, Arku, bardzo za udział w audycji.
1: Również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie nas więcej, jak już mówiłem. Zapraszam do używania Total Commandera www.ghisler.ch. Stamtąd możemy program pobrać.
2: A później gdzieś na przykład w jakimś polskim sklepie chociażby zakupić licencję. Do tego też namawiamy, żeby jednak no, płacić za ten program, bo on jest po prostu wart tego, co jako użytkownik, który również posiada licencję na Total Commandera, mogę śmiało przyznać. Dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Bogdała. Moje pseudonim to tak naprawdę Sieciowiec. To jest taki pseudonim z dawnych lat, z lat 90. jeszcze. Tak się składa, że mam przyjemność zaprezentować Wam dzisiaj cały cykl, myślę, audycji, które będą powiązane ze sobą takim wspólnym tytułem Prywatna chmura w sieci. Możemy do tego oczywiście wykorzystywać sieć prywatną, czyli sieć tą, którą mamy w swoim lokalu, w swoim mieszkaniu czy w swojej firmie. Możemy też wykorzystać internet do tego celu. Cóż to takiego jest chmura? Chmura to takie miejsce, w którym przechowujemy jakieś dane. Możemy na przykład przechowywać tam kontakty, możemy tam jakieś pliki przechowywać i możemy tam muzykę na przykład przechowywać, jakieś no, dokumenty na przykład, czy jeszcze jakieś inne swoje wybrane dane, którymi się posługujemy. Chmura właściwie jest po to, żeby z innych urządzeń, jeżeli mamy ich kilka, mieć dostęp do tych swoich danych, które tam zamieściliśmy. Na przykład takim przykładem może być tworzenie backupu iPhone'a w iCloudzie. Jeżeli mamy do dyspozycji chmurę iCloud, możemy sobie backup tam utworzyć, albo też ten backup tworzy się samoczynnie, bo system iOS go po prostu sam tworzy. My sobie na przykład tutaj zastosujemy chmurę do naszych prywatnych celów. Co Państwo na przykład powiedzą na pendrive'a, który jest dołączony do naszego iPhone'a, czyli mamy taką możliwość, że ściągamy sobie przy pomocy iPhone'a z biblioteki książkę audio i zapisujemy ją na pendrive. Albo na przykład mamy na pendrive'ie jakiś film i chcemy go obejrzeć. Możemy sobie zapisać na telefonie, na iPhone'ie i obejrzeć go sobie później w wolnym czasie. Czyż to nie jest ciekawe? Ja zaprezentuję na sam początek program, który myślę, że niektórym z Was spodoba się. To będzie program, który się nazywa FTP Manager. I to jest program pod system iOS, który działa oczywiście na iPhone'ie. Na sam początek, ponieważ jest to program FTP, czyli służy to do transmisji plików protokołem FTP, czyli File Transfer Protocol, uruchomię serwer, czyli program, który nam udostępni dysk naszego komputera. Potem pokażę Państwu, jak posługiwać się programem FTP Manager. Otóż włączam w tej chwili serwer FTP. Sekundkę. Przejdę tutaj sobie na syntezator ZOSie, tak żeby można było obserwować słuchowo dla osób, które nie są. Może za pan brat z SPIC-iem, który tutaj NVDA posiada. Otóż uruchamiam w tej chwili serwer FTP. Na razie na temat serwera nie będę się wypowiadać, ponieważ na to jeszcze przyjdzie odpowiedni moment. Więc uruchamiam najpierw Total Commander. Teraz uruchomię serwer FTP. Już jest serwer załadowany, więc przystąpię teraz do prezentacji programu FTP Manager, który służy do zapisywania, odczytywania, można też kasować, tworzyć foldery na zdalnych dyskach w chmurze właśnie, czyli taką chmurę tutaj mamy, jeśli chodzi o serwer FTP, bo cała nasza audycja dzisiejsza i myślę kilka następnych będzie poświęcona właśnie protokołowi FTP jako takiemu, nad którym mamy pełną kontrolę i myślę, że jest to też taki protokół historyczny, bo gdzieś początki jego sięgają lat 70., 80., kiedy to był taki protokół główny w zasadzie, po którym się transferowało czy transmitowało dane, transmitowało się pliki. Otóż odpalam w tej chwili iPhone'a.
0: Mail. Nieczytane wiadomości e-mail. 2.
4: I teraz będziemy uruchamiać.
0: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Tryb ekranu z przodu. 6 punktów.
4: Program FTP Manager za chwilę uruchomię.
0: F. Programów. 3T. Jeden program. FTP Manager. Otwieramy FTP Manager. Orientacja pionowa. 4.
4: Powiem przy okazji, że program FTP Manager tutaj posiadam w wersji bezpłatnej, czyli ta wersja bezpłatna różni się tym od wersji płatnej, że pozwala nam na utworzenie połączenia z jednym serwerem FTP. Ponieważ tak się składa, że na razie zastanawiam się nad kupnem całego płatnego programu. W tej chwili jeszcze mam go w wersji bezpłatnej. Otóż co mamy na ekranie po uruchomieniu FTP Managera? FTP Manager jest po angielsku.
0: FTP Manager, edit. Przycisk.
4: Dlatego będę tutaj dokonywać od razu tłumaczeń, wyjaśniać, które opcje do czego służą. Pierwsza opcja Edit to jest po prostu edycja.
0: FTP Manager. Edit. Przycisk.
4: Tak, mamy przycisk Edit, czyli do edycji. Tutaj dokonujemy zmian, jeśli chodzi o połączenia, w kontekście połączeń.
0: FTP Manager. Add new server. Przycisk.
4: Tutaj mamy przycisk Add new server, tak jak tutaj słyszymy, możemy dodać właśnie nowe połączenie. My mamy już połączenie dodane, więc przejdziemy dalej.
0: Local, przycisk.
4: Tu jest przycisk local. Local to jest przycisk, który prowadzi do naszych lokalnych zasobów. Tutaj dotyczy to oczywiście tego iPhone'a. Ja może najpierw pokażę, jakie to są te zasoby lokalne, co one zawierają.
5: Tak?
4: Wchodzę w ten przycisk.
5: Local, local, back, przycisk.
4: Pierwszy przycisk back, to jest przycisk wróć inaczej. I będziemy teraz jechać gestem palca z lewa na prawo, czyli po kolejnych przyciskach i elementach.
5: Local, nagłówek.
4: Tu mamy informację, że znajdujemy się teraz w sekcji local. Jedziemy dalej.
5: Edit, przycisk.
4: Tak samo przycisk edit, czyli do edycji.
5: Mamy strzałka w górę, przycisk.
4: Tutaj, mamy przyciski, które służą do przesortowania, przefiltrowania naszych nazw, które tutaj za chwilę się pojawią. Dalej jedziemy.
5: Datę, przycisk.
4: Tutaj po dacie możemy sortować.
5: Size, przycisk. 3 z 4.
4: Po rozmiarze.
5: Type, przycisk. 4 z 4.
4: Według typów.
5: List view, przycisk.
4: Tutaj mamy list view, czyli widok listy, inaczej jakbyśmy to przetłumaczyli. I ten widok jest w tej chwili wybrany, czyli ten widok, nie będziemy go zmieniać. Po tym przycisku zaczyna się już nasza treść zasobów lokalnych, czyli pierwszy element za chwilę usłyszymy.
5: Sync podkreślenie 1B6762AC1D811898D0502920902269FB1459.
4: To jest katalog systemowy, który tworzy nasz program FTP Manager do synchronizacji plików. Gdybyśmy chcieli na przykład odtwarzać z połączenia FTP z serwera takiego zdalnego, i ten katalog w zasadzie nie jest obsługiwany, czyli nie możemy go ani skasować, ani do niego specjalnie zapisać, więc pomijamy. Następna pozycja.
5: On my iPhone.
4: On my iPhone. Tu mamy, to jest folder, w którym można też zapisywać pobrane pliki. Można też z tego folderu kopiować, czyli wysyłać do naszej chmury pliki, foldery. Następny element.
5: iCloud.
4: iCloud. Czyli tutaj mamy dostęp do chmury iCloud.
5: Downloads.
4: Downloads to jest inaczej pobrane, jakby chcieli to przetłumaczyć. I tutaj nam będą się zapisywały pliki, foldery, które pobierzemy sobie z połączenia z serwera FTP.
5: More actions. Przycisk.
4: More actions, czyli więcej akcji. To dotyczy tego, co było powyżej. Czyli jeżeli mamy, przesunę w lewo.
5: Downloads.
4: Ten katalog, to jeżeli przesunę w prawo,
5: More actions, przycisk.
4: Dotyczy to tego, co było wcześniej wypowiedziane, czyli tego, co jest powyżej, bo to jeżeli mamy gest w lewo,
5: Downloads.
4: To jest wyższa pozycja, a gest w prawo,
5: More actions,
4: niższa przycisk. Pozycja, prawda? I tutaj more actions to jest taka pozycja, jakby więcej czynności, czy też więcej akcji, które za chwilę też pokażę, co możemy z tym elementem dalej zrobić. Dalej następna pozycja.
5: 4 folders, 0 file.
4: Tutaj już mamy podsumowanie, czyli mówi nam 4 folders, 0 file, czyli 0 plików, 4 foldery, 0 plików. Później mamy następne elementy.
5: Home, przycisk.
4: To jest przycisk home. Home to jest inaczej dom. Można to rozumieć pozycja startowa na przykład. To można też rozumieć jako katalog roboczy, niekiedy to tak się rozumiało, to zresztą wynika też z pewnego rodzaju historycznych zaszłości. W każdym razie tym przyciskiem
5: home, przycisk.
4: Przechodzimy do głównego ekranu tego programu FTP Manager. Następny przycisk
5: FTP Transfer, przycisk.
4: FTP Transfer to jest taki przycisk, którym możemy włączyć możliwość jakby stworzenia serwera na naszym iPhone'ie i później możemy do tego serwera podłączyć się na przykład z komputera. Na razie na temat tej pozycji nie będę się wypowiadać. Myślę, że zostanie to na później, bądź też nie będę się wcale na ten temat wypowiadać, dlatego że nie będziemy w tej chwili z tego korzystać. Następny przycisk.
5: Search. Przycisk.
4: Search. Służy do wyszukiwania i tutaj możemy wyszukiwać zarówno nazwy plików, jak i nazwy folderów i to możemy robić wszędzie, czyli zarówno na naszym lokalnym iPhone'ie, jak i na połączeniu sieciowym, połączeniu z serwerem FTP.
5: ADD, przycisk.
4: Tu mamy przycisk Add, czyli dodawanie elementów. Możemy stworzyć folder, możemy stworzyć plik.
5: Transmission, przycisk.
4: Tu jest przycisk Transmission, czyli takie miejsce, gdzie możemy podejrzeć aktualne pobierania bądź aktualne wysyłania, które mamy. Możemy sprawdzić, jaki jest postęp w procentach.
5: Transmission, przycisk.
4: I na tym koniec tego ekranu. Możemy teraz przejść back.
5: Back, przycisk. Back, FTP Manager, edit.
4: Jesteśmy teraz w głównym ekranie znowu programu FTP Manager. Teraz pokażę następne przyciski z głównego ekranu, bo zagłębiliśmy się w lokal. Ten przycisk będzie nam potrzebny po to, żeby sprawdzić, jakie mamy rezultaty naszego na przykład pobierania. A teraz przelecimy jeszcze raz po głównym ekranie.
5: Ekran wygaszony. ADD New Server. Przycisk. Local. Przycisk.
4: To mamy. Następny element.
5: Czynności. Fotolibrale. Przycisk.
4: Tutaj jest przycisk do biblioteki naszych zdjęć. Photo Library. To zdjęcia, które mamy zrobione przy pomocy aparatu, bądź filmy przy pomocy kamery.
5: Start. Przycisk.
4: Start to jest przycisk, który by można było tak swobodnie tłumaczyć jako ogwiazdkowane. Gwiazdki w tym przypadku to są elementy, które nam zaznaczają, że dane kwestie, dane pliki bądź foldery są dla nas ważne. Możemy sobie ogwiazdkować i potem na tych elementach
5: dostępne czynności
4: wykonać różne akcje. Możemy je na przykład pobrać, możemy je przejrzeć, posłuchać, jeżeli to jest jakiś plik dźwiękowy bądź film. Jedźmy dalej.
5: iCloud, przycisk.
4: Znowu mamy iCloud, dostępne czyli czynności. Wejście do naszej chmury iCloud.
5: Neodbrecaive, przycisk.
4: Szczerze dostępne mówiąc, czynności. To jest przycisk, który służy do podglądania naszych transferów poprzez Bluetooth na przykład. Jeżeli mamy dwa iPhony, możemy z jednego iPhona do drugiego wysłać przy pomocy AirDrop Bluetooth i wtedy widzimy te pliki, które czy też elementy jakieś, no najczęściej to będą pliki, mogą to być też foldery, które zostały do nas wysłane i możemy je tutaj podejrzeć. Też tym nie będziemy się zajmować, bo te funkcje wysyłania i odbierania to pełni w zasadzie sam system iOS. Możemy sobie przy pomocy tego systemu też tutaj poradzić. Następny przycisk.
5: Connections. Nagłówek.
4: Tu mamy nagłówek Connections, czyli połączenia. Dalej pod tym nagłówkiem będzie pierwszy element.
5: Komputer. Przycisk.
4: Komputer.
5: Dostępne czynności.
4: To jest połączenie, które już sobie zdefiniowałem, żeby pokazać, jak można właśnie używać FTP, używać chmury, żeby móc cieszyć się możliwością zapisywania przy pomocy iPhone'a rzeczy, które skądś tam pobraliśmy, na przykład na naszym pendrive'ie czy na naszym komputerze wprost.
5: Ekran wygaszony. Komputer. Help. Przycisk.
4: Następny przycisk to Help, oczywiście pomoc.
5: Settings, przycisk.
4: Ustawienia Settings.
5: About, przycisk.
4: About.
5: About.
4: I koniec. Przycisk. Wchodzimy teraz sobie w przycisk Komputer.
5: Setting, Help, komputer, przycisk. Komputer, komputer, back, przycisk.
4: I weszliśmy teraz w przycisk Komputer, czyli połączyliśmy się z naszym komputerem. I teraz tak, zanim przejdę dalej, pokażę, jak wygląda zawartość dysku, nazwijmy go zasobem, który jest tutaj w tym komputerze i pokażę też, jak wygląda to na iPhone'ie, jak wygląda to na komputerze. Otóż po wejściu w to połączenie będziemy na dysku C naszego komputera, ale nie tylko na dysku C. Zaraz Państwu pokażę, jak możemy zmieniać nawet te dyski. Mamy wszystko już podpięte i możemy sobie potem spokojnie spacerować. Ja mam tutaj uruchomiony program Total Commander i to jest taki program typu menadżer plików również w systemie Windows. Przy pomocy tego programu łatwiej po prostu wykonuje się operacje na plikach. Przejdę teraz strzałką w dół, żeby pokazać, jaka jest zawartość głównego katalogu.
6: Admin.
4: To jest drugi katalog, a pierwszy katalog?
6: Recyclabin.
4: Potem?
6: Admin. Backup. Baty. Canoscan. Zdromdrf. Documents and settings. DOS. FCM. FS Braille Display Drivers. HAL. Duże i. Intel.
4: I tak dalej. To nam wystarczy. Teraz pokażę, jak to wygląda na iPhonie.
5: FTP Manager. Back. Przycisk.
4: Przejadę sobie gestem po tych przyciskach służących do odpowiedniego sortowania, niczego nie zmieniając.
5: Komputer, nagłówek, edit,

0: Dysk D.
1: I właśnie. Tu mamy też ciekawy folder, ale to o tym opowiem za chwilę.
0: More actions. Przycisk. Dysk.
1: Następny ciekawy folder.
0: More actions. Przycisk. FCM. More actions. Przycisk. FS podkreślenie braille, podkreślenie display, podkreślenie drivers.
1: Myślę, że to ta próbka wystarczy, żeby pokazać, że te same foldery mamy na iPhone'ie, które przed chwileczką słyszeliśmy, były w komputerze. Teraz pokażę, jak pobrać plik z FTP. Od razu chcę powiedzieć, że będzie tutaj słyszalny taki dźwięk, kiedy pobierzemy sobie plik. To już jest właściwość programu serwerowego, którym po prostu sygnalizuje nam dla lepszej kontroli, że został pobrany jakiś plik. Specjalnie go też tutaj uruchomiłem, żeby właśnie pokazać, że też i takie możliwości istnieją. Ja też chcę tutaj zaznaczyć, że korzystam ze starych rozwiązań, które przez lata mam wypracowane. Też nie będę ukrywać, że jeżeli będę Państwu podawać jakieś źródła, których nie mam pewności, czy znajdują się w internecie, to będę podawać je do swoich zasobów i proszę wybaczyć, że nie będę szukać specjalnie w czasie audycji, zwłaszcza takich elementów, które będą nam do audycji potrzebne. Ponieważ zgromadzone są u mnie, zgromadzone są na moich zasobach, to, co tutaj teraz prezentuję, to jest specjalnie do tego celu przygotowana sieć, specjalnie do tego celu przygotowany serwer FTP. Nie ma on też nic wspólnego z tym, który publicznie funkcjonuje od 2006 roku. Otóż w takim razie przejdę teraz do katalogu, który nazwałem tutaj na potrzeby audycji jako i.
0: Wielkie.
1: Dotknę, o, nawet mi się udało.
0: Wielkie.
1: Do katalogu i. Oczywiście stukamy dwukrotnie.
0: Wielkiej, wielkiej, ukośnik, przycisk.
1: I mamy na zamiast przycisku back, mamy przycisk slash, czyli ukośnik. Proszę zauważyć, że w systemie Windows takim znakiem, który oddzielał nam katalogi w zagłębiającej się ścieżce katalogu był znak backslash. A tutaj mamy slash, czyli inaczej ukośnik. No trudno, backslash inaczej odwrotny ukośnik. A w systemach właśnie pochodzących z Unixa, później z Linuxa, to mamy do czynienia z takim właśnie znakiem slash. I tenże znak
0: FTP Manager ukośnik
1: slash oznacza właśnie przejście do głównego katalogu. O ile główny katalog, to teraz od razu powiem, w Windowsie oznaczał konkretną literę dysku konkretnego, czyli na przykład dysku C, dysku D, dysku E i tak dalej, o tyle tutaj ten slash oznacza główny katalog całego systemu plików. Dopiero w systemie tym poszczególne foldery
0: edit,
1: mogły przycisk prowadzić zarówno do folderów, jak i do konkretnych urządzeń, czy też konkretnych partycji, na przykład z dyskami twardymi. Tak też jest tutaj. Czyli wchodząc w główny katalog, czyli w slash, możemy zmienić na przykład dysk twardy. Ponieważ sam system Windows nie pozwala na takie potraktowanie struktury plików i folderów, to sam program serwerowy pozwala nam na przypisanie specjalnych skrótów, tak zwanych dowiązań do naszego systemu plików, tak żeby można było pod jednym głównym katalogiem mieć umieszczone również partycje inne niż tylko jedna partycja, na której byśmy mogli to przeglądać. Ale my weszliśmy już do katalogu i spróbujemy tam odnaleźć jakiś plik, który nas na przykład interesuje.
0: FTP Manager, ukośnik, add, search, home, more actions, drive style 1x, more actions, dezaktywacja pasażera, mp3.
1: Na przykład mamy tutaj taki plik, dezaktywacja pasażera. Cokolwiek by to miało znaczyć,

0: Jest to akurat zresztą może problem aktualny, może już załatany, jeszcze nie sprawdziłem, ponieważ tam nagrałem taką krótką audycję na temat tego, dlaczego nie można dezaktywować pasażera w programie Koleo, ale to już jest na inny zupełnie temat.
1: Morat, dezaktywacja pasażera, MP3.
0: Pobierzmy sobie ten plik, czyli możemy dać more actions, bo jeżeli damy na pliku tego typu jak plik muzyczny, to wyświetli nam się odtwarzacz
1: Morat, dezaktywacja pasażera, MP3.
0: i zacznie nam się odgrywanie pliku, a nie o to nam chodzi. Więc damy more actions
1: Morat, przycisk. Morat, rename.
0: i pierwsza pozycja rename, czyli zmiana nazwy. Możemy zmienić nazwę plikowi.
1: Star.
0: Możemy go ogwiazdkować, tutaj właśnie star.
1: Download.
0: Download możemy pobrać. Więc pobierzmy, naciśnijmy to.
1: Co pyto?
0: I teraz następuje pobieranie pliku. Możemy przeczytać. Już nie
1: Wielkie
0: przeczytamy,
1: ukośnik. Przycisk.
0: bo w tym momencie właśnie plik został pobrany. Usłyszeliśmy taki charakterystyczny dźwięk z komputera i mamy już ten plik w naszych pobranych elementach. Spróbujemy jeszcze jakiś inny, dłuższy plik
1: Wielkie
0: pobrać.
1: nagłówek.
0: Tutaj jesteśmy z powrotem w
1: Edit.
0: katalogu. Może
1: Typ list.
0: przejdźmy go
1: Body.
0: po
1: Moreat
0: prostu.
1: Jones. Frere Alarms Lock Portable. Dobre programy. PL.
0: Na przykład tu mamy taki
1: Moreat Jones.
0: program.
1: IBA zmodyfikowany.
0: Tu mamy taki
1: Moreat Jones.
0: katalog.
1: NPP 7, 6, 1 bin. Moreat Jones. Dezaktywacja pasażera. Moreat. Drive Style 1X.
0: Na
1: More. Jak
0: przykład.
1: wklejac? HTM.
0: Na przykład.
1: Moreat Jones. Jak wklejac? TXT. Moreat Jones. Klimatyzacja. MP3.
0: Na przykład tu mamy podcast o klimatyzacji, zresztą kolegi. Może ten plik będzie dłuższy, możemy go pobrać. Możemy zresztą spróbować sprawdzić,
1: Moreat Jones,
0: czy tutaj
1: przycisk.
0: w tym przycisku More Actions jest informacja o pliku.
1: Moreat. Rename.
0: Posłuszmy się przyciskami po kolei jeszcze raz. Rename,
1: Star.
0: Star,
1: Download.
0: Download,
1: Co pyto?
0: copy to. I tu jest przycisk, który umożliwia wybór miejsca, gdzie chcemy skopiować. Bardzo prosty oczywiście sposób. Dalej, następny.
1: Mowę to.
0: Przesuń do, move to, czyli to jest takie przenoszenie inaczej. Wytnij i wklej, jakbyśmy to przetłumaczyli na Windows.
1: Szare.
0: Przycisk Share.
1: Mowę to. Szare.
0: Tutaj mamy taki przycisk, który możemy udostępnić jakiś plik dalej. To jest taki przycisk, jakbyśmy nacisnęli na przykład w Safari przycisk Wyślij. To po naciśnięciu tego przycisku mamy te same opcje.
1: Open in, wielokropek.
0: Otwórz w Open in, otwórz za pomocą, to tak by można było może przetłumaczyć.
1: Stream to, wielokropek.
0: Stream to, czyli jakby to powiedzieć, streamuj do, czyli przesyłaj sygnał do jakiegoś tam urządzenia. Też można wybrać sobie urządzenie, jeżeli takowe posiadamy i mamy możliwość po na przykład Bluetooth, żeby to przesłać.
1: Delete.
0: Delete to możemy usunąć z serwera.
1: Info.
0: I mamy przycisk info i w ten przycisk właśnie wejdźmy.
1: Info. Nagłówek.
0: Co my tutaj mamy w tym przycisku info? Otóż tutaj mamy różne informacje. Przeczytajmy je.
1: Done. Przycisk.
0: To jest do zamykania. Down.
1: Connection name. Komputer. File name. Klimatyzacja. MP3.
0: Czyli connection name.
1: Connection name. Komputer.
0: Komputer. To myśmy sobie sami taką nazwę nadali.
1: File name. Klimatyzacja. MP3.
0: File name, czyli nazwa pliku.
1: Pad. FTP, ukośnik, ukośnik 192.168.0.114.21, ukośnik i ukośnik klimatyzacja, MP3.
0: PATH, czyli ścieżka dostępu. PATH się pisze inaczej, dlatego on nam tutaj dziwnie mówi PAT. To nie jest żaden PAT, tylko PATH.
1: File, PAT, FTP,
0: ukośnik,
1: tak,
0: ukośnik mamy
1: 192, kropka.
0: mamy podane dokładną ścieżkę, czyli nazwa protokołu, potem jest dwukropek, potem dwa razy slash, potem jest numer, tak zwany adres IP i o tym też będę mówić w kolejnych może audycjach. Później mamy slash, później mamy ten slash właśnie po adresie IP, to jest główny katalog oznacza, później mamy literkę I, czyli nazwę naszego folderu, później mamy slash i później mamy nazwę pliku naszego.
1: FTP Manager. I
0: do, co mamy dalej? Pad,
1: F, datę 10.07.2019 14.51.00.
0: To jest data, wiadomo, utworzenia pliku.
1: Size 84.77 MB.
0: Mamy rozmiar 84 MB.
1: Size 84.
0: I na tym się kończy. I teraz musimy zrobić przycisk.
1: Connectioname. Info. Info. Done.
0: Done.
1: Przycisk.
0: Czyli zamknij.
1: Done. Wielkiej. Ukośnik.
0: Dobrze,
1: przycisk.
0: Więc pobierzmy teraz sobie ten plik jeszcze raz. Przejdźmy na niego.
1: Narrator. More. Zbach. Klimatyzacja.
0: To był ten plik, tak. Damy more actions.
1: More actions. Przycisk. More actions. Rename.
0: I z tego wybierzmy download.
1: Start. Download.
0: Rozpoczęło się pobieranie. Możemy teraz się zapoznać, bo ten plik jest dłuższy, z ekranem, który nam tutaj pokazuje, w jaki sposób możemy śledzić postęp pobierania.
1: From. Komputer. To. Local. Klimatyzacja. MP3. Progres. 23%.
0: I mamy do dyspozycji
1: 29%.
0: O właśnie, nam podaje, jeżeli zostaniemy na tym
1: 34%.
0: Kawałku, na tym przycisku, to będziemy słyszeli
1: 39%.
0: Postęp pobierania. Dalej mamy
1: 44%. 1008.90 kb ukośnik S, eta 47 sekund.
0: Mamy ile, jaka prędkość pobierania, ile kilobajtów na sekundę.
1: 1013.92 kb ukośnik S, eta 37 sekund.
0: I ile nam pozostało do końca tego pobierania. To oczywiście są informacje, które trzeba traktować czysto szacunkowo, tak, żeby nie za bardzo się tym sugerować, bo może się okazać, że ta szybkość się zmieni i już ten czas pobierania wydłuży się na przykład.
1: Progres 82%.
0: Już nam niedużo zostało. Poczekajmy jeszcze chwilkę.
1: 89%.
0: Tak.
1: 93%.
0: Jeszcze chwilkę.
1: 98%.
0: Tak.
1: Wielkiej. Ukośnik.
0: Skończyło się pobieranie. Ten dźwięk pierwszy to był dźwięk z serwera, oznaczający, że został z serwera pobrany plik, a drugi dźwięk to już jest dźwięk z iPhone'a. Cóż teraz możemy z tym zrobić? Mamy pobrane pliki oczywiście, a teraz pokażmy, jak na przykład sobie stworzyć folder, jak wysłać jakiś plik na naszą chmurę, czyli na nasz serwer FTP.
1: Ekran wygaszony.
0: Wejdę teraz do naszych zasobów lokalnych na iPhone'ie, czyli nacisnę przycisk Home.
1: Narrator, ej, na ADD, search, Home, przycisk, Home, FTP Manager, edit, przycisk.
0: I teraz przejdę do katalogu Downloads.
1: Setki, help, komputer, connections, neurbrecejwe, it's load, edit, FTP
0: najpierw
1: Manager,
0: zasoby. Ademiu
1: server. Local.
0: Najpierw przycisk. Local przycisk, tak żeby wejść
1: local.
0: Do iPhone'a.
1: Local. Back. Search. FTP. Home. Cztery folders. More actions. Downloads.
0: Tutaj mamy nasz przycisk, tak? Nasz folder.
1: Downloads. Downloads. Documents. Przycisk.
0: I teraz zamiast przycisku Back mamy przycisk Documents, co oznacza powrót wyżej do folderu Documents, czyli znaczy, że nasz przycisk Local prowadzi nas do folderu Documents na iPhone'ie, ale to już jest wewnętrzna sprawa autorów programu, którzy tak go po prostu wymyślili i tak ponazywali nasze foldery. To taka informacja, żeby ktoś nie poczuł się zmylony, dlaczego Documents akurat
1: ekran wygaszony.
0: Tutaj mamy. Więc teraz przejdźmy do naszego pliku.
1: Zero folder, more actions, koleska podkreślenie Judasza, more action, klimatyzacja, MP3.
0: Tutaj mamy książki, które też są,
1: more actions,
0: na przykład
1: koleska podkreślenie Judasza, EPUB.
0: Na przykład taką książkę mam
1: more actions,
0: też tutaj.
1: Klimatyzacja, MP3.
0: Tu mamy nasz plik pobrany.
1: More actions, dezaktywacja pasażera, MP3. List dwie, przycisk.
0: No i te
1: dezaktywacja pasażera, MP3.
0: Trzy pliki. Może powiem jeszcze o takiej jednej funkcji tego programu. FTP Manager ma możliwość tworzenia archiwów zip, co jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy chcemy na przykład stworzyć sobie do słuchania książkę albo płytę. Spróbujmy
1: dezaktywacja
0: na przykład
1: MP3. Klimatyzacja MP3.
0: Na przykład ten plik klimatyzacja MP3 zipować, czyli Jesteśmy na nim, dajemy w prawo.
1: More actions.
0: More actions.
1: More actions. Rename.
0: I przejrzyjmy teraz zawartość tej listy. Rename.
1: Start. Archive. Zip.
0: O, archiv zip. Dajemy to.
1: Uwaga, pole tekstowe. Edycja. Klimatyzacja. MP3 zip. Tryb znaków.
0: Tutaj jest nazwa pliku, który powstanie podana. Możemy ją sobie zmienić, oczywiście, jeżeli chcemy.
1: Password. Optional. Bezpieczne pole tekstowe.
0: Tutaj możemy sobie wprowadzić hasło, jeżeli uznajemy, że chcemy to zaszyfrować.
1: Cancel. Przycisk.
0: Cancel.
1: OK.
0: I przycisk. OK. I dajemy OK.
1: OK. Downloads. Klimatyzacja. MP3.
0: Teraz mamy kompresję. Możemy sprawdzić, czy już się skompresowało. Przejedziemy w prawo.
1: More actions. Koleska podkreślenie Judasza. EPUB. More actions.
0: A spróbujemy od dołu.
1: FTP Home. Zero folder. Cztery files. More actions.
0: Już chyba się skompresowało.
1: Koleska podkreślenie Judasza. More actions.
0: Sprawdźmy.
1: Klimatyzacja. MP3 zip.
0: Tak. Mamy plik. Pojawił się plik. Były trzy pliki. Teraz mamy cztery pliki. I ten plik został
1: MP3 zip.
0: Zipowany, więc możemy go na przykład umieścić w programie Voice Dream Reader. Jak posługiwać się programem Voice Dream Reader, to myślę, że jeszcze Państwu powiem, bo program w obecnej wersji bardzo ciekawe funkcje posiada. Być może nawet więcej tych funkcji niż w poprzednich wersjach. O tym też powiem, ale tylko tak krótko chcę powiedzieć, że jest możliwość taka, aby można było na przykład spakować folder z plikami MP3, na przykład z książką audio, która została wcześniej pobrana, i tę książkę spakować do zipa, a następnie tego zipa przesłać do programu Voice Dream Reader i wtedy możemy albo czytać całą książkę audio jednocześnie, jednym ciągiem, plik po pliku, albo też na przykład odsłuchiwać sobie ulubionej płyty. To jest bardzo przydatna i myślę ciekawa funkcja, która znacznie ogranicza użytkowanie programu muzyka i znacznie upraszcza nam sposób umieszczania plików muzycznych, jeśli chcemy sobie stworzyć jakąś bibliotekę z takimi plikami, z płytami na przykład. Jak wykorzystać chmurę, jak wykorzystać pobieranie, no myślę, że nie muszę Państwu mówić, bo to są rzeczy, które każdy z nas jakoś sobie tam w głowie pomyśli. Jeśli byłaby taka oczywiście chęć, to ja jestem w stanie podać kilka pomysłów, co można z tym zrobić. Teraz pokażę, jak z kolei wysłać na chmurę, czyli nagrać coś. Bo jak zamieszczać pliki, tak jak powiedziałem, na przykład w Voice Dream Readerze, to myślę, że jeszcze będę mieć okazję to pokazać.
1: FTP Manager, Documents, przycisk.
0: A teraz wyślijmy sobie książkę, na przykład Kołyska Judasza, którą tutaj mamy, do naszego serwera FTP. Utwórzmy wcześniej katalog książki, na przykład na dysku D. Zaraz pokażę, jak przechodzimy po kolei. Przejdźmy sobie na
1: ekran FTP Trans Home.
0: Na przycisk Home, żeby być na ekranie
1: home.
0: Głównym.
1: FTP Manager. Edit.
0: I teraz przycisk. Na przycisk naszego połączenia, czyli komputer.
1: Setting. Help. Komputer. Przycisk. Komputer. Komputer. Back. Przycisk.
0: Teraz sobie zobaczmy listę przycisk. Folderów.
1: Home. More actions. Zdrąbdw.
0: Tu mamy na C More. Literkę.
1: More. Bate. More. Backup. More.
0: No, zobaczmy na D.
1: More. Document sent. DOS. Dysk D.
0: Dysk D. Stuknijmy w to.
1: Dysk D. Dysk D. Ukośnik.
0: I przycisk. Teraz sprawdźmy, co my tu mamy.
1: Home. More actions. Moje dokumenty.
0: O, moje dokumenty.
1: Moje dokumenty. Moje dokumenty. Dysk D. Przycisk.
0: I teraz utworzymy folder, który nazwiemy książki zdalne.
1: ADD. Przycisk.
0: Mamy przycisk ADD. On jest na dole. Dajemy go.
1: ADD. Uwaga. New folder. Przycisk.
0: I teraz mamy do wyboru. New folder, czyli nowy folder.
1: New blank file. Przycisk.
0: Czysty plik.
1: Cancel.
0: I cancel. Przycisk. Oczywiście nas interesuje new folder.
1: New blank. New folder. Przycisk. New folder. Uwaga. Pole tekstowe. Edycja. Folder name. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: I teraz nazwa pliku, nazwa folderu.
1: Wejście ekranu Braille'a.
0: Spróbujemy wpisać.
1: Orientacja zablokowana, orientacja pozioma, tryb ekranu z przodu, 6 punktów.
0: Używając polskich znaków, zobaczymy, czy nam się uda.
1: Kropki 4, 6, wielkie K, S, I, U, Z, K, I, odstęp, książki, Z, D, A, L, N, E.
0: Książki zdalne, tak?
1: Orientacja pionowa.
0: Zatwierdzamy.
1: Return. Sunset, save, przycisk.
0: Save.
1: Save. Moje dokumenty. ADD. Przycisk.
0: Nie było błędu, więc sądzę, że search, takowe home, książki Moderations się pojawiły. Do wycięcia. Sprawdźmy.
1: Moderations. DR config.
0: To będzie troszeczkę przejścia. Mam tutaj dużo katalogów w tym w tych dokumentach. Spróbujemy dalej.
1: Klawiatury.
0: Tu mamy klawiatury, książki, może za chwilę książki będą. Zdalne. O, mamy książki zdalne. Wchodzimy tam.
1: Książki, książki zdalne. Moje dokumenty. Przycisk.
0: Mamy książki zdalne i teraz prześlijmy sobie plik do katalogu książki zdalne. Czyli dajemy home.
1: ADD. Search. Home. Przycisk. Home. FTP Manager.
0: Potem computer, przycisk local. Przycisk.
1: Settings. Przy edit. FTP. ADD New Server. Local. Przycisk. Local. Local. Back.
0: Teraz
1: przycisk.
0: Folder downloads.
1: Cztery folder. Moderations. Downloads. Downloads. Downloads. Documents.
0: I teraz książkę.
1: Zero folder. Moderations. Koleska podkreślenie Judasza. EPUB.
0: Tę książkę będziemy chcieli przesłać, czyli dajemy more
1: Moderations.
0: Actions.
1: Przycisk. Moderation. Rename.
0: I teraz będziemy musieli zrobić.
1: Duplicate. Star. Archive. Nearby send. Copy to.
0: Copy to. I dajemy to.
1: Zaznacz. Copy files. Nagłówek.
0: Copy tu. I teraz mamy następujące okienko dialogowe.
1: Done. Przycisk.
0: Done, czyli zamknij.
1: Local. Przycisk.
0: Local.
1: Start. Przycisk.
0: Ogwiazdkowane.
1: Camera roll.
0: To jest aparat.
1: iCloud.
0: iCloud.
1: Connections.
0: Connections. I tutaj w connections będzie.
1: Komputer. Przycisk.
0: Wchodzimy w ten przycisk.
1: Komputer. Ukośnik. Copy files. Przycisk wróć.
0: I teraz mamy foldery.
1: Document send setting. DOS. Dysk D.
0: Na dysk D musimy po kolei dotrzeć do tych folderów, prawda?
1: Moje dokumenty.
0: Moje dokumenty.
1: Moje dokumenty. Moje dokumenty.
0: Tu będzie troszkę szybciej, bo
1: dowód osobisty Paweł.
0: Można tutaj.
1: Sancel. Załóg. Wycieczka.
0: Można tutaj szybko po folderach przechodzić. Sekundkę, zaraz jesteśmy na literce R.
1: Multimedia, multimedia, mój telefon, folder wymiany, ekspres, iwo,
0: jesteśmy to w prawo,
1: iPhone, data, co, iwo, Kamil, iwo, Kamil, klawiat, książki zdalne,
0: książki zdalne, dajemy przycisk,
1: książki zdalne,
0: i przycisk save pewnie trzeba zrobić,
1: przycisk,
0: save przycisk, i teraz jak nacisnę przycisk save, pewnie usłyszę jakiś dźwięk, ten dźwięk będzie z serwera oczywiście pochodził, który oznacza, że mamy przesłany właśnie plik na serwer.
1: Save. Do, co pyto?
0: Prawda?
1: Documents.
0: Potwierdziło się, wysłał się plik, mamy go na komputerze. Możemy to zresztą zaraz sprawdzić. Odkładam sobie telefon i sprawdzę za chwilę, czy mamy tutaj.
2: Total command 8.0b.
0: Przejdę sobie na dysk
2: D. Lista.
0: Na dysk D moje dokumenty.
2: Mail, moje dokumenty.
0: I do katalogu książki.
2: S, książki zdalne.
1: Ekran wygaszony.
2: Koleska Judasza EPUB.
0: Prawda, pliczek się, sobie siedzi w odpowiednim folderze, tak jak chcemy. Oczywiście możemy także kasować foldery, kasować całe pliki. Pokażę jeszcze, jak to zrobić.
1: FTP Manager, Downloads, Documents, przycisk.
0: Jesteśmy w folderze Downloads, mamy przycisk Documents. Możemy się oczywiście nie przegrzebywać, nie wychodzić tak po kolei, tylko dać przycisk Home.
1: Search, FTP,
0: tak jak
1: home,
0: zwykle.
1: Przycisk. Home, FTP Manager, Edit, przycisk.
0: I przycisk komputer, tak.
1: Komputer, komputer, back, przycisk.
0: Teraz wejdźmy sobie w dysk D, tak jak back wcześniej. Przejdźmy tu.
1: Moderations, DOS, dysk D.
0: Tak.
1: Dysk D, ukośnik, przycisk.
0: Teraz na moje dokumenty.
1: Imanes. Moje dokumenty. Moje dokumenty.
0: I teraz
1: moje
0: musimy dokumenty. Zaczytać sobie ten folder.
1: Namy strzałka w górę. Przycisk.
0: Może gdzieś
1: Bluetooth.
0: Mi się uda go szybciej. Tych stron też tutaj jest więcej. Jeszcze
1: nie. 4 of 18. Kamil Pietrowiak. Moderation.
0: Na przykład.
1: Hasło do internetu ASI.
0: O, tu są różne rzeczy. Także...
1: Fundacja Szansa.
0: Iwona
1: Datalec.
0: Może tak.
1: Moderation. Iwona Rader. Moderation. Klawiatury. Książki zdalne.
0: Książki zdalne. Chcemy usunąć pliczek kołyska Judasza. Wchodzimy do folderu.
1: Książki zdalne. Moje dokumenty.
0: I sprawdźmy.
1: Zero folder. Jeden file. Home. Przycisk. Zero folder. Jeden file. Moderations. Kołyska podkreślenie Judasza. EPUB.
0: Ten dźwięk, który przed chwilą słyszeliśmy, to jest dźwięk pobierania pliku. Tak się składa, że jak wchodzę do folderu, to nasz program FTP Manager powoduje, że są odczytywane pliki z danego folderu, czyli pobierane są do pamięci podręcznej. To wygląda tak, jakby serwer interpretuje, jakbyśmy te pliki pobierali, ale my oczywiście tylko odświeżamy informacje o nich i o zawartości tych plików. Więc teraz mamy pod spodem More Actions.
1: More Actions. Przycisk. More Actions.
0: I przycisk Delete będziemy szukać.
1: Info. Info. Delete.
0: Delete. Dajemy ten przycisk.
1: Uwaga. Kołyska podkreślenie Judasza. EPUB. Do you want to delete and select item permanently? Jeden file.
0: Pyta nam program, czy chcemy usunąć całkowicie ten plik.
1: No. Przycisk. Delete. Przycisk.
0: Dajemy przycisk Delete i też pewnie usłyszymy dźwięk.
1: Delete. Książki zdalne. Zero folder. Jeden file. This folder is empty.
0: Usłyszeliśmy dźwięk, celowo dałem sobie tutaj taki dźwięk w serwerze do dzwonka, który pokazał, że plik został usunięty. Tak samo, gdybyśmy chcieli folder zlikwidować,
1: przycisk.
0: Mielibyśmy
1: folder.
0: Ten sam
1: przycisk. Książki
0: dźwięk.
1: Zdalne. Nagłówek.
0: Usuńmy też książki zdalne, żeby już zrobić całkowity
1: this
0: porządek.
1: Edit.
0: Damy back.
1: Moje dokumenty.
0: Nie back, tylko moje dokumenty.
1: Moje dokumenty. Przycisk. Moje dokumenty. Moje dokumenty. Dysk D.
0: Teraz sprawdźmy, czy gdzieś te książki tutaj są.
1: Moja muzyka. Moja muzyka.
0: Tutaj
1: mama.
0: Jest moja muzyka.
1: Kamil Pietrowiak.
0: A tu już będą i książki.
1: More actions. Klawiatury. Książki zdalne.
0: More actions. More
1: actions.
0: Dajemy.
1: Przycisk. More actions.
0: Rename. I dajemy przycisk.
1: Info. Delete.
0: Delete.
1: Uwaga. Książki zdalne.
0: I również pytanie.
1: Do you want to delete and select item permanently? Jeden folder.
0: Czy chcemy usunąć całkowicie?
1: No. Przycisk.
0: No.
1: Delete.
0: Delete.
1: Przycisk. Delete. Mama. Moi co?
0: Ten przycisk, ten dźwięk z kolei oznacza, że został usunięty folder z naszej chmury. I tak oto najważniejsze rzeczy pokazałem, jeśli chodzi o program FTP Manager. W dalszej części audycji chcę opowiedzieć o samym tworzeniu chmury, bo to, co mamy tutaj pokazane, to jest tylko demonstracja tego, co już możemy osiągnąć, jeżeli mamy chmurę stworzoną. Chcę Państwu powiedzieć, że chmury tego typu, czy serwery, możemy sobie postawić, zainstalować na dowolnym systemie operacyjnym, który posiadamy. Ja pokażę, skoncentruję się oczywiście na systemie Windows, bo mam takie doświadczenie akurat największe, jeśli chodzi o ten system. I pokażę, jak taki serwer najprościej skonfigurować. Do tego celu wykorzystam serwer, który w moim odczuciu, moim zdaniem jest bardzo konfigurowalny. No jest to też program, no nie ukrywam, bogaty w funkcje. No nie powiem, że skomplikowany, ale może wydać się skomplikowany dla osób, które nie posługują się angielskim. Natomiast dla pocieszenia powiem, że można go tak skonfigurować, że można przenosić ustawienia, które już wcześniej zostały sparametryzowane, które zostały już wcześniej wykonane przy pomocy plików ustawień i w zasadzie program ten nie jest instalowalny. Nie musi być instalowany w takim sensie, że jest wykonywany setup i gdzieś ten program w Windowsie się rejestruje. W zasadzie można by było powiedzieć, że jest to program portable, że można go przenosić nawet na pendrive'ie, można go uruchomić, można go wyłączyć łatwo, a przy tym jest naprawdę, naprawdę profesjonalny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo posługiwania się, czy bezpieczeństwo udostępniania. Ja tylko powiem, że Program ten używam z powodzeniem od wielu, wielu, wielu lat, który prezentuje czy udostępnia zasoby publicznie i przez ten okres nie miałem żadnych problemów z zabezpieczeniem swoich zasobów, z zabezpieczeniem zasobów użytkowników. Więc naprawdę polecam też ten program i myślę, że gorąco go będę polecać i przedstawię tylko takie funkcje, które będą potrzebne i które się wykorzysta w naszym tutaj programie, w naszej audycji. Zanim przejdę do omówienia w zasadzie konfiguracji i samego serwera FTP, jeszcze jestem winien Państwu przedstawić, w jaki sposób skonfigurować program FTP Manager do pracy z naszym dowolnym serwerem, jaki sobie tylko wymarzymy, albo jakim wiemy, że funkcjonuje. Od razu chcę powiedzieć na wstępie rzecz, która może nie jest zbyt miła, jeśli chodzi o ten program. Wszystkich ludzi, wszystkich użytkowników posługujących się Braillem muszę zmartwić, jeśli chodzi o wpisywanie tutaj konfiguracji połączenia, że nie da rady niestety pisać przy pomocy Braille'a. To znaczy, powiem tak, pisanie przy pomocy Braille'a kończy się tym, że nie wszystkie pola są wypełniane i nie wszystkie pola można zapisać Braille'em. Niektóre pola się wpisuje, a niektórych się po prostu nie da wpisać. Nie wiem, z czego to się bierze. Tak ten program jest po prostu. Być może on jest średnio dostępny. Być może dobrze nie współpracuje z Braille'em. Nie wiem, czego to jest powód. Ja w każdym razie, kiedy chciałem napisać Braille'em parametry połączenia, to zawsze miałem z tym problem. Pokażę Państwu, jak skonfigurować serwer połączenia FTP w programie FTP Manager, gdzie wykorzystam do tego celu nasz publiczny serwer FTP. Nasz, to znaczy mój serwer, serwer sieciowca, który też znajduje się pod adresem, pod różnymi adresami, ale taki adres główny to i znany chyba najbardziej to jest superfon.myftp.org albo też sieciowiec.myftp.org. Ja posłużę się tym pierwszym adresem.
1: FTP Manager, dysk D, przycisk.
0: Wyjdę na przycisk Home.
1: ADD, search, Home, przycisk, Home, FTP Manager, edit, przycisk.
0: I uprzednio oczywiście, może powiem tak, po uruchomieniu programu FTP Manager nie mamy żadnego połączenia skonfigurowanego. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to wykonać utworzenie nowego połączenia po prostu. Teraz, żeby właśnie skonfigurować połączenie, musimy sobie na ekranie wybrać przycisk
1: FTP Manager, Add New Server, przycisk.
0: Add New Server, czyli dodaj nowy serwer, czyli tak jakby nowe połączenie. I oczywiście klikamy w ten przycisk.
1: Add New Server, New Connection, nagłówek.
0: I teraz mamy po kolei pola do wypełnienia.
1: Done.
0: Ja najpierw przycisk. Opiszę te pola, Done przycisk, czyli zamknij, czy też gotowe.
1: New FTP Connection, Add Dropbox Adson.
0: I teraz co jest pytanie, co chcemy dodać, czyli jakie połączenie, bo mamy
1: New FTP Connection.
0: Albo New FTP, albo
1: Add Dropbox Account.
0: Albo Dropbox Account, czyli albo konto Dropbox, albo możemy dodać FTP. Nas interesuje FTP.
1: New FTP Connection. Add Dropbox Account.
0: Ja powiem Państwu, dlaczego nie Dropbox. Dlatego, że Dropbox nie pozwala na korzystanie z naszych prywatnych zasobów, do których my mamy dostęp. Jeżeli sobie FTP-em chcemy pendrive'a obsługiwać, to możemy to robić, a w Dropboxie niestety nie. Dlatego nie Dropbox.
1: Ekran wygaszony. Add Dropbox Adsont. New FTP Connection.
0: To nas interesuje.
1: New FTP New Connection. Przycisk wróć.
0: I teraz mamy następujące pola.
1: Save. Przycisk.
0: Tutaj save.
1: Sonnetion. Nagłówek. Display name.
0: Display name, czyli
1: optional. Pole tekstowe.
0: Nazwa wyświetlana. Co ma się wyświetlić? Jaka nazwa ma być na przycisku? Stukamy w pole.
1: Pole tekstowe. Edycja.
0: Nazwa.
1: Optional. Tryb znaków.
0: Będzie się nazywała
1: na początku.
0: Superphone.
1: Wielkie A.
0: Wpisuję.
1: Zaznaczone. Wielkie Z. Wielkie S. Wielkie S. U. U. P. P. E. E. R. R. R. F. F. O. O. N. N.
0: Tak. Superphone.
1: Sonnetion. Display. Pole
0: tekstowe.
1: Edycja. Superphone. Tryb. Hostname. Ukośnik IP.
0: Tutaj jest hostname. Ukośnik IP. Jaka jest różnica? Co oznacza jedno, co oznacza drugie? Hostname to jest po prostu nazwa, która prowadzi do naszego serwera, krótko mówiąc, czyli nazwa to nasza tutaj będzie superphone.myftp.org, to będzie nasza nazwa. Może to też być numer, który jest bezwzględnym adresem prowadzącym do danego komputera, czyli właśnie ten numer to się nazywa IP. I to IP to jest w tym przypadku 80.68.232.188 prawdopodobnie. Sprawdzimy to jeszcze w informacjach o serwerze, ponieważ nam adres ostatnio zmienił administrator, więc ten IP właśnie, więc ja go jeszcze może do końca mogę nie pamiętać. Ale jakbyśmy mieli, proszę wyobrazić taką sytuację, jakbyśmy mieli wszystkie adresy pamiętać po numerach IP, no to by było trochę może trudne, ale dla nas nazwy są łatwiejsze do zapamiętania, więc będziemy stosować nazwy. Czyli nazwa hosta to jest po prostu nazwa naszego komputera w sieci, do którego się będziemy odwoływać.
1: FTP Manager, pole tekstowe, edycja, superphone, tryb znaków, hostname, ukośnik IP.
0: Hostname będziemy wpisywać.
1: Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu.
0: I piszemy.
1: A. S. S. U. U. P. P. E. E. R. R. R. F. F. O. O. N. N. Więcej. Spacja. Przecinek. Kropka. Kropka. Superfon. Więcej. Gotowe. Usuń. M. M. U. Y. Y. F. F. Y. T. T. P. P. Więcej. Spacja, przecinek, kropka, kropka, myft. Więcej. Wie, o, o, r, r, g, g.
0: I sprawdźmy.
1: Hostname, ukośnik IP, pole tekstowe, edycja, superfon, myft.org, tryb znaków, punkt
0: tak,
1: wstawiania na końcu.
0: Powinno być dobrze.
1: Port.
0: Tutaj jest port, na którym
1: optional, pole tekstowe.
0: Będziemy przesyłać dane i odbierać dane. I takim
1: punkt wstawiania na końcu.
0: Portem dla serwerów FTP to jest port 21 lub 2121, w zależności od tego, w jakim protokole też chodzi, bo taki serwer. Tak jak dzisiaj jest moda na zabezpieczenia SSL, to może być też Security FTP na przykład, czyli port 2121 to będzie port
1: optional, tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: 2.1.2.1, a w przypadku zwykłego FTP 2.1 tylko, czyli 21. Wpisujemy 21.
1: 2, 2, 1, 1.
0: Tak.
1: Hostname, ukośnik IP, super, port.
0: Port, sprawdzamy.
1: Edycja, 21, pad.
0: Teraz pad, czyli ścieżka dostępu.
1: Optional. Pole tekstowe.
0: To gdybyśmy chcieli, możemy wypełnić, gdybyśmy chcieli, od razu znaleźć się w jakimś podkatalogu, ale jeżeli nie wypełniliśmy, to będziemy w głównym katalogu.
1: Protocol, przycisk.
0: Tu mamy protokół, możemy zmienić protokół.
1: Transfer mode.
0: I tutaj mamy
1: protocol, przycisk.
0: Możliwość wybrania innego protokołu niż FTP. My tego nie ruszamy, bo wiemy, że inne protokoły nas na razie nie interesują.
1: Transfer mode.
0: Tutaj jest tryb transferu.
1: Zaznaczone. Pasywne. Przycisk.
0: Passive. Passive, czyli pasywny. Zostawiamy tak, jak jest.
1: Active. Przycisk. 2 z 2. Zaznaczone.
0: Tak.
1: Passive. Przycisk.
0: Zaznaczony jest passive albo
1: active.
0: Active może być, ale my wybieramy ten pasywny.
1: Use server external IP. Przełącznik. Wyłączone.
0: I teraz jest użyj zewnętrznego IP. I to jest wyłączone.
1: Show hidden files. Przełącznik. Włączone.
0: Show hidden files, czyli pokaż ukryte pliki. Dobrze jest, żeby było włączone.
1: Use server ex- show hidden files.
0: Cóż to są przełącznik. Ukryte pliki?
1: Włączone.
0: Może powiem tak krótko, bo tutaj nie jest moment, żeby się nad tym jakoś specjalnie rozwodzić, ale to wynika z historycznych znowu zaszłości, jak to zwykle w komputerach i zresztą chyba wszędzie. Pliki, prócz tego, że są plikami, wymyślono do nich tak zwane cechy, atrybuty, to się nazywało. Atrybuty, czyli coś w rodzaju specyficznych takich właściwości, które dodawało się jeszcze do tych plików. I nas będą interesowały w zasadzie cztery atrybuty, ponieważ w latach 80. słynny Microsoft, dzisiejszy, wpadł na pomysł, że stworzy system operacyjny, który będzie troszeczkę podobny do Unixa, ale będzie z deka uproszczony, lekko uproszczony. W związku z tym, ponieważ w Unixie mamy do dyspozycji więcej tych atrybutów niż 4, tam jest chyba 12 nawet tych atrybutów, jakichś flag, to się flagi u nich nazywa, a żeby nie było jakiegoś wielkiego skomplikowania, no tutaj wprowadzono 4. Chodzi po prostu o to, że pliki można oznaczyć 4 takimi cechami. Cecha, która zawsze jest nadawana plikowi, kiedy on się pojawi, kiedy zostanie utworzony, to jest tak zwany atrybut A, czyli atrybut archiw, archiwalny. I to jest taki atrybut, który oznacza, że ten plik może być poddany archiwizacji. Może być archiwizacji. Dlaczego? Zaraz powiem dlaczego. Jeżeli mamy do dyspozycji programy, które archiwizują, czyli robią tak zwany backup, czyli zabezpieczają nasze dane, to te programy po zarchiwizowaniu, czyli po skopiowaniu do swojego archiwum konkretnego pliku, czyszczą mu ten atrybut A, czyli wyłączają go, usuwają po prostu. I w momencie, kiedy ten atrybut A zostanie usunięty, to program archiwizujący ponownie nie archiwizuje już tego pliku. Czyli następny backup, który wykona taki program, czyli zabezpiecza kopię, będzie już pomijał dany plik, który nie posiada atrybutu A. To jest taka informacja, taki sygnał dla tego programu archiwizującego, że nie należy go już archiwizować, ponieważ on nie został zmieniony. Bo w momencie, kiedy otworzymy plik, nawet który nie ma atrybutu A, i zmienimy go, to po prostu znowu ten atrybut sam niejako się dołączy i będzie on znowu z atrybutem A. To jest atrybut, który służył do archiwizacji. Następny atrybut to jest atrybut R, czyli read only, czyli atrybut R, tak jak read, to jest odczyt. R to jest odczyt, w związku z tym ten atrybut służył do tego, żeby zabezpieczyć przed przypadkową modyfikacją danego pliku. Chodzi o to, że otwieramy sobie plik, mamy ten atrybut R, nadaliśmy wcześniej i coś tam zmieniliśmy w dokumencie, chcemy go zapisać, ale system krzyczy, nie zapiszesz tego pliku, bo on jest atrybutem tylko do odczytu. Czy na pewno chcesz go zmodyfikować? Jeżeli zmodyfikujesz ten plik, dane zostaną utracone i tak dalej. Więc nie chcemy tego modyfikować, albo chcemy, to usuwamy atrybut R. Musimy go wcześniej usunąć. To mamy drugi atrybut. Następny atrybut to jest atrybut S. S jak Stanisław. S to jest, pochodzi on od systemu, od system, od słowa system. To system nadaje atrybut S dla plików o szczególnym znaczeniu dla systemu, takich jak na przykład pliki startowe, pliki konfiguracyjne, które są używane przy starcie systemu operacyjnego. I tych plików nie należy na ogół modyfikować, ani należy ich usuwać. I one są specjalnie traktowane właśnie przez atrybut S. To już mamy trzeci atrybut. I teraz czwarty atrybut to jest H od hidden, czyli od ukrywania To jest atrybut, który powoduje, że plik jest ukryty przed oczami osób, także przed listowaniem katalogu danego, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, co jest w katalogu, a mamy plik z atrybutem hidden, to on nie powinien znaleźć się na liście, nie powinien być widoczny dla nas, osób, użytkowników przeglądających katalog. Oczywiście system pozwala na to, żeby włączyć możliwość podejrzenia takich plików, ale jeżeli został zainstalowany dopiero i jest świeży, to ta opcja na pewno jest wyłączona i w tej sytuacji nie możemy takiego pliku zobaczyć. Więc to mamy ten atrybut H, o który nam chodzi, jeżeli my nasz Windows czy DOS wcześniej tak nadał atrybut, czyli użytkownik, administrator, nie wiem, ktoś, kto w szczególny sposób chce chronić jakiś plik, nadał taki atrybut, to on również, ten plik nie będzie widoczny w programie FTP Manager, jeżeli wyłączymy tą opcję pokaż ukryte pliki. A tutaj mamy włączoną opcję i nie należy jej raczej wyłączać, bo nie będziemy mieli wtedy dostępu do pełnego obrazu listy katalogów. W związku z tym możemy oczywiście, właśnie, jeszcze jest następny problem z atrybutami taki, że możemy sobie atrybut nałożyć na plik, jak i na folder. I wtedy, jeżeli nałożymy na taki atrybut H na folder, to też może być problem, żeby go zobaczyć. Dlatego warto mieć w tym włączony atrybut pokazywania atrybutów hidden. Więc plików z atrybutami hidden. Przejdźmy w takim razie dalej do naszego formularza.
1: FTP Manager. Pole tekstowe. 1. Use server external IP. Show hidden files. Przełącznik. Włączone.
0: Tak, tutaj mamy to włączone.
1: Server hardset. UTF-8. Przycisk.
0: Teraz hardset. Co to jest takiego? Hardset. To jest character set, czyli ustawienie liter. To są nasze znaczki.
1: Server hardset UTF-8.
0: Nasze znaczki polskie. Tu musimy z rozwagą te opcje ustawić. Od razu powiem, wejdę w ten przycisk.
1: 8, 7, 6.
0: Wpisało nam się coś, bo niestety nie udało się kliknąć. Zaraz sekundkę.
1: Zaznaczone. Pasywne. Transfer mode. Protocol.
0: Zmienić port. Moment, bo wpisało się nam nie to, co trzeba.
1: Pole tekstowe. Edycja. 218. Tryb znak. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania na końcu. Usuń. 9. 9. Usuń. 9. Usuń. 8.
0: Tak.
1: Transfer mode.
0: To nie miało
1: Protocol.
0: Być.
1: Opcjonal. Pad.
0: Jeszcze
1: pole
0: raz.
1: Tekstowe. Edycja. 21.
0: To tryb jest nasz port. Punkt. Wejdźmy w transfer mode. Set.
1: Zaznaczone. Passive. Active. Use server exter. Show hidden files. Server hardset. UTF-8. Przycisk. Server has select tensoring.
0: I teraz my, ponieważ ten serwer jest postawiony w systemie Windows, więc tam obowiązuje tablica znaków, która się nazywa Windows 1250. Zawsze tak jest, jeżeli gdzieś stoi system Windows. Jeżeli stoi inny system, Linux na przykład, to można zrobić UTF-8 na przykład. Taki standard. To jest taki standard uniwersalny, Unicode tak zwany. My wybierzemy teraz system znaków Windows 1250.
1: FTP Manager, select tensoring, back, przycisk wróć.
0: Przejdźmy na
1: UTF-32.
0: Gdzieś koniec. To są bardzo rozbudowane.
1: ROWS 114 to 102, EUS podkreślenie CN. EUS podkreślenie CN.
0: Właśnie tych znaków jest bardzo dużo.
1: HZ, Big, Wiz, KOI 8, Big 5, Next, EBC, EBC,
0: to się nazywa Central.
1: UTF, Shift, Shift, Shift,
0: do tyłu.
1: KOI, EUS, podkreś, EUS, EUS, ISO, ISO, ISO, ISO, ISO, ISO, ISO, CNS, CNS, KSC, pod, KS, GB, GB, Shift, Shift, ISPOT, ISPOT, ISPOT, ISPOT, ANST, KORANIO, Windows, Windows, Windows, Windows, Windows, Cyrillic, Central Europe, Windows 1250.
0: O, to należy wybrać.
1: Zaznaczone. New Connection. Przycisk wróć.
0: Central Europe, Windows 1250. To mamy naszą tablicę znakową.
1: I teraz Central Europe, Windows 1250.
0: O, właśnie, to jest to. I następne pole.
1: Nagłówek.
0: Connect as. Połącz jako.
1: Username.
0: Nazwa użytkownika. Username.
1: Optional. Pole tekstowe.
0: I wejdźmy w to pole.
1: Pole tekstowe. Edycja. Optional. Tryb znaków.
0: I teraz powiem znowu historyczne zaszłości. Jak podłączyć się do serwera FTP publicznego, gdzie nie mamy konta? No bo oczywiście wszędzie, praktycznie gdzie chcemy mieć jakąś chmurę, to jest to związane z kontem. I takim sposobem to jest konto, które zawsze powinno być na serwerach publicznych. Nazywa się ono Anonymous. A-N-O-N-Y-M-O-U-S. Tak to się pisze. Czyli użytkownik anonimowy, jednym słowem. Piszemy sobie teraz
1: FTP Manager, pole tekstowe, edycja, optional, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
0: Wpiszemy sobie teraz nazwę Anonymous.
1: A, A, N, N, O, O, N, N, T, Y, Y, M, M, I, O, O, T, Y, U, U, A, S, S, Connectas, nagłówek, username.
0: Sprawdźmy.
1: Pole tekstowe, edycja, Anonymous, tryb znaków. Password.
0: I teraz hasło.
1: Optional. Bezpieczne pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu.
0: Wpiszemy sobie hasło. Tutaj jest wymagane jakieś hasło, to znaczy chodzi o dowolny ciąg znaków. To może być jakieś, nie wiem, ABCD na przykład.
1: A.
0: A może nie C.
1: S.
0: S. D.
1: D. G. F.
0: F. Tak. Sprawdźmy. Password.
1: Bezpieczne pole tekstowe. Edycja. Znaków 4. Tryb Network Nick Porchot. Nagrówek.
0: I to będzie.
1: XP Paweł 190.
0: To jest
1: nagrówek.
0: Otoczenie sieciowe, to co tutaj nam mówi Nick Porchot. To jest otoczenie sieciowe. Nas to nie interesuje. My chcemy teraz.
1: Gotowe.
0: Zatwierdzamy.
1: Gotowe. Connection. Nagrówek.
0: I mamy nasz formularz wypełniony.
1: New Connection.
0: Jeszcze raz go przejrzymy.
1: Save. Przycisk. Connection. Display name. Superfon. Pole tekstowe. Host name ukośnik IP. Superfon. Myft.org. Pole. Port. 21. Pole tekstowe. Pad. Optional. Pole tekstowe. Protocol. Przycisk. Transfer mode. Zaznaczone. Passive. Active. Przycisk. Use server external IP. Przełącznik. Wyłączone. Show hidden files. Przełącznik. Włączone. Server Harset. Central Europe Windows 1250. Przycisk. Connectas. Nagłówek. Username. Anonymous. Pole tekstowe. Password. Znaków. 4. Network Nick Porchot. Nagłówek.
0: To jest koniec naszego formularza. Dajemy na save.
1: New Connection. Save.
0: Save. Przycisk. Tak.
1: FTP Manager. Edit. Przycisk.
0: Tak. I jesteśmy w głównym oknie. Teraz ja przełączę się na sieć publiczną, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, jestem w sieci prywatnej, a chciałbym w tej chwili skorzystać z serwera publicznego, więc muszę się przełączyć na sieć publiczną.
1: Strona 2 z 4. Ustawienia.
0: Czyli zmienię po prostu sieć Wi-Fi.
1: Ustawienia.
0: Już wchodzę w ustawienia.
1: Paweł Bogdała. Tryb samolot. Wyłączone.
0: Wi-Fi. I mamy
1: sieciowiec.
0: Wi-Fi.
1: Zaznaczone. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Zaznaczone. Sieciowiec, więc hotspoty osobiste. Sieć. Wybierz sieć. Nagłówek. MW40.
0: I teraz wybierzemy sobie sieć.
1: Więcej info. Superfon. Moc sygnału 86%. Więcej informacji. Superfon podkreślenie 5G. Moc sygnału. Więcej informacji. Superfon podkreślenie 5G podkreślenie. Więcej informacji. Superfon podkreślenie GS1. Bezpieczne. Moc sygnału 86%.
0: Tak.
1: Zaznaczone. Superfon podkreślenie GS1. Bezpieczne. Moc sygnału 86%. MW45 podkreślenie.
0: I teraz mamy już połączenie z siecią publiczną. Sprawdzę jeszcze, czy tak.
1: Superfon podkreślenie GS1. Bezpieczne.
0: Więc możemy teraz przejść na
1: Wi-Fi. Zaznaczone. Superfon podkreślenie GS1.
0: FTP Manager.
1: Wi-Fi. FTP Manager. Aktywny. FTP Manager.
0: Spróbować połączyć się z serwerem.
1: Settings. Help. Superfon. Przycisk.
0: Wchodzę teraz w nasz przycisk.
1: Superfon. Superfon. Back. Przycisk.
0: I sprawdźmy, czy mamy dostępną listę katalogu.
1: Superfon. Edit. Na strzałka w górę. Datę. Size. Type. List wiew. Wykrzyknik witam na serwerze FTP.
0: Jest. To jest pierwszy katalog, który nam się pokazuje. Czyli to znaczy, że nasz serwer jest dostępny. I to znaczy również, że mamy prawidłowo wypełnione pola w naszym połączeniu. Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli ktoś chciałby zakupić pełną wersję tego programu, ona kosztuje około 13-14 zł i pozwala na stworzenie większej liczby takich połączeń. Pozwala również na to, żeby było można zmieniać nazwy plikom, na przykład przenosić je między folderami też na naszym zdalnym serwerze, na naszej zdalnej chmurze. I jest na pewno bardziej przyjazny przez to, że nie musimy stale konfigurować takich połączeń. Jeszcze na sam koniec pokażę, jak usunąć połączenie. No, wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i całkiem nie jest intuicyjne. Zaraz powiem dlaczego. Ponieważ ten program wydaje się być w pełni dostępny, a jednak ma pewne ograniczenia w tej dostępności. Już jednym z takich ograniczeń jest właśnie brak możliwości wpisywania Braille'em przy wypełnianiu formularza połączenia, a druga rzecz to za chwilę pokażę, jaki jest problem.
1: FTP Manager, back, przycisk.
0: Wyjdźmy sobie do głównego ekranu.
1: Back, FTP Manager, edit. Przycisk.
0: I spróbujmy usunąć połączenie nasze, to, które przed chwileczką skonfigurowaliśmy.
1: FTP Manager, edit.
0: Wchodzimy przycisk. Oczywiście w przycisk Edit.
1: Done.
0: I teraz dotykamy naszego połączenia.
1: Setki, help, reorder superphone, przycisk.
0: Reorder
1: super
0: to jest...
1: Przycisk. Można przeciągnąć.
0: Właśnie, to jest przeciągnij superphone w tym przypadku. Nas interesuje skasowanie tego połączenia.
1: Superfon, przycisk.
0: Pamiętamy, że jesteśmy w trybie
1: czynności.
0: W trybie edycji, w związku z tym musimy stuknąć dwa razy w ten przycisk.
1: Superfon.
0: Tak, i teraz przejdźmy czynnością w dół. Palec w dół, cisza. Stukamy dwukrotnie.
1: Uwaga, upgrade to pro version.
0: I teraz mamy komunikat upgrade. I my oczywiście musimy wybrać przycisk Cancel. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tu jest właśnie zagwozdka. Po pierwsze, w momencie, kiedy dajemy czynność w dół, nie mamy informacji. Nic nam nie mówi. Ja już to wypraktykowałem, że wtedy po prostu wchodzimy w taki tryb edycji.
1: Ekran wygaszony.
0: Być może tam wtedy jest przycisk Usuń, być może jest jakaś inna nazwa. W każdym razie wypraktykowałem, że to zadziała. Druga rzecz, która jest ważna, to w momencie, kiedy wyświetli się komunikat, ten o upgrade'zie, musimy natychmiast dotknąć przycisku Cancel. Musimy zapamiętać, gdzie on jest, żeby go dotknąć, bo jeżeli dotkniemy za późno i stukniemy w niego za późno, to nie dostaniemy tych opcji, o które nam właśnie chodzi. A więc jeszcze raz spróbujemy, już bez mówienia, bo jeżeli ja zacznę teraz opowiadać, to znowu nie dotknę go w odpowiednim czasie.
1: FTP Manager, upgrade to pro version. THE pro version, cancel. Cancel.
0: Teraz sobie zapamiętałem, gdzie jest przycisk cancel.
1: Cancel.
0: Tak.
1: Cancel. Cancel. Cancel.
0: Tu jest na
1: przycisk.
0: Pewno, w tym miejscu.
1: FTP, connections, nagłówek, superphone, przycisk, reorder super.
0: Jeszcze raz, stukamy superphone.
1: Superphone.
0: Przechodzimy w dół palcem. Stukamy dwa razy i od razu na cancel.
1: Uwaga. Cancel. Przycisk. Cancel. FTP Manager. Superfon. Przycisk.
0: Nie udało się, bo za późno nacisnąłem przycisk cancel. Jeszcze raz. Stukam w superfon.
1: Superfon.
0: W dół palec. Stukam.
1: Uwaga. Cancel. Przycisk.
0: Nie udało
1: cancel.
0: Się znowu za późno.
1: FTP Manager. Superfon.
0: Jeszcze raz stukam. Muszę próby ponowić.
1: Uwaga. Cancel. Przycisk cancel.
0: O.
1: FTP Manager. Delete ten superfon. Przycisk.
0: Teraz mamy przycisk delete superfon. Stukamy.
1: Przycisk.
0: I teraz znowu się zaczynają schodki. Cofamy się w lewo.
1: Przycisk. Przycisk. Superfon. Przycisk.
0: I teraz w prawo.
1: Przycisk.
0: Nic nie mówi. Drugi raz.
1: Przycisk.
0: Też nic nie mówi. Trzeci raz.
1: Przycisk.
0: też nic
1: dostępne
0: nie mówi.
1: Czynności.
0: I powiem Państwu tak. Pierwszy przycisk, nie wiem do czego służy.
1: Przycisk, przycisk, superfon, co, superfon, przycisk.
0: Ten przycisk, nie wiem do
1: dostępne
0: czego służy.
1: Czynności.
0: Następny w prawo.
1: Przycisk.
0: Służy do

0: Mamy dwa razy i potem stukamy w cancel od razu.
1: Uwaga. Cancel. Przycisk.
0: Stukam.
1: Cancel. FTP Manager. Delete ten superfon. Przycisk.
0: Stukamy dwa razy.
1: Przycisk.
0: I teraz cofamy się w lewo do przycisku superfon.
1: Przycisk. Przycisk. Superfon. Przycisk.
0: I w prawo raz.
1: Przycisk.
0: Drugi raz.
1: Przycisk.
0: Trzeci raz.
1: Przycisk.
0: I stukamy dwa razy.
1: Uwaga. Superfon.
0: I czytamy ekran w prawo.
1: Do you want to delete this connection? Cancel. Delete. Przycisk.
0: I naciskam delete i już bezpowrotnie kasuje się to połączenie.
1: Delete. FTP Manager. It's load. Przycisk.
0: Skasowane jest połączenie. Teraz możemy zrobić przycisk.
1: Help.
0: Done.
1: Przycisk. Edit.
0: I sprawdźmy, czy jest połączenie.
1: Help. Przycisk.
0: Więc niestety pod tym względem ten program z jakichś powodów nie do końca udostępnia nam etykiety dla przycisków i też nie mówi wszystkich czynności, które palcem wykonujemy. To by było na tyle, jeśli chodzi o program FTP Manager. W następnym odcinku zajmiemy się
1: ekran wygaszony.
0: Dostosowywaniem serwera sieci tak, aby można było używać prywatnej chmury i żeby nad nią w pełni panować i w pełni ją kontrolować. Mówił Paweł Bogdała, pseudonim Sieciowiec.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Mikołaj Hołosz z tej strony. Dziś, jak to już zwykle z mojej strony, kolejny podcast o Macu. Tym razem na warsztat bierzemy sobie przeglądanie internetu za pomocą przeglądarki internetowej Safari. Od razu powiem, że Safari jest wbudowaną w system macOS przeglądarką, którą znamy również z iOS-a i z iPadOS-a. Możemy na Macu zainstalować inne przeglądarki, Google Chrome i przeglądarki pochodne Chromium, czyli na przykład Brave, czyli na przykład samo Chromium. To wszystko działa na Macu w miarę dobrze, w miarę sensownie i jest sporo ludzi, którzy używają, którzy preferują. Przeglądarka Mozilla Firefox też ostatnio na Macu dostała sporo usprawnień, jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o pracę z czytnikiem ekranu VoiceOver. Ja sam, szczerze mówiąc, Firefoxa na Macu nie używałem, nie widziałem takiej potrzeby. Ludzie mówią, że fajne, ludzie mówią, że się da. Chroma testowałem, to faktycznie działa, to faktycznie nie ma z tym żadnego problemu. I obie przeglądarki obsługuje się analogicznie, podobnie do tego, jak zostanie tu pokazane na przykładzie przeglądarki Safari. Ja na początek pokazuję Safari, no bo Safari to jest coś, co mamy na każdym Macu, mamy to domyślnie zainstalowane i o tej przeglądarce, co trzeba powiedzieć, ona działa bardzo szybko, na pewno w porównaniu do Chroma na Macu. Na niektórych stronach widać te różnice, to jest różnica niewielka, ale ta różnica jest. Po drugie, ta przeglądarka, jak zaraz zobaczymy, bardzo dobrze integruje się z innymi urządzeniami Apple. Więc jeżeli mamy iPhone'a na przykład, a zakładam, że dużo osób, które kupi Maca, ma również iPhone'a, no to Safari na iPhone'ie, Safari na Macu, to wszystko ze sobą bardzo fajnie działa. Jeszcze a propos przeglądarek, Microsoft Edge, z tego co wiem, również jest w wersji na Maca, on też w tym momencie jest pochodną Chroma, jest, że tak powiem, chromopodobną przeglądarką, więc z tego co wiem, on też powinien w miarę sensownie działać. Nie mam potwierdzenia, ale zdziwiłbym się, gdyby tak nie było.

0: było, zwłaszcza biorąc pod uwagę przywiązanie Microsoftu do dostępności. Ale przechodząc już do samej rzeczy, przechodząc już do Safari, uruchommy sobie przeglądarkę. Przeglądarkę może uruchomimy sobie z doka. Przechodzę do doka w D, Ctrl Option D.
1: Dok. Safari 323.
0: Nacisnąłem S, żeby przejść do Safari i Wospacja, aby ten program uruchomić.
1: Audio Hijack, Safari, strona początkowa, okno, pasek narzędzi, obiekt.
0: O. Uruchomiło się nam Safari i wpiszmy sobie coś, albo adres strony, albo coś w Google, do czego chcielibyśmy przejść. Aby przejść do paska adresu, w którym możemy wpisać albo pełen adres strony, do której chcemy przejść, albo coś, co chcemy wyszukać w Google, musimy nacisnąć Command i L. Tak jak na Windowsie jest to bardzo często Ctrl L, tak na Macu analogicznie Command zastępuje zawsze Ctrl, Command L, pasek adresu.
1: Otwórz adres.
0: I wpiszemy sobie wypożyczalnia online TZDN, bo na tej stronie będę pokazywał, jak to przeglądanie działa. Tutaj można sporo fajnych rzeczy pokazać, bo tutaj wiele różnych elementów na tej stronie jest dostępnych, więc tej strony sobie poszukamy.
1: Nie.
0: Wpisałem, naciskam Enter.
1: Wypożyczalnia TZDN. Zaznaczone. Wypożyczalnia DZDN, szukaj w Google, zawartość www. Obiekt.
0: I teraz, otwarła nam się strona, ale zanim przejdziemy do strony, pokażę, co mamy w ogóle w oknie przeglądarki Safari. Czyli standardowo w Home.
1: Poziom nagłówka, 1.
0: Wyjdziemy z interakcji, wyjdziemy z zawartości www w Home.
1: Pasek narzędzi. Pełny pasek narzędzi.
0: Pierwszym elementem jest jak zwykle pasek narzędzi. W tym pasku narzędzi znajduje się parę elementów, żeby zobaczyć, co jest w środku. Jak zwykle interakcja.
1: Na pasek boczny przycisk. Wróć przycisk menu.
0: Wróć, powrót do poprzedniej strony. Podpowiadam, skrót na Macu to będzie Command lewy kwadratowy.
1: Idź dalej, wyszerzone przycisk.
0: Command prawy kwadratowy. To, czym na Windowsie był backspace, to, czym na Windowsie był alt, strzałka w lewo, w prawo, to na Macu, jeżeli chcemy cofnąć się o stronę, wrócić do tego, gdzie byliśmy przed chwilą, jeżeli gdzieś kliknęliśmy, to właśnie za pomocą skrótu Command lewy kwadrat możemy tego dokonać.
1: Raport ochrony prywatności, przycisk.
0: Tutaj widzimy jakieś informacje typu, czy strona jest bezpieczna, jakie są certyfikaty i kto je podpisał. Nie przyda nam się to raczej.
1: Dodaj stronę do listy czytelnia, przycisk.
0: Możemy sobie dodawać jakieś artykuły, które uważamy za fajne, które chcielibyśmy sobie przeczytać, ale nie mamy na to teraz czasu. I jak nam się ten czas znajdzie, to sobie właśnie możemy z listy czytelnia to czytać. Zarówno na iPhone, jak i na Macu to się wszystko tam synchronizuje ładnie po iCloud. Ja tego nie używam, ja tego pokazywał nie będę, ale sygnalizuję, że taka opcja jest.
1: Wypożyczalnia DZDN. Zawartość zaznaczona. Inteligentne pole wyszukiwania z adresem bezpiecznym. Edycja tekstu. Zawiera rzeczy alternatywne.
0: No, tutaj mamy napisane, czego szukamy. Tutaj również by się znajdował adres, gdybyśmy wpisali adres lub kliknęli na jakąś stronę.
1: Odśwież tę stronę, przycisk.
0: Command R, jak refresh albo reload. Można również takiego skrótu użyć. Nie ma, z tego co wiem, F5 na Macu. Command R się po prostu używa do odświeżania. Czyli jeżeli się coś na stronie zmieniło, a nasza przeglądarka tego nie wczytała, no to odświeżenie strony powinno nam wczytać tę stronę na nowo.
1: Dokończę automatycznie dwa wyniki, tabela, brak zaznaczenia, udostępnij przycisk.
0: No tutaj jakieś podejrzewam podpowiedzi uzupełnienia w Google. Mamy przycisk udostępnij, czyli standardowo możemy wysłać linka mailem, SMS-em, przerzucić go airdropem do innego urządzenia Apple, które mamy w pobliżu, fizycznie w okolicy i tak dalej, i tak dalej.
1: Nowa karta, przycisk.
0: Możemy sobie otworzyć nową kartę, czyli możemy mieć otwartych kilka stron obok siebie i się między nimi szybko przemieszczać, o czym też pewnie będzie troszkę powiedziane pod koniec podcastu.
1: Podgląd kart, przycisk.
0: Podgląd kart, czyli no lista, jakie mamy te karty otwarte, jakie mamy te strony otwarte i można się między nimi przełączać.
1: Podgląd kart.
0: I to jest koniec paska narzędzi. Żeby wrócić do całej zawartości ekranu, wychodzimy z niego, wychodzimy z interakcji, w shift góra.
1: Poza pasek pionowo element podziału, zwinięte po lewej.
0: Tu jest jakiś pasek boczny bodajże z zakładkami, którego obecnie nie widać, bo element podziału jest zwinięty. Gdybyśmy weszli w interakcję, przesunęli go troszkę w prawo, to tam po lewej zrobiłoby się miejsce, pojawiłby nam się ten pasek. Nie używam tego, szczerze mówiąc nie wiem, czy nam niewidomym może się to w ogóle przydać.
1: Wypożyczalnia DZDN, szukaj w Google, zawartość www. Wypożyczalnia.
0: O, i ostatnim elementem jest zawartość www, zawartość samej strony. Wchodząc tutaj w interakcję, będziemy widzieć zawartość strony.
1: Na wypożyczalni poziom nagłówka 1. Linki ułatwień dostępu. Łącze. Przejdź do głównej zawartości. Łącze. Ułatwienia dostępu. Połącze. Opinia o ułatwieniach dostępu. Szukaj. Łącze. Obraz. Google. Przejdź
0: i
1: do strony Google.
0: Tak, poruszając się kursorem w lewo, w prawo, możemy poruszać się po elementach strony. Tak naprawdę, jeżeli umiemy poruszać się kursorem VoiceOver, jeżeli znamy skrót WoSpacja, który pozwala nam na klikanie na elementy, to to jest połowa sukcesu. Bo z tymi trzema tak naprawdę skrótami, poruszanie się kursorem VoiceOver i klikanie w elementy, jesteśmy w Safari wszystko w stanie zrobić. Problem jest jeden, zajmie nam to sporo czasu. Bo na wielu stronach, w tym na przykład na Google, elementów jest sporo i zanim my się doklikamy do wyników wyszukiwania, za pomocą samych skrótów kursora VoiceOver, za pomocą samego poruszania się kursorem VoiceOver, to trochę to potrwa. My jesteśmy w stanie to zrobić, ale trochę to potrwa. I co ja postaram się pokazać w tym podcaście, postaram się pokazać po prostu triki VoiceOvera, skróty VoiceOvera i wszelkie możliwe sposoby na to, żeby sobie tę nawigację po stronach uprzyjemnić. Bo oczywiście my możemy robić to samym kursorem, ale zajmie nam to sporo czasu. Na początek, dla początkujących użytkowników, tutaj tak naprawdę można zakończyć, jeżeli znamy skrót Command L, przechodzimy do paska adresu, wpisujemy co chcemy, za pomocą już samego kursora VoiceOver do każdego elementu, prędzej czy później dojdziemy. Zajmie nam to może 15 minut zamiast 30 sekund, ale nie ma opcji, żebyśmy gdzieś kursorem VoiceOver nie dotarli. Wszędzie dotrzemy. No ale teraz. My byśmy chcieli do tych wyników wyszukiwania dostać się troszkę szybciej niż bardzo początkujący użytkownik, który porusza się tylko kursorem VoiceOver. Mamy na to sporo sposobów. Jak zapewne wiemy i z Windowsa, i z innych systemów, wyniki wyszukiwania w Google to są nagłówki. Czyli chcemy poruszać się po nagłówkach. Przejść do następnego nagłówka. Pierwszy, najprostszy sposób to jest użycie specjalnych poleceń, które ma VoiceOver do nawigacji po różnych elementach, różnych typach elementów. Żeby sobie zobaczyć, jakie to są polecenia, bo ja wszystkich poleceń tutaj nie jestem w stanie pokazać, bo ich jest po prostu zwyczajnie w świecie za dużo, a warto je znać, warto sobie przynajmniej jakąś część przejrzeć, to musimy otworzyć menu poleceń VoiceOver. Przytrzymujemy klawisze W, czyli albo Ctrl Option, albo Caps Lock i naciskamy dwukrotnie literkę H.
1: Menu pomoc poleceń 13 rzeczy.
0: Tutaj szukamy kategorii bodajże znajdź.
1: Ogólna inform, nawiga, tekst, www, znajdź, menu.
0: Znajdź, tutaj mamy kategorie, strzałką w prawo sobie te kategorie rozwijamy.
1: Menu otwórz menu znajdowania, znajdź Ctrl Option F, znajdź następną inną rzecz Ctrl Option com. Znajdź następną grupę przycisków, znajdź następną kolumnę kont, znajdź następną listę Ctrl Option, znajdź następną ramkę Ctrl Option Command F, znajdź następną rzecz lub tekst z takimi samymi atrybutami kont, znajdź następną tabelę Ctrl Option, znajdź następną zmianę czcionki Ctrl Option Command.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj tych poleceń sporo, warto wiedzieć, co tu mniej więcej jest, W razie, jeżeli zapomnimy jakiegoś polecenia, to warto pamiętać o tym, że w tym właśnie menu WHH w kategorii Znajdź wszystkie te polecenia są. Oczywiście, tak jak już pokazywałem w jednym z pierwszych podcastów o VoiceOverze, możemy sobie tutaj coś wpisywać, żeby wyszukiwanie zawęzić. I w ten sposób możemy sobie zawsze do danego polecenia dotrzeć, sprawdzić dokładnie, jakie ono jest. Ja, żeby już się tutaj nie przedzierać, podpowiem, że do poruszania się po nagłówkach WoCommand H, następny nagłówek, WoCommand Shift H, poprzedni nagłówek, WoCommand L, następny link, WoCommand Shift L, poprzedni link, WoCommand T, następna tabela, WoCommand Shift T, poprzednia tabela. Szczerze mówiąc, dla mnie te trzy polecenia okazują się najprzydatniejsze, jeżeli korzystamy akurat w tym trybie. Jeżeli chcemy więcej, no to pokazałem, gdzie mamy więcej. Zawsze te polecenia właśnie tak wyglądają. WoCommand literka przenosi do następnego elementu danego typu. WoCommand shift literka przenosi do poprzedniego elementu danego typu. A więc, żeby nie przedłużać, przechodząc już do wyników wyszukiwania, naciskamy sobie WoCommand H.
1: Poziom nagłówka 1. Tryby wyszukiwania.
0: Idziemy dalej. Dalej WoCommand H.
1: Poziom nagłówka 1. Wyniki wyszukiwania. Poziom nagłówka 2. Wyniki wyszukiwania w sieci. Książki mówione, linia pionowa, dział zbiorów dla niewidomych http, / dzdn.pl, wypożyczalnia, ksiaski mówione. Łącz wypożyczalnia, linia pionowa, dział zbiorów dla niewidomych http, / dzdn.pl, łącze, poziom nagłówka.
0: I sobie tak poruszamy się WoCommand H po wynikach wyszukiwania. Znaleźliśmy tutaj trzeci wynik, główna strona działu zbiorów. Przejdziemy sobie na nią, żeby kliknąć w link, bo jak słyszeliśmy, wynik jest nagłówkiem i jest łączem. Żeby w to łącze kliknąć, żeby do niego przejść, naciskamy standardowo pospacja.
1: Łącze. Jak zapisać się do łącze? Godziny otwarte.
0: O, i przeszliśmy na główną stronę DZDN. To jest jeden sposób poruszania się po stronach. Zwykłe skróty klawiszowe VoiceOvera. Ale tych sposobów jest tutaj jeszcze kilka. Kolejnym sposobem jest użycie pokrętła. Za pomocą skrótów WoCommand, strzałka w lewo, strzałka w prawo, możemy poruszać się po różnych kategoriach elementów, które się na tym pokrętle znajdują. I mamy tutaj na przykład
1: miejsca okien, łącza, nagłówki, narzędzia formularzy, miejsca www, punkty orientacyjne, nawigacja, znaki, słowa, miejsca okien.
0: Miejsca okien nas nie interesują, na stronach internetowych one nam się raczej nie przydadzą. Miejsca www będą pokazane pod koniec podcastu, podpowiedź, jeżeli ktoś tutaj korzystał z JOS-a, to znaczniki położenia to jest bardzo analogiczny koncept, bardzo podobny koncept w JOS-ie, ale o tym będzie.
1: Łącza.
0: Ale na przykład my sobie chcemy zobaczyć takie główne sekcje, co na tej stronie jest, więc chcemy się poruszać po nagłówkach. Możemy sobie z takiego pokrętła przejść do kategorii nagłówki, WoCommand prawo.
1: Nagłówki.
0: I żeby się poruszać po elementach danej kategorii, WoCommand góra dół.
1: Poziom nagłówka 3. Menu główne. Pierwszy nagłówek. Poziom nagłówka 3. Menu główne.
0: To było WoCommand góra. Jak słyszymy, dalej już nie pojedziemy. To jest pierwszy nagłówek.
1: Poziom nagłówka 3. Wypożyczalnie. Poziom nagłówka 3. Serwisy i zasoby. Poziom nagłówka 2. O nas. Ostatni nagłówek. Poziom nagłówka.
0: I takie nagłówki mamy na tej stronie. Mamy do dyspozycji również drugie pokrętło, które aktywujemy za pomocą klawiszy WU. To będzie, myślę, element, który będzie bardzo doceniany przez użytkowników, którzy na Windowsie lubili korzystać z takich rzeczy jak lista linków, lista nagłówków, bo on działa w dość podobny sposób. A więc Naciskamy sobie W.
1: Menu nagłówki.
0: I teraz, będąc w tym takim trybie pokrętła W, tak je będę nazywał, możemy za pomocą zwykłych już bez W strzałek lewo i prawo poruszać się po kategoriach.
1: Menu narzędzia, formularze, brak rzeczy, menu miejsca www.
0: No miejsc www nie mamy.
1: Menu punkty orientacyjne, menu miejsca okien, menu łącza, menu nagłówki.
0: Za pomocą strzałek w górę i w dół możemy poruszać się po elementach danego menu.
1: Cztery rzeczy. Poziom nagłówka 3. Menu główne. Poziom nagłówka 3. Wypożyczalnie.
0: Możemy na przykład przejść sobie do nagłówka wypożyczalnie. Aby to uczynić, naciskamy sobie Enter.
1: Poziom nagłówka 3. Wypożyczalnie. Obiekt,
0: I w tym momencie nasze menu się zamknęło, nasze pokrętło W się zamknęło. Możemy sobie kursorem voiceover już nawigować.
1: Łączę. Książki mówione. Łączę. Książki brajlowskie.
0: Byliśmy na nagłówku wypożyczalni i sobie już od niego możemy w prawo przeglądać listę wypożyczalni. Czyli za pomocą WU możemy sobie tak w bardzo prosty sposób wyświetlić pewną listę kategorii, prawo, lewo, wybieramy sobie, jakiego typu elementu szukamy i sobie tylko góra, dół nawigujemy po tych konkretnych elementach. Kolejnym trikiem, jaki my możemy stosować w WU, jest zawężenie wyszukiwania, wpisując kawałek nazwy naszego elementu. Ja na przykład, znając już tę stronę i kojarząc już, jak ona wygląda, a jak z jakiej strony troszkę dłużej pokorzystamy, to my ją poznamy i zaczniemy kojarzyć już, jak ona wygląda. Ja na przykład wiem, że na tej stronie mamy taki link jak serwis wypożyczeń online. Żeby do takiego linka przejść, mogę na przykład nacisnąć sobie ładnie W.
1: Menu nagłówki, menu narzędzia, formuła, menu łącza.
0: Przejść sobie do menu łącza i zacząć tu pisać.
1: Łącze, serwis wypożyczeń online.
0: Wpisałem już ser i zawęziło mi łącza do wszystkich rzeczy, to tylko do rzeczy zaczynających się od ser. Jest jedno takie łącze, jest to serwis wypożyczeń online.
1: Łącze. Serwis wypożyczeń online.
0: Nacisnąłem Enter i tutaj ważna uwaga. Naciśnięcie Entera w takim menu powoduje przejście do danego elementu, a nie jego aktywację. Jeżeli my chcemy ten element aktywować, jeżeli my chcemy w ten element kliknąć, to po przejściu do niego albo naciskamy W spację, albo w przypadku linka możemy również Enter nacisnąć. Ale nacisnę tutaj W spację.
1: Poziom nagłówka. 1-3 rzeczy. Serwis wypożyczeń online, dział zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Serwis wypożyczeń.
0: No i przeszło nam, jak słyszymy, do serwisu wypożyczeń online. Powiem również, w tym menu WU, które przed chwilą widzieliśmy, jeżeli ustawimy się na menu nagłówki, możemy, wciskając cyferkę od 1 do 6, zawęzić nasze wyszukiwanie do nagłówków konkretnego poziomu. Praktyka jest taka, powinno się ją stosować, nie wszyscy ją oczywiście stosują, że na stronie mamy jeden główny nagłówek poziom 1, nagłówek poziom 2 to są jakieś sekcje główne, nagłówki poziomu 3 to są podsekcje tych sekcji i jeżeli my wiemy, że dany element, który nas interesuje, bodajże wyniki na przykład w Google to są nagłówki trzeciego poziomu, to możemy sobie szybko WU trójeczką zawęzić i góra-dół poruszamy się tylko po nagłówkach poziomu trzeciego, bo akurat nas w tym momencie takie interesują. Ale. Jesteśmy na stronie serwisu wypożyczeń. Żeby móc tutaj mieć troszkę większe pole manewru i troszkę ciekawszą stronę, ja się od razu do tego serwisu tutaj zaloguję.
1: Łączę. Zaloguj się.
0: Tutaj, żeby się zalogować, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Link zaloguj się jest jednym z pierwszych elementów na stronie, więc nie musimy tutaj stosować żadnej filozofii. Wystarczy jeden ruch kursorem voiceover w prawo. Trafiliśmy na łącze, które się nazywa zaloguj się. Klikamy sobie na łącze W spację.
1: Logo DAISF, aby wypełnić Miki 123211, użyj Touch ID. Logowanie, serwis wypożyczeń online.
0: I co on nam tutaj powiedział? Aby wypełnić, podał mi moją nazwę użytkownika, użyj Touch ID. Apple i Safari, zresztą nie tylko Safari, posiada taki cudowny wynalazek jak pęk kluczy. Pęk kluczy pozwala nam na zapisywanie haseł do stron i do różnych aplikacji, z których my korzystamy, jeżeli aplikacje to wspierają, w naszej chmurze iCloud. To jest wszystko zabezpieczone, musimy znać nasze hasło, jak się logujemy na inne urządzenie, to zostaniemy na naszych poprzednich urządzeniach zapytani, czy jesteśmy aby na pewno w 100% pewni, że to urządzenie jest nasze i że my się chcemy na nie zalogować, więc jest to naprawdę stosunkowo bezpieczna opcja i jeżeli gdzieś mamy trzymać hasła, to pęk kluczy jest jednym z bezpieczniejszych miejsc, w których możemy te hasła trzymać. Bo notatki, bo karteczki, to różnie z tym bywa. Żeby wejść komuś do pęku kluczy, to się naprawdę trzeba nieźle postarać. Więc ja uważam, że jeżeli nas Safari pyta, czy zapamiętać hasło, to warto je zapamiętać. Zwłaszcza, że tutaj się pojawiają dwie bardzo przydatne funkcje. Po pierwsze, jeżeli tworzymy sobie nowe konto na jakiejś stronie, to Safari może nam zaproponować utworzenie bardzo długiego, losowego, trudnego do zgadnięcia, silnego hasła, które przez to, że będzie zapisane w naszym pęku kluczy, nigdy nie będzie musiało zostać przez nas wpisane. Zwłaszcza, że nawet jeżeli używamy Windowsa, to się teraz pojawiają wtyczki do przeglądarek i programy na Windows, które z tym pękiem kluczy są kompatybilne. Po drugie, jeżeli zapamiętamy sobie jakieś hasło w pęku kluczy i to hasło gdziekolwiek wycieknie, co się niestety coraz częściej zdarza, to Apple przy kolejnym logowaniu, przy kolejnym użyciu tego hasła powie nam, uwaga, to hasło, które ty właśnie wpisałeś, wyciekło, my polecamy ci zmianę tego hasła. I jeżeli zobaczymy taki komunikat, no to warto sobie hasło zmienić. Po trzecie, jeżeli wpiszemy sobie hasło i zapiszemy sobie do pęku kluczy, to hasło zostanie nam zsynchronizowane z innymi urządzeniami Apple, z naszymi iPhone'ami na przykład. Czyli jeżeli zalogujemy się do jakiejś strony na Macu, to również i na iPhone'ie będziemy łatwo do tej strony mieli dostęp. Ale żeby to hasło teraz wpisać, jesteśmy w polu nazwy użytkownika, musimy dotknąć naszego czytnika linii papilarnych naszym odciskiem palca, żeby potwierdzić, że to my, żeby nasze dane zostały wpisane.
1: Nikist Info 11 się, menu, serwis wypożyczeniowy.
0: No właśnie. I od razu wpisało dane, od razu zalogowało i znaleźliśmy się na stronie już po zalogowaniu w menu głównym. Jeżeli oczywiście nie chcielibyśmy, jeżeli chcemy skorzystać, nie wiem, z innego konta użytkownika, z danych innej osoby, to możemy te sugestie zignorować, nie dotykać czytnika, zacząć po prostu pisać, wpisywać swoje i w ten sposób po prostu no, nie zostanie nic wypełnione. To, co wpiszemy, to tym się zalogujemy. Ale teraz pokazałem nawigację zwykłymi poleceniami, pokazałem pokrętło WU, pokazałem pokrętło z command, z WCommand. Teraz pokażę kolejny sposób nawigacji za pomocą trybu szybkiej nawigacji. Żeby uruchomić tryb szybkiej nawigacji, naciskamy strzałki w lewo i w prawo.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Ja o trybie szybkiej nawigacji mówiłem w jednym z pierwszych podcastów o VoiceOverze, więc odsyłam po troszkę więcej informacji, ale najprościej mówiąc, tryb szybkiej nawigacji zamienia nam zachowanie zwykłych strzałek. Bo tak jak do tej pory zwykłe strzałki nawigowały metodą poniekąd używania klawiatury dla widzących, czyli one dotarłyby nie wszędzie, tylko w niektóre miejsca i w dość specyficzny sposób. Tak, w trybie szybkiej nawigacji strzałki, zwykłe strzałki, sterują naszym kursorem VoiceOver, który wszędzie jest w stanie dotrzeć. I strzałka w lewo i strzałka w prawo w trybie szybkiej nawigacji to jest tak jak wo lewo i wo prawo bez tego trybu.
1: Łączę. Daisy 108 nowości, czy zalogowany Miki 120
0: 3000. To jest zwykła strzałka. Jak słyszymy, poruszamy się tak, jakbyśmy się poruszali kursorem voiceover. Strzałka dół lewo naraz, dół prawo naraz, to jest odpowiednio wyjście z interakcji, wejście w interakcję. Strzałka góra dół naraz, to jest kliknięcie. Ale teraz strzałka w górę i w lewo i w górę i w prawo porusza nas również po kategoriach pokrętła.
1: Nagłówki, narzędzia formularzy, miejsce www, tabele, nawigacja, znaki, słowa, miejsce okien, nieprawidłowa pisownia, łącza, nagłówki.
0: Jak słyszymy, tutaj tych kategorii mamy już troszkę. Powiedzmy, że chcemy się poruszać po nagłówkach. No to w trybie szybkiej nawigacji sama strzałka w górę i sama strzałka w dół porusza nas po nagłówkach.
1: Poziom nagłówka 3. Aktualnie czytasz online. Poziom nagłówka 1. Menu główne. Poziom nagłówka 2. Wyszukiwanie w całym serwisie. Poziom nagłówka 2. Katalogi.
0: I strzałką obiekt, w górę możemy sobie przeskoczyć.
1: Pierwszy nagłówek. Poziom nagłówka 3. Aktualnie czytasz online.
0: Do pierwszego nagłówka. Czyli używając samych klawiszy strzałek, włączając sobie szybką nawigację za pomocą skrótu strzałka lewo, strzałka w prawo, jesteśmy się w stanie po wielu elementach poruszać w taki sposób. Ale mając włączoną szybką nawigację, jest jeszcze jeden trik. Naciskamy sobie Option i Q.
1: Szybka nawigacja jednym klawiszem włączona.
0: Control Option Q, czyli wokół. I co to powoduje? Włącza nam to tryb szybkiej nawigacji jednym klawiszem. To jest coś, co wystarczy zrobić raz i zostanie nam to, dopóki tego nie wyłączymy. To powoduje, że w trybie szybkiej nawigacji i tylko w trybie szybkiej nawigacji możemy się poruszać taką metodą, jaką znamy z Windowsa, czyli na przykład H, Shift H porusza nas po nagłówkach.
1: Poziom nagłówka 1. Menu główne. Poziom nagłówka 2. Wyszukiwanie. Poziom nagłówka 2. Katalogi. Poziom nagłówka.
0: I Shift H.
1: Pierwszy nagłówek. Poziom
0: i
1: nagłówka.
0: I tak dalej. Jakie klawisze tutaj mamy do dyspozycji, to również możemy sprawdzić, ponieważ jeżeli włączymy ten tryb, to naciskając wo podwójne H.
1: Menu pomoc poleceń 4 ogólnie na TW zdawi API pomowa menu ważne szybka nawigacja menu szybka nawigacja menu.
0: Pojawił nam się tutaj na samym dole kolejny element szybka nawigacja.
1: Menu szybka nawigacja 52 rzeczy.
0: Rozwijamy sobie tutaj strzałeczką.
1: Następny element z zestawu W. Poprzedni element z zestawu. Przejdź trochę w lewo shift i w lewo. Przejdź trochę w prawo shift. Przerwij korzystanie z rzeczy. Przesuń do góry. Przesuń. Rozpocznij. Szybka nawigacja włączona. Wykonaj czynność dla rzeczy. Znajdź następną grupę przycisków. Znajdź następną inną rzecz. D. Znajdź następną listę. X. Znajdź następną tabelę. T. Znajdź następne automatyczne miejsce www. Znajdź następne łącze. L.
0: I tutaj mamy mnóstwo skrótów. Znowu na przykład tabela to T, poprzednia tabela Shift T, link L, poprzedni link Shift L. Te skróty są dość podobne do tego, co mieliśmy pod wo command, czyli na przykład wo command T to była tabela, to tutaj T to jest tabela. W przypadku wo command nie mogliśmy skakać do nagłówków konkretnego poziomu. Jeżeli używamy szybkiej nawigacji, możemy naciskając dwójkę na przykład przeskoczyć do następnego nagłówka poziomu 2, co spróbujemy zrobić.
1: Poziom nagłówka 2. Wyszukiwanie w całym serwisie.
0: A Shift 2.
1: Na który nie znaleziono nagłówka.
0: Nie mamy akurat żadnego. Ale gdybyśmy mieli, to byśmy przeskoczyli do poprzedniego nagłówka poziomu 2. I oczywiście analogicznie tutaj cyferki od 1 do 6. Z wokomand tego nie możemy zrobić, bo wokomand 1 do nawet 0 robi nam trochę coś innego, ale w trybie szybkiej nawigacji możemy sobie naciskając pojedyncze klawisze tak ładnie po stronie skakać. Wydaje się, że tryb szybkiej nawigacji jest trybem najsensowniejszym i poniekąd tak jest, bo wystarczy, że naciskamy jeden klawisz, że nie musimy gdzieś jakichś 4-5-klawiszowych skrótów typu Control, Option, Command, Shift, H naciskać, bo to jest trochę ekwilibrystyki. jaki jest minus trybu szybkiej nawigacji? Minusy trybu szybkiej nawigacji są dwa. Po pierwsze, tryb szybkiej nawigacji przejmuje nasze strzałki, a są miejsca w internecie, gdzie my byśmy chcieli, żeby nasze strzałki działały w taki sposób, w jaki zamierzył twórca. Gdzie tak jest? Po pierwsze, jeżeli czytamy jakiś artykuł, dłuższy tekst, poruszanie się kursorem VoiceOver będzie poruszało nas po akapitach. A akapity bardzo często są długie i nie zawsze jest wygodne, żeby tekst czytać całymi akapitami naraz. Zwłaszcza jeżeli tekst jest troszkę bardziej skomplikowany, troszkę cięższy, to może być dla nas za szybko. My byśmy chcieli czytać tekst linia po linii i sobie go na spokojnie gdzieś tam przyjmować. Aby to zrobić, musimy szybką nawigację wyłączyć i wtedy strzałki góra-dół poruszają nas po tekście linia po linii. Kolejnym miejscem, gdzie szybka nawigacja nie działa dobrze, to są pola tekstowe. Znajdziemy sobie jedno.
1: Łącza. Miejsca okien, słowa, znaki, nawigacja, tabele, miejsce w, narzędzia, formularze.
0: Tym razem na przykład pokrętłem.
1: Znajdź edycję tekstu.
0: O.
1: Pierwszy element formularza.
0: Mamy tutaj edycję tekstu, pole znajdź. Zacznę w nim coś pisać, kliknę w nie, zacznę w nim coś pisać. Chcę na przykład dopisać Harry Potter, żeby go tutaj poszukać.
1: Poziom nagłówka. 2. Katalogi.
0: Nacisnąłem sobie H i H... Przez to, że mam włączony tryb szybkiej nawigacji, zamiast wpisać w polu edycji, przeskoczyło nam do nagłówka. Wniosek, jeżeli chcemy coś pisać, strzałka lewo-prawo, szybką nawigację musimy sobie wyłączyć. Są również miejsca w sieci, gdzie strzałki góra-dół robią coś konkretnego. Na przykład, jeżeli korzystamy z aplikacji ze strony internetowej, do obsługi Gmaila, bo na przykład może lubimy, to tam strzałki góra-dół poruszają nas po liście wiadomości. No jeżeli mamy włączoną szybką nawigację, to strzałki góra-dół nie będą nas poruszać po liście wiadomości, bo strzałki góra-dół przejmuje VoiceOver i one będą nas poruszać po tym, co wybraliśmy na pokrętle, czyli na przykład po nagłówkach. Wniosek, jeżeli chcemy poruszać się po liście wiadomości w Gmailu lub po jakimkolwiek innym elemencie, gdzie strzałki góra-dół są w jakiś sposób przejmowane przez przeglądarkę, to musimy szybką nawigację wyłączyć. Tak samo na Twitterze za pomocą literki J i literki K na przykład skaczemy sobie po następnym twicie, poprzednim twicie. Na Facebooku za pomocą J i K możemy sobie skakać następny wpis, poprzedni wpis. To na przykład nawigacja zabiera, bo te skróty są wykorzystywane teraz przez VoiceOvera i one robią trochę coś innego. Więc są sytuacje, jeżeli skrót jest w jakiś sposób wykorzystywany przez przeglądarkę, jeżeli chcemy korzystać z naszych zwykłych strzałek, jeżeli chcemy coś pisać, gdzie my sobie to szybką nawigację musimy wyłączyć, więc nie jest to wcale taki idealny sposób nawigacji. Ale oczywiście warto o nim wiedzieć, często się przydaje, często jeżeli chcemy po prostu sobie po internecie ponawigować, to sobie go można włączyć i pojedynczymi literkami się po elementach poruszać. Możemy również oczywiście korzystać z gestów na gładziku dotykowym, czyli gest w prawo.
1: Łączę. Mój poziom nagłówka. 2. Katalogi.
0: Ruszamy się kursorem, obracając palcami w prawo lub w lewo, ruszamy pokrętłem.
1: Łącza. Miejsce łącza.
0: Na przykład na łącza. I teraz gestami w górę lub w dół.
1: Odtwarzacz audio. 7. Łączę. Moje zakładki. Łączę.
0: Poruszamy się po danych elementach. Więc jeżeli ktoś lubi korzystać z gestów, to również z gestów może korzystać. Oczywiście dotykając konkretnych miejsc touchpada, gładzika, przechodzimy jakby do konkretnych miejsc na ekranie, czyli dotykając lewego górnego rogu, przechodzimy do tego, co jest w lewym górnym rogu. To się też może przydać, jeżeli ktoś się nauczy, że dany element znajduje się w danym miejscu, to można albo do danego elementu, albo chociaż w okolice w taki sposób dotrzeć. ale żeby nie było tyle teorii, czas na troszkę praktyki, jak można, powiedzmy sobie, czegoś poszukać. No to najprościej
1: znajdź edycję tekstu.
0: Mamy włączony dostępny tryb szybkiej nawigacji. Nacisnęliśmy sobie skrót Shift F, żeby trafić do pola znajdź. To pole różnie chce działać, dla bezpieczeństwa sobie w nim klikniemy, żeby się upewnić, że kursor do niego na pewno trafi. Chcemy zacząć coś tutaj pisać, więc sobie
1: szybka nawigacja wyłączona.
0: Szybką nawigację wyłączymy. Wpiszemy sobie na przykład Harry Potter.
1: Dostępny klawisz do Potter. Harry Potter. Zawartość.
0: I nacisnęliśmy Enter.
1: Wyszukiwarka.
0: Chcemy poruszać się po nagłówkach. Nie włączamy może teraz szybkiej nawigacji. Sobie w Command H po prostu przeskoczymy.
1: Poziom nagłówka. 2. Wyniki szukania. Harry Potter. Poziom nagłówka. 3. Serii. 1. Obiekt. Łącze. Harry Potter.
0: Trafiliśmy na serię, interesuje nas seria, to sobie możemy kursorem normalnie przeskoczyć do łącza i sobie w to łącze klikniemy.
1: Zalogowany, Miki 120.
0: Również nas teraz interesuje nagłówek, chcemy trafić na pierwszą książkę.
1: Poziom nagłówka 3. Aktualnie czytasz online. Poziom nagłówka 1. Katalog cyklu UGO. Poziom nagłówka 2. Cykl Harry. Poziom nagłówka 2. Tytuł Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Poziom nagłówka 4. Daisy sygnatura 4647.
0: O, bieg, mamy tutaj plik.
1: 10 godzin 151.2 MB.
0: Poruszamy się teraz kursorem VoiceOver. Mamy informacje o tym pliku.
1: Dodano 18.CZKJ. Łączę plik Harry podkreślenie. Przystępujesz do pobrania pliku książki.
0: I kliknęliśmy sobie na łącze plik.
1: Nazwa pliku Harry Potter.
0: Mamy teraz stronę pobierania pliku otwartą. I tutaj pokażę kolejnych kilka rzeczy. Wiemy, że link do pobrania pliku nazywa się, a przynajmniej powinien się nazywać, powinien mieć w swojej nazwie pobierz. Jak w tym wypadku ten link najprościej znaleźć? Mamy jeden przydatny voiceoverze trik, który już pokazywałem w audycji o Finderze. Coś takiego, co się nazywa wybór rzeczy. Naciskamy sobie WOI.
1: Menu wybór rzeczy.
0: I możemy strzałką
1: pionowo element pusty rozpoczęcie pobiera pasek na pasek bo wróć idź dalej raport ochrony prywatności.
0: Widzimy wszystkie możliwe elementy, które mamy w oknie. Możemy zacząć pisać pob
1: 3 rzeczy. Pobierany plik będzie zabezpieczony znakiem wodnym. Przystępujesz do pobrań w przypadku problemów z
0: pobieranym
1: pliku łącze. Rozpocznij zabezpieczanie.
0: O, obiekt, teraz się którym faktycznie nazwa linka zmieniła, bo teraz są zabezpieczenia znakiem wodnym. Nazywa się to rozpocznij zabezpieczanie. Ale żeby nie być gołosłownym, przejdę sobie do początku strony WOI.
1: Menu wybór rzeczy, 3 rzeczy. 2 rzeczy. Łączę. Rozpocznij zabezpieczanie.
0: O, i strzałeczką wpisałem sobie rozb i strzałeczką w dół dołącza od razu
1: łączę. Rozpocznij
0: zabezpieczanie. Czyli jeżeli wiemy, jak dany element się nazywa, to możemy również za pomocą WOI wpisać sobie początek, koniecznie początek nazwy elementu i góra-dół mamy tylko elementy, które zaczynają się na tę nazwę. Czyli na przykład, jeżeli mamy sklep internetowy i mamy na stronie dużo przycisków typu kup, nazwa produktu, za, cena. Możemy sobie nacisnąć WOI, otworzyć wybór rzeczy, wpisać sobie kup i za pomocą strzałek w górę i w dół widzimy same te przyciski już do kupowania poszczególnych produktów bez konieczności przedzierania się przez obrazki, informacje o tym, kto jest sprzedawcą, ile produkt ma recenzji, etc., etc., etc. Mamy łącze, powiedzmy, rozpocznij zabezpieczanie, klikniemy sobie w nie, bo skoro już jesteśmy przy pobieraniu pliku, to pokażę, jak pliki za pomocą Safari można pobierać i jak to działa.
1: Plik jest zabezpieczany, będzie gotowy za około 40 sekund. Trwa zabezpieczanie pliku, serwis wypożyczeń online.
0: No to niech się tam zrobi, co musi zrobić. Ja w tym czasie powiem o jeszcze jednej
1: przycisk.
0: Rzeczy.
1: Odśwież stronę. Przycisk. Plik jest zabezpieczany.
0: mamy przycisk odśwież, możemy go prosto znaleźć również w inny sposób. Możemy nacisnąć plik jest od początku strony WF, wpisać stron.
1: Odśwież stron wczytano 14%. Plik jest zabezpieczany, będzie gotowy. Odśwież plik jest zabezpieczany, będzie gotowy za około 20 sekund.
0: O, tu nam się akurat strona przeładowała, plik jest ale jak wpiszemy wpisz szukany tekst. WF, stron.
1: Odśwież stronę. Przycisk przystępujesz do pobrania pliku książki.
0: To nam automatycznie przeniosło do przycisku
1: nazwa pliku.
0: Odśwież, przepraszam, stronę. Tutaj analogicznie możemy sobie wpisać, wcisnąć WF.
1: Wpisz szukany tekst.
0: Wpisać pobie.
1: Pobierz plik Harry podkreśleniem pod.
0: I pobrać plik.
1: Łączę.
0: Czyli jeżeli nie znamy początku nazwy na przykład, a znamy jakiś kawałek ze środka, to sobie również w ten sposób możemy coś znaleźć. Dobry przykład, gdzie to się przydaje. Mamy jakąś stronę typu na przykład messenger.com, mamy listę naszych konwersacji, chcielibyśmy przejść do konkretnej osoby, do konkretnej konwersacji i powiedzmy osób o imieniu Ania, to mamy naszych kontaktów z 5 i osób o imieniu, nie wiem, Jan, mamy w naszych kontaktach też z 10. A nas interesuje akurat Kowalski Jan, no to sobie naciśniemy WF, wpiszemy sobie Jan Kowalski, Enter i nas przeniesie akurat do Jana Kowalskiego, a nie do Jana Nowaka. Więc w taki sposób również możemy po stronie skakać. WF, wpisujemy co nas interesuje, WG przenosi nas do następnego wystąpienia tej frazy, którą przed chwilą wpisaliśmy. Czyli też możemy, jeżeli szukamy na przykład w jakimś dłuższym tekście konkretnego słowa, konkretnego gdzieś tam wyrazu lub konkretnej nawet frazy, nie wiem, naszego nazwiska na przykład, to możemy w ten sposób WG sobie skakać po prostu po kolejnych wystąpieniach. Tutaj niestety błąd voiceovera. W okienku WF nie możemy wpisywać polskich znaków. Ale przeszliśmy teraz do.
1: Plik złączę. Pobierz plik Harry podkreślę.
0: Łączę pobierz. To pokażę, skoro już mamy tę okazję, jak pobierać pliki w Safari, jak to pobieranie wygląda. Kliknijmy sobie na łączę pobierz plik.
1: Pobiera anuluj, przełącz przycisk. Pozwól, przełącz przycisk.
0: Mamy tutaj dwa przyciski: anuluj i pozwól. Czy chcemy pozwolić na pobieranie pliku? Kliknęliśmy na pozwól. Żeby zobaczyć postęp pobierania, otwieramy pobrane skrótem Command Option L.
1: Pokaż dwa rzeczy. Pobieranie, tabela, brak ze...
0: Wchodzimy w tabelę, wchodzimy w interakcję.
1: Na pobiera Harry podkreśleniem, podter podkreśleniem.
0: Wchodzimy w interakcję z danym
1: Harry
0: elementem.
1: Na Harry 25%, wskaźnik postępu.
0: I tutaj strzałką w prawo możemy sobie przejść do wskaźnika
1: Harry 37%, wskaźnik
0: pobierania,
1: zatrzymaj przycisk.
0: Mamy przycisk do zatrzymania pobierania.
1: Pokaż w Finderze przycisk.
0: Pokazać plik bezpośrednio w Finderze.
1: 78,2 MB z 157,9 MB, 1,6 MB ukośnik sek, pozostało 51 sekund.
0: Pokazuje nam, ile pobrało, ile ma plik, z jaką prędkością się to pobiera, ile megabajtów pobieranych jest na sekundę i pokazuje nam pozostały czas. Musimy wejść w tabelę, musimy wejść w interakcję z konkretnym wierszem tabeli, z konkretnym plikiem, który pobieramy i tutaj poruszając się kursorem VoiceOver takie elementy mamy. Klawiszem Escape.
1: Łączę. Pobierz plik.
0: Sobie to okienko pobierania zamykamy.
1: Rozpoczęcie pobierania.
0: Ale dopóki dopóki Safari jest otwarta, to nam się pobieranie będzie normalnie w tle kontynuować. Możemy sobie oczywiście przejść Command Tab na okno innego programu, coś sobie robić przy okazji na komputerze. Usłyszeliśmy taki dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że pobieranie nam się właśnie skończyło. Żeby plik zobaczyć, albo możemy nacisnąć przycisk Pokaż w Finderze, albo możemy nacisnąć Command O, ale my zrobimy coś innego. Przejdziemy sobie Command Tab do Findera.
1: Audio Hiack.
0: Trzymam Command, przechodzę dalej tab.
1: Finder.
0: Puszczam Command, chcę przejść na Finder. Command Option L. W Finderze również otwiera tym razem folder z naszymi pobranymi plikami.
1: Pobrane rzeczy. Widok listy, tabela, brak zaznaczenia. Harry podkreśleniem, Potter podkreśleniem i podkreśleniem, kamień podkreśleniem, filozoficzny folder.
0: I coś interesującego bardzo się tu stało. Pobraliśmy sobie plik zip, pobraliśmy sobie archiwum zip, plik tak zwany skompresowany, czyli ileś plików schowany, spakowany w jeden. A my tu widzimy już folder. To jest magia Maca, magia Safari. Jeżeli pobieramy plik skompresowany i koniecznie, jeżeli jest to zip, to automatycznie Safari rozpakuje nam tego zipa, zrobi nam z niego folder, a zipa, którego rozpakował, po prostu wyrzuci i zostawi nam sam rozpakowany folder. To jest bardzo fajna rzecz, bo na Windowsie bardzo często jest tak, że dostajemy jakiegoś zipa, pobieramy jakiegoś zipa, nie wszyscy potem wiedzą, jak to rozpakować. Nawet jeżeli wiemy, jak to rozpakować, robimy to z menu kontekstowego, co na Macu również z poziomu WShift-M, jeżeli gdzieś akurat znajdziemy zipa, możemy zrobić. Nie tylko zresztą zipa, bo Mac i rary i nie tylko bez problemu od razu sam siebie wspiera. To potem mamy zipa, obok tego zipa mamy rozpakowanego zipa i te dwa pliki zajmują nam dwa razy tyle miejsca na dysku, niż jest to tak naprawdę potrzebne, więc mamy zipa, mamy folder. Jeżeli nie dbamy o gdzieś tam higienę naszego środowiska, to potem nam się okazuje, że brakuje nam miejsca na dysku, przejrzymy nasze pobrane, usuniemy wszystko, co mamy w zipie i w folderze, usuniemy jedno z nich, i nagle zwolnimy 80 giga w jeden dzień. Więc fajnie, że Mac dba o to wszystko za nas, rozpakuje nam to po prostu, tego zipa od razu wyrzuci, usunie i nie musimy się przejmować tym, że coś nam tutaj wisi w dwóch kopiach i dysk zapycha. Możemy dla udowodnienia pokazać command strzałka w dół, otwieramy sobie folder.
1: Otwórz zaznaczenie. A001 MP3 Audio MP002 MP3 Audio MP001.
0: No i mamy tutaj pliki
1: 29 listopada 1979 roku.
0: O, stary plik.
1: 72.
0: Jeszcze chyba jakieś nagranie z kasety.
1: Audio MP3.
0: Nie będę oczywiście pliku tutaj odtwarzał, ponieważ jest to naruszenie gdzieś tam praw autorskich i nie o to w tej audycji chodzi, ale jak pokazaliśmy, książka nam się pobrała, mamy pliki, moglibyśmy sobie komand w dół pliki otworzyć. Zamykamy okienko pobrane komand W.
1: Zamknij okno, biurko, grupa.
0: I komand Tab.
1: Obierz Safari.
0: Wracamy Safari. Do Safari.
1: Obierz plik.
0: Co jeszcze warto by pokazać? Pokazać warto by dwie rzeczy. Pokazać warto by nawigację po tabelach. Żeby nawigować po tabelach, przejdziemy sobie do katalogu nowości, w którym to katalogu znajduje się tabela. Aby to zrobić, w Home przechodzimy na sam początek strony.
1: Przystępujesz do pobrania pliku, książ, przystępujesz do...
0: I tutaj nic nie mamy tego, co byśmy chcieli. W Command L spróbujemy po łączach to znaleźć.
1: Pobierz plik, wróć, łącze.
0: O, mamy obiekt, tu link wróć, który nas interesuje.
1: Odwiedzone, łącze. Plik.
0: I teraz przechodzimy w Home
1: katalog
0: do początku cyklu strony.
1: Zalogowany, Miki 100, włączę start.
0: I kursorem VoiceOver w prawo przechodzimy sobie do startu.
1: Info 11 się.
0: Klikamy, czyli do strony głównej. I teraz możemy sobie włączyć szybką nawigację, bo czemu nie. Chcemy przejść do katalogu nowości. To możemy to zrobić najprościej. Akurat wiemy, jak się nasze łącze nazywa z wo i
1: menu wybór rzeczy
0: nowo
1: 4 rzeczy łącze nowości nowości łącze nowości.
0: Mamy tutaj łącze
1: nowości
0: nowości, bo wiemy, że katalog się nazywa nowości. Klikamy
1: zalogowany Miki 102
0: te przechodzimy
1: tabela
0: do
1: 7,
0: tabelki
1: 3, tytuł kolumna 1 nie znaleziono tabeli.
0: O właśnie. I to jest kolejny moment, gdzie szybka nawigacja troszkę nie daje sobie rady, bo tutaj poruszając się strzałką góra-dół próbuje nas poruszać po tabelach, a to nie jest to, czego my byśmy chcieli.
1: Nawigacja, znaki,
0: możemy...
1: tabela 7, kolumn, tytuł,
0: chyba...
1: nawigacja, wiersz 2 z 31, łącze, Nikt nie robi. Wiersz 330.
0: Możemy zrobić to z pokrętła, ale najprościej tutaj zrobić to w inny sposób, aby nawigować po tabelach. Wo, prawo.
1: Autor. Dostojewski, Fiodor. Sygnatura. ZP 5000.
0: Poruszamy się komórkę po
1: komórce.
0: Kolumna
1: 300, matyka. DWC.
0: Po wierszu.
1: Pof, filos, psych, spół, Rosja, 19. Kolektor. Plewako Szczerbiński K. Kol, kiedy czytane? Puste. Dodane kiedy? Wiersz 431.
0: I tak
1: tytuł. Łącze. Mitologia człowieka.
0: I tak dalej.
1: Kolumna 1 z 7.
0: I wo góra, wo dół. Poruszamy się po konkretnej kolumnie i tylko po kolumnie.
1: Wiersz 5 z 31. Łącze. Wiersz 6 z 31. Łącze. Mężczyzna, który pomylił...
0: O tym, jak zrobić, żeby nam nie czytało wiersz, i o tym, jak zrobić, żeby ten voiceover był mniej gadatliwy i żeby się z tego troszkę wygodniej korzystało, ja powiem w podcaście o ustawieniach Maca. Bo tu jest parę rzeczy, które zrobić trzeba i które zrobić warto. Ale możemy w ogóra, w dół.
1: Wiersz
0: i wtedy
1: 31. Łączę. Ogień i popiół.
0: Obiekt. Słyszymy już same tytuły. Możemy sobie nawigować bezpośrednio po tytułach albo przechodząc w prawo do autora, nawigować bezpośrednio po autorach. Itd., itd., itd. Bo wiadomo, nawigując w prawo, nawigujemy tytuł, autor, kiedy czytane, lektor, tytuł, autor, kiedy czytane i tak dalej, i tak dalej. Niewygodne to jest, więc po prostu tutaj w górę, w dół możemy się ładnie, ładnie poruszać. Kolejną rzeczą, którą mogę i chcę pokazać, to są te miejsca www. Do czego służą miejsca www? Miejsca www to jest dość zaawansowana funkcja voiceovera, która pozwala nam oznaczyć sobie jedno konkretne miejsce na stronie, do którego w inny sposób trudno się dostać, żeby można było do niego szybko przejść. Czym takie miejsce może być? Na przykład, jeżeli mamy stronę jakiegoś banku, możemy sobie oznaczyć link Nowy Przelew. Bo powiedzmy do tego linka się gdzieś tam trudno dostać, to sobie oznaczamy ten link i następnym razem bez problemu możemy sobie jednym skrótem przejść od razu do linka Nowy Przelew. Ja na przykład mam mój portal intranetu studenckiego, na którym mam oznaczony link Zaloguj się i link Zaloguj się przez i tam jest podany przez który konkretny system, z którego ja korzystam akurat do logowania, bo ja się za pomocą tego systemu loguję, tam mam konto. Można to oczywiście wszystko zrobić w inny sposób, ale najwygodniej jest tak, bo to są akurat takie niewdzięczne kawałki tekstu, że trudno by to znaleźć pod WF, bo nazwa tego systemu na przykład występuje kilka razy na stronie. Trudno by to znaleźć z wyboru rzeczy, bo zaloguj się przez, to tam występuje też dobrych kilka razy, więc najprościej po prostu na tej konkretnej stronie było na konkretnym linku zaloguj się przez JTSOS, ustawić się, nacisnąć skrót do utworzenia sobie takiego miejsca www i następnym razem wchodząc już na tę stronę, naciskając jeden skrót, mogę sobie ten konkretny link i nie żaden inny znaleźć. Pokażę to na przykład katalogu tematycznego, bo powiedzmy, no uznajmy, że bardzo często korzystamy z katalogu tematycznego, wyszukujemy też w katalogu tematycznym.
1: Tabela 7, tytuł, tabela 7,
0: kolumna. Przejdźmy sobie na początek strony Wo Shift Home zawsze przynosi nas na początek strony, czyli Ctrl Option Shift Fn, strzałka w lewo. Wo Home przynosi nas na początek elementu, czyli w tym momencie przynosi nas na początek tabeli, bo akurat jesteśmy w tabeli.
1: Zalogowany, Miki.
0: Wo Shift Home, początek strony.
1: Odwiedzone, łącze, start.
0: Klikamy na start.
1: Odwiedzone, łącze, nowości.
0: I szukamy wo.
1: Menu wybór, piono, piono,
0: temat,
1: łącze, tematyczny, łącze,
0: tematyczny. I teraz, aby zdefiniować jakieś miejsce jako miejsce www, jako miejsce, do którego chcemy często przechodzić, naciskamy wo, command, shift i prawy kwadrat.
1: Zestaw miejsc www.
0: Nie wiem, dlaczego taki komunikat, znowu problem tłumaczenia voiceover, po angielsku to jest jakoś ładniej czytane. Ja naprawdę, jeżeli ktoś zna angielski, używać tego systemu po angielsku, bo to ma większy sens. Polski voiceover to jest tragedia. To trzeba przyznać, to tłumaczenie jest po prostu złe. Ale przechodzimy sobie teraz wo Shift Home do początku strony.
1: Info 11 się.
0: I teraz wo Command.
1: Łącze tematyczne.
0: Prawy kwadrat od razu, jak słyszymy, przeskoczyło nam bezpośrednio do katalogu tematycznego. Oczywiście

0: wokomand lewy kwadrat poprzednie, wokomand shift prawy kwadrat, oznacz to miejsce, wokomand shift lewy kwadrat, odznacz to miejsce, czyli jednak nie chcemy naszych zakładek.
1: Miejsce www usunięte.
0: No to sobie usunęliśmy, odznaczyliśmy wokomand shift lewy kwadrat ten konkretny element. To by było dziś chyba na tyle, jeżeli chodzi o nawigację po stronach. Ja pokazałem sporo trików, pokazałem sporo możliwości. To może być trochę przytłaczające, tego może być trochę dużo, ale my nie z wszystkiego musimy od razu korzystać. Myślę, że na początek wokomand H, wokomand Shift H, to co na początku pokazywałem, nawigacja zwykłymi poleceniami, albo szybka nawigacja i nawigacja klawiszami z poziomu tej szybkiej nawigacji. To będą dwie najważniejsze rzeczy, których powinniśmy korzystać. No tylko wiadomo, jeżeli korzystamy z szybkiej nawigacji, a coś nam nie działa, pamiętamy, żeby tę szybką nawigację wyłączyć, bo to bardzo często nam rozwiąże problem. To są najważniejsze gdzieś tam rzeczy. Z czasem, jak się do tego Maca przyzwyczajamy, to będziemy poznawać coraz więcej tych elementów. Można się, wiadomo, do tego podcasta odnosić potem kilka razy, jak już się trochę oswoimy z tym urządzeniem i nauczyć się tych troszkę bardziej zaawansowanych sztuczek. Powiem też od razu, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni z Windowsa do jakichś trybów formularzy, trybu przeglądania, to jeżeli nie używamy szybkiej nawigacji, jeżeli ustawimy się na polu edycji, my nie musimy nic robić, my po prostu możemy pisać. No jeżeli używamy, to musimy ją wyłączyć. Jeżeli nam to nie działa z jakiegoś powodu, kliknijmy sobie w ospacja w polu edycji i wtedy też możemy od razu pisać. Poruszanie się tabem można, ale tylko po formularzach. Po linkach już na przykład tab nas przenosił nie będzie. Używamy normalnie wtedy poleceń do poruszania się po linkach. Więc jeżeli mamy taki nawyk z Windowsa, od taba się generalnie odzwyczaić. Poza szczególnymi przypadkami, jeżeli korzystamy z Maca, od taba się musimy odzwyczaić. Jest jeszcze jeden trik, z którego możemy skorzystać w ogóle do poruszania się po wszelkiego rodzaju oknach, stronach internetowych również, który nazywa się szybkim wyszukiwaniem, ale przez to, że nie jest to włączone domyślnie, nie jest to coś, co ja będę dzisiaj pokazywał, pokażę to przy okazji ustawień VoiceOvera, bo na to też przyjdzie czas. Ale na dziś to byłoby tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś problemy, pytać śmiało, komentarze pod audycją stoją otworem. Mój adres e-mail miki123211@gmail.com. Skoro już po poprzednim podcaście z maila umiemy korzystać, stoi też otworem, pisać, pytać śmiało, jeżeli ktoś chce i może, warto sobie przewodnik po VoiceOverze przejrzeć, jeżeli ktoś zna angielski, warto sobie appplewis.com przewodniki przejrzeć, a na dziś byłoby to tyle. O przeglądarce Safari, o przeglądaniu internetu mówił do Was Mikołaj Hołysz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Wtorek, 21 dzień lutego 2023 roku w kalendarzu, a ja mówię wszystkim bardzo serdecznie dobry wieczór w pierwszej dziś audycji na antenie Tyfloradia. Mogę powiedzieć, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia audycja dziś na żywo na naszej antenie. Ja nazywam się Michał Dziwisz, po drugiej stronie mikrofonu jest Patryk Chojnacki. Witaj ponownie, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie po przerwie.
3: Tak jest, po przerwie, ale zwarty i gotowy przybyłeś, aby zaprezentować nam kolejne urządzenie. Tym razem będziemy w świecie audio.
4: Tak. Mamy teraz głośniczki komputerowe. No komputerowe jak komputerowe, ta nazwa dość myląca.

0: no bo tak naprawdę ja to nie rozumiem trochę tego rozgraniczenia na głośniki dla graczy komputerowe, no głośniki to głośniki, tak?
1: No dokładnie, no głośniki to głośniki, chociaż oczywiście wiadomo, że pewne typy głośników mają swoje różne zastosowania. Trochę inne głośniki będą cieszyły tego, kto chciałby je podłączyć do jakiegoś swojego zestawu stereo. Rzeczywiście trochę inne to głośniki takie typowe do komputera, chociaż i tu mamy różnego rodzaju podziały dla tych, którzy na przykład chcą sobie tam oglądać jakieś filmy, są te głośniki przestrzenne, 2.1, 5.1 i tak dalej, i tak dalej. Ja wychodzę z takiego założenia, że mamy ucho lewe, ucho prawe i w sumie to dwa głośniki w zupełności nam wystarczą.
0: Dokładnie, właściwie to trzy, no bo jeżeli idziemy tym systemem 2.1, takim
1: no
0: najbardziej
1: standardowym. To jakiś subwoofer jeszcze, tak?
0: Tak,
1: do
0: tak.
1: tego ewentualnie, żeby basik ładnie pracował w tych dolnych częstotliwościach. A jakiego typu to są głośniki, które ty dziś masz ze sobą?
0: Jest to model głośników Logitech Z407 i są to właśnie głośniki 2.1, tak jak mówiliśmy przed chwilą.
1: Czyli dwa głośniki i głośnik właśnie ten basowy, subwoofer.
0: Tak, jak to się mówi fachowo, dwie satelitki średnio-wysokotonowe plus jeden głośnik niskotonowy, tak.
1: Rozumiem. I właśnie tym głośnikom poświęcona będzie nasza pierwsza dziś audycja na żywo. Ta audycja oczywiście może odbyć się z waszym udziałem. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. Aplikacje na Windowsa, na iOS-a też do waszej dyspozycji. Na Facebooku i na YouTubie na razie nie nadajemy, ale spokojnie, my tam wrócimy. Jak tylko komputer nasz studyjny wróci z naprawy, to wtedy na pewno będziemy znowu się tam słyszeć i będziecie mogli tam również do nas pisać. No dobrze, Patryku, to w takim razie, bo tak rozmawialiśmy na samym początku tego naszego umawiania się na dzisiejszą audycję, no co właściwie te głośniki mają takiego ciekawego? Czym one się charakteryzują? Co jest w nich takiego wow?
0: W sumie są takie dwie rzeczy. Pierwsza, że są bardzo multiplatformowe, to znaczy da się podpiąć chyba do wszystkiego. Mamy podłączenie po jacku, czyli wiadomo AUX. Mamy podłączenie po USB, co jest dość rzadkością, a jest to fajne, ponieważ po pierwsze sobie uwalniamy na przykład jacka w laptopie czy w karcie dźwiękowej. Po drugie dźwięk mamy zawsze taki sam, nieważne jaką kartę mamy. No a po trzecie mamy jakby kolejną kartę dźwiękową, co jest całkiem przydatne.
1: Zdecydowanie tak. Kart dźwiękowych moim zdaniem to nigdy za mało, nigdy za wiele, bo po prostu zawsze nam się przyda. Zawsze się przyda.
0: Dokładnie, na biurku w tym momencie znajduje się no, najczęściej jedna, dwie, ale te dwie to raczej coraz częściej się właśnie zdarza, bo nie wszystko da się podpiąć do tej jednej karty, a nawet jak się da, to nieraz jest to po prostu niewygodne.
1: Tak, zawsze fajnie mieć jakiś odrębny odsłuch, skierować na jakieś odrębne urządzenie, chociażby syntezę mowy, głośniki czy główną kartę dźwiękową komputera przeznaczyć na coś innego. No takie rozwiązania to są naprawdę przydatne, ja doskonale o tym wiem i bardzo doceniam tego typu rozwiązanie. No więc rzeczywiście te głośniki mają to, co jest i co tak. je wyróżnia z tego
0: Ale tłumu. Mamy też coraz bardziej ostatnio popularną łączność bezprzewodową, czyli oczywiście Bluetooth 5.0.
1: Mm-hmm. O, to jest
0: całkiem fajna
1: mają.
0: Rzecz. Tak, no to całkiem nowy produkt, chociaż pewne rzeczy, które są w nim, są dość przedpotopowe, ale to już inna sprawa.
1: Rozumiem. No dobrze, to zanim przejdziemy do demonstracji tego urządzenia w praktyce, to gdybyś mógł opowiedzieć co nieco na temat wyglądu tych głośników.
0: Tak, ja najpierw powiem o wyglądzie, a pudełku za chwilę, dlatego że chcę jakby opisać drugi fenomen tych głośników, ale tak nie tak po prostu.
1: Okej.
0: Okay. Same głośniki są dosyć proste, tak naprawdę są to takie owalne, z okrąglonymi jakby bokami, tymi krótszymi, takie, nie wiem, nawet tak, takie typowe niby głośniczki, które z tyłu takich głośniczków po prostu wychodzi sobie kabelek zakończony wtyczką RCA, czyli popularnym cinchem.
1: Cinchem, tak? No właśnie, RCA to...
0: Te głośniki są dosyć duże, znaczy one są dosyć duże w ogóle z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mają co prawda po jednej membranie, co akurat nie jest jakby w tym problemem, ponieważ te membrany w ogóle są odsłonięte, co może być problemem dla niektórych osób, ale niestety też dla niektórych osób te, co akurat mi się bardzo nie podoba, coraz częściej się te głośniki, właśnie membrany odkrywa w głośnikach, żeby to estetycznie wyglądało.
1: Ale z drugiej strony one są wtedy bardziej narażone na uszkodzenia, jeżeli tam tak. nie ma żadnej maskownicy.
0: No właśnie tak i to mi się tutaj nie podoba, dlatego też postanowiłem sobie, że muszę sobie załatwić jakieś osłonki na te głośniki. Oczywiście jest to wykonalne, prawda? No ale nie ma tego w standardzie.
1: Rozumiem.
0: Powiem tak, zwłaszcza kiedy ma się kota w domu, to tym bardziej trzeba uważać.
1: No tak, bo akurat takie membrany to przecież przypominają w fakturze taką tekturę, a nie od dziś wiemy, że koty lubią wbijać pazurki w tekturki.
0: Oczywiście.
1: Tak, ja tu nawet mam obok taki tekturowy drapak i kot mój na przykład bardzo lubi ostrzyć na nim pazury.
0: No właśnie,
1: w przypadku, kiedy taki głośnik spotka się z pazurami kota, chociażby raz, i jeżeli już raz zostanie przebita ta membranka, no to ona już traci swoje właściwości akustyczne.
0: Tak, to już jest w ogóle wtedy co innego. Takie głucha się robi taka...
1: Dokładnie.
0: Bez wyrazu.
1: Dokładnie, także uważajcie na koty, jeżeli zdecydujecie się na zakup takich głośników. No właśnie, wspomniałeś dwie satelitki, jeden głośnik niskotonowy.
0: Niskotonowy, tak.
1: One są w wyglądzie jakieś takie podobne, czy na przykład te satelitki, jak to znaczy, zwykle bywa, są jakieś mniejsze?
0: Satelitki są malutne, one są dosyć, no, są dosyć małe, nie wiem jak, takiej, powiedziałbym, mają sobie wielkości standardowych głośników komputerowych, no nie umiem tego do niczego specjalnie przyrównać.
1: No,
0: górna część przodu takiej satelity ma po prostu membranę, dolna jest zasłonięta, co jest zrobione tylko po to, żeby po prostu głośnik ten sam w sobie miał jakikolwiek bas, czy ma, to już inna sprawa. Mhm. Moim zdaniem te głośniki mogłyby być troszeczkę mniejsze, jeżeli by właśnie ktoś poświęcił tą komorę poniżej.
1: Aha, rozumiem. A ten głośnik centralny, on się jakoś wyróżnia?
0: Głośnik centralny jest tak naprawdę dosyć dużym, ciężkim, tak sobie 3 kilo ważącym pudłem, które aktualnie mam pod biurkiem. Jest to skrzynia na pewno obita drewnem, jakiś MDF zapewne. Z tyłu tej skrzyni mamy cały jakby panel zarządzania, ponieważ mamy tam dwa czyncze, wejście na jacka, wejście mikro USB i to właśnie jest to, co mówię, że są dosyć podstawowe rozwiązania, no bo teraz raczej wszyscy na USB-C się przesiadają.
1: No tak.
0: A tutaj jeszcze jest mikro. No i mamy oczywiście dwudzielną koniczynę do zasilania.
1: Okej, okay, tam mówisz wejście na jacka, to jest po to, żeby można było sobie dopiąć tam jakieś urządzenie, tak?
0: No chodzi o to, żeby wpiąć tylko kabelek, który sobie... To właśnie jest fajne w tych głośnikach, że one tak naprawdę wszystko mają modułowe, ponieważ tutaj nie mamy, znaczy mamy na stałe kabelki podpięte do satelitek, ale jakby ten subwoofer nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład go podpiąć do innych głośników.
1: Okej, okay, ale czyli z satelitkami jest tak, że można je odpiąć, ale
0: oczywiście
1: kabelki przy satelitkach są wlutowane na stałe.
0: Tak,
1: na
0: one
1: stałe.
0: Są wlutowane na stałe. Natomiast reszta kabli, wszystkie, które wychodzą z subwoofera, są jak najbardziej demontowalne.
1: Dobrze, to jak tymi głośnikami się steruje? Tam jest jakiś pilot? Czy...
0: Ciekawe na to pytanie. To jest tak, jak ci powiedziałem przed anteną, te głośniki właściwie nie mają takiego typowego sterowania.
1: No, to co mają?
0: Ponieważ teraz właśnie przejdę do pudełka, w którym na górze mamy dosyć dużą ilość kartek w takiej foliowej reklamóweczce. Pod nimi mamy dużo steropianów, w którym mamy zawinięte głośniczki jeszcze w osobne kartoniki. I ten głośnik centralny jest też zawinięty w osobny karton. No i mamy taki pilocik, taki okrągły pilocik. Ja sobie go zaraz tutaj wezmę do ręki.
1: To jest pilocik przewodowy, bezprzewodowy?
0: To jest pilot bezprzewodowy, działający... Prawdopodobnie na jakiś bluetooth, na pewno nie jest to podczerwień. Nie jest to podczerwień, ponieważ nie trzeba celować.
1: Okej.
0: Okay. Pilot ma formę takiego koła, na które nachodzi większe koło. Jakby mamy mniejsze koło pod spodem i na tym mamy takie większe koło, które je przykrywa. W taki sposób, że to mniejsze koło jest widoczne, ale ono jest dość mało widoczne. Jakby jak to stoi na biurku na przykład, no to raczej się na to mało nie zwraca uwagi, na tą podstawę, natomiast kiedy go podniesiemy do ręki, no to oczywiście to widać. Cała góra tego pokrętła jest rzeczywiście pokrętłem, którym możemy obracać, możemy je wciskać. I teraz tak, to jest też dosyć ciekawe, co się tutaj dzieje, ponieważ sam obrót pokrętła ma też parę funkcji. Po pierwsze jest to oczywiście regulacja głośności, czyli typ standardowy. Natomiast możemy też regulować bas tym pokrętłem. I żeby było też ciekawie, nie wiem jak oni to zrobili, to nie jest taki cyfrowy equalizer. To jest coś, nazwijmy to, analogowego bardziej.
1: No dobrze, ale jak się reguluje ten bas? Bo mówisz, że to pokrętło służy do regulacji głośności i regulacji basu. To teraz jak rozróżnić, co my właściwie chcemy zmieniać?
0: Jest to bardzo proste, ponieważ normalnie mamy regulację głośności. Zawsze. W takim trybie podstawowym. Natomiast kiedy przyciśniemy pokrętło i przytrzymamy, usłyszymy taki charakterystyczny odgłos. I wtedy przechodzimy do regulacji basu, którą możemy sobie regulować właśnie pokrętłem. Jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli znowu nie wciśniemy tego pokrętła przez kilka sekund i nie powrócimy ręcznie do tego trybu głośności, to on sam to zrobi po chyba 15 sekundach.
1: Rozumiem. A czy ten pilot trzeba jakoś włączyć, czy
0: nie,
1: on się włącza
0: on ma,
1: sam?
0: On sobie sam działa, tak jak od telewizora.
1: Jakiś ma
0: pilot
1: tryb
0: po prostu
1: czuwania pewnie.
0: Tak. Zasilany jest na dwie baterie, na dwa cienkie paluszki. Pod spodem, bo też nie powiedziałem o tym, jest właśnie klapka na te baterie. I mamy dwa przyciski. Przyciski i oczywiście taką gumową jakby listewkę, która służy, żeby się pilot nie ślizgał. Przyciski służą do zmiany trybu działania głośników, czyli mamy tutaj Bluetooth, mamy USB i mamy AUX, z czego dwa tryby przewodowe są na jednym przycisku, natomiast tryb Bluetooth jest na osobnym przycisku.
1: Aha, czyli dzięki temu się po prostu nie pomylimy. A który jest do czego?
0: Jeżeli mamy pilot ustawiony w taki sposób, że wycięcie z przyciskami jest w naszą stronę, to lewy przycisk jest od Bluetootha, natomiast prawy od przewodowych urządzeń.
1: I w ten sposób tego pilota się trzyma, jak rozumiem, tak? Czy to, znaczy, nie,
0: to nie
1: ma specjalnie
0: ma
1: znaczenia?
0: No to jest okrągłe, no to nie ma znaczenia, jak go złapiesz, tak?
1: Okej, bo to jest, zresztą też mówiłeś, że to prawdopodobnie jakiś Bluetooth, no to tym bardziej nie będzie miało to znaczenia.
0: Nie, tu nie ma znaczenia żadnego.
1: Jakby to była jakaś podczerwień, no to mogłoby
0: to
1: mieć znaczenie.
0: To nie jest podczerwień, na szczęście to podczerwień nie jest.
1: Tutaj nie.
0: No i właśnie tutaj jest ta sprawa związana z USB i z Bluetoothem, ponieważ przy jacku pojedyncze wciśnięcie pokrętła skutkuje po prostu wyciszeniem dźwięku. Może się to przydać, nie powiem, że nie. Natomiast większe pole do popisu zyskujemy przy połączeniu bezprzewodowym lub przy USB, gdzie pokrętłem możemy zmieniać utwory, możemy pauzować po prostu utwory. Więc mamy trochę więcej pola do popisu, tak?
1: Jasne.
0: Pojedynczy klik to zatrzymanie, podwójny utwór do przodu, potrójny utwór do tyłu.
1: No to rzeczywiście jest tu parę takich możliwości. Jesteś w stanie na przykład zademonstrować, jaki ten pilot wydaje dźwięk w ogóle? Czy on jakoś głośno klika, pracuje, czy...
0: On klika sobie w taki sposób. No ja nie wiem, czy to się uda. Spróbuję, ale...
1: Spróbujmy. Słychać.
0: Natomiast kręcenie...
1: Też to jest taki potencjometr z takimi lekkimi skokami. To nie jest taki płynny potencjometr,
0: tak,
1: przynajmniej z tego, co słyszę, tylko on ma jakby,
0: tak,
1: takie małe ząbki. Takie są czasem takie pokrętła.
0: Tak, uważam to za dobre rozwiązanie, ponieważ on, no wiadomo, no nie ma krawędzi jakby swojego obrotu, więc jest to całkiem dobre rozwiązanie, bo dzięki temu jakoś się możemy rozeznać, co i jak.
1: Czyli on nie ma początku, nie ma końca, tak?
0: No nie ma, no bo to jakby... To jest właśnie, nie wiem, jak oni to zrobili. Samo pokrętło jest tak najbardziej cyfrowe, natomiast głośność i... Przynajmniej takie mam informacje. Głośność i bas jest regulowane analogowo. Nie wiem, jak oni to zrobili.
1: No to ciekawe, rzeczywiście, w jaki sposób to można było osiągnąć. Czy te głośniki... Podobnie jak inne, na przykład Logitechi, mają jakieś, nie wiem, wewnętrzne oprogramowanie, które można aktualizować?
0: Nie. Nie mają. Znaczy, może mają, ale pewnie trzeba by mieć jakiś tryb serwisowy, coś tego
1: jakąś
0: typu.
1: Jakąś aplikację może, wiesz?
0: Do... Tak, nie wiem, ale z drugiej strony, że to jest potrzebne, raczej głośnik służy do grania i tutaj nic się z tej kwestii nie zmieni, jakby dźwięku raczej nie poprawimy. Znaczy, poprawimy, ale to musiałby być jakiś soft zewnętrzny, typu po prostu aplikacja zarządzająca, taka typowa na komputer, tak?
1: No to prawda. No to cóż, to w takim razie pytanie, czy jesteśmy w stanie teraz zademonstrować jakieś możliwości tych głośników na żywo w praktyce?
0: Tak, natomiast obawiam się, że sprawdzimy. Jeśli nie, no to będę musiał się przełączyć na trochę gorszy mikrofon ze względu na to, że no tutaj mam mikrofon na ramieniu.
1: Aha.
0: No, który bym musiał po prostu wyciągać i przykładać, ale spokojnie, jak coś jestem
1: przygotowany.
0: Zobaczymy,
1: co się uda.
0: Dobrze, na początek. Powiedzmy, że sobie podłączyliśmy, przepraszam, wyjęliśmy głośniki z pudełka. Wypadałoby je podłączyć do prądu, prawda?
1: No tak.
0: Więc, nie wiem, czy to będzie słychać, one, to też jest bardzo fajne, przy podłączeniu wydają specyficzny odgłos. Uwaga, wpinam wtyczkę. No, oczywiście teraz się tutaj przyblokowała. O. Było słychać?
1: Było słychać i jak rozumiem, one nie mają już żadnego włącznika. Po prostu wkładasz wtyczkę do gniazdka,
0: tak,
1: zaczynają
0: już
1: działać.
0: Już działa. Po włożeniu wtyku wszystko już działa. W tym momencie one znajdują się zawsze w trybie, który mu nadałem ostatnio. A że u mnie był to tryb jack, ponieważ ja go najczęściej używam, no to jest to tryb jackowy.
1: A pamiętasz z ciekawości, w jakim trybie są za pierwszym razem?
0: Bluetootha.
1: Okej. Okay.
0: Więc tak, mam je w tym momencie podpięte do takiej standardowej karty dźwiękowej. Wiadomo, nie najgorsze, nie najlepsze, takie przeciętne, po prostu na jakimś podzespole C-media oparte, typu Unitec 247A, który swoją drogą też używam często. Podstawowa karta dźwiękowa, wiadomo, taka, którą może mieć każdy. To co, no przechodzimy do jakiejś prezentacji, no nie?
1: Dokładnie.
0: No to ja tu sobie przygotuję jakiś utworek, żeby nie było... Specjalnie będzie to utwór basowy, ponieważ chcę pokazać mniej więcej możliwości tego basu.
1: No jasne.
0: Więc włączymy sobie utwór ogólnodostępny. Swoją drogą jest to jakiś tam remix, ale to... I teraz tak. Ja sobie muszę przełączyć na urządzenie wyjściowe. Dobra. Dobra, i teraz tak. Słychać?
1: Słychać.
0: W tym momencie one są rozkręcone gdzieś na 1/4 swojej skali, jeśli chodzi o audio. I ja mam teraz wyłączony bas. Ja teraz podkręcę specjalnie głośność. Tak to brzmi z wyłączonym kompletnie subwooferem. Ja tu przewinę do jakiegoś... To jest ich bas domyślny. No wcale nie jest jakiś głęboki, prawda?
1: No prawda.
0: Natomiast co się stanie w sytuacji, kiedy ja ten bas zacznę zwiększać? Więc ja teraz specjalnie zrobię to w ten sposób, że ja przytrzymam teraz pokrętło. Było słychać dźwięk?
1: Było słychać.
0: W tym momencie ja teraz włączę utwór i będę powoli kręcić w prawo.
1: O.
0: I ten dźwięk oznacza granicę.
1: Koniec. Więcej się nie da.
0: I brzmi to teraz tak. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale powinno być.
1: Słychać.
0: Tak więc no trochę tego basu w sobie mają.
1: Jest, jest. Naprawdę dużo jest tego basu moim zdaniem. Tam, kiedy podkręciłeś go już na granicę możliwości, to tak naprawdę te głośniki zaczęły prezentować, mam wrażenie, tylko ten bas i one już chyba nawet, to już było poza zakresem ich możliwości, tak trochę się obawiam. Ale próbowały.
0: Częściowo masz rację,
1: dzielnie próbowały.
0: Częściowo, ponieważ... W tym momencie, dlatego właśnie mówimy o tym zewnętrznym oprogramowaniu, o ekwalizacji dźwięku. Ja mogę teraz, mam tu przygotowany specjalnie preset pod te głośniki, podbijający górę i patrz. Co nie brzmi po prostu lepiej w tym momencie?
1: Brzmi.
0: Jest to dosyć niewielkie podbicie góry. Swoją drogą używam odtwarzacza XM Play, taka ciekawostka. Bo jest on dla mnie dobry, dosyć prosty. W tym momencie on ma bardzo właśnie ten taki przyjemny equalizer. W tym momencie te głośniki będą...
1: Ile tam naprawdę... jest pasm w tym XM Playu? Z ciekawości.
0: Już powiem, bo szczerze to nawet nie pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Dziewięć.
1: A, no to już, już jest czym się bawić.
0: Oczywiście. Tak więc, no, moim zdaniem sprzęt gra całkiem poprawnie, nawet bez tych ekwalizacji. Na takim basie, powiedzmy, rozkręconym gdzieś w połowie, no mniej więcej zaraz wyłożę ten ekwalizer, trochę przewinę do tyłu. I zaraz będę tego basu zabierał. Gdzieś na takim poziomie.
1: Tak.
0: Gdzieś na takim poziomie te głośniki brzmią po prostu najlepiej, jak chodzi o domyślne ustawienia.
1: No, bardzo często gdzieś tam, jak ustawimy te regulatory częstotliwości w połowie mniej więcej, to, tak. No to brzmi najlepiej,
0: chociaż ciekawostka jest też taka, teraz specjalnie może zrobić się przester na mikrofonie, ale u mnie go nie okay. będzie. One w ogóle nie trzeszczą na maksa. One stale nie trzeszczą na maksa.
1: No na mikrofonie to już było trochę słychać, że coś zaczęło tu trzeszczeć, ale wierzymy tak. na słowo, Patryku.
0: Generalnie, nie trzeszczą, znaczy oczywiście, jeżeli ja doprowadzę do sytuacji, kiedy podbiję na maksa gdzieś tam bas w ekwalizerze, wiadomo, że w końcu zrobi się jakiś tam overdrive, tak? Ale to musi być naprawdę ekstremalna sytuacja.
1: No tak.
0: Gdzie moje słuchawki, swoją drogą też Logitecha, osiągają ten poziom o wiele niżej, no ale też z uwagi na ich konstrukcję.
1: Rozumiem.
0: Chociaż powiem szczerze, że te słuchawki też mają ładny bas. Tak. Co się stanie, jeżeli wcisnę, tak jak mówiłem, przycisk? Ja teraz oczywiście to trochę przyciszę, żeby to nie dudniło aż tak.
1: No dokładnie.
0: Słychać teraz to w ogóle jakkolwiek?
1: Tak, słychać.
0: Teraz uwaga, wciskam pokrętło. I to sobie da tak naprawdę, to dalej gra tak naprawdę, ponieważ wcisnę pokrętło z powrotem. To jest w ogóle w innym momencie.
1: Czyli po prostu takie natychmiastowe wyciszenie.
0: ale z małym opóźnieniem, patrz. Ja teraz wchodzę do mikrofonu, wciskam.
1: To prawda.
0: Jest drobne opóźnienie.
1: Jest. To nie jest natychmiast, no prawdopodobnie dlatego, że to jednak no, ten komunikat musi do tych głośników dotrzeć.
0: Zapewne tak. Zapewne o to chodzi. Niemniej jednak jest to i ta całkiem przydatna funkcja w przypadku nie wiem czego. No, powiedzmy, że tak jak kiedyś miałem sytuację taką, że na przykład miałem za cicho ustawiony komputer, nie wiedziałem jakby, które okienko jest które, miałem muzykę głośno rozkręconą, to po prostu wystarczyło wcisnąć pilot i wyciszyć głośnik, zobaczyć jak jest poziom głośności ustawiony na tym, na, w komputerze, no i wtedy przyciszyć, tak?
1: Na oczywiście.
0: Więc generalnie funkcja całkiem przydatna. Także tak jak mówię, ja za głośniki, a właśnie, bo też rzecz ważna dosyć cena. Ja kupując głośniki w roku 2022, dałem za nie 450 zł. Jak teraz przeglądałem przed audycją, taka średnia cena to jest 500 zł.
1: No ja przeglądałem też przed momentem i powiem szczerze, te ceny wahały się od tam chyba 389 do właśnie 500 zł. Różnie to wygląda, no zależy gdzie będziemy sprawdzać te ceny i podejrzewam, że no część z tych ofert to mogły być też jakieś oferty głośników, nie wiem, być może używanych. Nie sprawdzałem tego
0: pewnie
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Po prostu sprawdziłem te pierwsze wyniki z Google'a, które tam, w których zazwyczaj mamy oferty. Handlowe.
0: A właśnie, bo oczywiście zapomniałem, jak to ja. W zestawie do głośników mamy jeszcze nóżki do satelitek, no bo tak jak mówię, one same w sobie nóżek nie mają, co też jest fajne. Można je po prostu położyć. A tak to po prostu możemy sobie nóżkę zamontować na dwa sposoby. Albo w płaszczyźnie poziomej, albo pionowej, no i głośniki po prostu postawić.
1: A te głośniki mają na przykład jakieś uchwyty, dzięki którym można je zawiesić? Gdybyśmy na przykład te satelitki chcieli gdzieś sobie powiesić?
0: Bo no niektóre, normalnie nie.
1: Niektóre miały coś takiego.
0: Normalnie nie, natomiast ta nóżka może posłużyć za taki uchwyt.
1: A, rozumiem, w ten sposób. No okej, okay. To jest przewodowe działanie tych głośników.
0: Tak.
1: To co, teraz przechodzimy do...
0: Do działania bezprzewodowego?
1: Bezprzewodowego.
0: Teraz specjalnie włączę jakąś muzykę na głośniku i specjalnie przycisnę teraz lewy przycisk. One w tym momencie są w trybie Bluetooth. No tutaj nie ma dźwięku, to jest
1: nie
0: w ogóle trochę przykre,
1: no.
0: Natomiast no co zrobimy? Ja teraz wezmę sobie telefon do ręki i się z nim po prostu połączę. Aha, miałem włączony Bluetooth. Czekam, się głośniki pojawią. Na razie jeszcze ich tutaj nie widzę.
1: A czy one domyślnie są w trybie parowania, czy
0: tak,
1: trzeba coś
0: tak.
1: wcisnąć?
0: Znaczy dla pewności to raczej nie będzie potrzebne. Mogę zrobić jeszcze takie coś, ale to nie powinno być potrzebne. Generalnie... O.
1: O. Chyba są.
0: Mamy.
1: A co zrobiłeś przed momentem, żeby wymusić to parowanie?
0: Zrobiłem coś, czego teoretycznie nie powinno się robić. Jeżeli głośniki nie mają żadnego urządzenia sparowanego ze sobą, powinny domyślnie przejść w tryb parowania. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu tego nie zrobią, należy przytrzymać przycisk Bluetooth przez chwilę.
1: Aha, i to wystarczy.
0: I w tym momencie... No to może zwolnię, żeby... Nie było, że to ja nie coś kłamię. Powinno być okej.
1: Okay. Jest.
0: No więc wszystko jest, co powinno być.
1: Tak jest. Jest to słyszalne, wszystko to rzeczywiście nam działa. Słychać też odkurzacz.
0: No skudło to dokładnie miało wpływu.
1: Tak,
0: tutaj...
1: to jest akurat tak. To uroki audycji na żywo po prostu.
0: Oczywiście tak. I wiadomo, uroki nie mieszkania samemu, prawda? No, ale...
1: Oczywiście, no ale to tak to po prostu bywa. No ale w każdym razie tak, mamy te głośniki, są podłączone bezprzewodowo i teraz jak rozumiem, one mogą służyć tylko za odsłuch. To nie będą głośniki, które mają gdzieś jakiś mikrofon.
0: To nie jest sprzęt z mikrofonem, to jest sprzęt tylko i wyłącznie z odsłuchem na Bluetoothie. Zresztą na kablu też. Znaczy, moim zdaniem to jest i dobre, i złe, ponieważ dobre dlatego, że no, z drugiej strony gdzie umieścić ten mikrofon.
1: Mogłoby być w tym pilocie w sumie.
0: Tak, tylko to nie miałoby trochę sensu, bo popatrz, ten pilot jest cały okrągły, jakby tak obracasz tym kółkiem.
1: No tak.
0: To potem może zrobić się pytanie, gdzie jest mikrofon. Na przykład.
1: Też fakt.
0: Ja tak to widzę, po prostu to już było trochę napakowanie zbędnymi gadżetami. Zresztą to są głośniki, czy one potrzebują jakiś mikrofon w sobie... Nie wiem.
1: Jak z opóźnieniem? Takie standardowe, jeżeli chodzi o Bluetooth?
0: Czy... Jest takie, nie wiem, czy to będzie słychać. Spróbuję, będę uderzać w ekran, nie wiem, czy będzie słychać.
1: Dobra.
0: Nie wiem, czy słychać, jak uderzam w ekran.
1: Słychać.
0: No, o.
1: No, to się... Teraz coś.
0: Takie opóźnienie, no... Wiadomo, gdyby tego używać...
1: Na dłuższą metę może irytować. Mam wrażenie, że ono nie jest takie małe. Wydaje mi się, że niektóre urządzenia Bluetooth mają to opóźnienie mniejsze.
0: Oczywiście, że tak. Ja się z tym jak najbardziej zgodzę. Jest to jak najbardziej prawda. No na przykład ja mam słuchawkę Bluetooth, która ma opóźnienia naprawdę znikome. Niemniej jednak z drugiej strony jakby są to głośniki. Raczej moim zdaniem albo gdzieś coś grał po prostu...
1: No tak, raczej nie będziemy ich używać do tego, żeby puścić syntezę, tak? Prędzej przekierujemy sobie voiceovera na głośnik naszego telefonu, a uruchomimy tam jakiegoś, nie wiem, Spotify'a, Fubara, cokolwiek, żeby po prostu grało.
0: Dokładnie, też tak uważam.
1: Czy na przykład mając podłączone te głośniki, też możemy w jakiś sposób sterować odtwarzaniem z pilota?
0: Tak, tutaj mamy już troszeczkę lepiej to rozwiązane. Tylko pytanie jest takie, czy ja mam na telefonie jakąś muzykę? Obawiam się, że mogę nie mieć. Włączę, spróbuję włączyć ten sam utwór, co teraz włączyłem na YouTubie. Proszę sobie włączę Wi-Fi w telefonie jeszcze. A, tak na górę. Włączę sobie Wi-Fi w telefonie. I po prostu sobie włączę ten sam utwór. Co o tym myślisz?
1: Myślę, że tak.
0: Jest. No, uciekło mi... Właśnie mi kursor uciekł.
1: No niestety, to jest właśnie problem, jak mamy takie opóźnienie.
0: No. Dlaczego mi się łącznik pisuje? No, dlaczego ty łącznik się... No. Dobra.
2: Orientacja klonowa. Wyszukiwania. Party lub. Sugestia wyszukiwania. Wyszukiwania. Edycja. Punkt wstawiania na poszukiwania.
0: Jest to samo, dokładnie ten sam utwór. W tym momencie jestem w stanie, wciskując... Widzisz? Teraz mogę normalnie zatrzymać ten utwór.
1: Tak.
0: Wciskając pokrętło.
1: W jaki sposób? Jednokrotne wciśnięcie pokrętła?
0: No tak. Oczywiście opóźnienie jest takie jasne, ale to też jest wynik tego Bluetootha, tak?
1: Aha.
0: Jest tak naprawdę wynik niestety Bluetootha, więc jakby jest to możliwe. W przypadku wciśnięcia podwójnego zmienił się utwór. Wciskałem dwa razy pokrętło, zmienił nam się utwór.
1: Na następny, tak?
0: Tak. Mogę cofnąć do poprzedniego. Trzykrotnie wciskając pokrętło.
1: Działa.
0: Spoko funkcja, no bo powiedzmy, że mi się znudziła ta piosenka, chcę na przykład tutaj posłuchać.
1: A czy jakieś przewijanie z poziomu tego jest możliwe?
0: No nie, no to tutaj to już nie.
1: Nie ma takiej.
0: Tutaj też musimy zrobić
1: tak
0: z poziomu telefonu. Zresztą myślę, że opóźnienia by to zabiły.
1: No też prawda. O, to jakaś inna wersja.
0: O. To działa, jak widać. To jest pierwszy utwór na liście, więc jakby on się oczywiście od początku nie otwierał. No ale działa to.
1: To prawda. No dobrze, to mamy...
0: I tak, połączenie przychodzące jesteśmy jak najbardziej w stanie odebrać.
1: A dźwięk będzie, jak rozumiem, i tak wtedy przekierowywany na naszego iPhone'a, czy w ogóle na nasz telefon.
0: Tak, w sensie, znaczy dźwięk, jakby mikrofon, jakby sam dźwięk rozmówcy oczywiście będzie w głośniku.
1: Aha, w ten sposób to będzie działało.
0: Natomiast dzwonka żadnego specjalnego nie ma, po prostu telefon nam dzwoni.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, chociaż myślę, że akurat, no nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, że ten dźwięk jest domyślnie w głośnikach.
0: Znaczy, to jest tak jak w każdym urządzeniach Bluetooth.
1: Wiesz, tak co? Naprawdę. Ja czasem mam takie obserwacje, że różnie to działa. Że to czasem się przekieruje na głośnik, czasem to się przekieruje na telefon, że to naprawdę w bardzo dziwny sposób działa. Przynajmniej jeżeli chodzi o iPhone'a.
0: No jakby sam używam w tym momencie iPhone'a, ale jakby ja... Zauważyłem, że właśnie zawsze mi przekierowało na ten Bluetooth. A jakiego masz ogólnie iPhone'a?
1: Teraz 13.
0: O, to był dźwięk rozparowania. No ja mam akurat SE 2020, więc nie wiem, może coś zrobili w tych nowszych, nie wiem.
1: Tak, no to się z wersji na wersję systemu tak czasem potrafi zmienić, a czasem jak zrestartujesz telefon, to zaczyna to działać zupełnie inaczej.
0: No, zwłaszcza, że to jest Apple, który nieraz, jak to wszyscy mówią, musi mieć wszystko po swojemu. Także.
1: Oczywiście, i musi być amazing. No dobrze, Patryku, to w takim razie moje pytanie kolejne, czy coś jeszcze mamy tu do zademonstrowania?
0: No jest jeszcze połączenie przewodowe, tylko pytanie, czy warto to demonstrować, to USB, to będzie wyglądać dokładnie tak samo jak ten Bluetooth, czy ten jack, tylko po prostu będzie na kablu. Czyli tak naprawdę mamy te same funkcje, co w Bluetoothie, tylko po kablu.
1: To znaczy, myślę, że chyba nawet niekoniecznie, zwłaszcza, że nam się może tu trochę rozsynchronizować te nasze ustawienia audio, więc
0: no
1: może
0: właśnie, więc
1: tego nie będziemy pokazywać, szczególnie, że jesteśmy połączeni teraz i nie wiadomo,
0: tak,
1: jaki to miałoby wpływ na Zoom.
0: Teraz. Nie, no dokładnie, więc ja myślę, że tutaj też nie ma za bardzo sensu tak kombinować.
1: Tak, ja w międzyczasie jeszcze zerknę, czy ktoś na przykład ma jakieś do nas pytania, czy gdzieś się coś tu pojawiło, ale nie, na chwilę obecną pytań nie ma, no i jak teraz pytań nie ma, to w zasadzie powoli już będziemy to nasze spotkanie kończyć, a widzisz, a zastanawiałeś się, czy w godzinę damy radę.
0: Wiesz, nieraz to się różnie z panu podoba.
1: Oczywiście.
0: Mogło coś nie pójść, mogło coś tam się uszkodzić.
1: Tak jest.
0: Mogły baterie mi się w pilocie wyładować.
1: Dokładnie, ale tym razem, a właśnie, a propos tych baterii, a propos pilota, na jak długo starczają tak średnio?
0: No to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ kiedy kupiłem głośniki, dostałem baterie takie w stanie agonalnym, które podziałały sobie trochę. Wymieniłem je chyba po 2 miesiącach, do tej pory działają.
1: A ty te głośniki kupiłeś rok temu, tak?
0: W tamtym roku, no tak w kwietniu tamtego roku.
1: Rozumiem. No, ale w każdym razie dobrze, że przynajmniej rok ten pilot działał.
0: Tak.
1: Okay.
0: Ja mogę powiedzieć ogólnie o tych głośnikach.
1: No właśnie, no tak zbliżając się do podsumowania.
0: Moim zdaniem głośniki na pewno warte tych 450 zł. Do 500 spokojnie. Dalej... Już chyba można coś
1: kwestia
0: ciekawszego
1: kupić. Dyskusyjna, to już później.
0: Wiesz, no jak na moje ucho, jak słyszałem, ja tak jakby na żywo, no nawet przez ten mikrofon może jakoś to będzie widać. One brzmią naprawdę dobrze. Tony wysokie są słyszalne, tony średnie są słyszalne w jakiś sposób, no tony niskie to wiadomo w ogóle już bardzo.
1: No tak, szczególnie, że mają dedykowany głośnik do tych niskich tonów.
0: Tak, ale mówię, nawet bez jakby specjalnego ingerowania w ten dźwięk, bez ekwalizacji, on brzmi dobrze. One są czyste, nie przesterowują się na maksymalnej głośności, nie są jakieś też energożerne, bo to są kilka watów. Znaczy ogólnie, wiadomo, watów one same jakby mocy, mają 60, tylko to jest, wiadomo, moment taki maksymalny. Kiedy ja mam rozkręcony bas na maksa, rozkręcone głośniki na maksa, tylko pytanie, kto tak słucha na dłuższą metę, prawda?
1: Podejrzewam, że niewielu.
0: Gdzie mamy, tego nie powiedziałem właśnie. Po 15 W na satelitkę plus 30 na subwoofer.
1: No tak.
0: Więc jest to trochę mocy, to oczywiście czuć. Głośniki nawet jakby ktoś chciał je przenosić w miarę mobilne, no bo można zapakować w coś, nie jest z tym jakoś wiele problemów.
1: A czy na przykład jeżeli potem będziemy chcieli je gdzieś ustawiać, rozstawiać, to oczywiście średni ma sens, podejrzewam, ale gdyby ktoś miał za mało miejsca, to na przykład te satelitki zmieszczą się na subwooferze, jakbyśmy chcieli je postawić na górę?
0: Tak, tak. Chociaż ich kable są na tyle długie, że moim zdaniem nawet taki telewizor 55-calowy spokojnie
1: tak,
0: by opasały.
1: No oczywiście lepiej je rozstawić, żeby ta panorama stereo była lepsza.
0: No tak.
1: To oczywiście, tylko tak się zastanawiam, czy...
0: Aha, jakbyśmy... to w ogóle jest ciekawostką. Nie wiem, jak to jest, ale Uwaga, kiedy włożymy, bo oczywiście wiadomo, że tak jak to RCA, każde gniazdo ma określony kolor i określony kolor wtyczki.
1: No.
0: To włożenie ich w nieprawidłową kolejność nie skutkuje przeciwfazą, tylko skutkuje zamianą kanałów.
1: Aha, no to...
0: To w sumie jest o tyle dobre, że w razie czego kanały zawsze można przecież po prostu zamienić, w razie czego.
1: No tak, jeżeli coś tam nam nie gra, to po prostu wtedy, że jeżeli słyszymy, że w sumie ten utwór to tak inaczej brzmiał.
0: Tak, ale przeciwfazy nie będzie.
1: Przeciwfazy nie będzie, no to dobrze. To akurat dobrze, też przypomnijmy, głośniki nie mają włącznika, tylko po prostu podłączamy do prądu, wydają z siebie dźwięk i zaczynają pracować.
0: Właśnie te dźwięki, też bardzo dobre, że te dźwięki są, bo one nam dużo powiedzą. O ile osoba widząca sobie zorientuje, że światełko mruga na biało, to jest na czerwono, na zielono, na brązowo, to jest tamto. No, to jednak dosyć dużo dźwięków. Mamy dźwięk przełączenia trybu, dźwięk włączenia, dźwięk parowania, rozparowywania, maksymalnej granicy głośności czy tam basu.
1: To prawda, no szkoda, że nie mamy zmiany na Bluetootha sygnalizowanej jakimś dźwiękiem.
0: No niestety, no. To jest taka wada.
1: No ale zalet rzeczywiście sporo i jak na takie komputerowe głośniczki, no to całkiem nieźle to gra rzeczywiście.
0: Kwestia... Tak, dom o powierzchni ponad, tam troszeczkę ponad 100 metrów spokojnie są w stanie nagłośnić cały.
1: Aha, imprezę można robić.
0: Oczywiście.
1: Okej. Okay. No to dobrze, Patryku. To w takim razie prezentacja, myślę, że udana. Czy kogoś zainteresuje taki sprzęt, no to już jakby wasza rzecz. Poddajemy te głośniki waszej ocenie. Logitech 407. Takie
0: tak,
1: właśnie...
0: Z407, dokładnie.
1: Z407, tak?
0: Z407.
1: Takie właśnie głośniki dziś na antenie Tyfloradia prezentował Patryk Chojnacki. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Tak jest. A ja się z wami jeszcze nie żegnam, bo za kilkanaście minut kolejna audycja. Tym razem wspólnie z Michałem Brajerem wybierzemy się do RPA i będziemy opowiadać o tym, jak tam było. Więc dziś taka audycja krajoznawcza, ale to dopiero po godzinie 20. Teraz kilkanaście minut muzyki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Nadeszła zima. Mamy już końcówkę listopada, 29 dzień listopada, 20.11, a to oznacza, że Tyfloprzegląd się zaczyna. No i dzisiaj jesteśmy w trzy osoby. Jest Piotrek Machacz, Michał Dziewicz i ja, czyli
1: Dobry Wieczorski.
4: No i oczywiście zaczynamy jak zwykle od tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, a to, o czym dzisiaj będziemy mówić, przedstawi jak zwykle Michał.
1: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Skoro reklam na YouTube nie da się blokować, może chociaż da się je pomijać? Conjury, kolejna mobilna gra karciana w stylu Sly the Spire. Stabilna wersja CyberCards z dostępnością wydana. Echovy Street, gra pokazująca, jak niewidomi przechodzą przez ulicę. Hakapcza wie lepiej od nas, czy jesteśmy niewidomi, czy też nie. Aktualizacja oprogramowania notatnika Braille Sense 6. V-Scan, rozpoznawanie zdjęć czatem GPT na Androidzie. Uniwersalny dodatek do NVDA z wszystkimi funkcjami OpenAI. Detective, kolejne narzędzie do rozpoznawania zdjęć przez GPT, tym razem na Maca. Image Describer, rozszerzenie rozpoznające zdjęcia do Google Chrome. iOS 17.2 pozwoli zmienić domyślny dźwięk powiadomień. Zaczyna się. AI wygenerowało piosenkarkę. Suno, sztuczna inteligencja, która komponuje i śpiewa piosenki. Drogi Mlecznej można też posłuchać. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy i wy też, mam nadzieję, że zaczniecie razem z nami i kontaktując się tutaj do nas bezpośrednio do studia, ze studiem Tyfloradia, 663-883-600, to jest nasz numer telefonu, WhatsApp i po prostu tradycyjny telefon są do waszej dyspozycji. Na WhatsAppie możecie nam na przykład zostawić wiadomość głosową. Zapraszamy was bardzo serdecznie do tej formy kontaktu. Jest też oczywiście możliwość, żeby do nas napisać kontakt.tyflopodcast.net, Facebook, YouTube z poziomu naszych aplikacji. Również ten kontakt jest możliwy z poziomu aplikacji dla iOS-a i na Windowsa.
4: A teraz przechodzimy już do newsów i newsów mamy dość dużo. Zaczynamy od reklam, w zasadzie od tematu, który już się pojawił wcześniej w Tyflo Przeglądzie, czyli omijanie reklam, które staje się powoli niemożliwe, ale skoro nie omijać, to może przyspieszyć.
1: Dokładnie.
4: Albo przynajmniej jakoś się szybciej wyłączyć.
1: Tak, skoro nie omijać, to może przynajmniej pomijać, bo na YouTubie przynajmniej część z reklam da się pominąć. Jest taki przycisk, który pozwala to uczynić. Oczywiście ten przycisk, żeby kliknąć, to trzeba go przede wszystkim znaleźć. On też się pojawia po kilku sekundach dopiero, kiedy ta reklama jest emitowana. Natomiast tu nam przychodzą z pomocą dwa rozszerzenia. Ja tych rozszerzeń i powiem szczerze, nie instalowałem. Dostępne one są w sklepie Chroma, więc możecie je sobie przetestować. Będą linki do tych rozszerzeń również w komentarzu pod audycją. Natomiast teraz już mogę powiedzieć, jak te rozszerzenia się nazywają i co one robią. Ad Speed Up oraz Ad Accelerator. To są dwa rozszerzenia, za pomocą których możemy po pierwsze właśnie pomijać, a właściwie po pierwsze przyspieszać. Po pierwsze przyspieszać reklamy, nawet tam kilkukrotnie, więc jeżeli nam ta reklama przeszkadza, że ona jest taka długa, no to jakoś szybciej będzie można sobie z nią poradzić. Druga opcja to jest właśnie automatyczne klikanie tego przycisku pomiń reklamę, kiedy on staje się dostępny. Co prawda, no oczywiście ten przycisk nie jest dostępny od razu, tak jak wspominałem, natomiast jeżeli tę reklamę rzeczywiście da się kilkukrotnie przyspieszyć, to te filmy będą, podejrzewam, że przerywane na znacznie krócej, a niekiedy to nawet i my może nie zauważymy, że tam się zadziała jakaś reklama, bo te reklamy, teraz to mam wrażenie, że YouTube idzie raczej w tę stronę, żeby te reklamy były krótsze, ale żeby użytkownik ich nie mógł pominąć i one tam trwają po kilkanaście maksymalnie sekund. Moim zdaniem to od pewnego czasu oglądanie YouTube'a bez tego blokera reklam albo bez opcji premium jest naprawdę dość trudne, przynajmniej na niektórych filmach, bo oczywiście o tym, jak są reklamy rozmieszczone w serwisie, to o tym też decyduje twórca. To nie jest tak, że YouTube na siłę te reklamy gdzieś tam pakuje, bo chociażby w Tyflo Podcastach nie ma reklam. Jesteśmy na YouTubie, ale reklam nie ma, bo po prostu tam tych reklam nie wrzucamy, bo nie ma takiej potrzeby, żeby to robić. Natomiast twórca to te reklamy może wrzucać w zasadzie co parę minut w serwisie, więc i w swoim materiale wideo. Więc jeżeli taki materiał jest kilkuminutowy i tam co chwilę te reklamy się pojawiają, to to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo męczące. A w międzyczasie pojawił się u nas telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Dobry wieczór, tu Roberto Longino.
1: Cześć, Roberto.
5: Ja przychodzę tylko z taką informacją, z takim ostrzeżeniem. Przepraszam, chwileczkę dosłownie. Akurat miałem tabletkę, kurczę, w ustach, bo myślałem, że będę dłużej czekać. W każdym razie przychodzę z informacją o Androidzie 14 i wyszło, no może słuchacze o tym wiedzą, nie wydaje mi się, żeby wprost było o tym mówione tutaj w Tyfloprzeglądzie, więc na wszelki wypadek. Dzisiaj Samsung Galaxy S21 dostał Androida 14, przynajmniej mój telefon. Wydaje mi się, że Android 14, na pewno jest to One UI 6.0. Nie sprawdzałem wersji Androida, no ale z zachowania mam wrażenie, że to jest właśnie 14 już. Ja już od paru aktualizacji na wszelki wypadek zawsze przed instalacją wyłączałem Jeshuo Screen Readera, a włączałem TalkBacka. Na Samsungach na szczęście da się to zrobić, bo są dwa skróty, znaczy szybko się to da zrobić, bo są dwa skróty do wstępności. Jeden to jest przytrzymanie przycisku głośności, a drugi to jest włącznik plus głośność w górę, krótko naciśnięte. Więc to się dało zrobić szybciutko, ja to robiłem i bardzo dobrze, że tak robiłem. Bo dzisiaj właśnie po zainstalowaniu aktualizacji najpierw odezwał się taki bardzo wolny Samsung TTS i ja wiadomo wpisałem kod PIN i tak dalej, wyłączam TalkBacka, włączam Rzeszło, no i nie dzieje się nic. No więc wyłączam, włączam z portem TalkBacka i wszedłem w ustawienia dostępności i tam jak chciałem wejść w Rzeszło Plus, to było napisane, że ta aplikacja nie ma niektórych uprawnień, jakby, no bo to może być, bo one mogą być wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie i żeby te uprawnienia włączyć, to trzeba jakby w ustawieniach menu aplikacje i tam potem w Rzeszło wybrać przycisk więcej opcji i ja mam telefon po czesku, nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale dość jak ograniczone ustawienia, czy specyficzne ustawienia, czy jakoś tak pewnie to jest przetłumaczone. No i co ciekawe, ten przycisk więcej opcji się pojawia tylko wtedy, kiedy najpierw właśnie wejdziemy do tych ustawień dostępności, a potem do ustawienia aplikacji i tam faktycznie więcej opcji, tam jest jedyny element, to są właśnie te specyficzne ustawienia, czy jak się to nazywa. Potem się musimy uwierzytelnić odciskiem palca, no i w tym momencie nam Rzeszło Screen Reader zaczyna działać. I od razu powiem, trzeba to prawdopodobnie robić po każdej aktualizacji Rzeszło teraz. Także tak to wygląda na moim Samsungu, no nie wiem jak na innych telefonach, ale uczulam, no bo nie wszędzie się da tak fajnie przechodzić między TalkBackiem a Rzeszło, jak na Samsungach.
1: Ale jak rozumiem, już potem, kiedy to zrobimy, to nie ma problemu, nic tam dodatkowo nie pogorszyło się, tak? Jeżeli chodzi o Rzeszło i nowego Androida.
5: Potem już jest wszystko w porządku i nie wiem jeszcze, jak to się zachowuje po restarcie telefonu. Mam nadzieję, że normalnie. Bo
1: oby tak było.
6: Myślę, że powinno być normalnie, bo to jest chyba związane z tym, co Google bodajże w zeszłym roku, jak przy okazji Androida 13 już było testowane, mianowicie to jest to właśnie, że usługi dostępności są domyślnie wyłączane z aplikacją, które są instalowane spoza sklepów. No, jakaś aplikacja może mieć uprawnienie, można mieć różne uprawnienia, jednym z uprawnień jest bycie zaufanym instalatorem. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, mniej więcej, no jeśli instalujemy jakąś aplikację z jakiegokolwiek sklepu, nie musi być nawet sklep Play, ale to musi być jakiś sklep, no to system wie o tym, że to jest aplikacja sklepu, a na przykład jeżeli instalujemy no właśnie z pliku APK, z przeglądarki albo z menadżera plików, no to faktycznie wtedy tych uprawnień nie ma. No to jest niestety spowodowane tym, że dużo złośliwego programowania faktycznie takie usługi prosiło, żeby włączać, więc tutaj no, taka kłoda gdzieś została położona. No myślę, że po restarcie to nie powinno być potrzeby, żeby to włączać drugi raz. Jestem trochę zdziwiony, że po aktualizacjach wydawałoby się, że system jest na tyle mądry, żeby nie pytać o to za każdym razem, nawet na Macu, jakby trzeba jakieś takie uprawnienia dawać, a to się na Macu robi ostatnio dosyć często, no to raczej po aktualizacjach nie trzeba tego robić ponownie. No natomiast to, jeśli chodzi o przyczynę tego, no to jest spowodowane z tym, że Rzeszło po prostu nie jest dystrybuowane przez sklep jakikolwiek.
5: Tak, wiesz co, ale te aktualizacje to też może być przyczyna bezpieczeństwa, no umówmy się, no dobrze, że chociaż Google zostawił tę furtkę w postaci odcisku palca, bo były takie jakby założenia, albo no, jedna z teorii była taka, że w ogóle to zniknie, tak?
6: Tak, to prawda.
5: No, także ostrzegam, uczulam was wszystkich, którzy macie dostać Androida 14, jeśli jeszcze nie dostaliście, a spodziewacie się go, no to naprawdę lepiej przed zainstalowaniem aktualizacji wyłączyć Rzeszło i włączyć TalkBacka. No i Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie wiem, jak to działało w Androidzie 13, ale w Androidzie 14 ten Samsungowy TalkBack, no, ma już też te akcje, te tak zwane coś jak czynności na iOSie, tak fajnie zrobione, że na ekranie głównym Nova Launcher, tym moim, jestem na którejkolwiek aplikacji i no jak daję palec w dół, to mam tam wyinstaluj, usuń, informacje o aplikacji i tak dalej. I no, TalkBack ma też od jakiegoś czasu ten jakiś OCR, którego chyba Joshua z kolei nie ma, z tego co wiem, i że TalkBack mi tam mówi rozpoznane jakby ze zdjęcia i tak dalej. No, ale Joshua nadal po prostu dla mnie wygrywa, bo jest szybszy, bo jest bardziej responsywny. Także nie miałbym problemu z używaniem TalkBacka, ale jak nie muszę, to mimo wszystko Joshua, mimo że w Joshua mi jeszcze jednej rzeczy brakuje i to jest przełączenie języków w locie, no to też tutaj TalkBack ma. No, także tyle chciałem powiedzieć. Jakby mi jeszcze coś przyszło do głowy, to oczywiście się skontaktuję z wami.
1: Jasne. Dzięki, Roberto, za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
5: Miłego wieczoru.
1: Wzajemnie. Pa.
4: Przechodzimy do newsów, że się tak wyrażę, bieżących i zaczynamy od nowości grach, które przygotował Piotrek.
1: To zanim Piotr, to ja może jeszcze właśnie a propos tych nowości w grach przeczytam wiadomość od Bobo, która się pojawiła na WhatsAppie. Napisał do nas nasz słuchacz tak. Chciałbym powiedzieć o modzie dostępnościowym do Yu-Gi-Oh! Master Duel. Moda możemy pobrać z serwera Discord Yu-Gi-Oh! Access, a samą grę pobieramy ze Steam. Sam mod kopiuje tekst gry do schowka, więc będzie potrzebny nam dodatek do NVDA Auto Clip. Miłego dnia. A dziękujemy bardzo.
6: Dziękujemy za informację, bo to nawet pamiętam, że ktoś pytał w zeszłym tygodniu, więc...
1: Chyba właśnie tutaj... też Bobo i się dowiedział i się no podzielił. Tak.
6: No to bardzo dziękujemy, fajnie. A co ja przygotowałem? No dzisiaj będzie mobilnie, bo będę mówił o trzech grach, które właśnie są na urządzenia mobilne, zarówno iPhone'y i Androidy. I znów mamy taki trochę motyw gier karcianek, jakoś tak się złożyło. Bo pierwsza gra, która się pojawiła, nazywa się Conjury. Kosztuje przynajmniej na iPhone'ie 10 zł, nie wiem ile w sklepie Play, ale pewnie gdzieś będzie cena zbliżona. Ona też niebawem będzie miała wydanie na komputerze, więc jeśli ktoś woli poczekać na wersję komputerową, to też na wątku Audio Games jest link, można ją sobie już gdzieś na Steamie zapisać do listy życzeń i wtedy jak gra się na PC pokaże, no to dostaniemy powiadomienie. I to jest kolejna gra, tak jak to było powiedziane w headach, podobna do Slay the Spire, o tyle, że wybieramy sobie postać, postaci jest kilka, możemy je stopniowo odblokowywać przechodząc grę, no i lądujemy na ścieżce, natomiast w przeciwieństwie do Slay the Spire to jest o tyle uproszczone, że widzimy 5 pięter naraz, tutaj w tej grze to są po prostu no, nazywane piętrami, no i też na każdym piętrze zazwyczaj są 2 lub 3 lokacje, które możemy wybrać, czy to są właśnie jakieś pojedynki, czy to są sklepy, czy to są jakieś inne losowe zdarzenia, które mogą być albo no, dobre, albo złe. Natomiast same pojedynki są bardziej podobne do Slay the Spire niż na przykład w grze Cyber Cards, o której powiem za chwilę, no bo tutaj no właśnie dostajemy talię kart, każda postać ma swoją i widzimy przeciwników, którzy widzimy co ten przeciwnik akurat zrobi, czy będzie nas atakował, czy zrobi coś innego, no i na tej podstawie musimy zagrać odpowiednio kartami tak, żeby tego przeciwnika pokonać lub obronić się. No i karty mogą zadawać obrażenia, mogą służyć jako tarcze i chronić nas, mogą też dawać jakieś inne efekty, no generalnie tutaj mamy manę, każda karta ma swój koszt, no i po prostu gramy dopóki mamy tą manę i potem musimy po prostu turę skończyć. Różnica jest taka w porównaniu do Slay the Spire, czy nawet do innych gier tego typu, że te spotkania, tak jak na przykład w Slay the Spire, to wyglądało tak, że widzieliśmy dwóch czy trzech przeciwników, no i po tym jak ich pokonywaliśmy, to spotkanie się kończyło, wtedy zdobywaliśmy jakieś pieniądze, zdobywaliśmy karty, no i mogliśmy przechodzić dalej. Tutaj te spotkania trwają trochę dłużej, bo też na początku widzimy jednego lub dwóch przeciwników, ale jak pokonamy jednego z nich, to to spotkanie, ten pojedynek się jeszcze nie kończy, ale ten przeciwnik nam coś zostawi. To może być jakaś broń, to może być jakieś jedzenie, to każde jedzenie to są zwyczaj różne owoce i warzywa, ma inne efekty, a to może być jakaś inna karta, która nam w jakiś sposób pomoże. I jak skończymy tą turę, zbierzemy to, co nam przeciwnik opuścił, no to pojawi się od razu kolejny. I tak musimy pokonać, powiedzmy, z 10 przeciwników w takim jednym pojedynku i dopiero wtedy na dole pojawi się przycisk zakończ, opuść poziom i wtedy możemy przechodzić sobie do następnego.

atakuje menu i możemy wybrać przeciwnika, którego chcemy zaatakować. No i tutaj też taka unikalna kwestia w przeciwieństwie na przykład do Slay the Spire jest taka, że nasza postać też ma ekwipunek, ma no, lewą i prawą rękę, no i w każdej z tych rąk może trzymać albo jakąś broń i to są różne rzeczy, miecze, łucznie, różne kusze, ale też może trzymać tarczę, żeby się bronić. No i tutaj też są po prostu karty, które musimy zagrać, żeby taki ekwipunek sobie na czas danego pojedynku włożyć na siebie, no i on z czasem się też zniszczy, no i wtedy musimy sobie szukać kolejnego w naszej talii lub pokonując przeciwnika, który taką broń opuści. Więc no, myślę, że gra jest bardzo warta polecenia, zwłaszcza, że gra się bardzo prosto, no ten interfejs nie jest jakiś bardzo skomplikowany, no a zarazem sama rozgrywka, jak to jest tego typu takich gier, no wymaga trochę nauki i no to nie należy gra do łatwych, ale to jest też takiego typu gra, że można ją grać wiele razy i za każdym razem przechodzić gdzieś dalej i uczyć się coraz więcej jak przechodzić dalsze poziomy. Następnie gra Cyber Cards, o której też już wspominaliśmy. To są podobne klimaty, no z tym, że interfejs jest zrobiony trochę inaczej. To jest też no też podobnego typu gra, która ma troszeczkę bardziej skomplikowane systemy rozgrywki. Ona już była wcześniej dostępna jako beta zarówno na iPhone'ie, na testflight'cie i na Androidzie w Google Play, ale już okazała się wersja stabilna zarówno w App Store i w Google Play, więc jeśli nie chcieliście się bawić testflightem, bo czekaliście aż już kiedy ta dostępność już zostanie w pełni dopracowana, no to już można sobie tą grę ściągnąć. Ona jest darmowa w przeciwieństwie do Conjury, natomiast wymaga troszeczkę więcej cierpliwości, no bo tutaj, żeby gdzieś grać z tymi kartami, no to musimy je przeciągać. To jest fajnie dostępne, no podobnie jak, nie wiem, przenoszenie ikonek na ekranie, czy to na iPhone'ie, czy na Androidzie, tylko oczywiście bez czynności, tak? Musimy stuknąć dwukrotnie, przytrzymać, no i wtedy przenosimy daną kartę czy postać, żeby coś tą postacią zrobić. Gra nam będzie mówić, na czym trzymamy palec, no ale to na pewno wymaga trochę więcej doświadczenia, więc moim zdaniem Conjury ma tą dostępność zrobioną lepiej. No po prostu się gra w to szybciej, no ale Cyber Cards też jest całkiem fajne, no i teraz jest łatwiejsze do ściągnięcia. I na koniec gra z naszego podwórka, o której dowiedziałem się dzięki Piotrowi Witkowi i jego kanałowi na YouTubie Moja Szuflada. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to polecam swoją drogą. Gra nazywa się Echo V Street i jej zadaniem jest pokazanie, jak niewidome osoby przechodzą przez ulicę. Więc to jest gra, którą śmiało można pokazać też gdzieś swoim znajomym, na przykład widzącym, jeśli nie wiem, jeśli nawet rodzeństwo, albo właśnie gdzieś znajomym ze szkoły, z pracy, czy skądniekąd, jeśli chcecie pokazać, jak to jest właśnie poruszać się w codziennie, właśnie przechodzić ulicę. No i to jest nasze zadanie w tej grze. Musimy pokonywać ulice, które stopniowo stają się coraz bardziej skomplikowane. Od pierwszego poziomu, gdzie po prostu stoją dwa zaparkowane samochody, które się nie ruszają, żebyśmy po prostu poczuli, jak tą grę się steruje, a po prostu przesuwamy palcem w górę lub w dół, aby zrobić krok w przód lub w tył. No a późniejsze poziomy, no to już będą miały samochody, ulice, gdzie są światła i musimy poczekać, aż samochody się zatrzymają, słuchając dźwięków silnika. Na późniejszych poziomach mamy nawet tory, na których przejeżdżają tramwaje, no i nawet roboty drogowe w ostatnim poziomie, więc no te skrzyżowania, które musimy przechodzić, stają się coraz bardziej skomplikowane. No i po prostu musimy je wszystkie pokonać. Gra jest darmowa, zarówno na iPhone'ie i na Androidzie. Stosuje dźwięk binauralny, który jest naprawdę zrobiony całkiem przyzwoicie. Jest bardzo, bardzo realistycznie zrobiony dosyć ten dźwięk. I tutaj producent sugeruje, żeby po starcie gry wyłączyć czytnik ekranu. I ten komunikat jest zarówno na iPhone'ie i na Androidzie. Natomiast tak naprawdę, no przynajmniej na iPhone'ie, no Androidzie pewnie trzeba. Ale na iPhone'ie to chyba też jest Unity, coś tak czuję, bo mamy tutaj też obszar interakcji bezpośredniej. Wystarczy na pokrętle sobie to włączyć i wtedy nawet gra do nas mówi voiceoverem, czyli tam pewnie jest też ta wtyczka gdzieś w tle wykorzystywana. Ja bez większych problemów mogłem sobie z włączonym voiceoverem tą grę przechodzić, zarówno czytając interfejs, no jak i podczas samej rozgrywki mogłem spokojnie sobie przesuwać palcem po ekranie i bez większych problemów sobie chodzić. Gra ma grafikę, która domyślnie jest wyłączana, no ale ktoś chce ją sobie później włączyć, to można, no natomiast jej głównym celem właśnie jest pokazanie, no jak niewidome osoby

0: bezpieczny sposób przechodzą przez ulicę, więc możemy w ten sposób sobie to gdzieś poćwiczyć, bo to jest też gdzieś producent mówi takie właśnie narzędzie, które może pomóc w nauce orientacji przestrzennej, ale to jest też właśnie fajna gra, którą możemy pokazać znajomym i zobaczyć, jak oni by się w naszej sytuacji sprawdzili. No i to wszystko ode mnie, jeśli chodzi o gry w tym tygodniu.
1: To jeszcze dodam tylko, że jeżeli chodzi o Echo Vis, to tak naprawdę mamy dwie gry, bo Street to jest jedna, o której Piotrze wspomniałeś, a jest jeszcze Quiz, to jest taka zabawa dźwiękowa z różnego rodzaju dźwiękami, które, do których są różnego rodzaju pytania, więc jeżeli ktoś ma ochotę w ten sposób się pobawić, no to też warto, żeby sobie w ten quiz pograć, to tak w ramach uzupełnienia.
0: A te pytania są dosyć trudne, muszę przyznać.
1: No to...
0: Takie naprawdę...
1: Tak, one są bardzo zróżnicowane.
0: Więc to też się można niektóre mogą nas tak sprawdzić i to dosyć tak.
2: Tak, i to naprawdę są takie bardzo różne pytania od tego, że jest jakiś klikner i powiedzmy, czy to jest korytarz, sala, czy tam coś jeszcze, do jakichś pytań typu czy teraz z kuchni woda leci do zlewu, czy coś tam jeszcze i tak dalej. I to są takie rzeczywiście sytuacje z życia wzięte dość często, więc no, nie wiem, czy to by się przydało komuś niewidomemu, który po prostu no, działa sobie samemu, ale nie wiem, być może osobie, która traci wzrok, być może dzieciom niewidomym, być może... No nie wiem, może komuś by się jeszcze przydało, choć tak jak mówię, wydaje mi się, że osobom takim całkowicie niewidomym to ten aspekt edukacyjny tam nie byłby jakiś zbyt duży, ale no nie wiem, może to by się tylko wydaje.
1: Tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem? Halo?
3: Dzień dobry, kłaniam się, Paweł Podolski z tej strony.
1: Witaj, Pawle.
3: Ja bym chciał zadać dwa pytania. Pierwsze, nabyłem ostatnio 3 przedmioty na Allegro i kilka dni po tym fakcie dostałem na maila różne tam wiadomości, a to, że coś wygrałem, a to, że kliknij po odbiór nagrody, bądź też przychodziły maile rzekomo od Allegro, żeby coś tam kliknąć. I moje pytanie brzmi, ponieważ wiadomo, że to są wszystko oszustwa, jak można łatwo sprawdzić, do czego prowadzi, do jakiej strony dany link w wiadomości e-mail, bo te linki są wszystkie zaszyte gdzieś w jakichś tych skracaczach i tak dalej.
1: A to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy wy znacie jakąś taką stronę, która rozwija tego typu skracacze, bo mi nic nie przychodzi do głowy tak z pamięci. Ja bym generalnie, tak co do zasady, to najzwyczajniej w świecie, jeżeli masz podejrzenie co do takiego maila, tak w ogóle, to najzwyczajniej w świecie w te linki nie klikał.
3: Bo... A to tak w ogóle, to ja tego też przestrzegam.
1: No, ale to tak, tak przy okazji, bo wiem, że niektórych ludzi gdzieś tam bardzo ciekawi, co może być w danym miejscu, co tam się może dziać, ale tak, no lepiej tego typu rzeczy unikać. Natomiast jakiejś takiej konkretnej strony, która pozwoliłaby na rozpracowanie takiego linku, nie znam, szczerze mówiąc.
3: A drugie pytanie, które chciałem zadać, czy znacie jakieś sposoby na szukanie promocji na oprogramowanie? Zastanawiam się nad Total Commanderem, no i chciałbym po prostu znaleźć najlepszą ofertę na ten produkt, czy jest na to jakiś sposób w internecie. Oczywiście można to też rozwinąć o Google'a i o App Store, czy są jakieś programy monitorujące ceny, bo kiedyś wiem, że dużo było takich aplikacji.
0: Kiedyś tego było dużo do momentu, kiedy Apple, pamiętam, że coś tam zakazało po czasie i niektóre z tych, przynajmniej jeśli chodzi o App Store'a i to się, niektóre z tych aplikacji się pozwijały. Czy coś takiego jest, jeśli chodzi konkretnie o oprogramowanie?
1: A pytanie, Pawle, czy na przykład próbowałeś skorzystać z jakiejś porównywarki cen, typu jakieś Ceneo chociażby?
0: No właśnie.
3: A nie wpadłem do głowy, myślałem, że oprogramowania tam nie ma.
1: Wiesz co, ja bym spróbował, bo może akurat będzie. Nie gwarantuję oczywiście, ale może akurat.
0: No co ciekawe, teraz sobie wygooglowałem szybko z ciekawości i Total Commander nawet na CNO się znalazł.
2: No proszę.
3: A jeżeli chodzi o Google Play, to też tam są zakazy, jeżeli chodzi o monitorowanie cen?
0: No z tym może być trudniej i co ja bym tutaj sugerował, nie wiem, po prostu gdzieś obserwować producenta. Jeśli mają jakiś newsletter, no to się zasubskrybować. Jeśli są gdzieś w mediach społecznościowych, to po prostu gdzieś ich obserwować, to jest chyba najlepszy sposób.
3: I jeszcze właśnie chciałem wrócić do tej rozmowy o Androidzie 14 na Samsungu. W którym miejscu szukać tych specjalnych uprawnień, bo to na różnych telefonach jest niestety różnie, a bez tego rzeczywiście komentarzy nie zadziała.
1: No to mówił akurat Roberto. Nie wiem, czy jest w stanie powiedzieć, gdzie to w innych telefonach można to znaleźć. Nie wiem, czy wy już macie Androida 14?
2: To właśnie jeszcze nie mam, mamy dopiero 11, także.
3: No bo to jednak długo trwa takie uaktualnianie do różnych modeli, a przez to, że właśnie w Androidzie jakby niektóre opcje są w różnych miejscach, nie ma tak jak w iOSie, że niezależnie od tego, jaki to system, to wszystko jest tak samo, no to na różnych telefonach właśnie bywa to różnie. I ja pamiętam, sporo się musiałem naszukać tych uprawnień specjalnych, bo to nie jest też tak, że łatwo jest do tego dotrzeć. Trzeba zajrzeć naprawdę w miejsca, gdzie się raczej nie zagląda.
1: No niestety. No ja powiem szczerze, to już w ogóle nie jestem w stanie tu niestety pomóc, no bo ja korzystam tylko z iOS-a. Więc...
0: Ja też niestety.
3: No to jak coś będę wiedział, to w przyszłej audycji czy tam...
1: To daj znać,
3: to
1: właśnie.
3: To zadzwonię, a na razie to dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego dla was.
1: I wzajemnie. Do usłyszenia. Wzajemnie. Pozdrawiamy.
2: No to co, przechodzimy do następnego newsa, bo okazuje się, że jeżeli ktoś myśli, że jest niewidomy, to algorytm może go wyprowadzić... Powiedzmy, że z błędu.
1: A ten algorytm, nawet nie algorytm, Tomku, tylko pracownicy HACAPTCHA. Myślę, że to narzędzie nasi słuchacze znają, HACAPTCHA i ich, no właśnie, zabezpieczenie przed robotami, które to, no teoretycznie jest dla nas fajne, bo jedną z opcji jest wprowadzenie takiego specjalnego ciasteczka dostępnościowego, które możemy sobie pobrać, tam zakładamy sobie konto, podajemy swój adres e-mail, no i jak zostaniemy zaakceptowani, to po prostu wtedy mamy możliwość skorzystania z tego dostępnościowego ciasteczka, ale o tych problemach to ja już kiedyś mówiłem, że na przykład kilku osobom nie działa po prostu to, czyli podanie maila najzwyczajniej w świecie no, nie skutkuje wysłaniem tej wiadomości mailowej, nawet na kilka adresów. Znajomy miał, chyba próbował na 4 albo 5 i żaden z nich nie działał. U mnie zadziałał na przykład pierwszy, więc to jest naprawdę bardzo duża loteria. Natomiast to nie jest jedyny problem, bo jeden z niewidomych użytkowników, niejaki Michael Tabolda, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, który no, jest użytkownikiem raczej dość zaawansowanym. On tworzy między innymi, zdaje się, że jakieś gry, miał ostatnio problem z HACAPTCHA. Dodajmy, że ten użytkownik jest niewidomy. No i chciał skorzystać właśnie z tego rozwiązania dostępnościowego, które HACAPTCHA oferuje, czyli z tego dostępnościowego ciasteczka. On korzysta z przeglądarki Brave na co dzień, no bo korzysta, bo jego prawo, lubi Brave'a, chce z niego korzystać. No i cóż, tam zdaje się, że jest jakiś problem, bo Brave nie akceptuje po prostu ciasteczek. Trzeba zrobić wyjątek związany z tymi mechanizmami HACAPTCHA. No i taką odpowiedź dostał od pomocy technicznej. On ten wyjątek dodał, ale to nie spowodowało rozwiązania problemu. Na co autor wpisu na swoim blogu, na który się właśnie powołuje, opowiadając wam tę historię, napisał do twórców Hakapczy, że słuchajcie, ja wam pomogę, bo tu jest generalnie problem taki, że kiedy wchodzę na dane, na tę stronę, otwieram konsolę deweloperską i sprawdzam, jaka tam jest odpowiedź, to dostaję taki i taki komunikat. Na co dostał odpowiedź, że on w takim, że tego typu zachowania, jakie on wykonał i tak, tego typu operacje, jakie on wykonał, to są niedozwolone i może to skutkować zbanowaniem go jako użytkownika, który nie jest osobą niewidomą i dla którego nie jest przeznaczone to rozwiązanie dostępnościowe Hakapczy. Na co on odpisał, że ale skąd oni wiedzą, że on jest że on nie jest osobą niewidomą, że on jest właśnie osobą niewidomą, on korzysta z czytnika ekranu, on po prostu

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w dodatkach do NVDA. Użyteczne narzędzie do emulacji klawiatury numerycznej na Maca. Finch, rozszerzenie dodające dźwięki do przeglądarek internetowych. Able MIDI, bardziej dostępne sterowanie wybranymi efektami i instrumentami. Kolejne nowości w narratorze. Powstała wtyczka dodająca OCR do Orki. Dwa nowe podcatchery dla urządzeń Apple dostępne w publicznych betach. Zmieni się adres systemu obsługi wsparcia Pefronu. Embrail otrzymuje duże aktualizacje na smartfony i wersje dla Windowsa. Testowa wersja Eltena dla macOS-a dostępna. Dostępność aplikacji. W jednych lepiej, w innych gorzej. Nowości w grach. Pierwsze wrażenia z dostępności interfejsów routerów TP-Link. eSIM na wyjazd za granicę? Załatwisz go w niektórych bankach. Co słychać w świecie AI? Nowe systemy Apple z ważnymi poprawkami. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
3: Dzień dobry. 334. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj Piotrek Makacz. Kto jeszcze? Jeszcze Maciek Walczak, Michał Dziwisz.
4: Witajcie wszystkim.
3: Zapraszamy, jak się rzekło, również do wzięcia udziału w audycji. Mamy WhatsAppa, mamy kontakty w podcast.net, zresztą było o tym przed chwilą mówione. No a teraz już w takim razie zacznijmy sobie newsy i może zacznijmy sobie od podcastów, w zasadzie od dwóch nowych aplikacji do słuchania podcastów na systemy Apple'a.
4: Tak, bo tak się fajnie złożyło, że dwie osoby udostępniły swoje nowe aplikacje do słuchania podcastów i w sumie nie tylko, w pewnym sensie, do publicznych testów beta. Jedna z tych aplikacji już była testowana od dłuższego czasu w testach bardziej zamkniętych i o niej mogę powiedzieć więcej, no bo uczestniczyłem w tych testach, a druga od razu jakby trafiła do testów publicznych. Natomiast teraz obie te aplikacje każdy może sobie zainstalować. Będą dwa linki do test flighta, jeśli któraś z tych aplikacji Was zainteresuje. Zacznijmy może od aplikacji pierwszej, czyli tej, która była testowana od dłuższego czasu. Nazywa się ona Simulcast, jest autorstwa Ashleya Coxa i co mogę powiedzieć o tej aplikacji? No bardzo dużo. To jest pewnie aplikacja, która kiedy pojawi się w wersji publicznej, to spokojnie mogłaby się doczekać swojej własnej audycji i pewnie ta audycja byłaby obszerna, bo jak mogę w skrócie opisać Simulcasta? Wyobraźcie sobie aplikację do podcastów, która ma wszystkie funkcje ze wszystkich aplikacji do podcastów, które znacie i trochę więcej. I ja wiem, że to brzmi dziwnie, jakaś hiperbola. Nie, naprawdę tak w tej aplikacji to wygląda. Bo jak ktoś lubi słuchanie podcastów w takim systemie skrzynki odbiorczej a la Castro, że wszystkie subskrypcje nam lądują. Takie skrzynki odbiorczej, tam możemy decydować, co z nimi chcemy zrobić. Jest. Różne efekty, w tym wycinanie ciszy, w tym jakieś korektory, podgłaśnianie głosów, czy tak zwany voice boost, jak najbardziej jest. W pełni personalizowany interfejs, tak? Możemy decydować w ogóle, jakie karty widzimy, jakie czynności mamy na pokrętle, co nam voiceover czyta. No tego chyba nie ma żadna inna aplikacja w sumie, to trochę tak jak w Lirze na przykład można sobie personalizować. No tutaj też takie funkcje są. Wersje na wszystkie systemy Apple, czy to iOS, czy to macOS, lub nawet od niedawna też watchOS są. No jeszcze nie ma tvOS-a, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Na pewno te takie trzy podstawowe systemy są. iPadOS zresztą też na iPadzie jest, z tego co wiem, dedykowany układ. No akurat na iPadzie tego jeszcze okazji nie miałem przetestować, ale wiem, że no, ta aplikacja na iPadzie też powinna działać. I no, też warto dodać, są to interfejsy natywne. To nie jest jakiś katalizm, którego możemy często znać. To nie jest tak, jak odpalamy sobie Castro czy Overcasta na Macu, gdzie to jest interfejs jakby emulowany. Tutaj nam się wszystko ładnie otwiera natywnie, więc ta nawigacja jest dużo szybsza. Skoro Mac, no to przydałyby się skróty klawiszowe. Jak najbardziej są i to te skróty klawiszowe są w pełni personalizowane. Co też wydaje mi się nie jest funkcją częstą spotykaną. Natomiast tutaj takie możliwości też mamy. Co jeszcze możemy sobie personalizować? Które odcinki nam się pobierają? Czy się w ogóle nam pobierają automatycznie? Czy wszystko jest strumieniowane? Możemy też nawet sobie skonfigurować różne widoki, czy różne presety na ekran odtwarzania, które decydują, co stanie się, kiedy podcast się zakończy, czy ma być otworzony następny odcinek, czy ma odtwarzanie się po prostu zatrzymać, czy ma się zmienić szybkość, jakie przyciski chcemy widzieć na ekranie odtwarzania i sobie zapisać takich różnych presetów, czy takie słuchanie dla przyjemności, no, na przykład, nie wiem, słuchanie słuchowisk, gdzie mamy takie odtwarzanie w domyślnej prędkości, natomiast dla takich podcastów, nie wiem, typu na szybko podcast, możemy sobie skonfigurować, że po prostu wtedy nam odtwarzanie się trochę przyspiesza i mamy jakieś inne przyciski widoczne. Ta lista funkcji jest naprawdę bardzo duża. Jeszcze sobie tutaj próbuję wyświetlić to, co napisał deweloper. Natomiast ta lista, która była na początku publikowana, trochę też jest nieaktualna, ale też mamy oczywiście widok mini odtwarzacza, przewijanie do tyłu, do przodu skonfigurowalnymi czasami. No i to faktycznie jest, to też coś, co znamy. Natomiast oprócz tego też mamy inteligentną pauzę, więc jeśli zatrzymam odtwarzanie po kilku minutach, to aplikacja nam może odtwarzanie cofnąć. Też bardzo fajna funkcja a propos tego przewijania do przodu, do tyłu, to możemy też je sobie skonfigurować tak, że to odtwarzanie może wtedy nam dawać takie przewijanie z podglądem bardzo szybko, czyli tak, nie wiem, jak domyśla nasza prędkość, może być, nie wiem, półtora razy szybciej, no to natrzymanie przycisku przewijaj do przodu, na przykład możemy sobie ustawić szybkość 4 albo 5 razy i cały czas to odtwarzanie słyszymy. Jest też oczywiście wsparcie dla nawigacji między rozdziałami i tutaj wracając do motywu, że mamy wszystkie funkcje wszystkich aplikacji, to podobnie jak w Castro też, jeśli chodzi o rozdziały, to sobie możemy konkretne rozdziały wykluczyć z odtwarzania, więc jeśli chcielibyśmy, żeby jakieś rozdziały były pominięte, chcemy usłyszeć tylko konkretne rozdziały, jak najbardziej można to sobie w ten sposób skonfigurować i konkretne rozdziały pominąć. Zmiany prędkości to już mówiliśmy. Dla konkretnych podcastów, czy nawet konkretnych odcinków może być nawet szybko zapamiętywana. No to u nas na przykład w Cyfro Podcastie to może być też przydatne, no bo jednak tutaj prowadzący się zmieniają i można na przykład chcieć sobie dla konkretnego odcinku zmienić szybkość, ale nie dla całego podcastu. Mamy też nawigację między poprzednim następnym odcinkiem. Mamy rozbudowane funkcje usypiacza, czyli możemy albo zatrzymać na końcu odcinka, albo na końcu rozdziału nawet, to jest też bardzo fajne. O konkretnej godzinie możemy odtwarzanie zatrzymać, więc jakby na przykład ktoś wiedział, że idziemy spać o północy, na przykład, no to możemy sobie tak to skonfigurować. Możemy sobie szybko dorzucić kilka minut, stwierdzimy, a dobra, jeszcze trochę chcemy dokończyć jakiś fragment na przykład. I opcjonalne wyciszanie, zanim odtwarzanie się zatrzyma. Bardzo rozbudowane zarządzanie kolejką, tutaj też odcinki mogą być dodawane automatyczne. Co ma zostać otworzone, kiedy dany odcinek się skończy? I tutaj też warto wspomnieć o tym, że oprócz podcastów, Simulcast też wspiera radio internetowe. I ktoś w pierwszej chwili może pomyśleć, no ale po to? Ale z drugiej strony w sumie to akurat dodanie funkcji radio takiego podcastera to wcale nie jest głupim pomysłem, no bo no tutaj znów ten podcast ma przecież też strumień radiowy, możemy tym zarządzać z jednego miejsca, no ale też wiele stacji internet radiowych też ma zarówno podcasty i radio. Na przykład możemy sobie skonfigurować to w ten sposób, że włączamy sobie na przykład najnowsze wydanie wiadomości, które dziś się pojawiło jako podcast, a kiedy to się zakończy, no to może nam automatycznie zostać uruchomiona dana stacja radiowa, nasza ulubiona, żebyśmy potem słyszeli muzykę podczas, nie wiem, przygotowywania się do pracy czy przed wyjściem z domu. Czy też zresztą można sobie włączyć od niedawna odtwarzanie muzyki z Apple Music. Też można wybrać konkretną playlistę na przykład, gdyby ktoś chciał, więc do tego stopnia ta aplikacja się rozwinęła. Podczas odtwarzania radia to też w ogóle mamy całkiem rozbudowaną historię piosenek. Aplikacja nam zapamiętuje, co było grane, a nawet jeśli jakaś radia nie podaje takiej informacji, no to od czego mamy Shazama, który w tej aplikacji też jest zintegrowany i może się uruchamiać automatycznie. To też wiem, że w niektórych aplikacjach radiowych jest dostępne. Możemy udostępniać odcinki, zarówno jako link, czy też jako plik audio. Jest pełne wsparcie dla odcinków wideo, o tym, że jest radio, to już wspominałem. Mamy też pełny dostęp do katalogu Radio Browser, zresztą podcastami jest podobnie, mamy dwa katalogi zintegrowane, jest iTunes, jest Podcast Index, więc tych funkcji jest naprawdę bardzo dużo. Po tym, o tym, że mamy rozbudowaną bibliotekę i skrzynkę odbiorczą a la Castro, też wspomniałem, to jak ktoś nie chce ze skrzynki odbiorczej korzystać, nie musi. Wszystko generalnie można sobie skonfigurować. Oczywiście ta aplikacja między systemami się synchronizuje, więc jeśli zaczniemy sobie odtwarzanie na przykład na iPhone'ie, potem przejdziemy na Maca, no to może nam odtwarzanie na Macu zostać wznowione. Praktycznie wszystkie ustawienia dla pojedynczych podcastów możemy sobie dostosować. Są powiadomienia i tutaj też co ciekawe, jeśli chodzi o powiadomienia, mamy własne dźwięki do wyboru i dla każdego podcastu, jakby ktoś chciał sobie zmienić dźwięki, to można jak najbardziej i to faktycznie też wtedy nam zadziała, natomiast samo odświeżanie w przeciwieństwie na przykład do Castro czy Overcasta odbywa się na urządzeniu i o tym też warto pamiętać, więc czasem informacje o nowych odcinkach mogą przyjść trochę wolniej, bo no, to się będzie odbywało na harmonogramie, jaki nam daje iOS, czasem można stwierdzić, że nam coś się nie odświeży, no więc to jest może jakaś wada tej aplikacji, że tutaj musimy sobie ewentualnie listę czasem odświeżyć sami, a niektóre powiadomienia mogą przyjść z opóźnieniem. Mamy też rozbudowane wsparcie dla tak zwanych podcastów 2.0 i to jest coś, o czym rozmawialiśmy tutaj kiedyś, może kiedyś Apple Podcast też taki kanał dostanie, kto wie, bo to daje ciekawe możliwości, między innymi można powiadomić słuchaczy, że taki podcast jest na żywo, ale też można po stronie serwera wysyłać informacje o rozdziałach lub transkrypty. No i wydaje mi się, że takie zintegrowanie transkryptów z odtwarzaczem może być całkiem fajne, zwłaszcza o tyle, że jeśli chodzi o tą aplikację, no to te transkrypty faktycznie nam się wyświetlają, możemy sobie je od razu czytać, przeskakiwać odtwarzanie do danego momentu. Możemy nawet sobie podczas odtwarzania, o czym też chyba jeszcze nie wspomniałem, zostawiać notatki do konkretnych momentów podcastu, jakby ktoś chciał. I nawet dla podcastów, które transkryptów nie mają, można je sobie na urządzeniu generować. No to nie zawsze chce działać, nawet po angielsku są używane te API aplowskie i założyłem, że nawet przy dłuższych angielskich podcastach to się lubi wykrzaczyć, ale jak zadziała, no to można faktycznie sobie taki transkrypt na urządzeniu też wygenerować. Mamy rozbudowane wsparcie do playlist, które też mogą być inteligentnie zarządzane przez aplikację, więc według reguł możemy sobie takie playlisty tworzyć. O efektach już mówiłem. Aplikacja może inteligentnie nam zarządzać pamięcią, usuwać podcasty, które już jakiś czas minęły. Mamy pełne wsparcie dla skrótów, zarówno po Siri z aplikacją skróty, widgety, skróty klawiszowe, integracja z CarPlay, jak ktoś by chciał sobie w samochodzie podcastów słuchać. No, generalnie tych funkcji jest naprawdę dużo i pewnie też niektóre rzeczy pominąłem. Jestem bardzo ciekawy, ile, kiedy ta aplikacja już się pojawi jako wersja pełna, deweloper sobie za nią zażyczy. Dla kogo jest ta aplikacja? Na pewno dla tych, którzy lubią grzebać, bo to trochę jest, nie wiem, aplikacja podobna do w swojej gdzieś filozofii do, nie wiem, Fubara, do Mirandy, do Mony, czyli program, który musimy poświęcić kilka, jak nie kilkanaście minut, żeby się go nauczyć, skonfigurować sobie wszystko tak, jak chcemy. Jakie chcemy mieć karty na dole, co się ma dziać z tymi podcastami, jakie czynności chcemy mieć na voiceoverze, co chcemy widzieć podczas odtwarzania, no generalnie wszystko w tej aplikacji można spersonalizować, więc jak ktoś szuka programu, który po prostu po pobraniu od razu będzie nam działał z takimi sensownymi ustawieniami, to może nie jest najlepsza aplikacja, bo tutaj, znaczy ona może tak działać, ale po prostu tu jest też bardzo dużo do skonfigurowania i ten interfejs może być, wydaje mi się, dla osób, które może nie szukają aż tak rozbudowanej aplikacji do podcastów, może być trochę przytłaczający. Natomiast z drugiej strony, jeśli słuchacie tych podcastów dużo, to może być program, nad którym warto się pochylić, bo jest naprawdę ciekawy. Minusem jednym tej aplikacji jest to, jak w tym momencie jest zarządzane zmiana prędkości odtwarzania, o tyle, że kiedy mamy jakieś inne efekty powłączane, to niestety ten algorytm nie brzmi najlepiej. Jak ktoś pamięta, jak na przykład Eleven Reader kiedyś brzmiał, no to jest ten trochę gorszy algorytm, który czasami gdzieś w iOS się pojawia. Pisałem o tym z deweloperem, może to się kiedyś zmieni, tam sugerowałem kilka alternatywnych opcji. Można też efekty powłączać, wtedy jest używana inna ścieżka odtwarzacza tak zwana, no i wtedy to działa trochę lepiej, ale no, pozostałymi funkcjami, jak dla mnie Simulcast to wynagradza, zwłaszcza też integracją między innymi, różnymi systemami operacyjnymi, bo jednak fajnych aplikacji do podcastów na iPhone'a jest dużo, fajnych aplikacji do podcastów na Macu jest trochę mniej. A jeszcze aplikacja, która działa równie fajnie na obu systemach, jeszcze się synchronizuje, no to już w ogóle tak naprawdę tego nie było. Był kiedyś Downcast, ale ono od dłuższego czasu nie jest rozwijane, co zresztą też trochę było genezą tego projektu. I właśnie, jak ktoś zwłaszcza ma Maca, macie iPhone'a, macie Watcha, no to myślę, że warto się do tych testów zapisać, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa aplikacja. O drugiej aplikacji powiem trochę mniej, dlatego że po prostu ona jest zdecydowanie świeższa, bo jej pierwsza wersja beta pojawiła się publicznie kilka dni temu, nazywa się Earshot Podcast i no jest to zdecydowanie prostsza aplikacja, co nie znaczy, że nie jest aplikacją fajną, bo też tutaj mamy całkiem rozbudowaną funkcję biblioteki, tutaj sobie możemy też, co ciekawe, tworzyć własne foldery dla podcastów, trochę tak jak dla kanałów, w czytniku kanałów RSS na przykład. No w Simulcastie pewnie playlistami też by się tak dało zrobić, natomiast tutaj to mamy jakby od razu dostępne. I też mamy skrzynkę odbiorczą, więc jak komuś taki system pracy się podoba, że po prostu subskrybujemy wszystko, co leci, a potem po prostu z poziomu takiej centralnej skrzynki odbiorczej decydujemy, co idzie do kolejki, co ma się pobrać, a co nas w ogóle nie interesuje, po prostu co ma być zostać usunięte, to można sobie to skonfigurować. Odtwarzanie odbywa się no, na dużo prostszych zasadach, to nie mamy aż tylu opcji do konfiguracji, co nie znaczy, że nie ma na przykład czynności na pokrętle, zarówno na podcastach, na odcinkach, aczkolwiek nie możemy na przykład przeczytać sobie od razu opisu odcinka, do tego trzeba za każdym razem wchodzić. Nie ma też podczas odtwarzania wsparcia dla rozdziałów i tego mi w tej aplikacji w tym momencie chyba brakuje najbardziej, więc no, tu jest na ten moment przynajmniej duży minus, ale to się też może w przyszłości jeszcze zmienić. Ale przyspieszanie jest i działa bardzo fajnie. Jest wycinanie ciszy, innych efektów nie ma, ale wydaje mi się, to są te takie najważniejsze efekty i one są. Już jest jakiś prosty usypiacz w tej aplikacji. Jest też takie szybkie przewijanie, co ciekawe, tutaj do tego dostajemy się z poziomu czynności i no też podobnie tak jak to było w Simulcastie, możemy sobie trzymając przycisk przewijaj do przodu, czy właściwie aktywniając odpowiednią czynność, zwiększyć prędkość na tak, nie wiem, 5-6 razy szybciej i po prostu słyszymy, co się dzieje, ale nam odcinek się po prostu tak w czasie rzeczywistym przewija dużo szybciej. Więc ta aplikacja się jeszcze rozwija, ale to jest zdecydowanie prostszy interfejs, jak komuś podoba się Overcast czy Castro, ale może dziś wydawało wam się, że te aplikacje działały czasami topornie, trochę wolno, no to myślę, że warto akurat tą aplikacją, czyli Earshot Podcast się zainteresować. Na ten moment jest ta aplikacja dostępna na iPhone'a, natomiast w niektórych miejscach w ustawieniach widziałem nawiązania do TalkBacka, więc kto wie, czy w przyszłości też nie pojawi się na system Android. Jeśli tak będzie, no to na pewno też dam wam znać, bo no myślę, że na Androidzie taka aplikacja też by była całkiem spoko. No tutaj aż tylu funkcji nie ma, ale potencjał jak najbardziej jest. Linki do obu tych aplikacji znajdziecie w opisie, kiedy ta audycja się pojawi. Jeśli chodzi o Simulcasta, to link do testów tej aplikacji też jest na Apowisie w wątku, który stworzył deweloper, natomiast ten link jest taki trochę zagrzebany, bo on jest gdzieś na drugiej stronie chyba tego wątku. No niestety linki z Flighta nie są takie fajne, żeby je na żywo podać, natomiast to wszystko się znajdzie w komentarzu pod audycją, kiedy ona już się trafi, pojawi właściwie na stronie.
1: To może
3: ciekaw
1: teraz...
3: jestem. Aha. Bo ciekaw jestem, czy ten Simulcast, tak to się nazywa, czy on umie lokalne pliki odtworzyć.
4: Umie, tak. O tym też zapomniałem wspomnieć. Też jest rozbudowane, są funkcje importu.
3: O, to bardzo fajnie, bo ja się naprawdę nie zdziwię, jak ktoś będzie chciał tym programem odtwarzać audiobooki z uwagi na to, że ja znam osoby, które na przykład mówią, że audiobooki fajne, tylko tam jest na przykład za dużo ciszy, tak? Że między zdaniami jest cisza, która jest ładna, ale on przyzwyczajony do szybkiego czytania, no chciałby to czytać szybciej, bez ciszy.
1: I też za wolno, więc... no lektorzy mają jednak taką pewną ekspresję w głosie, że po prostu muszą wszystko dobrze zaakcentować i dla niektórych to też jest problem. A tak jak będzie sobie, to można przyspieszyć?
3: Przyspieszyć, wyciąć ciszę, to tak. Naprawdę ja się nie zdziwię, jak kilka osób może z tego skorzystać również do, jako odtwarzacza książek.
1: Mamy na WhatsAppie wiadomości i to od słuchacza, który już nawet przed audycją zdążył się nagrać, więc posłuchajmy, co do powiedzenia ma Mateusz.
5: Witajcie, nagram się jeszcze przed audycją. Mam takie pytanie dotyczące czatu GPT na iPhone'ie. Od jakiegoś czasu tak się dzieje, że jeśli mam konwersację, która jest dłuższa, chcę coś wpisać, stukam dwukrotnie na to pole, gdzie jest wpisywanie wiadomości i voiceover zamiast tego przesuwa się albo gdzieś na górę konwersacji, albo w środek, albo przesuwa się na pozycję, którą czyta uchwyt arkusza, tam gdzie się dodaje załączniki, albo tam, gdzie się wchodzi do źródeł, skąd brał informacje. Jeżeli szybko nie nacisnę jakiegoś znaku, czy szybko nie przejdę w klawiaturę, tak się zawija. Z czego to może wynikać? I drugie pytanie. Z ciekawości, w jednym ze sklepów AGD, Media Expert konkretnie, testowałem telefon z Androidem, dokładnie Samsung S25. Czy tam trzeba coś ustawiać? Bo na przykład za nic nie mogłem zrobić gestu stuknięcia dwukrotnie, który potwierdza, otwiera aplikację. Nie wchodzi to tak intuicyjnie jak w iPhone'ie. Czy tam się coś zmienia, czy po prostu to jest jakaś przypadłość Androida? Dzisiaj tych pytań trochę mam, ale jeszcze jedna rzecz. Dlaczego tak jest, jeśli czytam plik PDF na iPhone'ie za pomocą tej aplikacji Podgląd, jeżeli jest jakaś lista elementów, VoiceOver pomija tą listę. Nie czyta tego, co jest na liście, jeżeli przesuwam się w dół po dokumencie. Co mogło się przestawić? Czy to jest jakiś błąd iOS-a?
1: I to wszystkie pytania od Mateusza. No jeżeli chodzi o pytanie numer 1 i pytanie numer 3, to odpowiedź jest prosta. To są po prostu błędy dostępności, bo w przypadku czata GPT, ja akurat bardzo mało korzystam z niego w aplikacji mobilnej, ale zdarza mi się rzeczywiście, że ten fokus lata gdzieś tam po tym interfejsie. Ty, Maćku, chyba więcej używasz, to może coś dopowiesz.
6: Tak, to znaczy w Klocie generalnie też tego typu problem jest. Z GPT ostatnio właśnie nie, natomiast no to jest właśnie to, że tylko pytanie teraz, co tu pomoże? Czy pomoże, jak się stanie coś takiego, przewinięcie tej konwersacji jeszcze raz powiedzmy, czy to klasycznie trzema palcami w górę, czy to ten, jak to się nazywa? Pionowy pasek przewijania, coś takiego chyba. Po prawej stronie on jest ekranu i jak jego sobie zaczniesz pociągać w dół, palcem poprzez przeciągnięcie właśnie w dół, to być może jak ta konwersacja się przesunie, ona się wtedy przesuwa szybciej, przesunie się do końca, być może wtedy, nie wiem, namierzysz sobie to pole i w nie spróbujesz w miarę szybko stuknąć, bo to jest niestety też to. Ja z tym samym się zmagam, jeśli chodzi o Cloda w ciągu ostatnich chyba 2 tygodni. I wtedy faktycznie, jak się nie zrobi tego z odpowiednim refleksem, jak on oznajmi obecność tego pola pod kursorem do pisania, no to przeskoczy zupełnie na co innego, więc no niestety, błędy dostępności, jeszcze raz błędy dostępności, mało tego. Nawiązując do pytanka numer 3, to on niektóre listy, nie umiem rozgryźć, o co chodzi tak zasadniczo, bo niektóre typy list to on czyta zasadniczo, zarówno punktowane, jak i numerowane, a niektórych po prostu nie. I zgłaszałem już ten problem Apple'owi bodajże 2 wersje systemu temu, że tak się tak wyrażę. No niestety dalej to nie zostało poprawione, więc nie wiem, w czym rzecz. Jeszcze raz im może napiszę, załączając konkretny plik, gdzie faktycznie w jednym pierwsza lista jest nieczytana wcale, a ta druga jest już jak najbardziej odczytywana. Może w końcu wpadną na to, jak ten problem rozwiązać, ale istotnie tak jest, to są to błędy dostępności.
1: Jeżeli chodzi natomiast o pytanie to środkowe, no to no tak się to nie powinno dziać. Ja mam obok siebie właśnie takiego Samsunga S25 i bez problemu podwójne stukanie działa jako aktywacja, więc dziwne.
6: Skoro TalkBacka dało się włączyć, no. Zakładam, że się dało. Jak go testowałeś, Mateuszu, no to zakładam, że się dało. No to teoretycznie TalkBack i praktycznie zresztą, no to tak jak mówi Michał. Nie?
1: Bo podwójne stuknięcie działa tak samo.
3: Patrzę w takim razie, co jeszcze mamy w wiadomościach. O, coś mamy. Mamy wiadomość od Sylwestra. Dobra wiadomość dla... nie, jeszcze nie, bo tu są dwie wiadomości. Witam Was, dobry wieczór z pochmurnego Milanowa na Lubelszczyźnie. Po opadach deszczu na wschodzie dawno nie było takich dobrych opadów. Do Michała. Bardzo dobrze prowadzi audycję z gośćmi przed nami. Weekend. Duży, dobry czas, żeby znaleźć newsy i zapisać w notatniku i pozbierać. Wszystkim prowadzącym polecam. Tak, mamy taki notatnik rzeczywiście, w którym sobie wpisujemy te wszystkie newsy. Ten notatnik w ogóle jest o tyle fajny, że jest współdzielony, czyli nie ma takiej sytuacji, że dwie osoby wpiszą to samo. Także jest fajny.
1: Ten notatnik nawet nam potem rozkłada te newsy, jeżeli chodzi o kolejność i wszystko, także no.
3: Tak, tam podpowiada tak, żeby na przykład no, puszczać newsy, znaczy puszczać, żeby te newsy odczytywać tak, żeby dwie osoby, znaczy jedna osoba nie miała kilku w kolejności, no chyba, że rzeczywiście jest
1: chyba, że ma, sytuacja, że ktoś 300% normy wyrabia. To zdarza się.
3: Tak jest, zdecydowanie. No,
1: właśnie. Tak,
3: no, różnie bywa. Dobra wiadomość dla zwolenników komputerów stacjonarnych, którzy lubią duże pudła. Makowcy też będą mieli wieżowe maki. Mój brat otwierdził sztuki za 40 dolców. No, fajnie.
1: Ale to chyba to... No, są maki pro generalnie.
3: Właśnie nie wiem, bo przez jakiś czas ich nie było.
4: Znaczy, co ciekawe, to nie, znaczy one są, tylko Apple w ogóle z tej konfiguracji zrezygnowało. Tam nie pamiętam, kiedy ostatni Mac Pro wyszedł. Natomiast oni po prostu doszli do wniosku, że przez to, że te M Pro i M Max są tak dobre, ludzie po prostu zaczęli więcej MacBooków Pro kupować z tymi procesorami. Ewentualnie ma się, z tego co wiem, pojawić Mac Studio, który no, może nie będzie miał aż tylu portów, ale no, ma ich na tyle dużo, te podzespoły są na tyle mocne, że większość takich prosumerów, to się ładnie mówi, czyli takich właśnie użytkowników, którzy szukają takich bardzo szybkich komputerów, to z reguły tutaj mówimy o jakichś dużych studiach filmowych, studiach nagrań, tak, fotografów, tak dalej, no to raczej zdecydujemy się na Mac Studio, ewentualnie takie bardzo, bardzo wypasione MacBooki Pro.
1: Ale czy to będzie 4000 dolców? Myślę, że wątpię.
4: Wiesz co, za konfigurację, gdzie mamy 128, 256 GB RAMu i tam parę terabajtów dysku.
1: No właśnie, ja bym się spodziewał więcej.
3: Dużo więcej. Ale może to najtańsze?
4: No nie pamiętam teraz, ile.
3: Bo teraz pytanie, jakie będą najtańsze, nie? Jakby, no, zobaczymy. Tak. Mam jeszcze jedną wiadomość głosową, ale ją otworzymy za jakiś czas. I jest jeszcze wiadomość od Ani, tekstowa. Witajcie, Michale. Nie wiem, czy twój system, który na YouTube'a zrobiłeś, nie wiem, czy on działa, ponieważ kilka audycji z zeszłego pewnie tygodnia oraz wczorajsza zostały przerwane. Audycja zeszłoczwartkowa natomiast była w całości, a mówię, że coś robię ze sztuczną inteligencją, żeby poprawić tę transmisję. Także nie wiem dlaczego, ale działa to wybiórczo, moim zdaniem.
1: Wiem, zauważyłem, że jest z tym jakiś problem. Dziś próbowałem to poprawić i mam nadzieję, że będzie to działało dobrze. Co ciekawe, z Facebookiem tego problemu nie ma. I ja z YouTube'em zauważyłem, że ja problemy już miałem też wcześniej z jakiegoś powodu, więc to tak niby działa, rozłącza, czy nadawałem z OBS-a, czy z tego narzędzia, z którego obecnie korzystam, to niestety czasem po prostu jakoś YouTube lubi rozłączyć te transmisje. No ale mam nadzieję, że te poprawki, które zrobiłem, no, spowodują, że będzie więcej tych transmisji stałych.
3: I jeszcze mamy wiadomość jedną tekstową od Magdy. Witajcie. Czy znacie jakieś darmowe aplikacje na Androida, które rozpoznają kolory do rozpoznawania na przykład pieniędzy, czy krótkiego tekstu? Mamy lookouta, a do kolorów coś istnieje? To jest dobre pytanie. To znaczy, no pewnie można by sztucznej inteligencji. Sync Assistant Home nie wiem, czy ma coś do kolorów. Do pieniędzy jest Cash Reader, który działa dobrze, z tego co pamiętam.
1: Tylko natomiast on jest płatny, zdaje się, tak?
3: Tak, on jest płatny. Rzeczywiście, natomiast nie ale znam alternatywy.
6: Home? No właśnie.
3: No. Ale nie pamiętam, czy on kolory.
6: Na iOSie na pewno. Znaczy,
3: w ogóle rozpoznawanie kolorów był zawsze problem, no bo to jest dość skomplikowane, więc chyba tutaj mam wrażenie, że najbardziej chyba sztuczna inteligencja się sprawdzi, choć też nie wiem. To wszystko jest obarczone ryzykiem, chyba sporym ryzykiem błędu.
6: No chyba najlepiej jakimś Be My AI-em rzeczywiście, bo czy inną inteligencją. No.
3: Tak mi się wydaje.
6: Która jeszcze podpowie, zresztą ostatnio rozmawialiśmy tutaj o tym, jak zdaje się Pawłowi, który fotografował te z lewo zmywak, zdaje się, co mu tam coś przeciekało, to też mu podpowiadało generalnie co i jak, jeśli chodzi o instrukcję robienia zdjęcia, więc nawet wtedy można pytać, czy na pewno to jest ten kolor i czy można by to zdjęcie zrobić pod lepszym kątem, żebyś faktycznie mi powiedział, że to jest aby na pewno ten kolor, ale i czy oświetlenie generalnie, ale zazwyczaj jak robiłem sobie fotki jeszcze jak był boom na ten Be My AI, to jak się o tym bardzo dużo mówiło, to całkiem fajnie rozpoznawał faktycznie.
3: Ja nie wiem, czy Sync AI nie ma też rozpoznawania kolorów, bo przecież Sync AI
6: tak
3: też
6: jest... Też mi się wydaje, ale by trzeba było sprawdzić.
3: Czasu na Androida, no. Ale nie testowałem tej funkcji, więc nie wiem, jak ona działa, tak szczerze mówiąc. Także tak. No dobrze, no to chyba w takim razie przejdźmy do następnego newsa. Tym razem właśnie, Maćku, od ciebie, który dotyczy systemu SOF. I tutaj jest taka ważna raczej informacja dla tych, którzy chcieli, czy albo są w trakcie składania wniosków, albo dopiero będą chcieli zmienić, bo no, zmienia się domena tego SOF-u, czyli trzeba będzie co innego wpisać w pasek adresu przeglądarki.
6: Zmienia się istotnie i generalnie tak. Może ja przytoczę generalnie nawet ten artykuł, bo oni tam podają pewne rzeczy. Artykuł opublikowano wczoraj dosłownie jeszcze w domenie pefron.org.pl, która jeszcze obowiązuje. Natomiast od 15 czerwca ona się zmieni. I komunikat głosi następującą rzecz, generalnie, że, a może nie będę go tak przytaczał w słowo, tylko powiem po prostu o co chodzi, że od 15 czerwca właśnie PFRON jako instytucja przełącza się generalnie na domenę publiczną, migrują właśnie do domeny rządowej gov.pl z dotychczasowej org.pl. No i w związku z tym zmienią się adresy stron internetowych, między innymi systemu obsługi wsparcia SOF. Zmieni w tym momencie adres z dotychczasowego pefron.sof.pefron.org.pl na sof.pefron.gov.pl. Zmiany generalnie nie powinny negatywnie wpływać na działanie usługi. Być może wystąpią krótkotrwałe przerwy związane z aktualizacją, konfiguracją zarówno systemu, jak i usług logowania. Natomiast to, co się na pewno nie zmieni, to nie zmienią się dane użytkowników. Nie będzie wymagana ponowna ani rejestracja użytkowników zakładania nowych kont. Wszelkie wnioski, historia spraw, jak i aktualne wnioski, załatwiane sprawy, które są w toku, też pozostaną bez zmian, czyli wszystko zostanie po prostu zmigrowane na nową, do nowej domeny, właśnie sof.pfront.gov.pl. No i jeszcze to, o co prosi oficjalnie PFRON, to o aktualizację zapisanych zakładek po przełączeniu. No właśnie, jeżeli sobie dodaliście do zakładek w przeglądarce sof.pfron.org.pl, no to teraz trzeba będzie to sobie zmienić i tą zakładkę ponownie dodać, bądź zedytować i wpisać tam nowy adres. O zwracanie uwagi na nowy adres domeny gov.pl podczas logowania. No tutaj pewnie mają na myśli wszelkiego rodzaju oszustwa. Powiedzmy, jakby się ktoś chciał podszyć pod PFRON, chociaż w sumie wątpię, ale wszystko jest możliwe, więc już tutaj o to proszą. Jak i o korzystanie wyłącznie z nowych adresów publikowanych przez PFRON.
1: Wziąwszy pod uwagę, że tam, jak dobrze pamiętam, to jednym z czynników logowania jest nasz PESEL, to jest łakomy kąsek dla różnego rodzaju phishingów akurat.
6: PESEL jak PESEL, bardziej, ale nie, bo tam, bo tak, bo albo mailem się, czekaj, tak, mailem, może się zalogować mailem i normalnie hasłem, a przy odzyskiwaniu hasła trzeba wpisać 4 cyfry losowe tego PESEL-u tak naprawdę, więc to też nie jest tak, że cały PESEL powiedzmy przy tym, ale jak no przy zmianie hasła 4 losowe tego cyfry wybrane PESEL-u. No a drugim sposobem logowania też jest profil zaufany, więc tak naprawdę można albo tak, przy czym no należy też powiedzieć, że profil zaufany wyłącznie dla wnioskodawców, nie dla realizatorów, powiedzmy, programów, no ale tutaj to, powiedzmy, nas bycie realizatorem nie dotyczy, więc my jako wnioskodawcy, którzy składamy wszelkiego rodzaju właśnie wnioski do PFRON-u, czy wypełniamy ankiety, choćby nawet w tym systemie obsługi wsparcia, możemy się logować właśnie dwojako, albo profilem zaufanym, albo za pomocą maila i hasła, także tak to wygląda. Od 15 czerwca sof.pfron.gov.pl.
1: Tu mamy pytanie jeszcze od Mariusza, który chciałby się dowiedzieć, co nowego pojawiło się w Tyflocentrum na Windowsie. Jak w ogóle sprawdzić, jak wyglądają, co tam nowego jest w Tyflocentrum na Windowsie. Mariuszu, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja to zawsze uzupełniam, ale tak jestem bardzo zaznajomiony z Microsoft Store'em, że wstyd się przyznać, ale nie wiem, jak dokładnie do tego dojść. Natomiast jeżeli chcesz wiedzieć coś, co jest nowego w Tyflocentrum, to bardzo chętnie powiem, jeżeli chodzi o Windowsa, bo ostatnio doszła opcja wyświetlania tekstowych wersji audycji. Więc jeżeli macie jakąś audycję, jakiś podcast, który chcecie sobie przeczytać, no to już też macie dostępną opcję, żeby sobie wyświetlić transkrypt. On będzie wyświetlany w takim widoku przeglądarkowym, jak strona internetowa, więc na przykład wyszukiwanie z NVDA Control F będzie wam fajnie działać. Możecie sobie tam szukać różnych rzeczy, także to ostatnio doszło, jeżeli chodzi o Tyflocentrum na Windowsa.
3: To jeżeli chodzi o wiadomości od słuchaczy, to mamy jeszcze wiadomość głosową.
7: Witajcie, mam pytanie odnośnie Logica Pro. Mianowicie w najnowszych wersjach pojawiło się coś takiego jak muzycy sesyjni AI, którzy teoretycznie mają wykrywać dźwięk z pliku audio i przerabiać go na ścieżki MIDI. Problem w tym, że jak robię te ścieżki, to nie mogę zmusić tych muzyków sesyjnych do wykrywania nut z pliku audio. Jak właściwie mógłbym to zrobić? Może ktoś coś wie? A tak swoją drogą, po raz pierwszy nagrywam się z apki Tyflocentrum i jest po prostu świetnie. Pozdrowionka.
3: Znaczy, z tego co wiem, muzycy sesyjni AI w Logicu działają w ten sposób. Najpierw trzeba wykryć, to można zrobić chyba automatycznie,

0: jeszcze. Ja tego nie znam jakby od strony dostępnościowej, ja tylko widziałem jakiś filmik na YouTubie, w którym jest to opisywane tak no, z perspektywy po prostu osoby widzącej, że to jest wow, w ogóle super ekstra. Więc to chyba nawet nie jest coś, co zamienia audio na MIDI, tylko taki muzyk faktycznie sesyjny, który gra do projektu. I on może sobie właśnie, najpierw jest taki proces, w którym wykrywa się akordy, które tam są, no i potem, no, by tak rzec, mówi się temu muzykowi, czy w jakiś sposób tam ustala, w jaki sposób on ma grać, w jakim stylu, jak gęsto, i tak dalej, i tak dalej. I tak to chyba ma działać. Natomiast, no, ja na razie nie mając Maca, no to mogę o tym tylko czytać i znać teorię. No, w praktyce jeszcze nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Mamy jeszcze wiadomość głosową jedną, ale chyba ją odtworzymy po następnej wiadomości od Piotra na temat Embraila, tak to się nazywa, zdaje się, który coś tam ma, jakieś tam nowości.
1: Tak, to jest aplikacja, która, myślę, że mogę spokojnie tego określenia użyć, została zsherlockowana przez wszystkich. Sherlockować to takie określenie ze świata Apple, kiedy to producent, no konkretnie tutaj chodzi o Apple'a, dodaje do swojego systemu funkcję, która kiedyś była implementowana przez inną aplikację, często powodując, że ta aplikacja znika. No, okazuje się, że nie tym razem, bo no dla tych, którzy od dłuższego czasu korzystają ze smartfonów, zwłaszcza ze smartfonów, które mają ekrany dotykowe, no to na pewno o Embrailu słyszeliście, bo to była pierwsza aplikacja, której deweloper wpadł na pomysł, że w sumie Braille'a to by się dało wpisywać z ekranu dotykowego. I właśnie Embrail spopularyzował te wszystkie metody wprowadzania Braille'a na ekranie dotykowym, które dzisiaj znamy. iOS właśnie był pierwszym systemem, który to później dodał jako funkcję systemową. Android na początku też w formie różnych klawiatur film trzecich, łącznie z Embrail'em zresztą. No a później też już w TalkBacku też dostał podobne funkcje. Więc no tutaj może się rodzić pytanie, co z Embrailem, bo on w pierwszych swoich wersjach to pozwalał na pisanie tekstu, który później mogliśmy sobie zapisywać, czy to gdzieś w chmurze, czy na przykład wysyłać do konkretnych aplikacji, które były wspierane, czyli jakieś wiadomości, to jakaś poczta, jakieś media społecznościowe. Natomiast z czasem, kiedy te funkcje zaczęły pojawiać się w systemie, no to można by zacząć się zastanawiać, jaki sens ma jeszcze Embrail. No okazuje się, że Embrail ma się świetnie i cały czas się rozwija i teraz doczekał się dużych aplikacji na oba systemy operacyjne, które były dostępne do tej pory i jeszcze doczekał się wersji na Windowsa. O wersji na Windowsa powiem więcej za chwilę, bo najpierw chciałbym omówić to, co się zmieniło, jeśli chodzi o nowe wersje na urządzenia mobilne. Z tego, co wiem, między innymi zniknęła klawiatura, więc zarówno na iPhone, jak i na Androidzie Embrail nie może już działać jako klawiatura systemowa, no bo deweloper stwierdził, że no, te systemy już mają te funkcje zintegrowane, więc no, trochę nie ma sensu tego robić, ale poszedł za to w inne funkcje, które pozwalają nam z tego wewnętrznego edytora w aplikacji korzystać i otwierać sobie pliki, na nich szybko pracować. Mam rozbudowane gesty nawigacyjne i też w tej nowej wersji to zostało dodane kilka całkiem ciekawych funkcji. I myślę, że na tym się skupimy. Czytając sobie najpierw z nowości wersji na iOS. A co ciekawe, w ogóle sklep Play z poziomu przeglądarki nie ma łatwego sposobu, żeby zobaczyć, co się w danej aplikacji zmieniło. To mnie trochę zdziwiło. Ale co się zmieniło na iPhone i na Androidzie, z tego co wiem, to też podobne funkcje zostały dodane. Mamy klawiaturę jednoręczną z dedykowanymi gestami do kalibracji. Wsparcie dla klawiatur zewnętrznych, zarówno klawiatur brajlowskich, jak i klawiatur Bluetooth, czyli tutaj na przykład jak też ktoś korzysta z linijki brajlowskiej, czy na przykład z klawiatur Hable, które są podłączane do iPhone'a czy Androida, to też możemy z nich korzystać i między innymi używać tych rozbudowanych funkcji nawigacyjnych. Zakładki, zarówno takie numerowane zakładki, nazywane zakładki, więc możemy sobie no, konkretną nazwę jakiejś zakładce nadać, wyszukiwanie podtekście i bardziej rozbudowane funkcje edycji i nawigacji.

0: aplikacji. Poprawa, korekta pisowni z sugestiami i ze słownikiem użytkownika, rozbudowane funkcje poleceń różnych, w tym uruchamianie aplikacji i wsparcie Fantastical, czyli to jest taki bardzo popularny i bardzo dostępny kalendarz na iPhone'a i co za tym idzie też na dodawanie wydarzeń do kalendarza naturalnym językiem. Do tej pory to była taka sztywna składnia tutaj wcześniej, a teraz też możemy po prostu tak pisząc, nie wiem, obiad ze znajomymi jutro o 15 na przykład i na tej zasadzie aplikacja nam będzie w stanie odpowiednie wydarzenie do kalendarza dodać, przynajmniej w języku angielskim. Nie ma tutaj nigdzie napisane, jakie języki akurat dla tej funkcji są wspierane, niestety. Dyktowanie na urządzeniu, więc jakby ktoś nie chciał pisać braille, można też sobie dyktować, a później sobie gestami czytać tekst. Asystent AI z poziomu interfejsu poleceń braille'owskich, czyli też możemy od razu do jakiegoś asystenta AI sobie wysłać pytanie, jakiego dokładnie, jak to wygląda, czy musimy własny klucz podać, nie wiem. Mamy też synchronizację chmurową zarówno plików mBraille, jak i aliasów używając Dropboxa, dysku Google oraz OneDrive, więc tutaj też można po prostu sobie to wszystko fajnie synchronizować i to nie tylko poprzez iCloud. Ta wersja też modernizuje gesty, dodaje gest podtarcia, aby powrócić do poprzedniego ekranu i zawiera wbudowany dostęp do listy zmian wewnątrz samej aplikacji. Na Androidzie ta lista zmian, z tego co widziałem, jest podobna. Tam też na przykład, co ciekawe, pojawiają się informacje o takich rzeczach, jak na przykład wsparcie dla Spotify'a, więc z poziomu mBraille'a możemy być w stanie sterować odtwarzaniem Spotify. To może być w sumie fajne, tak sobie wyszukujemy jakąś konkretną piosenkę z takiego wiersza poleceń, tak to myślę, że możemy spokojnie nazwać. Jak ktoś bardzo mBraille'a lubi, no to są zmiany całkiem ciekawe. Jeśli chodzi o wersję na Windowsa, no to ona też ma taki prosty edytor, w którym możemy sobie pisać, możemy sobie różne rzeczy czytać. Natomiast głównym celem wersji na system Windows jest nauka Braille'a. I ona oprócz tego, że mamy te wszystkie funkcje, pozwala nam też na naukę różnych tablic braille'owskich. Mi się udało to przejść do momentu, kiedy aplikacja nauczyła mnie wszystkich liter po kolei. Mówiła mi o interpunkcji, natomiast do interpunkcji nigdy mi się nie udało dotrzeć, bo napotkałem problemy, co ciekawe, z dostępnością aplikacji, bo wersja na Windowsa mówiła do mnie zarówno wbudowanym przez czytnik ekranu, konkretnie to była przez NVDA, jak i głosem Microsoftu na domyślnej prędkości, głosie, którego nie dało się wyciszyć. I też nigdy mi się ta lekcja z interpunkcją nie wyświetliła. Nie wiem, czy ona po prostu nie została zaimplementowana, co tutaj było problemem. Nie wiem też, czy dało się ten głos jakoś przyspieszyć. Chciałem dojść do ustawień głosu. Ale no tutaj napotkałem problemy z dostępnością w tej aplikacji, co mnie trochę, szczerze mówiąc, zdziwiło, no bo pierwszy ekran to jeszcze możemy sensownie nawigować, po prostu tabulatora, możemy sobie przejść od od przycisków naucz się Braille'a, edytor, ustawienia i pomoc się po prostu otwiera w przeglądarce, to na ekranie ustawień nagle nam klawisz tab przestaje działać. I co ciekawe, w ogóle to aplikacja została napisana w środowisku Flutter, które słynie z tego, że to środowisko, które robi dostępność w bardzo specyficzny sposób, tam wszystkie kontrolki są rysowane graficznie i ta dostępność jest dodawana jakby później. I ona, zwłaszcza w tej wersji na strony internetowe, często powoduje nie lada problemy dostępnościowe. No i tutaj okazuje się, jest nie inaczej, no bo po prostu my nie jesteśmy w stanie tabulatorem nawigować po tym ekranie ustawień i nawet nie byłem zawsze w stanie aktywować te przyciski nawet nawigacją obiektową NVDA, czy nawet zresztą kursorem narratora. No z JOS-em akurat nie testowałem, JOS-a nie mam, ale NVDA i narrator poległy. Może ZDSR by sobie poradził w sumie. Więc to próbowałem dojść do ustawień głosu. Naciskając coś, nie wiem do końca co, udało mi się na chwilę włączyć mówienie wyłącznie przez czytnik ekranu, natomiast później tą opcję znów wyłączyłem i już nie udało mi się to drugim razem do niej dotrzeć. Odnoszę wrażenie, że tam na tym ekranie ustawień mogę poruszać się tabem, Natomiast czytniki ekranu po prostu nie widzą, gdzie jest fokus. I może tak właśnie niechcący udało mi się jakąś dodatkową funkcję aktywować, żeby to przełączyć, wyłączyć ten głos domyślny. Jeśli jest taki słupek prędkości, to też nie udało mi się do niego dotrzeć. Więc fajnie, że taka aplikacja powstała. Swoją drogą no, korzysta się z niej trochę tak jak z takich klasycznych... tak jak się wpisuje Braille'a z klawiatury, tak FTSJKL, spacja to jest spacja. Dodatkowo mamy też ZXCV, żeby wykonywać gesty tam przesuwania kilkoma palcami, bo tam też M-Braille z tego korzysta, to jest w dokumentacji rozpisane. Więc jak ktoś chce z tego korzystać na komputerze, czy zresztą właśnie na smartfonie z klawiaturą Bluetooth, to można. Ale no jestem trochę zdziwiony, jeśli ta aplikacja powstała no, dla nas tak naprawdę, jeszcze ma pomóc ewentualnie komuś nauczyć się Braille'a, no to jestem trochę zdziwiony, że tutaj ta dostępność nie była
1: do końca przetestowana. To już w ogóle ten interfejs powinien być przetestowany tak, na wszystkie możliwe strony.
0: Tak. Tak, a to działało, mówiło wolno i no mówię, jak próbowałem wejść do ustawień, no to no poległem, po prostu nie udało mi się tego skonfigurować. No, natomiast gdyby ktoś chciał sobie to przetestować, to M-Braille na system Windows jest dostępny w sklepie Microsoftu. Linki do tych wszystkich trzech wersji są dostępne na stronie dewelopera, którą mogę w sumie podać, bo ona nie jest jakoś bardzo trudna. mpaja.com/mbraille. I tam znajdziecie linki zarówno do wersji na iPhone'a, Androida i tej nieszczęsnej wersji na system Windows.
2: Znaczy mnie w ogóle zastanawia i trochę niepokoi fakt, że aplikacja, która jest stworzona z myślą o osobach niewidomych, i teraz właśnie nie wiem, czy jest nietestowana przez osoby niewidome, czy wyniki tych testów nie są brane pod uwagę, albo no bo no grupa docelowa nie użytkowników nie jest w stanie pewnych rzeczy zrobić w aplikacji, która jest dla nich tworzona, to jest dziwne.
0: Ja to trochę odnoszę wrażenie, jakby ktoś te ustawienia tylko z myszki testował. No bo jak
2: no, ale to właśnie,
0: no ale nie rozumiem
2: to,
0: tego.
2: No ale właśnie to oznacza, że no bo w takim przypadku oznaczałoby to tyle, że osoby niewidome nie brały udziału w testach aplikacji pisanych dla osób niewidomych. I to jest dość niepokojący sygnał, tak szczerze mówiąc. Dla mnie przynajmniej.
1: To jest akurat prawda, natomiast nie byłby to pierwszy taki przypadek.
2: A to oczywiście, że tak. To
1: wiele było już proponowanych rozwiązań dla osób niewidomych, które wyglądały świetnie, bo tak się wydawało twórcom, którzy na ostatnim etapie postanowili zapytać się niewidomych, a w sumie jak wam się to podoba? I byli bardzo zdziwieni, że
2: nie do końca.
1: Nie do końca podoba, tak.
2: No, tak to czasem jest. Mamy wiadomości. Mamy wiadomości od słuchaczy. Mamy na przykład wiadomość głosową od Kasi.
3: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja się tutaj odniosę androidowo. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o tego Samsunga i tą niemożność wykonywania gestów, czy też tapnięć. Może to być taka kwestia, już się kilka razy spotkałam z nią, że osoby, ale nawet nie tylko takie, które się z iPhone'a przesiadały, bo no, moja koleżanka miała problem z jakimś tam telefonem, z Androidem, na pewno na Pixela, ale z którego telefonu, teraz już nie pamiętam. Natomiast kwestia była taka, że się okazało, że nie wychodziły jej wykonywanie tych tapnięć palcem wskazującym, tak jak ja to robię, ale okazało się, że kciukiem albo małym palcem może. Co dziwne przy tym było, to było to, że no mi, jak dla mnie, wszystko działało normalnie, na tym samym telefonie. Siedziałyśmy we dwie i po prostu to testowałyśmy, więc... takie dziwne rzeczy się zdarzają czasem. Też nie mam pojęcia, z czego to wynika i myślę, że no ciężko jakby temu zapobiec, bo to jest jakaś kwestia, nie wiem, pamięci mięśniowej, nie wiem czego w zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o rozpoznawanie kolorów, No ja akurat mam Voxy Vision, ale jak już muszę telefonem rozpoznawać, to Seeing Assistant Home ma rozpoznawanie kolorów i ma też rozpoznawanie kolorów Envision Eye. No i generalnie Be My Eyes, ten moduł Be My AI też działa no, w ten sposób, że jak go zapytamy, jaki coś ma kolor, to też nam powie, no, ale to nie jest takie rozpoznawanie kolorów, o jakie chodzi. Natomiast tutaj Seeing Assistant Home i Envision Eye. Się zawsze myli Seeing AI z Envision Eye, bo Seeing AI długo był tylko na iPhone'ie i Envision był odpowiednikiem, więc jakby, no, to są takie podobne aplikacje. Nie wiem, czy Lookout nie ma też, ale chyba nie. Rozpoznawania kolorów nie ma. Ma banknotów. Do banknotów, bo tutaj też to pytanie padło, no to zdecydowanie CashReader. Pozdrawiam i życzę dalszego przyjemnego prowadzenia audycji.
1: A tymczasem odbierzmy telefon. Kto jest z nami?
4: No jak co tydzień Bartek po tej stronie się kłania, obiecałem, że zadzwonię. Tutaj już Kasia troszeczkę ubiegła odpowiedź, którą ja chciałem udzielić tutaj na pytanie słuchaczki. Tak, jak jeżeli dobrze pamiętam, to sprawdziłem, najmniej jeżeli chodzi o Seeing Assistant Home, to zarówno mamy i rozpoznawanie banknotów, i rozpoznawanie kolorów. Właśnie nie, tutaj, jako że nie korzystam z Androida na co dzień, nie wiem, czy Sync AI jest na Androida. Jeżeli jest, to również ma i rozpoznawanie kolorów, i rozpoznawanie banknotów, czy też można powiedzieć pieniędzy, mówiąc po polsku, ale niestety nie ma polskiej waluty. O właśnie, rozpoznawanie waluty. O, to tak się nazywało. Więc de facto, jeżeli na Androida mamy Sync Assistant Home, no to jeżeli mówimy o darmowym, liczy się to tam z jakąś granicą błędu, ale bynajmniej jeżeli chodzi o darmowe użytkowanie, to chyba Sync Assistant Home na tyle się sprawdzi, na ile by mógł. Jeżeli oczywiście nie chcemy tutaj wysyłać jakichś tam danych, bo z tego co wiem, jak robimy zdjęcia Be My Eyes'em, no to tam de facto nasze nie osobiste dane, ale jakieś tam są wysyłane chyba. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą kwestię, to jak najbardziej, to jak już powiedziałem, Sync Assistant Home jest najbardziej chyba do polecenia.
1: No jasne.
4: To jeżeli chodzi o to i no i praktycznie jeszcze druga dobra wiadomość chyba, Michale, tutaj do ciebie przede wszystkim, bo nie wiem, czy oprócz ciebie ktoś jeszcze ma konto w PKO BP? Przepraszam, że zapytam, tylko oczywiście informacyjnie. A zaraz wytłumaczę, o co chodzi.
1: No, chyba wiem, o czym chcesz powiedzieć. I to ja nie wiem, czy to taka dobra wiadomość, ale to zaraz sobie o tym podyskutujemy.
4: A dobrze, Michale, to najpierw udzielę tobie głosu, pozwolę tobie się podzielić informacją.
1: Bo jak rozumiem, mówisz o aplikacji ICO.
4: Nie.
1: A, no to okej.
4: Okay. Jeżeli chodzi o aplikację ICO, to po tej aktualizacji bynajmniej, jeżeli tylko mogę się odnieść, ja bynajmniej mam trzy problemy. Chciałem właśnie, jeden temat z drugim jakby troszeczkę był powiązany, bo wczoraj wybrałem się do bankomatu ponownie wpłacić gotówkę i tutaj dobra wiadomość, Michale, przy głównym oddziale banku zostały dodane funkcje zarówno wpłaty pieniędzy za pomocą karty, jak i za pomocą kodu BLIK. Więc pojawił się progres, bynajmniej jeżeli chodzi o maszyny. I teraz właśnie, jako że mamy święto w najbliższy czwartek, to postaram się zrobić mikroobjazd do tych maszyn, bynajmniej które ja jeszcze odwiedzałem, i tam sprawdzić, czy również tamta funkcja została dodana, bo mnie właśnie w tej chwili zastanawia, czy to tylko akurat w tym konkretnym egzemplarzu, czy, że tak powiem, wzięli się za to.
1: Bo a propos aplikacji ICO, Bartku, to ja tu jeszcze dopowiem, o co mi chodziło, bo nie wiem, czy ty też masz taki problem z aktywacją różnych skrótów z zakładki Start.
4: Skrótów? Ja bynajmniej właśnie to, co chciałem, Michale, powiedzieć, właśnie wczoraj chciałem wpłacić gotówkę za pomocą kodu BLIK i nie mogłem w niego wejść.
1: No właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię, czyli w zakładce Start, w tej pierwszej zakładce,
4: tak,
1: którą mam.
4: W pierwszej zakładce Start.
1: Tak, i ja tam miałem właśnie dodany skrót do kodu Blik, między innymi, i niestety nie da się
4: ale,
1: tego aktywować.
4: Ale o dziwo, z przelew na telefon mogłem zrobić, bo też mam dodany.
1: A ja nie mogę nic, natomiast dobre jest to tylko tyle, że to są tak naprawdę skróty. Więc jeżeli wejdziemy sobie w zakładkę płatności, to jesteśmy w stanie do tego wszystkiego dojść. I do Blika, i do przelewów na telefon, i do wszystkiego innego, ale tak czy inaczej jest to niepokojące, no muszę to zgłosić.
4: Wydaje mi się, że to może właśnie być to spowodowane tym, że oni tam pozwolili układać te skróty chyba
1: co,
4: według
1: już
4: własnej kolejności.
1: Dało
4: tak
1: się to też robić. Ja mam inne podejrzenie.
4: A nie wiem, Michale, czy ostatnio też się spotkałeś w aplikacji ICO, że pojawiły ci się w zakładce powiadomienia jakieś stare, dawne powiadomienia,
1: nie,
4: których
1: nie.
4: już dawno
1: nie.
4: nie miałeś?
1: Tego,
4: ja
1: tego
4: miałem
1: nie
4: właśnie
1: miałem.
4: Taką sytuację w zeszłym tygodniu. Nie
1: tego
4: wiem,
1: nie
4: skąd
1: miałem.
4: Te powiadomienia
1: natomiast
4: mi się pojawiły.
1: Ja mam pewne podejrzenia, co tam się w tym momencie dzieje z tymi skrótami. Bo tam oprócz tych skrótów wyświetla nam się taka wiadomość marketingowa. To jest chyba tak nazwane. I tam ja mam wrażenie, że jest to po prostu element, który jest pierwszoplanowy i który nam się wyświetla i który powinniśmy móc jakoś zamknąć i wtedy prawdopodobnie udałoby się nam wchodzić w interakcję z tymi skrótami. Natomiast no niestety nie da się tego zamknąć z użyciem VoiceOvera. Mi się nie udała ta sztuka, ale też no, nie zajmowałem sobie tym głowy jakoś długo, bo po prostu ja chciałem wykonać konkretną rzecz, więc szybko przeszedłem do zakładki płatności i zrobiłem, co chciałem.
4: To chyba raz działa, raz nie działa, bo ja chciałem sprawdzić, jak będzie działać skrót na wzięciu pożyczki i rzeczywiście niestety mi to zaakceptowało i dzisiaj miałem telefon, bo widzieli moją aktywność. I się pytali, czy nie chciałem pożyczki.
1: Działać. Pożyczka to ci zawsze będzie działać.
4: Tylko no, to jakby nie jest wspólne z dostępnością, tak jak mówimy tutaj, tak? No to jest też funkcja, więc zasadniczo powinno się sprawdzać tak jak pozostałe. Ale no cóż, zobaczymy, co pokaże następna aktualizacja, bo oni co chwila coś wypuszczają, więc będziemy też to obserwować. Bo tak samo jak właśnie z tymi powiadomieniami tutaj zalecano mi, żeby też poddać obserwacji aplikacji ICO i ewentualnie ją przerejestrować jeszcze raz. Ale zobaczymy, jak to pokaże no, najbliższy czas, najbliższe miesiące.
1: No to
4: mówię,
1: prawda.
4: Te powiadomienia naprawdę to mnie zaskoczyły, bo były same przeczytane, ale z zeszłego roku. Nie wiem dlaczego, jak ja na bieżąco po prostu wszystko usuwam.
1: Ja nawet powiem szczerze, za specjalnie nie wchodzę w ogóle do tych powiadomień, jeżeli tam nie muszę, bo i tak mi się wyświetlają systemowo powiadomienia, więc jeżeli mam cokolwiek, co...
4: Ale to nie jest tak, Michale, że ci pozostają interesuje. Nie kafelki, tylko te, jak to się mówi, że pokazuje ile rzeczy w danej aplikacji jest nowych.
1: Bartku, szczerze powiedziawszy, nie zwracam na to uwagi. Jeżeli ja jestem takim użytkownikiem, że wychodzę z założenia, że jeżeli coś ode mnie czegoś chce, to mam je o tym powiadomić. I ja wtedy z tym mogę wejść w interakcję. Nie sprawdzam historii powiadomień, nie czytam tego. Ewentualnie przejrzę najnowsze, żeby sprawdzić, ale to najnowsze systemowe, nie w aplikacjach. Czy po prostu czytam jest coś, co... No, co mnie ominęło, tak? Ale
4: no tak, no
1: nie, mam takiego, nie mam takiego hobby, że przeglądam sobie listę powiadomień i sprawdzam, a w tej aplikacji to tutaj powinno być jeszcze coś. Nie. Zupełnie w ten sposób nie pracuję.
4: Okej, okay, i tylko jeszcze takie małe pytanie właśnie do ciebie chyba, Maćku i Piotrze, bo wczoraj podłączyłem sobie klawiaturę do iPhone'a i zauważyłem, że skrótem Ctrl-Shift możemy uruchomić dyktowanie. Czy na Macu będzie to samo, tak samo działać?
5: Ctrl-Shift?
1: No dyktowanie tak, dyktowanie to Ctrl-H pod Windowsem.
4: Nie, mówię, że do iPhone'a podłączyłem.
1: A do iPhone'a? O!
4: I przypadkowo wcisnął, wcisnęła mi się kombinacja Ctrl Shift i usłyszałem dźwięk uruchamiający dyktowanie.
1: Dyktowanie.
0: Okej, no na Macu nie wiem, czy to jest Ctrl Shift domyślnie, natomiast skróty do dyktowania jak najbardziej są i można je sobie skonfigurować. Domyślnie to jest bodajże, ja pamiętam teraz, czy pojedyncze, czy tam podwójne naciśnięcie klawisza FN, na MacBookach to jest klawisz w lewym dolnym rogu klawiatury, jak masz podłączoną taką klawiaturę tradycyjną, bo pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, no to tego klawisza może nie być, ale to nie jest problem, bo można sobie ten skrót przepisać na coś innego i to może być jakiś pojedynczy skrót, to może być przytrzymanie skrótu, może być kombinacja.
4: Okej, na razie tylko tak z ciekawości, tak. Bo z tym Maciem na razie jeszcze się wstrzymuję, ale no tylko zainteresowało mnie to.
0: Jest możliwość dodania skrótu i można go sobie dostosować.
4: Okej. No to będziemy się uczyć.
5: Tak a propos tego P i Ko jeszcze, to mi się przypomniało, bo 3 tygodnie temu albo miesiąc temu ja coś koleżance też, żeśmy tam broili w jej aplikacji na jej koncie, bo tam coś potrzebowała. I faktycznie jakoś tak ta zakładka start i te skróty różne też mi gdzieś tam nie chciały działać. Sobie pomyślałem, że to pewnie już tak
1: do
5: było.
1: Do pewnego czasu działały, tylko właśnie ostatnimi czasy ICO bardzo informowało, będzie nowa wersja.
5: No właśnie też się go bałem, tak, bo
1: i przyszła akurat nowa wersja.
4: Ale nic nie informuje, że będą jakieś udogodnienia dla czytników ekranu.
1: No to właśnie.
5: Ani regresy. No. Przy okazji. Tak, i ja tak machnąłem ręką.
4: Jeżeli chodzi o dostępność, to a propos PKOBP, to tak jak już mówiłem, sprawdzę, czy rzeczywiście sprawdziło się to udźwiękowienie samych bankomatów, bo to, jak już mówiliśmy, jednak jest krok do przodu.
1: No pewnie.
4: Rzadko może i z tego korzystamy, ale pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, więc jak najbardziej mamy pełne prawo dostępu do tych funkcji.
1: Dokładnie, a im rzadziej z czegoś korzystamy, tym lepiej, żeby coś było maksymalnie przewidywalne i po prostu nie trzeba było się tego uczyć pamięciowo.
4: No właśnie. Więc w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, chociaż was o tym poinformuję, czy w większości przypadków te funkcje były, czy ich po prostu nie było, bo mogę wam powiedzieć, że minimum 2 lokalizacje będę mógł sprawdzić.
1: Dobrze, Bartku.
4: Okej, no to do usłyszenia i słucham was dalej wtedy.
1: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze tu taka krótka odpowiedź na pytanie Mariusza. Jak ja na Windowsie, jeżeli chodzi o Tyflocentrum, zbieram dane diagnostyczne? Jak można mi je wysłać? Mariuszu, w Tyflocentrum, jak wejdziesz sobie w główne menu tej aplikacji, to tam będziesz miał jedną z opcji do zgłaszania błędu lub sugestii. Jeżeli przydarzy ci się jakiś błąd, to będziesz mógł wysłać logi za pomocą odpowiednich pól wyboru. Tam sobie będziesz mógł pozaznaczać, że chcesz je wysłać i te logi zostaną wysłane.
2: To mam jeszcze wiadomość jedną tekstową, też wiadomości głosowe, ale głosówkami troszkę później tutaj was uraczymy. Na razie wiadomość od Łukasza. Cześć. Dziś pytanie do Tomka. Jak wyglądają i jak działają narzędzia do profesjonalnej obróbki, tudzież przeróbki, upiększania i zniekształcenia głosu? Naturalnie to śpiewali Niemen, Krawczyk czy Villas, a tu w dzisiejszych czasach każdy piosenkarz podkręca swój głos przy swoimi gałami. Jak to wszystko działa? Przykłady można mnożyć. Legendarny dyskotek Eiffel 65, znane wszystkim z podstawówki smurfne hity w głosie Sary James. Też słychać komputerowe turbodoładowanie, a Dawid Podsiadło w jednej z piosenek tak zniekształcił swój głos, że nie wiadomo, co śpiewa. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. To jest generalnie bardzo, bardzo długi temat i tu jest bardzo dużo rzeczy, które można na taki głos nałożyć. No bo na przykład w smertnych hitach, z tego co wiem, robiło się to w taki sposób, że najprawdopodobniej puszczało się podkład niżej, obniżony. Wokalista śpiewał do takiego obniżonego podkładu albo zwolnionego i potem to się przyspieszało. Podkład razem z głosem. Zresztą ten zabieg był już stosowany dość dawno temu. No w Dziubdziubie przecież też jest taki podwyższony głos. No a pamiętam, że kiedyś oglądałem jakieś bajki Disneya i to w wersji takie z lat 30., 40. i już wtedy było coś takiego, że tam jakieś wiewiórki śpiewały, na głosy zresztą, i te głosy też były takie ewidentnie podwyższone. Czyli też trzeba było nagrać to w zwolnionym tempie, przyspieszyć, no i było. Takie w ogóle efekty do przyspieszania, zwalniania pojawiały się już w latach 50., chociaż one wtedy były wykorzystywane głównie w eksperymentalnej muzyce i w studiach do tworzenia takich eksperymentalnych nagrań. Co ciekawe, to były urządzenia w pełni analogowe. To się nazywa magnetofon Springera. Być może Springera, nie wiem jak to się czyta, pisze się Springera. Bardzo ciekawe urządzenie, które ma kilka głowic, które się obracają i w zależności od tego, jak one szybko się obracają, no to one odtwarzają, no właśnie, albo z przyspieszeniem, albo ze zwolnieniem, w zależności od tego, znaczy obniżając lub podwyższając głos, w zależności od tego, czy one się obracają zgodnie, czy przeciwnie do kierunku przesuwu taśmy. Tylko że nie wiem, czy kojarzycie, jest taki często efekt w takich gorszej klasy efektach, że gdy się mówi coś na tych, na wyższej wysokości, słychać w taki sposób, tak? Z taką drżączką. Więc te magnetofony też, z tego co pamiętam, z tego co wiem, miały taką drżączkę. No i tego było coraz więcej. No natomiast potem rzeczywiście tych efektów pojawiło się dużo więcej. No autotune na takich właśnie ustawieniach ekstremalnych, no Cher, tudzież właśnie Eiffel 65, no to wykorzystywali. No i teraz jest tych efektów naprawdę bardzo dużo i są firmy, które specjalizują się w różnego rodzaju efektach do zmiany głosu. Ich jest dużo. No to są wtyczki po prostu VST, które się nakłada na ścieżkę wokalną. No i można ten wokal zmieniać na coraz wymyślniejsze sposoby. 20 lat temu, pamiętam, była taka wtyczka, która nazywa się Vocator. Zrobiła to firma Antares, czyli ci sami... Vocator. Nie. Vocator to był chyba vocoder. Nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie ta wtyczka pozwalała na przeniesienie, no nie wiem, czy barwy głosu, ale no części niektórych głosu na jakiś syntezator albo nawet sample, który tam można było wgrać. To było troszeczkę jak vocoder, tylko taki bardziej rozbudowany. Także już wtedy dało się robić różne bardzo ciekawe rzeczy. Teraz to w ogóle da się robić.
1: Oj, Tomku, straciliśmy na ciebie przez moment z tobą łączność. Okej. Okay. A już jesteś.
2: Na czym?
1: Dosłownie dwa, trzy wyrazy.
2: Aha, no to właśnie tego z dużo. Ostatnio są programy również takie profesjonalne, znaczy wtyczki VST nawet, które pozwalają na zmianę barwy głosu. Ty śpiewasz swoją barwą głosu, a co ci zmienia na jakby barwę jakąś jedną z wbudowanych w taki program czy w taką wtyczkę. No i tego rzeczywiście dużo, znaczy coraz więcej się tego robi. Także no bardzo dużo jest takich wtyczek, jest kilka no takich dużych firm, które robią takie rzeczy i sporo takich firm mniejszych, które się zajmują tego rodzaju procesorami, no i tego jest rzeczywiście sporo, plus oczywiście są sprzętowe procesory, które część z tych rzeczy są w stanie zrobić. Na przykład jest taka firma, znaczy marka w zasadzie, TC Helicon, to jest podmarka firmy chyba TC Electronic, która robi chyba do tej pory takie efekty na scenę, które są w formie takich takiego czegoś, co się stawia na podłodze, to trochę wygląda jak efekt gitarowy. To ma kilka takich przycisków do naciskania nogą. No i w ten sposób można sobie tam wywołać jakieś predefiniowane ustawienia, jakiś parametr zmieniać, tam można podłączyć pedał ekspresji, czyli coś takiego, co jakby się przechyla nogą, to działa jak w pedał w organach takich elektronicznych, starych. I w ten sposób można rzeczywiście to robić. No i też różne ciekawe efekty również na scenie na wokal stosować. Są takie procesory, które potrafią rozpoznawać akord grany na gitarze albo na jakimś syntezatorze i dorabiać harmonię, czyli jakby dodatkowe głosy, 2, 3, 4, w zależności od procesora, do tego głosu głównego, czyli śpiewa wokalista i no można dołożyć do niego taki sztuczny chórek wygenerowany z jego głosu, ale na wysokościach odpowiadających jakiemuś akordowi, który jest zgodny z tym, co jest grane na gitarze właśnie na przykład, czy tam na jakimś tam innym syntezatorze. I to się rzeczywiście dość często, znaczy często, no niektórzy to wykorzystują na scenie. I tak to mniej więcej wygląda. Patrzę sobie, czy coś tu jeszcze mamy. Na razie nie. Za chwilkę te wiadomości głosowe sobie odtworzymy, ale w takim razie najpierw jakiś temat od nas dotyczący testowej wersji Eltena na system macOS.
5: A tak, to prawda, się pojawiła jak grom z jasnego nieba. Przedwczoraj dostałem wiadomość na Messengerze, dostałem wiadomość na Messengerze od Dawida z linkiem do tegoż, który będzie w komentarzach. Tutaj nie ośmielę się go zacytować, czyli tego linka podać, bo jest wybitnie pokręcony i dziwny. W każdym razie jest, owszem. Do, powiedzmy, dzisiaj była beta 9 w Eltena w wersji 3, teraz jest wersja beta 10. No i aplikacja w zasadzie pozwala na sporo rzeczy. Takich, powiedzmy, podstawowych na pewno, czyli pisanie wiadomości, odpowiadanie, tworzenie wątków i tak dalej, przeglądanie forów. Jeszcze się tam tak nie zdążyłem bardzo pobawić, natomiast no, tematy dźwiękowe generalnie ma tam, co ona tam ma, znaczy na, właśnie, to czego nie ma jeszcze, to na co nie do końca pozwala, to nie pozwala na wykonywanie połączeń. Problem z tym polega na tym, że chyba że to zostało w becie 10 naprawione, w 9, a 10 się ukazała no dzisiaj po 18, więc jeszcze nie zdążyłem przetestować. Natomiast problem był taki, że nie można było dostać powiadomienia, otrzymać powiadomienia o przychodzącym połączeniu, w związku z czym no, połączenie się nie udawało, no bo niby jak, skoro druga osoba odebrać nie mogła. Natomiast sposób nawigacji, skróty, generalnie to wszystko jest znane z Windowsa. Sposób edycji również ze wszelkimi tego konsekwencjami, czyli kwestia no na Macu troszkę inaczej, prawda, poruszamy się, jeśli chodzi o tekst i jeśli chodzi o edycję, to co VoiceOver czyta, sposób, ci, którzy edytują na iPhone'ie, to wiedzą, a na Windowsie, więc tu jest sposób zbliżony do Windowsa bardzo. Więc jeżeli edytuję tekst, no to troszeczkę się mi to myli, muszę się bardzo kontrolować. Natomiast no co, apka w sumie działa. I no chyba ma się w miarę. Dzisiaj coś tam serwery padły, ale tak ogólnie to, no to można. Generalnie sobie nie bawiłem się jeszcze tym instalowaniem dodatkowych programów, pobieraniem czy tematów dźwiękowych na przykład. Natomiast tym, czym się bawiłem, to tam zarządzaniem edycją konta swojego, powiedzmy, włączyłem sobie też uwierzytelnienie dwupoziomowe i to generalnie wszystko elegancko działa. Takie rzeczy jak kopiowanie czy wklejanie też nie ma problemu, akurat tutaj z klawiszem o dziwo command, a nie control, to tak troszkę z przekąsem. No i generalnie, jeżeli link się ukaże w komentarzach, ja myślę, że ci, którzy stracili nadzieję, że już tego Eltena nie będzie, no powoli ewentualnie mogą się przyzwyczajać i tą nadzieję odzyskiwać, bo aktualizacje się w sumie ukazują i jest znacznie lepiej niż Simply Sign'em, gdzie no to dobra, jeśli chodzi o perspektywę makowca, gdzie użytkownika Maca, gdzie no bardzo mnie mierził ten sposób na Macu nawigowania na modłę Windowsową, ale generalnie tu przynajmniej wszystko jest dostępne, wszystko elegancko jest czytane. To, do czego mógłbym się ewentualnie przyczepić, może jeszcze, chociaż to też zauważyłem lekką poprawę względem bety 9, to, że TTS, głos, który czyta nam treści, nie jest, nie idzie go przyspieszyć na 100%. Da się głos zmienić względem tego, co mamy ustawione w ustawieniach dostępności w systemie macOS, ale no nie można tego jakoś znowu jeszcze bardzo przyspieszyć. Zdaje się, że na Windowsie można ustawić, ale tutaj teraz się nie będę wypowiadał, bo się mogę mylić, ale wydaje mi się, że tak, że możemy ustawić, żeby tym, co odczytuje treści, nie było SAPI, ale czytnik ekranu, zwłaszcza NVDA. Natomiast i jeszcze jest tam jakiś dodatek do NVDA też, który umożliwia interakcję z LTN-em używając monitora brajlowskiego. Natomiast no tutaj tak różowo jeszcze nie ma. Możemy sobie radzić wyłącznie tym głosem, tą syntezą, która nam idzie, powiedzmy, z systemu, a nie stricte nie odczytuje nam tych różnych rzeczy voiceover. No ale apka jest, jak mówię. No.
0: Z perspektywy programistycznej to przypuszczam, że na to będziemy musieli jeszcze bardzo długo poczekać, bo niestety voiceover na Macu nie ma sensownego API dla deweloperów, które by pozwalało na to wysyłać te komunikaty w takiej kolejce. Więc no, aplikacja typu LTN, która potrzebuje odpowiednio te komunikaty synchronizować z dźwiękami, no to jednak wymaga dość rozbudowanej kontroli na tym, dlatego to NVIDIA jest dodatek zresztą. No, na Macu takich możliwości nie mamy, więc tam pewnie po prostu zostanie ten głos systemowy na dłuższy czas.
5: Pewnie tak, ale no generalnie apka jest dobra, wiadomość i zła, nie, w sumie dobra. Jest taka, zresztą i tak Apple za te 2 lata zakończy stricte wsparcie dla Rosetty, a co za tym idzie dla Intela, więc no w takim wypadku LTN by nie miał szans, że tak powiem, przeżycia raczej. No gorsza dla tych, którzy mają Intele jeszcze, Maci z procesorem Intel, dlatego że aplikacja jest dedykowana, przeznaczona wyłącznie dla procesorów Apple Silicon, czyli tych od M1 wzwyż. No i
1: ci, co mają Intele, to sobie mogą na tych Macach Windowsa postawić.
5: A tak, też sobie mogą postawić na bootcampie, to prawda, i w sumie LTN-a tak czy inaczej używać.
1: Tak jest.
5: No, ale to już trzeba. A tak jak wiesz, no, ale link będzie w komentarzach. Można pobierać i się tym pobawić i potestować i poużywać.
1: A tymczasem odbieramy telefon. Kto jest z nami?
6: Witajcie kochani, Dominik z tej strony, z drugiego numeru dzwonię.
1: Cześć,
6: z
1: Dominiku,
6: orędowego.
1: Słuchamy.
6: Kochani moi, przychodzę do was z kilkoma newsami. Pierwszy news. Niedawno ukazała się aktualizacja aplikacji DJ Pro od Algorithm, wersja 5.6.5, która poprawia między innymi stabilność dla efektów w kontrolerach Pioneer DDJ FLX 10. Również poprawia problem, który powodował na iPadOSie 26 przewijanie. Jak się nacisnęło przycisk wybierz na konsoli, to potrafiło się to przewinąć na górę listy. I to zostało naprawione względem wersji 5.6.4. Również została dodana mapa dla kontrolerów Hercules DJ Control Impulse 200 generacji trzeciej, czyli te nowe kontrolery dla początkujących od Herculesa również będą na macOSie wspierane. Aplikacja na dostępności nie straciła, cały czas jest dostępna, tak jak było wcześniej, tak jest teraz. Również działa z moim nowym kontrolerem Alpha Theta DDJ-GR V6, który obecnie posiadam. Naprawdę bardzo dobry kontroler, zmotoryzowane jogi. Sami posłuchajcie, jak się kręcą, to jak się kręci tymi kołami, to jest taki dźwięk, jakby w gramofonie się kręciło tą płytą winylową. Coś takiego.
1: No rzeczywiście, właśnie. Tak. No. Przez telefon to tak słabo słychać, ale coś tam rzeczywiście jest.
6: Druga sprawa, Eleven Labs zyskał troszeczkę funkcji przeniesionych ze strony. Oczywiście ochładzam optymizm dla tych, którzy myśleli, o, w końcu dodali dodawanie głosu z plików. Nie, nie, nie dodali tego, cały czas tego nie dodali i szczerze nad tym jeszcze mocniej ubolewam, bo jest dostępny zmieniać głosu, przy którym da się już plik wysłać. Przy dłuższych plikach niestety już nie generuje nam zmiany tego głosu. Izolacja głosu również jest dostępna, także możemy nasz głos izolować, wokale różne takie oraz głosy, na przykład jeśli chcemy je przerobić, na przykład dać sobie klon instant, no to możemy za pomocą tego izolatora, voice isolator w aplikacji sobie ten głos po prostu wyczyścić. Natomiast jeśli też również chodzi o zmieniać głosu, no to mamy coś takiego, że mamy minutę nagrania na Eleven Labsie, jeśli chcemy nagrać sami cokolwiek, no ale po minucie nie załącza się voiceover w głównych głośnikach telefonu, tak jak to jest w przypadku IVC z 30-sekundowej próbki. Przepraszam. No i musimy telefon wyłączyć i włączyć od nowa, bo nie odzyskuje nam dźwięku voiceover, tak jakby telefon całkowicie był martwy. Tylko działa mood switch. Na ekranie można robić wszystko i na ekran główny się dostać. I nie wiem jak z ubijaniem aplikacji, bo nie testowałem ubijania aplikacji. Na 17 Pro wyłączyłem i włączyłem telefon jeszcze raz. No i dopiero wtedy się naprawiło. Także tak. Powiedzcie mi, kto z was dostał tą jakość lepszą na WhatsAppie?
1: Z nas to chyba Tomek jedynie.
0: No i z nieobecnych Paweł.
1: Tak, z nieobecnych Paweł. Dokładnie.
2: Tak, to znaczy, bo ja to sobie sprawdziłem i się okazuje, że tych lepszych jakości to jest kilka. Jest 20 kilobitów, nas troszkę lepsza. Nie wiem, czy nie ma 24 kilobity, ale to widziałem tylko w jednym przypadku i to też się wahało, bo tam jest jakiś VBR, więc nie wiem, czy to nie jest po prostu 20 kilobitów przy jakimś konkretnym przypadku, ale jest też 32 kilobity. To na przykład ma Michał Kasperczak.
6: A powiedzcie mi, jakie to są modele iPhone'a, bo ja tak zauważyłem na jednej z grup technologicznych, na której jestem, że głównie zostały obdarzone tą jakością dźwięku niektóre modele z procesorami A18, niektóre modele z procesorami A15 oraz A16, czyli 14 Pro i 15 zwykła.
2: Ja mam 15 Pro. Czy 16 Pro? Już nie ten najnowszy, tylko ten trochę starszy. To nie pamiętam. No może być,
0: ja bardziej myślę, że po prostu jakieś losowe testy AB.
2: Być jak może. Natomiast mam Androida i mam Windowsa podpiętego i ani na Androidzie, ani na Windowsie lepszej jakości jeszcze nie mam. Także
6: a jak w ogóle z odtwarzaniem głosówek na Macu? Jest poprawa w ostatniej aktualizacji? Bo też słyszałem, że użytkownicy na to narzekali.
0: Natomiast... no właśnie, odtwarzanie głosówek. Dobrze, że o tym przypomniałeś, bo tutaj Maciek ten temat poruszał tydzień temu i tak się zastanawialiście, czy to jest problem tylko dla nas, czy osoby widzące też... Znaczy, nie pytałem, czy osoby widzące to widzą. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz i tutaj to moja teoria jest taka, że po prostu tam ktoś popsuł coś w dostępności, bo kiedyś te przyciski były, one się pojawiały obok wiadomości, tak jak to ma miejsce na iPhone'ie, tylko one po prostu zniknęły. I u mnie na Macu teraz mam taką śmieszną sytuację, że bo kiedyś sobie przyspieszyłem to odtwarzanie i z Telegramu kiedyś miałem podobny problem, zresztą teraz mam to na stałe przy prędkości 2x, nie mogę tego zwolnić sobie. Czy to naprawili? Nie patrzyłem ostatnio.
6: Tam się pojawiła ostatnia aktualizacja bodajże 22 maja, czy jakoś tak się pojawiła ta aktualizacja. Z Polsat Box Go-em się równolegle to pojawiło. Fakt faktem Polsat Box Go cały czas czeka u mnie na aktualizację na Macu, ale no niedawno wszedłem, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku właśnie z tą aplikacją, czy jest możliwość włączenia audiodeskrypcji, ale kliknięcie ustawienia napisów i dźwięku cały czas daje tabelkę, w której jest tylko możliwość zmiany napisów. Nic więcej.
5: Podpowiedź, nie jest dedykowana apka tak naprawdę na Maca. Tam ona nie została tak de facto zweryfikowana i to jest kwestia tego, że najlepiej tak ci będzie działała z voiceoverem na iPhone'ie, a że na iPhone'ie tudzież na Apple TV dalej jest ten problem nieszczęsny, że wycina cały dźwięk niemal filmu poza lektorem, no to wiesz, to lepiej bym radził nie ryzykować, no chyba, że chcesz przeinstalować aplikację, no to wtedy tak.
6: Znaczy ja nawet jeszcze tej aplikacji nie skonfigurowałem, tak szczerze mówiąc, na iPhone'ie, bo mam ją na 17e, już mam ten telefon około 3 miesięcy, no i jeszcze do tej pory nie skonfigurowałem, tak samo HomeWiza nie skonfigurowałem. Większość aplikacji jest jeszcze u mnie niepokonfigurowana, tak szczerze mówiąc. No będę musiał zobaczyć, czy wszystko jest w porządku.
1: Okej, Dominiku, czy jeszcze jakąś sprawę do nas masz, bo trochę tematów jeszcze tutaj przed nami.
6: Na razie to już wszystko. Jak w razie coś się pojawiło, to będę się nagrywał na WhatsAppie.
1: Okej, dzięki za telefon, do usłyszenia.
6: Trzymajcie się, hej!
1: Hej!
2: Mam jeszcze wiadomości. Zaraz zobaczę dokładnie jakie. Mamy na przykład wiadomości głosowe od Pawła.
7: Witajcie. Dwie sprawy mam dzisiaj. Pierwsza sprawa. Michale, wspomniałeś o Microsoft Store. Czy ty mógłbyś tak w krótkich słowach wyjaśnić, jak o tym sklepie się poruszać, żeby ściągnąć na przykład, nie wiem, rekomendowane aplikacje, najlepsze dla według nich najpopularniejsze. No bo wyszukać to się jeszcze jako tako, powiedzmy, da. Tyflocentrum znalazłem, używam. No i fajnie, że jest na Androida, na komputer, na wszystko, co chcemy. Bardzo mnie to cieszy właśnie, że powstała nowa aplikacja, czyli jak zakładam, aplikacja dawna, którą stworzył pan Dawid Pieper, jest już nieaktualna i ona już nie będzie w żaden sposób rozwijana. Teraz jest Tyflocentrum. Dobrze to myślę, no i tak jak właśnie mówiłem, chodzi mi o tego Microsoft Store'a. On jest jak dla mnie bardzo mało intuicyjny i szczerze mówiąc nie umiem z niego korzystać, więc jakbyś tak mógł w miarę to przybliżyć, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Jakie są zalety właśnie korzystania z Microsoft Store zamiast instalowania aplikacji po dawnemu, to bym był wdzięczny. Witajcie. Chciałem poprosić, jak tu odgapić tą funkcję raportowania do programisty, co Michał ma w Tyflocentrum, że raportujemy sugestie bądź błąd w programie, jak to zainterpretować, jakiś prompt dla kodeksa bym prosił albo coś takiego, ponieważ no z Karolem tutaj tworzymy dosyć rozbudowaną aplikację, o której no mam nadzieję za czas jakiś w Tyfloradiu opowiedzieć i brakuje mi jeszcze tej funkcji.
1: No to tak, najpierw odpowiem od drugiego pytania. Pawle, znajdź sobie, bo to jest dostępne publicznie, jest tam kod narzędzia tego modułu, którego używam do właśnie zgłaszania takich różnych sugestii, błędów i tak dalej. To się nazywa Sygnalista i znajdziesz to na moim GitHubie, czyli github.com/MichalDziwisz/Sygnalista i tam możecie sobie spokojnie z tego kodu korzystać. On jest dostępny. Trzeba tam, co prawda, oczywiście sobie tam wszystko skonfigurować, ale to myślę, że nie będzie jakimś większym problemem, jeżeli korzystacie z kodeksa. On będzie wiedział, co robić, w końcu sam to pisał. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, co do Microsoft Store'a. Szczerze powiedziawszy, ja z tego Store'a też korzystam tak bardziej na czuja. Jeżeli mam coś wyszukać, jeżeli mam coś zainstalować stamtąd, to po prostu to robię i zbytnio się tam nad tym nie zastanawiam. Jest jeszcze druga opcja, mianowicie Microsoft Store może być, aplikacje z Microsoft Store'a mogą być instalowane przez narzędzie Winget. Więc jeżeli ktoś nie chce klikać przez Store'a, to może sobie po prostu z Wingeta zainstalować. Podejrzewam, że jakbyście wpisali Winget install Tyflo Centrum, to by się wam to zainstalowało. Jaka jest korzyść, jeżeli chodzi o Store'a, względem aplikacji, które nie są w Microsoft Store'ze? Już mówię, jaka jest korzyść dla mnie jako dla twórcy. I dla was zresztą też. Otóż takie aplikacje są podpisane cyfrowo przez Microsoft. I teraz sytuacja jest taka, że taka aplikacja, gdybym chciał ją udostępniać poza Store'em, to jeżeli ktoś ją pobierze, uruchomi, będzie chciał zainstalować, to dostanie ostrzeżenie, że ta aplikacja jest tam z niebezpiecznego źródła. I to się może wydawać, a błahostka, robimy tak niejednokrotnie. Instalujemy i w ogóle sobie działamy. No tak, ale część użytkowników ma z tym problem i niekoniecznie chce instalować takie aplikacje, a poza tym jest zawsze prawdopodobieństwo, że taka niepodpisana cyfrowa aplikacja zostanie oflagowana przez Defendera i że nagle przestanie nam z jakiegoś powodu działać. Jeżeli aplikacja jest podpisana cyfrowo, to istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy. Więc tak. Co do aplikacji Tyflo Podcast, którą stworzył Dawid, no cóż, to jest jakby jego decyzja i jego kwestia. Ja nie wiem, czy będzie chciał ją rozwijać kiedyś, czy coś będzie chciał dodać, czy jakkolwiek będzie chciał jeszcze cokolwiek robić z tą aplikacją. No, temat jest otwarty i tu należy pytać Dawida, bo Dawid jest autorem. Ja stwierdziłem, że spróbuję zrobić coś swojego. No i zrobiłem. Jest i działa i mamy wszystko. Mamy Tyflo Świat, mamy Tyflo Podcast, mamy głosówki i tak dalej, i tak dalej. Sami zresztą wiecie, jeżeli używacie. Więc tak. A tamta aplikacja, no to jest autorstwa Dawida i przez Dawida będzie bądź nie będzie rozwijana.
2: Mamy pytanie od Sylwestra. Mówi, że pisze, że jest już NVIDIA 2026.2
1: w wersji 2006, beta.
2: 2.1 beta. A co z narratorem? A z narratorem to jeszcze o tym powiemy w krótkich newsach, bo coś tam do narratora zostało jak najbardziej dodane. Natomiast Marek pyta się, czy jest L10 na iPhone'a. Jest, chyba na razie w test flight'cie, ale jest.
1: L10ger, tak?
2: Tak, L10ger. I to zdaje się, link do test flight'a jest chyba właśnie gdzieś na forum L10a. Tam się chyba da się to gdzieś znaleźć. I mamy, tak, mamy jeszcze wiadomość od Roberta, wiadomość głosową.
8: Witajcie, Robert z tej strony. Ja nakrywam się w sprawie Duolingo. O tej sprawie już pisałem zresztą na dostępnym Apple'u, na Facebooku. Mam takie pytanie. Czy ktoś ma problem, bo wiem, że moi znajomi, co niektórzy go w ogóle nie mają, był ten problem przejściowo, ale się odmył u znajomych. Natomiast u mnie niestety on występuje. A mianowicie w Duolingo, gdy są ćwiczenia na mówienie, znaczy nie na mówienie, gdy są ćwiczenia na wybieranie słów z listy, które słyszę i te, które trzeba przetłumaczyć zdania, nie pojawiają się pod voice-overem słowa. Te słowa. Są one widoczne po wyłączeniu voice-overa, niestety nie są one widoczne przy włączonym voice-overze. Tego wcześniej nie było. Czy ktoś ma ten problem? Ja mam najnowszą wersję Duolingo, najnowszą wersję iOS-a, czyli iOS 26.5 i iPhone'a 14 Plus. Jeśli ktoś ma coś takiego i wie, jak to obejść, to bardzo bym prosił o poradę. Pozdrawiam, miłego dnia dla Was.
1: Czy ktoś chyba cisza. Używa Duolingo? Chyba nie. Ja dawno, dawno temu używałem, ale już się maskotka Duolingo to na mnie chyba obraziła, bo jakoś nie miałem czasu.
0: Ja korzystałem, ale bardzo dawno temu.
2: To może ktoś ze słuchaczy coś powie, ale to jeszcze nie.

0: jest ładniejsza. To taką zrobimy.
1: Tak. No to zobaczymy. Ale to rzeczywiście ciekawy problem, nie? W sensie, no tak.
0: Ja przyznaję się bez bicia, poprosiłem chyba czata GPT, wygeneruj mi ikonę do aplikacji, bo trzeba było coś wrzucić. To zresztą Tyflocentrum pod Windowsem dokładnie tak samo to zadziałało. Także, ale chyba pod Windowsem i pod Androidem mają te same. A nawet już nie wiem. To jest naprawdę, to jest ostatnia rzecz, jaką bym przypuszczał, że ktokolwiek zwróci na to uwagę, ale okej, przyjmuję. Więc pytanie, jak ktoś może tak sobie zobaczyć te wszystkie ikony Tyflocentrum i powiedzieć, która jest najlepsza, to weźmiemy pod uwagę i to po prostu postaramy się ujednolicić i tyle.
1: Ale to jest sygnał na to, że nie słuchają nas tylko osoby całkowicie niewidome.
0: Tak, ale też i słabowidzące. Oczywiście,
1: i to rzeczywiście bardzo dobrze, że tak to wygląda. No pewnie. I zwracajcie uwagę rzeczywiście, bo rzeczywiście dla wielu osób coś takiego jest dość, powiedzmy, potrzebne.
0: No, całe przecież są działy marketingu, tak? Wymyślają, jak coś powinno wyglądać. Tam są jakieś burze mózgów na temat ikon, że co mają symbolizować. No u mnie to wyglądało trochę inaczej.
1: No tak. No dobrze. To co? Przechodzimy już do naszych tematów. Tym razem no stan dostępności kilku różnych aplikacji tutaj Piotrek nam przygotował. No, jest różnie. Trochę gorzej, trochę lepiej.
2: Trochę gorzej, trochę lepiej. Mam wrażenie, że tych trochę gorzej jest trochę więcej, niestety. Ale na końcu będzie optymistyczna wiadomość, która się odnosi do jednej z poprzednich edycji, ale no, pójdźmy sobie w kolejności, jakiej to mam w notatkach. I znów Meta na tapecie, konkretnie Facebook. Facebook na Androida, który ponoć się pogorszył. No, tutaj możecie potwierdzić albo nie, jeśli w ogóle ktoś ma właśnie doświadczenie z tym Facebookiem na Androidzie, to możecie dać znać, czy faktycznie takie problemy występują. Natomiast na Mastodonie pojawiła się taka wiadomość, która mówi, że Facebook na Androidzie prawie całkowicie popsuł się dla niewidomych użytkowników. Konkretnie menu otwiera się samo, kiedy fokus ląduje na nim, czyli na przycisku menu, rozumiem. I wtedy tam fokus w tym menu utyka. Nie możemy z niego wydostać się, nie możemy uaktywnić praktycznie czegokolwiek przez przeskoczenia fokusu z powrotem do tego, do zakładki strona główna. I próba utworzenia nowego stories, nowej rolki. Czyli tutaj chyba kilka problemów się nakłada na siebie, gdzieś tam fokus do menu przeskakuje i czasami, kiedy to naciskamy, rozumiem, stronę główną, to nam się nowa rolka próbuje tworzyć. Nie wiem, tutaj chyba kilka problemów się nakłada na siebie, natomiast to coś ewidentnie jest nie tak z fokusem na Androidzie w Facebooku. No, jeśli macie ten problem, możecie dać znać, czy faktycznie występuje, czy nie. No, też obawiam się, że z tymi aplikacjami jest też tak, że coś może występować u niektórych osób, a nie u innych. No tutaj WhatsApp nam pokazuje fajnie, jak to może mieć miejsce, jeśli chodzi o tą jakość wiadomości, a tutaj nawet właśnie zmianami w interfejsie może niestety być podobnie, więc no jeśli faktycznie macie jakieś problemy z fokusem w Facebooku na Androidzie, to dajcie nam znać, czy faktycznie takie problemy występują. To był Facebook, a teraz będzie aplikacja Speed Test na iPhone'a tym razem, więc był Android, teraz będzie trochę o iOSie. I tutaj Speed Test, właściwie firma Ookla, która zarządza tą aplikacją, niedawno została przejęta. Teraz nie pamiętam przez kogo, to jest generalnie firma, która też zajmuje się danymi analitycznymi, coś związanego właśnie też z siecią. No generalnie pasują do siebie te dwie firmy. I praktycznie od razu zaczęło się psuć, niestety, jak to często bywa. Co się zepsuło? To jest znów na podstawie postu na Mastodonie dostaliśmy informację, że VoiceOver nie czyta już nam wyników tych testów prędkości, kiedy sobie taki test uruchomimy. Chyba, że wejdziemy do ekranu ze

0: szczegółami. Tak mamy na głównej stronie, tak z wynikami testów, musimy przejść do szczegółowych informacji. I mi się wydawało, że u mnie ten problem nie występował, ale teraz sobie uruchomiłem test, jeszcze raz właśnie go przed sekundą weryfikowałem i nie, faktycznie mi się popsuło.
1: To
0: I
1: znaczy,
0: jeśli.
1: bo on czyta dynamicznie, bo on odczytuje dynamicznie, jak jest, powiedzmy, pobieranie, wysyłanie, pingi i te sprawy
0: To
1: i
0: jeszcze
1: ten
0: działa.
1: iter. Tak,
0: Tak.
1: ale jak chcesz, to sobie jeszcze raz, że tak powiem, namierzyć z voiceoverem, to jest głucha, milcząca, fajna cisza. No,
0: Tak.
1: a ten widok szczegółowy wyniku, on jest jakiś, może, pytanie, czy dostępny, nie wiem, ale jeszcze bardziej pokręcony na pewno niż ten ogólny, więc no też
0: Tak, i
1: mi rozwiązania.
0: tam też widzę, że taka strona, gdzie oceniamy naszego operatora, która kiedyś była bardzo fajnie zrobiona, jak taka regulacja, tam po prostu sobie mogliśmy ustalić, ile tam po skali 1 na 10 może oceniamy naszego dostawcę internetu. A teraz mamy, jak oceniasz dostawcę 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jako elementy, więc no niestety tam się coś popsuło. A też na ekranie głównym, tam gdzie na dole mamy zakładki, tak speed test, wyniki i tam chyba menu było trzecią zakładką, no teraz to są niezaetykietowane przyciski. Więc po prostu no tam się popsuło niestety. Mam nadzieję, że to raczej będzie naprawione, a nie, że ta aplikacja będzie progresywnie stawała się mniej dostępna. No ale
1: Oj,
0: na
1: to
0: ten
1: jak ja to
0: moment.
1: sprawdzałem 2 tygodnie temu, to jeszcze te zakładki były dobrze
0: No już
1: zaetykietowane,
0: nie są.
1: więc ups, o kurczę. No to
0: Znaczy, czyli to no, w złą
1: dobrze,
0: stronę
1: że
0: to idzie.
1: przypominasz. Dobrze, że przypomniałeś, bo ja to miałem zgłosić, pozgłaszać pewne rzeczy, bo zwyczajnie zapomniałem, trzeba to będzie chyba wpisać na jakieś przypomnienia i im to zgłosić. No, dzięki.
0: No, zdecydowanie tak. Był iOS, był Android, no to może teraz jeszcze Windows, a bo czemu nie, żeby było równo. Jeśli chodzi o Windowsa, no to tutaj, no może taka bardziej zaawansowana aplikacja, ale aplikacja od Microsoftu, żeby nie było, więc tutaj wszystkim dużym korporacjom się obrywa dzisiaj. Power Toys. Power Toys to jest taki zestaw bardzo różnych przydatnych narzędzi na system Windows, które pozwalają dodać na przykład takie bardziej rozbudowane okienko uruchamiania, jakieś automatyzacje, które gdzieś tam mogą w tle działać. I między innymi też Power Toys zawiera właściwie cały czas przecież moduł do remapowania klawiszy, żeby jeden klawisz lub kombinacja klawiszy naciskała inny klawisz czy inną kombinację klawiszy. To było wcześniej bardzo fajnie dostępne, natomiast teraz po prostu dostępne już nie jest. Jak pisze Brian Vogel na kilku listach dyskusyjnych, tutaj David Goldfield tą informację podał szerzej, no po prostu się popsuło. Jak się popsuło? No po pierwsze przycisk do dodania takiego nowego przemapowania klawiszy jest niezetykietowany, a kiedy już wejdziemy do tego okna, gdzie sobie to konfigurujemy, to mamy zdecydowanie większy problem, bo pole, w którym wpisujemy kombinację skrótu klawiszowego, tam gdzie naciskamy te klawisze, po prostu nam blokuje fokus, więc klawisz Tab jest przechwytywany przez to pole i po prostu nie jesteśmy w stanie z tego pola w żaden sposób wyjść. Może przez nawigację obiektową, pewnie tak by się jakoś dało problem obejść, mam takie nadzieje przynajmniej, że tam też klawisz Caps czy Insert nie jest połykany przez tą kontrolkę, nie sprawdzałem. Natomiast to jest też informacja niepokojąca, to też coś, co zostało zgłoszone, zresztą w tej wiadomości jest link do feedbacku, jak ktoś jest częścią programu Windows Insider, macie tą aplikację Feedback Hub na Windowsie zainstalowaną, to można tam się do tej aplikacji zalogować i dać łapkę w górę, skomentować, że faktycznie no, problem występuje, no bo to zdecydowanie też jest coś, no co nie powinno mieć miejsca. Niestety z tymi polami do klawiszy to często są problemy, no, ale żeby to się stało Microsoftowi, to już trochę też no, słabo. Ale na koniec bardziej optymistyczna wiadomość. Może nie jest idealnie, ale jest lepiej jak było. Mianowicie Revolut, o którym mówiłem niedawno, że nie jest czytana kwota, którą sobie czy to dodajemy, czy na przykład wysyłamy komuś. Na szczęście to zostało po części poprawione. Na cały czas klawiatura jest taka niestandardowa i musimy w klawisze stukać dwukrotnie. Cały czas nie mamy na bieżąco czytane, co jest wpisywane, co jest usuwane, ale w końcu możemy tą kwotę sobie znaleźć. To pole edycji, w której ta kwota się wyświetla, znów stało się dla nas dostępne. Nie jest Idealnie, bo niestety to pole edycji z jakiegoś powodu nie pokazuje się, jeśli nawigujemy gestami lewo-prawo. I ba, nawet jeśli znajdziemy to pole palcem, to potem gestami lewo-prawo nie możemy z tego pola wyjść, więc ono jest w takim własnym świecie, w pewnym sensie można powiedzieć, jeśli chodzi o te gesty. Ale mniej więcej, jeśli będziemy szukać mniej więcej na środku, bliżej góry ekranu, to tam to pole nie jest jakieś bardzo duże, ale jak palcem tam będziemy szukać mniej więcej góra, środek ekranu, to powinniśmy je prędzej czy później znaleźć. Jak już znajdziemy, no to bez problemu możemy tą kwotę przeczytać, więc zanim doładujemy konto, czy dokonamy jakiegoś transferu, no to na szczęście jest sposób, żeby to sprawdzić. Czy to by mogło działać lepiej? Oczywiście, no ale i tak jest lepiej jak było. Oby nie było gorzej.
2: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem? Halo? O, chyba się ktoś rozmyślił.
3: Tak jest. Dobrze, to przechodzimy w takim razie do następnego newsa i to chyba, Michale, będzie od ciebie, bo tutaj już trochę mówiliśmy o aplikacji Tyflocentrum właśnie, no i pojawiła się już Tyflocentrum w sklepie Play.
2: Tak, dokładnie, aplikacja Tyflocentrum już jest oficjalnie dostępna w sklepie Play, czyli tak naprawdę pod Windowsem mamy oficjalnie ją dostępną w sklepie, w Microsoft Store. W Androidzie mamy ją też oficjalnie dostępną w sklepie Google Play. No i jeżeli chodzi o Apple'a, no to mamy Test Flighta na razie. No ale rozmawiałem ostatnio z Arkiem, obiecał popchnąć temat dalej. Pozostaje mieć nadzieję, że to zrobi, bo czasu coraz mniej. Jeżeli chodzi o to w ogóle, jak wyglądał ten proces publikacji, to on był podzielony tak naprawdę na takie dwa etapy. Bo w tym pierwszym etapie, gdzie trzeba było zebrać tam 14 testerów, no to wszystko fajnie, wszystko ładnie, bezproblemowo to poszło. Potem trzeba było wysłać taki specjalny wniosek do Google'a, że aplikacja jest już gotowa i ja mogę już w tym momencie ją publikować i Google się na to zgodził. Tylko potem trzeba było jeszcze wykonać kilka dodatkowych czynności, żeby tę aplikację opublikować. Trzeba było utworzyć nową wersję, zadecydować, w jakich krajach ta aplikacja będzie dostępna, no i potem już po prostu wgrać odpowiednią wersję, no i ją wypuścić. Swoją drogą, aplikacja Tyflocentrum już nawet doczekała się aktualizacji w międzyczasie na Androida, bo doszły dwie funkcje. Pierwsza funkcja to już taka, która była dostępna na Windowsie, mianowicie możliwość komentowania z poziomu aplikacji, jeżeli chodzi o podcasty. Jeżeli macie jakieś coś do przekazania, to możecie. Aczkolwiek tutaj jest taka ciekawa historia, bo dostałem informację, że z komentarzy to te pola komentarzy tam w tym formularzu, pola edycji, w które się wprowadza dane, one są źle czytane. Z talkbackiem jest wszystko w porządku. No ja to testowałem na talkbacku jako na oficjalnym czytniku ekranu Androida. Więc z talkbackiem działa, z komentarzy zastanawiam się, czemu nie działa. Jest temat do poprawy i do przemyślenia. Co tu można zrobić? No i druga rzecz jest też taka, że Tyflocentrum na Androidzie również wspiera to, co wersja na Windowsa, czyli wyświetlanie tekstowych transkryptów. Ktoś chce, to proszę bardzo, też jest dostępne. Więc jeżeli jeszcze nie testowaliście aplikacji Tyflocentrum, a macie Androida, no to Tyflocentrum w wyszukiwarkę Google Play, no i możecie pobierać, instalować i korzystać.
3: A tymczasem mamy wiadomość głosową od Bartka, którą już odtwarzam.
4: Witam, tu jeszcze raz z tej strony Bartek. Chciałem wam sprostować jedną rzecz jeszcze a propos aplikacji ICO. Rzeczywiście, Michale, miałeś rację. Na zakładce start w skrótach również nie działał mi przelew na telefon, bynajmniej w tej chwili, ale jakimś cudem udało mi się pozamykać te reklamy. Po prostu, jak pierwszym elementem była ta pożyczka, o której wspominałem, później były jakieś bodajże bilety komunikacyjne i zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej był przycisk zamknij. Kliknąłem w ten drugi przycisk zamknij i powrócił do pierwszego i też mi się udało go zamknąć, chociaż troszeczkę fokus skakał. Pozdrawiam.
2: No a Bartku, a czy to coś w ogóle dało? Czy wtedy te elementy na skrótach zaczęły się klikać, czy dalej nie?
3: No zobaczymy. I tyle, jeżeli chodzi o na razie tutaj wasze wiadomości, które dostaliśmy. No a teraz znowu informacja od nas, tym razem od Piotrka, na temat pierwszych wrażeń odnośnie dostępności routeru firmy TP-Link.
0: Tak, no w zeszłym tygodniu, jak mogliście usłyszeć, a właściwie nie usłyszeć, nie było mnie na żywo. Dlaczego? No bo po prostu padł mi po 8 latach router. I zaczęło się poszukiwanie, czym by tutaj go zastąpić. Wcześniej to jakby ktoś był ciekawy, router firmy Synology, więc on dosyć dobra firma. Natomiast co ciekawe, dostępność tego routera nie była najlepsza. Tam dużo dało się więcej zrobić przez aplikację, natomiast interfejs webowy niestety był taki sobie, bo on był na bazie starszego programowania, zanim Synology zaczęło się jakkolwiek dostępnością interesować. No i zaczęło się poszukiwanie i no jednym z kryteriów, chociaż nie głównym, ale no bardzo dla mnie istotnym z przyczyn oczywistych, była dostępność tego sprzętu, gdzie no z tym do tej pory było różnie. Asus oferuje kilka stron demonstracyjnych dla swoich routerów. To jest w ogóle też fajne w sumie, że niektórzy producenci takie rzeczy oferują. TP-Link zresztą też w sumie i to też mi się trochę przydało, aczkolwiek nie zawsze te strony mają najnowsze oprogramowanie. Ale właśnie, wracając do tematu, to TP-Link jako jedyny, i to jak się wyszuka w internecie, czy jak to wyszukamy sami, czy to jak na przykład nam wyszukają jakieś sztuczne, inteligentne modele, czy to jest GPT, czy to jest Gemini, też te informacje prawdopodobnie znajdą, czy jeśli będziemy gdzieś szukać na stronach typu AppleWiz, no to możemy dojść do informacji, która nas poinformuje o tym, że TP-Link od jakiegoś czasu zaczął dostępnością się interesować i to na poważnie. No i też po części przez to, że już jakiś sprzęt TP-Linka w domu był, konkretnie akurat adaptery Powerline, żeby przeciągnąć internet do miejsc, gdzie, które były przez Wi-Fi nieosiągalne, no to padło na router TP-Linka, w której, jakby ktoś był ciekawy, konkretnie padło na model Archer BE550. Router generalnie, z którego przez tydzień używania tak mniej więcej jestem zadowolony i może też o nim kiedyś jakiś materiał powstanie. Natomiast wracając do głównego dla mnie istotnego tematu, czyli dostępności tego sprzętu, no możemy znaleźć dwie strony, które nas o dostępności TP-Linka informują. Pierwsze dotyczy funkcji dostępnościowych oferowanych przez aplikację, czy to sam sprzęt. I tutaj, co ciekawe, mamy kilka opcji, które mogą się przydać na przykład osobom słabowidzącym, bo w aplikacji możemy osobno sobie zmienić rozmiar czcionki, nawet tam chyba do 2 albo 3 razy tą czcionkę można sobie powiększyć. Domyślnie ta czcionka to dostosowuje się do rozmiarów systemu, ale można ją nadpisać. Po drugie, można wejść w tryb wysokiego kontrastu, bodajże i po trzecie jest redukowanie animacji w interfejsie. Drugą kwestią jest dostępność czytnikami ekranu i na to jest osobny artykuł, który, co ciekawe, z jakiegoś powodu nie został spolszczony, chociaż widnieje w polskiej bazie wiedzy. I tam możemy dostać informację, że wszystkie sprzęty, przynajmniej te nowsze TP-Linka, powinny być dostępne z czytnikami ekranu. Tutaj mówimy o ekranach konfiguracyjnych, interfejsie webowym, też o aplikacjach mobilnych. Co ciekawe, jeśli chodzi o interfejsy webowe, to w ogóle tam mamy całkiem rozbudowany zestaw skrótów klawiszowych, gdzie Alt+1 zawsze przynosi nas na wybór języka, który jest zawsze widoczny. Alt+2 to jest główne menu nawigacyjne. Alt+3 to jest takie podmenu, które czasami się pojawia na przykład w sekcji zaawansowanych. Tam mamy takie całkiem rozbudowane drzewko podmenu, w którym możemy różne parametry tego sprzętu zmienić. Natomiast Alt+4 przynosi fokus nam na główną część strony. I co ciekawe, też zawsze na dole, na każdej stronie konfiguracyjnej routera, mamy przycisk dostępność, który nam też te skróty wymienia i przenosi nas do ustawień dostępności, gdzie między innymi możemy sobie te animacje powyłączać. To generalnie zostało wprowadzone gdzieś w czerwcu w zeszłym roku, patrząc na daty tego na tej stronie, i tam lista modeli, których ta dostępność została poprawiona, no jest długa, tam jest informacja, których modeli dotyczy ta aktualizacja. I generalnie, jeśli wasz router dostał aktualizację oprogramowania w tym roku, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on ten dostępny interfejs też dostał. U mnie na przykład nawet ten adapter Powerline, to był model, teraz sobie nie przypomnę, 861 bodajże, to jest generalnie sprzęt, który oprogramowanie pierwsze dostał w roku 2022 bodajże fabrycznie. Też dostał aktualizację w roku 2026, która między innymi też wprowadziła aktualizację przez internet, bo wcześniej to trzeba było ręcznie firmware wgrywać. Też ulepszył funkcję Mesh, która teraz korzysta z bardziej uniwersalnego protokołu Easy Mesh, właśnie do tego też tą aktualizację przeprowadziłem. Ale przy okazji właśnie też, mimo to, że to jest sprzęt trochę starszy, też dostał ten bardziej dostępny interfejs i różnica jest naprawdę bardzo duża, bo w tej poprzedniej wersji to tam w miejscach, gdzie mieliśmy na przykład przełączniki, czy Wi-Fi, czy konkretne pasma Wi-Fi są włączone, czy nie, po prostu były to elementy klikalne i trzeba było trochę zgadywać, czy one są włączone, czy nie. A teraz mamy wszędzie ładnie, mamy zakładki, mamy pola wyboru, mamy skróty klawiszowe, o których już wspomniałem. Jeśli jakiś formularz ma jakieś parametry, czyli podczas wpisywania hasła Wi-Fi jesteśmy informowani, mocne czy nie, czy jeśli są jakieś wymagania co do znaków specjalnych liczb, no to też jesteśmy o tym informowani. No generalnie to ewidentnie naprawdę zostało przemyślane. Podobnie sytuacja jest, jeśli chodzi o aplikację Tether na urządzenia mobilne, przynajmniej na iPhone'ie, no bo na iPhone'ie to ten router konfigurowałem. Tutaj w ogóle też zależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystamy, to tam też możemy potrzebować innej aplikacji, te urządzenia do tworzenia sieci mesh, tak zwanej, to korzystając z innej aplikacji Deco, aczkolwiek ona, z tego, co tutaj niedawno słyszeliśmy przy okazji audycji o routerów Fritz, też ponoć jest całkiem dostępna. Jeśli chodzi o Tether, no to tutaj też ewidentnie widać, że ktoś pomyślał, żeby to wszystko z voiceoverem działało bardzo fajnie, do tego stopnia, że w miejscach, w których pojawiają się jakieś wykresy, i tutaj pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest po prostu bieżący ruch w sieci, gdzie mam informację, jakie urządzenia zużywają internet i ile w tym momencie, i tam można sobie wyświetlać to, czy tam według dnia, według tygodnia, no te wykresy też są dostępne. Nie jest to ten wykres audio, nie jest to ta standardowa kontrolka systemowa, ale możemy sobie palcem po tym wykresie przejechać i będziemy dostawać informacje typu, nie wiem, godzina 20 do 21 zużycie, nie wiem, 2 GB. No i możemy też ten wykres przeczytać. Oczywiście wszystkie inne elementy w tym interfejsie są bardzo dostępne. Tam znalazłem jeden błąd, mianowicie jeśli wykonamy gest potarcia na głównym ekranie, kiedy nie jesteśmy w jakimś podmenu, no to jesteśmy w stanie ten cały ekran zamknąć. Wtedy mamy czarny ekran, więc tam no, ktoś chyba za bardzo się postarał o tą dostępność. Ale jeśli o tym pamiętamy, no też po prostu w takiej sytuacji wystarczy aplikację zamknąć i otworzyć jeszcze raz z ekranu przełączania programów, no to spokojnie da się z tego korzystać. I zresztą właśnie przez aplikację też ten router konfigurowałem, to już myślę, że pomału będę przechodził do końca. Bo co ciekawe, mój ten router akurat u mnie przyszedł w takim stanie, że domyślnie wszystkie porty Ethernet były wyłączone. Myślałem, że po prostu skonfiguruję go przez komputer. No to mi się nie udało, bo po prostu nie połączył się z komputerem, tylko została uruchomiona sieć Wi-Fi. To w sumie nawet wyszło chyba na dobre, bo on fabrycznie miał starszą wersję programowania, która jeszcze tej dostępności nie miała, natomiast aplikacja już dostępna była. No i tutaj przy pierwszej konfiguracji musimy sobie wpisać wpisać PIN, czy właściwie hasło do tej standardowej sieci, która jest wydrukowana na naklejce, która jest na samym routerze. Czy aplikacje typu Seeing AI by to sczytały? Szczerze nie wiem, bo akurat podłączanie było wykonywane z osobą widzącą. Natomiast później sama pierwsza konfiguracja z aplikacji TETA, kiedy już połączymy się z tą siecią, jak najbardziej była dla nas dostępna i był to proces bardzo prosty. Także jeśli głównym priorytetem dla was jest dostępność, to myślę, że spokojnie mogę te routery TP-Link, bo można je, myślę, że jest mało tutaj pochwalić i polecać, bo faktycznie tutaj to nie są przynajmniej na razie puste słowa, że to są dostępne, ale tam ewidentnie, zwłaszcza patrząc na to, jak na przykład jak te skróty klawiszowe zostały rozwiązane, te wykresy w aplikacji mobilnej, no to tam faktycznie ktoś trochę nad tą dostępnością pomyślał, bo naprawdę to działa całkiem sensownie.
1: To teraz... ciekawe, co ciekawe, ja mam routery generalnie w systemie Mesh, też generalnie od Mercusys, to też jest jakby ta submarka, powiedzmy gdzieś tam TP-Linka, tylko to są takie tańsze routerki. I tam, powiedzmy, od momentu, jak skończyły się te okresy przejściowe tej ustawy, tego Europejskiego Aktu o Dostępności, no to, to tam, ja chyba zdaje się nawet w tym roku o tym mówiłem, że ta dostępność tej apki tak samo się zaczęła fajnie poprawiać, coraz więcej rzeczy zaczęło być dostępnych i powiem szczerze, teraz też wygląda to naprawdę spoko. Nie wiem natomiast, jak wygląda interfejs webowy, panel webowy całego przedsięwzięcia, bo zwyczajnie nie korzystam. Natomiast aplikacja bardzo fajnie działa. Swoją drogą, Piotrek, właśnie a propos TP-Linka, tej apki, ona ci na Macu działa, czy nie? Sprawdzałeś w sumie?
0: Nie sprawdzałem, natomiast mogę szybko spróbować ją znaleźć, zobaczymy, czy mi się wyświetli.
1: Bo tak ciekaw jestem, wiesz co, bo tak samo ten Mercusys fajnie działa też właśnie na Macu, też mogę se, nie trzeba właśnie się tam bawić z webem, tylko aplikacji, całkiem spoko.
0: No takiej nie widzę na pierwszy rzut oka, może tutaj spróbuję szybko przez Google wejść, bo wyszukiwanie w App Store to...
2: To może w międzyczasie odbierzemy telefon, bo mamy słuchacza. Kto jest z nami?
5: No z tej strony Patryk. No ja tutaj poniekąd trochę się czuję wywołany do tablicy, jeśli chodzi o deko, więc się wypowiem. No powiem tak, jeśli chodzi o dostępność. Ja sobie jeszcze to testowałem i na iPhone'ie też, i na Androidzie, z którego na co dzień korzystam, ta dostępność jest fenomenalna, uważam. Nie ma rzeczy, której tam nie zrobi, po prostu, no nie ma rzeczy, której byśmy tam nie zrobili z czytnikiem ekranu, więc faktycznie TP-Link, i to jest od jakiegoś chyba roku, bo ta aplikacja wcześniej nie za bardzo była dostępna, jeśli chodzi o TP-Link Deco, ale teraz naprawdę jest super. Jeśli o to chodzi.
2: No to dobrze wiedzieć i to jest cenna wskazówka dla tych wszystkich, którzy jakiś tam sprzęt sieciowy potrzebują i chcieliby coś wybrać.
5: Tak, tym bardziej, że no, jeśli chodzi o deko, no to tam tych urządzeń jest mnóstwo i każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy kupić jakieś tanie urządzenie i zrobić sobie taki podstawowy zestaw mesh z dwóch urządzeń składających się, a możemy sobie to bardziej rozbudować o jakieś droższe urządzenia i zrobić kilkanaście nawet punktów dostępu i to wszystkim zarządzamy bez problemu z aplikacji, więc no to jest super, to naprawdę super. Ja to będę chciał zresztą pokazać na audycji. Uważam, że jest to warte pokazania.
2: Pewnie.
5: A druga rzecz...
0: Ja w międzyczasie jeszcze sobie poprałem, przepraszam, tylko dopowiem już, kończąc temat tutaj z mojej strony, że faktycznie mogę tą aplikację na Macu poprać, bo nawet nie mamy tego komunikatu, który często się pojawi, niezweryfikowany dla macOS-a. I z tego co widzę, to normalnie ta aplikacja się otwiera. Tak, bez problemu się otworzyła.
1: To fajnie. A to dobrze, żeby dobrze wiedzieć.
5: Tak, i tam faktycznie w ogóle są, można sobie czcionki powiększać, jakiś tam chyba motyw można zmieniać. Ja jako osoba słabowidząca, ja jestem zaskoczony, bo to, że z czytnikiem ekranu działa, no to jedno, ale to, że ja sobie jako osoba słabowidząca mogę nawet tam czcionki poustawiać w aplikacji, to jest w ogóle osobno, nie? Gdzie to się rzadko zdarza. Ja jestem naprawdę mile zaskoczony.
0: Dla mnie zdecydowanie największy efekt wow to były te wykresy, bo z reguły to się licencji nie wysilają. To na Androidzie też jest dostępne?
5: Tak, oczywiście.
0: A, no to super.
5: Wszystko jest odczytywane. Te wykresy tak samo są odczytywane, także jest super, naprawdę.
1: To buduje
5: Konfiguracja.
1: serducho, że faktycznie
5: Tak,
1: świadomość o tej dostępności jest
5: tak,
1: faktycznie żywe
5: tak, tak.
1: zainteresowanie.
5: Naprawdę, ja jestem pod mega wrażeniem. No, a i dlatego też przechodzę też do drugiego tematu, bo kupiłem odkurzacz sprzątający Roborock. No i tam dostępność to tak nie za bardzo. No i wpadłem na taki pomysł, żeby, a co tam, napiszę. Mówię, napisałem do tego supportu. No i się nagle okazało, że tutaj odpisali, kazali mi opisać problem, kazali jeszcze, jakby była możliwość nagrać film. No i prawdopodobnie błędy, które tam są, dostępności też zostaną wyeliminowane.
3: A
5: Więc.
3: jakie błędy? Bo ja też mam odkurzacz Roboroka i aplikację mam na Androida. No i ja tam nie widzę problemów, ale być może to zależy od odkurzacza.
5: Tak, właśnie dlatego, bo ja mam Roboroka, on jest jeden z w ogóle z tańszych, bo no mówię, nigdy czegoś takiego nie miałem, kupiłem z ciekawości, jest to Roborock Q7 TF Plus, jak dobrze pamiętam. No i tam był ogólnie, największym problemem jest to, że no nie możemy uruchomić odkurzania i ani na iPhone'ie, ani na Androidzie. Jedynym ratunkiem jest Google Home tak naprawdę, ewentualnie Gemini możemy sobie tam powiedzieć, wywołać robota tak, żeby sprzątał, ale no nie możemy tego zrobić właśnie z poziomu aplikacji. No i no tutaj jakiś jest problem konkretnie w tym modelu.
0: W najnowszym numerze Tyfloświata, który pojawił się w zeszłym tygodniu, Adrian Wyka opisywał aplikację Roborock na iOS-ie z modelem Staros 20 Sony, to jest chyba jeden z topowych modeli, tak rozumiem, i tam też generalnie nie było za ciekawie. On jakoś nauczył się tego sprzętu korzystać, ale tam właśnie też zwraca uwagę, że no,
5: Tak,
0: dużo rzeczy mogłoby działać lepiej. I to jest.
5: oni też wiedzą, oni też sami jakby wpadli. Oni po prostu chyba mają osobę, która też testuje pod kątem dostępności te roboty. I z tego, co oni odkryli, sami na to wpadli, że faktycznie jest problem z dostępnością mapy w ogóle. No i jest, ale no ja nawet nie mogę, mówię, uruchomić odkurzania na trzech telefonach niezależnych, tak? I na
3: I to jest.
5: Pixelu, na Samsungu i na iPhone'ie, nie? Więc tutaj ewidentnie jakiś problem jest,
3: I
5: więc
3: to jest
5: nie
3: w
5: wiem
3: ogóle
5: co.
3: dość niepokojące, dlatego że, no właśnie, ja mam odkurzacz Roborock, ty masz odkurzacz Roborock i
5: Tak.
3: wydawałoby się, że no, skoro mamy aplikację Roborock, no to powinno być to samo i niestety nie jest, więc
5: Nie.
3: no, konkluzja jest bardzo smutna, że. Nawet jeżeli ktoś przetestuje daną aplikację od danej jakiejś tam maszyny czy czegokolwiek, to wcale nie musi oznaczać, że ta sama aplikacja dla innego urządzenia tej samej marki będzie równie dostępna.
2: No
3: I
2: właśnie, bo o
3: to
2: ile to by było jeszcze
3: wielka szkoda.
2: zrozumiałe w przypadku takich aplikacji, które skupiają różne marki, to jeżeli tutaj jest jedna konkretna marka i coś takiego się dzieje, no to nie jest dobrze.
1: No chyba,
5: Jeszcze
1: że są
5: prawda.
1: dwie różne aplikacje, nie? Na przykład w sensie tej samej marki, ale ta dana aplikacja wspiera, powiedzmy, te odkurzacze, druga wspiera inne. I to pytanie, czy jakby to jest jedna i ta sama jakby aplikacja, a
3: Właśnie, bo ja
1: coś
3: mam
1: się dzieje w
3: aplikację, która nazywa
1: interfejsie?
3: się Roborock po prostu.
5: Tak, ja tak samo,
1: Aha,
5: Roborock. Bo
3: okej.
5: podobno jest jeszcze opcja, z tego co wyczytałem, chociaż nie wiem, czy to jest prawda, że prawdopodobnie te roboty można też obsługiwać przez aplikację Xiaomi. Xiaomi Home chyba, czy coś takiego. Ja tego nie sprawdzałem, bo to wtedy podobno trzeba w ogóle robota do ustawień fabrycznych przywracać i jakby go od nowa tam konfigurować z tą aplikacją Xiaomi. No, mi się tego, powiem szczerze, nie chciało robić, tym bardziej, że mówię, ruszyłem ten temat z tą pomocą techniczną, gdzie oni tam próbują faktycznie coś tam robić. No i tyle. I po prostu czekam na rozwój sytuacji. No bo poza tym naprawdę za cenę 600 zł jakby pominasz tą dostępność, bo to się da obsłużyć przez Google Home, możemy go tam sobie uruchomić wszystko i nie ma jakby tam większego problemu, ale wiadomo, w aplikacji jest dużo, dużo więcej funkcji, nie? Więc fajnie jakby ona też była dostępna w jakiś tam normalny sposób. No ale to właśnie, jak mówicie, że no jest jeden producent, jedna i ta sama aplikacja, bo z tego, co tam oglądałem na filmach, to przy innych robotach ona wygląda identycznie, tylko bo wiadomo, droższe roboty mają więcej funkcji, no ale ciekawe, to jest ciekawe, dlaczego tak jest. Bo wiecie, jak ja bym miał tylko jeden telefon, to mógłbym zwalić to na telefon, tak? A ja to testuję na Samsungu, na Pixelu i jeszcze na iPhone'ie, więc na dwóch różnych systemach. i problem jest taki sam.
3: Nie wiem, jak wygląda to w przypadku Roboroka, bo na przykład jak ostatnio oglądałem pralkę nową i no Samsunga, więc SmartThings. No i tam w pewnym momencie był taki motyw, było napisane tam coś takiego, że trwa pobieranie wtyczki do pralki.
5: Tak, czyli w Samsungu tak to wygląda. Tak,
3: czyli
5: bo i do telewizorów, do wszystkiego.
3: Czyli producenci też mają taki system wtyczek w gruncie rzeczy, tylko że to nie jest tak podawane czystym tekstem dla użytkownika. Czyli wyglądałoby to tak, że ta aplikacja Roborock, no to jest tylko taka platforma do uruchamiania takich podrzędnych w gruncie rzeczy aplikacji do konkretnych urządzeń. Tylko to być może jest po prostu niepokazywane użytkownikom. I w zależności od tego, jaki zespół testuje, czy tworzy którą z tych aplikacji, no to ona może być albo może nie być dostępna dla nas. Być
5: no
3: może.
5: To jest ogólnie przykre, no bo no, możemy kupić robota, bo ktoś na przykład powie, słuchaj, fajny robot dostępny i w ogóle kupuj. No i co? I później się okazuje, że jest trochę inny model. I klops, nie? Jest to samo, aplikacja wygląda identycznie. Nawet faktycznie wprost nie jest komunikowane, żeby... Ja nawet faktycznie posprawdzam, bo w Androidzie będzie to widać, czy są jakieś, oprócz aplikacji Roboroka, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy związane z tą aplikacją. Bo w Samsungu tak jest, że na przykład jeżeli mam jakąś wtyczkę do telewizora, no to ja z poziomu tam systemu ją znajdę, że jest.
3: To jeszcze taka, nie wiem, czy informacja, czy taka podpowiedź dla tych, którzy lubią sobie grzebać w różnych kodeksach, AI-ach w ogóle, że część z firm, które produkują urządzenia, nie wiem jak to wygląda w przypadku Roboroka, ale pozwalają na tworzenie aplikacji no, zewnętrznych do sterowania tymi odkurzaczami. Wtedy teoretycznie można by poprosić jakiegoś kodeksa, żeby coś takiego napisał. Tylko nie wiem, czy kodeks coś takiego, znaczy, czy Roborock coś takiego umożliwia, na ile to byłoby łatwe dla kodeksa, czy to by się udało zrobić, ale być może, nie wiem, ktoś, komu się chce, to może.
5: A to ciekawe. A to ciekawe w ogóle. No dobra, to ode mnie tutaj tyle, więc podzieliłem
2: się. Ja podejrzewam, to ja jeszcze tylko dopowiem do tego, co powiedział Tomek, że jeżeli ktoś ma dostatecznie dużo samozaparcia i chciałby, to mógłby, podejrzewam, nawet jeżeli producent oficjalnie nie udostępnia takiego API, to we współpracy z kodeksem i z jakimś narzędziem do podsłuchiwania ruchu sieciowego coś tam sobie stworzyć na własną rękę. To też tak podpowiadam.
5: No to
2: być może.
5: Ciekawe. Komuś się by tam chciało. No mi się na pewno podoba to, że faktycznie zareagowali na to, co opisałem, że wiadomo, mogli to tak naprawdę zostawić i jakoś tam mi odpisać regułkowo, a tutaj widać, że ktoś, że jakiś człowiek usiadł i po prostu się tą sprawą zajął, nie?
2: No i bardzo dobrze, aczkolwiek też warto pamiętać, że producenci sprzętu są coraz częściej, no skoro sprzedają to na rynek europejski, to są do tego obligowani. No to już coraz rzadziej też jest ich dobra wola, a po prostu prawo i my jako konsumenci mamy też prawo wymagać takiej dostępności.
5: Tak, tak. Bo na przykład no, dla mnie przykładem jest Samsung, z którego ja korzystam od lat. No to jeśli chodzi o jakieś tam telewizory, różne takie typu rzeczy, gdzie tam zgłaszałem kilka razy jakieś tam sugestie i faktycznie okazywało się, że no, warto było, no bo poprawiali dostępność. I to jest właśnie dostępność tych wtyczek, bo to jest istotne, nie? Mhm. Że właśnie no, trzeba było konkretny model podać telewizora na przykład, wszystko i no i aktualizowali wtyczkę do tego telewizora.
2: I dało się
1: to
2: zrobić.
1: Po prostu przykład na tak. To, że warto zgłaszać.
2: Tak.
5: Warto zgłaszać. Dobra, to ode mnie tyle. Słucham okay. Dalej.
1: To też jest kwestia tego, żeby cię, Patryku, też tak pozornie nie zwodzili, w sensie tak jak z Buxym było, nie? Buxy pisał teoretycznie, ale zrobimy fajnie, okej, zrobimy tą dostępność, bo faktycznie się przyda, jest zainteresowanie. 2 lata minęło i nic się nie dzieje, dopiero musiałem telefonem pogonić, nie?
5: Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o Samsunga, no to ja ze swojego doświadczenia to, co było naprawione, bo też kilka rzeczy zgłaszałem, które nie były naprawione, w telefonach gdzieś tam też się różne rzeczy zgłaszało, No i ale tu z telewizorem, no mówię, udało się, więc może jest tak, że kilka osób tam jakby ten błąd odkryło i zgłaszało, więc no dlatego się tam pospieszyli. No zobaczymy, co tu będzie z tym roborokiem. No na razie no, sprawa jest w toku. Co oni z tym zrobią? Nie wiem. No urządzenie jest stosunkowo nowe. Fakt, że jest tanie, no ale wiadomo, jest ciągle w sprzedaży, więc jest szansa, że coś z tym zrobią.
2: Oby tak. Dobrze, Patryku. Dzięki za telefon w takim razie.
5: Dzięki również.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
3: Mamy wiadomość jeszcze głosową od Bartka.
6: De facto Michale nic nie pomogło, ale sam fakt, że te reklamy udało się zamknąć. Też na dniach zgłoszę to przez infolinię.
2: Okej.
3: Okay. Domyślam się, że chodzi o ICO.
2: Tak, tak, tak, tak. To już mamy jasność w sprawie ICO.
3: Dobrze, sprawdzam jeszcze, czy coś tutaj, jakieś się wiadomości pojawiły. Jest wiadomość od Piotra, wiadomość tekstowa. Tu prawdopodobnie chodzi o tę ikonę aplikacji Tyflocentrum. Moim zdaniem nie ma to znaczenia, która ikona będzie wybrana, oby wszędzie była taka sama. To naprawdę jest ważne. Ułatwia osobom słabowidzącym życie i wprowadza jakiś porządek. Nie spotkałem żadnej aplikacji, która miałaby różne ikony na różnych systemach.
2: Bo mało niewidomych widocznie tworzy aplikacje po prostu. Dla nas jest to kompletnie bez znaczenia i dlatego ja bym mimo wszystko, Piotrze, był wdzięczny za jakąś informację zwrotną odnośnie tej ikony, bo chociażby kwestia na przykład kontrastu, widoczności, czytelności, to są dla was, jako dla słabowidzących, jednak jakieś tam istotne informacje, które dla mnie na przykład kompletnie istotne nie są, więc jeżeli na przykład masz jakąś sugestię, to zapraszam, a jak nie, no to, nie wiem, metodą losowania po prostu coś wybierzemy. Odbieramy kolejny telefon, kto jest z nami?
7: Sławek mówi, cześć.
2: Cześć, Sławku.
7: Co do routerów, ja chciałem powiedzieć, że mam 3 routery Mercusys i tak, obsługuję je przy pomocy aplikacji, tutaj już było wspomniane, bardzo dobra rzeczywiście aplikacja i też doskonale się obsługuje przez web. No naprawdę ktoś się postarał, tam są przyciski zaetykietowane, są takie przyciski z tym menu rozwijanym, tak, zwiń, rozwiń, wszystko jest, no naprawdę tego też się obawiałem, bo zastanawiałem się, jak to będzie z tą obsługą, bo to różnie bywa. No ale w tym momencie, jeżeli tak to się stało, że to wszystko tak działa, no to stwierdziłem, że trzeba iść za ciosem, a potrzebne mi były kolejne. No i mam ten duży 4.7, to on ma 6 anten chyba, tak, 6 anten, tak, i naprawdę wygląda dość, no, oszałamiająco. Tam zazwyczaj miałem router z 2 antenami albo jedną. No i potem mam jeszcze drugi, on jest w trybie mesh z tym pierwszym i trzeci, który steruje, znaczy przez który dostaje się do konsolety tej Behringer XR18. Też znakomicie się dogaduje z tą konsoletą. Naprawdę nie można narzekać, także jak coś, to polecam i pod względem dostępności, i pod względem jakości i stabilności tego, tak, to bardzo fajnie to działa. Mieszkam w dużym domu, więc przetestowałem to na różne sposoby. Tak.
2: No tak, tutaj mesh to jednak się przydaje.
7: Tak, tak, i to pokrywa rzeczywiście tutaj cały ten obszar bardzo dobrze. Druga sprawa, chciałem powiedzieć o, być może ktoś zna tą aplikację, a jak nie, to też polecam na komputer, na PC. To zostało wymyślone przez jakiś instytut w Danii, na Uniwersytecie dla Niewidomych, ktoś to specjalnie wymyślił, do czytania tabulatur i świetnie to jest zrobione, to się nazywa IBOS. IBOS Music XML Reader. I polega to na tym, że jeżeli mamy w pliki Music XML, to możemy tam załadować. No i teraz możemy się poruszać strzałkami prawo-lewo po nutach, po taktach. Możemy sobie wybierać informację zwrotną, to znaczy on za każdym razem nam, kiedy usłyszymy dźwięk, mówi wszystkie rzeczy, które są związane z tą nutą, to znaczy artykulacje i tak dalej, i tak dalej. Przy czym my możemy sobie to dawkować na zasadzie włącz, wyłącz, ile tam chcemy tych informacji dostawać. Może nic, a może trochę, a może bardzo dużo na temat poszczególnej nuty, czyli właśnie tam jej długości, artykulacji i tak dalej. Do tego jeszcze postarali się o to, żeby można było zastosować jakiś nożny przełącznik MIDI, żeby zwolnić ręce, tak? I można wtedy ręce trzymać na instrumencie i grać. A jeszcze co? Jeszcze jest też możliwe, jeżeli ktoś tam chce, no to monitor brajlowski do tego można też wykorzystać i sobie to w brajlu czytać. Także no, polecam. W tej chwili jakieś PDF-y to można bez problemu zamieniać na Music XML, czy na przykład tabulatury, albo na przykład PDF zamienić najpierw na tabulaturę, a potem na Music XML. I to działa. To działa, jest bardzo, no bardzo fajne. Także...
2: Z ciekawości, w jaki sposób na przykład próbowałeś takich zamian? Jakaś sztuczna inteligencja, czy narzędzia są do tego?
7: Zamiany?
2: Tak.
7: Więc jeżeli chodzi o PDF-y, to teraz nie pamiętam, jak się nazywa taka strona, ale ona rzeczywiście dość dobrze to robi i zamienia to na tabulaturę, a potem tą tabulaturę na przykład w Guitar Pro można zamienić już na Music XML, tak, albo w jakimś innym programie można to zamienić na Music XML, no i sobie wrzucić już do tego iBoss Music XML Reader.
2: No i w sumie uczyć, ten Music XML to podejrzewam, że nie tylko do tabulatur, ale ogólnie do jakichś zapisów notowych,
7: tak?
2: Bo to Music XML to taki uniwersalny format.
7: Tak jest. Tak,
3: to jest ogólnie system zapisu nut wykorzystywany w wielu programach, to jest jedne ze standardów zapisu nut.
7: A kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest, no bo tu może ktoś tam na gitarce sobie gra, albo elektrycznej, albo basowej, jest świetne urządzenie, ono jest dość kosztowne, ale ja przebrnąłem przez masę różnych urządzeń, które szukałem po prostu, krótko mówiąc, ich dostępności i żeby w miarę być konkurencyjnym i żeby rzeczywiście poczuć się fajnie w tej całej rzeczywistości wirtualnej, kiedy się ludzie wymieniają brzmieniami, profilami wzmacniaczy i tak dalej. No i okazało się, że ten Neural DSP, który ma i wtyczki, i hardware, ma oczywiście bardzo też zaawansowane urządzenia hardware'owe, które dla nas nie są dostępne, bo to są dotykowce, tam trzeba przebrnąć przez różne menu, ale zrobili coś takiego jak Cortex Nano i to jest wielkości pudełka takiego opakowania od iPhone'a. Nie ma w ogóle ekranu, bo tak jest pomyślane, że nie potrzebuje człowiek ekranu do tego. Są po prostu pokrętła jak na wzmacniaczu, są dwa przyciski nożne, w tym mają takie enkodery obrotowe, że ten przycisk nie dość, że się naciska, to jeszcze on ma takie skokowe pokrętła, którymi się wybiera profile wzmacniaczy na jednym przycisku, a na drugim się wybiera kolumny, które są gitarowe, tak? No i oczywiście te brzmienia można sobie ściągać z Cortex Cloud, który działa na iPhone'ie i na Androidzie. Na iPhone'ie Cortex Cloud jest dostępny, co też mnie naprawdę zaszokowało, bo to z reguły nie są dostępne rzeczy i są bardzo rozpisane graficznie. A tutaj po prostu się chodzi po tym i nawet edycja efektów jest dostępna. Potencjometry, jakieś powiedzmy, nie wiem, jeżeli to jest reverb, no to mamy możliwość edycji reverbu, chorusa, flangera, kompresora, bramki i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, co najważniejsze, właśnie, że te profile, które na przykład ludzie mają, to można je sobie załadować do tego urządzenia poprzez Bluetooth. I po prostu grać. A mamy też dostęp do profili takich płatnych, które robią już wyspecjalizowane firmy. Po prostu te wzmacniacze profilują i można sobie kupić. No słuchajcie, rewelacyjne to jest. No, po prostu super, super, super rzecz. Działa to bardzo dobrze, można to wpiąć do wzmacniacza, można to wpiąć bezpośrednio do miksera, wyjść na jakiś tam sobie system stereo, ma wejście słuchawkowe. Piękny dźwięk jest, bardzo mocny dźwięk. No i jeszcze co ma też, ma możliwość profilowania też, także ma ten capture, który można sobie na przykład wpuścić jakieś do niego brzmienie gitary, niekoniecznie ze wzmacniacza, ale na przykład z płyty, jakieś ulubione, i on za chwilę to przy pomocy sztucznej inteligencji przetworzy. I mamy bardzo podobne brzmienie w swoim urządzeniu, w swoim pudełku.
2: Mówiłeś, że drogie. To jaka cena?
7: No, znaczy drogie. No jest to rzeczywiście drogie, bo jeżeli można kupić rzeczy po 700 zł, po 1000 i one całkiem nieźle brzmią, no ale co z tego, jeżeli dostępność jest, no po prostu prawie żadna, tak? Albo tam 20%. To kosztuje 2,5 tysiąca. Ale jest w pełni dostępny. Jest w pełni dostępny.
2: No i kupujemy to wtedy, kiedy po prostu wiemy, po co nam to będzie potrzebne.
7: Tak, i to jest dla gitarzystów i basistów, także może skorzystać z tego i basista, i gitarzysta, a też ten Neural DSP, jeśli chodzi o wtyczki takie gitarowe na komputer, też są dostępne. Więc tutaj się ktoś postarał, a na przykład już w innych to wcale to tak nie jest. Ja musiałem w IKA Multimedia prosić o zwrot pieniędzy, bo okazało się, że jest kompletnie niedostępne. To znaczy tam było tak zrobione, że nie było żadnych przycisków, żadnych kontrolek takich Windowsowych. Wszystko to była grafika i nawet mój widzący kolega powiedział: słuchaj, to mi jest to trudno obsłużyć, a co dopiero w ogóle o tobie mówić, to jest w ogóle bez szans, tak? Także bywa to różnie. No i jeszcze firma Positive Grid też fajną rzecz zrobiła, takie głośniki, do których się podpina gitarę albo bas, i też łączy się z Bluetoothem do iPhone'a, i tu na iPhone'ie to jest dostępne. Też można sobie zmieniać brzmienia, edytować, ściągać do tego. Natomiast ich wtyczki na przykład, żeby sobie skorzystać w Reaperze, absolutnie są niedostępne. Nie? W ogóle to nie ma mowy, żeby coś takiego było w jakikolwiek sposób dostępne. Nawet nie można nawet żadnego presetu wybrać. A szkoda, bo też dobrą robotę zrobili. I jeszcze na koniec mam takie pytanie, bo nie wiem, czy też doświadczyliście tego. Ja mam iPhone'a 15, tu może doktor Maciej będzie w stanie coś pomóc, ja nazywam doktorem Maćka, bo naprawdę, jeżeli chodzi o iPhone'y, to jest mega. Mam problem z Allegro, z otwieraniem tych szafek w tych Allegro boxach. Otóż jest tak, że wszystko jest zaktualizowane, ale jak klikam otwórz, to nie działa. Natomiast jak wyłączę voiceovera i podejdzie osoba widząca, klika i po prostu się otwiera. I nie wiem, naprawdę nie wiem, co się w ogóle tutaj dzieje. No, naprawdę tam coś pytałem czata, ale to wszystko to, co robiłem, to nie pomaga.
1: No, zgłaszałeś generalnie do Allegro, bo ja podejrzewam, że znowuż kolejny błąd dostępności. Można by spróbować dwukliku z przytrzymaniem, w sensie, wiesz, dwa razy jednym palcem i przytrzymać. Może ewentualnie zadziała. Jak nie, no to trzy razy stuknąć bez przytrzymania. Może ewentualnie zadziałać. Wiesz, to jest kwestia tego, tak troszeczkę wywołany do tablicy, ale troszeczkę mi głupio, dlatego że z jednej strony dziękuję, z drugiej mi głupio, dlatego że z Allegro Delivery nie korzystałem zasadniczo jeszcze, mimo że mam maszynę w miarę pod domem, ale z różnych przyczyn nie testowałem jej. Ale no, na różne takie tego typu rzeczy może to ewentualnie pomóc. Ale
2: ja do tego zestawu to bym jeszcze dorzucił próbę wyłączenia i włączenia voiceovera. To znaczy raz stuknąć jakby w próbę otwarcia tego przycisku, spróbuj wyłączyć voiceovera, włączyć go ponownie i stuknąć jeszcze raz. Czasem coś tam się przeładowuje na niektórych ekranach.
7: Tak, to nie działa. To nie działa, panowie, niestety. Także może ten dwuklik z przytrzymaniem, może. Albo ten trójklik. No,
3: To jeszcze nie wiem, jedna jest opcja, tylko to też to nie zawsze działa, bo pytanie, jaki duży jest ten przycisk. Jeżeli duży, to dobrze, bo można go spróbować znaleźć na ekranie, gdzie on jest, wyłączyć voiceovera z palcem w tym miejscu na ekranie i po prostu to stuknąć. I to też czasem działa.
7: No tak, albo tak jak Maciej mówi, po prostu zgłosić do Allegro, bo 50 metrów dalej jest InPost, paczkomat i bez żadnego problemu
1: Się podchodzi. I to w pierwszej linii, że tak powiem, w pierwszym momencie zgłosić jeszcze do Allegro, żeby
2: oni wiedzieli. Swoją drogą, ostatnio w Allegro to się nawet wyszukiwarka w aplikacji mobilnej popsuła, słuchajcie. Ja ostatnio odpalam Allegro. Chciałem coś znaleźć i naprawdę, wyobraźcie sobie, nie wiedziałem, gdzie jest wyszukiwarka. Skończyło się na tym, że...
1: Bo tam są te durne zajawki, jakieś coś tam.
2: Tak.
1: I to trzeba wyeksplorować sobie gdzieś tam u góry ekranu, mniej więcej po prawo, coś tego,
2: no
1: żeby
2: właśnie,
1: to...
2: próbowałem i nie mogłem tego, po prostu kompletnie znaleźć. Skończyło się na tym, że spróbowałem użyć tego bota czata GPT do Allegro. Bot czata GPT do Allegro stwierdził, że on już przestał działać i teraz jest jakiś inny, a jak chciałem się do tego bota zalogować, to zawiesiła się cała aplikacja czata GPT. I tyle było z moich zakupów.
7: No tak. Okej, słuchajcie, to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, Sławku, za telefon. Do usłyszenia. Cześć.
3: No i to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości na chwilę obecną. W związku z powyższym przejdźmy sobie do następnego tematu. Michale, od ciebie Utilitya była od testowania stron, a teraz jest od strony, od dokumentów jeszcze.
2: Tak jest, no jest wersja 2.0, o której mówiłem, beta.utilitya.pl, to już jest oficjalnie dostępna wersja testowa, więc jeżeli jeszcze nie bawiliście się, nie testowaliście, to zapraszam bardzo serdecznie, warto. A w poprzednim tygodniu wspominałem o tym, że dojdzie coś jeszcze i doszło, coś nad czym pracowaliśmy przez ostatnich kilka dni. No i słuchajcie, doszedł tester dostępności dokumentów. Oczywiście to działa w dwóch trybach. Po pierwsze, jeżeli analizujemy jakąś stronę internetową, na której są podczepione dokumenty, no to jak sobie zaznaczymy odpowiedni checkbox, odpowiednie pole wyboru, czyli żeby Utilitya badała nam dostępność dokumentów, no to jak znajdzie, to zbada. To jest tryb pierwszy, taki najprostszy. Ale najprostszy zależy dla kogo. Bo spotkałem się też bardzo często z taką uwagą, że no okej, wszystko fajnie, ale ja mam tu jakiś dokument. Ja nie chcę go wrzucać do internetu, żeby go sprawdzić, żeby sprawdzić dostępność. Nie chcę go publikować na jakimś serwerze, chcę po prostu wgrać i dostać informację. Jest dobrze, jest źle, jest fatalnie albo jest super. No to słuchajcie, jak to mówią klient nasz pan i Utilitya ma tryb badania dostępności dokumentów elektronicznych. Wystarczy wejść na beta.utilitya.pl/dokumenty i wgrać plik, który chcecie zbadać. Po wgraniu tego pliku wystarczy jeszcze kliknąć przycisk powodujący uruchomienie analizy i dostaniecie raport. Jeżeli chodzi o to, co Utilitya bada, to bada troszkę tych dokumentów, typów, jeżeli chodzi o typy dokumentów, to trochę tego jest, bo przede wszystkim badamy pliki pakietu Office, to są pliki DOCS, XLSX i PPTX. Badamy też starsze wersje dokumentów ofisowych, bo niektórzy jeszcze takie mają, czyli DOC, XLS i PPT. Badamy dokumenty pakietu OpenOffice i badamy pliki PDF, jeżeli ktoś potrzebuje zbadać dostępność tych plików, to również nie ma problemu. Jeżeli chodzi o pliki PDF, to badamy je na dwa sposoby. Jest takie bardzo fajne narzędzie, zwłaszcza dla osób technicznych. Ono się nazywa Vera PDF. Ono jest fajne, ale z drugiej strony jest narzędziem takim dającym bardzo enigmatyczne komunikaty, bo słuchajcie, standard dostępności plików PDF to jest standard ISO i tam są różne reguły, różne paragrafy i Vera to po prostu wszystko wyrzuca. Wyrzuca te informacje w takim no, taki, w ramach takiego raportu, że tam która reguła, które jest złamane, staraliśmy się to jakoś w miarę możliwości uprościć, natomiast no, to jest bardzo techniczne. Dodaliśmy też trochę własnych testów, które sprawdzają na przykład, czy w dokumentach są puste akapity, czy tabelki przypadkiem nie mają pustych nagłówków, czy teksty alternatywne są obecne w grafikach, czy linki są podpisane prawidłowo, czy są na przykład tak zwane zakładki w dokumencie. To akurat dla niewidomych jest średnio użyteczne, bo my z tego z reguły nie korzystamy, ale na przykład osoby słabowidzące to bardzo często korzystają z zakładek w dokumencie w PDF-ach. Więc to wszystko tam jest, jeżeli

0: kodeks, żeby to wszystko jakoś tam połączyć jedno z drugim. Więc jest, jeżeli macie ochotę testować, to ja bardzo serdecznie zapraszam. beta.utilitya.pl/dokumenty i bez logowania, bez rejestracji można sobie po prostu wrzucić plik i sprawdzić, i przetestować, i poczytać sobie, co tam warto poprawić, żeby było lepiej.
1: No to w takim razie przechodzimy teraz do naszych stałych punktów programu, czyli do drobnych newsów. I może tym razem rozpocznę ja, mimo tego, że nie miałem wpisane w notatki, ale tu trochę mi przypomnieliście po tej pralki, bo niedawno w rodzinie konfigurowałem właśnie pralkę z aplikacją SmartThings Samsunga. No i pamiętam swoje własne doświadczenia jeszcze sprzed kilku lat, kiedy konfigurowałem starszą pralkę. I ta konfiguracja zajęła mi chwilkę, dlatego że tam się nie mogła pralka połączyć z Wi-Fi, raz, drugi, coś tam było nie tak. To trzeba było ten proces ze 2 czy 3 razy powtarzać. Tutaj, mimo że nie było jeszcze stworzonego konta Samsung, więc trzeba było to konto utworzyć, zweryfikować tam mailem czy SMS-em, już nie pamiętam. Tam trzeba było hasło znaleźć do routera, więc co chwilę to wszystko trwało. I mimo tego, że to się troszkę przedłużyło, bo trzeba było po prostu znaleźć te wszystkie hasła i stworzyć, i zweryfikować, i tak dalej, to za pierwszym razem ta konfiguracja przeszła. I no właśnie w przypadku tej pralki dostępność akurat jest, znaczy wydaje się przynajmniej dobra, bo nie uruchamiałem tej pralki, bo no to była taka świeża konfiguracja, ale no zapowiada się nieźle. Natomiast sama pralka ma, powiedziałbym, częściową dostępność, ponieważ z jednej strony mamy dotykowe przyciski i to bez żadnych jakichś takich dla nas pomocy w rodzaju, nie wiem, jakichś linii takich wyczuwalnych, że na przykład nad tą linią jest przycisk, czy nie wiem, jakaś kropka, no jakiekolwiek zaznaczenie dla nas, że ten przycisk tam jest. Natomiast no myślę, że to by się dało jeszcze ogarnąć jakimiś naklejkami, czymś takim. Natomiast to, co zostało zrobione i obawiam się, że gdyby tego nie było, no to byłby z tym dużo większy problem, to jest kwestia zaznaczania różnych opcji. Czyli na przykład poruszamy się po różnych programach, fizycznym programatorem, czyli mówimy o sytuacji, kiedy chcielibyśmy sterować pralką nie z poziomu aplikacji, tylko z poziomu no, samego urządzenia, z jakiegoś powodu, no bo tak może być, bo nie wiem, aplikacja się zepsuła, bo to zawsze jest możliwe, no to kręcąc, obracając pokrętło programatora, po przejściu z ostatniego na pierwszy program mamy inny dźwięk, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wybieramy, nie wiem, temperaturę czy ilość płukań, to też mamy taki podstawowy dźwięk dla, powiedzmy, jednego płukania, trochę wyższy dla dwóch, jeszcze wyższy dla trzech, czterech. I znowu, gdy schodzimy do pierwszego, mamy dźwięk takiego zawinięcia tego menu do początku. Więc fajnie. Co ciekawe, aplikacja nie pozwala na uruchomienie pralki. Znaczy, w aplikacji jest zrobione to w ten sposób. Ciekawe jest to, że w pralce, którą miałem, dało się to jak najbardziej zrobić. Natomiast tutaj jest to zrobione tak, że można ustawienia z aplikacji wysłać do pralki, ale już na samym urządzeniu należy nacisnąć tam przycisk, nie wiem, start, czy nie wiem, jak on tam się nazywa. No i w dwóch miejscach pralki są napisy brajlowskie. Jest jakieś P, być może power, i S, być może start. Nie wiem, nie sprawdzałem, bo z tą pralką miałem do czynienia tylko przez chwilę. Natomiast gdyby ktoś się zastanawiał nad nowymi pralkami, no to tak wygląda, tak może wyglądać sytuacja z Samsungiem. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych pralek. Też nie wiem, czy podawać nazwę tej pralki, bo ona jest bardzo długa, skomplikowana, a w ogóle to większość, znaczy może nie większość, ale niektóre sklepy, te duże sklepy RTV, AGD potrafią podobno, nie wiem, na ile to prawda, jakby trochę zmieniać te modele, znaczy teoretycznie mieć modele stworzone dla siebie, które tak naprawdę są modelem jakimś tam standardowym,

0: ale chodzi o to, żeby utrudnić życie tym, którzy chcieliby sprawdzić, czy ta pralka w innych sklepach jest może przypadkiem tańsza. Żeby tego się nie bardzo dało sprawdzić, to sobie tam zmieniają modele. Podobno, nie wiem na ile to prawda, bo jeszcze nie sprawdzałem tego za bardzo, ale gdzieś tam trafiłem na przypadek właśnie tego rodzaju praktyk. Także tak to wygląda. No a teraz już drobne newsy od innych i tak myślę, że w związku z tym, że ty, Piotrze, będziesz miał newsy od gier, to może zacznij drobne newsy i żebyś miał chwilkę, to potem Maciek jeszcze powie swojego newsa jednego, no chyba, że znalazł więcej.
1: Jasne, też myślę, czy od razu nie zahaczyć o dodatki do NVIDIA, bo tam też one są.
2: Też są.
0: A tak, faktycznie, zapomniałem o tym, ale rzeczywiście można.
1: Dobrze, no jeśli chodzi o dodatki do NVIDIA, to dzisiaj będzie dużo, będą dodatki 3. Na przyszły tydzień to myślę, że będzie kolejny dodatek, który już będę chciał wam pokazać. Tutaj ruszyły testy wewnętrzne, można powiedzieć. Natomiast jakie dodatki nam się pojawiły? Skoro była Utilitia, to może zacznijmy od dodatku, który pojawił się dosłownie dzisiaj i może się przydać osobom, które robią testy dostępności, zwłaszcza właśnie osobom niewidomym. Carter Tem wypuścił dodatek. No, osoba, którą możecie kojarzyć z dodatku, na przykład AI Content Describer, to był taki pierwszy duży dodatek do opisywania różnych rzeczy przez AI. No i jego najnowsze dzieło nazywa się Contrast Checker NVIDIA. Już tutaj trochę nazwa nam może sugerować na co nam ten dodatek pozwala. No bo właśnie jest to dodatek, który po prostu nam sprawdza kontrast kolorów, czy wszystko jest tak, jak powinno być. I to zarówno w aplikacjach, jak i w stronach internetowych i też możemy bardzo precyzyjnie zdecydować, co dokładnie ma być sprawdzane. Na co na ten dodatek pozwala? Tutaj też taka ważna informacja, że tutaj też Kater podkreśla wiele narzędzi dostępnych, które automatycznie sprawdzają pod standardy WCAG, na przykład nie biorą pod uwagę na przykład tego podświetlenia fokusa, tego focus ringu tak zwanego, który się wyświetla, to też w tym dodatku to powinno być zaimplementowane. Ten dodatek pozwala nam sprawdzić kontrast elementu pod fokusem, skrótem NVDA F, elementu pod kursorem przeglądu, skrótem NVDA Shift F, właśnie tego obramowania fokusa, skrótem NVDA Shift C, oraz uruchomić sprawdzenie, wykonanie audytu na całą stronę, który wyświetli wszystkie obszary, wszystkie jakieś akapity, gdzie kontrast jest nieodpowiedni, skrótem NVDA Control Shift F. I teraz tutaj właśnie mamy taką informację, że jeśli sprawdzamy element pod fokusem, tutaj mamy ten kontrast podany, tak, ile do ilu, czy ten kontrast jest odpowiedni. W przypadku tego skrótu pod kursorem przeglądu to działa analogicznie. Natomiast jeśli chodzi o sprawdzanie obramowania fokusa, no to tutaj jest sprawdzane to samo obramowanie względem otaczającego tła, a sprawdzenie całej strony sprawdza widoczny tekst na bieżącej stronie pogrupowany według progów kontrastowych WCAG. I przy okazji też, no po prostu te informacje są dodawane do standardowego skrótu, który nam sprawdza formatowanie, tak, no bo NVDA F nam domyślnie podaje informacje o czcionkach, czy coś jest pogrubione i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też po prostu, oprócz tego, co mieliśmy wcześniej, będzie też informacja o kontraście, więc możemy sobie to sprawdzić. Dokładnie, zresztą mamy w wartości kolorów nawet RGB podane, więc jest tutaj przykład tam 0000 na FFFFF, kontrast 20, co jest podane? 21 do 1. Także w ten sposób precyzyjnie możemy sobie to wszystko posprawdzać. Także myślę, że jak ktoś testuje stronę, czy właśnie nawet aplikację, to może być dodatek, który może być całkiem przydatny. Można go sobie poprać. Zresztą do wszystkich dodatków, o których dzisiaj wam opowiem, podam od razu dwa linki. Jeden prowadzi do GitHuba, a drugi bezpośredni link to są linki Git RLS, po kliknięciu których te dodatki powinny się automatycznie pobrać, bo one nie wszystkie jeszcze są w sklepie z dodatkami. Następny dodatek to jest NVDA Item Chooser i tutaj też trochę nazwa nam sugeruje, do czego ten dodatek służy, zwłaszcza jeśli ktoś ma Maca czy iPhone'a, bo możecie kojarzyć taką funkcję jak Item Chooser, czy jak to zostało przetłumaczone po polsku, wybór rzeczy. Czyli funkcja, która w VoiceOverze pozwala nam jednym skrótem wyświetlić sobie listę wszystkich kontrolek, które są dostępne na ekranie, a następnie ją przeszukać, żeby na przykład konkretny przycisk, konkretny suwak znaleźć. Coś, co może być naprawdę bardzo przydatne, zwłaszcza w sytuacji, gdzie nie mamy takiego wyszukiwania, tak jak mamy w stronach internetowych w NVDA, natomiast poza stronami już tego nie mamy. No i właśnie w takich sytuacjach ten dodatek ma nam pomóc. Jak on działa? No bardzo prosto, bo dodaje tylko jeden skrót, NVDA i jak item, czy item właściwie, po naciśnięciu tego skrótu NVDA nam buduje listę wszystkich kontrolek na ekranie i kiedy ta lista już zostanie przygotowana, no to my po prostu możemy sobie po tej liście się poruszać. Problem z tym dodatkiem jest taki, że to generowanie tej listy trochę trwa. I nie proponowałbym tego uruchamiać na przykład w przeglądance internetowej, chociaż to powinno działać. Może w Chromie to działa lepiej, bo w dokumentacji tam jest napisane, że w Chromie to jakoś bezpośrednio pozyskuje tą listę, natomiast w Firefoxie to działa bardzo wolno. No w innych aplikacjach to zależy, w aplikacji, która miała jakieś, teraz nie pamiętam, chyba 300 albo 400 kontrolek, no to też kilka sekund, około 10 ten dodatek potrzebował, żeby tą listę pobrać, no to trochę trwało. Zdecydowanie na Macu ta funkcja działa szybciej. Ale kiedy już to zostanie wykonane, no to po prostu mamy już tą, mamy w oknie pole wyszukiwania, możemy sobie w tym polu wyszukiwania coś wpisać, żeby znaleźć elementy, które zaczynają się na wpisane przez nas litery. Pod spodem mamy listę z wynikami, więc jak tutaj coś będziemy wpisywać, to ta lista nam się będzie filtrowała. No i następnie po tabulatorze mamy kilka przycisków. Move to item, czyli przenieść do elementu. Move and activate, alt A. Przenieś i aktywuj, pewnie pod enterem właśnie ten skrót jest dostępny i też mamy przycisk anuluj, żeby okno zamknąć. No pomysł fajny, zresztą właśnie został ten dodatek stworzony z pomocą bodajże Kotexa, bo Klot przez jednego z prowadzących podcast Double Tap, który też dziś często korzysta z Maca i właśnie stwierdził, że przydałoby mu się coś takiego na Windowsie. No działa to wolno niestety, ale jak już się uruchomi, to no to działa bardzo fajnie. Jest jeszcze jeden dodatek, który nam coś takiego oferuje i ten dodatek działa znacznie szybciej, a mianowicie jest to dodatek Enhanced Object Navigation. To jest dodatek, o którym swojego czasu mówiliśmy przy okazji podcastu o dodatkach do NVDA. Ten dodatek też jak najbardziej cały czas jest dostępny i nawet chyba został zaktualizowany do najnowszej wersji NVDA, no u mnie przynajmniej jeszcze działa. I on też ma podobną funkcję, którą możemy sobie wywołać skrótem NVDA Control Enter, to działa bardzo podobnie z tym, że tutaj wyszukiwanie polega na tym, że od razu wpisujemy litery, nie mamy pola wyszukiwania, mam okna dialogowego i po prostu to pozyskiwanie tych wszystkich elementów działa trochę szybciej. Nie wiem, czy działa tak samo szybko w Chromie konkretnie, może akurat w tym przypadku ten dodatek będzie działał lepiej, czyli ten Item Chooser, ale w innych sytuacjach jak to wydaje mi się, że Enhanced Object Navigation może być lepszy, ale możecie sobie oba te dodatki pobrać i porównać, bo no właśnie może w niektórych sytuacjach jeden okaże się lepszy od drugiego, natomiast ogólnie jeśli chodzi o takie funkcje, to jest jak najbardziej coś, co moim zdaniem no, jest bardzo przydatne w NVDA też i fajnie, że ktoś o tym pomyślał. I ostatni dodatek, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to dodatek, który ma ogromny potencjał, kiedy już zostanie naprawiony przez autora, a mianowicie jest to dodatek Private Eye. Dodatek, który używając lokalnych modeli AI uruchamianych przez Olame, głównie tutaj chodzi o model Gemma 4, który niedawno się pojawił od Google'a, to jest najnowszy ich lokalny model, który już ma wsparcie dla przetwarzania wideo i tutaj nam może trochę sugerować to, co ten dodatek nam powinien, na co nam powinien pozwalać. No bo właśnie, jest to dodatek, który nam jest w stanie generować audiodeskrypcję. Na podstawie promptu, który my podamy mu sami, zresztą też dodatek ma też ustawienia, w których możemy dla konkretnych aplikacji mieć inne prompty, czyli na przykład inny prompt dla przeglądarki, gdzie na przykład oglądamy jakieś filmy, inny prompt dla gier, jeszcze inny prompt dla... Nie wiem, gdzie jeszcze byśmy mogli jakiś film oglądać, może jakiś Zoom czy Teamsy, gdzie jakaś prezentacja jest wyświetlana. No generalnie możemy sobie to dostosować i następnie skrótami możemy sobie wywołać działanie tego dodatku. Kiedy to zrobimy, no to nam się co wybraną przez nas wartość, tam chyba domyślnie są to 4 sekundy, będzie taki opis generowany i dodatek go po prostu odczyta. Możemy zdecydować, ile ramek obrazu, ile klatek właściwie nawet ma być przechwycone, jaki ma być właśnie wysłany prompt, no i na tej zasadzie ten dodatek powinien działać. Natomiast w najnowszej wersji, która jest dostępna na GitHubie, jest błąd w kodzie, który powoduje, że no, ten dodatek się nie uruchamia. Widziałem posty od autora, kiedy ten dodatek jeszcze działał, no, które sugerują, że jest to naprawdę imponujące, kiedy działa, ale też ważna uwaga, no właśnie, jak planujecie coś wypuścić, no to warto najpierw sprawdzić, czy faktycznie to się uruchamia, czy to przez testy, czy przez kompilację. Jeśli korzystacie z narzędzi AI, to warto nawet im zasugerować, żeby takie testy wykonały. Samo NVDA ma taki szablon do tworzenia dodatków, z którego warto skorzystać, bo tam między innymi właśnie są narzędzia, które takie rzeczy mogą dla nas sprawdzić i nawet tam przygotują plik NVDA add-on po odpowiednim uruchomieniu i też pliki tekstowe dla tłumaczy, jakbyście chcieli, żeby wasz dodatek był przetłumaczany na inne języki, to też warto sobie na GitHubie wyszukać, więc no generalnie jak coś wypuszczamy, warto sobie to sprawdzić, natomiast przypuszczam, że kiedy wy już znajdziecie linki do tych dodatków, bo Item Chooser chyba jest w sklepie, natomiast pozostałe dwa dodatki na ten moment jeszcze nie są, no to już ten błąd powinien być naprawiony, problem już zgłosiłem, wiem, że autor jest świadomy tego błędu, więc myślę, że to w miarę szybko powinno zostać naprawione. No i to były...
0: Ja mam tu przy okazji pytanie, bo mówisz o tym lokalnym modelu Gemma 4. Mhm. Jaki on jest duży i jakich zasobów wymaga, żeby się uruchomił, no bo też różni ludzie mają różne komputery i różnie to może działać.
1: To jest dobre pytanie. No ten model akurat Google zaprojektował też z myślą, co ciekawe, o urządzeniach mobilnych. To są też modele, jest on dostępny w wersjach, które mają tam po 20, chyba 7 czy tam 8 miliardów parametrów. To już są modele dość duże, które będą wymagały no, przynajmniej 16, jak i nawet większej ilości pamięci na karcie graficznej. Ale on też jest dostępny w wersjach, jak oni to nazwali, wersjach E, gdzie ma 4E, 4 miliardy i 2 miliardy. I te modele są na tyle małe, one są nawet przystosowane do działania na smartfonach. I takie modele, no to już spokojnie na przykład możemy uruchomić na urządzeniu, które ma, no tutaj na pewno lepiej mieć kartę graficzną dedykowaną, ale jak ktoś ma takie 12 GB, no to ten wariant 4-bilionowy można spokojnie uruchomić. No takie 12 GB RAM to nawet spokojnie do 12-13 miliardowo-patrowych modeli spokojnie można nam zadziałać. Ten model 2, który ma 2 miliardy, to nawet myślę, że na 8 GB też powinien pójść. Zresztą też Private Eye, bo tak się ten dodatek nazywa, ma też swoją wersję na Androida. Ona akurat działa w formie wtyczki do Jeshuo i ona... No, wydaje mi się, że akurat chyba nie korzysta z Gemmy lokalnie. Ona chyba się łączy z komputerem, który dziś mamy w sieci uruchomiony lokalnie. Ale pewnie dałoby się coś takiego zrobić, co by uruchamiało ten model też na smartfonie.
0: Zapewne tak.
1: Tak. Dobrze, no to jeszcze drobne newsy z mojej strony. Tutaj też kilka ciekawych rzeczy się pojawiło. Tylko sobie muszę zobaczyć, od czego zaczynamy. Chyba od Fincha, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Dla tych, którzy lubią dźwięki, wszelkie, które nam się odzywają, jak robimy coś na komputerze, powstało bardzo fajne rozszerzenie do przeglądarek internetowych, zarówno do Chroma, jak i do Firefoxa. Nazywa się Finch I jest to rozszerzenie, które nam właśnie po prostu dodaje dźwięki do przeglądarek internetowych. Jakie dźwięki? No bardzo dużo, bo możemy sobie przypisać dźwięki do ponad 60 zdarzeń, które mamy w przeglądarce, więc to jest otwieranie, zamykanie kart, otwieranie, zamykanie okien, nawigacja rozpoczęta, zakończona, tak jak ktoś pamięta, jak Internet Explorer wydawał kiedyś dźwięki, przełączanie się między kartami, nawet kiedy fokus wychodzi lub wraca do okna, to już ktoś bardzo by chciał sobie powłączać. Dźwięki na pobieranie plików, pobieranie rozpoczęte, zakończone, wystąpił błąd, w ogóle też mamy dźwięk na to, kiedy wystąpi błąd podczas ładowania strony. To akurat też może być całkiem przydatne w sumie. Na co jeszcze dźwięki mamy? Na przybliżanie, na jakieś czynności związane z zakładkami, dodawanie, usuwanie zakładek. No tego jest dużo. Generalnie wydaje mi się, że wymieniłem te takie najbardziej istotne. Co ważne, też autor stworzył to rozszerzenie tak, żeby ono było jak najbardziej kompatybilne z najnowszymi wersjami przeglądarek. Tutaj nawet no, dość nowe wersje są wymagane, bo Chrome 140 oraz Firefox też chyba 140. No ale dzięki temu też nawet z tymi najnowszymi specyfikacjami do rozszerzeń ta wtyczka powinna też działać. Plany też są takie, żeby w przyszłości była możliwość importowania własnych dźwięków. Na razie tego nie możemy zrobić. Mamy taki schemat domyślny, który moim zdaniem niektóre dźwięki mogłyby być zrobione lepiej. Na pewno zaproponuję autorowi alternatywy, no ale też kiedy w przyszłości pojawi się opcja importowania własnych schematów, bo ma być taki możliwość, żeby po prostu, żebyśmy mogli z plików zip własne schematy sobie ładować, no to też już po prostu to nie będzie problem. Każdy będzie mógł sobie dostosować te dźwięki pod ciebie tak naprawdę i no poza tym, że niektóre z tych dźwięków mogłyby być lepsze, no to samo rozszerzenie działa naprawdę bardzo fajnie. Możemy dostosować osobno głośność dla każdego wydarzenia, czy dla wszystkich zdarzeń. Nawet mamy skróty klawiszowe globalne, które nam pozwalają te dźwięki wyciszyć. Możemy też skonfigurować to tak, żeby dźwięki się odtwarzały tylko, kiedy przeglądarka akurat jest aktywną aplikacją, więc jakbyśmy chcieli zrobić tak, że jeśli mamy tą przeglądarkę zminimalizowaną, żeby nam się jakieś dźwięki nie odtwarzały, można to zrobić. Więc no generalnie też ustawienia tego rozszerzenia są bardzo rozbudowane. Finch jest dostępny zarówno pod Firefoxa, jak i wszelkie przeglądarki oparte o silnik Chromium, czyli to jest Google Chrome, to jest Microsoft Edge, to jest Brave i wszelkie jakieś inne pochodne w przeglądarki. Będą linki do obu. Też samo rozszerzenie jest otwarto źródłowe, cały kod jest dostępny na GitHubie, tam też można ewentualnie wysyłać własne propozycje schematów dźwiękowych, bo też autor jest otwarty na to, żeby jakieś kolejne schematy dźwiękowe z tym rozszerzeniem dołączać, więc jakbyście chcieli też coś zaproponować, no to taka możliwość też jest dostępna, więc bardzo fajne rozszerzenie, myślę, że mogę je spokojnie polecić. Co mamy dalej? Dalej mamy narratora, o którym już dzisiaj było. No i obiecaliśmy, że będzie informacja o kolejnych nowościach, które w narratorze mają się pojawić. No i no proszę bardzo, obietnicy dotrzymujemy. Kolejne nowości, które pojawiają się najpierw w wersjach testowych systemu Windows i niektóre zresztą z tych nowości to w ogóle pojawiają się tylko na komputerach, na wersjach testowych Windowsa i też na komputerach AI PC, czyli tych najnowszych, które albo mają procesory neuronowe, no już niekoniecznie procesory ARM, na szczęście, ale no to jeszcze to jednak musi być jeden z nowszych komputerów. I co tutaj mamy nowego w narratorze? Między innymi dowiedzieliśmy się, że narrator dostanie kurtynę, o której też zresztą jesteśmy informowani przy pierwszym starcie w tych nowych wersjach. Control narrator C przełącza nam tą kurtynę. To jest też bardzo fajna, przydatna funkcja. O tym, że narrator może nam opisywać zdjęcia używając różnej inteligencji, chyba wspominaliśmy, o czym jeszcze nie mówiliśmy, to, że ta funkcja teraz też się rozszerzyła poza komputery właśnie z procesorami ARM. Teraz też może korzystać czy to z lokalnych modeli na urządzeniu, czy też z modeli chmurowych i to jest też bardzo fajne, po prostu możemy sobie ewentualnie o zawartość zdjęć się zapytać. Natomiast są to funkcje, które w europejskiej strefie ekonomicznej cały czas dostępne niestety nie są, ale no generalnie w tą stronę idzie narrator. Ale to nie są jedyne nowości, które się w narratorze pojawiły, bo też zostało rozbudowane to, jak narrator radzi sobie z poprawą pisowni w programie Microsoft Word, w którym to przy wywołaniu sprawdzenia pisowni czy gramatyki, zresztą skrótem F7, to będziemy dostawać, narrator nam automatycznie przeczyta, które słowo jest podkreślone, cały kontekst sąsiedni, czyli na przykład zdanie zostanie całe przeczytane, słowo też będzie przeiterowane nawet wolniej, i też automatycznie zostaną zaproponowane wszystkie sugestie, które są na ekranie, więc nie będziemy musieli szczałkami ewentualnie do nich dochodzić. Możemy oczywiście, ale po prostu nam to wszystko narrator przeczyta automatycznie i możemy jedną z tych sugestii zaakceptować po prostu naciskając odpowiednią cyfrę. I tak możemy sobie w bardzo szybki sposób pisownie sprawdzać. Ta informacja swoją drogą pojawiła się w najnowszym podcaście Access On od National Federation of the Blind. I tam też dostaliśmy jeszcze jedną ciekawą informację o funkcji, która w narratorze nie wiem, czy już się pojawiła, czy ma się pojawić, a mianowicie na komputerach tutaj, znów w komputerach AI, to chyba na razie tylko tych z ARM, narrator doczekał się bardzo ciekawej funkcji AI działającej lokalnie, mianowicie będziemy w stanie poprosić sztuczną inteligencję, jak mają być czytane konkretne typy kontrolek. Więc to bardzo ciekawy sposób na personalizowanie gadatliwości narratora. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to ma dokładnie działać w praktyce. Pewnie możemy poprosić, żeby jakąś kolejność była inaczej, ale na co nam to jeszcze mogłoby pozwolić, jakby to jeszcze działało na konkretnych kontrolkach. Gdybyśmy na przykład, nie wiem, w programie do poczty na liście wiadomości poprosili na przykład, żeby te kolumny były czytane w innej kolejności, albo żeby jakieś kolumny były pominięte, no to może być bardzo fajna funkcja. No pytanie, jak dobrze to działa w praktyce, tego nie wiem. Nie wiem, czy to jeszcze było zapowiedziane, czy to dopiero rusza w testach. Kiedy to się pojawi poza tymi komputerami AI, czy to kiedy to się pojawi w Europie, pewnie na to też jeszcze będziemy musieli trochę poczekać. Natomiast no to jest coś, co może być albo bardzo spektakularne, albo bardzo spektakularnie źle działające, więc no jestem bardzo ciekawy, czy to faktycznie będzie działało tak, jak to reklamuje Microsoft, bo widzę w tej funkcji naprawdę duży potencjał. I ostatnia drobna informacja ode mnie, tym razem coś dla użytkowników Linuxa. Ostatnio mówimy o tym, że dla czytnika ekranu Orca pojawia się coraz to więcej ciekawych wtyczek. Tutaj niedawno była Orca Remote, która nam daje po prostu zdalny dostęp kompatybilny z NVDA. A co jeszcze jest fajnego w NVDA, czego nie było do tej pory w Orce? OCR na przykład. No i właśnie taka funkcja też ma niebawem się w Orce pojawić. Wtyczka nazywa się Orca OCR, tutaj bez większego zaskoczenia, i działa bardzo podobnie jak funkcje w NVDA. Naciskamy odpowiedni skrót, co powoduje, że jest wykonywany zrzut ekranu. Później z klawiatury numerycznej możemy nawigować po wyniku OCR, no i możemy w każdej chwili na dowolnym wierszu sobie kliknąć. Rozszerzenie na ten moment wymaga ulepszonej wersji Orki, którą napisał sam autor. On tam wysłał kilka łatek do głównego projektu i zanim te łatki zostaną włączone, no to po prostu musimy z tej alternatywnej wersji korzystać. Natomiast to jest na pewno funkcja, na którą wiele osób pewnie czekało. I ogólnie też właśnie tam też znaleźliśmy informację, że sama Orca w kolejnej wersji dostanie oficjalny menadżer wtyczek, czy taki, nie wiem, czy to już będzie jako wersja graficzna, na pewno po stronie kodu już takie funkcje się pojawią, a to bardzo cieszy, bo do tej pory tam bardzo chałupniczo, z tego co wiem, te skrypty były do Orki dodawane, a teraz podobnie jak w NVDA ma się po prostu pojawić oficjalny sposób, który pozwoli użytkownikowi dodawać, usuwać, zarządzać tymi wtyczkami, a to myślę, że bardzo dobrze zwiastuje na przyszłość tego czytnika ekranu. Też samo to, że ludzie takie wtyczki chcą pisać właśnie, że tutaj, czy to jakiś właśnie dostęp zdalny, czy to jakiś OCR, może jakieś tłumaczenie w przyszłości. No fajnie, bo to są rzeczy, z których NVDA słynie na Windowsie, więc jeśli podobne rzeczy będziemy w stanie zrobić na Linuxie, to myślę, że też może niektóre osoby dzięki temu będą bardziej skore, żeby na ten system ewentualnie się przesiąść. To były wszystkie moje drobne newsy, ale widzę, że tutaj Maciek też jeszcze coś przygotował.
2: Tak, ja mam jeden malutki, drobniutki. Tu Piotrek mówił o Windowsie, mówił o Linuxie, no to ja powiem o Macu, czemu nie, żeby wszystkie desktopy, że tak powiem, były syte i wymienione. No, mianowicie o emulatorze klawiatury numerycznej na Macu, bo ja nie ukrywam, że mi bardzo brakuje, a brakowało tego bloku numerycznego, gdzie no, Apple w standardzie, że tak powiem, nie dodaje do klawiatury. No i tak sobie swego czasu myślałem, a co by tu? No i zapytałem dawno temu GPT, no i mi znalazł. I wyobraźcie sobie, znalazł programik pana Chikina, tego od VOCR-a. I faktycznie programik jest Virtual Extended Keyboard, się nazywa. Aplikacja, mała aplikacja, jest na GitHubie. Jedna jedyna wersja tak naprawdę, która tam jest. Stara jak świat, znaczy nie no, świat nie ma 6 lat, ale w każdym razie od października 2028. Także można sobie apkę pobrać. Link w komentarzach będzie, na pewno. No, jakby ktoś chciał, powiedzmy, już teraz, to ewentualnie może sobie przez gitrls.com/ tak, gitrls.com/ chigkin, znaczy m, slash virtual, przez V oczywiście, myślnik extended, myślnik keyboard. No i generalnie powinna mu się otworzyć pobieranie tak naprawdę zipa, który po rozpakowaniu, tam są w zasadzie dwa pliczki, jest license, w sensie licencja, i aplikacja extended, virtual extended keyboard. No i ona działa bardzo prosto. Generalnie po jej zainstalowaniu, znaczy po przeklejeniu jej do folderu z aplikacjami, kiedy ją otworzymy, jeszcze Mac się upewni, czy my ją na pewno chcemy otworzyć, bo ta aplikacja pobrana z internetu, jeśli damy otwórz, no to aplikacja nas poprosi o uprawnienia do dostępności, których powinniśmy tej aplikacji udzielić. No i wtedy, jeśli to zrobimy, no to możemy sobie normalnie z klawiaturki korzystać. Po prostu naciskając klawisz FN i odpowiednie literki, żeby klawisze, żeby cyferki sobie wywołać. No i tym sposobem JKL to jest 1, 2, 3, U, I, O, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to 7, 8, 9, 0 to jest litera M, jak mama, no i przecinek to jest gwiazdka. No, tutaj, gdzie powiedzmy, jeszcze równa się, to jest plus tak naprawdę. No, ale generalnie tam, gdzie to się może właśnie przydać, to na pewno te cyfry nieszczęsne. A jeśli chcemy sobie wprowadzić przecinek, no to już możemy śmiało puścić FN-a i wtedy normalnie przecinek sobie wprowadzać. Fajnie, że te cyfry pod ręką rzeczywiście są. Mało tego, możemy sobie też emulować od klawisze funkcyjne tak naprawdę. Od F1 tak naprawdę do bodaj F19. Gdzie normalnie na klawiaturze mamy F12, a do F12 te klawisze funkcyjne, a chcielibyśmy sobie znaczy jakby poszerzyć i pododawać jakieś tam skróty, powiedzmy, czy to w systemie, czy to dla voiceovera, czy jeszcze jak, no, skądinąd, to możemy sobie w ten sposób bardzo też poszerzyć te, powiedzmy, paletę dostępnych klawiszy tak naprawdę, bo od 1 bodajże do 5 chyba mamy, od cyfry 1 do cyfry 5 bodajże mamy F1 do F5. Potem wchodzą w grę klawisze jeszcze QWER. Też na pewno wchodzą. To wszystko też jest generalnie tam napisane, co i jak. No i ZXCV też tak naprawdę, więc łącznie te wszystkie klawisze nam powinny zemulować właśnie od F1 do F19, oczywiście z klawiszem FN wciśniętym. Aplikacja generalnie sobie jest bezinwazyjna, domyślnie ustawione jest Launch on Login, czyli właśnie uruchom przy starcie systemu. Siedzi sobie zadokowana ładnie w pasku, jak to się nazywa?
1: Pasku menu?
2: W tym pasku menu statusu, w tym menu extra, co jest, czyli Voice over MM. I właśnie tam mamy Virtual Extended Keyboard. Możemy sobie wejść w menu takie to rozwijalne, powiedzmy, i zażądać tym, czy chcemy, żeby aplikacja uruchamiała się ze startem systemu, albo quit, czyli zakończ działanie aplikacji, no jeżeli byśmy chcieli ją się całkowicie jej pozbyć. Aplikacja bardzo spoko, ja sobie ją tak wstępnie przetestowałem, ja już o niej w sumie wiedziałem jakoś w lutym chyba, czy w styczniu, ale nigdy nie miałem jakoś tam możliwości jakby i jakby gdzieś tam czasu mi to ulatywało, żeby to wytestować bardziej. Dzisiaj sobie to pobrałem, przetestowałem, w sumie zadowolony z niej jestem. Jeszcze, bo o ile autor jej jakoś tam nie przepisze, nie zaktualizuje, to będzie z nią jeden zasadniczy podstawowy problem. No i wtedy to, nie wiem, pewnie będzie trzeba jakiegoś kodeksa albo poprosić, albo Cloda, albo co innego tam. Albo zwyczajnie issue na GitHuba wysłać. W każdym razie, no aplikacja działa wyłącznie na procesorach Intel w tym momencie. No i nie ma ani tej ani wersji uniwersalnej, tak naprawdę, żeby sobie wykrywała, na jakim jest procesorze, no ani tym bardziej na procesory ARM, na te procesory Apple Silicon, czyli te od M1 wzwyż. W związku z czym, no jeżeli Apple całkowicie, a przypuszczalnie o tym się mówi, że tak to właśnie będzie wraz z macOS 28, porzuci wsparcie dla Rosetty, dla tej emulacji procesorów Intel na procesorach Silicon, no to wtedy aplikacja sobie weźmie i niestety umrze. A tego byśmy bardzo chyba nie chcieli. Więc póki co jest, można ją pobierać, można testować, a co z nią dalej będzie? Nie wiadomo, ale ja osobiście się ucieszyłem, że aplikacja jest i naprawdę fajna w swojej prostocie i taka, no, to po prostu fajna i funkcjonalna. Niby robi tak niewiele, a tak wiele tak naprawdę. Virtual Extended Keyboard się poleca.
1: No ja bym tutaj zdecydowanie po prostu otworzył issue na GitHubie, bo no, wiem z doświadczenia w przypadku VOCR-a, że akurat Cheekim reaguje na wszelkie sugestie, więc a tutaj pewnie kwestia to jest przełączenie flagi w Xcode, żeby zamiast wersji Intel się kompilowała binarka uniwersalna i to nie powinno być jakoś bardzo trudne chyba do zrobienia. Ja w międzyczasie mam tu jeszcze jedną informację, którą podczas tego przeskakiwania po notatkach mi uciekła jeszcze jedna, już naprawdę ostatnia drobna informacja ode mnie na dzisiaj. To znów dla tych, którzy czasem właśnie korzystają może z różnych urządzeń, które komunikują się przez MIDI, instrumenty, ale też nawet efekty MIDI, bo powstało narzędzie, które pozwala nam w dostępny sposób sterować niektórymi takimi urządzeniami, ale też pozwala nam tworzyć własne konfiguracje, tak to rozumiem. Strona, bo to właśnie jest strona webowa działająca zupełnie w przeglądarce, najlepiej w Chromie, w Firefoxie tam trzeba jakieś ustawienie w flagach włączyć, w Safari to nie działa w ogóle na ten moment. Nazywa się Able MIDI. Jakby ktoś chciał sobie podejrzeć, to można wejść na able-midi.ruiandrebatista.com. To jest jedno słowo, able-midi.ruiandrebatista.com. I to narzędzie właśnie pozwala zarządzać presetami i parametrami niektórych urządzeń. A jakie to są konkretnie urządzenia, to tutaj już wam mówię. Między innymi jest to Boss RE200, to jest moduł pogłosowy, Space Echo tak zwane, oraz Morningstar ML10X. To właśnie wykorzystuje protokół MIDI, żeby wysyłać polecenia tych urządzeń. Daje nam to dostęp do wszystkich możliwych funkcji. I w bardzo wczesnej wersji alfa mamy też dostęp do Rolanda GR55 i to jest syntezator gitarowy. Natomiast tutaj autor pisze, że potrzebuje urządzenia do przetestowania, co pewnie było tak trochę, powiedzmy, na ślepo testowane, ale powinno działać, tak?
0: Przy czym zdaje się, że zarówno BOS, ten R200, to z tego co pamiętam jest bardzo stare urządzenie. Mhm. Tak samo Roland GR55, on chyba w ogóle już nie jest w sprzedaży od dłuższego czasu. To co jest w sprzedaży i można to kupić, to jest Korg Minilog, który też tam jest, widziałem na stronie.
1: A, no to jest rzeczywiście, tutaj czytam z Mastodona to.
0: Dość nowy. I to rzeczywiście to się pojawiło bardzo niedawno, bo ja też o tym czytałem i też chciałem to o tym powiedzieć i gdzieś tam mi się jakby zapomniało troszeczkę. Więc lista tych urządzeń rzeczywiście się uaktualnia. Więc jeżeli ktoś ma jakiś sprzętowy syntezator, no to być może za jakiś czas będzie można czegoś takiego użyć tam na tej stronie. To a propos jeszcze takich narzędzi, chyba że coś jeszcze chcesz dodać?
1: Nie, właśnie chciałem tylko powiedzieć, zwłaszcza gdzieś jest dokumentacja publiczna na to, jak się taki syntezator można przez MIDI sterować.
0: A często jest. Natomiast jeszcze takie też narzędzie, takie a propos MIDI, to stworzył André Luiz, nie wiem, czy na to wpadłeś. To a jest raczej...
1: Było.
0: Tak, to jest raczej dla tych, którzy korzystają, znaczy mają jakieś pliki MIDI, na przykład z jakimiś podkładami, z czymś tam, z jakiegoś internetu, z różnych rzeczach i chcą to wszystko załadować albo do jakiegoś Logica, Reapera, do jakiegoś syntezatora, który tam nie wspiera jakiegoś formatu, bo jest MIDI format 0, MIDI format 1, czasami to wymaga tego, żeby to wszystko było na innym kanale, albo nie, albo jakoś. Takie różne podstawowe parametry można rzeczywiście edytować w tym programie od Andrego Luisa, tylko jak on teraz się nazywa, to ja nie pamiętam. Trzeba będzie przejrzeć mi Mastodona Andrego, bo on to gdzieś ma chyba na swoim GitHubie, więc będzie można to dodać po prostu do naszych notatek, więc będzie to w komentarzu, będzie link do tej aplikacji. Ja jej jeszcze nie testowałem, szczerze mówiąc. Nie wiem, na jakiej platformie jest ta aplikacja, bo André teraz używa głównie Maca, więc nie wiem, czy robi też wersję na Windowsa, ale być może tak. Z drugiej strony stworzył przecież wtyczkę do NVDA, ten kompozer do
1: No i
0: do
1: teraz ten
0: dzwonków.
1: Accessible Sensor Readout, czyli ten program, tak, który nam można przepisywać skróty klawiszowe do konkretnych podzespołów komputera i sobie je sprawdzać. To też cały czas zresztą prężnie się rozwija. Tam nawet doszła taka tabela, można sobie własne statystyki komputera wpisać do tego i tam każdy może sobie publicznie podejrzeć, czego ludzie korzystają. Znaczy tam wiadomo, nie ma nazw naszych kont użytkownika, tylko jakie Windowsy, ile mają ludzie pamięci, jakie czytniki ekranu są używane, jakie języki, tam bo kogoś to ciekawiło, co można sobie poczytać. A to jest anonimowe i domyślnie jest wyłączone.
0: Ciekawe to wszystko. I widać, że rzeczywiście, no bo to wszystko jest oczywiście wytworzone, znaczy wszystko, nie wiem czy to, ale chyba też to narzędzie Able MIDI jest chyba z jakimś AI-em tworzone.
1: Bo kontekstem wszystko.
0: Na pewno André też używa jakiegoś AI-a, więc no właśnie, naprawdę teraz się okazuje, że wystarczy trochę mieć pomysł na coś, jakoś to sobie przemyśleć w głowie i zrobić, nie? I to się da.
3: A jak jeszcze mamy wsparcie ludzi, którzy wiedzą sporo na temat różnych tematów, albo sami wiemy, ale najlepiej to, jeżeli mamy zespół. Ja to wiem, słuchajcie, po chociażby kwestii tworzenia właśnie tej Utility 2.0 i tego narzędzia do chociażby sprawdzania dostępności dokumentów. Tu naprawdę taka praca zespołowa, gdzie dostawałem na bieżąco informacje, co tu jeszcze można, jakby można, to była bardzo, bardzo fajna i to się naprawdę te narzędzia AI-owe też bardzo dobrze sprawdzają, dlatego że można też dla osób, które będą to potem testowały, przygotować w bardzo prosty sposób. No, komu by się tak w innym przypadku chciało? A tu na przykład byłem w stanie za pomocą jednego polecenia wygenerować chociażby od razu arkusz kalkulacyjny z różnymi przypadkami testowymi, gdzie tester tylko miał za zadanie wpisać działa, nie działa, jakieś tam uwagi. Ja sobie to potem zbierałem, zaczytywałem i mogłem sobie dalej na tym pracować.
0: W ogóle chyba pojawia się już dla cały internet dla AI-ów z opisami jakichś bibliotek, nie bibliotek, czegoś, właśnie pod kątem, jak to będzie najlepiej pisać dla AI-a. Także to robi się ciekawie.
3: To znaczy tak, niektórzy twórcy właśnie, gdzieś to ostatnio widziałem, nie pamiętam teraz jaka usługa to była, ale była jakaś taka usługa, która miała po prostu rozpisany cały swój cały taki prompt właśnie dla sztucznej inteligencji. Na zasadzie, jeśli nas tu odwiedzisz, sztuczna inteligencja, to chcemy, żebyś wiedział o nas to, to i to, że powiedzmy możesz użyć tego, tego i tego i jeszcze tam kilka innych rzeczy i kilka innych tematów. Tak, jest to i to nie bez przyczyny, dlatego że przecież, no oprócz tego, że fajnie jest być w wyszukiwarkach, to fajnie jest też być w modelach sztucznej inteligencji, no a jeżeli nas tam nie będzie, to nikt o nas za jakiś czas to nie będzie wiedział. To tak samo jak się mówi o nie macie w Google, to nie macie w internecie.
0: No to za chwilkę nie będziecie w sztucznych inteligencjach, to nie macie nigdzie, nie?
3: Dokładnie, no, dokładnie.
0: Tak może być, więc no ciekawie się robi. Dobrze, to co, no to chyba przechodzimy do nowości w grach chyba.
1: Dobrze, no to co, mamy koniec miesiąca, a jak koniec miesiąca, to znaczy, że pojawiło się kolejne zestawienie. No i jak zwykle starałem się informować was o tym wszystkim, co się dzieje na bieżąco i jak zwykle to pod koniec miesiąca też się zdarzyło się na tyle, że po prostu i tak jest o czym mówić, bo tutaj jak zwykle w temacie gier, to po prostu się dzieje bardzo dużo. To jeszcze sobie zobaczę, czy coś w międzyczasie mi jeszcze nie uciekło, ale chyba nie. Więc pójdźmy sobie od góry. I w ogóle tutaj pierwszą informacją, którą mam, to jest informacja nawet nie tyle związana z nowymi grami, z tym, co się stało w Dzień Świadomości, globalny Dzień Świadomości i Dostępności. Bardzo długa nazwa. Mówiliśmy o tym, co przygotowało Apple, przy okazji też było wspomniane o tym, co gdzieś zapowiedział Google, co zapowiedział Microsoft, to te nowości w narratorze, co właśnie były przy okazji tego globalnego Dnia Świadomości i Dostępności zapowiedziane. Ale okazuje się, że też swoją cegiełkę do tego dołożyła firma Sony. I to nie mało można powiedzieć, bo postanowili stworzyć taką, dosłownie jakby to tłumaczyć, taką społeczną radę dostępności gier dla PlayStation Studios. PlayStation Studios to są wszystkie takie takie studia, które podlegają bezpośrednio pod Sony. To są studia, które Sony jakieś czasem wykupiło, no, które na ich konsole tworzą gry. Czyli no właśnie, nie wiem, Naughty Dog, który stworzył Last of Us, Insomniac, który stworzył Spider-Mana między innymi. To są studia, które bezpośrednio właśnie pod PlayStation Studios podlegają. Tak, Microsoft też ma takie swoje studia. I co oni postanowili stworzyć? No wzięli sobie dość duży zespół graczy z różnymi niepełnosprawnościami, właśnie powiedzieć niewidomych, ale nie tylko. No i tutaj pojawiają się generalnie osoby, które mają w tym doświadczenie. To są generalnie osoby, które już konsultowały dostępność, to są osoby, które są, czy były, albo są właściwie streamerami, prowadzą swoje kanały, redagują jakieś recenzje gier. I osoby, które wy możecie kojarzyć z naszego środowiska, no to na przykład może być Sightless Combat, osoba, która jest aktywnym streamerem i też pisze recenzje. To jest osoba całkowicie niewidoma. Steve Saylor, osoba tym razem słabowidząca, ale też która jest konsultantem dostępności i streamerem, prowadzi bardzo fajny kanał na YouTubie, gdzie pojawiają się szczegółowe recenzje dostępności gier. Ross Minor, tutaj kolejny niewidomy streamer, konsultant, między innymi pracował nad grą As Dusk Falls, która jest opatrzona audiodeskrypcją. Też tam wiem, że współpracuje często z firmą Descriptive Video Works, która audiodeskrypcję do gier tworzy. I to nie są jedyne osoby, tam też chyba jakaś słabowidząca streamerka się pojawiła. I też inne niepełnosprawności też są w tej grupie reprezentowane. I co ma być zadaniem tego zespołu? No, oprócz takich kwestii typu prowadzenie co jakiś czas warsztatów nad poszczególnymi kwestiami dostępności, oczywiście konsultowanie dostępności. No, oni będą mieli bezpośredni kontakt z różnymi studiami, które pracują nad nowymi grami dla PlayStation, tak aby po prostu te gry były jak najbardziej dostępne w przyszłości, więc miejmy nadzieję, że to będzie faktycznie owocowało tym, że na PlayStation będą pojawiały się kolejne dostępne gry. No tutaj był w społeczności i jest, myślę, że trochę niepokój, czy gdzieś dostępność gier nie zacznie spadać. No ostatnie kilka lat mogły gdzieś tam pokazać, że no w poprzednich latach może było tego więcej. O modach nie mówię, no bo mody to jest osobna kwestia. Tutaj to po prostu mamy szaleństwo istne w pozytywnym znaczeniu. A tutaj Sony pokazuje coś, co no, może mieć ogromny potencjał, zwłaszcza, że planują tą inicjatywę rozszerzać szerzej na inne kraje. No na pierwszy plan tutaj idzie Japonia, bo planują podobną inicjatywę założyć w Japonii. No to jest o tyle logiczne, że Sony jest firmą japońską i też mają bardzo dużo deweloperów właśnie stamtąd i też tam właśnie planują stworzyć podobny zespół, no i stopniowo to ma być rozszerzane szerzej. Zobaczymy, czy to po prostu jest taka PR-owa zagrywka. Mam nadzieję, że nie. No i też patrząc na to, co na przykład pisał właśnie Ross Minor, co pisał Sightless, to osoby, które faktycznie biorą w tym udział, no to oni raczej podchodzą do tego bardziej pozytywnie, że to jest faktycznie ogromna możliwość. No pewnie są też rzeczy, o których my nie wiemy, na którymi oni może już zaczęli pracować w pewnym sensie. To też jest bardzo realną możliwością. Więc ja myślę, że tutaj z tego mogą bardzo ciekawe rzeczy się pokazać, a osoby, które Sony do tego wzięła, przynajmniej z naszego podwórka, to są faktycznie osoby, które wiedzą coś o tym temacie i to są też osoby, które trochę inaczej do tematu podchodzą. To jest też bardzo fajne właśnie, patrząc nawet jak tutaj redaguje recenzję, czy to Steve Sale, czy Sightless Combat, to jednak na inne rzeczy zwracają uwagę. A w takiej sytuacji, kiedy coś jest konsultowane, no to różne podejścia do tematu są kwestią bardzo istotną. Także życzę tutaj im jak najlepiej, a jakie efekty tego zobaczymy, no to po prostu będziemy musieli poczekać, kiedy to kolejne produkcje od Sony będą się pojawiać. A w czerwcu, niebawem, chyba za kilka dni, jest zaplanowana kolejna konferencja PlayStation State of Play, tam pewnie jakieś kolejne zapowiedzi się pojawią i pewnie wtedy będziemy mieli okazję może coś zobaczyć z tego, co ewentualnie może nas, jeśli chodzi o gry od PlayStation, czekać. No to co? Teraz przechodzimy do konkretów, jeśli chodzi o nowe gry, nowe mody, które się pojawiły, o których jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć. Jeśli chodzi o mody, tutaj generalnie staraliśmy się mówić o nich na bieżąco. Tutaj też Patryk o paru rzeczach mówił na moją nieobecność, też, za co też bardzo dziękuję. Ale na przykład z takich nowych modów, które się niedawno pojawił się mod do gry Songs of Conquest. I to jest naprawdę świeża sprawa, bo ten mod pojawił się wczoraj. I jest to w pewnym sensie taki sequel do Heroesów, o których już mówiliśmy, więc no jeszcze bardziej taka rozbudowana gra, która toczy się w generalnie turowo w dwóch sferach, w sferze eksploracji, kiedy sobie chodzimy po takiej zwykłej mapie 2D i tutaj trochę tak jak w cywilizacji rozrastamy nasze królestwo i mamy też bitwy. Bitwy dzieją się na mapie opartej na sześciany, to tutaj w cywilizacji w piątej części, no i w tym momencie tutaj już zarządzamy naszymi jednostkami, mamy różne umiejętności do wyboru i po prostu no, musimy naszego przeciwnika pokonać. I ten mod, no, jeszcze nie zdążyłem go sprawdzić, bo to jest naprawdę świeżynka. Z tego, co widzę, jest bardzo dopracowany i tutaj osoby, które no, do tematu podchodzą bardzo poważnie, między innymi Rashad, który stworzył moda do cywilizacji właśnie do piątej części, mówi, że to jest bardzo dopracowany produkt, mimo to, że to trafiło na razie do pokoju playtestów właściwie, a nie do nowych wydań. A ponoć jest co grać, sama gra też jest, no przez to, że jest dużo nowsza od Heroesów, to jest w niej bardzo dużo treści. Nawet jakieś kolejne DLC ma się w tym miesiącu pojawiać, więc to jest gra, która aktywnie się rozwija. Są wspierane wszystkie kampanie, wszystkie DLC. Multiplayer też powinien działać, ale nie był za dobrze przetestowany. Tutaj właśnie autor tego moda prosi ewentualnie społeczność o testy. Jakby ktoś chciał, to można śmiało testować, ewentualnie błędy zgłaszać. I sama gra jest dostępna zarówno na Steamie, jak i na GOG-u. Do 9 czerwca na GOG-u, na platformie GOG jest 50% zniżka, gdyby kogoś ta gra interesowała. Jakie jeszcze nowe gry się pojawiły z takich ciekawych rzeczy? Mamy nową grę przeglądarkową Bat Out of Hell, której to po prostu jedziemy sobie, nie wiem w sumie czy samochodem, czy motocyklem. Bardziej wydaje mi się, że motocyklem, którym to po prostu musimy omijać przeszkody, wskakać tu na rampach, to trochę tak jak Psychopath w sumie, natomiast to jest bardziej gra sterowana na klimaty retro, bo mamy tutaj dźwięki takie właśnie typowo retro, inspirowane starymi grami, ale też przeciwieństwie do Psychopatha mamy różne znajdźki, które nam mogą pomagać, możemy na przykład z naszego klaksonu strzelać pociski, które nam mogą wszelkie przeszkody niszczyć, może musimy też martwić się o uszkodzenia samochodu i o paliwo, które się nam też kończy, więc musimy zbierać kanistry z paliwem, żeby tankować nasz pojazd. I też możemy znaleźć rakiety, które nas po prostu znacznie przyspieszają. Gra jest darmowa, dostępna na wszystkie przeglądarki, na pewno działa na Firefoxie, na Chromie, na Safari, myślę, że też powinna zadziałać. Też co fajne, to działa zarówno z klawiaturą, jak i z kontrolerem. Więc jak ktoś ma pada, to chcielibyście sobie na padzie pograć, to można i nawet na tym padzie są wspierane wibracje, co też wydaje mi się jest bardzo fajną rzeczą. Mamy też jakąś dystopialną grę typu Sandbox z jakimiś elementami typowo gier dla dorosłych, z takich nowych gier przeglądarkowych, które się pojawiły. Dla tych, którzy lubią gry, które zarządzamy drużynami w futbolu amerykańskim, czy to w koszykówce, to też pojawiła się gra ZenGM, w którym takimi drużynami zarządzamy. Z takich ciekawszych gier też pojawiła, czy właściwie pojawi się, bo to jest na razie takie wczesne demo, pojawi się kolejna gra w uniwersum Broka. Tym razem to będzie typowo powieść wizualna, w której bardziej będziemy różne decyzje podejmować i zarządzać naszą drużyną. Natomiast jest to gra Celsius Strays, w którym to wcielamy się w przewódcę Squealerów. Nie pamiętam, jak to teraz było przetłumaczone w polskiej wersji Broka, akurat grałem po angielsku, natomiast minęło, jak tutaj czytamy z opisu, minęło 9 lat, odkąd zostaliśmy wyrzuceni do slumsów. Przetrwanie tutaj jest luksusem, mamy coraz większe po prostu problemy, no i musimy naszą kolonią zarządzać tak, żeby po prostu przetrwać jak najdłużej. Nie wszystkie niebezpieczeństwo pochodzi z zewnątrz, no i to wiadomo, też mamy właśnie taką informację. Fabuła ma być długa, deweloperzy zapowiadają, że takie jedno przejście powinno zająć 15 godzin, więc no tutaj treści, kiedy ta gra się pojawi, finalnie będzie dużo. Na razie to jest bardzo wczesne koncept demo, dostępne na wszystkie platformy, natomiast pełna gra pojawi się, nawet tutaj planowany jest chyba rok 2028, z tego co pamiętam, więc na pełną wersję będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Gdyby to chciał pograć wcześniej, można przez Patreona, bo można się po prostu zapisać, jeśli to zrobimy, to dostaniemy dostęp do wczesnych wersji rozwojowych, ewentualnie możemy jakieś sugestie też deweloperom zgłaszać. Mamy też dużo nowych gier mobilnych, to zarówno na iOS, jak i Androida. Pierwsza gra, o której powiem, właśnie jest na oba te systemy. Nazywa się Sekuvo, pisane co ciekawe przez Q, C-E-Q-U-V-O. I jest to taka kolejna gra typu puzzle logiczne, w których to dla odmiany składamy muzykę. To znaczy muzykę składamy w taki sposób, że po prostu słyszymy utwór, który będzie albo mniej lub bardziej przytłumiony, a składamy go poprzez odpowiednie manewrowanie nutami na planszy. Mamy 8 pól i możemy albo dokonywać transpozycji, albo przesuwać kolejność tych nut tak, aby te puzzle rozwiązywać. No bardzo ciekawy pomysł, ja jeszcze próbuję zrozumieć, jak dokładnie ta gra działa, ale muzyka jest bardzo fajna, takie typowo elektroniczne klimaty, jest też całkiem fajnie rozbudowana haptyka i ta dostępność została bardzo przemyślana, mamy czynności dostępne, są nagłówki w odpowiednich miejscach, faktycznie tutaj deweloper pomyślał, żeby to działało całkiem sensownie. Gra na iPhone'ie kosztuje 15 zł, myślę, że na Androidzie cena będzie podobna, tak przypuszczam, ale nie mam jak tego sprawdzić. Natomiast jeśli lubicie takie łamigłówki, lubicie muzykę elektroniczną, to myślę, że warto sobie sprawdzić. Następna gra mobilna, tym razem tylko na iPhone'a, to RPG Offline Core Quest. I to jest gra bardzo w pewnym sensie podobna do serii Adventure to Fate, gdzie mamy postać, mamy widoczną od razu całą planszę, całe lochy i sobie takim wirtualnym padem możemy chodzić w górę, dół, lewo, prawo. I w ten sposób wchodzimy sobie po świecie. Natomiast tutaj uniwersum jest zdecydowanie inne, bo mamy no, dużo mniej klas do wyboru, bo albo skupiamy się na życiu, albo na obrażeniach, albo tam na jeszcze jednym atrybucie, teraz nie przypominam sobie, co to było. I chodzimy sobie po wirtualnym świecie, który się rozpada. Byliśmy sobie po prostu White Hatem, czyli po prostu takim, nazwijmy to, nie lubię tego słowa, hakerem, który no, pracował generalnie dla firm, ulepszając zabezpieczenia różnych systemów. I nagle budzimy się w jakimś wirtualnym świecie, który się po prostu na naszych oczach rozpada i musimy zrozumieć, co dokładnie się na tym świecie dzieje. Robimy to grając takiego turowego RPGa, gdzie każda plansza jest lochem. Jeśli wejdziemy w

w którym możemy kolejne przedmioty kupować i mamy też globalne tabele najlepszych wyników, natomiast sama gra jest w pełni offline i też deweloper właśnie zapewnił dla nas pełną dostępność. O jakich grach jeszcze nie mówiliśmy? Tutaj cały czas gry mobilne, Survive Alone, kolejna gra na iPhone'a, w której to po prostu musimy przetrwać. Budzimy się sami w lesie i nie wiemy, jak długo szliśmy przed siebie. Ścieżka za nami zniknęła, światło zaraz się skończy, tak, więc zrobi się ciemno. Musimy po prostu odpowiednio podejmować decyzję, jak... co chcemy zrobić, żeby przetrwać jak najdłużej? Czy idziemy bardziej, czy robimy przerwę na, żeby zrobić ognisko? Jeśli tak, no to co ewentualnie wtedy robimy? Musimy uważać, żeby na przykład nas nie złapał deszcz. No tutaj generalnie po prostu musimy o wiele rzeczy zadbać. Jeśli napotkamy jakąś rzekę, czy właściwie strumyk jakiś, czy napełniamy butelki, ale z drugiej strony też nie możemy mieć za ciężkiego plecaka, no bo wtedy będziemy nam się energia kończyć szybciej. No tutaj generalnie zmienek, na które musimy zwracać uwagę, jest bardzo dużo. I jeszcze jedna gra typu puzzle na iPhone'a, Teacup Merge, to gra, w której to łączymy różne filiżanki z herbatą, żeby tworzyć coraz to lepsze kombinacje. Tu generalnie chodzi o to, że po prostu musimy na te elementy łączyć te pola. To gra typu match, typu chyba to się mówi match 3, po prostu właśnie tak kiedyś była nawiedzona fabryka na przykład, czy kiedyś też takie gry opisywałem. Nasuwamy odpowiednio te filiżanki na siebie tak, żeby tworzyć lepsze kombinacje. Co ciekawe, tutaj deweloper obiecuje, że coraz takie, jeśli tworzymy takie bardzo dobre kombosy, no to będziemy mieli okazję zobaczyć fajne reakcje łańcuchowe połączone z haptyką, z fajną muzyką relaksacyjną, no bo tutaj mamy taką atmosferę takiej herbaciarni, gdzie sobie możemy wypić herbatę i po prostu sobie zrelaksować się. Wracając do gier przeglądarkowych, zostało zemulowane kolejne klasyczne gry pisane w latach 80. pod komputery BBC Micro. Komputery, które były bardzo popularne w Anglii, bo one tam były używane do uczenia dzieci pracy z komputerami domowymi. No tam w tamtych czasach, to wiadomo, był Basic i tak dalej. No i przez to, że one były często w szkołach, to one też miały czytniki ekranu swoje. Tam między innymi swoje pierwsze kroki stawiała, a taka sobie firma Dolphin, może o niej słyszeliście. No właśnie na tych komputerach między innymi. No i przez to też tam pojawiło się trochę gier audio. O niektórych już mówiliśmy, zostały znalezione kolejne. Na przykład gra Cricket, no, w której to po prostu gramy w Cricketa. Sound Snap, teraz nie pamiętam, o czym akurat jest ta gra, oraz High Low, gdzie komputer nam generuje dźwięki, musimy odgadnąć, czy kolejny dźwięk, który usłyszymy, będzie wyższy lub niższy. Więc te gry niektóre są mniej lub bardziej skomplikowane, z takich bardziej skomplikowanych, wcześniej na przykład pinball jakiś był nawet emulowany. Więc no tam całkiem ciekawe rzeczy ludzie nawet w tamtych czasach tworzyli. I tam też na tej stronie dużo innych ciekawych rzeczy można znaleźć, co kiedyś opowiadałem, że są jakieś zarchiwizowane magazyny między innymi, więc no tam dużo się dzieje. Powstał też nowy, dostępny klient do grania w Moody na Macu. Klient nazywa się ModPy. Jest to aplikacja no, całkiem rozbudowana, bo wspiera wszystkie możliwości, które taki współczesny klient do Moodów powinien wspierać. Więc jakby ktoś chciał sobie takie paczki, które odgrywają dźwięki, muzykę stworzyć, można jak najbardziej. Nie ma z tym problemu. I też jakiś czas temu ta aplikacja była dostępna na Androidzie, teraz też pojawiła się wersja na Maca. A propos Maca, to też pojawiła się aplikacja Accessible Dice, która pozwala nam na korzystać z wirtualnymi kostkami, albo ktoś na przykład w jakieś D&D sobie grał, w jakieś inne stołowe RPG, to może się wam przydać. I jeśli chodzi o gry, które są gdzieś testowane, których jeszcze nie mówiliśmy, to powstaje też nowa gra wieloosobowa Science Fiction Galactic Outlands, inspirowana taką grą Deathmatch, jak ktoś kiedyś pamiętał. To była też gra, w trybie pierwszej osobie sobie chodziliśmy. To taki mood typu Miliani, to był też taki mood, w którym po prostu byliśmy pilotem, mogliśmy sobie

0: kupować różne statki i tym statkiem różne misje wykonywać. Czy to takich prostych rzeczy jak zbieranie śmieci, holowanie asteroid, bo jakieś misje bojowe, gdzie po prostu musieliśmy niszczyć wrogie statki. No tutaj mamy coś podobnego, tylko że w wersji audio. I to jest projekt, który dynamicznie się rozwija. Jeszcze są jakieś rzeczy, które trzeba dopracować. Nie ma za dużo misji na samych planetach, więc tutaj warto uważać, jak kupimy sobie statek, żeby go nie zniszczyć, bo ponad teraz próbno jest taki statek później odzyskać, ale no tutaj deweloper ma ambitne plany, że jak ten projekt chce rozwijać. O czym jeszcze nie mówiliśmy? Na przykład o modzie do gry Richman 11, Richman 11, chyba w sumie tak się to powinno czytać, nie wiem. I jest to monopol na sterydach, tak bym to mógł podsumować, bo jest to gra planszowa, która jest mega popularna w Chinach, no i to jest jej cyfrowa wersja, w której to mamy kilka postaci do wyboru, każdy z nich ma jakieś unikalne możliwości, no i oprócz tego, że sobie chodzimy po planszy, kupujemy różne budynki, różne ulice, tutaj też te plansze są bardziej rozbudowane, mamy skrzyżowania, możemy w niektórych momentach decydować, w którą stronę chcemy pójść. To też możemy znajdować różne karty, możemy w odpływ mieć jakiś wpływ na to, co się na planszy dzieje. Jest też rozbudowany system gier i wiem, że jakieś minigry też w tej grze się pojawiają. Także jak prosty monopol, taki zwykły, jest to dla was dzisiaj za mało, to no to warto sobie ewentualnie tą grę sprawdzić, bo wygląda bardzo ciekawie. Też jeszcze po prostu nie zdążyłem tego zrobić. Gra kolejna, która jest na iPhone'ie testowana, nazywa się Trival i to ma być taki dostępny Tetris w wersji audio. No tutaj jeszcze deweloper musi trochę dopracować, jeśli chodzi zarówno o dźwięki i dostępność, która no powstaje w bólach, bo no tutaj deweloper nie za bardzo wie, jak działają czytniki ekranu na urządzenia mobilne i tam nie da się to gestami nawigować po tym interfejsie, tylko eksploracją, ale taką eksploracją, że nie możemy palcem jeździć, tylko musimy dotykać. To działa to topornie, ale może to będzie się rozbijało, mam taką nadzieję. I zanim przejdziemy do aktualizacji, to jeszcze w międzyczasie pojawiły się kolejne gry, o których jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć. Od nich też nie wiemy za dużo, między innymi mamy grę na Windowsa i Maca Sig Int, w której to po prostu musimy zgadywać kombinacje do sejfu, słuchając odpowiednio dźwięków. Jeden dźwięk informuje nas, że daną zapadkę ustawiliśmy dobrze, inny, że ta opcja występuje, ale w innym miejscu, a inny dźwięk, że nie występuje wcale. Jak ktoś kiedyś grał w taką grę Lockpick darmową, no to tutaj ta gra jest właśnie Lockpickiem inspirowana. I mamy też Ultimę CCG, czyli karciankę inspirowaną Hearthstone'em czy Yu-Gi-Oh! Na przykład, tylko że w wersji tekstowej łączymy się do tego właśnie poprzez klienta do modów, bo mamy normalnie adres na telnecie podany i to wszystko, co tak naprawdę o tej grze wiemy. Tutaj też jakby ktoś chciał kiedyś coś w przyszłości wypuścić, no to wy jednak, jeśli chcecie zachęcić graczy, no jednak jakiś bardziej szczegółowy opis podać, bo no bo nawet później ciężko coś o takich projektach mówić. A szkoda, bo pomysł wydaje się ciekawy, no pytanie jak sensownie to działa, no warto by tutaj powiedzieć, wydaje mi się, coś więcej. No jeśli jeszcze chodzi o projekty, które się rozwijają, no to tutaj dzieje się bardzo dużo, jak zwykle, z projektów, które jeszcze powstają, no to na przykład mogę zdradzić, że powstają mody do takich gier jak Pokémon TCG, czyli w gry karcianej inspirowanej uniwersum Pokémonami, która niedawno stała się mega popularna do tego stopnia, że niektóre karty to za miliony dolarów są często sprzedawane. Z tego co wiem, na szczęście ta wersja cyfrowa aż tak drogie te karty nie są. No i też można dużo kart dostawać za darmo, grając po prostu sobie w tą grę. Sama gra jest darmowa, natomiast mod, jakby ktoś chciał potestować, to jest we wczesnym dostępie niedostępny pod Patreonem The Real Amethyst, czyli osoby, która też ostatnio tworzyła mody do gier Yu-Gi-Oh! Właśnie też w cyfrowej wersji Yu-Gi-Oh! Czy też na przykład do różnych gier z uniwersum Digimonów. No i teraz też właśnie Pokémon TCG. Na razie zostawiamy tylko dla testerów. W przyszłości powinien już się pojawić za darmo w wersji stabilnej. I też powstaje mod do gry Star Wars Knights of the Old Republic. I to jest bardzo gra, która mnie bardzo ciekawi. To pewnie planuję przez weekend ograć, potestować. Chociaż to też jest bardzo wczesne stadium rozwoju tego moda, jak o czym sam autor ostrzega. I się wcielić, czy to w rycerza Jedi, czy to Sitha, bo tak naprawdę możemy sami trochę zdecydować o tym, jaką drogę obiorą nasze postacie. No to można. I to jest też taki bardzo rozbudowany RPG w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gra, która mimo to, że ma 20 parę lat, jest uznawana jako jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen, nawet po dziś dzień. Podobnie jak jej sequel, który pewnie za jakiś czas też zostanie zmodyfikowany. Natomiast autor tutaj stwierdził, że w sumie zacznie od pierwszej części, żeby to wszystko było fajnie i chronologicznie, i to jest zdecydowanie gra, która kiedy już się pojawi w mod bardziej stabilnej wersji, to myślę, że wiele osób może zainteresować. Co mamy w aktualizacjach? Tutaj a propos modów, to mod do MTG Areny, jeśli chodzi o takie karcianki, też się cały czas aktualizuje. Podobnie zresztą jak Hearthstone, skoro już o tym mówimy, no to tutaj w Hearthstone taką największą nowością jest to, że zostały dodane zestawy klasowe, które sobie można kupić dla konkretnych klas. Już taki pierwszy zestaw został udostępniony. No i też sam Hearthstone cały czas dostaje zmiany w walancie gry, więc tutaj mod też nadąża. Podobnie jak mod do Against the Storm dostał aktualizację, która tłumaczy go na język tajski, i też nową bibliotekę, która wspiera więcej czytników ekranu, między innymi ZSR-a, jakby ktoś grał, no to teraz to powinno wszystko działać lepiej. Z takich ważniejszych, takich większych aktualizacji do modów, to modu Super Auto Pets też udostępnia tryb taki codzienny, codziennie mamy inne wyzwania, to sobie można ograć. Mod do Date Everything też się zaktualizował, to jest taka bardzo ciekawa gra, w której możemy randkować z przedmiotami w naszym domu, które ożywają. To jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł na grę. No tutaj Pathfinding, czyli funkcja, która nas po naszym domu prowadzi, została znacznie ulepszona i teraz po prostu powinna działać, bo wcześniej z tym niestety było różnie. Remake Top Speeda współczesny, który też swoją drogą niedawno doczekał się wersji na iOS-a, którą musimy sobie sami pobrać pliki i zainstalować, ale jest i ponoć działa. Doczekał się czatu głosowego dla trybu wieloosobowego. No fajna sprawa, można sobie z innymi osobami, z którymi się ścigamy, pogadać. Sound RTS Ultimate też się cały czas aktualizuje. Mamy system faz, więc mapy się mogą stopniowo rozszerzać, tak jak w Cywilizacji czy w Age of Empires, że po prostu stopniowo coraz to lepsze technologie są lokowywane. Możemy mieć po 10 zapisów dla jednej gry. Jeszcze tutaj coś, czy jeszcze jakieś takie ważne aktualizacje się pojawiły. Axe RPG, czyli taka całkiem rozbudowana gra RPG, która wcześniej była dostępna na urządzenia mobilne, doczekała się też wersji na Windowsa, więc jakby ktoś chciał sobie pograć na komputerze, to też można. No generalnie, jak to zwykle bywa, aktualizacji jest bardzo dużo. Jeszcze takich ważnych, TableX pozwala administratorom stołów zarządzać czatem głosowym, co też myślę, że może być całkiem przydatna funkcja. Można wyciszać pojedynczych graczy, a też jak ktoś jest wyciszony, to może jakby podnieść rękę, czy chce się odezwać, trochę tak w Clubhouse kiedyś to było rozwiązane. No i oprócz tego mamy nowe skróty klawiszowe do wersji na system Windows. O tym, że iOS doczekał się swojej własnej aplikacji do Play Palace, to chyba mówiliśmy. I jeszcze tak na koniec, już kończąc, też informacja z wczoraj, RS Games jednak okazuje się też jeszcze żyje i wprowadzili nową grę na swoją platformę, mianowicie Exploding Kittens, czyli wybuchające kociaki. Gra wbrew pozorom bardzo trudna psychologiczna, zwłaszcza jak gramy z dużą paczką. Gra, która już od jakiegoś czasu była na Playroomie, więc jak ktoś już mniej więcej grał tam, to wiecie, czego się spodziewać. Ponoć wersja na Playroomie jest lepsza, to takie informacje widziałem. Wiem też, że wersja RS Game Więc na przykład ma muzykę wygenerowaną przez AI i to u niektórych osób budzi mieszane uczucia, zwłaszcza, że do tej pory RS Games raczej używał muzyki stworzonej przez innych graczy, przez Andrego Louiego na przykład. No a tutaj tak zdecydowali się pójść w tą stronę. Też niektóre dźwięki może były przez AI wygenerowane. No w pewnym sensie szkoda, bo tutaj myślę, że no trochę może to obniża poziom samej platformy. No ale jak ktoś lubi grać na RS-ie, wolić RS zamiast Quentina na przykład, no to teraz tam też można sobie w tą grę pobrać. No tradycyjnie było informacji sporo i coś czuję, że w przyszłym tygodniu nowości w grach pewnie powrócą i też trochę informacji będzie. Czy tyle, ile w tym tygodniu? Nie wiem, pewnie nie, no bo to było takie podsumowanie miesięczne, ale pewnie też trochę tego będzie.
1: Tak, a teraz już przechodzimy do technikaliów i w technikaliach mamy chyba trzy newsy i w sumie wszystkie od Maćka. No to zacznijmy może od kart eSIM, które mogą się nam przydać w trakcie wyjazdów za granicę.
2: Właśnie, bo generalnie co jakiś czas warto sobie robić takie zestawienia, co w którym banku. Jak ostatnio... Jakiś czas temu, już dłuższy, mówiliśmy sobie o tym, jakie banki oferują biometrię behawioralną. Tak, teraz sobie porozmawiamy o tym, jakie banki w tym momencie pozwalają nam zakupić karty eSIM. No, stricte z internetem, umożliwiające nam korzystanie, zwłaszcza poza Unią Europejską, gdzie te pakiety mogą być droższe, że tak powiem, a tutaj możemy, powiedzmy, troszkę przyoszczędzić. Ewentualnie, no o tym to zaraz też sobie porozmawiamy, bo tak. Po pierwsze zacznijmy sobie od tego, które banki oferują. Najwcześniej z tego, co pamiętam, bodaj w zeszłym roku, to był Millennium. Nie, w ogóle wcześniej był, zdaje się, Revolut nawet. W każdym razie tak. Mamy Revoluta, mamy Millennium Bank, mamy PKO BP i do tego zacnego grona w tym miesiącu, to znaczy w miesiącu minionym teoretycznie, bo 25 maja dołączył Erste Bank, dawniejszy Santander, dawniej Santander. No przy czym ja aktualizację aplikacji, gdzie zostało to wzmiankowane, dostałem tak naprawdę wczoraj, więc jaka do końca prawda jest, kiedy, to nie wiem, ale Erste Bank w każdym razie SIM-ki już ma. Millennium oraz PKO BP wzięły do współpracy AutoPay, za pośrednictwem którego to możemy sobie takie karty kupować. Revolut ma, że tak powiem, jest niezależny, a Erste Bank Fintech przez Q na końcu z Lublina. No, może mało istotne, ale żeby nie było, to nie wszystko jest autopayem, nie wszystko autopay, nie wszędzie autopayem świat stoi. No i co? Generalnie możemy z poziomu aplikacji mobilnej Santander Erste Banku taką kartę sobie kupić. Ja to będę omawiał bardziej właśnie na przykładzie Erste Banku, bo no tam też mam konto w zakładce więcej. Wybieramy eSIM-y. No, możemy sprawdzić, jakie urządzenia są wspierane. Przy czym ja mam w ogóle wrażenie, że tą akurat tę listę urządzeń wspieranych to pisała AI i nie powstydzili się, wygenerowali, bo takie tam głupoty są, z przeproszeniem, takie babole różne, dziwne, urządzenia porozrzucane, tak niechlujnie podpisane wszystko, że mam wrażenie, że to pisała rzeczywiście AI, generowała im tę listę wspieranych urządzeń. Od Pixeli przez, nie wiem, Acery, Apple, Samsungi, inne, Xiaomi, sporo tego. Możemy się oczywiście tam też dowiedzieć, czym jest ta eSIM, jak, na jakiej zasadzie kupować te pakiety. Zarówno z podziałem na kraje, jak i konkretne regiony. No i co? Generalnie ja sobie tak porównywałem troszeczkę z Orange Flexem te pakiety. A, jeszcze może za tym to wspomnę, że można sobie kupić na 6 miesięcy, powiedzmy, przed daną podróżą gdzieś tam, gdzie chcemy sobie polecieć. No, do 6 miesięcy możemy aktywować, po tym czasie ta karta jakby przestaje być aktywna. No i co? Mamy generalnie takie paczki od 1 GB możemy sobie kupić, jak, jeśli chcemy, tam bodaj na 7 dni. 2, 3, 5, 10, 20, 50 i chyba 100 giga też jest możliwe. Przy czym tam od bodajże 5 albo 10 giga to są na dni 30, czyli na, powiedzmy, miesiąc mamy tą paczkę ważną. No i właśnie, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, bo tak sobie porównując, bardziej kierunki takie, powiem, turystyczne, popularne, typu Tunezja, Turcja, powiedzmy, to ceny były, powiedzmy, że zbliżone. Zarówno w Orange Flexie i w Erste. No i też jeśli chodzi o Flexa, no to ten wybór nie jest aż tak elastyczny, jak sugerowałaby nazwa marki, tak? Submarki zasadniczo. Bo tam, bo we Flexie mamy możliwość wykupienia gigabajta, 5 gigabajtów i 10 gigabajtów, więc aż tak flexible nie jest, jak w Erste. Natomiast co można powiedzieć? Na przykład Tunezja i Turcja są bardzo zbliżone generalnie, gdzie z tego co pamiętam, gigabajt możemy kupić bodajże od jakichś chyba 8 zł z hakiem, 2 od, powiedzmy, tam chyba 15. Generalnie, no wiadomo, im więcej, tym ta oszczędność jest ewentualnie większa. Ale na przykład takie kraje jak Gruzja, no to już nie wiedzieć czemu, zdaje się, w Erste było sporo taniej niż we Flexie, a z kolei jeśli chodzi o Tajlandię, było odwrotnie, więc no trzeba w zależności od tego, do którego kraju się chcemy wybrać, albo do której, że tak powiem, strefy pakietowej, gdzie są dane kraje, no trzeba rzeczywiście bardzo uważać i, że tak powiem, porównywać sobie z tym nastawieniem, do którego kraju, żeby, powiedzmy, przeoszczędzić, bo nie zapominajmy, że oprócz oferujących nam e-simy w banków mamy też, prawda, Sejli, Eralo, e-sim, czy jak to tam się czyta, i innych tego typu świadczących dostawców tego typu usługi, więc no, warto sobie na pewno zawsze sprawdzać, gdzie człowiekowi wyjdzie najtaniej. No, ewentualnie takim plusem być może jest to, że tu no faktycznie mamy sobie w złotóweczkach i możemy, powiedzmy, sobie elegancko rozliczać, a nie w euro, powiedzmy, czy w dolarach, jak to nam zapodaje Sejli, powiedzmy, czy Eralo i tak dalej. Więc tutaj też warto mieć to na względzie.
3: Aczkolwiek no w Eralo można sobie kliknąć, żeby wyświetlało kursy w złotówkach.
2: Tam już złotówki doszły, bo tak, swego czasu to jeszcze nie było, więc no to dobrze, to też warto wiedzieć. No i jeszcze, skoro jesteśmy, powiedzmy, przy Erste, to takie króciutkie, szybkie dwie nowości. No mianowicie, Erste próbuje troszkę dogonić Revoluta, ale nie wiem, czy im to wyjdzie, za ile tak naprawdę, ale no próbują i dobrze. Bo od przedwczoraj, czyli od 1 czerwca, bo już mamy 3, akurat na Dzień Dziecka umożliwiono, to znaczy zwolniono z opłat za prowadzenie kont walutowych. Dawniej, czy w Santanderze, czy jeszcze do końca maja w Erste, było tak, że trzeba było zapewnić 20 jednostek walutowych na danym koncie walutowym, czyli 20 euro, 20 funtów czy dolarów. Teraz od 1 czerwca jest to darmowe, zarówno dla kont firmowych, jak i indywidualnych, no osobistych, dla osób fizycznych. Co jeszcze? No, dochodzą też nowe waluty od 1 chyba dla firmowych, od 15 dla indywidualnych. Dochodzą powoli nowe waluty też. No i też będzie można te waluty połączyć z kartą debetową w ramach wielowalutowości. A od 18 czerwca też pakiety wypłaty walut, powiedzmy, za granicą i tego typu rzeczy te pakiety służące właśnie do wypłacania z bankomatów pieniędzy, zwłaszcza też w walucie obcej. No też niektórzy będą zwolnieni z opłat, jeśli chodzi o te pakiety. Na pewno konta junior do 17 roku życia i bodajże te do 26 roku, od 18 do 26 roku osoby, z tego co pamiętam też, a i ta opłata za już osoby powiedzmy powyżej 26 roku życia też tam jakoś zostanie zredukowana, więc w Erste się dzieje, zachęcają coraz bardziej, żeby, że tak powiem, korzystać, żeby podróżować, no i zobaczymy, co im z tego wyjdzie. No, oszczędzanie i inwestowanie też bardzo o to zabiegają, żeby ludzie od maja zaczęli bardziej oszczędzać, bo też konto pro oszczędnościowe się poleca. No także tak to wygląda, jeśli chodzi o, że tak powiem, niedawno przejęty w tym momencie austriacki bank działający na polskim rynku.
1: To teraz drugi news, dotyczący tym razem w zasadzie kilka newsów dotyczących sztucznej inteligencji, no bo tu no mamy kilka nowości dotyczących ogólnie AI-ów różnych. Też Maciek tutaj.
2: A troszkę się też dzieje pod tym kątem, bo no właśnie. Zaraz, od czego by sobie tutaj zacząć? Od Copilota na GitHubie, no właśnie, który też idzie śladami swoich, no bądź co bądź rywali, który w tym momencie tak poniekąd kończy z abonamentami, subskrypcjami i przewidywalnością, a z drugiej strony nie do końca, bo teraz w tej samej cenie Copilot, gdzie wcześniej powiedzmy można sobie było kodować i kodować, powiedzmy, czy to w planie Pro, Pro Plus, Business, Enterprise i tak dalej, no teraz wprowadza tak zwane kredyty AI, powiedzmy, że gdzieś jest to bardziej, powiedzmy, namacalne, gdzie jeden ten kredyt kosztuje sobie jeden, co tam dolar ma? Centy? Centy? Chyba tak. Nie, nie pamiętam.
3: Centy,
2: w każdym razie,
3: centy.
2: No centy, no właśnie, tak samo euro, więc okej. W każdym razie to jednego centa jest wart jeden kredyt, no i tam powiedzmy za 10 dolców dostajemy te 1000 kredytów i tak dalej, więc...
3: Czy te kredyty mają jakieś przełożenie na tokeny gdzieś tam? Jak to w ogóle wiadomo, coś, jak to jest rozliczane?
2: Generalnie, znaczy to jest tak, że te code complementations, te uzupełnienia kodów, czy jakoś tam coś, nie znam się do końca na tym, że to ma być na pewno bezpłatne i reviews chyba, previews, też mają być, zdaje się, że bezpłatne, ale już powiedzmy tam całe to agentyczne kodowanie, całe, jeśli chodzi o pisanie nowego kodu i tak dalej, no to już ma iść po jakby po tych stawkach. To też tak nie do końca się na tym znam w każdym razie.
0: To ja może podpowiem na code completions, bo chyba o to chodzi, po prostu auto uzupełnianie kodu, to jak piszesz w Visual Studio Code na przykład, bo tam chyba to się pojawia, no to on po prostu proponuje, co tam można dalej dopisać, tak? To było samo z siebie do samego jakiegoś czasu. No to pewnie też wymaga mniej tokenów, bo on nie musi aż całego pliku zobaczyć, a wiadomo, że taka praca agentyczna to najszybciej zżera te tokeny.
2: No tak, i to właśnie to będzie, to nie będzie tych tokenów, tych kredytów zżerało właśnie. No i poza tym, jeżeli sobie dobijemy do tego, jeżeli nie wykorzystamy tych kredytów, powiedzmy, bo co miesiąc jak sobie zapłacimy, powiedzmy, te 10 dolców, tam 19 dolców i tak dalej, ile te subskrypcje kosztują, 39 też kosztują i chyba wyżej, za 39 chyba to jest ten Business chyba i Enterprise, teraz nie pamiętam. W każdym razie będzie też podlinkowany artykuł, także też będzie się z tym można bardziej szczegółowo zapoznać. Natomiast to za co się zapłaci i się nie wykorzysta, no to sobie przepada, jakby nie kumuluje się to, nijak nie sumuje. No i też jeżeli z kolei się wykorzysta te kredyty, no to rachuneczki mogą wzrosnąć bardzo w zawrotnym tempie. No chyba, że sobie ustawimy limit wydatków, to wtedy no po prostu nam brutalnie pracę utnie, prawda? No i to wywołało też różne burzliwe dyskusje na rynku.
3: Czyli domyślnie, jeżeli wyczerpiemy te pulę kredytów, to będzie to wszystko nadal działać, tylko już zapewne po innych stawkach będzie to rozliczane i będzie to się kumulowało i następnego pierwszego czy tam któregoś miesiąca dostaniemy taką ładną fakturkę do zapłacenia.
2: Taką na zawrotną kwotę, tak. Generalnie powiedzmy jeden gość, tam było coś takiego, takie wyliczenia, że który tam płacił sobie 29 dolców i miał spokój, to sobie to przeliczył, że następnego miesiąca mógłby gdzieś tam dostać około fakturkę na 750 dolców czy jakoś tak, więc no tak troszeczkę niefajnie.
3: No to jest niestety to, co nas będzie czekać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o AI, tak w ogóle.
2: To my tak naprawdę będziemy te AI wszystkie utrzymywać, te modele, bo nam będą tak...
3: No ktoś w końcu musi.
2: No tak. No to właśnie. Więc wszystko teraz w tym momencie
3: zrzucają na miliardy dolarów, które są w to pompowane, no to inwestorzy też powoli zaczynają mówić, sprawdzam i zobaczmy, co na tym się da zarobić, bo na razie to jest...
0: No a teraz zarówno Anthropic i OpenAI szykują się z wejściem na giełdę, ponieważ Anthropic będzie pierwsze, tak dzisiaj czytałem, więc...
3: No a tam to jest ta większa transparentność dla inwestorów, te wszystkie bilanse, więc tam myślę, że tu jeszcze bardziej zaczną się liczyć z kosztami.
2: No właśnie. I a propos Anthropica, a propos Claude'a, to kolejna nowość, która nie zawitała wyłącznie, znaczy w Claude Code'zie ona już była dostępna, natomiast teraz sobie zawitała wesoło i do Claude Chata, do po prostu zwyczajnego, zwykłego czata AI, ale też do Coworka. Tam chyba też nie było to dostępne, wydaje mi się. Teraz jest. W każdym razie poziom rozumowania, effort control, w sensie wysiłku, że możemy sobie dobierać poziom, intensywność tego, jak AI ma rozumować, myśleć. No wiadomo, im wyższy ten stopień, tym więcej tokenów przepala, wiadomo, może lepsza odpowiedź, może ten, ale no limity się szybciej czerpią, no a im niższa, tym możemy przyoszczędzić na limitach, odpowiedzi szybsze, no ale właśnie może i mniej dokładne, chociaż w zależności, różnie też z tym bywa właśnie. No i to nie tylko w Opusie, bo o Opusie też zaraz jeszcze będę mówił, bo wyszedł nam Opus 4.8, chyba w tamtym tygodniu. W każdym razie to nie tylko Opus dostaje te ulepszenie, znaczy ulepszenie, te zmiany, ale Sonnet zasadniczo też, bo model Haiku na przykład, który jest takim słabiutkim, szybciutkim modelem do takich prościutkich, powiedzmy, zadań w Claude'zie, no to on ma tylko Extended Thinking, można mu włączyć albo wyłączyć w tym momencie. Natomiast modele Sonnet na obecną chwilę 4.6 i Opus na obecną chwilę 4.8 mają te właśnie poziomy rozumowania. No i mamy najniższy low, gdzie on tam w zasadzie, no te odpowiedzi będą najszybsze, najmniej limitów będzie zużywał. Mamy medium, gdzie już powiedzmy jest taki zbalansowany, powiedzmy, i do codziennej pracy, i do tego, że ewentualnie sobie tam pomyśli i powiedzmy te odpowiedzi będą no takie w miarę, powiedzmy, wystarczające. No gdyby nas to nie zadowalało, to jeszcze mamy high. I mamy, i tu jest właśnie rozróżnienie, bo w Sonecie mamy max, czyli możemy, no właśnie, to jest powiedzmy taki szczytowy ten poziom rozumowania, a w Opusie jeszcze przed maxem mamy ekstra, więc to też się przekłada na to, że te odpowiedzi, te wyniki pracy mogą być ewentualnie bardziej zadowalające. Ja sobie ostatnio, a propos właśnie pracy w czacie swoją drogą, właśnie z Claude'em, zrobiłem... Co ja to robiłem? Aha, chyba ćwiczyliśmy z koleżanką podpis zaufany, składanie podpisu zaufanego, no i chcieliśmy, żeby Claude nam wygenerował jakieś oświadczenie. No i tak z niczego... a propos świadomego używania AI, że tam jesteśmy świadomi, że to AI może konfabulować, bla, bla, bla, coś tam, no tak, treningowo. No i kazałem Claude'owi zrobić to zgodnie z WCAG generalnie, żeby to tam było na tym poziomie właśnie, żeby to było według WCAG w wersji tam 2.1, coś tam, nie wiem, żeby tam odpowiednio te tagi dostępności były w tym dokumencie PDF i tak dalej, żeby listy były numerowane tam, gdzie to jest wymagane, coś tam, nagłówki odpowiednich poziomów. No i faktycznie on akurat wykorzystałem do tego Opusa 4.8. Może troszkę za bardzo hardkorowo poleciałem, bo podałem ten wariant Max. Mogłem dać ekstra, stwierdziłem, dobra, niech on już potestuje, niech sprawdzi, niech każdą jedną stronę przeanalizuje, każdy jeden tag i tak dalej, niech to wszystko... I się okazało faktycznie, że fajny plik mi wypluł, że faktycznie to spełniało fajnie te normy dostępności, o które go tam prosiłem. Włącznie z tym, że powiedzmy miejsce na podpis kwalifikowany, miejsce na podpis zaufany, coś tam podpisujący, też to jakoś onagłówkował, w ogóle przedobrzył. Ale w sumie zrobiło, co go prosiłem. Trwało to może, nie wiem, 3 minuty może max? I skubany plik wypluł. No, a jak prosiłem go o, tylko jeszcze to był jeszcze Opus 4.7 i tam jeszcze wtedy nie miałem tej możliwości regulowania tego poziomu rozumowania i kazałem mu zrobić pliki odnośnie do wypadu poznańskiego, gdzie byłem sobie w Poznaniu, to już się niestety nie popisał, niestety tu już trasę mi fajnie ogarnął, trasę do Poznania właśnie, jak z pociągu w Poznaniu, potem gdzie iść, w co się przesiąść i tak dalej. Fajnie ponagłówkował, fajnie zrobił listy, linki i różne dziwne rzeczy, a z kolei właśnie już w tym nie chciał. A tutaj widzę ten model Opus 4.8. No, fajnie sobie z tym poradził. No i właśnie, i skoro mowa o Opusie 4.8, to może teraz sobie do tego przejdziemy. No właśnie, Opus 4.8 zaledwie 6 tygodni po premierze Opusa 4.7 doczekał się premiery swej. No i co z tego wynika? No ponoć mniej halucynacji w kodzie, no wiadomo, o co chodzi. No coraz mniejsze halucynowanie. Tu według Anthropica generalnie to czterokrotnie mniej bardziej chodzi o to, żeby Opus bardziej przyznawał się do niewiedzy, a co za tym idzie, czterokrotnie mniej pomijał jakby niewychwyconych błędów, żeby bardziej komentował tak naprawdę też to, co robi, żeby jakby to wszystko było bardziej transparentne, no i właśnie czterokrotnie mniej przepuszczał bez komentarza swoje wyczyny, które on tam robi. No i tak jak mówię, znacznie częściej, żeby się przyznawał do niewiedzy. Skuteczność w kodowaniu agentycznym też mu wzrosła o tam bodajże 5%. Wielodyscyplinarne rozumowanie tam również, wielodziedzinowe, też mu wskoczyło o tam do tam 3% z hakiem. Także no idzie do przodu. Tylko tutaj niestety jest fakt taki, że ponoć ma ograniczenia w postaci zapominania, że ten kontekst on cały czas gdzieś tam jeszcze gubi sobie, zwłaszcza przy dłuższych, złożonych konwersacjach, jak się mu wprowadzi jakieś wytyczne, no to jeszcze o nich zapomina. Ponoć Opus 4.6 był w tym dobry generalnie, że się fajnie trzymał, że fajnie spełniał oczekiwania vibe coderów. 4.7 zaliczył podobno dosyć mocny spadek. 4.8
0: tak, ja słyszałem, że 4.7 jest gorszy tak. Do programowania, co trochę było zaskakujące, tyle, że droższy jest też, bo tam jeden 3 razy droższy niż 4.6.
2: No właśnie, no. A tu się okazało właśnie, że dużo więcej rozczarowań wzbudzał. No to tutaj niby to się poprawiło, ale cały czas ta pamięć kontekstowa niestety mu się jeszcze no, nie poprawiła. Przy czym, jeśli chodzi o ceny, o jego zużycie i tak dalej, ma być takie samo jak Opusa 4.7, więc tutaj na szczęście nie ma wzrostu. No i to i tutaj też wprowadza, no, co, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta kontrola wysiłku właśnie, czy to ma być low, czy high, czy medium, czy extra, czy max. I Opus 4.8 też przynosi w planach Enterprise, Team i Max, generalnie też Dynamic Workflows, czyli generalnie, no, żeby można było, to jest chyba, chodzi o też taki zespół agentów, powiedzmy, żeby on sobie, żeby praca była rozdzielana między setki agentów, że jeden agent dopieszcza to, drugi robi tamto, trzeci robi tamto, jeszcze co innego. No i żeby ta praca przebiegła bardziej, powiedzmy, kompleksowo, właśnie, no, dynamicznie przepływała od jednego agenta do drugiego. No i żeby dzięki temu efekt był osiągany w krótszym czasie, a zadowalający, żeby był, nie? No i to jest w tych planach właśnie Team, Enterprise i Max. Natomiast jeszcze jest kwestia Mythosa. Mythos to jest, ma być nowy model od Anthropica. Myśmy o tym tutaj tak wcześniej nie mówili. Dużo o tym było w internetach, ale on był zamknięty dla kilkudziesięciu tam, powiedzmy, podmiotów takich, mających, powiedzmy, którzy kształtują, jak to się ładnie górnolotnie mówi, dzisiejszy internetowy, cyfrowy świat, czyli powiedzmy Cloudflare, czy powiedzmy Mozilla, Fundacja Mozilli, powiedzmy i sporo innych podmiotów.
3: O tym ostatnio Mateusz Chrobok całkiem fajny film nagrał.
2: Mateusz Chrobok też, no. Dokładnie. Ale teraz podobno w ciągu najbliższych kilku tygodni ten model, bo to wszystko było właśnie ten projekt się nazywał Glasswing, no i tam właśnie było zrzeszonych tych kilkudziesięciu wybrańców, którym Anthropic przyznało dostęp do Mythosa. No, model, który ma bardzo, bardzo fajnie badać, generalnie wynajdować luki w podatności, jeśli chodzi o zabezpieczenia, i też wiązać je logicznie, łączyć kropki tak naprawdę na zasadzie, no, tak naprawdę z czego wynika jeden problem, jaki może mieć wpływ na drugi problem i tak dalej. Więc on podobno sobie ma z tym radzić coraz lepiej. Tylko, no, kwestia była taka, że mógł się okazać w rękach niepowołanych, bardzo niebezpieczny generalnie, i no i dlatego wstrzymano się z jego szerszą publikacją, ale podobno trwają szlify i prace nad tym, żeby za kilka tygodni Anthropic mógł go faktycznie udostępnić szerzej. No, potwierdził. A jak Anthropic potwierdza takie rzeczy, no to o tym w sumie można śmiało mówić, bo... No bo czemu nie?
3: Pytanie, ile z tego Mythosa zostanie, z tego pierwotnego Mythosa, ile zostanie w tym, no, co zostanie właśnie udostępnione użytkownikom końcowym, no bo...
2: To będzie filtr dać na taką, filtrze,
3: tak,
2: na
3: dać taką zabawkę, cenzurze, tak. To myślę, że może być to dość niebezpieczne, chociaż... Słuchajcie, znajdą się tacy, którzy i tak odpowiednimi promptami skłonią go do wielu różnych rzeczy.
2: Tak, bo tak naprawdę to jest kwestia tego, zresztą o tym Mateusz też Chrobok mówił, że weźmiesz sobie tak naprawdę Opusa i on będzie miał podobną skuteczność, jeżeli wiesz, co robić, jeżeli masz też wiedzę i wiesz, jak go skutecznie opromptować, tak żeby to Opus tak samo ci to zrobi, więc tak to też wygląda. I pytanie, czy o AI-ach ja już mam... Nie, o AI-ach było tyle. Dobra.
1: Dobrze, to teraz kolejny temat i znowu od ciebie, dotyczący Apple'a, bo Apple wydał kolejne swoje wersje systemów operacyjnych.
2: Tak, najpierw Apple, a jeszcze później będzie z kolei Google, ale to na razie polecimy sobie od Apple'a. No i tutaj zwłaszcza użytkownicy, właściciele, posiadacze najnowszych iPhone'ów z linii 17 oraz iPhone'a R i MacBook'ów z procesorami M5 wszelakiej maści powinni się zainteresować aktualizacjami, gdyż no wczoraj, przedwczoraj, już mamy środę, wyszła aktualizacja iOS-a i macOS-a w wersji 26.5.1, która to naprawia intrygujące błędy. Ja ich na szczęście nie doświadczyłem, mając iPhone'a 17, no i dobrze. Natomiast i współczuję wszystkim, którzy doświadczyli. Chodzi o to, że Apple załatało błąd, który polegał na tym, że jeżeli iPhone był niemal na skraju rozładowania, miał bardzo niskie procenty, jeśli chodzi o naładowanie baterii, poziom baterii, no to za pomocą kabla przewodowo nie było możliwe naładowanie tego iPhone'a. Po prostu iPhone się nie ładował. Dotyczyło to właśnie zarówno iPhone'a 17, 17 Pro, tam plusy chyba też są, zdaje się, Pro Maxy i ten, i a nie, plusa nie ma, jest R. No, w każdym razie to dotyczyło tych iPhone'ów 17e, nie wiem. Natomiast albo jeśli iPhone totalnie się wyładował, no to już niestety nie możliwe było jego naładowanie za pomocą kabla, za pomocą przewodu. Podobno bezprzewodowe ładowanie działało. No i teraz Apple, wydając tą aktualizację, naprawia ten problem. I dlatego użytkownicy iPhone'ów najnowszych powinni, myślę, jak najszybciej zaktualizować. No i tak samo, jeśli chodzi o MacBooki, zresztą MacBooki jak MacBooki, wszystkie Maci z procesorem M5, miały błąd, ale to w zastosowaniach bardziej korporacyjnych, czyli powiedzmy gdzieś w firmach, gdzie wykorzystywano jakieś też narzędzia, rozszerzenia do filtrowania ruchu sieciowego na przykład. To rozszerzenia te powodowały niespodziewane wyłączanie się systemu, także fajnie. Większość użytkowników, jak zapewnia Apple, domowych, powiedzmy, konsumentów nie doświadczyła tego problemu. No, znacznie większa część narażona była jednak na ten błąd z iOS-em, z wyładowującą się baterią, znaczy z niemogącą się naładować, a tutaj no to znikomy procent użytkowników, no ale mimo wszystko, jeśli posiadacie najnowsze MacBooki czy tam inne Maci Mini z M5, to też warto, myślę, zaktualizować. No i przy tej okazji powiem jeszcze, troszeczkę odbiegając, ale nie do końca, że miałem ja osobiście taki błąd w iOS-ie, że Wi-Fi calling mi nie do końca chciało działać, rozmowy po Wi-Fi. Od pewnej aktualizacji iOS-a, nie wiem, tam chyba 26, nie wiem, 4, to mi po prostu działało dosyć źle. Do tego stopnia, że jak jakieś szkolenie prowadziłem albo z kimś gadałem, czy na numerze firmowym, czy na prywatnym, to po prostu mi potrafiło ni z gruchy, ni z pietruchy rozłączyć połączenie, mimo że wcześniej niby Wi-Fi calling miałem aktywny i pokazywało mi na pasku, że jest Wi-Fi calling aktywne. Zgłosiłem do Apple'a i wydaje się, że w wersji 26.5, nie, 26.6 w becie pierwszej, że ten błąd został naprawiony. Zresztą, co potwierdza, i to problem był z Orange'em, szczerze mówiąc. Nie wiem, co tu się zadziało, bo mama wcześniej będąca w Play'u problemu nie miała. Przeniosłem ją do Orange Flexa, problem zaczął też u niej występować, więc problem jakiś był grubszy przy współpracy z Orange. I Apple wydało też odpowiednią łatkę. Napisano mi też o tym dzisiaj, wczoraj, i wydaje się faktycznie na testach przeprowadzonych, jeszcze co prawda nie rozmawiałem jakoś tam bardzo telefonicznie, ale sprawdzam sobie co chwilę pasek statusu i cały czas to Wi-Fi calling jest aktywne, więc no, pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie Apple problem naprawiło. Tak, i są jeszcze, powiedzmy, jakieś wiadomości od kogoś? Czy mogę jeszcze o Google powiedzieć coś, co nieco?
3: Wiadomość to my mamy, ale wiadomość na koniec wyemitujemy, bo jest długa.
2: Aha. Dobra, czyli jeszcze mogę o Google w takim układzie. No, mianowicie Google i QuickShare, czyli odpowiednik, powiedzmy, AirDropa na iPhone'ach, Macach, na urządzeniach Apple'a, zyskuje wsparcie dla kolejnych urządzeń, bo to tak, powiedzmy, było, że to niby na Pixelach 10 i 9, a może Samsung S26, Galaxy S26, a może nie, i tam były spekulacje. No i Google ogłosiło wczoraj, że rozszerza wsparcie właśnie usługi QuickShare na więcej urządzeń z Androidem. Mianowicie są to urządzenia różnych producentów, bo Samsung, no właśnie, wszystkie modele Samsunga Galaxy S26, S25 również, Ultra, w tym Edge, S25 Edge też, S24, wszystkie warianty, Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 również, Z Flip 6, Z Fold 6 również, jeszcze Trifold jest, więc i on też dostał QuickShare'a. W Pixele, no to wszystkie dziesiątki dostały. Pixele dziewiątki również. Pixel 8a też dostał to wsparcie dla Google, dla QuickShare'a. I inni producenci smartfonów. No tu robi się ciekawie, bo Honor Magic V6 dostała. OnePlus 15. Xiaomi 17T Pro. Oppo Find X9 i jego warianty, Oppo Find N6, Vivo X300 również sporo, chyba wszystkie warianty, bo X300, X300 Pro oraz Ultra. Zapowiada się również na to, że jeszcze Motorola dostaną w ciągu kilku miesięcy. Motorola, mianowicie Razer Fold 2026 do Oppo Find X8 i Honor Magic 8 również Pro w nadchodzących miesiącach. Ważne jest jeszcze to, że no właśnie, tu mówimy o iOS-ie, o iPhone'ach, ale to tyczy się również Maców i iPadów, więc między Androidami i iPadami, jak i Macami też to ten QuickShare zadziała. No i też podobno urządzenia z Androidem, które nie są kompatybilne z QuickShare, mogą generować kod QR, który może być używany do udostępniania treści użytkownikom iPhone'a za pośrednictwem chmury. Więc jeżeli to by tak miało działać, no to spoko. No to chociaż wiadomo, lepiej lokalnie, no ale te urządzenia, które też nie są kompatybilne, no to chociaż tym kodem QR się jakoś tam mogą posłużyć jeszcze. Ale no to pokazuje, że ta usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jest coraz większy rozmach producentów, współpracy Google'a z producentami. No i dobrze, bo im większa wolność wyboru, tym lepiej. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o mnie i o maraton Tech Newsów.
1: Ale chyba jeszcze jest, mam wrażenie, jeden, ale być może mi się coś pomyliło. Tylko teraz nie mogę znaleźć tego
2: to
1: newsa,
2: znaczy,
1: więc...
2: Co, o Google mówiłem, o QuickShare.
1: A tak,
3: To już
1: A tak, rzeczywiście, to wszystko. To prawda. To w takim razie sprawdzę jeszcze, czy mamy jakieś wiadomości, ale wiadomości przynajmniej na panelu kontakt.tyflopodcast.net wiadomości żadnych nie ma.
3: Za
1: A czy na WhatsAppie coś jest?
3: Tak, za to jest wiadomość, z którą was zostawimy, bo to jest ponad 20-minutowa wiadomość od naszej słuchaczki Kasi. Kasia nagrała nam głosówkę, więc zostawimy was właśnie z Kasią na koniec naszej dzisiejszej audycji. No i tak do pierwszej dojdziemy. Słuchajcie.
1: To dobrej nocy.
2: No tak, a ja się z wami zobaczę, dopiero usłyszę za jakiś miesiąc chyba.
1: To ja tylko przypomnę, że Maciek Walczak, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy udział dzisiaj w audycji. Dziękujemy również wam, słuchacze, za żywy w niej udział. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
3: Do usłyszenia, ale jeszcze wy nie odchodźcie od odbiorników. Teraz jeszcze zostawiamy was z wiadomością od Kasi.
4: Cześć, z tej strony Kaśka ponownie. Teraz się przekonamy, czy mam lepszą jakość nagrywania na WhatsAppie. Nic mi o tym nie wiadomo, ale być może, kto wie. Natomiast nie o WhatsAppie chciałam dzisiaj mówić. Chciałam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o swoich wrażeniach z parków Side City w Frankfurcie, które się odbyły w zeszłym tygodniu od środy do piątku. Ja osobiście być na tych targach nie mogłam, natomiast brałam dość aktywnie udział online, między innymi, znaczy jakby mój udział online bardzo ułatwiło mi odkrycie aplikacji Side City i od tego sobie bym tą relację moją zaczęła. Być może aplikacja była już w zeszłym roku, ja w zeszłym roku brałam też udział w niektórych wydarzeniach, ale poprzez stronę. Natomiast teraz mamy aplikację, w której bardzo fajnie możemy czy też mogliśmy sobie przeglądać wydarzenia, przeglądać listę wystawców, dodawać sobie wydarzenia do ulubionych i od razu po wejściu w wydarzenie mogliśmy zobaczyć jego opis, mogliśmy wejść, otworzyć sobie transmisję na Zoomie i wziąć w niej udział bardzo łatwo, bardzo przyjaźnie. Ale co mnie zaciekawiło najbardziej, i tutaj relacja nie będzie to prawda moja, ale jest potwierdzona przez ludzi, którzy byli na miejscu, z którymi rozmawiałam, bo mamy w aplikacji tejże zakładkę Skanuj. I ta zakładka w opisie tej, znaczy no, w takiej pomocy do aplikacji Side City jest wyjaśnienie, że służy to do tego, żeby jeżeli wejdziemy na linię prowadzącą i poruszamy się wzdłuż stanowisk, to trzymając telefon na ukos możemy słyszeć nazwy poszczególnych stanowisk i możemy sobie kliknąć, czy no, są one w jakieś znaczniki wyposażone, więc słyszymy nazwę stanowiska, możemy sobie podejrzeć jego opis. I tak, ponieważ stanowiska były ponumerowane, to można też na tej podstawie dość szybko zorientować się na miejscu. I podobno to działało, bardzo dobrze pomagało. Podobno to, jak i też pas nawigacyjny FieldSpace w trybie kompasu, bo stanowiska były rozmieszczone jakoś według wskazówek zegara. Tak jak mówię, to jest rzecz, którą ja osobiście nie testowałam, ale no właśnie, podobno działała. Natomiast co zaciekawiło mnie najbardziej, chyba z tych wszystkich wydarzeń, w których ja udział wzięłam online, najbardziej zapadło mi w pamięć prezentacja takiego startupu Soundscape. I oni zajmowali się. To jest firma, która od już 15 lat zajmowała się tworzeniem różnych tagów NFT. I no, jakby takie były to tagi, na przykład jakieś pomagające dzieciom z różnymi schorzeniami serca, na przykład, że no, można sobie taki tag przyczepić na ubraniu, czy gdzieś w plecaku mieć i no, wtedy na takim tagu są wyświetlane dane a propos tego, jaka to jest choroba, jakie są brane leki i tak dalej, że no, w momencie, gdy coś się wydarzy niemiłego, nieprzewidzianego, to można szybko udzielić pomocy. I od niedawna postanowiła ta firma wejść też w właśnie w jako produkty dedykowane dla osób niewidomych. I stworzyła właśnie tego typu kody i samo to zjawisko kodów, tagów, znaczy no mam na myśli tagi, nie jest niczym jakby nowym. Natomiast fajne jest to, że oni oferują te tagi po bardzo fajnych cenach, bo zarzekają się, że nie będzie jeden taki tag,

No właśnie finansowo konkurencyjny model. Mają te targi mieć różne kształty i różne sposoby użycia. Jedne są przyklejane, drugie są przyczepiane na rzepy, że tam można na przykład sobie taki tak przyczepić do słoika i na przykład jakiś produkt opisać i no. Potem po prostu odczepić taki rzep i już no, można użyć tego ponownie. Mają te, aha, to już mieć różne kształty, to mówiłam, ale no można je, będą takie, które będą do prania, będą takie, które będzie można zamrozić, będą też takie, które będzie można wysokiej temperaturze poddać, więc nie jest wykluczone, że nie wiem, może będzie można sobie na przykład coś tam na piekarnik nakleić albo coś. I jakby teraz rusza taka faza testowa tego, bo aplikacja jeszcze dopiero po. No w tym tygodniu weszła na rynek i no można dostać teraz oczywiście na terenie Niemiec tylko i wyłącznie taki zestaw takich znaków do testów. Ja zamierzam w tych testach wziąć udział, więc jeżeli je dostanę i przetestuję, to będę tutaj też informować, jak mi się to sprawdza w praktyce. Natomiast no, w tej chwili aplikacja ma wersję niemiecką i angielską, ale po pierwsze firma Sandstape jest Scantape, przepraszam. Nie, Sandstape, dobrze mówię. Jest otwarta na sugestie różne i też na inne wersje językowe. Jakby co też jest zaletą, że można jakby te tagi, które my sobie tam tworzymy, możemy tworzyć po pierwsze właśnie w aplikacji, a po drugie też jakoś na stronie w chmurze. Więc może się osoba trzecia zalogować do naszego konta, albo na przykład, nie wiem, jeżeli sprezentujemy taki zestaw komuś, kto na przykład nie zna ani niemieckiego, ani angielskiego, to też możemy teoretycznie zalogować się na jego konto, potworzyć mu po polsku takie produkty. No i jedyne, co będzie on musiał zrobić wtedy, to sobie je odpowiednio poprzyklejać i otworzyć aplikację i jakby no, przejeżdżać telefonem po tych tagach. One mają być zrobione jakoś bardzo charakterystycznie, dodatkowo. Druga rzecz ciekawa to jest Mindrail od Helpteka. Sama prezentacja mnie troszeczkę rozczarowała, przyznam szczerze. Sama prezentacja online, ponieważ no, została najpierw przeniesiona na inny dzień, ponieważ no, że to wymaga jakichś dużych przygotowań technicznych. Natomiast w tym dniu, w którym się ostatecznie odbyła, to miałam wrażenie, że zostało nam no, po prostu puszczone wideo. Podobno dla ludzi, którzy to stanowisko odwiedzili, był ten Mindrail pokazany na przykładzie aktywatora któregoś. Natomiast o co chodzi w skrócie? Jest to taki, znaczy przynajmniej tyle nam pokazano, no jest taki konfigurator, który rzeczywiście docelowo ma być w stanie umożliwić nam skomponowanie sobie naszej linijki brajlowskiej samemu, czyli sami sobie dobieramy ilość modułów, rodzaj tych modułów brajlowskich, czy mają być płaskie, czy zaokrąglone, czy chcemy mieć klawiaturę QWERTY, czy chcemy mieć klawiaturę brajlowską, a może nie chcemy mieć całej żadnej klawiatury w ogóle, tylko chcemy mieć linijkę po prostu. Jakieś tam no, podstawowe aplikacje, wiem, że na przykład Wi-Fi i Bluetooth jest wbudowany w te notatniki domyślnie, tego konfigurować nie można, ale no, różne inne rzeczy, jakieś tam wejścia USB, też aplikacje, które już domyślnie mamy, mieć chcemy albo nie chcemy. No, dość ciekawy koncept, mówiąc szczerze. Z takich rzeczy innych bardzo mnie osobiście zaciekawił warsztat organizacji, która zajmuje się pomocą osobom głuchoniewidomym. Pan pokazywał, znaczy pokazywał, opisywał pracę z głuchoniewidomą dziewczyną w szkole. I skupiał się na tym, jak sygnalizowany jest jej podział czasu. Czyli takimi, no z tego co zrozumiałam, nie wiem, czy wydrukowanymi w 3D, ale w każdym razie haptycznymi modelami, na przykład dawał jej do ręki łóżko i to oznaczało czas na odpoczynek, albo krzesło, czas na pracę, albo butelkę, to na przykład oznaczało, że idziemy do miasta i należy oddać butelki do kontenera. Niestety prezentacja była trochę taka dość trudna w odbiorze dla mnie z zewnątrz, bo
była też tłumaczona na

0: językowy, więc to chwilę by przerwy i nie do końca wiedziałam, czy wie mi się internet, czy jakby jest to kwestia, no, już tłumaczenia. Poza tym, no, też pan nie do końca dobrze władał językiem niemieckim i, znaczy, władał nim dobrze, tylko troszkę mało opisywał rzeczy, o których mówił, więc podejrzewam, będąc na miejscu, można się było dowiedzieć więcej, ale było to dość ciekawe, dość takie, no, nie zastanawiamy się na co dzień, że dla osoby głucho niewidomej, no, taki po prostu podział dnia na pewne jego etapy też, no, jest kwestią, no, może być kwestią skomplikowaną. Trzeba ją sobie odpowiednio poukładać. Też był warsztat a propos makijażu osób niewidomych. Niestety nie dostałam się na niego, ponieważ, no, jedyna wada tej aplikacji jest taka, że nie były pokazywane, znaczy nie było to jakby wcześniej pokazywane, czy na dany warsztat trzeba wcześniej się zgłosić, czy można wejść po prostu od razu, tudzież na dane wydarzenie. I no, dopiero po odszukaniu przycisku do wzięcia udziału w transmisji, no, przed nim się okazywało, że właśnie, no, trzeba się zgłosić wcześniej i parę wydarzeń z tego powodu mnie ominęło. Na przykład konferencja Microsoftu, prezentacja Microsoftu a propos możliwości co-pilota w pracy zawodowej. Właśnie ten warsztat a propos makijażu, na którym dość mocno mi zależało. I coś jeszcze, ale już, no, nie pamiętam co. Kolejna rzecz to... Kolejna rzecz to taki program Dragon, który był przedstawiany też przez firmę Papenmayer. Nie do końca jest dla mnie jasne, czy to jest jakieś ich rozwiązanie, czy też jest to jakiś program darmowy od Windowsa, z którego oni szkolą. Natomiast jest to taki, no, można powiedzieć, asystent do pisania, czyli można w nim dyktować teksty pisane czy to w Wordzie, czy to w jakimkolwiek Windowsowym edytorze. I co mnie zaciekawiło, można też w nim formatować. Można mu wydać polecenia, zaznacz od danego słowa do danego, nie wiem, kopiuj, wytnij i tak dalej, zmień czcionkę, więc, no, o ile by to nie przyspieszyło pracy nam jako niewidomym, znaczy, no, nie wiem, jeżeli komuś to przyspiesza pracę, że zamiast pisać dyktuje, no to może, natomiast, no, o ile, nie wiem, no, dla mnie tak średnio, o tyle może kiedyś, jak to się rozwinie bardziej i będzie takie, no, bo na razie widać, że to się zatrzymuje, nie do końca, nie zawsze robi to, co chcemy, zresztą troszkę szkoda też, że prezentacja sama nie była zrobiona z użyciem NVDA, tylko za pomocą wzroku i za pomocą, no, dyktowania i mówienia tego, co się na ekranie dzieje. I jakby aplikacja nie została polecona do użytku dla osób niewidomych, natomiast, no, ja widzę w tym potencjał. Właśnie nie tyle do tego dyktowania samego, bo ono samo w sobie jest takie, no, dyktowanie jak dyktowanie. Natomiast właśnie, jeżeli mamy dużą ilość tekstu, a mamy jakieś konkretne, no, wytyczne co do tego, jak co chcemy, żeby było sformatowane, to może jest to jakaś taka, no, może to nam przyspieszyć, może to być jakaś pomoc dla nas. No, tak się zastanawiam, co by tu jeszcze z takich nie niemieckich rzeczy, no bo na przykład była przedstawiana niemiecka wersja inteligentnej wtyczki do NVDA, ale, no, już Piotrek o tej wtyczce mówiłeś podczas innego tego przeglądu. Znowu wyleciała mi nazwa z głowy. Visual Assistant chyba się to nazywa. A po niemiecku to się nazywa KI Assistant. Mnie to o tyle zaciekawiło, że dystrybucją tej wtyczki na rynek niemiecki zajął się ktoś z instytucji, która jest mi w jakiś sposób, znaczy, no, nie powiem, że jest mi w jakiś sposób bliska, bo nie jest, ale jest mi znana i która bardzo długo bardzo negatywnie odnosiła się do NVDA, zresztą w ogóle w krajach, no, niemieckojęzycznych JAWS jednak króluje. Natomiast teraz właśnie widzę, że w tej instytucji coś się ruszyło i powstał zarówno podcast o NVDA, który jakoś tam ten czytnik przybliża użytkownikom. No właśnie, ktoś z ich ramienia zajął się dystrybucją, więc fajnie. Pojawił się Phil Space Navigator też. Nie brałam udziału w tym wydarzeniu akurat, ale wiem, że była mowa o tym, że właśnie Phil Space dostał już teraz oficjalnie dużą aktualizację na Androida, która sprawia, że mamy zapowiedzi głosowe, czyli też informacje o, w którą stronę mamy skręcić, nie tylko wibracyjnie, ale i głosowo. Ja wcześniej o tym nie mówiłam, bo testowałam tylko wersję beta, a też wiem, że dla polskich użytkowników, pomimo tego, że ja bym to bardzo chętnie zmieniła, Phil Space nie cieszy się popularnością u nas, więc no nikogo to nie zaciekawi, że Phil Space po pierwsze dostał właśnie aktualizację na Androida, po drugie też zmienił wygląd, bo teraz ten moduł sterujący mamy na brzuchu, a nie po prawej stronie, bo na prawym biodrze, tak jak to było dotychczas. No i no, są za i są przeciw, ale tak jak mówię, nie. Dla mnie była to ciekawa informacja, natomiast nie chciałam się tutaj wydawać, bo no wiem, ja jak no, nie chcę polskim użytkownikom tutaj na siłę Phil Space'a przybliżać. Natomiast Voxivision jak najbardziej, nie wiem kto go w Polsce dystrybuuje, ale już od dłuższego czasu ma język polski, zarówno interfejsowo, jak i językowo. To jest ten takie urządzenie zbiorcze, które wygląda jak smartfon i ma takie pola dotykowe wpuszczone w takie wgłębienia, które troszkę przypominają tarcze do starych telefonów. No i to urządzenie jest przede wszystkim rozpoznawaczem, urządzeniem lektorskim do rozpoznawania tekstu, natomiast ma też moduł analizy sztuczną inteligencją, ma wbudowany dyktafon, ma wbudowany tester kolorów, ma wbudowany co on tam jeszcze ma, no jakiś tam no dyktafon też mówiłam, no, po prostu parę różnych takich funkcji. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką tegoż i dostał on w ostatnim czasie aktualizację, która wnosi czytanie krawędzi dokumentów, czyli czy widoczne są rogi i te opcje, które znamy z lookouta na przykład, nie? Że przesuń dalej w prawo, przesuń dalej w lewo, wszystkie rogi dokumentu są widoczne i tak dalej. Oraz podobno mi ta informacja umknęła, ale podobno zmienił się troszeczkę design przyciski głośności. Kiedyś w sprzęcie, który ja jeszcze mam, są w takim zagłębieniu specjalnym, natomiast teraz już w nowszych urządzeniach nie będą, tylko będą normalnie takimi przyciskami, jak są w smartfonie. No i tak myślę, że to są takie, jeszcze byłoby tych wrażeń więcej, ale szczerze mówiąc, to chyba są takie najważniejsze, żeby tutaj nie za dużo też mówić o niemieckich rzeczach. Także pozdrawiam i miłego wieczoru.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Naciskając spację i punkt czwarty.
3: I dwukropek. 192, 168, 1, 8, pole statyczne. Maska pod sieci dwukropek. 255, 255, 255, 0, pole statyczne. Brama dwukropek. 192, 168, 1, 1, pole statyczne. Mac adres lewy nawias, sieć bezprzewodowa LAN prawy nawias, dwukropek. 00.24.23.18.3a.76, pole statyczne.
2: I to jest wszystko, co znajdziemy właśnie w tym miejscu. Zatem teraz spacja i litera Z zamykamy.
3: Status sieci.
2: Skoro jesteśmy już połączeni w internecie, to może teraz spróbujmy przejrzeć sobie jakąś stronę.
3: Narzędzia.
2: Zatem znowu spacja i litera Z i teraz poszukajmy przeglądarki internetowej. Gdzieś ją tu miałem na tym ekranie głównym.
3: Radio. O, przeglądarka jest. Internetowa.
2: Przeglądarka internetowa. Naciskam znowu klawisz punkt ósmy, żeby uruchomić przeglądarkę.
3: Uruchom przeglądarkę. http://www.himsintel.com.
2: Jesteśmy w sieci. Teraz chciałbym otworzyć jakąś 22%. Stronę internetową, na przykład stronę Tyflo Podcastu. Więc naciskam klawisz F2, żeby wywołać menu.
3: 81%.
2: Mogę to samo zrobić naciskając spację i literę M, ale ja pójdę na łatwiznę.
3: plik lewy nawias, F prawy nawias, rozwijane menu.
2: I teraz mamy menu. Po menu poruszamy się tak jak zwykle, czyli spacja punkt czwarty do przodu, spacja punkt pierwszy do tyłu. Teraz poruszamy się na razie po tej pierwszej liście menu, czyli plik.
3: Czytaj lewy nawias, R prawy
2: czytaj,
3: nawias, edytuj lewy
2: edytuj,
3: nawias, idź do lewy nawias,
2: idź do
3: ulubione lewy
2: ulubione
3: nawias, opcji lewy nawias,
2: opcje,
3: plik lewy nawias,
2: i znowu
3: F,
2: jesteśmy
3: nawias,
2: w pliku.
3: Rozwijane
2: więc
3: menu.
2: Teraz wchodzę do menu plik.
3: Otwórz URL lewy nawias, U prawy nawias,
2: wchodzę znowu punktem ósmym. I teraz wydaję polecenie, żeby mi otworzył okienko do wpisania adresu, czyli pierwsza opcja z tego podmenu. Naciskam klawisz ósmy.
3: Otwórz URL. http://www.himsintel.com/pole-edycji-listy-rozwijanej.
2: No nie chcę wejść na stronę Himsa. Chciałbym otworzyć jakąś inną stronę, więc teraz muszę wykasować to, co pojawiło się na linijce i co zresztą odczytał Braille Sense on Hand. W tym celu posługuję się punktem siódmym. Tak jak wspominałem, on działa jak backspace, a przy okazji backspace, oprócz tego, że na przykład w menedżerze pliku wycofa nas o poziom wyżej, służy do wymazywania tekstu.
3: Łamanie moc.ltnism.ih.
2: Wykasowałem to, co było mi zbędne i teraz wpiszemy adres na przykład tyflopodcast.net.
3: tyflopodcast.net.
2: tyflopodcast.net. Naciskam punkt ósmy, żeby zatwierdzić wybór.
3: 42%. 90, 95. Tyflopodcast.
2: Teraz mogę sobie przechodzić po tej stronie za pomocą standardowo. Kombinacja spacja punkt czwarty do przodu, kombinacja spacja i punkt pierwszy do tyłu.
3: Strona główna. Audycje. Na żywo. Link. Jak słuchać. Link. Autorzy. Link. RSS. O fundacji. Link. O projekcie. Kontakt. Link.
2: No i na przykład otworzymy sobie kontakt.
3: Tyflopodcast kontakt.
2: Przechodzimy sobie znowu po tej stronie. Oczywiście otworzyłem ten link za pomocą punktu ósmego, tak jak zawsze.
3: Kontakt, strona główna, link, audycje.
2: Teraz znowu muszę przejść dalej.
3: Kontakt.
2: I mamy kontakt.
3: Serwis tyflopodcast.net jest własnością Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. KRS dwukropek.
2: I tak dalej, i tak dalej. To na pewno można tu w tym momencie osiągnąć więcej za pomocą różnego rodzaju skrótów. Można sobie na przykład zażyczyć, żeby czytał nam całość tekstu. I oczywiście można pewnie zażyczyć sobie, żeby to urządzenie skakało po pewnych elementach strony. Ja chciałbym tylko po prostu zasygnalizować, że taka możliwość istnieje, że mamy tu do dyspozycji przeglądarkę internetową, która działa. To nie jest tylko taki dodatek, który po prostu nic nie robi. Ta przeglądarka działa. Mamy możliwość korzystania ze stron www. A teraz chciałbym pokazać, że Braille Sense on Hand to jest urządzenie wielozadaniowe. No w końcu na Windowsie CE jest postawione, więc Windows również wielozadaniowy jest. Chciałbym teraz uruchomić kolejną aplikację. Dajmy na to ten już opisywany wcześniej menedżer plików. Aby to zrobić, naciskam klawisz F1, żeby przenieść się na ekran główny.
3: Menedżer plików.
2: I mam znowu menedżer plików, bo to jest pierwsza pozycja na tym ekranie. Naciskam teraz punkt ósmy.
3: Flash disk, element listy.
2: I teraz pytanie za 100 punktów. Co należy zrobić, żeby wrócić ponownie do przeglądarki? Można nacisnąć spację i trzymając spację wcisnąć jednocześnie klawisz F2 i F3.
3: I zadania dwukropek, przeglądarka internetowa.
2: I znowu jestem. Jestem i nawet jestem w tym samym miejscu, gdzie porzuciłem czytanie. Załóżmy, chcę wrócić znowu do menedżera plików. Naciskam zatem znowu spację i klawisze F2 i F3.
3: I zadania dwukropek, menedżer plików, flash disk, element listy.
2: Udało się. Zatem teraz zamykam menedżer plików. spacja i litera Z.
3: I zadania dwukropek, przeglądarka internetowa. KRS dwukropek.
2: Jestem w przeglądarce, przeglądarkę też zamykam.
3: Przeglądarka internetowa.
2: Kolejna interesująca rzecz w Braille Sense on Hand, jeżeli chodzi o możliwości odtwarzania, to okazuje się, że w odtwarzaczu multimedialnym możliwe jest słuchanie internetowych stacji radiowych. Sprawdziłem dla formatu MP3 i dla serwera Shoutcast. Proszę Państwa, działa. Żeby nie być gołosłownym, zaraz to pokażę. Otwieram teraz odtwarzacz multimedialny.
3: Odtwarzacz Daisy. Manager BlueGoat. Manager bazy danych. Dodatki. Portale społeczne. Narzędzia. Ustawienia opcji.
2: Muszę tylko go odszukać.
3: Edyt. Książka. Harmono. Ekres. Media player.
2: Media player, właśnie. Punkt 8.
3: Tytuł ścieżka 1 jest London Radio. Zatrzymaj. Pole statyczne.
2: Aby otworzyć internetową stację radiową, należy znać jej adres. Adres można wyłuskać gdzieś, powiedzmy, z jakichś odnośników, ze strony internetowej, albo ze swoich ulubionych zakładek, na przykład w Winampie. A następnie, kiedy już taki adres mamy, podajemy go w media playerze w odpowiednim miejscu. Naciskam klawisz F2, aby wywołać menu.
3: Plik lewy nawias, F prawy nawias, rozwijane menu.
2: I kierujemy się do menu plik. Teraz naciskam punkt 8.
3: Otwórz plik lewy nawias,
2: otwórz plik, to nas nie interesuje.
3: Otwórz folder lewy nawias.
2: Folder też nie.
3: Dodaj plik lewy nawias.
2: Dodaj
3: folder lewy nawias i prawy nawias. Zapisz listę odtwarzania.
2: Zapisz nie.
3: Zapisz jako listę. Skasuj element lewy nawias. Otwórz URL lewy nawias i prawy nawias.
2: Ale tu jest rzecz, która nas bardzo interesuje. Otwórz URL. Naciskam na tym Enter.
3: Otwórz URL okno dialogu. http:// komputerowe pole edycji.
2: I teraz muszę wpisać jakiś adres. Wpiszę adres jednej z moich ulubionych internetowych stacji radiowych, czyli radia Big L International. Wpisujemy zatem
3: E A S T L N D O N R A D I O kropka C O M dwukropek 8 7 0 0.
2: Należy podać cały adres, czyli adres hosta, w tym przypadku eastlondonradio.com, dwukropek oraz numer portu, czyli w tym przypadku 8700. Przypominam, cyfry wpisujemy z punktem 8. I wpisujemy tam litery od A do J. Jeżeli chodzi o punkt 7, to już mówię, co on robi. W Braille'u komputerowym służy do wprowadzania wielkich liter. Wygląda na to, że adres podałem prawidłowy. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko nacisnąć Enter, czyli punkt 8.
3: Ładowanie. Tytuł ścieżka 1 jest London Radio. Odtwarzanie pole statyczne.
2: No i okazuje się, że gra. W tym momencie zaczęła odtwarzać się muzyka. Zaczęła się odtwarzać muzyka z internetu. Zatem teraz możemy słuchać, możemy zatrzymać. Ja decyduję się na wyłączenie odtwarzania i przystąpienie do dalszej prezentacji możliwości notatnika Braille Sense on Hand.
3: Media player.
2: Jeżeli chodzi o takie ciekawe rzeczy Braille Sense on Hand i rzeczy, które mogą nam się przydać w życiu codziennym, no to radio, bez wątpienia media, może być to harmonogram zadań. Otwieramy harmonogram zadań.
3: Kropek, czwartek, przecinek, październik 27/2011, pole edycji listy rozwijanej.
2: Pierwsze okno w harmonogramie zadań, czyli w programie, który posłuży nam do wprowadzania terminów, wybiera datę. Jeżeli nacisnę spację i punkt czwarty, przeskoczy mi to aż o miesiąc.
3: Niedziela, przecinek, listopad 27/2011.
2: Trochę dużo, prawda? Więc cofamy się.
3: Czwartek, przecinek,
2: może
3: październik 27,
2: wystarczyłoby przeskoczyć
3: 2011,
2: tylko o tydzień. W związku z tym naciskam spację i punkt piąty.
3: Czwartek, przecinek, listopad 3/2011, pole edycji listy rozwijanej.
2: No tak, ale przeskoczenie o tydzień cały to okazało się i tak za dużo. Ja chcę zaplanować sobie coś na przykład na środę. W związku z tym cofam się o jeden dzień, czyli spacja i punkt trzeci.
3: Środa przecinek, listopad 2/2011, pole edycji listy rozwijanej.
2: Mam już ustawioną konkretną datę, wokół której będę chciał coś robić. Naciskam teraz Enter.
3: Brak zarejestrowanych planów, element listy.
2: Brak zarejestrowanych planów. Dzień, no, prawie że bezrobotny. Nic do zaplanowania na razie nie ma. Czas to zmienić. Naciskam zatem teraz menu, czyli klawisz F2.
3: Dodaj plan, lewy nawias i prawy nawias, wspólny dialog, enter, kreska i element menu.
2: I pierwsza opcja interesuje nas już tu od razu. Dodaj plan.
3: Data początku spotkania, dwukropek, środa, przecinek, listopad, 2/2011, pole edycji listy rozwijanej.
2: Wszystko się zgadza. Chcę zaplanować to spotkanie na środę. W związku z tym wszystko jest w porządku. Mogę nacisnąć teraz klawisz F3, który posłuży mi jako tabulator. Za pomocą klawisza F3 będę przemieszczał się po różnych opcjach tego okienka dialogowego.
3: Godzina początku spotkania 02:00, pole edycji listy rozwijanej.
2: Teraz mamy do zaplanowania godzinę, więc naciskam spację i punkt czwarty.
3: 1:00, pole edycji listy rozwijanej.
2: Godzina pierwsza to raczej nie, może gdzieś tak spotkamy się, powiedzmy o 15:30, więc mam teraz 15:00, ale ja chcę 15:30. Zatem teraz naciskam spację i punkt piąty.
3: 15:10, pole edycji, 15:30, pole edycji listy rozwijanej.
2: Ale dochodzę do wniosku, że nie. Może 15:35 będzie lepsza. Więc teraz naciskam spację i punkt szósty.
3: 15:31, pole 15:35, pole edycji listy rozwijanej.
2: A zatem podsumujmy. W tym okienku klawisze spacja i punkt pierwszy oraz spacja i punkt czwarty przesuwają nas po godzinach. Spacja i punkt drugi oraz spacja i punkt piąty przesuwają nas co 10 minut. Godzinę zaplanowaną już mamy, zatem teraz naciskam znowu klawisz F3, żeby zaplanować kolejną rzecz w tym okienku.
3: Data końcowa spotkania, dwukropek, środa, przecinek, listopad, 2/2011, pole edycji.
2: No to będzie raczej krótkie spotkanie, więc na pewno nie przekroczy jednego dnia. Wszystko się zgadza, naciskam dalej F3.
3: Godzina końcowa spotkania, dwukropek, 15:35, pole edycji listy rozwijanej.
2: 15:35, do której by mogło trwać to spotkanie? Powiedzmy do 16:00.
3: 16:35, pole
2: więc
3: edycji
2: teraz
3: listy rozwijanej.
2: Nacisnąłem spację i punkt czwarty, a teraz 35 za dużo, więc naciskam spację i punkt drugi.
3: 16:15, pole edycji. 16:05, pole edycji listy rozwijanej.
2: 16:05, to teraz jeszcze spacja i punkt trzeci, żeby dojść do zera.
3: 16:04, pole 16:01, 16:00, pole edycji listy rozwijanej.
2: 16:00, spotkanie ma trwać dokładnie pół godziny. Naciskam znowu klawisz F3.
3: Temat dwukropek, pole edycji.
2: Temat. O czym mogłoby być to spotkanie? No to na przykład spotkanie testowe. Spotkanie testowe. Naciskam znowu F3.
3: Lokalizacja dwukropek.
2: Lokalizacja i ława.
3: I L A W A.
2: Czyli moje rodzinne miasto. Znowu F3.
3: Notatka dwukropek, rozszerzone
2: notatka.
3: Pole edycji.
2: Nie mam tu żadnych notatek do zapisania.
3: Godzina alarmu dwukropek.
2: Godzina
3: czas
2: alarmu.
3: Ustalony, pole edycji listy rozwijanej.
2: Czas ustalony.
3: Przed 01:00, pole edycji list. Przed 02:00.
2: I teraz muszę tu ustawić na jakąś konkretną godzinę, o której mam je powiadomić. Więc na przykład
3: przed 14:00.
2: I na przykład chcę, żeby powiadomił mnie przed godziną 14:30, więc teraz analogicznie jak w przypadku ustalania godziny rozpoczęcia się spotkania, naciskam kilka razy spację i punkt piąty, żeby przejść co 10 minut. Konkretnie będę musiał to zrobić 3 razy.
3: Przed 14:30, pole edycji listy rozwijanej.
2: Ustawione. Wtedy rozlegnie się alarm. Naciskam znowu
3: planu, pole wyboru nieoznaczone.
2: Klawisz F3, żeby przejść do kolejnego elementu okienka dialogowego. Powtarzanie planu. Nie, to będzie jednorazowe spotkanie.
3: Potwierdź przycisk.
2: Potwierdź. Nie pozostaje mi nic innego, jak nacisnąć na tym przycisku punkt 8.
3: Dodanie planu kompletne. Kropka. Data początku spotkania 2. Środa przecinek listopad 2.2011. Pole edycji listy rozwijanej.
2: Jeżeli chciałbym, mogę dodać kolejne spotkanie, ale mi to wystarczy. I tak za dużo jak na ten jeden dzień. Naciskam spację i literę Z.
3: Czy zrobić kopię zmian? Pytajnik. Tak. Przycisk wyboru.
2: Czy zrobić kopię zmian? Tak. Chcę, żeby zapisał zmiany i wykonał kopię. Naciskam zatem Enter.
3: Tworzenie kopii danych. Kopia kompletna. Harmonogram zadań. Książka. Harmonogram zadań.
2: Harmonogram zadań. Wyszedłem z aplikacji, to teraz chciałbym sprawdzić, czy mi to spotkanie się zapisało. W związku z tym naciskam punkt 8.
3: Znajdź datę 2.4.październik 27.2011.
2: Cofamy się.
3: Listy rozwijanej. 10/27/2011. Niedziela. 4/27/2011. Pole edycji listy rozwijanej.
2: Spotkanie zaplanowane było na środę w przyszłym tygodniu, więc teraz przechodzę o jeden tydzień do przodu.
3: Czwartek przecinek
2: i o jeden dzień do tyłu.
3: 2000. Środa przecinek listopad 2.2011. Pole edycji listy rozwijanej.
2: Data ustawiona prawidłowo, więc teraz naciskam punkt 8.
3: Środa przecinek listopad 2.2011 15:35 spotkanie testowe lewy nawias i ława prawy nawias element listy.
2: A zatem, jak sami słyszycie, Braille Sense on Hand może spokojnie nam posłużyć jako terminarz, bo spotkanie zapamiętał. Teraz mogę sobie to spotkanie zmienić, mogę je przeedytować, mogę z nim zrobić różne rzeczy łącznie z jego usunięciem. Załóżmy, że jednak ktoś do mnie zadzwonił, stwierdził, że nie, on się ze mną nie spotka. Naciskam spację i literę D.
3: Skasować plan, pytajnik, tak, przycisk wyboru.
2: Tak, chcę skasować. Naciskam punkt 8.
3: Tasowanie planu kompletne, kropka. Brak zarejestrowanych planów, element listy.
2: A zatem zamykamy terminarz.
3: Czy zrobić kopię zmian, pytajnik?
2: Tak,
3: tak,
2: zrobić.
3: Przycisk wyboru. Harmonogram zadań.
2: Kolejna rzecz, która może nas zainteresować, to nagrywanie dźwięku. Braille Sense on Hand potrafi również, oprócz tego, że dźwięk odtwarzać, także i go rejestrować. W związku z tym znowu otwieram program Media Player.
3: Ekreska. Media Player. Tytuł ścieżka 1 East London Radio, zatrzymaj. Pole statyczne.
2: East London Radio, czyli Beacle International, zachowało się w ustawieniach, bo to była ostatnio odtwarzana rzecz. Chciałbym coś sobie nagrać, jakąś króciutką notatkę. W związku z tym naciskam menu.
3: Plik lewy nawias,
2: czyli F2.
3: Lewy nawias, rozwijane menu.
2: Przechodzimy teraz spacją i punktem 4 po kolejnych pozycjach menu.
3: Odtwórz lewy nawias, prawy nawias, rozwijane menu. Zapis lewy nawias, prawy nawias, wspólny dialog, enter, kreska, R, element menu.
2: Zapis. To nas interesuje. Tu właśnie możemy nagrać sobie jakąś notatkę głosową. Zatem naciskam tu enter.
3: Nagraj okno dialogu. Nagraj lewy nawias, prawy nawias, przycisk.
2: Mogę sobie chodzić również po tym okienku za pomocą tabulatora, czyli za pomocą klawisza F3.
3: Odtwórz lewy nawias, prawy nawias, przycisk. Zatrzymaj lewy nawias, S, prawy nawias, przycisk. Pauza lewy nawias, A, prawy nawias, przycisk.
2: A spacja i klawisz F3 zadziała podobnie jak Shift Tab.
3: Zatrzymaj lewy nawias, odtwórz lewy nawias, nagraj lewy nawias, R, prawy nawias, przycisk.
2: Nagraj. Właśnie tego przycisku chcę użyć. I właśnie teraz rozpoczynam nagrywanie.
3: Nagrywanie.
2: A zatem nagrywanie zostało uruchomione. To będzie oczywiście bardzo krótka notatka głosowa, żeby po prostu zademonstrować, jak też Braille Sense on Hand radzi sobie z nagrywaniem dźwięku i co on potrafi tak naprawdę z tym dźwiękiem zrobić. Więc teraz zatrzymujemy nagrywanie. Naciskam punkt 7.
3: Odtwórz lewy nawias, prawy nawias, przycisk.
2: No i teraz, skoro coś się nagrało, to możemy spróbować to odtworzyć. Ja teraz wyłączę mikrofon studyjny i zapraszam do posłuchania tego, co Braille Sense on Hand zrobił z tym dźwiękiem. W ustawieniach dodam jeszcze, tych ustawień myślę, że nie będę pokazywać nawet, możemy wybrać, czy dźwięk ma być zapisywany do Wave'a, czyli do plików w postaci nieskompresowanej, czy też ma być zapisywany do formatu MP3. Niestety nie dopatrzyłem się w ustawieniach możliwości wybrania bitrate'u. Mogłem wybrać tylko i wyłącznie częstotliwość próbkowania.
3: Ładowanie.
2: A zatem nagrywanie zostało uruchomione. To będzie oczywiście bardzo krótka notatka głosowa, żeby po prostu zademonstrować, jak też Braille Sense on Hand radzi sobie z nagrywaniem dźwięku i co on potrafi tak naprawdę z tym dźwiękiem zrobić. Więc teraz zatrzymujemy nagrywanie. Naciskam punkt 7.
3: Nagraj lewy nawias, prawy nawias, przycisk.
2: Zapisało się, nagrało dosyć cicho, to prawda, ale myślę, że w miarę zrozumiale, jeżeli ma to nam posłużyć tylko i wyłącznie do zapisu głosu, możemy być usatysfakcjonowani. Wychodzimy z odtwarzacza.
3: Tytuł ścieżka 1 jest London Radio, Media Player, Radio.
2: To teraz posłuchajmy sobie może jakiegoś radia. Tak jak wspominałem, jeżeli podłączymy Braille Sense on Hand do słuchawek albo do czegoś innego, co ma długi kabel, to radio będzie działało. Jeżeli nie, będziemy mieć problem, bo w zasadzie usłyszymy tylko szum. Uruchamiam radio.
3: Częstotliwość 2.95 7 MHz, pole statyczne.
2: Teraz słyszymy tylko szum, natomiast zaraz postaram się, abyśmy usłyszeli coś jeszcze innego. Radio odtwarza częstotliwości tylko i wyłącznie z fal ultrakrótkich, czyli UKF. Chcę wybrać częstotliwość, naciskam w związku z tym spację i literę F.
3: Częstotliwość pytajnik 95, 7, pole edycji.
2: I tu identycznie jak w przypadku chociażby sieci i wprowadzania hasła. Posługujemy się Braillem komputerowym, Braillem ośmiopunktowym, zatem cyfry wpisujemy z punktem 8. Dajmy na to, wpiszemy sobie częstotliwość 8.
3: 8.
2: 9. Kropka.
3: Kropka.
2: 0.
3: 0.
2: 0. I wybór zatwierdzam enterem.
3: Częstotliwość 2.89 0 MHz stereo, pole statyczne.
2: Okazuje się, że nawet nam bardzo ładnie złapał sygnał stereo. Słychać, że działa. Zatem wyłączamy radio.
3: Radio.
2: A teraz, tak po prostu w ramach ciekawostki, odepnę Braille Sense on Hand od miksera i pokażę, co nam z tego wyjdzie, kiedy radio po prostu będzie bez anteny.
3: Częstotliwość 2.89 0 MHz, pole statyczne.
2: Jak sami Państwo słyszycie, w zasadzie nie słychać zupełnie nic, jakieś tam przebijające się przez biały szum dźwięki, zdecydowanie niekomfortowe do słuchania, a radio SK i Ława, które nadaje na częstotliwości 89.0, ma w zasadzie nadajnik niedaleko od mojego domu. Jakiś czas temu połączyliśmy się z internetem i w tym internecie jesteśmy, w związku z tym proponuję, abyśmy jeszcze na moment weszli gdzieś sobie w sieć. Teraz sprawdźmy Twittera. Twitter to już od pewnego czasu wśród niewidomych w Polsce również popularna aplikacja internetowa, dzięki chociażby klientowi Twitter, możliwa również do obsługi z Braille Sense on Hand. Poszukam teraz
3: Manager, dodatki. Portale społecznościowe.
2: Portali społecznościowych, bo tam właśnie znajdziemy Twittera.
3: Twitter.
2: Uruchamiam teraz klienta Twittera.
3: I dwukropek, komputerowe pole edycji.
2: Wpisuję swoją nazwę użytkownika, czyli Mdziwisz.
3: M, D, Z, W, I, W, I, S, Z.
2: I teraz naciskam Tab, czyli F3.
3: Hasło dwukropek, komputerowe pole edycji.
2: I znowu wyciszam dźwięk i wprowadzam teraz swoje hasło. Hasło wpisane, wchodzimy.
3: Włączenie. Odświeżenie domowej osi czasu. Kropka. Plewis dwukropek, forum replay dwukropek, co moment inkonu, co momentet, łamanie unlika 2 cbok.psts kreska http, łamanie, łamanie t kropka, co łamanie xg 8 okc 1 łamanie.
2: No właśnie, i pojawiają nam się tutaj teraz rzeczy
3: cudzysłów, musisz mieć świetnie
2: z naszego Twittera.
3: 11 dwukropek, zanim wyjdzie. At plewis dwukropek, newcomment dwukropek, king of dragon pass kreska http.
2: Po liście tweetów poruszam się za pomocą
3: element listy
2: skrótów standardowych, czyli za pomocą klawiszy spacja punkt czwarty oraz spacja punkt pierwszy. Tu właśnie działają również te skróty, no bo to jest po prostu lista z naszymi wpisami. Oczywiście aplikacja Twitter ma swoje menu. Żeby pokazać to menu, to teraz do niego się dostanę za pomocą F2.
3: Plik lewy nawias, F prawy nawias, rozwijane menu.
2: Mamy plik,
3: oś czasu, lewy
2: oś
3: nawias,
2: czasu,
3: tweets, lewy nawias,
2: tweets,
3: prawy nawias, śledź lewy nawias,
2: śledź,
3: szukaj lewy nawias,
2: szukaj.
3: F, plik lewy nawias.
2: No i teraz dajmy
3: czasu,
2: na to,
3: nawias,
2: wejdziemy
3: F,
2: sobie
3: nawias,
2: do osi czasu.
3: Menu. Domowa oś czasu, lewy nawias, H prawy nawias, enter,
2: domowa
3: kreska,
2: oś czasu.
3: L, oś czasu przyjaciela, lewy
2: oś
3: nawias,
2: czasu
3: F,
2: przyjaciela
3: nawias,
2: teoretycznie
3: enter,
2: chyba
3: F,
2: powinno
3: menu.
2: To zadziałać na zasadzie takiej, że wyświetli nam się oś czasu użytkownika, którego aktualnie mamy podświetlonego. Tak przynajmniej myślę, ale tak to nie działa. W zasadzie no, naciskam na tym enter.
3: Odświeżenie osi czasu przyjaciela.
2: I tak naprawdę nie dzieje się nic.
3: At plewis dwukropek,
2: bo odświeża
3: dwukropek,
2: cały czas
3: momentu,
2: moją oś czasu. Być może zadziała to wtedy, kiedy będę miał wyświetloną oś czasu jakiegoś użytkownika i kiedy będę chciał zobaczyć, co tam u niego nowego. Zaraz zresztą właśnie taką oś czasu użytkownika wyświetlimy. To cały czas mówi, trochę za dużo mówi, więc wchodzimy teraz do menu.
3: 19. Plik lewy nawias, F prawy nawias, rozwijane menu.
2: Wchodzimy
3: oś czasu, lewy
2: do
3: nawias,
2: oś czasu.
3: Domowa oś czasu, lewy nawias, oś czasu przy oś czasu użytkownika, lewy nawias,
2: oś czasu
3: nawias,
2: użytkownika.
3: Enter, kreska, u, element menu.
2: Tu naciskam na tym enter, czyli tradycyjnie punkt 8.
3: I tu użytkownika, okno.
2: I teraz it użytkownika, ID użytkownika mam do wpisania. Poszukamy na przykład naszego redakcyjnego kolegi, który się w Twitterze po prostu zakochał, czyli Michała Kasperczaka. Wpisujemy sobie Michał.
3: A-L-K-A-S-P.
2: Jeżeli ktoś jeszcze nie śledzi Michała, to zapraszam. Może sobie pośledzić.
3: Odświeżenie osi czasu użytkownika. Michał Kasp dwukropek. Zobaczymy, jak Iwona na iOS pokonkuruje za capela kropka. HTTP łamanie łamanie T kropka. Co łamanie S6 w dr 5.1 łamanie 19 element listy.
2: Niestety, a propos Twittera, jak zapewne zauważyliście, ostatnio to narzędzie służy przede wszystkim do dzielenia się linkami. Michał na przykład tu podał dosyć krótką informację, no i długiej podać nie mógł, w końcu Twitter to niewiele tekstu na jeden wpis. Podał także link. Ja bym ten link chciał teraz otworzyć. Próbuję na przykład nacisnąć na tym enter.
3: Wiadomość od Michalka z okna dialogu. Zobaczymy, jak Iwona na iOS.
2: Wyświetla mi się wiadomość od Michał Kasperczak. Więc teraz przesuwam się do tego adresu, który tu mam. HTTP i tak dalej, i tak dalej. Teraz no, wydawać by się mogło, że jeżeli nacisnę na przykład klawisz któryś z kursor routingów na linijce brajlowskiej, to mi się to otworzy. No to spróbujmy. I mogę sobie naciskać. Niestety. Jedyne, co uzyskuję, to po prostu kursor mi się przesuwa. I nic więcej. Próbuję nacisnąć punkt 8. Nic się nie dzieje. Niestety nie mogę wczytać tego adresu URL tak prosto do przeglądarki. A szkoda, bo taka funkcja byłaby naprawdę przydatna. Oczywiście ten Twitter to narzędzie, które umożliwia no, sporo rzeczy. Możemy publikować, możemy szukać w Twitterze różnego rodzaju informacji, możemy także śledzić na przykład jakieś osoby. No jak sami widzicie, jest tu trochę rzeczy. Część jest jeszcze nieprzetłumaczona, być może z nową wersją systemu dla notatnika Braille Sense on Hand zostanie to poprawione. Któż to wie? Podejrzewam, że tak, bo to jest jednak urządzenie, które cały czas się rozwija. Wychodzimy Michał, z Twittera.
3: Twitter. Google Talk.
2: Google Talk. To jest kolejna rzecz, która działa.
3: Ekres mail dwukropek, komputerowe pole edycji.
2: Mam do wpisania e-mail i niestety działa, ale, że tak powiem, bardzo połowicznie. Mogę wpisać swój adres na Google'u. Czyli mój adres googlowy to dziwisz.michal@gmail.com. Ale jakiś czas temu zachciało mi się przenieść swoją domenę do Google
3: Bateria
2: Apps.
3: Bateria naładowana 15%.
2: Więc skoro sobie przeniosłem to do Google Apps, to chciałbym, żeby to też po prostu tam działało, bo Google Apps to nie jest nic innego jak Gmail i Google Talk i pozostałe inne rzeczy tylko pod własną domeną. Mam własną domenę, dziwisz.net. Więc mogę sobie z tego korzystać. Niestety to nie zadziała. Ja zaraz to pokażę. Wcześniej jednak podłączę Braille Sense on Hand do prądu, bo już mi sygnalizuje, że ma słabą baterię.
3: Zasilacz włączony.
2: No i teraz spróbujmy połączyć się z moim kontem na Google Apps.
3: L.
2: Michal. Teraz jak wpisać małpę? Małpę wpisujemy za pomocą punkt 7, punkt 3, punkt 4 i punkt 5.
3: Pat. Z i w i e z kropka e, t. Hasło
2: przesuwam
3: komputerowe pole
2: klawiszem
3: edycji.
2: F3 się do kolejnego elementu. No i tu znowu wprowadzenie hasła. Hasło wprowadzone, naciskam Enter.
3: Zły ekres mail. Ekreska mail dwukropek, Michał.
2: No właśnie, zły mail. Niestety, nie uda mi się połączyć z Google Talkiem, jeżeli mam swoje konto na Google Apps. Skasuję tego maila, bo co mi zostało? I wpisujemy dziwisz.michal.
3: Kropka.
2: Nie kropka, tylko kropka. Małpa.
3: Pat. A. L. L. I. L. C.
2: .com. Hasło.
3: Hasło dwukropek, gwiazdka, gwiazdka. Logowanie, przecinek, proszę czekać, kropka.
2: Chyba się uda.
3: Tworzenie listy kontaktów. Admail.com, lewy nawias, zaprosić kontakt, prawy nawias, 1/11, element listy.
2: Nie mam zbyt wielu użytkowników, ale mam kogoś tutaj.
3: D, J, C, A, D, I, mathellogst.com, offline 3/1. Krzysztof kropka, kowa,
2: przesuwam
3: kropka,
2: się Michalka po Spadmej, użytkownikach.
3: Michal Kasperczak, Admail, Michal, Michal.
2: Mam jednego
3: Krzysztof,
2: użytkownika.
3: D, J, C, A, D, J, C, kropka, P, L, i dwa 2/11.
2: Na przykład użytkownika D, J, C. Mogę tu na przykład otworzyć teraz na nim okno, naciskając znowu Enter.
3: D, J, C, A, D, J, C, kropka, P, L, konwersacja. Wejście dwukropek, pole edycji.
2: W tym momencie znajduję się w polu edycji, w którym mógłbym coś wpisać. Naciskając klawisz F3,
3: historia dwukropek, rozszerzone pole edycji
2: mam
3: do czytania.
2: Coś takiego, co nazywa się historia. I w tej historii będą znajdować się kolejne po prostu wpisy, które będą się pojawiały w trakcie naszej konwersacji. No niestety okazuje się, że na razie nikogo na Google Talku nie mam dostępnego, bo jedyny użytkownik, czyli DJC, jest, na zaraz wracam, więc i tak z nim sobie nie porozmawiamy. Zatem wychodzimy z tego spacja i literka Z.
3: D, J, C, A, D.
2: Jeszcze raz.
3: Google Talk.
2: Zamykamy Google Talk. Braille Sense to oczywiście nie tylko praca, to także i rozrywka. W menu dodatki mamy kilka ciekawych rzeczy.
3: Gra Sense Brain. Gra Sense Brain.
2: A właściwie
3: gra
2: dwie. Gra Sense This i Sense Brain. Więc spróbujmy odpalić chociaż jedną prostą grę, czyli na przykład Sense Brain.
3: Gra Sense Brain. menu gry. Memory game lewy nawias, M prawy nawias, element menu.
2: Możemy tu wybrać jedną z kilku gier. Gra pamięci.
3: Reverse game lewy nawias, R prawy nawias.
2: Odwrócona.
3: Hase a criminal lewy nawias.
2: Chase a criminal.
3: Multiplication table lewy nawias.
2: Multiplication.
3: Przegląd rankingu lewy nawias.
2: Możemy sobie przejrzeć ranking.
3: Lewy nawias Z.
2: Więc wybierzmy sobie po prostu pierwszą grę, żeby tylko zobaczyć, na czym to polega i czy uda mi się chociaż coś wygrać. Memory Game, gra pamięciowa, będzie, znając życie, trzeba coś zapamiętywać, ale to będzie naprawdę proste, bo dostaniemy od razu informacje na temat tego, co właściwie mamy robić. Więc naciskam punkt 8, tradycyjnie Enter.
3: Po uruchomieniu gry cyfry i litery będą losowo wyświetlane. Kropka. Zapamiętaj litery lub cyfry i wpisz je we właściwym porządku w jak najkrótszym czasie. Kropka. Po wciśnięciu odstępu powtórzona zostanie wiadomość, a po wciśnięciu Enter rozpoczniemy grę od początku. Kropka.
2: No to gramy. Naciskam Enter.
3: 2, 2, 1. Podaj odpowiedź.
2: 2,
3: 2,
2: 2,
3: 1.
2: I Enter.
3: 3, 1, 2. Podaj odpowiedź.
2: 3,
3: 3,
2: 1, 2. No to do 3 razy
3: 5,
2: sztuka.
3: 2, 8. Podaj odpowiedź.
2: 5, 5 2, 2, 8.
3: 8. 0, 8, 7.
2: No i tak podaj moglibyśmy odpowiedź? Się bawić, bawić, bawić, bawić, ale nie mamy czasu, więc naciskam po prostu Enter.
3: Źle. Twój wynik to 3. Uważaj na otępienie. Kropka. Podaj swoje ID, aby zarejestrować się w rankingu.
2: Podaj swoje ID. Nie będę się rejestrował, wychodzimy z tego. Sami widzicie, jeżeli chcecie, to możecie także sobie na Braille Senson Hand pograć w proste gry.
3: Memory game lewy nawias, M prawy nawias, L.
2: Więc wychodzimy teraz i z tego.
3: Dodaj portale społeczne. Narzędzia.
2: Teraz przyjrzyjmy się nieco bliżej menu narzędzia.
3: Kalkulator.
2: Bo tu też mamy kilka ciekawych rzeczy.
3: Kompas.
2: Kompas. Kompas to jest ciekawa sprawa. Ja teraz niestety nie będę w stanie zademonstrować praktycznego działania tego urządzenia, bo musiałbym się przejść, a tym samym odpiąć Braille Senson Hand od miksera, ale postaram się po prostu uruchomić ten kompas na chwileczkę.
3: Kompas dwukropek. 108, 0, wschód, pole statyczne.
2: 108 stopni wschód.
3: 108, 0, wschód, pole statyczne.
2: I teraz dajmy na to leciutko przesunę.
3: 107, 0, wschód, pole statyczne.
2: Braille Senson Hand, na przykład tak bardziej po skosie.
3: 106, 0, wschód, pole statyczne. 112, 0, wschód, pole statyczne.
2: Odwrócimy go zupełnie.
3: 28, 6, północny wschód, pole statyczne. 14, 9, północ, pole statyczne.
2: Więc sami widzicie, kompas działa. Trzeba by na jakiejś wyprawie do lasu, podejrzewam, przetestować, jak bardzo on jest dokładny i czy rzeczywiście działa tak, jak powinien działać. No ale w każdym razie, kiedy zmieniamy orientację Braille Senson Hand, to ten kompas reaguje. Więc przyjmijmy, że jakoś funkcjonuje.
3: Ustaw datę i czas.
2: Ustaw datę i czas w narzędziach. To jest rzecz, która myślę nie wymaga komentarza.
3: Sprawdź datę i czas.
2: Sprawdź datę i czas.
3: Budzik.
2: Budzik. Spróbujemy się obudzić. Uruchamiam budzik.
3: Ustaw czas dwukropek. 17 godziny 41 minuty. Pole edycji listy rozwijanej.
2: No to powiedzmy, że ustawimy sobie godzinę 17:25.
3: 35 minuty. Pole 26 minuty, pole edycji listy
2: albo 26, o właśnie. Dzwonek, pytajnik, melodia. Wybieramy dzwonek.
3: Melodia 2-2 łamanie, melodia 3-3 łamanie 3, melodia 1-1 łamanie 3, lista rozwijana.
2: Dobrze, powiedzmy, że to.
3: Termin dwukropek, termin 1 łamanie 4, lista rozwijana. Raz 2 łamanie 4, lista
2: raz
3: rozwijana.
2: Termin.
3: Czas dzwonienia pytajnik 1 minuta 1 łamaniec.
2: Minuta.
3: Interwał powtarzania 2 kropek.
2: Interwał powtarzania 10 minuty, 4 10, co 10 minus ma nas budzić. 4 razy 4 budzenia.
3: Potwierdź. Przycisk.
2: Potwierdź.
3: Ustawiono alarm. Budzik.
2: Więc teraz wyłączam BrailleSense'a. Oczywiście tam po tym
3: zasilanie
2: okienku
3: wyłączone.
2: Dialogowym poruszałem się za pomocą klawisza Tab i za pomocą skrótów spacja, punkt pierwszy do tyłu, punkt czwarty do przodu, tak jak już w wielu innych okienkach. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy nowym użytkownikiem BrailleSense'a, to znajomość tych skrótów plus jeszcze fakt, że klawisz F1 przenosi nas na ekran główny, F2 to menu, a F3 to jest klawisz działający jako tabulator, to w zasadzie to nam na dobry początek wystarczy. Z czasem, kiedy będziemy zajmować się bardziej tym notatnikiem, kiedy będzie nam on potrzebny naprawdę codziennie i będziemy z niego korzystać, to na pewno większość tych skrótów zapamiętamy, a przynajmniej te najbardziej istotne staną się dla nas naprawdę prostymi skrótami. I z czasem nauczymy się wszystkiego. Przy okazji jeszcze czekając na uruchomienie się budzika, muszę powiedzieć, że instrukcja jest naprawdę obszerna. Instrukcja w języku polskim, więc dla tych wszystkich, którzy lubią czytać i lubią znać możliwości swojego urządzenia, znajdą tam sporo informacji, jak z tego BrailleSense on Hand korzystać. Niestety, co jakiś czas można się natknąć na informację, że dana rzecz jest niedostępna w polskiej wersji. Na przykład nie jest dostępne sprawdzanie pisowni. A szkoda, bo to by się na pewno przydało. No dobrze, to my teraz czekamy na uruchomienie się budzika.
3: Budzenie kropka. Wciśnij odstęp kreska Enter, aby wyłączyć alarm.
2: Budzi nas! Wstawać! Działa. Więc teraz chcę wyłączyć budzenie.
3: Budzik.
2: Więc naciskam po prostu spacja i literka Z. Tam była informacja, żeby nacisnąć odstęp i Enter, a ja po prostu nacisnąłem odstęp i Z i zadziałało. Budzik już nas więcej budzić nie będzie. Zakłada, że wstaliśmy i że wszystko z nami w jak najlepszym porządku. Zatem wychodzimy
3: kalendarz,
2: z budzika.
3: Słownik wymowy.
2: Mamy jeszcze stoper. Kalendarz, mamy stoper. Stoper też bardzo prosty w działaniu.
3: 002.002.00 pole statyczne.
2: Naciskam punkt 8.
3: Start.
2: Zaczyna liczyć. Dajmy na to, że wystarczy. Znowu naciskam punkt 8.
3: Czas minął 6 sekund. Kropka. Pauza. Pole statyczne.
2: 6 sekund. Teraz mam zapauzowany, więc gdybym chciał jeszcze dodać mu kilka tych sekund, to mogę. Znowu naciskam punkt 8.
3: Start.
2: Widzę na linijce, że się zwiększa wartość. Już mamy 12 sekund, 13 i tak dalej. Znowu zatrzymuję.
3: Czas minął 15 sekund. Kropka. Pauza. Pole statyczne.
2: A więc chciałbym zresetować stoper, naciskam punkt 7.
3: Czas minął 15 sek, kropka, inicjalizacja. Stoper gotowy. 002.002.00, pole statyczne.
2: Więc i to potrafi BrailleSense on Hand.
3: Stoper. Monitor brajlowski.
2: A teraz przechodzimy do naprawdę ciekawej rzeczy, mianowicie do prezentacji możliwości BrailleSense on Hand jako monitora brajlowskiego. Jeżeli chodzi o pracę notatnika BrailleSense on Hand jako monitor brajlowski, niestety mam jedno zastrzeżenie. Mianowicie nie znalazłem na płytce dołączonej do urządzenia żadnych sterowników, które mógłbym zainstalować, żeby ten monitor działał. Mogę sobie podłączyć BrailleSense on Hand do komputera. Jeżeli będzie on działał w trybie dysku USB, to oczywiście system go zobaczy, natomiast mogę sobie wybrać w programie Windows ten, a nie inny monitor, no i się nic nie stanie. Ze strony producenta, czyli ze strony HIMSA, ściągnąłem sterowniki, znalazłem je w końcu, zainstalowałem, należało jeszcze wykonać restart komputera i zadziałało. Ja teraz pokażę, jak zadziałało. Więc najpierw podłączamy z jednej strony kabel USB do BrailleSense on Hand. Teraz z drugiej strony podłączamy go do komputera. Akurat dobrze się składa, że mam port USB z przodu. bo ten kabel jest dosyć krótki. Jest już podłączony i teraz muszę jeszcze wejść w opcję monitor brajlowski.
3: Port Bluetooth, lewy nawias, B, prawy nawias, element listy. Port USB, lewy nawias, U, prawy nawias, element listy.
2: Port USB.
3: Tryb terminala.
2: Włączyłem tryb terminala i teraz w programie odczytu ekranu Windows Eyes postaram się wybrać

0: menu kontekstowe, rozmiar, poziomy.
1: Menu start. Naciskam sobie teraz na przykład spacja i punkt czwarty.
0: Internet.
1: E-mail.
0: Window
1: Eyes. Total Commander.
0: Wszystkie programy, moje dokumenty EMPO.
1: Wszystkie programy, dajmy na to. Wejdźmy sobie tu. Naciskam punkt ósmy.
0: Do programów Windows SATA, Windows Update, Microsoft Update,
1: akcesoria.
0: Komunikat, rozryw, ułatwie, eksplorator, kalkulator, kreator, książka, notatnik,
1: notatnik.
0: Menu zamknięte, bez tytułu notatnik, pole edycji.
1: Otworzyłem sobie notatnik i teraz mogę za pomocą klawiatury Braille Sense on Hand wpisywać tekst.
0: T, O, odstęp, J, S, T, odstęp, T, S, T. Kropka.
1: To jest test. Przeczytamy.
0: To jest test.
1: Przeczytamy.
0: To jest test.
1: Naciskam Enter, żeby przejść do następnej linijki. I teraz na przykład
0: A. Odstęp. T. O. Odstęp. J. S. Odstęp. T. R. U. J. I. Odstęp. T. R. E. T. A to jest drugi test.
1: Jest linijka tekstu.
0: To jest test.
1: I to jest test. I tak to działa. Ten notatnik ma możliwość sterowania komputerem, przynajmniej w jakimś zakresie. Szczerze powiedziawszy, no nie znam wszystkich skrótów. Nie wiem, jak na przykład można by było się poruszać po jakichś bardziej zaawansowanych rzeczach. Teraz dajmy na to, wciskam sobie literę S i spację.
0: Menu start, menu kontekstowe.
1: Teraz spróbujmy nacisnąć F2.
0: Menu zamknięte, start,
1: o właśnie, to zadziałało jako escape. A teraz naciskam F3
0: pasek zadań, Total Commander 6,
1: i słyszymy, chodzę sobie po pasku zadań. Teraz naciskam dalej F3.
0: Combo, pole edycji. Szuflada systemu, Michał Dziwisz, net, odebrano dwa nowe wiadomości admin.
1: I mamy, proszę bardzo, mamy szufladę systemu. Mogę sobie chodzić na przykład po elementach szuflady systemu, naciskając teraz spację i punkt czwarty.
0: MicroTorrent,
1: i oczywiście wracam do tyłu, Michał Dziwisz i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie sterować tym urządzeniem, jestem w stanie sterować komputerem z poziomu tego urządzenia, przynajmniej w jakimś tam zakresie oczywiście. Jeżeli chodzi o współpracę Braille Sense on Hand z programem Window Eyes, to również nie ma problemu. Ja sobie mogę chodzić gdziekolwiek, po czymkolwiek chcę. Mam sobie na przykład otwarty plik tekstowy z jakąś książką. No i teraz mogę sobie przesuwać tekst w tym momencie. Państwo tego nie słyszą pewnie, ale wyświetla mi się tekst na linijce brajlowskiej. Jeżeli chodzi o głośność wyskakiwania tych punktów, to myślę, że nie jest to złe. Brzmi to właśnie tak. Nie hałasuje to. Klawisze zresztą też są dosyć ciche. A oczywiście wszystko zależy też od tego, jak kto te klawisze naciska. Ja nie naciskam ich zbyt lekko. Przerzucam właśnie sobie w tym momencie tekst za pomocą prawego dolnego klawisza przesuwania linijki brajlowskiej. Więc tak to działa. A teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym pokazać a propos monitora brajlowskiego. Wspominałem, że spróbujemy podłączyć Braille Sense on Hand do urządzenia wyposażonego w system iOS. No i słowo dotrzymuję, już się za to zabieram. Na dobry początek znowu uaktywniam tryb monitora brajlowskiego.
2: Dodatki.
1: Podale zatem spółecz. Wchodzimy sobie w narzędzia.
2: Narzędzia. Kalkulator. Kompas. Ustaw dat. Spraw. Budzik. Kalendarz. Słownik. Stoper. Monitor. Ustawień.
1: Monitor brajlowski.
2: Port blue do lewy nawias. B prawy nawias. Element listy.
1: I tym razem zamiast portu USB wybieramy sobie port Bluetooth. Naciskam tu punkt ósmy.
2: Łączenie. Tryb terminala.
1: Łączenie tryb terminala. I to tak naprawdę jest wszystko, czego byśmy sobie mogli życzyć ze strony Braille Sense on Hand. Ja teraz odpinam Braille Sense on Hand od miksera i podłączam tu na jego miejsce iPoda. Mam nadzieję, że będzie słychać.
2: Szukaj, pole wyszukiwania. Stuknij dwukrotnie, aby edytować.
1: I w zasadzie iPoda mogę sobie odłożyć. Ja już wcześniej w programie VoiceOver wybrałem

0: monitor Braille Sensor Hand. On został już przez ten program automatycznie zapamiętany, więc kiedy w BrailleSense on Hand uaktywniłem port Bluetooth i uaktywniłem tryb terminala, to po prostu w tym momencie iPod sobie automatycznie wykrył linijkę i mogę pracować. Mogę robić dwie rzeczy. Mogę oczywiście czytać to, co iPod mi będzie wyświetlał na ekranie monitora brajlowskiego. Mogę również sterować iPodem za pomocą BrailleSense on Hand. Mogę korzystać z niego jak po prostu z dodatkowej klawiatury.
1: To jest test 19.
0: Właśnie w tym momencie jestem w notatkach.
1: Szukaj, pole wyszukiwania.
0: Mam sobie właśnie dodam tutaj taką przycisk notatkę. Spróbujemy sobie dodać na przykład jakąś notatkę. Akurat wcześniej przed nagraniem tej audycji testowałem, jak to wszystko będzie działało. I załóżmy, jestem na przycisku dodaj. Mam teraz na linijce wyświetlony przycisk dodaj. Po prostu słowo dodaj i jeszcze przyc. Taki dodatkowy komunikat, że jest to przycisk. Wystarczy, że nacisnę któryś z klawiszy routingu nad jakąkolwiek literą, więc powiedzmy nad literką D.
1: Notatka, pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować.
0: Mam pole tekstowe. Stuknij dwukrotnie, aby edytować. Więc chcę edytować, chcę wpisywać tekst, a zatem klikam gdzieś tutaj jakikolwiek klawisz routingu przy słowie notatka.
1: Punkt wstawiania na końcu.
0: Punkt wstawiania na końcu. No to piszemy.
1: Odstęp. Odstęp jest. Y. Odstęp. Kolejny.
0: No i się pomyliłem. Wyszło mi tep. Czy tef nawet. I chciałbym to skasować. Zazwyczaj kasujemy w BrailleSense on Hand za pomocą punktu siódmego. Aby skasować cokolwiek wprowadzając tekst w iPodzie Touch, należy użyć spacji i litery D, czyli punkty pierwszy, czwarty, piąty. Więc skasowałem i mogę wpisać S,
1: S,
0: T. I mam słowo test. Teraz stawiam kropkę. Teraz chciałbym sobie to odczytać, więc...
1: Dziś, 27 października, 20. Notatka, pole tekstowe, edycja, tryb znaków. To jest kolejny test.
0: To jest kolejny test. Odczytuję sobie. Mogę poruszać się po ekranie iPoda zarówno spacją i klawiszami punkt pierwszy i punkt czwarty, tak jak zwykle. Mogę również korzystać z funkcji linijki brajlowskiej. Mogę nawigować tymi czterema dodatkowymi klawiszami, które tu mam na dole.
1: Poprzednia notatka. Wygaszony. Przycisk. Notatka. Pole tekstowe. Dziś 27 października 27. Gotowe. Przycisk.
0: Gotowe. Na przykład chciałbym zatwierdzić tą notatkę. Znalazłem przycisk gotowe. Wciskam jakikolwiek klawisz routingu.
1: Dodaj. Przycisk.
0: I mam już dodaną notatkę. Zadanie klawisza Home w tym przypadku realizuje klawisz F2 na BrailleSense on Hand. Naciskam go.
1: Początek. Notatki. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: No i mam ekran główny. Teraz dajmy na to, że przesuwam się po ikonkach na tym ekranie.
1: Mail, nowych rzeczy, Safari. Mail, nowe notatki, wiadomości, strona 2-3, regulacja, aby zmienić wartość.
0: I to jest rzecz, która mi zajęła trochę czasu, żeby się zorientować, o co tu chodzi, jak to zmienić, więc się tą informacją z Państwem podzielę. Wystarczy użyć kombinacji spacji i punktu trzeciego albo szóstego.
1: Strona 1-3.
0: Teraz nacisnąłem spację i punkt szósty. Przesunąłem się do strony pierwszej.
1: Strona 2-3.
0: Strona druga.
1: Strona 3-3.
0: Strona trzecia. I teraz mogę sobie chodzić normalnie znowu spacja i punkt pierwszy oraz punkt czwarty.
1: Moi znajomi.
0: Moi znajomi, nowa aplikacja.
1: Stuknij dwukrotnie. Moi znajomi, strona 3-3, wiadomości, notatki, mail, nowych rzeczy, 32.
0: Stuknij na przykład mam mail, więc sobie chcę poczytać pocztę, naciskam jakikolwiek znowu z tych malutkich klawiszy routingu na linijce. Nie muszę stukać mail dwukrotnie, wystarczy, że nacisnę raz.
1: Znajdź znajomych. Jacek Zadrozny. Nawias otwierający. Jacek.Zadrozny. Przecinek chcecie śledzić. Znajdź znajomych. Pokaż prośbę. Łączę, aby otworzyć. Znajdź znajomych. I zobaczyć prośbę na urząd. Dowiedz się więcej. Wsparcie iCloud.
0: Właśnie tu czytam sobie mail.